0: Game, bo to akurat był no taki sobie średni, ale te na YouTubach jakieś te filmiki, jak to się nazywa? Daj mi słowo, no.
1: No
0: No,
1: ja
0: że
1: wiem,
0: coś
1: no.
0: musisz zrobić.
1: Challenge.
0: O, challenge, kurwa macie. Jakie to jest, kurwa, pojebane. Bo challenge, bo musisz to zrobić. Wypić płyn do mycia naczyń. A dlaczego? No, żebyś wypił. Tak?
1: No ale popatrz, ostatnio wyszło, jak sobie, jak były te audycje wspominkowe, to wyszło, że my jako dzieciaki też robiliśmy takie rzeczy. Ktoś tu opowiadał, że w duszenie się bawił. Damian chyba. W duszenie się tam bawili, że jeden drugiego dusił do utraty przytomności. To wszystko jakby było, tylko było takie bardziej niszowe, zakamuflowane, gdzieś w obrębie grupy, nie? No a dzisiaj to się upubliczniło, zrobiono z tego show, modę, trendy różne, no, taki świat.
0: No to nie wiem, w duszę nie chciałbym się bawić. Ostatnio była afera jakaś, że jakiegoś dzieciaka dusili. To w TVN-ie.
1: No. No, odpierdala ludziom, ale debile chyba zawsze byli, tylko internet to uwidocznił, że ci ludzie są wokół nas, nie? I oni dostali scenę, na której występują, ci debile różni, no. Ale to miejmy pretensje do kogo? Do ludzi, że chcą to oglądać?
0: No, ja bym tak powiedział, że tak.
1: Dzisiaj było, wiesz, o Laskowiku, który troszkę brzydko się jednak zestarzał, jeśli chodzi o jego umiejętności bycia zabawnym, dykcję i show generalnie. I wiesz, i robi show, gdzie na fortepianie przez pół godziny ktoś gra. No, ja mimo wszystko nie chcę czegoś takiego oglądać, wiesz, mimo że to jest piękne i głębokie, no.
0: Plackowik to ten od Smolenia? O, aha.
1: Można powiedzieć.
0: Nie wiem, bo ja nie słucham od początku. Okej. Co z nim nie tak? Dobra, nieważne.
1: No
0: To co?
1: słabe są te jego nowsze show, gdzie powtarza stare skecze cały czas, a te nowe to takie pogaduchy do poduchy, mało zabawne. Znaczy, nadal trzyma jakiś tam poziom i tak dalej. I w sumie obejrzałem nawet z przyjemnością kawałek sobie, ale no trzeba. Świat się zmienia, nie? I trzeba troszeczkę trzymać rękę na pulsie i łapać wiatr w żagle, nie? To
0: Nie,
1: się.
0: może.
1: No.
0: Nie, dobra, powtórz. Znaczy, kontynuuj.
1: No, to się też ludziom znudzi, to co jest teraz, i może musi nastąpić takie, wiesz, zmęczenie materiału, jeśli chodzi o te klimaty. I ludzkość w końcu pójdzie w jakimś ciekawszym kierunku, jak już się zabaweczki znudzą te tandetne i ludzie się wezmą za coś ambitniejszego trochę. A poza tym te show czasami współczesne są ciekawe. No, mi się podobało to, jak zrzucali różne rzeczy z wysokości, na przykład, tak się przyznam. No, albo nagrywanie, jak prasa hydrauliczna miażdży przeróżne rzeczy. No, to można sobie pooglądać. No, nie wiem, czy my mamy, kurwa, patrzeć cały czas, jak ktoś gra na fortepianie i Mozarta słuchać i do teatru chodzić, i do opery, do filharmonii, książki czytać ambitne. Broń Boże, nie beletrystykę, bo to jest w ogóle słabe, tylko naukowe jeszcze. No, daj spokój, no. Tak z Janką Muzykantem też ostatnio gadaliśmy. Janko powiedział: ja się w ogóle nie czuję ani gorszy, ani się nie wstydzę tego, że sobie włączę raz na jakiś czas jakieś freakfighty. Czemu nie? No to ja też tak myślę, że to też nie. Bo to wiesz, bo ludzie lubią popadać w taką przesadę, że świat się skończył. To do prawdy. Jest uwłaczające człowieczeństwu, a w skrytości też będzie se włączy jakieś tam disco polo, nie? Tylko jak do niego przyjdą kumple, to sobie tam włączy Mozarta, będzie zgrywał wielkiego, albo se wklei zdjęcie
0: Ej,
1: z teatru.
0: poczekaj.
1: No.
0: Zatrzymaj się na chwilę.
1: No.
0: Do kogo przyjdą kumple i włączy Mozarta? Nie wiem, pokaż tu palcem na jedną osobę w nocnym radiu.
1: To nie wiem, no to. Nie wiem kto. No, ale wiesz, ludzie lubią pozować i na kogoś, wiesz, tutaj jaki to ja jestem, wiesz, a dookoła mnie głupki same, nie?
0: No nie, tak chyba nie.
1: A ty, nie wiem, no nie grasz, czasem sobie w głupkowate gry, nie włączysz sobie horroru jakiegoś, nie spotkasz się przy piwku i nie porechoczesz sobie z kumplami z jakichś głupot, no wiesz. No,
0: to ja cały czas tak robię, no, chociaż widzisz, już stary jestem, no niestety.
1: No, wszyscy to robimy, no. Wódz napisał, ja mam tylko jedno guilty pleasure, nocne radio. O,
0: guilty pleasure.
1: Przyszedł się pośmiać z głupków, a tak na co dzień to same ambitne, ciekawe i głębokie, że z wyższą kulturą obcuje i nie interesują go głupoty żadne. Wódz.
0: Nie przesadzaj, nie przesadzaj. Wódz to jest libertarianin, uwielbia wszystko. Jest otwarty, no, chyba.
1: A poza tym, ja tak nie sądzę, żeby Nocne Radio to była taka tandeta straszna w porównaniu do różnych innych rzeczy, które już można znaleźć.
0: Nie szkaluj innych radiów, bo zaraz to przyjdą i będą wyzywać.
1: Gdybyście, jak ktoś uważa, że Nocne Radio to jest taka tandeta, takie disco polo w internecie jakichś najniższych lotów treści, no to sami o sobie może tak mówicie, bo tu dużo osób dzwoni i to wy współtworzycie, to sami o sobie tak brzydko myślicie? To współczuję. Ty, Wódz, też tutaj dzwoniłeś, to chyba nie powiesz, że jedynym, co ubogaciło kiedykolwiek to radio, to były twoje telefony, a tak poza tym to naprawdę niskie loty, niskie. Tylko te moje telefony, co najwyżej, coś wartościowego, tak, dobrze. No chyba nie, chyba tak nie myślisz, nie? No tak w żartach se tu może, można powiedzieć, że tutaj to... Ja nie mam aż takiego złego zdania o tym naszym domku na drzewie tutaj.
0: O, dobre określenie, domek na drzewie.
1: No, to
0: nie, no. Nie na drzewie, gdzieś tam na wsi bardziej.
1: Chyba ty. Ty jesteś naszym tutaj domkiem na wsi. Nie, to bez sensu.
0: O, bez kitu. Także reasumując, jaka konkluzja wychodzi z tej audycji?
1: Taka właśnie.
0: Beknąłeś?
1: Skądże to ty beknąłeś? O, trolling, do widzenia. Nie, no dobrze, przyznaję się, to ja beknąłem. Ale to chciałem sparodiować telefony do Michała Gieresia i oddać jakby poziom jego audycji.
0: To dziękuję, że mi powiedziałeś, bo bym nie wiedział.
1: To była satyra na Michała Gieresia, to byknięcie. Nie zrozumieliście, widzicie, zbyt płytcy jesteście. Domek bez klamek, Silver pisze, że to jest to nocne radio. Domek bez klamek.
0: Nie wiem, czy każdy zrozumiał, o co chodzi, ale to jest takie pomieszczenie, z którego się nie można wydostać.
1: W którym być może kiedyś się znajdziesz.
0: Chyba twoja stara.
1: O!
0: O, już pan obraził.
1: Chciałbyś być taki mądry jak moja stara?
0: No. Nie wiem. Możliwe. Kurwa, czemu wy wszyscy jesteście uczuleni na to powiedzenie.
1: Ja nie jestem, ja to traktuję z przymurzeniem oka. No dobra, jak zapadło niezręczne milczenie, to może się pożegnamy już, proszę pana.
0: To na razie, ja tu jeszcze zostanę trochę.
1: Gdzie?
0: Może ktoś zadzwoni inny.
1: Aha, przejmujesz radio, tak?
0: No jak, no co tam. Jak nie będzie donate'a, to przejmuję.
1: Że Gieresia reklamuje. Bo oczywiście, ostatnio zachęcałem tutaj wszystkich alternatywnych, żeby sobie posłuchali Teorii Chaosu. Czemu nie? Ja nie mam takiej, nie jestem takim zagryziakiem, że będę od razu tutaj hejtował tylko i coś. Ja tak się podśmiechujki se robię, ale zareklamować mogę. Nie? Tylko nie wpłacajcie mu, broń Boże, bo to koniec świata będzie. I to
0: budujecie... Bo to dobry wilk jest. Nie wpłacajmy dobrym wilkom.
1: No.

0: Hobby. Słuchanie Claude'a, Hobby to spoko.
1: Tak, ja tak się na nim, wiesz, zawiesiłem od kilkunastu lat i go lubię słuchać. Nie mówię, że wierzę w to, co mówi i są jego teorie bardzo ważne. Tak jakby tu są jego agenci. Tak, Michał mówi wszystko normalnie, tylko to jest takie hobby, jakby ci to powiedzieć. Jakby to wszystkim ludziom powiedzieć.
0: Z przyzwyczajenia trochę się słucha, bo go znamy.
1: Tak, o właśnie. Wiesz,
0: no ja to rozumiem, też sobie tak trochę podchodzę, bo te My Lighty potrafią być bardzo nieciekawe, ty jak on pokazuje jeden filmik przez półtorej godziny, przeplata to jeszcze głupimi dżinglami co chwilę i się jara tym filmikiem jednym, no to... To nie jest takie super ciekawe. Tutaj już dużo tematów różnych dzisiaj mieliśmy, nie? I coś się dzieje. Ludzie dzwonią, a nie, że jedna osoba zadzwoni tylko i coś tam beknie. Więc tak mógłby się trochę bardziej postarać, nie?
1: No mógłby, ale i tak na tym My Light, tak to się nazywa, zbiera więcej hajsu niż przez te całe 13 lat na tym teorii chaosu.
0: No to akurat tak trochę smutne, że za audycję słabszą ma więcej, bardziej jest doceniony jakby finansowo niż za taką ambitniejszą audycję, jaką, no szczególnie kiedyś była teoria chaosu, dawniej była ciekawsza moim zdaniem, lepsza. No a jak on wymienia faktycznie sponsorów, to tam dziękuję Zdziśkowi i Markowi, dziękuję. No to chyba nie jest to dużo, nie? No więc słabo trochę.
1: No i ostatnio mówił, że nagrody będą za 2 tygodnie, bo mogą służby przejąć granicy. Właśnie.
0: Tak, kamyczek mu przejmą w pudełeczku. Skałkę z Księżyca. Czy tam...
1: Nie, bo taka prawda, że ja no, jak na YouTubie jest ten audycja, od razu więcej osób przychodzi, nie? A nie gdzieś tam szukać po tych jego stronach teorii chaosu i nie wiadomo, gdzie to znaleźć i to nawet nie ma z otworzenia, tylko na Bitchucie trzeba szukać, którego on nawet nie kontroluje.
0: W końcu do was przyjdzie ten Nitinol, na pewno. Bądźcie cierpliwi. No, swoją drogą, no, nawet ciekawe, ciekawa rzecz. A trochę się zainteresowałem też ostatnio tą fotografią kirlianowską. No to fotografowanie aury słynne niby, nie? No i to też się nie klei tak do końca, bo na przykład jak weźmiecie liścia, to w ogóle każdy przedmiot, który ma, wokół którego się gromadzą jakieś ładunki elektryczne, no to tak się to wyświetla, nie? W tej fotografii. No i to na kluczu to zobaczycie, na liściu, na wszystkim. Ale gdyby to faktycznie była jakaś dusza, aura czy coś, to liść, który przetniemy na pół, to powinno takie widmo tego liścia być całościowe nadal, a to nie ma, nie? Jakby wam rękę obcięło, to już by nie było tam tej aury, takiej no, pozostałości po tej ręce, nie? Taka ręka widmo, nie będzie czegoś takiego, więc to trochę przeczy, że to jest jakieś pole takie energetyczne, mistyczne, dusza czy coś takiego, no, pole życiowe. Nie bardzo się to klei, więc tak to wygląda.
1: Przecież to było już słynne w latach 80. Te klisze jakieś na świecie, albo wcześniej.
0: No.
1: Że jakieś tam aury się robiły. No dobra, niektórzy mogą w to wierzyć, ale to chyba już jest obalone przez naukę.
0: No raczej tak. Znaczy w jakim, no obalone, nauka nigdy nie przychylała się do jakichś twierdzeń, że jest to jakieś pole energetyczne człowieka, duszy, czy wiesz, czy jakaś aura mistyczna, po której poznajesz daną osobę. Nauka nigdy nie szła w tym kierunku, nie?
1: Nie, no szła kiedyś tam.
0: Nauka
1: Rosjanie.
0: Nie bawi się w takie... A chyba, że Rosjanie, to dobrze.
1: Rosjanie i Amerykanie też w to się bawili. Ale to mówię ci, że w latach może wcześniej niż w 80-tych, bo ja książkę miałem z 80-tych lat. Nie pamiętam, jaki tytuł był, ale właśnie były takie zdjęcia, że tam na kliszy się wyświetlało.

0: jakieś tam promieniowanie od człowieka. Dobra, nieważne, bo nie chcę zamulać. No to wiesz, to w dzisiejszej dobie komputerów, jakichś tam kamer termowizyjnych, to chyba już by tak nie było do końca.
1: No. Nagroda.
0: A jeszcze...
1: Smyczka DHL, pisze misio kolorowy. Smyczka DHL, no ciekawa. Ciekawe rzeczy. Nie, no to w sumie fajnie, że Michał jak robi jakieś konkursy, jakieś nagrody, coś, no to stara się chłopak, to warto docenić, nie?
0: W zasadzie. No pewnie tak, że tak. A ty kiedy będziesz miał konkurs jakiś, żeby nagrodę wygrał? Bo wiadomo, że ja wygram, tylko kiedy będzie konkurs?
1: O, jak będę bardzo bogaty, to zrobię jakiś konkurs z nagrodami fajnymi.
0: To ja ci wyślę 5 euro, a ty mi kupię jakąś nagrodę. A ty mi kupisz i mi wyślesz.
1: Dobra, ale się dogadamy tak, że ty wpłacisz to 5 euro, ja ci dam wygrać komputer, ale ty mi potem oddasz ten komputer. A ja ci dam komputera. 10 zł.
0: Ja nie chcę komputera, ja chcę kubek nocnego radia.
1: Chciałaby dusza do raju.
0: No widzisz ty, Gierać ma kubki do wygrania.
1: Wiem, sam je zaprojektowałem, ale już chyba nie ma tych kubków, nie?
0: Nie wiem, co on teraz tam ma.
1: Te kubki to są takie artefakty teraz. To chciał ktoś kiedyś odkupić tu ode mnie za parę stówek, ale niestety gdzieś się zapodział, ale w tajemniczych okolicznościach. No jak to kubek teorii chaosu musiał zniknąć w tajemniczych okolicznościach. Ja myślę, że to służby tu przyszły i mi zabrały, jak mnie nie było w domu. Naprawdę. Bo oni to specjalnie zrobili, ale nie powiem wam dlaczego, bo to są już zbyt grube sprawy. Potem będą wam do domu też przychodzili.
0: No, to Żydzi byli. Albo masoni, nie wiadomo.
1: Śmiechy śmiechami, ale wiesz, chorować na zaburzenia urojeniowe to nie jest przyjemna rzecz, nie?
0: Ostro oceniasz kolegę.
1: I to się bardzo rzadko zdarza, bo to się zdarza 10 razy rzadziej od schizofrenii, która, czyli jakoś 1 promil, bo schizofrenia to jest 1 na 100, to jakoś tak 1 promil, nie? No a schizofreników tak będzie właśnie z 400 tysięcy w Polsce. I wszystkich ich znajdziecie na kanałach, które wam tutaj zareklamuję. nie będę reklamował. Nauka to religia dla ateistów. To, że ktoś wierzy w naukę, nie ma raczej nic wspólnego z żadną religią, bo to, że na przykład bardzo lubię kebaby, jestem fanem kebabów, to nie znaczy, że ja od razu jestem jakimś fanatykiem religijnym, kebabowym, nie? No nie wiem, poza tym w naukę się nie wierzy, tylko się jej ufa co najwyżej, to trochę jednak co innego, a poza tym się ją cały czas, nauka jest otwarta na podważanie, tam nie ma dogmatów, jeszcze bezsensownych dogmatów, tylko wszystko sobie możecie sprawdzić, możecie sobie zweryfikować, możecie zarzucić jakiemuś profesorowi, że pierdoli od rzeczy i wykazać mu to. To nie, co ma wspólnego to z religią? To takie popularne właśnie powiedzonko, że wy macie swoją religię, a my swoją. No i wy też macie religię, naukę i wierzycie, że Ziemia jest okrągła. No nie, są różne eksperymenty, ludzie to weryfikują, świat nauki jest otwarty, potrafi się z czegoś wycofać, jak popełni błąd i tak dalej. No. A ponerologia krawcze. Interesowałeś się tym? Nie wiem nawet, co to jest ta ponerologia. Aż sobie sprawdzę, bo jestem ciekawy. Jako tutaj bardziej będący za nauką, zaraz sobie chętnie sprawdzę, co to jest za...
0: Bo ja też jestem ciekawy.
1: Ponerologia, myślałem, że penerologia, czyli nauka o wyciąganiu kasy.
0: Penera.
1: Penera. No, niektórzy uważają, że ekonomia to nie jest do końca nauka, na przykład, ale no jednak ciężko nazwać ją to religią, nie? Od razu. Ponerologia, nauka polityczna. Nauka o naturze zła w adaptacji do zagadnień politycznych. No bardzo ciekawe zagadnienie. No, i czy to co, jakaś szuria od razu? Że jak o złu ludzie jakieś wnioski chcą wyciągnąć, to od razu, że to jest takie bardzo nienaukowe.
0: No.
1: Jak się interesujemy złem i badamy przyczyny powstawania zła, tworzenia się zła, to jest to ciekawe zagadnienie i można z tego jakieś wartościowe wnioski wyciągnąć na przyszłość, może coś naprawić w tym świecie, nie wiem.
0: Ja się zgodzę z tym, że jakaś nauka.
1: Wódz pisze, metoda naukowa to, co to, nas, to, co nas odróżnia od zwierząt. No na pewno jedna z rzeczy, które nas odróżniają. Tym bardziej, że coraz ciężej znaleźć coś, co uważaliśmy kiedyś, że nas tak wyróżnia wspaniale od zwierząt, to się okazało, że jednak niekoniecznie, bo zwierzęta może w trochę innej skali, może na innym trochę poziomie, ale też to robią jednak. Używają narzędzi na przykład. Czy porozumiewają się w sposób bardziej zaawansowany, czy odwiedzają szczątki swoich przodków, nawet jak słonie i tak dalej.
0: A ja przypomnę kiedyś słowa Zenka, to powiedział, że ludzie to też zwierzęta i dlaczego mamy się z tym nie zgodzić.
1: A wczoraj taki jeden do mnie wyjechał z tekstem, że człowiek to też zwierzę. No to mu zajebałem, kurwa, bo że co? Że moja stara to, kurwa, jakaś dzika świnia, czy co? Kurwa?

0: Karol, furia tu zaczyna swoje teorie wygłaszać, że wielki wybór prawdziwy, bo pewnie tak jest, z tego co wiem, z ostatnich badań naukowych.
1: Wielki wybuch, tak jak to nazywamy, który no, ciężko tak sobie nazwaliśmy, że wybuch, ale no, człowiek do tego dochodził na podstawie różnych danych. Tam jakieś promieniowanie tła, sposób rozszerzania się wszechświata, dziwne zjawisko zmiany tempa tego rozszerzania się, że coraz szybciej. Znaczy ja się też... Ciężko mi się tu wypowiadać, jestem lamerem, lamusem w tym temacie, ale wiem, że w nauce nie ma tak, że sobie ktoś coś wymyśla, że był jakiś, wiecie, ja to myślę, że tak było, że to tak, że tak, tak, że coś, tak, pierdut, kurwa, nie? A wszyscy, a cały świat nauki mówi, wow, ale fajnie, żeś to wymyślił, bierzemy, kurwa, nie? No to tak nie działa w nauce, no.
0: No tak działa, ale już ostatnio odkryli. Są nowe hipotezy, że wcale nie było wielkiego wybuchu, bo to się nie zgadza z obserwacjami tego nowego teleskopu, zapomniałem jak on się nazywa, Webera, czy jakoś tak.
1: No, jakoś tak.
0: Jakoś tak, no to już jest niezgodna
1: Weba.
0: Doktryna.
1: Weba, no. Tak, coś, i to jest właśnie piękne w nauce, że potrafi się z czegoś wycofać i zacząć badać jakieś zagadnienie od nowa, bo coś się przestaje tam zgadzać i to jest piękne, a nie, że tkwimy w jakimś głupim dogmacie, że czarny kot przynosi pecha i się tego trzymamy już do usranej śmierci. A ten, kto powie, że nie, to przychodzi do niego święta inkwizycja i biorą go i mu wsadzają do dupy szpikulec jakiś za karę. No. To jest piękne, nie? To wam się podoba? Ja bardziej wolę jednak naukę. Ale cóż, no, wielu ludzi nadal nie odróżnia na przykład, czym się różni teoria naukowa od teorii wujka Zenka, że on ma jakąś teorię na jakiś temat. No, to jest co innego. Trochę teoria naukowa. Właśnie falsyfikowalność pewnych rzeczy, metoda naukowa, to są piękne rzeczy.
0: No. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale ja jestem cały czas wierzę w teorię, że żyjemy w symulacji, ale to już nie będę tego rozwijał tematu.
1: Rozwiń. Niech pan rozwinie, panie profesorze. Mamy jeszcze trochę
0: nie,
1: czasu.
0: No, czeka...
1: Panie profesorze, nalegam, widzowie się tutaj domagają, proszę rozwinąć swoją teorię na temat życia w symulacji, to jest bardzo interesujące.
0: Już tyle razy o tym mówiłem, że nie będę tego powtarzał, bo każdy się z tego śmieje.
1: Ale cóż, no, są wśród nas ignoranci, na pewno niektórzy się będą śmiali, ale to tym gorzej dla nich. Panie profesorze, czekamy. Jak to jest z tą właśnie teorią symulacji według pana?
0: Pana profesora.
1: No, nie chce się pan profesor dać namówić, no. Widzicie, jaki z niego profesor.
0: No, bo ja nie mam żadnych badań naukowych na ten temat, ale mam przekonanie graniczące z pewnością, że żyjemy w symulacji po prostu.
1: Z pewnością? To rozumiem, że
0: graniczące.
1: Jakieś... Graniczące, rozumiem, czyli no to bardzo mocne przekonanie, rozumiem, więc jak to mawiają, nadzwyczajne tezy wymagają nadzwyczajnych dowodów, no tym bardziej to, zaostrzył pan naszą ciekawość tutaj.
0: Słuchaj, a myślę, że przypadkiem żeśmy się tu wszyscy spotkali w tym nocnym ścieku, przepraszam, w nocnym radiu, Klot tak powiedział, nocny ściek. Nie, tu się zebraliśmy po prostu, bo ktoś tak nas zaprogramował, nie? I to istoty jakoś czterowymiarowe. Albo pięciowymiarowe nawet. I czy jest teraz teraźniejszość, czy przeszłość, czy przyszłość, to nie ma znaczenia, bo jesteśmy w tym samym punkcie cały czas. Wierzysz?
1: Nie, to się wymyka mojej percepcji, powiem ci szczerze.
0: Właśnie. Ja tego nie potrafię wytłumaczyć tak normalnie.
1: Za malutki jest.
0: Musiałbym narysować wzór matematyczny. Tylko nie potrafię w matematyce.
1: To weź sobie jeszcze jednego bucha, to myślę, że ci się naświetli to wszystko.
0: To nie, już nie będę brał.
1: Psycho jest symulantem. Tutaj, wiesz co, to Furia, to prędzej ty z tą swoją piętą skręconą. Już miałeś iść do pracy, a tu znów klops. No, i pięta zwichnięta. No.
0: Wszystko, żeby do pracy nie pójść. Eton by tego nie wymyślił.
1: 10 lat tam się szykował, żeby w końcu pójść do pracy, w końcu znalazł, umówiony już był i postanowił pójść skrótem i zeskoczył z jakiegoś tam kamola czy coś i sobie piętę zwichnął. No i, no i niestety nie będzie tej pracy. Jaka szkoda. To nie Lenin powiedział, kto zawładnie słowem, zawładnie światem? Nie wiem. Uczyć się Lenin, lenić się uczeń.
0: No tak, no pamiętam to przysłowie.
1: No, biorąc pod uwagę ogrom wszechświata i prawdopodobieństwo, liczbę w ogóle układów słonecznych, galaktyk, planet zdolnych do, gdzie może być życie, cały ten ogrom, to musi gdzieś istnieć kopia Ziemi. I tam jest takie samo nocne radio i właśnie sobie Krawiec z Psycho o tym samym mówią akurat, tak się złożyło. No.
0: No niekoniecznie. Jeśli żyjemy w symulacji. Poza naszą percepcją nie istnieje nic, tylko dopiero jak tam no, dolecimy i to się zobaczy, co tam jest, nie? A że żyjemy w takim ograniczonym kręgu, to poza tym, co zobaczyliśmy, to nic nie ma. Do tej pory.
1: Niestety właśnie te dziwne zależności między obiektem obserwowanym a obserwatorem to bardziej działają tylko w fizyce kwantowej i w bardzo, bardzo małej skali. Jakoś tak to tylko wtedy tam działa. Więc,
0: tak myślę.
1: No, a co myślisz, że punkt z kebabem powstaje dopiero jak ty masz ochotę na kebaba i idziesz tam, i bo wyczytałeś, że jest w internecie i on dopiero wtedy się tworzy, generuje? Cały świat został stworzony dla ciebie jako taka symulacja, bo w grach komputerowych tak faktycznie jest, że idziesz i coś się tworzy dopiero jak ty tam pójdziesz. To, tak to trochę wygląda.
0: Nie, bo tam już kilka ludzi go zaobserwowało. Ale to, gdzie doleciał jakiś tam Voyager, to dopiero się ten wszechświat nasz rozprzestrzenia, nie? Voyager 1, Voyager 2. I dopiero wtedy poznajemy rzeczywistość tamtych rejonów. Wtedy jesteśmy obserwatorami.
1: Dopiero się wtedy doładowuje, tak, żeby oszczędzać pamięć.
0: To dopiero. Tak, dokładnie o tym myślę.
1: No widzisz, jakie to, panie... rzeczy. Wydłane. Niesamowite. To się fizjologom nie śniło. Ja nie wiem, czy Libri to nie jest przypadkiem Tomasz Filozof. Tu królicza nora, lustro w lustrze to ja, czy on?
0: Pozdrawiamy Tomasza Filozofa. Well, jakoś inaczej też miał kanał swój, ale nie pamiętam. Zemsta chyba, tak?
1: Czy mogę być jednocześnie będąc i nie będąc? A jeśli nie będę, to dlaczego to, że mnie nie ma, sprawia, że jednak jestem, gdyż mnie nie ma?
0: No. A jeśli mnie nie ma, to dlaczego jestem?
1: Czy zanim byłem, to byłem?
0: Jak mnie nie będzie, czy nie będzie, albo będę.
1: A czy będąc w niebycie nadal jestem?
0: Filozofia Zen.
1: Pamiętajcie też, że wszystko jest możliwe pod warunkiem, że nie wiecie, o czym mówicie. Ja się tyle rzeczy ostatnio dowiedziałem na różnych streamach, kanałach alternatywnych.
0: Ty nie bądź tam po tych internetach, bo zgłupiejesz od tego.
1: W wszystkie Marciny to Szury, napisał E. Marcins. Czy on, będąc takim internetowym E. Marcinsem, jest nadal Marcinem? Poza tym Marcins to wielu Marcinów. Wielu w jednym.
0: Ale czy jest Szurem? Jeśli jest Marcinem, czy jest Szurem?
1: Napisał, że wszystkie Marciny to Szury. Wypraszam sobie. Napiszcie, co myślicie o Rafałach. To jest interesujące. Zostawmy już tych Marcinów.
0: Co to jest? Hanka Mostowiak, bo ja nie obczają, bo jest rocznica śmierci. Nie ogarniam, pan Bóg.
1: To jest jakaś taka aktorka z jakiegoś S, jak sraczka z takiego serialu Tasiemca, która w kartony wjechała i zginęła w tym wypadku w filmie i się do dzisiaj z tego ludzie śmieją, że ona w te kartony wjechała i zginęła.
0: No nie wiem, ja tego nie obczajam, ale to umodlmy się na nią.
1: Biorąc pod uwagę wielkość wszechświata, jest nieskończona ilość Hanek Mostowiak, które właśnie wjeżdżają w tej sekundzie w kartony i giną. Ale czyli muszą istnieć jakieś zaświaty, gdzie te wszystkie martwe Hanki Mostowiak, które zginęły, bo walnęły w kartony samochodem, są takie całe niebo, nieskończone niebo i ciągnące się po horyzont armia Hanek Mostowiak.
0: Dobra, a to mi przyszło coś innego do głowy, ale z takiego filozoficznego punktu widzenia. Jeśli jest nieskończona ilość wszechświatów i nieskończona ilość ludzi, to wszyscy, co idą do nieba i do piekła, to jest nieskończona ilość ludzi. Jest nieskończona ilość magazynowa? Tam nigdy nie będzie końca tego, tak?
1: No, wszechświat nie jest w zasadzie nieskończony, znaczy jest nieskończony, jeśli chodzi o przemieszczanie się w nim, ale nie jeśli chodzi o ilość materii i energii, bo się to zapętla po prostu, nie? Troszeczkę jak w takiej grze Asteroids, gdzie wlatujesz w jeden kraniec ekranu i wylatujesz z drugiego. Krawiec, uzbierałeś już tą stówkę? Mogę dosłać, ile jeszcze brakuje? Oj, dużo to, Misiu, dużo, ale nie chcę cię naciągać, to zbyt duże zobowiązanie byłoby dla ciebie. Ja nie wiem, to chyba nie zasłużyłem, żebyś jeszcze coś tu dosyłał. Dajmy już spokój, bo to jeszcze mi do głowy
0: będziemy kończyli.
1: Jeszcze to za bardzo się tu rozbestwię od tych pieniędzy i to jakbyś wysłał, to pójdzie na marne, wydam na głupoty. Nie, już darujmy sobie to, darujmy sobie. Nie. Nie wysyłaj. Nie, w żadnym wypadku. Nie, to już za dużo będzie. Już ponad 100, już mam nawet... Ile ja tu mam? 119 zł. O Jezu, 119. Po co mi tyle? Za dużo. Nie wysyłaj. Zresztą u was bieda w tych Stanach. Ja widziałem filmy. Lumpy, żebraki, narkomani na ulicach leżą w tym USA. USA padło. Słuchajcie, padło. Nie ma już Ameryki. Kiedyś tak wielka, prężna, bogata. Od zera do milionera. A teraz? Szkoda gadać.
0: A teraz to będą przyjeżdżać do Polski i na truskawki zbierać.

0: Rafały lubią kurczaki. No, ciekawa teoria, ciekawa. Ale czy kurczaki lubią Rafały? To jest pytanie właśnie. Ostatnio Tomasz Filozof zadawał takie właśnie pytania. Kto był pierwszy, Bolek czy Lolek? To się warto zastanawiać nad takimi rzeczami.
1: Lolek był pierwszy, bo był młodszy. No, to skąd takie pytanie?
0: No właśnie, takie słabe trochę, nie? A może Tola była pierwsza?
1: Ale to było pytanie Bolek czy Lolek, a nie czy Tola.
0: Ale nie byłoby, w sumie oni istnieją jako jedno. Zawsze mówimy Bolek i Lolek. Rzadko, prawie nigdy nie mówimy o samym Bolku czy Lolku. Zawsze jest Bolek i Lolek, oni są jednością.
1: No tak, ale Bolek i Lolek to byli bracia. Lolek był młodszy, bo był niższy i dlatego się mówi Bolek jako pierwszy, a Lolek jako drugi, bo był młodszy. Chyba, że mówimy o czymś innym.
0: Ja myślę, że autor mógł być iluminatą i korzystał z tego lustra do oglądania przyszłości magicznego, który ponoć mają, bo on jakby przewidział, że właśnie Lolek i Bolek, nie? No Lolek, czyli Karol, czyli Wojtyła, no i Bolek, to wiadomo, kim jest Bolek, nie? I dwóch takich właśnie Polaków i dziwnym trafem jedyna kreskówka dopuszczona do publicznej telewizji w Iranie. Dziwnym trafem.
1: To chyba 10 razy mówiłeś w różnych audycjach, że jedyna kreskówka dopuszczona w Iranie. Naprawdę.
0: Bo ja jestem dumny z tej wiedzy, też chcę czymś zabłysnąć.
1: No powiedz, jak dziewczynkę uratowałeś. Albo nie, już nie, bo to nudne było.
0: Co, jak nudne? Co nudne? Kurwa. Ciebie to wszystko nudzi.
1: Wiesz to, poczekaj, bo kiedyś pokazywałeś ostatnio ten, twoje okolice tam i byś pokazał to miejsce kiedyś, to miejsce, gdzie dziewczynkę uratowałeś na tym Street View.
0: No.
1: Czekaj, to by było dobre.
0: Może mi się uda pokazać nawet. Zobaczę, czy to znajdę.
1: Gdzie to było? Jakie to przejście było, nie? To by było ciekawe. Mhm.
0: Nie wiem, czy mi się uda tak...
1: Ale to nie mówię teraz, tylko osobną audycję. O tym
0: nie, co? Teraz trzeba, to jest ważne.
1: No kurwa, to ja muszę komputer sobie włączyć. Bo w telefonie to nie potrafię.
0: Teraz będę miał.
1: To czekaj jeszcze, nie? I od razu opowiadaj, jak to było, nie?
0: Tylko coś nie mogę włączyć tego Street View.
1: No to dobra, to zostawmy to.
0: Mam tylko zdjęcie satelitarne, ale czekajcie, to się zaraz tutaj zrobi. O, jest to tu i solarium, i wszystko. O. Jest. Mam. Zaraz wam pokażę. Cicho. Cicho. Byś coś się zachowywał radiowo bardziej psycho i coś tu powiedział.
1: Ja czekam ze zniecierpliwieniem, co ty tam pokażesz, bo na razie jak widzę.
0: Z zaparciem, tak?
1: Z zaparciem.
0: Już, sekunda. Ja i tak to wszystko szybko robię. Gdyby to Michał Giereś dla was przygotował, to by pół godziny trwało.
1: Michał Giereś się przygotowuje 2 godziny przed audycją. Nie tak jak ty.
0: To tak jak ja. Jak godzinę. Dobra, jest.
1: No gdzie jest, jak nic nie widać?
0: No bo masz, bo jesteś opóźniony. Zaraz będziesz...
1: Nie, na żywo.
0: No jest. To było... Nie. To było dokładnie tutaj. O.
1: A to, dobra, już widzę. I z której strony, na którą przechodziłeś?
0: Ja sobie tu idę, myk-myk.
1: Tego sklepu, tak?
0: I tu przy tych... Tak, ze sklepu wracałem z winem. Sklep jest... Proszę was tu... Ja tego... Tu będzie zaraz sklep gdzieś. O, jest. A teraz fryzjer tu jest. Chyba. No tu był sklep, a jest fryzjer.
1: No po tym wypadku to już fryzjera zrobili. Tymi.
0: Fryzjer Matrix się nazywa. Jaka nazwa dla zakładu fryzjerskiego. Matrix. No, ja tu z tego sklepu sobie myk-myk z winkiem do domu i tutaj pyk, pyk, pyk, pyk. Tu sobie popatrzyłem się na solarium i sobie zdałem sprawę z tego, że warto byłoby pójść, bo strasznie blady jestem. Ale tam chuj z tym. Idę z tym winem dalej do domu. Idę i tu przy tej bramie, o, tutaj stoją dwie panie i dziecko tutaj właśnie przebiega na drugą stronę gdzieś tam. A ja, kurwa, słyszę z tyłu, że samochód tak zapierdala, nie? I tak widzę, że to dziecko nie widzi tego samochodu. I mówię, dziecko, stój, kurwa! I tak, myk, myk! Powinienem, że byłoby bardziej epicko, gdybym wyrzucił, zbił tą butelkę i takie zbliżenie na butelkę, która się zbiła i na moje nogi. I nie wiadomo, czy ja to dziecko uratowałem, czy nie, ale potem takie ujęcie, że widać, że ten samochód przejechał tam. Nie, bo on dalej przejechał, nawet się chuj nie zatrzymał, nic. I ani dziękuję, ani pocałem mnie w dupę, tylko te matki tak podbiegły do tego dziecka i to dziecko tam coś zaczęło się tłumaczyć, a ja odszedłem dalej w siną dal, taką szarą bluzkę miałem, pamiętam, szary, taki bohater niepozorny i poszedłem dalej tutaj, tą ulicą i tu mieszkałem, o, w tym budynku, tutaj.
1: Ty wiesz co, jak to opowiadałeś wcześniej, bez tych zdjęć, Street View, to ja myślałem, że to była szersza ulica i tam większy ruch był. To jakaś na dzielnicy uliczka, to tam ograniczenie jest do 20 km na godzinę.
0: Ale on naprawdę szybko jechał, bo to tak nie było, tu teraz tu dużo samochodów stoi, a on tak zapierdalał na tą ulicą.
1: Możliwy, ja ci w to wierzę. Legendą zostałeś, nie? Do końca życia. Ciekawe, czy dziewczynka cię pamięta jeszcze.
0: Ja cały czas czekam, że przyjedzie taka bogata kobieta, już wyrośnięta, milionerka.
1: Bo to było 15 lat temu, nie?
0: No jakoś tak. Sprzedaż mieszkań, to coś, nowe rzeczy się pojawiały. Tam kiedyś był Piotr i Paweł. Fajne były te markety. Tam można było ładne rzeczy dostać. Ale padło. Bo Polacy chcą do Biedronki chodzić, a nie tam jakieś frykasy. Nie dla psolaka. Nie dla psolaka takie frykasy.
1: No to tak... Cicho, Jasiek przyszedł z Toronto.
0: Jasiek? O. To Jasiek zaraz powie, że gdyby nie było lichwy i opodatkowania, to nie trzeba by ratować żadnych dziewczynek.
1: No. Ja, wiesz co, ja sobie wyobrażam właśnie na takiej ulicy przechodziłeś, ale ty pokazujesz jakąś uliczkę koło sklepu, co ma niecałe 2 metry.
0: Ale czy to umniejsza jakoś bohaterstwu mojego?
1: Nie, bohaterstwo jest zawsze w cenie.
0: O, a był
1: nie sklep... Każdy, no, nie każdy wie, o co chodzi, ale naprawdę, bohaterem jesteś naszych czasów.
0: Jestem bohaterem, na jakiego nie zasługujecie. A tam jest zaraz sklep z Połem, w którym byłem z samym Michałem Gieresiem w tym z Połem. I on się zachwycał, że tam są ogórki kiszone, klopsiki. I strasznie był podjarany.
1: A to wy, żeście tam razem się widzieli? Tak, ogólnie?
0: Tak, tak.
1: Ja myślałem, że tylko przez internet.
0: Nie.
1: A, okej.
0: A już nie ma tego z Połem, on gdzieś tutaj był. Przy zajezdni tramwajowej. Może za.
1: Połem to już się wszędzie likwidują.
0: Tu jest chyba. No tu był. Czy to jest z Połem? Ubezpieczenia jakieś zasyrane. Wszystko ginie, psieje. Coraz nie ma już fajnych rzeczy, tylko są wszędzie ubezpieczenia, chwilówki i wszędzie już nie ma sklepów, tylko żabki są.
1: Żabki i Biedronki.
0: O, że smalec wspaniały, bo Michał jest wielkim fanem smalcu. Strasznie był w niebo wzięty, że jest dobry smalec. No. Co to za restauracja? Opolska. No, już niedługo zbankrutuje. Będzie tam żabka. No, taka nieciekawa okolica. Tutaj na Rybnickiej to... Tam nie było... No, taka... Nic tam nie było ciekawego za bardzo.
1: Ani ładna, ani brzydka, tylko taka...
0: No takie byle co, takie.
1: Byle co, no, dokładnie.
0: Już tutaj w środzie to jest dużo fajnych rzeczy nadal. A tutaj to tak dużo niczego. Jeden sklepik, a do Biedronki to musiałem kilka przystanków jechać, cholera jasna. Się tłuc z tymi torbami. Co jak co, ale Biedronka to na 100% przetrwała. Pewno jest. Albo dwie w tym miejscu już stoją obok siebie. Na wypadek, gdyby jedna źle, słabo zarabiała, to drugą obok postawili. No. Jakiś wiadukt był? O, to jeszcze za tym wiaduktem. Kawał drogi. Nie chce mi się tam iść.

0: Także pokazałem wam, gdzie uratowałem dziewczynkę, pokazałem wam, gdzie dostałem w pierdol. Ja myślę, że już wystarczy tych emocji. Leroy Merlin. Nigdy nie potrafiłem tego wymówić. I do dzisiaj nie umiem. Werwau, werwau? Jak to się mówi?
1: Leroy Merlin.
0: Ty też jakoś to dziwnie wymawiasz. Na pewno?
1: Leroy Merlin. Tak na reklamie mówili psami.
0: Aha. Leroy Merlin, tak?
1: O, jakoś tak.
0: Werwau, werwau. Werwau, merwau. Werwau, merwau. Piękna nazwa.
1: Leroy. Dobra, nie, ma, nie wiem.
0: Leroy Merlin. Leroy Merlin, czyli Leroy taki Merlin. Rapujący mag, tak? Taki Leroy Merlin, tak?
1: Tak. Merlin szary.
0: I on tak rapuje. Królu Arturze, ty nędzny knurze, więc zaraz ci powtórzę i se zakurzę. No i tak, taki Leroy Merlin, to rozumiem. Brzydko jakoś. Nic ciekawego.
1: Nic ciekawego, no kurwa, co ty pokazujesz. Tak jak w każdym mieście jest jakiś Leroy Merlin i jakiś Obi, czy jakiś tam inny supermarket. Pokaż zabytki tam w środzie Śląskiej, najlepiej. Ratusz w środzie Śląskiej.
0: Mogę sfotografować kiedyś kawałek pozostałość muru, który kiedyś otaczał całą Środę Śląską, a został tylko kawałeczek. Rozwalili. A komu to przeszkadzało?
1: Nie wiem. No dobra, ale to fajnie, jakbyś zrobił audycję o takich rzeczach i komentował to, a nie tam zdjęcia wrzucał tylko, nie? Mhm. Bo zdjęcia to każdy sobie może zobaczyć.
0: No nie każdy. Marcin Chudzik nie może, bo ma darmowy i internet i myślisz, że u niego to takie Street View by działało? To by mu się zaraz transfer wyczerpał cały. Nie każdy. Proszę nie gadać głupot. O. Ktoś tu dzwonił? Czekaj.
1: To ja chyba dzwoniłem wcześniej.
0: Etam coś tutaj nieskładnie napisał. A bo ty die streetem bawisz.
1: A bo ty się streetem bawisz, to ja rozumiem.
0: A on dzwonił chyba przed chwilą tutaj.
1: To dawaj go dołącz do rozmowy. Już jest po północy, można. Dwóch naraz.
0: Ja już będę kończył. Donate'ów nie ma.
1: Tak, wiem. Wiem. Jak ty mówisz, że będziesz kończył, to do 6 rano będzie audycja.
0: To Misiu się odgrażał, że coś wpłaci, a oczywiście nic nie wpłacił.
1: A czy to chodzi o pieniądze?
0: Tak, ja kocham pieniądze. Pieniądze są najważniejsze.
1: Chodzi o fan.
0: A tam fan, sram. Pieniądze. Nie, żartuję. Tomisiu to jest mega sponsor i dobroczyńca, wspaniały, więc złego słowa nie powiem. Jasiek z Toronto pisze, krawiec, jak cię lichwiarze dojadą, to będziesz przeklinał dzień własnych narodzin. No, już mnie dojechali, można trochę powiedzieć, ale bez tych lichwiarzy w sumie też byłoby krucho, bo czasami brałem sobie kredyt konsumpcyjny, jak mi już całkiem brakowało hajsu i pomogło.
1: No to pomogło. Że jesteś zadłużony teraz bardziej?
0: Że pieniążki miałem, no to wiesz.
1: Właśnie nie rozumiem. Im spłacać więcej niż pożyczyłeś, tak?
0: No, ty rozumiem, byś pożyczał pieniądze wszystkim bez żadnego zysku, tak? Za darmo, bo jesteś takim zasranym dobroczyńcą, tak?
1: Nie. Jakbym pożyczył od kogoś, komuś i to bym chciał tyle samo od kogoś, a nie 20% czy 30% więcej. Ja tak robię, pożyczam komuś 10 zł, bo mi oddaje 10 zł, a nie 12.
0: No, jeśli wiesz, w rodzinie sobie tak pożyczamy, to w sumie jasne, nie? Czekaj, bo tu Jacek z Australii dzwonił i Etam dzwonił.
1: Jest. Proszę dobra, Jacka, tu nie podłączyć mój ulubiony szur.
0: Ale coś nie mogę dołączyć Jacka. Mi się tu dziwne rzeczy jakieś pojawiają. Jeszcze raz spróbuję. Jacek. Też E tam dzwonił. No nie, jest tylko zadzwoń. Wiesz co, to ja do Jacka zadzwonię, a potem ciebie dołączę, dobra? Okej?
1: Okay? O mnie mówisz?
0: No.
1: Że nie, się... ja chcę z Jackiem gadać.
0: Ale to cię dołączę za chwilę, no tylko muszę...
1: Okej, okay, to mnie rozłączę. Tak.
0: No dobra, już. Zadzwoń do Jacka, dobrze.
2: Halo?
0: Cześć Jacku.
2: No kłaniam się, Krawcze. Nie wiem, czy wiesz, ale ja w tym momencie nie jestem Jackiem z Australii. Na razie to ja jestem Jackiem z Warszawy, bo przyjechałem do Polski. Przyjechałem 15 tysięcy kilometrów, to przejadę jeszcze 500 do Środy Śląskiej, bo przyjadę wreszcie odebrać moje logo.
0: Tak. To pocałujesz klamkę, obawiam się, bo mnie akurat nie ma, wiesz, bo ja jestem w Australii akurat.
2: Przejechałeś, pojechałeś zawieźć mi logo, tak?
0: Tak,
2: dostarczyć
0: tak.
2: Do drog własnych.
0: No i widzisz, i się minęliśmy, Jacku, no.
2: Kurde, znowu to samo. Dobra, słuchaj, to ja pójdę do tego, jak on miał sroka, on tam mnie przyjmie do tego, na te swoje działki, ja poczekam na ciebie, to się nie śpiesz się, ja tu chwilę sobie zostanę.
0: Przyjadę, a Jacek taki rozpity.
2: Bez nogi.
0: Okradli go dwa razy, taki rozpity, brudny.
2: Jeszcze nie pamiętam, jak się nazywa. Ja chyba kiedyś byłem z Australii, a czy to tam, nie pierdol, tutaj, ty, z Australii akurat.
0: A nie, ja byłem ze Szczecina przecież.
2: No, tak by było.
0: A ostatnio byłeś przez chwilę Jackiem ze Szczecina też, nie? Jakiś czas temu.
2: No, to w lipcu byłem, ale to jak szukałem Etama. Widzisz, to było takie, taki quest, znaleźć Etama w Szczecinie, ale poległem na tym questie. Ale znalazłem blok i pralkę, jak ludzie pamiętają.
0: To może była właśnie pralka Etama, bo dzisiaj z Etamem gadaliśmy o pralkach i on ma, tak jak ja, zepsuty dopływ wody do pralki, ale widzisz, on zakombinował i prysznicem wlewa do pralki.
2: Ale to wiesz co, wiesz, że moja mama jest, nie wiem czy pamiętasz, był taki pilot Pirks u Lema i pilot Pirks się automatom nie kłaniał. On nigdy nie włączał autopilota i moja mama też się automatom nie kłania, bo ona zawsze dolewa wodę do pralki automatycznej, bo twierdzi, że tam jest za mało wody według niej. Pralka bierze i normalnie bierze wiadro i je wód w tą szufladę. Tak, ja wiem, co sobie pomyślałeś, a ja mam takie same zdanie na temat tego procederu, jak ty teraz. Ale tak jest rzeczywiście. Także ja w ogóle mam takie wrażenie, że starsi ludzie mają takiego, zaczynają mieć lekkiego pierdolca na punkcie pralek albo lodówek. Na przykład pralkę już 4 razy naprawiają, już kupiliby sobie nową, wyszłoby taniej, a oni dalej z tą pralką, wiesz, latają z tym silnikiem i wymieniają. Nie wiem, czy masz takie obserwacje. Ja założę, że Etama pralka to jest rocznik 1979, pewnie jakiś kurwa Polar w Rozamet albo coś takiego. I mówi, że dobra, pralka jeszcze dobrze działa, co będę wymieniał.
0: A ty słyszałeś, co Etam mówił dzisiaj, że on zamówił zdjęcie licznika gazowego i się odcina od gazu i będzie na butlach jechał, bo to jest bardziej opłacalne.
2: Wiesz co, ja bym w ogóle może taki, jakby sobie wziął świnię do domu i ona by robiła metan, wiesz, z gówna, to jeszcze byłoby bardziej opłacalnie. Co się będzie ten? To by na pewno było opłacalnie.
0: Albo zasilanie na ziemniaki. Z ziemniaka można energię też wbijać, tak. Elektrody. I jeszcze można trochę doładować na pedały, taki rowerek i wtedy by stykło na wszystko i na pralkę i na...
2: Psa takiego, wiesz? No. Tak jak chomik ma takie do biegania, to takie dla psa wziąć. Wiesz, że taki pies może energię naprodukować? Kochany. Ale Etan to jest taki, on jest taki alternatywny technologicznie, nie? Nie wiem, czy zauważyłeś. Zawsze.
0: On jest w ogóle pod każdym względem alternatywny.
2: Ale przede wszystkim technologicznie. Przede wszystkim. Ja myślę, że ja się jeszcze dziwię, że na przykład Etam nie jeździ samochodem, ale takim jak pan samochodzik, wiesz? Że on takiego ma pół trabanta, pół malucha, leje, wiesz, spirytus od ruskich i jeździ, mówi, że to taniej. No, to by było coś, to pasowałoby mu.
0: Chyba prędzej takim jak Fred Flintstone, jak Flintstonowie.
2: Że tylko z górki. Mogłoby tak być. Jezus Maria. Nie wiem, czy pamiętasz kiedyś, ja to pamiętam, z 5 lat temu Etam opowiadał, że on chciał sobie kupić samochód, chociaż nie ma prawa jazdy, takiego starego gazika, jeździć nim po Szczecinie. I to był autentyczny plan.
0: Ale wiesz, Etam, w zasadzie on jest bardzo na czasie, bo przecież dzisiaj się popularyzuje takie idee, żeby oszczędnie żyć, żeby nie wyrzucać, korzystać z tego, co się ma, oszczędzać energię. On jest i ekologiczny, i nie marnuje niczego. Wiesz, to jest to taki świat by chcieli dla nas właśnie.
2: Tak, tak słyszałem, tak. Ostatnio w ogóle, bo ja przyleciałem teraz z Australii do Polski, za tydzień wracam do Australii i za kilka tygodni znowu wracam do Polski, po czym znowu polecę do Australii. I wczoraj dostałem wykład o tym, od takiej jednej mojej koleżanki, co jest bardziej na lewo, że ja emituję za dużo CO2 i że mam się przestać śmiać z tego w ogóle, bo ja jestem strasznym emitentem CO2. I że trzeba mi to ukrócić. Nawet się zapytała mnie, czy ja mogę pociągiem i promem jechać do Australii. No mówię, to kurwa trochę by trwało, ale może mogę. A ale Etam, widzisz, nawet w Stargardzie nie był. A Etam nawet w Stargardzie nigdy nie był.
3: Pociągiem.
2: No wsiadasz w pociąg i jedziesz, psycho, no co za problem. No. Wsiadasz w pociąg.
3: Do Australii?
2: Tak. Wsiadasz, musisz dojechać do Pekinu, z Pekinu na południe Chin, potem przekraczasz granicę i jakoś tak, wiesz, przez Tajlandię i potem Malezję do Singapuru. A tam się okrętujesz na okręt, który płynie do Darwin i prosto z Darwin znowu na pociąg do Canberry albo do Sydney. Jakieś 3 tygodnie drogi, ale się da. Pewnie się da.
3: Okej, czyli to mniej CO2 emituje wtedy?
2: No, podobno, ale nie próbowałem jeszcze, nie wiem. Podejrzewam, żebym dostał pierdolca z powikłaniami po jednym takim podróży, ale nie mniej.
4: Pozdrawiam.
3: A powiedz mi, Jacku, jak ty zderzenie zobaczyłeś, jak tu przyjechałeś do Polski w porównaniu...
2: Nie, no to jest pięknie. Ja to bardzo lubię. Piździ strasznie. To jest... Mój największy problem z Polską jest taki, że wychodzę i czuję się, jakby mnie ktoś do ciekłego azotu rzucił. Jak ten T-1000 w Terminatorze 2 się czuje. To jest mój największy problem. Ale słuchajcie, Polska jest fajna, Warszawa jest piękna. Podoba mi się, bo się zrobiło bardziej multikulturowo. Nie wiem, czy tylko... Co się stało, że ja mam wrażenie, że na Polskę... jest inwazja żabek. Autentycznie, jak ja pamiętam, mieszkałem w moim małym miasteczku na Pomorzu Zachodnim, to była jedna żabka na miasteczko. Kurwa, dosłownie jedna żabka. Jak ktoś powiedział, idę do żabki, to wszyscy wiedzieli, gdzie idzie. A teraz w promieniu 50 metrów są 4 żabki. Nie ściemniam. 4 kuźwa żabki. To jest po prostu kraj żabek. Inwazja żabek.
3: Chodzi ci o sklepy, tak?
2: O sklepy, tak.
3: Ja dzisiaj patrzyłem Dzisiaj patrzyłem w internetach, że jest 5000 żabek w Polsce. Nie wiem, czy to jest tak dużo, czy mało, ale w większych miastach to jest naprawdę, to trzecia ulica to jest żabka. No.
0: Tak, dochodzi nawet do takich absurdów, że czasem kupujesz tą franczyzę, otwierasz żabkę, a po 2 tygodniach jest druga żabka po drugiej stronie ulicy, nie?
2: Tak.
3: Ale to najczęściej te dwie żabki mają ci sami właściciele, wiesz?
0: Aha.
5: O kurna, byście mi podłączyli?
3: Tak, dzień dobry.
5: Dobra, pornosa ścisza. Cześć.
2: Ścisz, bo to głupio.
0: No. No bo dzwoniłeś wcześniej.
5: A, już myślałem, że zrezygnowałeś. Nie, bo wprowadziłeś mnie dzisiaj w błąd, bo ja w sobotę za granicę jadę, a myślałem, że dzisiaj jest piątek, kurde.
0: Ty za granicę?
5: No.
2: Ty za granicę?
5: No.
2: Bo pierwsza
5: za granicę.
0: Ale
5: nie,
0: to w twoim...
3: Dzisiaj jest piątek.
5: Nie, dzisiaj jest czwartek, zobaczyłem właśnie na zegarku. Właściwie nie zobaczyłem na zegarku, tylko jak skończyłem rozmawiać, poszedłem na 5-kilometrowy spacer z psem i spotkałem 2 dziewczyny i myślałem, że impreza jakaś, tak gadam, to co na weekend impreza, tutaj tego, a one mówią, że dzisiaj czwartek, nie?
2: Etam, od godziny już jest piątek. Od godziny.
5: No teraz już jest piątek, tak, ale myślałem, że jutro muszę jechać, nie? A, to muszę pojutrze przejechać.
2: Pochwal się, dokąd jedziesz, do Brazylii, do Argentyny, do Tajlandii.
5: Nie, Gazarbajt. Mówiłem o tym przecież i w Niemczech, nie? No mówiłem wam o AOK Kassen, że jeszcze miałem niedawno ubezpieczenie. No nieważne. To żadne wielkie ajwaj, po prostu jadę już tylko Forza odebrać i tyle. No.
2: Ale ty, słuchaj, a to pracowałeś w Niemczech?
5: To za dużo powiedziane, że pracowałem w Niemczech. Klimatyzację robią, mam klienta dawno, już stary klient klimatyzację ma. Zresztą ta klima miała trafić jednak kiedyś do tego. Tylko jeszcze nie wysłałem, jak zwykle, do Gambola. No nieważne, no.
3: No tak, takie popierdółki. Nieważne. Myśmy chcieli tu z Jackiem pogadać z Australii, a ty ja tam opowiadasz o swoich duperelach.
5: Jak będę coś ciekawego robił, to wam powiem. A na razie robię same nudne rzeczy, także. Także ten. A tu się jakieś chyba nieruchomości czy coś, to wtedy wam opowiem.
0: Tu się chyba taka opinia pojawiła, że tak to rozumiem, że Jacek tu przejechał te 15 tysięcy kilometrów na zakupy, bo taniej tutaj do Biedronki. No.
2: Tak, tak. Prażynki są zdecydowanie tańsze w Polsce. Mówię, kurna, przelecę się. Przelecę się, to chcę chociaż prażynki kupię. Tak było. Nie zmyślam.
0: Było też, że się najadł fasoli i dlatego emituje CO2. Koleżanka zwróciła uwagę, że za dużo emituje tego CO2. Tak, tak, to było takie delikatne zwrócenie uwagi. Jacku, emitujesz za dużo tego
2: CO2. A ja tak... Nie, ja? No coś ty.
5: No ja to bym, gdyby wprowadzili te wszystkie, tam 24, czy coś tam się miało nazywać, już nie pamiętam, to jestem prawie zeroemisyjny, nie? Także
3: nie
5: ja
3: absolutnie... Nie pierdzisz w ogóle?
5: Nie, no pierdzę, dużo pierdzę, ale to akurat, no, że tak powiem, każdy człowiek pierdzi, tylko u niektórych to jest cichacz towarzyski, a u mnie po prostu ostro, nie, bo nie muszę się wstydzić, no ale to... Każdy 1,5 litra gazu wytwarza metanu dziennie, nie? Tak mniej więcej butle.
2: No z metanem to przesadziłeś. 1,5 litra to prawda, ale to nie jest metan. Nie tylko
5: metan. No gazów, no ja mówię metan na to, bo jak zapalniczkę przyłożysz, to buchnie, nie? Także.
3: No wcale nie, bo ja sprawdzałem i nic takiego się nie dzieje.
5: A, bo ty masz... Ty masz czyste, znaczy nie masz tych, no, zanieczyszczone te gazy masz bardziej, nie? Ja mam takie bardziej, wiesz, bardziej szlachetne.
0: Etam zostawia ten ślad emisyjny na majcioszkach.
5: No nie, ale w każdym razie to tam można się ze mnie śmiać lub nie, ale ja żyję ekonomicznie, no po prostu minimalizm i tyle, no po prostu, no bardziej cenię sobie czas od pieniędzy i to chyba jest dobry kierunek, mi się wydaje, w pewnym wieku.
2: No a nie chciałbyś, Etam, ale poważnie, a nie chciałbyś na przykład zwiedzić świat, albo chociaż zwiedzić Polskę?
5: Ale ja sobie może zwiedzę świat jeszcze. Spokojnie. Znaczy, ja nie lubię podróżować, powiem szczerze, ja nie przepadam za podróżami.
2: Ty mówiłeś o tym, że pojechałeś gdzieś pod Słupsk i sraczki dostałeś, pamiętam to, jak opowiadałeś.
5: A, bo ja po prostu nie lubię zmiany wody. To jest, dużo ludzi to ma. Nieraz ludzie mają na przykład taki problem, że mają zaparcie, nie? Jak gdzieś zmienią po prostu wodę, nie? Z innego ujęcia jest. No to dużo ludzi ma. To nie jest tak, że tylko ja, nie? No, to jest na przykład w Meksyku podobno. Jest tak, że jak się do Meksyku pojedzie, to tam w Meksyku to masz gwarantowane. Tę biegunkę masz gwarantowaną, nie?
2: No, jeszcze nie byłem w Meksyku, muszę sprawdzić to.
3: Ja byłem i wcale nie miałem biegunki żadnej.
0: A ja czytam tu na Wikipedii, wpisałem pierdzenie, pojawiło mi się gazy jelitowe. Jest tu ilustracja pokazująca złośliwe uwalnianie gazów jelitowych w obecności władcy lub jego portretu mogło być zakwalifikowane jako zbrodnia z niewagi majestatu i surowo ukarane. Do kary śmierci włącznie. No.
5: No, z kolei są państwa, gdzie bez beknięcia albo bączka, to znaczy się, że nie smakowało przy obiedzie, nie?
3: Jakie państwa? Wymień tam jakieś dwa.
5: No, chyba w Niemczech między innymi tak jest. I w Japonii.
0: To raczej Japonii... bekanie raczej nie pierdzenie.
5: A to ja już nie wiem. Jedno z drugim czasem mi się myli także. I to idzie otworem, i to idzie otworem, że jak z góry czy z dołu, to już jest inna sprawa.
2: No, słuchajcie, to mogę zrobić teraz wam ankietę a propos puszczania gazów. Po jakim czasie przy nowej dziewczynie ktoś z was sobie pierdnie? Krawiec, ty pierwszy.
0: Na pierwszej randce.
2: Tak myślałem. Dlatego aż jesteś sam do dzisiaj. Bardzo dobra odpowiedź. Etap.

0: on chce zniechęcić jednak i jakby tak pokazać, nie, że nic z tego nic z tego nie będzie.
1: No. Źle to interpretujesz. Jak, tak naturalnie, jak jest fajna dziewczyna, to ona może pierdzić i ja mogę pierdzić przy bzykaniu.
2: O, to jest nie, a na przy bzykaniu. Ja mi chodziło tak normalnie, że widzisz się na niej i na przykład jesteście po kolacji, no, zaprosiłeś ją do pięknej restauracji, masz śliczny garnitur, piękny, i buty śliczne, no, ale kolacja była zbyt obfita i co robisz wtedy?
1: Nie wiem, nigdy nie byłem w takiej sytuacji, ale to... to
0: nigdy nigdy nie byłem na randce.
1: Nie, nie byłem na takiej wykwintnej randce.
3: A ja
1: w
3: byłem.
1: Restauracji. Zapytam się dziewczyny. Przepraszam, ja mogę pierdnąć? Taki... Ona powie, tak, możesz. No pierdnę.
0: Takie rzeczy, mam... tu dam wam radę, takie rzeczy to trzeba z dowcipem jakoś zrobić jakoś fajnie i na przykład się mówi, a pociągnij mnie za palec do dziewczyny.
1: Wiem, znam ten palec.
3: A ja byłem w takim fasonie, w takiej sytuacji, znaczy bez pierdzenia oczywiście, ale właśnie garnitur, taki no, specjalnie kupiony pod imprezę i nawet zdjęcia nam robili przed wejściem, bo to była taka ekskluzywna impreza, było coś takiego. Lata temu już wprawdzie, bo to był Sylwester 97-98, ale było, było. A potem się dziewczyna spiła i musiałem ją, że tak powiem, o taksówką odwozić o 5 nad ranem.
1: Czyli holować.
3: No.
1: Wykorzystałeś tą sytuację przynajmniej?
3: Tak, tak. Wylądowaliśmy pod prysznicem.
1: No i dobrze.
2: No. Tam wykorzystał sytuację w sensie podpierdzielił trochę szamponu. O to.
3: Nie. Pod prysznicem razem, nago. Nie? To, wiesz, po takiej ilości alkoholu to wtedy jeszcze ja też troszeczkę wypiłem. Troszeczkę, nie?
2: No, a laska z tym przyszedł mi, ale kurwa pada, ale pogoda,
3: nie no,
2: strasznie dzisiaj pada. No, to...
3: Nie jestem zwolennikiem upijania dziewczyn, no. Znaczy teraz to już w ogóle jest mówienie o fikcji zupełnej, bo to są dawne czasy, tak? Natomiast aktualnie to już mnie w ogóle nie interesuje. Jak to tutaj mi moja sąsiadka mówiła, znajdź coś jeszcze kobietę. Ja mówię, nie, no jeszcze tylko do tego, do celi, jak to się mówi, na mnicha, nie? Nie, ja za bardzo sobie cenię wolność w tej chwili.
2: Silver napisała pierwszy prysznic w życiu Etama.
3: Nie, nic z tych rzeczy, nie. Ja regularnie się prysznicuję, więc... Leguralnie się prysznicuje, także spokojnie. Nie jest tak źle.
0: Zapomniałem Tomisiowi podziękować, bo tu dotrzymał jednak słowa, tylko to podpisał się jako Tomosiu. Sprawdziłem, ale to jest on, bo tak nie dowierzałem, że tak mało. 10 zł, Tomisiu, ale to jednak co? On. I napisał jeszcze na audycję do Białego Rana. Pozdrawiam.
3: Mnie ujęła ta historia, co pokazywałeś tutaj, pokazywałeś psychotę, tą ulicę i o tej dziewczynie mówiłeś, że teraz się nagle zgłosi. To wiesz, że tak się może stać, że za jakiś czas dziewczyna usłyszy w internecie twój głos, zadzwoni albo przyjdzie, zapuka i powie, wiesz, raz już mnie uratowałeś, poratuj mnie znowu.
1: Poratuj 2 złote.
3: No cóż. Jak to się mówi, ratunki mogą iść parami, nie?
0: Ale to czasami ludzie robią taki szwindel, takie małe oszustwo, że pokazują mnie swoje zdjęcie. Gdzieś wysyłają dziewczynie, potem dopiero się umawiasz. No potem takie małe rozczarowanie, ale może się da jakoś uratować. Ale to można też głos nie swój. Chcesz mnie posłuchać? Bo w radio nadaje i puścić Jacka z Australii na przykład, jak on tam, no witam was serdecznie, to ja, Jacek. No a potem też przyjść i trochę inny głos, ale jakoś się tam...
3: Toma Cruza jest mojego wzrostu, więc spokojnie sobie wkleju.
1: A czy Jacek z Australii jeszcze tu jest z nami?
2: Jeszcze tu jest z nami, tak.
1: Ty, słuchaj. No. Mhm. A ty będziesz robił jakąś drugą część?

0: tych szorstkich opowieści?
1: Nie pytaj się go o takie rzeczy, bo zaraz zejdzie temat na pewne rzeczy. To
0: ale to nie,
1: takie...
0: tylko do Jacka.
1: Zostawmy... Będzie Jacek. Ja ci odpowiadam, będzie Jacek, no.
0: No i zajebiście. Mogę być znowu antyceptykiem?
1: Nie, nie, nie możesz.
0: To nie, to nie będę.
2: Może by Jackowi w tym czasie logo zrobić teraz. Ja to tak szybko to raz, dwa.
0: I to lepiej nie, nie, etap nie. Może krawiec lepiej niech zrobi.
1: Wiedziałem, że po prostu musiał po prostu ruszyć ten temat, no.
3: Nie, no ja wszystkim, którzy czekają na szurskie opowieści, przypominam, że umowa jest taka, że jak krawiec zrobi logo, to zrobię. Ale muszę mieć logo. No już nie ma opcji. To już muszę mieć.
1: Dokładnie. A ja już taki, taki opierdol dostałem od... Codziennie dostaję od kogoś opierdol za to, ale to bardzo dobrze, to mnie motywuje.
3: A pomyślałeś, krawiec, poważnie, o tym, żeby na przykład tak sobie z tym poradzić tym razem, nie? To taki pomysł tylko rzucam. Na przykład, żeby teraz wreszcie zrobić to logo. Co ty o tym sądzisz?
1: Jest to jakaś opcja.
2: Najtrudniej jest zacząć, wiesz, to jest najtrudniej. Z tym logo to jest tak trochę jak z moimi wysyłkami, nie? Że krawiec się będzie zastanawiał nad projektem, a ja w tym trakcie już bym zrobił to logo. Żeby tylko krawiec chciał powiedzieć, masz, ja zrobiłem, nie? Możesz wziąć moje wtedy, nie? I po prostu, a Jacek będzie zadowolony, bo będzie myślał, że ty tam robiłeś, nie? To tak długo, to tak nie wypada, będzie powiedzieć, że to nieładne czy coś, nie?
3: Nie, ale poważnie, ja mógłbym mieć dwa takie patyki skrzyżowane z podpisem z prawej strony mapy. Byle byłoby coś, co mógłbym wreszcie sobie strzelić, wiesz, w górne lewe rogo, nie? W górne lewe rogo. W górne lewe rogo. Logo w rogo.
2: No ja sobie, widzisz, wyobrażałem kangura, który ma nogę w kształcie litery J. I dalej
3: o,
2: dopisane.
1: No, świetne, tak. Świetne właśnie. No.
3: Albo... No, coś takiego. Wiecie co, ja w ogóle mam takiego mojego prywatnego hejtera, to jest Jasiek z Toronto. Jak ja jestem na antenie, to on, co drugi wpis to jest Jaśka z Toronto o mnie. On jest jakiś, nie wiem, czy to jest mój fan, czy on chce, czy wysłać mu autograf, czy coś. Chyba mu wyślę autograf tam do Toronto. Lepsze Jasiek
0: nie,
3: z Toronto.
0: Poczekaj, ja ci wytłumaczę. To jest nasz przyszły prezydent. On mieszka w Toronto i będzie naszym przyszłym prezydentem za drugą kadencję.
2: Albo na emigracji w rządzie.
0: Tak, tak samo jak Max Kolonko.
2: Ale ty psycho też masz takiego jednego, co jak w tego jest na przykład coś takiego tam 20:57 dzwoni psycho, nie? Zauważyłeś takie coś?
0: Nie.
2: No w komentarzach jest, po audycjach. Jest podany czas, znacznik czasowy i dzwoni psycho, nie? Taki komentarz.
0: A, ty mówisz o tym, o Lukacjuszu.
2: A chyba
0: to
2: tak.
0: To nie chodzi o to. Tak, ale to ja wiem, to jest mój psychofan.
1: No on coś...
0: Mam kilka psychofanów.
1: On coś ewidentnie do ciebie tak startuje, ten Jasiek, bo ciągle ten kangur, teraz kangur, wstawiaj bajerę, to się pośmiejemy, bo on...
3: Wstawiaj bajerę. Git bajera.
1: Bo on, jego chyba coś ubodło, że ty wierzysz w okrągłą ziemię i że z samolotami wyjaśniłeś. I coś mu tam się nie spodobało.
3: On się strasznie obraził o ten samolot. Jezus Maria, aż mi go szkoda, wiesz, mi się serce kroi, jak ja tak sobie myślę, że chłopak siedzi i teraz myśli o tych samolotach od 2 miesięcy, nie? To tak trochę aż głupio, że facet siedzi i myśli, kurna, to ile one tankują te samoloty, nie? I tak patrzy się na to lotnisko, patrzy mnie, ty, ile, to jak to działa? I tak od 2 miesięcy, i tak trochę może, wiesz, no, aż mi go szkoda trochę, przyznaję, no.
0: Nie, dobra. Jacek, a to gdzie to paliwo w końcu? W skrzydłach mieszczą, że na start tyle wystarcza. No weź mi wytłumacz.
3: W skrzydłach. Zależy w którym, ale w 380 w skrzydłach. No.
0: Dobra.
3: Ale już nie chcę się
0: nie, ja nie chcę rozwijać tego tematu, bo wiem o co chodzi. Powiedz mi właśnie, bo ja miałem takie pytanie ostatnio, tylko już się rozłączyłeś w tej audycji. Jak to jest, że u was jest księżyc do góry nogami niż na tej naszej półkuli?
3: No bo jak tak spojrzysz na księżyc, i on jest w jakiejś tam pozycji z Ziemi, a potem się obrócisz tak, że będziesz miał jakbyś na huśtawce tak, żebyś miał łeb w dół, no to będziesz na niego patrzył, będzie obrócony, nie? No możesz nawet sobie zrób taki eksperyment, wytnij sobie księżyc, z takiego kartonu, powiesz to na ścianie, nie?
0: Nie, nie, poczekaj, bo ty nie przekonujesz mnie tym w ogóle. Ja cały czas patrzę z tej strony i tamtej, to tak samo wygląda.
3: No może się obrócić, ale musisz stań na rękach i spójrz na nie.
1: O, właśnie, to jest świetny eksperyment właśnie dla ciebie, psycho. Stań na głowie, stań se na głowie, już, tak po prostu.
2: Jest jeszcze gorzej, bo gwiazdozbiorów byś nie rozpoznawał po australijskiej stronie.
0: Etam, poczekaj, powstrzymaj się na chwilę, bo ja tylko się pytam.
3: No to ci mówię, jak staniesz na głowie, ale nie musisz, pal licho księżyc. Jak masz w domu na przykład, co ty
0: nie,
3: możesz mieć?
0: Nie, odpowiadaj mi.
3: Lodówkę i staniesz na rękach przed tą lodówką, to ona będzie tak jakby do góry nogami. Takie,
1: no, nawet, tak jakby tak. Nawet Jacek teraz jest do góry nogami na przykład. Na, gdyby był w Australii, to byłby do góry nogami. Byś oglądał sobie jego jajeczka i stópki takie, wiesz, a jego masa ziemi go przyciąga. I on dlatego jest taki przyklejony jakby.
0: Nie róbmy z tego...
1: I nie spada.
0: Zagadnienia komediowego, tylko poważnie się pytam. Jak to jest, że w Australii jest księżyc do góry nogami i widziany? Gdzie to się zmienia? Jacku, powiedz mi, na rowniku gdzieś się przekręca nagle?
3: Nie, jak idziesz w dół, to cały czas się przekręca, bo cały czas się zmienia twoje położenie. Więc za każdym kilometrem dosłownie się zmienia to. No ale to już nie będę ci dziesiąty raz tłumaczył. No, jak musisz to sobie wyobrazić. Jest jeden człowiek stoi w Australii, a drugi na ziemi. No, no i jest inaczej.
0: Dobra, a u was w którą stronę się kręci woda w zlewie?
3: Z tą samą, co u ciebie. To nie ma znaczenia. To jest mit o tej wodzie w zlewie.
0: Poważnie.
3: Ale to jest mit. Woda w zlewie to jest mit. Siła Coriolisa działa na jakieś takie duże obiekty, jak huragany. Muszą mieć odpowiednią średnicę wobec średnicy Ziemi. A natomiast woda się w zlewie kręci i w kiblu w dokładnie tą samą stronę. To zależy, jak poleje. To jest mit.
0: W stronę ruchu wskazującego zegara.
3: Gówno tam, w stronę wskazującego zegara.
0: U mnie zawsze tak jest. I w
2: kiblu. Ja się powiem szczerze, że w mojej wannie pewnie się teraz zatkała, ale w mojej wannie się też kręci zawsze zgodnie ze wskazówką zegara. I w umwalce to samo.
3: To dlatego, że masz tak ustawioną, tak ułożoną wannę po prostu w stosunku do tego, jak spada woda.
2: No nie wiem, no w każdym razie tak zawija akurat w tą stronę, nie? No, to akurat się nigdy nad tym nie zastanawiałem, bo nawet jakby się odwrotnie kręciła, to co z tego? W sumie.
0: No, co z tego, ale widziałeś kiedyś, a tam, żeby odwrotnie się kręciła?
2: No właśnie u mnie nie. I chyba w umywalce, ale w kuchni gdzieś, jest to samo.
0: Ogólnie gdzieś u kogoś w mieszkaniu albo gdzieś nawet w Europie.
2: Tam nie bywałeś? Pamiętam. Szczerze mówiąc, nie jestem w stanie sobie przypomnieć, ale wydaje mi się...
0: Zawsze się kręci w prawą stronę.
2: Wydaje mi się, że kręci się tak, że się właśnie kręci. Najczęściej mi się tak mi się teraz zdaje, no, ale mówię, no ja patrzę u siebie na wannę często, bo u mnie woda teraz wolno spływa, bo przetykałem nie tak jak trzeba i troszkę przytkałem, a nie odetkałem i kręci się zgodnie ze wskazówkami zegara rzeczywiście. U mnie tak się dzieje.
0: Ja mam taką teorię, że dlatego, że tak nasza symulacja jest zaprogramowana, że tak jest po prostu i my to postrzegamy.
2: Nie, no mówię, no to jest bez znaczenia. Nie?
0: To ma znaczenie. Dlaczego w to, a nie w tamtą? Tak samo dlatego światło się kręci. Nie, chciałem powiedzieć, dlatego światło ma tyle tych kilometrów na sekundę, a nie inaczej. To jest jakaś stała wyznaczona przez naszych stwórców.
1: A jak Jacek nadawałby z wideo teraz tutaj do nas, to by był do góry nogami, byśmy go oglądali?
3: No nie byłbym do góry nogami, przecież jestem w Polsce, Krawiec.
1: No, ale, też jest no właśnie, bez sensu.
0: Ale z Australii by do góry nogami był księżyc, nie?
3: Księżyc tak, ja nie.
2: No i fajne jest, że w Australii jest w Sylwester praktycznie środek lata, nie? Początek lata.
3: Nie, początek lata. No u nas jest tak, że moja córeczka jak ma wakacje letnie, to wakacje letnie zaczynają się tymi świętami Bożego Narodzenia. Tydzień przed świętami zaczynają się wakacje letnie. Także już kończy się rok szkolny za miesiąc w Australii i będą wakacje letnie. Tak to działa.
1: A ja muszę spróbować na Street View, na Google Street View, spróbuję wejść do tajnej bazy UFO tak. w Australii. Tam wjadę do środka, zobaczę, porobię zdjęcia.
3: Zobacz, jak tam jest. Ładnie, tak. A w ogóle to jest ciekawe, że Australia takie wzbudza emocje, zauważyłem. Naprawdę, to jest coś, co jakoś tak podnieca ludzi ten temat. To jest
0: pierwsza. Bo tam są...
3: że przyjechałem z Belgii na przykład, to każdy by to, aha, no dobra, luz, wuj z tym, nie? A z Australii to jakoś tak ludzie, to interesuje ich to.
0: Bo tam są mury te z lodu jakieś zbudowane, tak?
3: Tak. Tak. Ale dalej są naziści i te, i dinozaury.
2: No, góra Kościuszki najwyższa, nie?
0: Tak, tak.
2: Kopiec przed... Kościuszki właściwie.
3: Przed no nie, góra jednak, nie kopiec.
0: Przez środek Australii biegnie mur, za który nie można wjeżdżać.
3: Tak. Wiadomo, X.
1: Jacek, Jacek niby jest specjalistą od AI, ale to nie on tworzy AI, tylko AI jego stworzyło, bo to jest wszystko odwrócone do góry nogami. A tutaj psycho wpłacił dyszkę, pisze, mam zamiar zostać sponsorem numer jeden, to jest pierwsza wpłata. No słuchaj, drobnymi kroczkami może się uda jakoś. To naprawdę ty psycho, czy to ktoś się podszywa?
0: Nie, ktoś się podszywa, to dementuję. To szanuję, że ktoś za mnie płacił.
1: To ty już nie musisz. No. Fajnie, dziękuję.
0: Ja wpłaciłem 5 zł 2 tygodnie temu, to wystarczy na następne 10 lat. Ale szanuję, że ktoś się podszywa tam.
3: W ogóle wiecie co, ja tak naprawdę pracuję wciąż dla Australijczyków i ja teraz jestem w pracy, bo u nas jest w momencie 11:25 rano, piątek. Taka sytuacja.
1: To ty jednak wróciłeś do Australii już, tak?
3: Nie, no jestem w Polsce, ale pracuję zdalnie.
1: Aha, to tak można zdalnie, patrzcie.
0: Jak się zdalnie pracuje? Kurwa, ja też był tak.
2: No, czytałem o prawie tej właśnie pracy transgranicznej, kiedy to wypada w Polsce zapłacić podatek i w ogóle to są przepisy, jakie to jest skomplikowane. Niewiele ja z tego zrozumiałem, szczerze mówiąc.
3: Ja ci powiem, tam, wiesz co o tym sądzę? Że no. mi nikt nic nie udowodni.
2: A to jest inna sprawa, nie? No, ale mówię, że zacząłem czytać, nie? Jakby tak na przykład ktoś chciał być taki już 100% legalny, poczciwy i tego. Ja pierdzielę, jakie tam są pokomplikowane te wszystkie, ta współpraca transgraniczna, zdalna, kiedy to laptop jest twoim, kiedy jesteś właścicielem laptopa, kiedy to jest przedsiębiorca za granicą, matko. Już po prostu takie popierdółki powymyślane, że po prostu, no mówię, nic z tego nie zrozumiałem kompletnie. Co jest trudne w moim przypadku, bo ja w miarę rozumiem prawne rzeczy, a tego nie za cholerę.
3: To przepraszam was, ale ktoś coś chce ode mnie właściwie z pracy. Kurwa, muszę uciekać. Ech, no nic. Dobra. Trzymajcie się, miło było z wami pogadać.
1: O, to się już nie załapiesz na Grzesia od pizzy, który właśnie tutaj...
3: Ja myślałem, że na logo.
0: To jego brakowało tutaj.
3: Muszę naprawdę muszę uciekać, bo ktoś coś ode mnie widzę chce. Trzymajcie się.
1: No dobra, trzymaj się, Jacku. Cześć.
0: Pa. Pa, pa. Nara.
1: Nie ma już z nami Jacka, ale za to jest Grzesiu.
2: I też z wyspy.
4: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, cześć.
4: Tak. I akurat też z Polski. Tak się złożyło.
1: Co wy tak do tej Polski? Weźcie...
2: Prawdą jest, Tusk mówił, że będą Polacy wracać.
1: Wracają, no.
0: No i wróciliśmy.
4: Dokładnie. PiS-owski reżim upadł, więc wszystkie samoloty, nawet te, które nie mają paliwa w skrzydłach, tylko są na diesla i na baterie i na ten kosmiczną energię, wszystkie wożą Polaków z powrotem do Polski. A tak naprawdę to sprawy urzędowe, paszportowo-urzędowe załatwiam i przedłużyłem sobie trochę urlop właśnie w ten sposób. No, a, jestem w Polsce.
0: Czekaj, Grzesiu. A gdzie ty jesteś? W którym miejscu teraz w Polsce?
4: W Małopolsce koło Tarnowa.
0: O.
1: A co ty tam to robisz?
0: To niedaleko.
1: A co ty tam robisz?
4: Tak, do Lublina niedaleko. No trochę jednak. Co robię? Załatwiam sprawy, bo już załatwiłem wszystko zresztą. Przyjechałem też odwiedzić rodziców. No, bo jednak rodzice nie stają się młodsi, a mnie nie ma na co dzień, więc postanowiłem nigdzie indziej nie podróżować, tylko po prostu pobyć trochę w domu. A jesienna aura jest fajna, długie wieczory sprzyjają temu, żeby sobie posiedzieć, pogadać, bo kiedy jestem we wakacje w domu rodzinnym, to tak naprawdę rzadko jestem, bo mnie nie ma najczęściej.
2: A nie ciągnie tak rodziców do ciebie na wyspę trochę?
4: Wiesz co, troszkę bywali tam krótko, czasu do czasu. Ale tak
2: permanentnie tak stało, to nie bardzo, nie? Już tak trudno.
4: Nie, mają swoich tutaj znajomych, dom i działeczkę i wszystko, co trzeba do szczęścia ludziom już na emeryturze, czy tam blisko emerytury.
0: Burżuazja taka.
4: Ja powinienem w zasadzie mówić szeptem, bo jestem, no przez pierwsze dni byłem troszkę w szoku, że godzina 9 po południu to tak wszyscy już tak idą spać. Pomału. Tak? O 9 po południu, w Anglii jest 8, to jest dopiero tak, jestem w połowie pracy i to po prostu w połowie pracy. I jeszcze mam tu pracę skończyć, przyjechać do domu, gotować sobie coś do zjedzenia, właśnie móc tego radia posłuchać i dopiero gdzieś zadzwonić po tym wszystkim. Więc bardzo trudno jest się mi przestawić na tryb taki poranny. Nie wiem, w Polsce ludzie wstawają zdecydowanie za wcześnie. Miałem Jacka o to zapytać, ale Jacek jest przestawiony w ogóle całkiem 180 stopni. To raz, a dwa, żeby już go nie ma z nami. Na ale 180 stopni z tym wstawaniem jest przestawiony.
1: Ale w wódzu tutaj proponuję, wpadaj do Krakowa, to wyskoczymy z czektulem na browara.
4: O,
0: a kiedy? Ja też bym przyjechał.
1: No to się proszę zgadać na Discordzie już.
4: Mea culpa, bo trochę dni przesrałem, właśnie tak sobie przespałem, przeleniuchowałem, a chłopakom obiecałem, że będę w Polsce, to się odezwę. Czyli jednak 11 listopada, Dzień Niepodległości, chyba spędzę w Krakowie, może znajdę chwilę. Bo też taki zamiar trochę miałem, ale to już odezwę się, obiecuję.
1: A mnie zaczyna coś ząb gdzieś pobolewać. Proszę wpłacać na dentystę.
0: Byłem. Dęba jak chcesz.
2: Byłem dzisiaj opatrunek zakładać. To nie gadaj, że tak tego, bo to może, wiesz, zaraźliwe, kurde, ode mnie. W przyszłym tygodniu czeka mnie rwanie jednego. Już się nie nadaje. Znaczy, nadawać to by się nadawał, tylko wiesz... Jak wiecie, jak to jest z tymi dentystami, nie? Zobaczy, popatrzy, że tutaj jeszcze naprawią tego, a potem będzie ciągnął przez 6 wizyt kasę, nie? Najpierw jeden kanał zatruje, potem, że niby jeszcze nie dotruty, drugi raz. Ja już to przerabiałem. Nie. Ma wyrwać i koniec.
0: Tak, czekaj. Czekaj, bo się zaczyna, kurwa, audycja emerytów. A mnie tu, kurwa, strzyka w kolanie.
2: Nie no, mówię szczerze, jak jest, słuchajcie, dobra, jeśli macie zęba...
0: Słuchaj, ale to nie chodzi, to nie jest program o bólu zębów, tylko audycja jakaś na poziomie jakimś, a nie o kogo co boli.
4: Poczekaj tylko, bo zaraz ci powiem o lekarzach, u których byłem, to no możesz popcorn otwierać. Nie, ale tak naprawdę byłem dzisiaj u dentystki o 9 nad ranem czasu polskiego. W nocy przyjmują nad ranem, wyobraźcie sobie. Od razu. No i też byłem na wizycie godzina 30 i byłem sobie właśnie zęba nie wyrwać, a wprawić. Widzisz, tam się dogrywamy, czy coś trzeba, ktoś musi coś stracić, żeby inny mógł zyskać.
2: No to prawda. Ale mówię, no jak chcecie być u dentysty, to naprawdę jakiś bardzo zaufany z polecenia człowiek, bo no niestety, no muszę stwierdzić, że nawet po znajomości, jak chodziłem, to No wiem już dzisiaj, że po prostu to było robione tak, żeby jak najwięcej tych pieniędzy wyciągnąć po prostu. No i tyle, no. Dlatego teraz poszedłem na NFZ.
1: Krawca bolał ząb, Grzesiowi wyrwali. Takie jest przysłowie. Na kurpiach. Fundacja na złote zęby? Nie. To...
0: Dobra, Grzesiu, opowiadaj, co tam w ogóle ostatnio się działo, bo jak cię nie było słychać, to dumno było tutaj, jak nie dzwoniłeś.
4: Co ci powiem? Ja prowadzę nudne życie i...
0: Tak jak my wszyscy. Dlatego tu jesteśmy w nocnym radiu, nie?
4: Tam odwiedziłem kilka osób, które tam odwiedzam zawsze, jak jestem w Polsce i cóż. No tak obiecałem sobie, że z rodzicami spędzę trochę czasu i też trochę popracuję nad zdrowiem, więc o lekarzach też mówisz, żeby nie mówić, a jednak to są bardzo fajni ludzie. I wbrew pozorom nie tak trudno dostępni, jak w Polsce ludzie narzekają. I wizyty u lekarzy są fajne, bo to ten człowiek ma zapłacone za to, żeby cię wysłuchać.
2: No właśnie, o to chciałem się zapytać.
0: Nie bądźmy geriatrykami, co komu dolega. Opowiadaj, kurwa, o szczęściu, co cię spotkało szczęśliwego w Polsce. A nie o lekarzach, gdzie tam się włóczyłeś.
4: To wyniki morfologii bardzo szczęśliwe mam. Chociaż już cholesterol nie taki szczęśliwy, to trochę już gorzej w tej materii.
2: No ale powiedz, czy ty w trybie tym prywatnym chodziłeś do tych lekarzy, czy w trybie państwowym, bo to jest bardzo istotne, nie? W całym temacie.
4: Prywatnym, chociaż moi znajomi też chodzą w państwowym, tam siostra na przykład i też wystarczy troszkę uzbroić się w cierpliwość i naprawdę idzie się też dostać do różnych specjalistów. Nie jest tak źle.
0: Dokończ.
4: Skończyłem. No, po prostu nie jestem jakimś geriatriatykiem, psycho, tylko mam 35 lat i ja naprawdę nigdy się nie badałem. Jak nie pamiętam, oprócz dentysty, żebym chodził gdziekolwiek i robił jakieś badania, więc tak pomyślałem, czy warto jest jeszcze na przykład rozwozić pizzę przez następne 2 lata, skoro rośnie mi jakiś tętniak, czy nie wiem, mam płytki krwi na poziomie takim, że przekręcę się za kilka tygodni. I tak pomyślałem, że najpierw może to warto sprawdzić, a potem pomyśleć, czy może zmienić pracę, bo jak skończę kurs jakiś za 2 lata i popracuję następne 3, to ma to sens, bo będę żył jeszcze przez następne 5 lat. Nie, no to teraz tak trochę żartuję, ale wiecie, o co chodzi. Nigdy się nie badałem i się przebadałem po prostu. I zrobiłem sobie serię badań. Hał, mocz, krew i tak dalej.
0: I chujowo wszystko, tak?
4: Spoko wyszło, no trochę za tu stojem i tam cholesterol jest nie taki, ale pracuję w pizzerii, więc też nie ma się co dziwić, tak? Tylko trzeba trochę dietę zmienić. Na ogół wszystko w porządku.
1: Nie chodźcie nigdy do dentysty. Dentyści wam mogą wszczepić chipa zamiast plomby. Poza tym lekarz każe jeść leki. Oni tylko chcą, żebyście leki jedli, a zna chor, to się zna na chorobach. Do znachora trzeba iść. A zęby u kowala można wyrwać. No, już.
0: A wstawić u kogo?
1: Kupujesz te takie plastikowe wampirki, takie zęby sobie
0: wampirki,
1: nakładasz.
0: No, w Turcji. W Turcji najlepiej. Takie proste będziesz miał.
2: Wiecie, no proste pęknięcie.
4: Dlatego na Halloween właśnie wróciłem, bo można dostać te wampirki zęby z gumą do rzucia. I cyk, nie.
1: I taniej. Etam na pewno by tak wolał, bo to jest taniej. Ile takie zęby kosztują? 3 złote na przykład? A u dentysty ile płacisz za implantat? 2000, nie? Daj spokój.
2: Jakie 2000? 2000 to jest pierwsza konsultacja. Nie, około 7000 trzeba przygotować się na implantat. To nie jest...
1: Nie, to chyba coś głupotki gadasz.
2: Nie, to...
0: 40 000 kosztuje cała wymiana uzębienia.
2: No, mi pobrali kosztorys 65 tysięcy złotych. Także to nie jest takie proste. I to wcale nie jakieś wielkie implanty, tylko zwykłe koronki tam jakieś tam z wizytą chirurga i tak dalej. Nie, no normalny implant, to mówię o normalnym, nie o mikroimplancie, tylko normalnym z wizytą chirurga, z tym, czy to się przyjmie, czy się nie przyjmie, to jest około 7 tysięcy złotych w tej chwili. W Szczecinie przynajmniej, no nie wiem, nie sprawdzałem w innych miastach, tak? I u takiego dentysty, który te ceny ma takie w miarę wyśrodkowane, jak na szczecińskie warunki, nie?
1: No to się trochę nie zgadza z tym, co widziałem, ceny usług, nie, i nie zgadza się z tym, co moja mama sobie zrobiła jakoś. No ale cóż, może u ciebie jest jakoś, może u ciebie to jest cholernie ciężko, bo się trzeba cholernie ciężko się wiercić, czy coś, nie wiem.
2: Nie no, wiesz, jak usuwasz zęba w ogóle, to przede wszystkim poważny dentysta zabezpiecza ci to miejsce wyrwania, żeby ta, jakby to nazwać, ta kość nośna, to ma swoją nazwę, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, żeby po prostu nie, bo ona zaczyna zanikać po wyrwaniu zęba, tak? I powinno to być odpowiednio zabezpieczone, ugruntowane, czy jakoś to tam się fachowo nazywa, no a tego na przykład na NFZ ci nie zrobią, nie? To jest tylko tak, prywatnie.
0: No. Dobra, ej, to jest audycja o teorii zębów?
2: No nie wiem. No.
1: Teoria zębów. Żeś wymyślił, teoria zębów.
2: Wiesz, no taki temat może być akurat, to jest temat, który dotyczy każdego wcześniej czy później, no taka jest
0: dobrze,
2: prawda.
0: Dobrze,
2: no.
0: tylko czy temat takiej audycji jest w tej chwili akurat? Może sobie tam kiedyś pogadankę zrób na Amidze, czy tam gdzie tam chcesz, na swoim kanale. Tutaj jest weekend.
1: I Jasiek napisał, pewnie taka cena 7 tysięcy, bo musi dentysta użyć wiertarki udarowej. No nie wiem.
0: Dobra, już skończmy z tym tematem.
1: No dobra, to kończymy. No.
0: Tak. Grzesiek, jakieś masz jeszcze tematy? Czy już będę cię rozłączał stąd?
1: Ty się tutaj tak nie szarogęś.
0: No, przecież żartuję,
1: dałeś,
0: nie?
1: Dałeś 5 zł i od razu urka burka i tutaj pan i władca. A wiecie co z tymi zębami wampirkami? To kolega kiedyś fajny kawał zrobił na boisku. Tak nagle padł na ziemię, złapał się za brzuch, tak padł jakby nieprzytomny i dziewczyna do niego podleciała i cuci go tam, a on nagle, on se wcześniej te zęby właśnie włożył, te wampirki, i tak nagle się wystraszyła.
0: Ale naprawdę się przestraszyła, czy udawała?
1: No, wystraszyła się. No bo wiesz, no widzisz tak kogoś leży, nie wiadomo, czy co mu się stało, nieprzytomny, a to nagle tymi zębami do siebie. Fajny kawał.
2: Wiesz, z zębami, a tak się, wiesz, tak idziesz sobie, idą dwie laseczki i się, wiesz, tak przewracasz, nie? I one się zaczynają ratować, nie? A ty to tak sobie udajesz, nie? Taki prank, nie?
0: Tak, a robiłeś tak kiedyś? Czy tylko...
2: No nie, oczywiście, że nie. Ja po prostu bym podszedł do lasy, w moim wieku się kobietę bierze, a nie się pyta, czy chce być wzięta, nie? Natomiast no, mówię tak do takich bardziej nieśmiałych, nie?
0: Ile sobie w swoim wieku wziąłeś kobiet?
2: W ogóle nie brałem. Ja już jestem poza tym tematem. Jak już wielokrotnie się deklarowałem. No, bądźcie tolerancyjni. Są heteroseksualni, są homoseksualni, a jestem aseksualny. Można, no. Być A.
0: Można. Dobra. Nieważne, Grzesiek już się rozłączył, czy jeszcze nie? Bo chciałem Grzeszka jeszcze zapytać o kilka rzeczy.
4: Dawaj pytania.
1: Kilka.
0: A właśnie. I przez ile czasu będziesz jeszcze w Polsce?
4: Kilka dni, niedługo już.
0: Kilka dni. I wracasz tam z powrotem do siebie?
4: Nie, do Jacka, do Australii tym razem wracam.
0: Nie, takie pytanie.
4: Tak, do siebie wracam, tak. Tak się składa. No,
0: bo nie wiem, jak często tutaj przyjeżdżasz i jakie zderzenie tam między Anglią a Polską, na plus tutaj, czy na plus tam, gdzie jesteś w Anglii?
4: Polska jest naprawdę zajebiste.
0: Super krajem.
4: Znaczy to tak głupio mówić, bo ja się czuję na migrację w Anglii tak jakbym był w innym mieście w Polsce trochę. No, naprawdę to nie ma aż takich dużych różnic. I to tak Jacka chętnie posłucham, no bo jednak to jest druga półkula. I to jest jednak zmiana, tak? I te podróże są raz na jakiś czas, że sobie mogę w jednym dniu wrócić i w jednym dniu jechać i w tym samym dniu wrócić i nie czuć tego, tak? Tak jak z pociągiem z, nie wiem, Starnowa do Gdańska, tak samo, nie, nawet krócej, szybciej będzie z Anglii do Polski, więc to takie zdarzenie kulturowe to jest żadne, nie? Bo...
0: No jak,
4: choć
0: jak?
4: Mam kilka obserwacji, na przykład, że w UK-u nie jest tak, że każdy człowiek posiadający czy wynajmujący mieszkanie przemienia się po 30 w Boba Budowniczego. Tak, przebiera kask, niewidzialny kask, widzialny młotek i wozi za samochodem, tam Passatem teraz bardziej oblicą, niewidzialną lub widzialną tą betoniarkę, miesza beton i rozbudowuje dom. Tak jak nowotwór w organizmie rozbudowuje swoje komórki, nie wiedząc po co, aż nie zabije gospodarza, czyli sam się nie zabije po prostu. Ludzie za dużo budują i remontują w Polsce i to jest jakiś nowotwór remontowania. Ludzie rozmawiają o remontowaniu, rozmawiają o oknach, listwach, parapetach, płytkach, fugach, klejach. I tak cały czas. Do zajebania. Nie rozumiem tego. Eto, ja się śmiałem, kiedy mówiłeś, że w bloku masz jeden remont za drugim i słyszysz, jak te wiertarki w tych płytach...
2: Od sierpnia do dziś.
4: Teraz rozumiem. Teraz już się rozumiem trochę. Nie to, że mam upierdliwego sąsiada, tylko z samych rozmów i obserwacji. Ja pamiętam, że mój znajomy 5 lat temu się wprowadził do domu, tak? Kurwa, jak można robić nową łazienkę na przykład? Można. Można z poddasza robić nie jeden pokój, tylko 3 małe, albo z 3 małych jeden duży. I tak do zajebania. Te kombinacje są nieskończone.
2: Nie no, mówię wam autentycznie. Na moim podwórku to jest tak. Od sierpnia, jak nie wcześniej, bo tak mi się wydaje, że to gdzieś w połowie wakacji, to już tutaj się przewinęło 5 takich toreb specjalnie zwożonych przez budowniczych właśnie do tego, żeby gruz wyrzucać. Ja nie wiem, co oni tam powyburzali, bo to są małe mieszkania. To już 6 worek teraz stoi. To jest 3 tony gruzu, nie? Zaczynam się, szczerze mówiąc, obawiać, że to stropy tutaj.
0: Nie wiem, o co ci tam chodzi teraz.
1: No, ale... że mu cały czas w tym domu wiercą, burzą ścianki działowe, burzą i coraz mniej tego domu jest i ja tam się boję, że mu się zawali na głowę w końcu.
2: Nie no, ja już raz ratowałem 9. piętro, bo wycięli, Ukraińcy wycięli. No, przecież opowiadałem kilka razy, że przez przypadek, bo już byłem wkurwiony na te wiercenie, poszedłem, opieprzyłem Ukraińca po ich niemu, i się okazało, jak przyszedł ten cały inżynier z administracji, że wieczorem lewary przywozili, rozpierali, bo groziło zawaleniem 9. piętra. No. Po prostu. No, wycięli ścianę nośną z środka.
4: Ja pamiętam tę historię, Etam, kiedy mówiłeś.
0: Ja też pamiętam, ale to taka historyjka.
2: No i teraz się zastanawiam, czy administratura nie poinformować, że tu jest 6 worów po 500 kilo gruzu. No przecież no to powinien ktoś to kontrolować. Jak ja robiłem remont, ja ściankę też wycinałem, tylko ściankę działową. I ja wiedziałem, że to jest ścianka działowa, tak? Ale oprócz tego było oczywiście facet z administracji z kontrolą, który kazał do tego dostawić filar mimo wszystko, który podtrzymuje sufit na piętrze wyższym, nie? Także no, wiecie, to takie rzeczy powinny być kontrolowane, bo jednak to jest blok masowego mieszkania, nie?
1: Nie no, Etam ma rację w sumie, no słusznie mówi, nie można pozwolić na jakieś samowolki, że sobie ktoś tam ściankę nośną wyburza. Jak pierdolnie nagle jedno piętro, to ten domek się poskłada, kurczę, jak domek z kart nagle, nie? Pewnie.
2: Tak źle by pewnie nie było, ale z jeden strop piętro niżej mógłby spaść, nie? To akurat
0: Krawiec.
2: Jak najbardziej.
0: Krawiec, bo to, co mówiłem tam, ja bym podważał raz, dwa. Bo po pierwsze spółdzielnia mieszkaniowa by nie zezwoliła na takie remonty, że ściankę nośną ktoś sobie wyburza. Może to były jakieś płytki albo coś.
1: Ale co, że, no to co, no to ci nie pozwolą, a ty sobie i tak zrobisz, co, że zabronione to co, to nie wolno? No. Ktoś sobie
0: nie,
1: i tak...
0: Nie, no. Nie da rady żelbetonu jakimś młotem pneumatycznym rozwalać, żeby nikt o tym nie wiedział po prostu, bo to są te płyty, z dużej płyty robione...
2: Oj, zdziwiłbyś się, gdybyś znał naszą administrację. Tutaj kiedyś możliwe, liczyłem... ile dziur musieli wywiercić, jak wiercili kiedyś 8 miesięcy, to wyszło mi, że około 3000 ktoś wiercił dziur. Po prostu...
0: Dobrze. I spółdzielnia mieszkaniowa się tym nie zainteresowała, tak?
1: A ty myślisz, nie, że tylko jak ktoś gdzieś wierci, to zaraz spółdzielnia przychodzi i sprawdza, tak?
2: Powiem ci nie, więcej, no, jak pewnie, zgłosisz pewnie to, to każą
0: sąsiadów by się...
2: Dokładnie.
0: Sto sąsiadów by się tym zainteresowało. A nie, tylko jeden etam to zauważył.
2: I absolutnie nikomu to się nikt nie zainteresuje.
0: No właśnie,
2: na ósmym piętrze, zainteresowałem się tylko ja, dopiero kiedy ja zacząłem reagować na sytuację, zresztą opowiadałem wam wtedy, Ukrainiec sobie Polski przypomniał, bo jak do niego się po ich niemu odezwałem, to wyszło dopiero wtedy wszyscy sąsiedzi z piętra, że mają pretensje. U nas w bloku był przypadek, że były dwa remonty. A między tymi remontami mieszkała starsza 84-letnia pani. I wyobraźcie sobie, że ta pani umarła w trakcie tych remontów, już nie mogła wytrzymać. I nikt nie poniósł z tego tytułu konsekwencji. Tak.
0: A może umarła, bo umarła. A skąd wiesz, że to przez remonty umarła, a nie...
2: Ponieważ umarła, rozmawiałem kilka dni wcześniej i powiedziała, że już po prostu nie może, że ją serce boli.
1: Ja to rozumiem, jak najbardziej tak może być. To jest strasznie, coś strasznego, jak ktoś ci napierdala dzień i noc i ty tracisz to poczucie w ogóle, że masz jakiś azyl swój, nie? I nie możesz się skoncentrować na niczym, nic se pooglądać, zrelaksować się, wyspać, nic. No przecież ja mam nawet wojnę z głupim sąsiadem o to, że jego pies hałasuje ciągle na klatce, nie? I budzi mnie z samego rana. Jak mu kurwa w końcu pierdolne, to po prostu jakbym mogę nagle zniknąć, bo po prostu autentycznie mogę nie wytrzymać. I mnie zamknął. Będę miał człowieka.
2: Nie, wiecie, tutaj akurat była sytuacja taka, że nad tą panią i pod tą panią się remont odbywał i ona po prostu już nie mogła wytrzymać, ta kobieta. Po prostu to była bardzo starsza pani, taka starowinka. Kiedy ja tam kiedyś zapukałem, bo ja już zbierałem wtedy po prostu ludzi, którzy by chcieli wreszcie przerwać ten idiotyzm. To jest idiotyzm. No. Jeżeli ty mieszkasz w bloku, w którym od 6 czy 7 miesięcy non-stop jest wiertarka, no nie cały dzień, ale powiedzmy tam od 11 do 19, tak, no to w końcu nie po to mieszkasz, żeby słuchać wiertarki przez cały dzień, nie?
0: A to powiedz mi, a kiedy mają oni robić remonty?
2: Słuchaj, jeżeli jesteśmy... Mamy przepisy takie same jak w Niemczech. W Niemczech jest wyznaczony w Landzie tutaj obok
0: nie,
2: prosta.
0: Nie, w Niemczech mamy inne przepisy niż w Polsce i niż w spółdzielniach.
2: Nie, wcale, że nie. Wcale, że nie. One są ustandaryzowane. Może nie. One są ustandaryzowane. Czwartki, piątki, tam jest remont w Landzie tutaj koło Szczecina. I koniec. Nie ma inne dni. Nie ma, nie wolno, w ogóle nie wolno wiertarki. Mandat jest 1600 euro za wiercenie w ścianie.
1: I to jest cywilizacja białego człowieka, normalna. A nie napierdalać, nie robić remont przez rok i od rana do wieczora i zaczynać najlepiej jeszcze zaraz po ciszy nocnej, nie? O 6 rano najlepiej zaczynać.
2: No, powiem co, tak. We Wszystkich Świętych nawet ktoś napieprzał u nas. Nawet we Wszystkich Świętych.
1: Ja bym kroił i solił. No.
2: Ja szczerze mówiąc, kiedyś się tym denerwowałem i robiłem jakieś te... W tej chwili mam wywalone na to już, po prostu się przyzwyczaiłem do tego. To jest walka z wiatrakami. Prawnik w administracji nie zna się w ogóle na prawie. Agencja, która ich reprezentuje, pani z kancelarii prywatnej, też się nie zna na prawie, mimo że jej pod podstawy prawne daje. Dzielnicowy ma wywalone. Dopiero jak zawołałem radcę prawnego, sobie przypomnieli, co ten na swój koszt oczywiście. To była właśnie wtedy ta sytuacja na tym ósmym piętrze, tak? Wtedy dopiero zareagowali, ale musiałem 200 zł za to zapłacić prawnikowi, no, żeby przyjechał. No. Tylko dzięki temu były podpory.
5: Chciałem poruszyć sam fakt,
4: jakiegoś chorego fetyszu Polaków do rozbudowywania i remontowania wszystkiego, co się rusza i nie rusza. I wszystko, co mają w zasięgu wzroku i do czego mają akt własności, bo to bardzo ważne. A jak komuś braknie działki, no to pracuje na trzeci etat, bo normalne, że pracuje na dwa, żeby dokupić kawałek działki, żeby coś dobudować. Kurwa, skąd to się bierze akurat w bloku? Tak jak jest tak, że dużo ludzi, dużo zmieszka w jednym miejscu i to jest odczuwalne, jest dyskomfort, tak, z tego powodu. Jednak na wiosce, nawet gdy ludzie nie wkurwiają innych swoimi remontami na ogół, może tam coś tam zakurzą, jak kostkę przycinają, czy tam zagęszczarką robią, to jest huk też duży. W każdym razie nie jest to tak odczuwalne jak w bloku, jednak chodzi o samą ideę, po co, czemu całe życie poświęcać aż człowieka nie sparaliżuje często, to człowiek będzie kurwa remontował w Polsce wszystko naokoło. Masz jakieś odpowiedzi na te pytania?
0: Tak, ja mam odpowiedź na to pytanie. 100 mieszkańców albo 100 mieszkań w jednym bloku, to wiesz, każdy będzie coś musiał remontować. No kurwa, nie możesz tego zostawić samemu sobie, że tu odpadnie ten jakaś tka albo coś.
1: No. Ale, no tak. Ale nie, że jest ten taki faktycznie to zamiłowanie, każdy jest jebanym majsterklepką i coś się ciągle zmienia, przytwierdza, remontuje, wyburza, muruje. No kurwa, nie można bez tego, po prostu ciągle trzeba se... I to tak, żeby potem pokazać, ale se zrobiłem, a tu jak se zrobiłem, a tu se zabudowałem. I tak ciągle ktoś coś właśnie wierci, zmienia, przerabia. No ja pierdolę, też mnie to denerwuje i też to zauważam, to zamiłowanie, bo u nas jest po prostu dużo majsterklepków jednocześnie, a jednocześnie Polak lubi się pokazać, nie, i se zrobić na glans i pięknie mieć ładnie zrobione, no tak jest.
2: No ale jeśli ktoś ma nawet wątpliwości, Krawcze, słuchaj, jeśli ktoś ma nawet jakieś wątpliwości, załóżmy taką sytuację, że jestem osobą pracującą przez cały tydzień na nocki. Przychodzę o godzinie 6 rano do domu i od godziny 7 do 20 mi ktoś wierci, a mam następną nockę. No przecież no muszę się wyspać, tak? Co w takiej
0: ale
2: sytuacji?
0: Ale kogo to interesuje? Ale kogo
2: jak
0: to interesuje?
2: Kogo to interesuje?
0: Ja też takie miałem sytuację, że ja pracowałem na nocy, ale cisza nocna jest...
2: Powiem, kogo to interesuje, jak zawołałem radcę prawnego...
0: Do 7
2: jak
0: rano.
2: Jak zawołałem radcę prawnego, natychmiast przerwali im ten remont. Natychmiast.
0: Aha, no dobrze.
2: Artykuł 51
0: dobrego...
2: kodeksu wykroczeń, kolego.
0: To miałeś dobrego radcę prawnego. Słuchaj, bo ja też pracowałem na nocki i przychodziłem rano i spać i jakoś mi to nie przeszkadzało. Nie wiem, ty jesteś jakiś wrażliwy. A kiedy ty pracowałeś na nocę w ogóle?
2: Ale jeszcze raz ci tłumaczę. Mówię jakby, tak? Jakby aha, była no taka tak. Sytuacja. Jakby była taka sytuacja. I nie może być tak, że ty, jako osoba, która mieszka tutaj, kupujesz sobie mieszkanie po to, żeby mieć czas na wypoczynek, tak? Masz do tego pełne prawo. W Polsce nie ma czegoś takiego jak cisza nocna. W Polsce obowiązuje artykuł 51 kodeksu wykroczeń i 144 kodeksu cywilnego oraz państwowa norma w dziedzinie emisji hałasów do lokali sąsiednich. Koniec, kropka, te trzy rzeczy. I do tego ma stosować się policja bez wzywania jakiegokolwiek adwokata. A musiałem wezwać, żeby wreszcie pokazać tym durniom, że takie sprawy się da załatwić, bo mi radca prawny w administracji powiedział, że to jest sprawa niezałatwialna. Mam nagranie tej rozmowy. Kiedy puściłem to radcy prawnemu, to parsknął śmiechem po prostu. Powiedział, że to jest taki skandal, że gdyby to nagłośnić, to wszyscy wylecą z roboty dyscyplinarnie. Już nie mówiąc o tym, że mogę dochodzić odszkodowania.
0: Okej. No to czyli w Polsce cisza nocna powinna trwać cały dzień, bo jedni śpią
2: w Polsce
0: w dzień, drodzy, w nocy.
2: Jest cisza nocna przez cały dzień, zrozum. Artykuł 51 kodeksu wykroczeń to jest mir domowy. Hałas do lokalu sąsiedniego jest naruszeniem miru domowego. Rozumiesz? Dlatego jest norma, która...
0: Nikt nie powinien pracować w ogóle cały dzień, bo to by się spać albo drugiemu tam za ścianą, albo trzeciemu to na 14 idzie do pracy, tak?
2: Słuchaj, nie sprawdź, wiem, by... artykuł 51 kodeksu wykroczeń,
4: 144 KC. To jest bardzo trudno zdefiniować, nie ma prawo do, na przykład w Stanach Zjednoczonych w Konstytucji jest, tak, wpisane, czy nie, że każdy obywatel ma prawo do szczęścia i tak samo do miru domowego. No to jest takie ogólne pierdolenie, że tego się nie da zdefiniować i nie da się na tej tego paragrafu nic skonstruować.
2: No da się skonstruować, bo jak zawołasz z tego tytułu, to przerwą i koniec. Nie ma hałasowania. Przeszkadzać sąsiadowi, koniec. Koniec remontu, nie ma.
0: Nie, to już to... nic nie będzie. To już wszystko się zatrzyma, kurwa. Tak. Nikt nie będzie autostrad budował. Nikt
2: ja rozumiem.
0: Domu budował, bo cisza nocna jest.
2: Ale ja rozumiem, tylko zrozumcie jedną rzecz. Potrzebny jest jakiś konsensus, a nie, że napierdalanie jest... Strona jedna ma tylko przewagę, bo jest tak u nas w Polsce w tej chwili. U nas w Polsce nie ma kompletnie poszanowania spokoju drugiego człowieka. Nie ma czegoś takiego.
1: Tak, bo u nas funkcjonuje to powiedzonko, które tutaj Lee Bree przytacza, ale on to robi chyba nieironicznie, tylko on tak uważa, że wolność Tomku w swoim domku i już. No. To jest taka właśnie najbardziej buracka polska zasada, jedno z tych powiedzonek, które się powinno wykreślić i o nim zapomnieć, bo nie, że wolność Tomku w swoim domku, ewentualnie faktycznie wolność Tomku w swoim domku, jak se mieszkasz gdzieś na odludziu, nie musisz się z nikim liczyć i mieć wszystkich w dupie se możesz, bo nikogo tam nie ma koło ciebie. Jak mieszkasz w bloku, to nie wolność Tomku w swoim domku, bo twój smród, twój hałas są... i moimi też, a twoja podłoga jest moim sufitem jednocześnie i tak dalej, no.
2: Każdy wiadomo, że w takim bloku ma remont, tak, co jakiś czas. Natomiast trzeba zachować się. U mnie na przykład remont trwał 2 miesiące. Było wszystko przerabiane. Natomiast na uwagę sąsiada...
0: Ja nie wiem, o co ci chodzi w ogóle. W dzień ktoś sobie robi remont i tobie to przeszkadza, bo ty śpisz w dzień. Kogo to interesuje?
2: Jak to kogo to interesuje?
0: No tylko ciebie.
2: Prawnego. Nie, radcę prawnego. Zatrzyma ten remont.
0: Niech ci tak będzie.
1: Znaczy to jest...
0: kiedy mają remont robić?
2: Powiem ci inaczej.
0: No ty ci przeszkadzam.
2: Powiem ci inaczej. Dajmy na to, że ja będę pracował w nocy. Bo państwowa norma nie zabrania mi pracy w nocy. Będę pracował od 1 do 5 rano wiertarką darową. No i co? I co się wtedy stanie?
0: No nic.
2: Jak to nic? No zostanie wezwana policja z artykułu 51 KW, tak samo jak w dzień.
0: Ale nie, słuchaj, ja mieszkałem w Hiszpanii i kurwa tam napierdalali koparkami od 12 w nocy do 6 rano, akurat była ulica.
2: No ale to jest dziki kraj, no.
0: Tak, dziki kraj, w Madrycie, dziki kraj, no jasne.
1: Bardziej Hiszpania jest trochę bardziej chyba poważanym krajem troszeczkę niż Polska, tak przynajmniej twierdzi Piotr Napierała. Ja tam nie wiem, ale... No, w sumie...
0: Już teraz nie, bo jakieś bunty tam w Madrycie powstały, tam dawno nie byłem.
2: Uspokoję cię, psycho, bo to widzę, że jesteś taki bardzo przeciw. Ja już sobie dałem z tym spokój, wiesz? Ja mam to w nosie.
0: Nie, chodzi mi tam, bo tobie przeszkadza. W dzień napierdalają młotem, w nocy.
2: Ale mi to nie przeszkadza już teraz. Zrozum, mi to już przestało. Ja już mam na to wyrąbane po prostu zwyczajnie.
0: No i dobrze.
2: Po prostu widzę, że po prostu jakakolwiek próba jakiegoś racjonalnego zorganizowania tego, na przykład, żeby były wyznaczone dni, kiedy to można zrobić, na przykład 2 albo 3 dni w tygodniu, kiedy można to robić, po prostu to nie ma sensu.
1: A tak powinno być faktycznie. To by wtedy było rozsądnie zrobione.
0: Nie. Nie, poczekaj. Tak. Bo jednemu sąsiadowi by odpowiadał poniedziałek, wtorek, a drugiemu środa, czwartek, a trzeciemu niedziela i sobota. I weź pogód z tych sąsiadów.
1: Ale to nie o to chodzi. To chodzi o to, że wtedy dajesz trochę wytchnienia ludziom dookoła i są te 3 dni w tygodniu, a pozostałe sobie można normalnie jakoś funkcjonować, a nie przez cały tydzień i jeszcze w weekend napierdalanie, nie?
2: Z rana dzwony,
1: pies, wiertara i w końcu można oszaleć od tego.
0: Nie, poczekaj chwilę, nie przerywaj mi, bo tam przeszkadza jak poniedziałek, wtorek napierdala po południu, tak?
1: Ale powiedział, żeby się zgadzał, że odpowiadałoby mu, gdyby się dogadać na przykład na 3 dni w tygodniu. Ja też uważam, że to by był dobry pomysł. No to, ja słyszałem, że w niektórych krajach tak jest, że się wywiesza ogłoszenie na klatce. Szanowni sąsiedzi, informuję, że będę przeprowadzał remont w terminie takim i takim. I ileś tam dni w tygodniu właśnie. Jest to takie z poszanowaniem dla innych lokatorów, że oni wtedy też z wdzięczności się zgadzają. Proszę, to proszę sobie remontować. Ma to ręce i nogi. A u nas każdy ma każdego w dupie i właśnie to wolność domku w swoim domku zasrane, nie? I będę se wiercił od 6 rano, kurwa, i mam wszystkich w dupie. No.
4: Czekaj, tam tylko skończę, że też jest fakt, że gdyby, bo też o samej filozofii remontów i rozbudowywania się w nieskończoność, o ten temat chciałem zahaczyć. Jest różnica między tym, że naprawdę ktoś sobie raz na dekadę zrobi generalny remont. Myślę, że nawet trudny sąsiad przymknąłby oko na to, gdyby ekipa z ekipą wchodziła do tego mieszkania i to by trwało miesiąc bity. Okej. Ale gdy to jest tak, że pan Stasiek se chodzi do stolarni, tak, od poniedziałku do soboty, tam od 7 rano do 13, a od 13 tak losowo w niektóre dni sobie napierdala taki remoncik prywatny, który trwa tak naprawdę nieskończony to jest remont, bo on zrobi przedpokój, potem troszkę poprawi, coś w ganku trzeba zrobić, no potem troszkę w kuchni, rozumiecie, on potrafi budżet przez 4 miesiące i tak naprawdę ten pojedynczy wiert co godzinę przez 6 dni w tygodniu po godzinach wkurwia ludzi. Oni myślą, że tam remont jest przez cały czas. On tak potrafi 4 miesiące w roku. Dajmy na to 10 mieszkań i 10 takich panów. I to jest niekończący się permanentny remont. To nie jest, że wpada ekipa, robi temu kolesiowi raz na 10 lat, drugiemu, trzeciemu. Właśnie.
1: Brawo.
4: Remont. I
1: no brawo, nic dodać, nic ująć. No. O to tu chodzi to, też.
4: To jest pojebane.
1: A jak już sobie zrobi łazienkę, potem zrobi sobie przerwę, potem sobie weźmie się za salon, potem po miesiącu się za kuchnię weźmie, będzie przynosił, piłował sam, jeszcze będzie wiercił jakąś tanią wiertarą, co normalnie przyszedłby fachowiec, zrobił i koniec, a on będzie pół dnia tą z Biedronki, kurwa, napierdalał, wiercił się, a na końcu mu przyjdzie do głowy, że se zrobi barek jeszcze w domu i będzie piłował deski, no zupełnie co innego niż normalny remont raz na jakiś czas, że no, trzeba mieszkanie odremontować.
0: Nie, dobra.
4: Remont i budowa ma początek, środek i koniec. Właśnie. I tyle.
2: Ale piłowanie to jest jeszcze mało.
0: Poczekaj, ja teraz coś mówię. Ktoś sobie w dzień robi remont, nikomu to nie przeszkadza. Nawet jak sobie piłuje piłą mechaniczną, nie wiem, tnie sobie, kurwa, drewno u siebie w bloku albo wbija gwoździe, bo to nie jest problem, bo to nie jest cisza nocna. I sprawdź sobie to w kodeksie karnym.
2: Niestety nie masz racji. Jak poszedłem na piętro numer 8, kiedy Ukrainiec wycinał fleksem od szyn, wycinał kawał ściany, fleksem od szyn zaznaczam, usłyszeli sąsiedzi, że jeden z sąsiadów zaczyna z nim rozmawiać, wszystkich 7 pozostałych sąsiadów wyskoczyło z pretensjami na klatkę, ponieważ się bali zwyczajnie cokolwiek powiedzieć. Po prostu. A ja mam na to wyrąbane. Zjebałem Ukraińca, pokazałem mu prikaz, który wisi na tablicy na pierwszym etaże i bardzo szybko przypomniał sobie język polski, zadzwonił do właściciela, właściciel przepraszał. Ale niestety pojawiła się policja, pan aspirant i pani administratorka plus radca prawny, za którego niestety musiałem zapłacić. Teraz sprawa jest bardzo jasna.
0: Od której rano można robić hałas? Od żadnej, tak? Cały dzień?
2: Nie.
1: Ale psycho, czego ty masz taki problem ze zrozumieniem, czym jest jakieś normalne współegzystowanie z drugim człowiekiem?
2: No jak kompromis po prostu.
1: Po prostu zdrowo myślący jakiś normalny człowiek to to zacznie o tej 11, czy o 10, czy o 12, a nie o 6 rano. I to jest takie logiczne i takie proste. Jeśli ty nie masz takiego wyczucia i nie rozumiesz, czym jest empatia, jakby...

0: miejsce, a jest u nas już pół roku, no to proszę bardzo, niech sobie tak żyją.
1: A na ekranie widzicie Tomisia, który się znudził tą audycją i siedzi sobie przy stole, jest tu na ekranie. No, słuchajcie, będziemy powoli kończyć, bo to już jest po drugiej godzinie. Nie będę do bladego świtu siedział, zwłaszcza, że donate'ów nie ma.
0: No, a ja właśnie tutaj sobie przygotowałem, w międzyczasie złożyłem końcówkę udarową do wiertarki. Do wiertarki zaraz sobie tutaj zagram. Myślę, że wróżę od kaloryfera wywiercę dziurę. Będzie weselej.
1: No, i nikomu nic, do tego, bo wolność Tomku w swoim domku.
0: No dokładnie.
2: Jasne, to będę się żegnał, zakończę audycję jeszcze expose, wyjaśnieniem trochę tak naprawdę, bo z dwojga złego to ja wybieram remontującego Polaka niż mieszkańca Bagienka, który się nie interesuje tym, jakie ma drzwi wejściowe po tym, gdzie się wypróżnia i... To nie jest dobra droga. Polacy żyją naprawdę w zajebistych domach, fajnych, czystych, zadbanych. I tak to działa. Nie? Bo każdy pewnie jakiegoś znajomego wyciągnie, który nie wiem, ma brudną kuchnię czy syp za zlewem. Okej, znajdą się tacy. Generalnie Polacy żyją na tip-top poziomie. To jest zajebiste, tylko też gdzieś jest granica tego naprawdę...
3: Buractwa.
2: No takiego, tej przesady, takiej już niefajnej przesady i samo to, nawet nie chodzi o samo remontowanie, ale spotykacie się ze znajomymi i oni, kurwa, o schodach, balustradach, właśnie tynkach, klejach, glazurach i tak w nieskończoność. Ja rozumiem, że jest etap, ktoś ma lat 20, no to się gada o narkotykach i samochodach, piciu, dziewczynach, ma się 25, mniej więcej o tym samym, ale już mniej, ma się 30 lat, na ten ustatkowanie się i jest ten etap budowy. Tak, tylko to niezależnie od wieku właśnie. Czy 35 lat ma już 40 dalej, tam remontują, tak? 65, ale to ja tam wnuczkom zostawię, nie? Kurde. Nieważne, że wnuczki już mają też 30 lat, mieszkają na przykład na drugim końcu Polski. I jest małe prawdopodobieństwo, że wrócą na wioskę właśnie na to poddasze, które ten dziadek dla nich remontuje. Ale jednak nie siądzie sobie z babcią pod winogronem, nie wypiją kawy na spokojnie, tylko tą wiertarką na ostatnich dni będzie więcej.
1: To jest pierdolec.
0: Najfajniejsze jest to, że w Polsce stosowano od lat 60. zamiast wiertarki po prostu tak zwany nabój w osłonie, który wstrzeliwuje się w ciągu jednej sekundy. Nie trzeba wcale wiercić otworów na kołki, bo to jest główny problem, wiercenie tysięcy kołków. Tak? I taki nabój w osłonie można kupić sobie normalnie w Castoramie. To jest, jak mówię, wynalazek z lat 60. To
2: lepsze niż ta broń czarnoprofowa, mówisz, tak?
0: Znaczy nie, no są oczywiście na zachodzie.
3: Do czego to dąży ta rozmowa? No,
0: i to, na zachodzie są popularne.
3: Żelbeton to sobie wbijałeś, tak? Etam.
0: Nie, no jak mój świętej pamięci dziadek robił boazerię w moim pokoju dziecinnym, to oczywiście nie wiercił tysiąca dziur przy pomocy wiertarki, tylko zamówił człowieka z kołkownicą i w ciągu jednego dnia było wszystko zrobione. Nie?
1: No i tak się to robi. Tak,
3: w płytę tą żelbetonową.
0: Tak, w żel.
2: Nic, panowie, ja się no, żegnam.
1: Kończymy.
2: A tak w ogóle naprawdę w Polsce jest zajebiście. Tyle wam powiem.
3: Ale lepiej niż tam u ciebie w Anglii?
2: Pewnie, że lepiej. Ludzie fajniej, coraz bardziej uśmiechnięci.
3: A gdzie jest pizza tańsza?
2: Super.
3: Gdzie pizza lepsza albo tańsza? Nie wiem. No tańsza albo lepsza w porównaniu. 5 na 10.
2: W Galak Pizza. Tylko hawajską trzeba zamawiać.
3: Nie, ja się pytam tylko, czy w UK, czy w Polsce jest lepsza? A tu nie jadłem.
2: W Polsce jest lepsza, bo jest z polskich pomidorów, panie. Na przykład. I z polskiej kozy ser jest zrobione.
3: I z mąki też? I klepią to rumuńscy.
1: Dobra, nie. Już może skończyć dociekać.
2: Trzymajcie się fajnie, bo pogadać.
1: Sto pytań do... Zawsze jak

0: jak kończy, to ten się nagle
1: na
0: ożywia.
1: Razie, na razie tam, no. Cześć, krawiec.
0: Cześć, cześć, cześć, dzięki.
2: Niech to nie będzie niczego kończył. Nie wygani mi tu Grzesia stąd.
0: Cześć, psycho.
3: No ja też już powoli też kończę. Chciałem tylko powiedzieć, że dyskusja trochę taka, jak właśnie z sąsiadami. Tak się samo czuję po prostu. Dlatego dałem sobie spokój.
2: Ale tu nie ma żadnych tych, wiesz, patologii. No.
3: Nie, no po prostu my się nie pogodzimy w pewnych tematach i ciekawy jestem komentarzy pod tym, jeżeli ktoś będzie chciał się w ogóle do tego odnosić. Nie, no w Polsce mamy wyjątkową sytuację, prawo jest bardzo jasne w tej sprawie i tak naprawdę, gdyby je stosować, to nie da się w polskim bloku zrobić remontu. I to tyle na dzisiaj z mojej strony.
2: Prawo jest takie, że cały dzień jest cisza nocna i całą noc jest cisza nocna. Nie można robić remontu.
3: Tak jest. Artykuł 51 Kodeksu Wykroczeń i 144 KC. Dziękuję wszystkim bardzo i dobranoc. Hej, trzymajcie się.
0: Dobranoc, Etamie. Trzymaj się. Cześć.
2: Dzień dobry. Dziękuję. Dobranoc wszystkim. Cześć.
0: Dziękuję. Dobranoc. No, tak to jest. Tak jest czasami, że mówię, że już kończę, to wtedy się albo ludzie rozdzwaniają, albo psycho zaczyna jakieś pytania zadawać, a z jakiej mąki, a po co to, a jaką to łyżką się miesza, drewnianą czy metalową taką. No i to niestety, ja rozumiem, że jakaś może próba przedłużenia jeszcze, ale jest godzina druga, po drugiej już 15 w Polsce. Nawet nie wiem, czy jutro audycję zrobię, bo tak dzień po dniu to ciężko jest prowadzić. Ja wiem, że się w piątki zwykle spotykamy, no a dzisiaj w czwartek akurat. Więc tak to trochę wygląda. No i Tomisiu też, zamiast zadzwonić do mnie w normalnych godzinach, to on nie pierwszy raz, już właśnie ja mówię, dobra, słuchajcie, zmęczony jestem, będę już kończył, piąta rano, to wtedy on tam, no ludzie, zlitujcie się trochę nade mną. Więc jutro zobaczymy, w jakim będę nastroju. Tak, dzień po dniu to ciężko. Po prostu już mi łeb puchnie. Nie tłumacz się, zrób jak należy. No, dziękuję wujku, dobra rado. No, wujek, dobra rada. Okej, dzięki za telefony, ciekawe tutaj komentarzyki i całe te... I donejciki, i do usłyszenia się z wami albo jutro o 21, albo w sobotę. Zobaczymy jeszcze. Trzymajcie się, na razie.

0: Witam wszystkich serdecznie. Tu audycja z prawej strony mapy, a przy mikrofonie Jacek. Kłaniam się Wam. Jest 17 stycznia, u Was 16 stycznia, 21 już za chwilę. Zaczynamy trochę wcześniej, jak za starych, dobrych czasów, o 21. Nie udało mi się, szczerze mówiąc, wstać jakoś wcześniej. Witam serdecznie Dark Vipora na czacie. Obserwuję czata na YouTubie i co chwilę patrzę gdzieś tam na Discord. Napiszcie, czy mnie dobrze słychać. Dzisiaj taka krótsza audycja. Krótsza audycja o czymś, co mnie nieco zirytowało w ostatnich newsach. Ale najpierw może... Czy pamiętacie może moją rozmowę z Krawcem sprzed kilku dni o tym, jakie to dawniej były radia FM, jak to było niedawno jeszcze w radiu, jak to jest do dzisiaj i dlaczego nie warto słuchać radia? Przypomniałem sobie o jednej filmie, kultowym już można powiedzieć, który już ma prawie 25 lat. O tym, że jeden film zaczyna się dokładnie tak, jak radio, o którym rozmawialiśmy. Ciekawe, czy zgadniecie, jaki to film. Taki film, który ma już ćwierć wieku. A zaczyna się mniej więcej tak. Dzień dobry, a właściwie dzień upalny. Godzina 14:55, 36 stopni w cieniu. Maturzystom się, jak widać, upiekło. Mam nadzieję, że już obmyślają plany na swoją wspaniałą przyszłość. No, byle im tylko ten żar nie zaszkodził. A dla tych, co mają egzamin dojrzałości już za sobą, piosenka zespołu Various Monks. I wchodzi Various Monks. Ciekawe, kto pamięta, jaki to film się tak zaczynał. Przypomniałem go sobie, bo jest na YouTubie. I dla mnie ten tekst bardzo śmierdzi latami 90. i radiami z lat 90. Jak to dawniej bywało, jak to dawniej... Te wszystkie radia, to całe FM było takie... Nie bardzo wiadomo było, czego tam słuchać. Napiszcie na czacie, co to jest. Więcej czadu? Nie, to nie jest Więcej czadu. To polski film, a nie Więcej czadu. Cześć Agi, witam serdecznie wszystkich na czacie. Już ludzie się powoli zbierają. Mam dzisiaj kilka historii do opowiedzenia, chociaż obie chyba niestety raczej smutne. Zawitamy na chwilę do Skandynawii, a nawet dalej, na największą wyspę świata, na cichą i zimną lodową pustynię do Grenlandii, a potem się na chwilę przeniesiemy do mojego firtla, nad Pacyfik. No, ale będzie jeszcze smutniej, szczerze mówiąc. Tak, Zenon zgadł. Chodziło oczywiście o Młode Wilki. To Młode Wilki się tak zaczynały. Możecie znaleźć na YouTubie, jest na YouTubie nagranie Młodych Wilków. Cały film dostępny, już nikt chyba nie ściga YouTube'a za to. Jakoś tak dobrze mi go przypomnieć sobie. Przypomina mi lata, kiedy byłem młody i piękny. Dzisiaj już jestem tylko piękny. Pamiętam, pierwszy raz oglądałem Młode Wilki sam wieczorem i miałem wtedy może ze 12 lat i zastanawiałem się, wow, ale super życie byłoby tak przemycać coś przez granicę do Niemiec albo z Niemiec pod Szczecinem. Chciałem też zostać takim gangsterem. Jedyny chyba czas, kiedy chciałem zostać gangsterem. To było właśnie wtedy. Pamiętacie, że możecie do mnie dzwonić. Jestem na Skype'ie Nocnego Radia. Witam słuchaczy Nocnego Radia, witam słuchaczy Kontestacji. Wiecie, miesiąc temu, na początku grudnia, pojawiła się informacja ze Skandynawii, która mnie tak trochę poruszyła. Mam wrażenie, że w polskich mediach tą sprawą jakoś tak zupełnie nikt się nie zainteresował, bo być może wielki covidowy koc przykrył tą, jak i tysiące innych takich ciekawostek z różnych stron świata. Otóż wyobraźcie sobie, że na początku grudnia 2020 roku pani premier Danii i jednocześnie przewodnicząca socjaldemokratów w tym kraju klocków Lego, pani Mette Frederiksen, przeprosiła dzieci z Grenlandii, które w latach 50. zostały zabrane z Grenlandii do Danii. Przeprosiła te dzieci za coś, co nazwała nieudanym eksperymentem. Chyba jakoś na nikim nie zrobiło to żadnego wrażenia, ta informacja. No, COVID przykrywa wszystko. Takie czasy niestety smutne. Ale po kolei. Żeby nadać sens tej historii, musimy się cofnąć. Chyba nawet o kilka stuleci. Myślę, że większość z Was wie, że Grenlandia to terytorium Danii. Chociaż o bardzo specyficznym statusie. Dania jest w Unii Europejskiej, a Grenlandia nie jest w Unii Europejskiej, chociaż Grenlandia należy do Danii. Tak naprawdę Grenlandia została odkryta przez Europejczyków, przez Norwegów, przez Wikingów z Norwegii. Tak samo jak Islandia i Wyspy Owcze. Ostatnio w audycji Błażeja lewym okiem było o Islandii. Polecam, bo bardzo dobra audycja wyszła. Naprawdę świetna audycja. Polecam odsłuchać, jeżeli ktoś nie słuchał. Chyba, że ktoś słuchał na żywo, tak jak ja, prawda? No więc pod koniec XIV wieku Dania, Szwecja i Norwegia połączyły się w jedno państwo. W tak zwaną Unię Kalmarską. wielki, kolosalny twór gdzieś na północy. I Norwegia weszła do Unii i do tej Unii Kalmarskiej i wniosła swoje zamorskie posiadłości, swoje kolonie tak naprawdę. Grenlandię, Islandię, Wyspy Owcze i co ciekawe też Shetlandy i Orkady w Szkocji. To są wyspy teraz na północ od Szkocji, dzisiaj po prostu część UK. Do Norwegii w ogóle należały różne fragmenty dzisiejszych wysp brytyjskich, wyspy dookoła Szkocji, czyli tak zwane hybrydy, nawet część północnej Walii, a nawet malutki skrawek Kanady. Wikingowie to byli naprawdę niesamowici władcy północy, bo ślady wikingów można znaleźć w sumie od Kanady do Sycylii i nawet jeszcze dalej w Rosji. Chociaż to byli tak naprawdę w większości niestety bandyci. Nie bardzo rozumiem fascynacji wikingami pod tym względem. No więc ta Unia Kalmarska, która połączyła kraje skandynawskie, to nie była szczególnie udana, dlatego że uprzywilejowaną pozycję mieli w niej Duńczycy. Dzisiaj Duńczycy to tak naprawdę taki najmniejszy kraj skandynawski, ale wtedy to była stolica, to był główny składnik tej wielkiej skandynawskiej Unii. No, Szwecja odpadła od Unii jako pierwsza po 20 kilku latach w 1524 roku, ale Norwegia z Danią to było jedno państwo przez bardzo wiele lat. Tak naprawdę Norwegia to była ta mniej ludna i zdecydowanie biedniejsza, gorzej skomunikowana część tego tworu nazywanego Dania-Norwegia. I dopiero po Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku Szwecja przejęła Norwegię jako rekompensatę za to, że straciła Finlandię na rzecz Rosji. Duńczycy postawili wtedy na złego konia, tak jak i my Polacy, bo Duńczycy i Norwegowie byli razem z Napoleonem. Wydawało się, że nic nie powstrzyma Napoleona i dał nam przykład, jak zwyciężać mamy, ale niestety nie udało się. Napoleon, korsykański potwór, został wysłany na wygnanie. No i Europę podzielono w 1815 roku bez Napoleona i bez Polski jak się na ponad 100 lat, jak się potem okazało. I chociaż po tym kongresie, tym tańczącym kongresie, jak go nazwano, Norwegia już na zawsze odpadła od Danii, to przy Danii pozostała Grenlandia, Islandia i Wyspy Owcze, czyli to terytorium, które kilka wieków wcześniej to właśnie Norwegia wniosła do Unii Kalmarskiej. Dziwnie to wygląda dzisiaj. Taka mała, nieduża Dania ma takie w sumie bardzo duże posiadłości na północy. Później, bo w 1905 roku Norwegia się zupełnie usamodzielniła, odłączyła od Szwecji i stała się samodzielnym państwem. Najpierw takim najbiedniejszym z państw skandynawskich, a później, już po odkryciu ropy w Morzu Norweskim, najbogatszym z państw skandynawskich i do dzisiaj Norwegia jest jednym z najbogatszych w przeliczeniu na mieszkańca państwem świata. Pozdrawiam słuchaczy z Norwegii, wiem, że Ciosany z Kartofla mieszka w Norwegii i Piotr z Tromsu z dalekiej północy też, pozdrawiam serdecznie. No więc mamy początek XX wieku, Norwegia to już jest samodzielne państwo i świetnie sobie poradzili Norwegowie z wyborem króla, bo to były czasy, gdy większość krajów w Europie to były jakieś tam monarchie i Norwegowie też chcieli mieć swojego króla, po prostu wybrali jednego z potomków króla duńskiego. Więc Norwegia ma króla, Boże chroń króla, ale Dania została z Wyspami Owczymi, Islandią i Grenlandią. Duńczycy do dzisiaj uważają Norwegów za bogatych wieśniaków. Taka ciekawostka i chyba trochę im zazdroszczą tej ropy. No i Islandia, o której była mowa, uzyskała niezależność od Danii w 1918 roku. No ale aż do 1944 roku była związana z Danią przez Unię Personalną. Ten król Danii to był też król Islandii. W czasie wojny, na początku kwietnia 1940 roku, Niemcy zajęli Danię, ale nie zajęli Islandii. Nawiasem mówiąc, nie wiem czy wiecie, Duńczycy się praktycznie w ogóle nie bronili, dlatego okupacja niemiecka w Danii była taka lekka. Nawet przez radio nie informowali, że Niemcy wkroczyli do Danii i potem wiele lat później, jak ja już byłem w Danii, mieszkałem w Danii, to państwo duńskie zorganizowało akcję. Uwaga, Niemcy wkraczają, taką inscenizację tego, jak duńskie radio powinno się zachować, gdy Niemcy wkroczyli. I całe duńskie radio udawało, że Niemcy wkraczają i podawało dokładnie, co się dzieje na granicy. Niemcy chcieli zająć Islandię, wymyślili sobie operację Icarus, ale Brytyjczycy zaniepokojeni tym przygotowali swoją operację Widelec, Fork. Nie mam pojęcia, dlaczego ta operacja nazywała się Widelec. No i okupację Islandii przez Brytyjczyków była po to, żeby nie dopuścić tam Niemców. I w maju 1940 roku Brytyjczycy lądują na Islandii. W 746, ja powiem trochę tak jak Max Kolonko, 746 królewskich marines na 4 statkach przybyło na Islandii i zaczęło ją okupować. No i rząd Islandii oczywiście oficjalnie zaprotestował, ale tak naprawdę to był przykład tak zwanej przyjaznej okupacji. I Islandczycy mocno współpracowali z Brytyjczykami. Trochę chyba na zasadzie szanuj okupanta swego, bo możesz mieć gorszego. Ja bym wolał być okupowanym przez Brytyjczyków niż przez Niemców, jakbym miał wybór. Brytyjczycy obiecali, że wyjadą jak się skończy wojna, że zapłacą za wszelkie szkody i że Islandczycy dostaną jakąś tam dobrą umowę handlową z Brytyjczykami. Wiąże się z tym taka zabawna historia, bo tuż po inwazji brytyjscy Marines udali się do konsulatu niemieckiego, żeby go zdobyć. Okazało się, że nikt tego nie bronił. Po prostu zapukali, powiedzieli dzień dobry, pan ambasador niemiecki zaprotestował przeciwko inwazji i powiedział, że Islandia to jest państwo neutralne, jak tak można? No to Brytyjczycy mu przypomnieli. Tak, Niemiaszku? A Dania to co niby jaka była, a Polska? No i podobno już nic nie mówił więcej. W 1944 roku Islandia proklamowała się republiką, powiedziała, że już nie chce mieć nic wspólnego z Danią i z jej królami. I Christian X, który był wtedy królem Danii, nie mógł zrobić absolutnie nic, bo Dania była wciąż okupowana przez Niemców, ale zachował się elegancko. Wysłał list z gratulacjami tam na Islandię i życzył Islandii wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego. Bardzo podobna historia była z Wyspami Owczymi. Przed drugą wojną to był taki zwykły duński amt. Amt to po prostu duńskie województwo. Ale znowu Niemcy wchodzą do Danii, identyczna historia, ale nie podbijają Wysp Owczych. I jeszcze przed lądowaniem na Islandii, przy okazji niemalże Brytyjczycy lądują na Wyspach Owczych i następuje okres przyjaznej okupacji. I gdy Dania weszła do Unii Europejskiej, to Wyspy Owcze powiedziały, że one do Unii nie chcą. To tyle co do Islandii i Wysp Owczych, ale takim prawdziwym słoniem w duńskiej... A się rozgadałem o tej Islandii i Wyspach Owczych, w sumie nie chciałem o tym tak dużo mówić. Ale takim prawdziwym słoniem w duńskiej menażerii jest właśnie Grenlandia. Grenlandia i to o tej lodowej pustyni, chciałem powiedzieć dwa słowa. I o tym, co mnie tak szczególnie zirytowało tam. Bo wiecie, Grenlandia jest kilkadziesiąt razy większa niż Dania, chociaż to jest oficjalnie terytorium zależne. I no jest to tak naprawdę lodowa pustynia. Ja jestem, Agi pisze, że ja jestem kompletnym germanofobem. Bardzo możliwe, przyznaję. Na czacie E. Marcin pisze, pan Bartosiak twierdzi, że trójkąt na Morzu Norweskim jest kluczowy dla utrzymania wpływów USA. Ciekawe. Nie, to akurat powiedzi Bartosiaka nie znam. Bardzo lubię Jacka Bartosiaka, bardzo lubię go słuchać. Uważam, że go za bardzo mądrego człowieka. Chociaż nie wiem, czy wiecie, ciekawostka, Bajt bardzo sobie nie ceni Jacka Bartosiaka. Kiedyś z nim rozmawiałem o tym i on mówi, uważa, że Bartosiak jest zwolennikiem siły w stosunkach międzynarodowych, czego się nie powinno tak być. Przynajmniej tak ja zrozumiałem Bajta, a ja w sumie zgadzam się niestety z Jackiem Bartosiakiem, że ostatecznie liczy się ten, kto ma większą armatę. Czy co tam większe sobie chcecie, wpiszcie. No więc, co tej Grenlandii. Wiecie, kiedyś leciałem nad Grenlandią, dwa razy w życiu, jak leciałem z Europy do Stanów i wracałem. No i był dzień, bo leciało się w ciągu dnia. I robi to niesamowite wrażenie. Mnóstwo fiordów, bo po zachodniej stronie Grenlandii są fiordy i nie ma tam nic, kompletnie nic. Leci się nad tym lądem leci się kilkadziesiąt minut i czy może godzinę i tak naprawdę widać, że jest to wielka, kolosalna pustynia. I mieszkańcy, mieszka tam tylko 57 tysięcy ludzi, czego większość, czy spora część mieszka w stolicy w Nuuk. Nuuk, taka dziwna nazwa, ale to jest nazwa inuicka. Mieszkańcy Grenlandii to w większości Inuici, czyli po naszemu Eskimosi. Przeczytałem w ogóle niedawno, że Inuici nie lubią tego określenia Eskimosi, bo to oznacza dosłownie zjadacze surowego mięsa. Więc ja będę miły i nie będę Eskimosów nazywał Eskimosami. Takie ostatnio jest taka moda, żeby kogoś innego nazywać Eskimosami. Cóż, nawet słowo Eskimosi zmienia znaczenie, jak się okazuje. No więc w przeciwieństwie do Islandii, do Wysp Owczych, większość mieszkańców Grenlandii to nie są Europejczycy. To nie są ludzie pochodzenia europejskiego. Inuici żyją na Grenlandii, ale też w północnej Kanadzie, na Alasce i na Syberii. I ich kultura jest zupełnie inna niż kultura i Kanady, i Alaski, i Rosjan, i Danii. Inuici mają więcej wspólnego, przynajmniej genetycznie, z ludami Azji niż z Europejczykami. I to powoli takim naprawdę długim lobem przenosi nas do lat 50. XX wieku. Ta różnica kulturowa pomiędzy mieszkańcami Grenlandii i Duńczykami bardzo martwiła tych drugich. No bo jak to może być, wiecie? Jak to jest możliwe, że są jacyś Duńczycy, bo Inuici z Grenlandii formalnie są obywatelami Danii, mają duńskie paszporty, są inni i nie mówią po duńsku, nie jedzą duńskiej kuchni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I w 1951 roku Dania stwierdziła, że nie da się zmodernizować Grenlandii bez stworzenia nowego typu Grenlandczyka. Tak, no bo Dania bardzo chciała zmodernizować Grenlandię, żeby to nie była już tylko lodowa pustynia, ale żeby to było coś na kształt głównej części Danii. I w latach 50. Dania rozpoczęła eksperyment socjalny. Miał on polegać na tym, że z Grenlandii zabrano do Danii dzieci. Dokładnie zabrano ich, no w sumie niedużo, dokładnie 22 dzieci, które zostały zabrane od rodziców i miano z nich zrobić tu, cytuję, małych Duńczyków. A jak się zapewne domyślacie, nie da się zrobić małych Duńczyków z małych Inuitów, jeżeli ci mali Inuici będą wciąż wychowywani przez dużych Inuitów, czyli przez swoich prawdziwych, prawowitych rodziców. Nauczyciele i pastorzy mieli wytypować dla państwa dzieci do zabrania do Danii. Przybyła na Grenlandię ekspedycja z Danii i obiecano rodzicom na Grenlandii, że ich dzieci trafią do prawdziwego raju, bo Dania to jest prawdziwy raj, że nauczą się duńskiego i dostaną na koszt państwa bardzo dobrą edukację. Oczywiście rodzice nie chcieli oddawać dzieci, no bo kto normalny chce oddać kilkuletnie dziecko na jakąś podróż, nie wiadomo dokąd, i ci ludzie nigdy nie znali Danii, nie wiedzieli, co to Dania jest, kto po dobroci chce oddać swoje dziecko. Więc zabierano te dzieci pod przymusem od rodziców. Oczywiście, jak się okazało, że no, rodzice nie bardzo chcą te dzieci oddawać. Oszukiwano rodziców, że to tylko na kilka miesięcy, że wrócą i jak już pobędą w tej duńskiej macierzy, to po powrocie na Grenlandię czeka ich naprawdę prawdziwa, świetlana przyszłość. Jak się okazało, wcale ich nie czekała taka świetlana przyszłość. Tych 22 dzieci przybyło na statku do Danii, no i nastąpiło coś, co można nazwać trochę kultem cargo. Czyli skoro dzieci się uczą w duńskich szkołach i skoro mieszkają w duńskich rodzinach, bo ulokowano te dzieci w jakichś tam rodzinach zastępczych w Danii, to już wszystko pójdzie dobrze i za jakiś czas rzeczywiście da się przerobić tych biednych, małych, kilkuletnich Inuitów na małych Duńczyków. Oczywiście okazało się, że nic nie poszło tak jak trzeba. Dzieci się w Danii czuły wyobcowane, nie znały języków, czuły się opuszczone, bo to były najczęściej kilkuletnie szkraby po prostu. Źle się uczyły i tęskniły za rodzicami. Tak, jak się można domyślać. Także bardzo, bardzo smutna sprawa. No i co się stało dalej? No, dzieci źle się uczyły, bo nie uczyły się duńskiego, nie rozumiały, znały języka, nie rozumiały, co się wokół nich dzieje. I po pewnym czasie, po kilku miesiącach wysłano te dzieci z powrotem na Grenlandię. W międzyczasie w Danii były przerzucane z jednej rodziny zastępczej do drugiej. Okazało się, że wiele tych rodzin zastępczych zupełnie się nie nadawała do tego, żeby opiekować się dziećmi. I w pewnym czasie z powrotem, po powrocie na Grenlandię, no wydaje mi się, że zrobiono już naprawdę coś obrzydliwego, bo po powrocie te dzieci umieszczono w domach dziecka. Czujecie? Mieszkali tuż obok rodziców, ale wciąż kapitan państwo zmuszał te dzieci do mieszkania w domu dziecka, żeby tylko nie mieli zbyt dużej styczności z Inuitami. KGB Rut pisze na czacie, że według pewnej szurskiej teorii Inuici to pozostałość po Wielkiej Tartarii. Ja się boję nawet zapytać, co to jest Wielka Tartaria. Agi pyta się, czy wiadomo, kiedy rozpoczynają się te zapowiedziane wtorkowe audycje Bajta. Nie wiem. Przepraszam, ale nie wiem. Nie wiem nic. Ciekawe pytanie. Sam bym chciał wiedzieć, szczerze mówiąc, ale Bajt do mnie się coś nie odzywa. Chyba się obraził. No, trudno. Nic nie poradzę. No więc... Dzieci okazało się, z tych dzieci, które w latach 50. z Grenlandii zostały zabrane, ukradzione tak naprawdę rodzicom, do dzisiaj żyje już tylko sześć starszych osób. Wiele z nich miało problemy w dorosłym życiu, miało problemy natury psychologicznej, psychiatrycznej, nigdy już nie odbudowały te dzieci relacji z rodzicami. Cały eksperyment to była jedna wielka porażka, jak się zapewne domyślacie. Podobno dzieci miały bardzo duże problemy z oceną własnej wartości. Tak to jest, jak się zabiera dzieci od rodziców. I pani premier Danii powiedziała w grudniu miesiąc temu, że jest im bardzo przykro, że jest państwu duńskiemu bardzo przykro i że nie mogą niestety wrócić do... że nie mogą cofnąć przeszłości, no ale cóż, muszą powiedzieć o tym, że mają przeprosić, bo trzeba mówić, że za mało zapłaciłem. No cóż, wiem, że kiedyś już mówiłem o podobnej sprawie, ale jakoś ta sprawa też mnie bardzo poruszyła. I wiecie, mam kilka refleksji na ten temat. To pierwsze, coś co mnie dziwi. Spójrzcie na to czas, kiedy to się działo. To były lata 50., więc jak śpiewał Rynkowski, wojna ledwo trzasnęła drzwiami. I wydaje się, że te teorie, które propagowali Niemcy, że trzeba zmieniać na siłę kulturę innych ludzi, że germańskie narody i kultura jest najlepsza na świecie, że to zbankrutowało. Że już chyba wszyscy wtedy wiedzieli, że to jest nonsens. No a tymczasem Dania poszła zupełnie w poprzek tych wniosków. Raptem kilka lat wcześniej skończyła się wojna i przepraszam, że pojadę Tuwimem, postanowiła Dania reaktywować wypierdy germańskiego ducha, jak to mówił Tuwim. Po drugie, i to jest wydaje mi się ciekawe, ta akcja została szeroko poparta przez tak zwane elity intelektualne. Znowu tą akcję zorganizował rząd i tu znowu pojadę Tuwimem z szajką wytwornych pint na kupę. Ta akcja zabierania dzieci od rodzin inuickich wywołała na początku same ochy i achy ze strony, tak jak mówiłem, intelektualnych elit. To jest niestety kolosalny problem, jaki ja mam ze sporą częścią intelektualistów, że uważają, że oni wiedzą lepiej i uważają, co gorsza, za swój obowiązek uszczęśliwiać innych na siłę, ponieważ oni wiedzą lepiej. O, właśnie taka mała ciekawostka, zanim w ogóle wyjedziemy ze Skandynawii. Wiecie, co to jest Vision Zero? Po angielsku, po polsku Wizja Zero. To jest taki tym razem szwedzki projekt, który ma zredukować do zera liczbę śmiertelnych wypadków na drogach. Wizja Zero. I mają bardzo dużo takich ciekawych postulatów, na przykład ograniczyć prędkość w miastach do 30 km na godzinę, poza miastami do 70, a na autostradach do 100 km na godzinę. No, mnóstwo też innych ciekawych, podobnych rozwiązań. Ktokolwiek z Was, jeśli jechał porządnym samochodem po porządnej autostradzie, wie, że 100 na godzinę na autostradzie to zdecydowanie za mało i raczej to irytuje niż da jakąkolwiek przyjemność. Na szczęście wydaje się, że Vision Zero zdechło, szczerze mówiąc, w ostatnich kilku latach i dzięki Bogu. Ale wypowiedź jednego ze szwedzkich profesorów od bezpieczeństwa ruchu drogowego mnie naprawdę rozłożyła na łopatki. Pan profesor nazywa się Claes Tingvall, jest jednym z autorów Vision Zero i powiedział coś o motocyklistach, a ja jako zapalony motocyklista, i nie dlatego zapalony, że mi się palą od prędkości buty, tylko dlatego, że lubię jeździć bardzo, powiedział, że motocykle są niekompatybilne z Wizją Zero i to nigdy, ale to nigdy nie uda się połączyć motocykli z ambitnym podejściem do bezpieczeństwa na drogach. I wśród takich intelektualistów pojawiają się głosy, że społeczeństwo nie powinno pozwalać ludziom na ponoszenie ryzyka jazdy na motocyklu. Czujecie to? Rzeczywiście, jak jadę na motocyklu, to ja ryzykuję głównie swoim życiem. Statystyki są nieubłagane. Niestety, jeżeli w czasie wypadku na motocyklu, to kierowca motocykla na ogół ginie, niezależnie od tego, z czyjej winy jest wypadek. A tymczasem okazuje się, że jakiś pan profesor ze Szwecji mówi, że ja nie mam prawa tak ryzykować. Okazuje się, że moje życie już nie jest moje, tylko należy do pana Claesa Tingvalla. Czyli mamy takie państwo, które ma się mną opiekować. I co ciekawe, jest niestety znowu wielu ludzi, którzy to bardzo serdecznie popierają. Za wspaniały pomysł, za cudowny pomysł, że państwo wzięło pod opiekę tych motocyklistów głupich, którzy ryzykują swoim życiem. Światowicz Sława pisze, że jednoślady będą nielegalne. No, mam nadzieję, że nie będą. Może w Szwecji będą, ale mam nadzieję, że na świecie nie. Także jest coraz więcej głosów, że społeczeństwo nie powinno pozwalać innym tak ryzykować. A rowerzyści będą musieli bądź te kółeczka przykręcać, żeby obejść rozporządzenie. No cóż, co ja zrobię? W takim razie też sobie przykręcę kółeczka do motocyklu. O, potrzeba pisze, ktoś będzie musiał i tak te moje resztki z ulicy zbierać. Potrzeba zadzwonić, bo coś czuję, że ty będziesz miał podobne zdanie jak ten pan profesor mundry ze Szwecji. No ale może się mylę, zadzwoń, popraw mnie. I wśród taka ciekawostka jeszcze, że jest bardzo duża korelacja pomiędzy ludźmi z licencją pilota i z prawem jazdy na motocykl. I to nie jest przypadek. Jest bardzo wielu ludzi, którzy są motocyklistami, są też pilotami i w drugą stronę. Tak mi się wydaje, że lotnictwo i żeglarstwo to są wciąż te dziedziny, gdzie pan Wadza i ludzie pokroju pana Tingvalla jeszcze nie włożyli swoich łap aż tak głęboko. No, miejmy nadzieję. Także ja polecam wam wszystkim. Słuchajcie, jeżeli lubicie jeździć samochodem, to polubicie też jazdę na motocyklu. Naprawdę, uwierzcie mi, o wiele inaczej wygląda dzień, gdy rano jedziecie do pracy motocyklem i gdy o wiele przyjemniej się z pracy wraca, gdy wracacie na motocyklu. Polecam serdecznie wszystkim, można omijać korki, paliwa spala się mniej, jest się szybciej w domu, jest to o wiele przyjemniejsze. Ja chcę, żeby jak najwięcej ludzi jeździło na motocyklu i polecam wam wszystkim. Jeżeli ktoś z was się zastanawia, czy warto, odpowiadam, warto. Także jak najbardziej zostańcie motocyklistami. No i po trzecie, taka już moja refleksja na koniec jeszcze odnośnie tej akcji, za którą państwo duńskie przeprosiło. Jak myślicie, ile jest teraz akcji w tym momencie, które aktualnie przeprowadzają rządy, które mają uszczęśliwić innych na siłę? No i oczywiście, które są bardzo szeroko popierane przez bardzo wielu mądrych ekspertów, które za 10, 20 czy może za 50 lat będą znowu za te akcje i za tych ekspertów państwa będą przepraszać. Oczywiście już to nie będą ci sami ludzie, nie będą ci sami politycy. Tak jak pani premier Danii prywatnie oczywiście w tej sprawie nic nie jest winna, że kiedyś zabierano dzieci od Grenlandczyków, z Grenlandii. Ile takich akcji się aktualnie dzieje w Polsce, w Europie czy na świecie, za które ktoś będzie przepraszał kiedyś. Ale oczywiście, które na wszystkim nam teraz tłumaczą, są bardzo niezbędne, są bardzo potrzebne. Ja nie wiem, ile takich akcji jest. Nawet nie umiałbym dokładnie powiedzieć z całą pewnością, że to jest to albo to, ale niech każdy sobie odpowie sam. Bo ja szczerze mówiąc myślę, że nie jedna taka akcja się dzieje na świecie. Jest coś optymistycznego w tej całej historii, żeby tak nie zakończyć tej historii grenlandzkiej zupełnie pesymistycznie. Mianowicie, to tak naprawdę pewna modernizacja Grenlandii się udała. Udała się nie w ten sposób, że zabierano dzieci od rodziców, tylko w taki sposób bardzo naturalny, w sposób taki, można być organiczny. Po prostu w pewnym momencie coraz więcej Inuitów przyjeżdżało do Danii, coraz więcej Duńczyków jeździło na Grenlandię, pojawiła się wymiana handlowa, pojawiła się współpraca, w Nuuk powstał uniwersytet i w sposób zupełnie naturalny Grenlandia się zmodernizowała tak naprawdę. Można powiedzieć nawet, że kultura do pewnego stopnia przypomina kulturę duńską. Oni wciąż uważają... O, dzwoni nam potrzeba. Halo, halo, cześć potrzeba.
1: Halo, halo. Szczęść kangurze. No, wyzywałeś mnie i oto jestem. Absolutnie się z tym doktorkiem nie zgodzę, tak? Tylko, że mimo wszystko wydaje mi się, że jest bardzo duża krótkowzroczność, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju urządzenia do transportu i do tego bardziej się czepiałem, a nie do tego, żebym w jakiś sposób legitymizował to, że warto zdelegalizować motocykle.
0: No, to tak, to prawda. Ale a konkretnie o czym mówisz, że jest krótkowzroczność? To rzuć jakimś przykładem.
1: Przykład widzę niemalże każdego dnia u siebie, bo mieszkam przy dość ruchliwej przylotówce, gdzie młodzi nie do końca dobrze ostrzeżeni ludzie w wygodnych dresach jeżdżą sobie czy to właśnie samochodami, czy to motocyklami i bardzo często, naprawdę bardzo często się rozbijają, ponieważ jest to takie miejsce, gdzie można się rozhuśtać, tylko że to jest środek miasta. Tak? I w momencie, kiedy dochodzi do takiego wypadku, nie daj Boże wypadku śmiertelnego, to też trzeba zdawać sobie sprawę, że okej, to jest jego odpowiedzialność, to jest jego życie, ale jednocześnie jest tutaj cały proces, który paraliżuje ten węzeł komunikacyjny miasta. I ktoś musi ten mózg pozbierać z ulicy, te kawałki skóry pozbierać z ulicy i zatrzymuje w bardzo ciężki sposób ruch na kilka godzin. To tak samo na zasadzie, że wiesz, że jeżeli samobójca rzuca się pod pociąg, to jest tylko i wyłącznie jego decyzja, tak? Czy może nie? Czy może w tym pociągu jedzie kilkaset osób, które mają umówione spotkania, które jadą do swojej rodziny i muszą poczekać 3-4 godziny, żeby przyjechał prokurator, który...
0: Nie, zgadzam się z tobą. Jasne, ja wiesz, że ja o tym samym myślałem sobie jakiś czas temu. Jakiś miesiąc temu stałem w korku, bo ja, żeby dojechać z pracy do domu, muszę przejechać przez takie... Canberra jest podzielona na dwie części i połączona takimi dwoma mostami, czy trzema. I na tym moście zdarzył się wypadek i stałem przez to w korku jakąś godzinę. I zastanawiałem się dokładnie nad tym samym. W sumie, czy ja mam prawo żądać teraz od ubezpieczyciela tego gościa za stratę, za to, że stałem w tym korku godzinę. No tylko, że jakby tych wszystkich ludzi, którzy stali policzyć, to już byłyby, myślę, setki milionów dolarów, nie? Więc na pewno ubezpieczenie nie pokrywa takiej kwoty. Ale masz, zgadzam się z tobą, to jest 100% dobre pytanie, bo tam co prawda na szczęście nikt nie zginął, były tylko dwa dosyć mocno uszkodzone auta, ale kto teraz zapłaci za to wszystko dookoła, prawda? Tak jak mówię, za sprzątanie tego i za to, że no, kilka tysięcy ludzi stało sobie w korkach. No, to jest dobre pytanie, tu się z tobą w 100% zgadzam.
1: I tutaj bardzo ładnie podjąłeś kwestię autostrady, tak? Gdzie te 100 km na godzinę to jest za mało, czy to no, w ogóle, żeby się poruszać, tak? No, jest to wręcz utrudnianie prawda ruchu. Tylko, że to jest autostrada. Masz odpowiednio inaczej zbudowaną tę jezdnię, tak? Masz odpowiednie miejsce, masz pasy awaryjne, masz odpowiednie barierki energochłonne, żeby w razie, jeżeli coś by się zdarzyło, no to wówczas, żeby ta szkoda była w pewien sposób zmitygowana. Nie wiem, czy istnieje dobry polski odpowiednik na mitigation właśnie w języku polskim. No i tak, oczywiście zapierdalajmy ile tylko fabryka dała, ale róbmy to poza terenem zabudowanym, bo ja naprawdę jestem ogromnym fanem tego, że jeżeli wręcz zamykamy dla ruchu kołowego, dla prywatnych samochodów nawet, centra miast. Pamiętam kiedyś byłem we Włoszech i kiedy pojechałem do Rzymu, spojrzałem sobie na taki diagram komunikacji miejskiej. I jeżeli sobie staniesz, nie wiem, w Warszawie, w Łodzi, w Szczecinie czy we Wrocławiu, to masz tam godziny i minuty, kiedy te autobusy przyjeżdżają. W Rzymie jest trochę inaczej, bo masz bardzo ładny rozkład, gdzie dany autobus jedzie, ale nie masz nigdzie podanych czasów, tak? Dlatego, że on i tak za chwilkę przyjedzie i nie ma się tutaj za bardzo czym przejmować i wyczekiwać na ten moment, kiedy on się pojawi. Także tutaj w 120% absolutnie się zgadzam. Miasta powinny bardziej wykluczać samochody ze względu na to, że nawet jeżeli sobie spojrzymy na korek, tak, no to ty nie stoisz w korku. Ty jesteś korkiem, tak? Ty masz samochód, który ma 4 albo 5 miejsc i jedziesz sam. I ty zajmujesz całe mnóstwo przestrzeni i do takiego ruchu miejskiego sam absolutnie nie lubię używać samochodu. Używam to jako naprawdę jakąś ostateczność, albo wolę się przejechać rowerem, czy to nawet tramwajem, komunikacją, czy autobusem miejskim. No właśnie dlatego, że miasto powinno się starać, tak? Może zrobić sobie jakieś przelotówki, ale niech to centrum miasta zostanie jakoś wyparte, niech jakoś wypiera ruch kołowy.
0: Ach, wiesz co, chciałem się z tobą pokłócić, ale tak naprawdę to powiedziałeś dokładnie to, co ja chciałem powiedzieć, że w miastach trzeba jechać spokojnie, ja w miastach nigdy nie jadę więcej niż 10 km powyżej limitu, tak naprawdę na ogół jadę grzecznie w mieście. Natomiast na autostradzie się nie przejmuję po prostu ograniczeniami prędkości. Jakoś tak mam, ale zgadzam się z tobą też, że trzeba usuwać auta z centrów miast, ale w tym momencie trzeba dać jakąś alternatywę. To znaczy, musi być jakiś parking buforowy, prawda, gdzie można zostawić sobie samochód, jak się przyjechało skądś i potem przesiąść się na jakiś wygodny pociąg, metro, czy coś takiego. Wtedy to ma rzeczywiście sens. Ja na przykład bardzo nie lubię jeździć po centrum Sydney, bo jest koszmarne, ale to naprawdę koszmarne. Przypomina mi nieco Lizbonę. Lizbona to jest takie drugie miasto, które jest dla mnie najgorsze. Podobno tylko Kair jest gorszy od Lizbony. I szczerze mówiąc, no, zgadzam się z tobą w 100%, że ja bym wolał nie mieszkać, nie jeździć samochodem po centrum. I to jest fajne. Na motocyklu dlatego dobrze mi się jeździ po centrum. Czasami trzeba gdzieś podjechać, ale to trudno. Ja mieszkam w samym centrum. W samym środku centrum. No i muszę wjechać na parking mój, prawda? Ale tak jeździć po centrum to bardzo nie lubię. To jest coś, co też nie polecam zupełnie nikomu.
1: Kiedy byłem w Wiedniu, to zauważyłem bardzo, bardzo taki zdrowe podejście. W ogóle Austria jest strasznie dziwnym krajem, gdzie możesz sobie piwko pod chmurką wypić i sobie papierosa zapalić. Wszędzie popielniczki, wszędzie jakieś... No, polecam turystykę do Austrii. W każdym razie jest coś takiego w Wiedniu, że jeżeli jesteś obywatelem Wiednia i płacisz podatki w Wiedniu, to wówczas komunikacja miejska jest dla ciebie darmowa. Są oczywiście bilety, są dla turystów, dla przyjezdnych, za które musisz zapłacić, ale jeżeli jesteś, jeżeli płacisz podatki w tym miejscu, to wówczas jesteś, no tak wiesz, tak zdrowo podchodząc do tego, żeby rozładować ten tak naprawdę zbędny ruch, masz tę komunikację zwyczajnie za darmo i fajnie by było, żeby to się zaczęło i u nas w Polsce i w ogóle na całym świecie pojawiać, bo podejrzewam, że spokojnie no te tramwaje, jak to ETA mówi, i tak będą jeździły, no ale fajnie przynajmniej w podatkach za nie zapłacić, więc to jest jakaś taka zdrowa wizja. No z drugiej strony jeszcze Niderlandy, kultura roweru. No i jeszcze z trzeciej strony bardziej tak współcześnie takie, jak to się nazywa, urządzenia transportu osobistego, które niedługo będą, z tego co wiem, w Polsce regulowane, czyli jakieś Segwaye, jakieś właśnie hulajnogi elektryczne, które też z jednej strony są fajne, ale z drugiej strony, jeżeli nie są odpowiednio uregulowane, to wówczas może się zdarzyć jakiś dziwny wypadek, bo jeżeli taką hulajnogą elektryczną w kogoś uderzysz, a to jest dość ciężki sprzęt, ze względu na akumulatory, no to możesz komuś zwyczajnie wyrządzić krzywdę. No ale to też wiadomo, że prawo jest mniej więcej 20 lat za tym, co się aktualnie dzieje.
0: Wiesz co, w Canberrze to jest strasznie popularne, teraz są hulajnogi elektryczne. Dosłownie no, na każdym rogu stoją te hulajnogi w takich pomarańczowym kolorze i rzeczywiście mnóstwo ludzi ich używa. No i już zdarzyły się pierwsze wypadki, bo niektórzy ludzie po prostu przesadzają, jeżdżąc nimi po chodnikach, szczególnie to, wiesz, młodsi, niekoniecznie trzeźwi. No i wyszło tutaj regulacja taka, że jeżeli kogoś uderzysz tym, no to odpowiadasz tak, jakbyś kogoś uderzył jakimś innym pojazdem. A że to nie jest ubezpieczone, jest tylko ubezpieczenie tej firmy, która wypożycza te hulajnogi, no to na ogół trzeba wyskoczyć ze swojej kasy, prawda? Ale tak generalnie, z tego co zauważyłem, to się dobrze sprawdza. Nawet pomimo tego, że tak jak powiedziano, to właśnie no, problem jest taki, że regulacji na ten temat jeszcze nie ma. Ale jakoś to działa u nas i rzeczywiście jest to turbo popularne. Zrobiły się te hulajnogi. W ciągu roku, rok temu to się zaczęło, to tak początkowo raczkowało, ale teraz to dosłownie wybuchło. Wybuchł temat tych hulajnóg. Ale ja nie jestem pewny tak do końca, czy to jest dobre z tą darmową komunikacją miejską, no bo znowu jest taki problem, że skoro płacimy za to w podatkach, to płaci i każdy, i nikt. Dlaczego mają nie płacić ci tylko, co jeżdżą, czy przynajmniej nie mają płacić więcej ci, co jeżdżą, prawda? No tutaj znowu posłużę się tym, jak to jest w dużych miastach tutaj. Też państwo dopłaca do tego transportu, ale oprócz tego mamy takie karty, wiesz, to jest takiego, jak jest, nie wiem, czy to jest w Polsce, przepraszam, po prostu dawno nie byłem w Polsce, taka karta miejska, że przechodzisz i tylko przeciągasz, że już jesteś w pojeździe i potem wychodzisz z tego i znowu przeciągasz, nie musisz kupować biletu. Ja to widziałem w Europie, w Danii i w Londynie, ale nie wiem, czy to jest w Polsce już gdzieś. No tak, i to jest dosyć wygodne. Aha, no to super. I to jest dosyć wygodne, uważam, fajne i po prostu jak chcesz jeździć, no to dopłacasz do tego więcej. To tyle powoduje, że w podatku ten, co nie jeździ, płaci tylko trochę, a ten, co jeździ, płaci w podatku, jeszcze dodaje coś od siebie.
1: Wiesz co, jako kontrargument wysunę tutaj, że nawet jeżeli z tego transportu miejskiego nie korzystasz i jeździsz swoim samochodem, czy motocyklem, czy czymś, co wykorzystuje asfalt, to jednocześnie jest dla ciebie opłacalne ze względu na to, że osoba, która by tworzyła przed tobą korek, przesiadła się na tramwaj albo autobus. Wobec czego dla ciebie jest opłacalne, żeby dopłacić trochę w podatku, żebyś ty, nie wiem, w jakiejś awaryjnej sytuacji, jeżeli miałbyś, nie wiem, zawieźć żonę rodzącą dziecko do szpitala, albo żebyś sobie gdzieś tam podjechał i akurat nie było to wystarczająco dobrze skomunikowane, że będziesz miał tę komunikację zwyczajnie łatwiejszą, bo będziesz miał dużo mniej obciążone miejskie drogi. Więc myślę, że tutaj jednak tego podatku bym bronił, żeby to liczyć na podstawie.
0: Nie, ja też. Ja też bym bronił, tylko że jeszcze do tego bym go trochę bardziej sprawiedliwie rozłożył, że ponieważ masz rację, jak ja jadę czymś i droga osoba idzie w tramwaju, to ja też na tym zyskuję. Zgadzam się. Dlatego ja bym też bronił tego podatku, ale może podział taki, że ja płacę trochę mniej, bo ja nie jadę, a ty płacisz trochę więcej, bo jedziesz, czyli dodajesz ten swój bilet, też ma sens. No bo ostatecznie ktoś musi za to wszystko zapłacić i jeżeli bilety są zupełnie darmowe, no to wszyscy zrzucamy się po tyle samo. Chociaż tu akurat w tym przypadku może nie jestem jakimś takim turbowolnorynkowcem, bo wiem, że to działa dosyć fajnie. Tylko, że to trzeba mądrze ułożyć i problem w polskich miastach jest na przykład taki, że większość polskich miast, chociaż Łódź chyba nie, Łódź tu jest wyjątkiem, ale większość miast jak Poznań czy Wrocław, no one gdzieś się opierają na konstrukcji tego centrum jeszcze z czasów późnego średniowiecza, prawda? Więc tam nikt nawet nie marzył o samochodach. Dlatego w Polsce są takie problemy z tymi miastami. W Łodzi jest trochę inaczej. Łódź chyba nie, też Łódź jest zakorkowana, czy nie?
1: No powiem, była. Była, ale idzie na lepsze.
0: Aha, no to dobrze. To fajnie, wiem, że tam to obwodnice.
1: Bardziej takie arterie, tak zwane dzielnice, które są sypialniami Łodzi w godzinach szczytu oczywiście strasznie się korkują, ale ciężko to w ogóle jakoś ten ruch rozładować. Centrum mamy, Śródmieście mamy naprawdę bardzo ładnie rozładowane, dlatego że tam się jeździ naprawdę ciężko w ogóle się dostać do jakiegokolwiek punktu i czasami masz taką świadomość, że bardziej ci się opłaca przejść tam kilometr do tego centrum i sobie wrócić, jeżeli masz jakąś tam sprawę do zrobienia. No oczywiście ruch taksówek i ruch komunikacji miejskiej jest dozwolony, ale cały inny ruch kołowy jest zablokowany i jednocześnie jest na tyle utrudniany, żebyś się tak dwa razy po główce zastanowił, podrapał, czy warto faktycznie wsiadać do tego samochodu, czy przypadkiem nie lepiej sobie pójść piechotą. I to mi się strasznie podoba. No ale Łódź ma tę właściwość, tego perka w postaci, że wiesz, że nie jest uzależniona od żadnej rzeki, tak? Nie jest, jest mniej więcej na poziomie takiego prostopadłościanu. Trochę tak się mówi, że Łódź to takie polskie Detroit, gdzie zostało to zaprojektowane, może nie tyle zaprojektowane, ale wyszło, że możemy na bardzo wiele sobie pozwolić i nie mamy ograniczeń w postaci nierówności terenu, w postaci, nie wiem, jakichś miejsc, gdzie są złoża i warto postawić kopalnię, czy właśnie choćby tej rzeki, jak we Wrocławiu, żeby postawić 140 tysięcy mostów, żeby nam przeszkadzały.
0: Ale czy tam nie ma jakichś takich dziwnych historii? W Łodzi czytałem jakieś takie tajemnicze sprawy, że jak powstawała Łódź w XIX wieku, to jakieś nieduże rzeki puszczono kanałami pod miastem, które do dzisiaj gdzieś tam istnieją? To jest ciekawa sprawa.
1: Ale to nie ma w tym żadnej tajemnicy, słuchaj. Jeżeli przyjdziesz do Łodzi załatwić wycieczkę, bo można sobie się umówić na wycieczkę po tych kanałach. Nawet pamiętam w zeszłym, wróć, dwa lata temu na Wielką Orkiestrę wylicytowano ślub udzielany przez prezydent miasta Łodzi właśnie w tych dziwnych łukach, w strasznie klimatyczne miejsce, tak, zbudowane właśnie czerwoną cegłą w XIX wieku, ale to jest, wiesz, kurde, XIX-wieczna kanalizacja.
0: Gdzie brałeś ślub? W XIX-wiecznej kanalizacji. Ciekawe.
1: Ale ja, wiesz co... naprawdę, Muzeum Kanału Dętka, polecam.
0: Dętka?
1: Polecam.
0: Dętka?
1: Możesz sobie... Dętka, tak.
0: Ciekawe. Tutaj właśnie dostałem informację, że coś słabo cię słychać. Teraz muszę cię trochę podciągnąć. Zaraz zobaczymy czemu. Ale jakoś to wydaje mi się takie nieco tajemnicze, że, czy takie nawet nieprzyjemne, że rzekę wpuszczono w kanał pod miastem. No jakoś tak źle to mi się kojarzy po prostu. Ale powiedz, potrzeba, bo ty jesteś stary samochodowiec, czy motocykle też się kręcą tak jak mnie? Czy też chciałbyś mieć komary na zębach? Tak jak ja czasami mam.
1: Oczywiście, tylko nie mam gdzie teraz, nie miałbym gdzie teraz trzymać bestii, więc niestety nie mam obecnie, ale tak. No, zdecydowanie, w 100% tak. Nawet wiesz, jadąc samochodem aż mi trochę głupio, tak, że wożę powietrze.
0: No niestety ja też miałem takie wrażenie i często mam, że właśnie wożę powietrze, jak jadę sam. No ale czasami trzeba. No nic. Powiedz jeszcze tylko, co ty sądzisz o tych dzieciach z Grenlandii, bo to był sobie mój główny temat. Jak widzisz tą akcję tego typu, czy w ogóle akcję na świecie tego rodzaju?
1: Wiesz co, no to jest śliska sprawa, tak, ze względu na to, że ciężko opowiedzieć się po jednej czy po drugiej stronie, tak, ze względu na to, że może inaczej, łatwo przesadzić, tak, że jest bardzo, bardzo małe widełki takiego, nie wiem, żeby ludzie, żeby społeczeństwo było zadowolone, a również żeby te dzieci były zadowolone i być może przesadzono. To znaczy na pewno przesadzono, ale dobrze, że coś takiego się stało, żeby nikt później tego samego błędu nie popełniał.
0: No, ale ja myślę, że tutaj nie da się po prostu nie popełnić błędów w takich sprawach. Ja uważam, że jest bardzo... Żeby odebrać dzieci rodzicom, musi być naprawdę bardzo ważny powód. Tak naprawdę zagrożenie życia, zdrowia, czy coś takiego. Tak bym powiedział.
1: No, ale coś... w dalszym ciągu jest śliskie. Jeżeli miałbyś, nie wiem, rodziców antyszczepionkowców, to czy jeżeli swoich dzieci nie szczepią, no to pytanie, czy to jest zagrożenie dla ich zdrowia i życia.
0: No nie, to ja uważam, że każdy ma prawo nie szczepić dzieci. Tu jest, ja jestem wielkim zwolennikiem szczepionek. Sam moja córeczka jest szczepiona na więcej niż było zalecane, ale ja bym nie zabierał za to, że ktoś nie chce szczepić. To jednak nie jest tak. Musi być bezpośrednie zagrożenie. To tak samo jak, czy ktoś chce dzieci uczyć o tym, że świat to jest dysk położony na czterech żółwiach. No trudno, takich ma rodziców. Nie zabierałbym za to w każdym razie. Ja osobiście. A Dark Viper mnie tutaj dopytuje już drugi raz, jaką maszynę posiadam. Mam Gixxera 750 Suzuki z 2019 roku. Wiem, że w Europie nie ma 2019 roku tego modelu, bo zabiły regulacje euro, ale w Australii i w Stanach i w Japonii są. No i mój to biało-czarna, 150-konna.
1: O, tak. 750, ja pierdolę. Tak. Długo ją masz?
0: Dwa lata. I to jest... No, ja jestem zwolennikiem tego typu rzeczy, dlatego że ja lubię być oparty o przód, czyli opierać się mocno o kierownicę, dlatego że wtedy wiem, w którą stronę mój motocykl jedzie. Jak kilka razy próbowałem jeździć na czymś takim, gdzie się siedzi do tyłu mocno, na czoperach, coś takim, to czuję się, jakbym był w małym samochodzie. Nie przepadam za tego typu historiami. Trochę się boję.
1: No dobra, nawet. To ja swoją barkę pozostawię na brzegu. Jeszcze tylko jedną wkrętkę odnośnie komunikacji miejskiej wrzucę, bo trochę off topic, ale jest to, powiedzmy, dla mnie jakiś fajny temat. Rowery miejskie. Rowery miejskie, które w wielu miastach Polski się bardzo fajnie sprawdziły, gdzie jesteś wręcz zachęcany przy użyciu biddingu tego roweru miejskiego, że przez pierwsze 20 minut korzystania z tego roweru miejskiego masz to za darmo. Jeżeli sobie to wykorzystujesz przez godzinę, to wówczas płacisz 2 złote. Jeżeli korzystasz przez 2 godziny, to wówczas płacisz 4 zł i tak z każdą kolejną godziną jest to coraz mniej opłacalne i to naprawdę bardzo pięknie rozładowało taki wiesz, taki mały ruch. Więc sądzę jeszcze, no właśnie, wracając do tego wątku, no, może nie do końca państwa, bardziej korporacji, które za tym stoją, tak, to kurde, róbmy sobie po prostu dobrze i nie kombinujmy za bardzo, nie ulepszajmy czegoś, co jest dobre. I znajdźmy jakiś taki, nie wiem, jakiś taki sensowny wspólny punkt. A w ogóle diesle powinni zdelegalizować. No.
0: Zgadzam się w 100%. Ja też jestem przeciwnikiem tego, jak się dowiedziałem, ile to produkuje syfu, które potem my wdychamy. No nie, tego to nie powinno jeździć po centrach miast. Tu się z tobą w 100% zgadzam. Ale wiesz co, zapewniam cię, że już teraz gdzieś na którymś uniwersytecie w Stanach czy w Europie powstaje w głowie jakiegoś intelektualisty to, że nie jest do końca pewny, czy społeczeństwo powinno ci pozwalać jeździć na elektrycznej hulajnodze albo na rowerze po mieście. Są już takie, ktoś ma takie zamysły. Tak to zostawię.
1: Ja cię jeszcze zostawię z jedną myślą, ze względu na to, że z rokiem 2021 we Francji skończyły się dopłaty do kupowania diesli.
0: O, ciekawe. To ciekawe. Francuzi byli mistrzami w dieslach. Tam było chyba 70% samochodów było kupowanych. To było jako silniki wysokoprężne.
1: No, sam fakt istnienia czegoś takiego jak dopłata do kupna diesla mnie ogromnie zszokowała, ale powoli Francja zaczyna nadążać za Ugandą. No dobra, nie będę dłużej się trzymał. Swoją barkę pozostawiam na brzegu. Do usłyszonka. Dzięki wielkie, że wpadłeś. Cześć.
0: Cześć, na razie, dzięki. To był Potrzeba, znany i lubiany i kochany, a przez niektórych nielubiany, a nawet bardzo nielubiany, ale przez wielu jak najbardziej lubiany. No, dzwońcie, dzwońce, bo jestem na Skype'ie Nocnego Radia. Mam już powoli, moje notatki się kończą, ale jeszcze musimy się przenieść z tej mojej ukochanej, w cudzysłowie, Danii i ukochanej Grenlandii. No, też nie, no, nie w cudzysłowie. Mam jakiś sentyment do Danii, muszę przyznać. Mam jakieś takie zainteresowanie tym, co się tam cały czas dzieje, chociaż cieszę się, że już tam nie mieszkam. A z drugiej strony pewnego rodzaju wizja powrotu do Danii wciąż gdzieś tam nade mną wisi. Kto wie, czy nie będę znowu mieszkał w Skandynawii za jakiś czas. To byłoby bardzo dziwne, żebym znowu był na tym samym czasie, na którym jest Nocne Radio. Nie wiem, jakbym sobie z tym poradził. Musiałbym się długo do tego przyzwyczajać. No więc zostawmy na chwilę tą Danię, zostawmy na chwilę Grenlandię i zrobimy, żeby było jeszcze bardziej smutno na chwilę. A Maharadża z brzegu mówił na czacie o jeszcze historii z Danii. Nie wiem, czy pamiętacie, kilka lat temu w zoo, bodajże w Kopenhadze, przyłożono żyrafie do głowy pistolet na oczach ludzi, na oczach ludzi, którzy byli w zoo, na oczach dzieci i pociągnięto za spust. I odstrzelono żyrafie łeb na oczach dzieci. Po czym tą żyrafą nakarmiono bodajże lwy. Pocięto tą żyrafę na części i nakarmiono nią lwy. Był to wielki

Jakie zdanie? Pistolet do głowy żyrafy. Tak, z tego co pamiętam, Zenon, tu chyba nic nie zmyślam, odstrzelono jej łeb dosłownie. To było tak, że na jakiejś platformy zabito tą żyrafę właśnie pistoletem. No tak, z tego co pamiętam, to było na jakiejś platformie. Nawet chyba jest film gdzieś, z tego na YouTubie, albo może YouTube już to ściągnął, może na jakimś Vimeo, albo coś takiego. W każdym razie zabito żyrafę na oczach dzieci w zoo w Kopenhadze, a potem ją pokrojono i nakarmiono nią lwy. Ja do dzisiaj pamiętam w zoo w Aalborgu karmienie lwów. Widać było jakieś pokrojone zwierzaki, chociaż niekoniecznie oczywiście żyrafy. I tym karmiono lwy i tygrysy w zoo. Bardzo w ogóle lubię na to patrzeć. Nie wiem dlaczego to jest takie satysfakcjonujące, jak te lwy na siebie warczą. Ten największy lew warczy na całą swoją rodzinę, bo on musi zjeść pierwszy. Bardzo ciekawe. Maharadża z brzegu mówi, że żyrafa była nadmiarowa. Chyba tak. Tak było. No, Etam już tutaj wraca do 43 roku i o Niemcach, co strzelają do dzieci. Ale nie wrzucili tego na YouTube. Światowi Sława mówi, że żyrafy wychodzą z szafy, pawiany wchodzą na ściany, odzew. Przenosimy się na chwilę do Australii, bo w Australii wydarzyło się coś bardzo, bardzo podobnego, co wydarzyło się w Danii odnośnie dzieci. Już kiedyś mówiłem o tym, ale może wspomnę o tym jeszcze na chwilę. Między 1910 rokiem a 70 rokiem w Australii miał bardzo podobny proceder, tak w Danii, ale na jeszcze większą skalę. Bo do końca nie wiadomo ile, ale najprawdopodobniej kilkadziesiąt tysięcy dzieci zostało odebrane rodzicom, często po prostu kilkuletnich dzieci, dzieci aborygenów i wyspiarzy z wysp Torresa. Polecam moją audycję o kulturze aborygenów sprzed kilku miesięcy. Te dzieci odbierano aborygenom po to, żeby wychować ich na białych, na Anglików, wychować ich w kulturze zachodniej. No, oczywiście jak zwykle skończyło się to tragedią. Do dzisiaj jeszcze żyją ludzie, do dzisiaj żyje kilkanaście tysięcy ludzi, którzy zostali odebrani rodzicom przez państwo. I wspominałem takie coś, że mówiono mi, że to dla mojego dobra, ale ja już wiem, że moje dobro wymagało tego, aby zostać z rodzicami. To jest cytat jednej z aborygeńskich kobiet. Aktualnie około 30% aborygenów i wyspiarzy z wysp Torresa to są potomkowie tych tak zwanych ukradzionych pokoleń, stolen generations. Także tego typu proceder to nie tylko Skandynawia, ale to również niestety Australia. Bardzo czarna karta, chyba najczarniejsza w historii Australii. To odbieranie dzieci to jedna z najbardziej obrzydliwych rzeczy, jaka mogła się wydarzyć. I oczywiście znowu kapitan państwo serdecznie przeprosił za to wszystko. Australijczycy przeprosili. I ten klaun, którego widzicie na YouTubie, to jest moim zdaniem właśnie taka alegoria kapitana państwo. Taki lekko głupawy, bo niestety bardzo często te decyzje urzędników są lekko głupawe, tak jak ten klaun, po czym w pewnym momencie musi zrobić smutną minę raz na jakiś czas i powiedzieć: bardzo mi przykro, bardzo nam przykro, że tak się stało, źle się stało, że tak się stało. I dlatego ja nie jestem jakimś wariatem, jakimś libertarianinem, który uważa, że każde państwo to zło, ale uważam, że każdemu urzędnikowi trzeba patrzeć na ręce. I nie ma, żaden urzędnik nie ma prawa do tak głębokiego i do głębokiej ignorancji w niczyje życie. Światowiec Sława mówi, że był jakiś film oparty na tej historii. Tak, Płot na króliki. Świetny film, ale bardzo smutny. Polecam go, jeżeli ktoś jest w nastroju do oglądania takiego smutnego filmu. Płot na króliki. No, dosyć ciężki film, muszę przyznać, o tym, jak dzieci, które zostały zabrane z takiej aborygeńskiej wioski, próbują tam wrócić, uciekają ze szkoły, w której zostały umieszczone i próbują wrócić po prostu do swoich rodziców. Bardzo idąc właśnie wzdłuż płotu na króliki. Bardzo smutna historia. No, możemy tylko mieć nadzieję, że to się po prostu więcej nie powtórzy. Że to była taka nomen omen szczepionka na świat. Że tego typu historie to coś, co się musiało wydarzyć. Na szczęście wydarzało się, no, niestety w czas całkiem sporej skali, ale może już tego więcej nie będzie. Może to się już nie wydarzy. Dlatego jak następnym razem zrobimy... Będziecie jakoś gorąco popierać kolejne mieszanie się państwa do nawet drobnych spraw, tak jak wychowanie dzieci, to musimy się zastanowić. Piotr pisze, że urzędnicy powinni ponosić konsekwencje swoich decyzji. Tak, jak najbardziej, oczywiście, że tak. Kiedyś zrobiłem audycję

0: już ładnych kilka miesięcy temu, gdzie mówiłem nie o Duńczykach, a o Norwegach, o słynnym, osławionym Barnevernet i o niemieckim Jugendamcie. Tam było mnóstwo, do dzisiaj jest mnóstwo spraw, które wzbudzają kontrowersje na całym świecie. Światowisława mówi, że obie historie są symptomatyczne dla anglosasów. No, Duńczycy to nie anglosasi. Norwegowie chyba też nie, a tym bardziej Niemcy. KG Bierut mówi, że rząd nasz będzie też kiedyś przepraszał za szczepionki. No, tego nie jestem pewny. Zobaczymy, jak to będzie, ale myślę, że przede wszystkim za reakcję, jaką rząd nasz zrobił na to, co się na całą pandemię, za to wiele rządów na świecie będzie kiedyś przepraszać. Myślę, że tak się stanie. No, samo to, że wiele różnych rządów zareagowało zupełnie różnie. Niektórzy podeszli bardzo, bardzo rygorystycznie, inni bardziej, bardzo liberalnie. Różnie się to skończyło. Myślę, że wiele rządów na świecie kiedyś będzie przepraszało za tą swoją, to w jaki sposób sobie radzono z pandemią. Myślę, że twierdzenia niektórych szurów, że pandemia nie istnieje, są oczywiście idiotyczne, są głupie, ale to, co należy komentować i to, co ja śledzę i staram się komentować, to to, w jaki sposób rządy reagują na pandemię. Światowicz pisze, że Anglowie, Jacku, pochodzą z Jutlandii. Tak, Anglowie pochodzą z południowej Jutlandii. Nawiasem mówiąc, jak się jedzie do Danii, północnych Niemczech, po wschodniej stronie od autostrady, mija się Angeln. To właśnie stamtąd pochodzą Anglowie, którzy później dokonali inwazji na Wyspy Brytyjskie, wtedy zamieszkane przez Celtów, to prawda, ale jednak Duńczycy to nie Anglosasi. Duńczycy to Dunowie. Duńczycy kiedyś mieszkali tylko na Zelandii, w południowej Skanii. I gdy Anglowie uderzyli na Wielką Brytanię, to wtedy Dunowie z Zelandii i z południowej Skandynawii, z południowej Skanii przenieśli się na Półwysep Jutlandzki. Więc no, zobaczymy, co się wydarzy, kto będzie za co przepraszał. Kapitan Państwo niestety ma to do siebie, że nie ponosi na ogół konsekwencji tego, za co przeprasza. Tak mało i tak niewielu urzędników poniosło jakieś konsekwencje swoich działań. Pamiętacie sprawę Kluski? Praktycznie doskonała, niesamowita chyba firma, która śmiało dzisiaj mogłaby być może nie drugim Microsoftem, ale przynajmniej jakimś naszym czebolem polskim, jakimś naszym polskim czempionem, została zniszczona przez urzędasów. I co? I nic. Z tego, co wiem, Kluska dostał kilka tysięcy złotych za to, co się stało. Mika mówi, ciekawe, jaki będzie świat za 1000 lat. A wiecie, że kiedyś nad tym zastanawiałem i trochę się bałem spojrzeć do przodu. Bałem się w myślach, w wyobraźni pójść do przodu i zobaczyć, jaki to będzie ten świat za 1000 lat. Chyba bym go nie zrozumiał. I być może dostałbym tak zwanego szoku przyszłości. Podobno, jeżeli by przenieść w czasie kogoś do przyszłości, to taki ktoś może doznać tak zwanego szoku przyszłości i nawet popaść w chorobę psychiczną. Ale oczywiście takiego eksperymentu nikt nigdy nie zrobił. Ale taki eksperyment na pewno się kiedyś wydarzy, bo jak zapewne wiecie, nie da się podróżować na razie, przynajmniej nie umiemy podróżować w czasie w tył, ale teoretycznie możemy podróżować w czasie w przód. Wystarczy tylko wysłać kogoś w kosmos z bardzo dużą prędkością, żeby przemieszczając się rakietą na przykład przez rok latał po kosmosie, po czym wróci na Ziemię, a to będzie kilkadziesiąt lat. Więc można kogoś teoretycznie przynajmniej wysłać w przyszłość i myślę, że w przyszłości wydarzą się takie historie, że będziemy ludzi wysyłać w przyszłość. Dzwońcie, bo jakoś tak mało telefonów dzisiaj. Jestem na Skype'ie Nocnego Radia. Powiedzcie, jakie macie przemyślenia na ten temat. No i czy też uważacie, że motocykle powinny zniknąć z dróg, a może rowery powinny zniknąć z dróg. Duńczycy kiedyś uznali, że rowery powinny zniknąć z dróg, w tym sensie, że należy przenieść rowery na ścieżki rowerowe. Dania to jest jeden z niewielu krajów, która jest pocięta całą siecią ścieżek rowerowych, nawet są ścieżki rowerowe, narodowe ścieżki rowerowe z numerem drogi jak droga krajowa albo autostrada w Polsce. Można przejechać całą Danię tylko po ścieżce rowerowej. Dlaczego? Dlatego, że oni doszli do tego wniosku, że... A, coś dzwoni. Halo, halo.
1: Halo, halo, jak mnie słychać?
0: Bardzo dobrze, cześć.
1: Witam, Jacku, tutaj papieżak.
0: Cześć, papieżak.
1: To jest mój dziewiczy telefon, więc w razie czego proszę o trochę tolerancji.
0: Nie, no spoko.
1: Tak, nie wiem, czy było wspomniane, Ale w temacie wtrącania się państwa to jest taka książka 27 śmierci Tobiego Obeda, o ile dobrze jego nazwisko przeczytałem, i chyba nie wspominaliście o Kanadzie, a to jest właśnie jakby sprawa kanadyjska. Zachęcam do zapoznania się. Nie przeczytałem książki, więc nie chcę jakoś się wymądrzać, aczkolwiek chodzi o podobną sytuację, jak wspominaliście, z Grenlandią oraz z Australią, z aborygenami. To tam dotyczyła rdzennych jakby mieszkańców Kanady, Indian. I tam były specjalne szkoły w ogóle stworzone, które właśnie jakby ten bohater tej książki jakby opisuje, jakby sam ukończył taką szkołę. I to były takie byty właśnie, że zabierano dzieci rdzennym mieszkańcom, żeby ich tak jakby uczłowieczyć. To trochę źle brzmi, no ale to trochę tak miało być, że jakby żeby wyrównać do tego społeczeństwa, i zabierano te dzieci jak rdzennym rodzicom, jakby rdzennym mieszkańcom, i te szkoły były na tyle daleko, żeby nawet nie można było tam w jakiś taki prosty sposób tych dzieci odszukać, tak, czy zabrać jakby z powrotem. I no to bardzo podobna sytuacja do tych, co mówiliście, i chciałbym tylko właśnie dać znać, żeby się zapoznać, bo...
0: Jak mówiłeś, ta książka się nazywa? 27 śmierci?
1: Tobiego Obeda.
0: Tobiego Obeda. Ja słyszałem o tej historii z Kanadzie, ale nie znam żadnych szczegółów. Słyszałem o tym, że Kanadyjczycy robili podobne rzeczy. Wiesz, kiedy to się może działo? Jakie to były lata? Czy to było dawno temu?
1: To były jakoś lata 50., tak mi się wydaje.
0: Czyli 50. Znowu tuż po wojnie.
1: Chyba to były... Tak, tuż po wojnie. Mogę...
0: No to jest straszna sprawa.
1: Nie chcę czytać jakiś ten, tak, jakby to jest bardzo szokujące, bo to też tam była bardzo duża patologia się działa jakby w tych szkołach, typu, że no, dzieci się tam gwałciły nawzajem, potem te, które były jakby wykorzystywane, robiły to samo jakby kolejnym, no duże, duże takie
0: no zjawisko fali po prostu.
1: No, ciężko, tak, ale i właśnie bardzo sobie ci ludzie nie radzili, i ten główny bohater w ogóle jakoś później się rozpił już w takim dorosłym życiu, i tam któregoś razu, tam są bardzo siarczyste zimy, i któregoś razu gdzieś za mocno popił i gdzieś został na dworze, i tam mu odmarzły chyba dwie nogi i ręka, czy jakoś tak, że no, na wózku jeździ. Więc no, nie radził sobie też potem, i to opisuje właśnie wszystko jakby w tej książce.
0: Ja w sensie przeczytam sobie to. Zaraz sobie to zapiszę do przeczytania. Dlatego, że no, to też jest ciekawa sprawa. Jakoś to tak źle wygląda, prawda? Z jednej strony Australijczycy, z drugiej Kanadyjczycy. No, o Kanadzie często się mówi, że Kanada to taka prawdziwa Kanada, że tam jest tylko wszystko dobrze, wszystko miło, i to taki jeden z najszczęśliwszych krajów na świecie. No i tak jak mówisz...
1: No i tam też jest trochę o tym przepraszaniu właśnie też, bo ty wspomniałeś, że potem państwo przeprasza, i potem, bo tam w ogóle, co ciekawe, to jeszcze to były katolickie te szkoły, i Kościół tam też miał jakieś odszkodowania zapłacić, ale oczywiście Kościół nie zapłacił, tylko Kanada zapłaciła, i tam Kanada przeprasza i tak ten, ale no tam jest bardziej skomplikowana sprawa. Ja też jakby słyszałem od osoby, która czytała książkę, rozmawiałem, ale sam jeszcze nie czytałem, więc też nie chcę, mówię, tak tutaj wszystkiego zdradzać, żebym nie przekręcił za bardzo faktów.
0: Jasne, ale no tak powiedziałeś, że
1: sorry,
0: to źle,
1: ci przerwałem.
0: To źle brzmi, że ucywilizować, no ale trzeba powiedzieć prawdę, ci ludzie tak myśleli, że trzeba tych tamtych ludzi ucywilizować, że oni są, że po prostu trzeba zrobić z nich w cudzysłowie ludzi. No i to jest coś okropne. A na czacie Marta Pa mówi, że czytała książkę. Marta, zadzwoń. Najlepiej tak będzie chyba na Skype Nocne Radio. No to jest też dosyć szokująca sprawa.
1: I w ogóle tak miałem jeszcze przemyślenie, bo jak słuchałem twojej audycji o Australii, to mówiłeś, że Australijczycy, jakby rdzenni Australijczycy, aborygeni, mają trochę inną, jakby inny styl życia, że jakby nie rozumieli tego, tej własności ziemi i tam kilku takich, powiedzmy, innych kwestii, że tak dosyć mocno z naturą żyli, to mi się wydaje, że jakby z tymi rdzennymi mieszkańcami Kanady mogło być tak samo, że jak oni tam był jakiś taki wątek też z przekazaniem ziemi, że biali ludzie tam jakby wykorzystali to przekazanie ziemi, bo to miało być takie, że po prostu no okej, to żyjcie wśród nas, coś tam, a okazało się, że oni po prostu ich zaczęli, wiesz, w jakiś sposób tam im odbierać tą ziemię coraz bardziej, nie? I mi się wydaje, że oni też mocno żyli tak jakby z naturą i trochę w ogóle te koncepty, które my tam przynieśliśmy, z jednej strony, no jakby pochodzimy z tej kultury, więc ja rozumiem te koncepty, ale z drugiej strony to było takie zderzenie i to, co zrobiono, to trochę, no nie powinno się do końca to wszystko tak dziać, jak się działo, no bo...
0: Nie, no ja myślę, no że takim najgorszym momentem, motywem jest to, że to jest robione po prostu na siłę. Nie ma w tym złego, żeby zachęcić jakiegoś tak, człowieka, tak. Który jest w sumie już prawie dorosłym człowiekiem, że poszedł na uniwersytet, czy żeby poszedł do szkoły jakiejś już, powiedzmy, jakieś starszym dzieckiem, jakimś nastolatkiem z internatem, gdzie rzeczywiście pozna przynajmniej tą kulturę zachodnią. To jest dobre, wydaje mi się, to jest coś, co warto promować.
1: Ale tam właśnie była ta kwestia, że odbierali jeszcze nieletnie dzieci, tak, jakby do tych szkół rodzicom, więc to było takie właśnie... No mocno na siłę i to chyba z tego, co zrozumiałem, bo chwilę tylko słuchałem, że jakby Dania na Grenlandii tak samo odbierała chyba siłą, tak? Jakby,
0: tak, tak, no to nie było tak dokładnie powiedziane, ale no było tak, że bardzo mocno zachęcali te dzieci i w pewnym momencie no, nie byli w stanie te rodzice się oprzeć temu. A szczególnie, że oni, mówiąc kolokwialnie, ściemniali tych rodziców, że za parę miesięcy wrócą, że będą miały świetne wykształcenie, że nauczą się duńskiego, a te dzieci nigdy już nie wróciły do swoich rodziców, nawet jak wróciły na Grenlandię, to państwo trzymało je w domach dziecka. Przerażające to jest dla mnie.
1: W ogóle tak mi się wydaje, że tak trochę mówiłeś, czy można jak uciec od tego, żeby w jakiś sposób państwo ingerowało i tak podałeś przykład i Kluski i w ogóle podajemy przykłady też mocarstw, no bo przecież jak Holandia też miała w Afryce swoje dziwne jakby sytuacje i wiele tych mocarstw doprowadzało do bardzo takich tragicznych rzeczy i mi się wydaje, że dopóki sztuczna inteligencja naprawdę nie będzie współrządziła w jakiś sposób, no to człowiek, nie wiem, zawsze w jakiś sposób mający taką władzę, jakby dołączając do tego nepotyzm i wszystkie te inne rzeczy, no to zawsze to potem tworzy się taki patologiczny byt, który nigdy nie funkcjonuje, żeby tak dbać o dobro całości, tylko zawsze to jest w którąś stronę zmanewrowane, że póki, wiesz, nie będzie jakiejś takiej bezstronniczej władzy, to ciężko będzie, żeby takie rzeczy się... no mniej lub bardziej nie wydarzały.
0: Dlatego moje pomysł jest taki, żeby po prostu państwo jak najmniej się wtrącało w życie ludzi. No oczywiście jakieś państwo musi istnieć, jakaś policja, jakieś wojsko, jakieś przepisy i tak dalej, jak najbardziej, ale w to, czy ktoś na obiad je, czy spędza Wigilię w ten sposób, że je pierogi, czy też może w ogóle nie spędza świąt, to już powinna być prywatna sprawa każdego człowieka i można kogoś zachęcać do jakiejś kultury, żeby ją poznać, można prezentować, co w niej jest dobre, ale to wszystko musi wynikać z dobrej własnej woli ludzi. Jeżeli nie wynika z własnej woli ludzi, to jest do niczego, moim zdaniem. A nawiasem jest, Agi napisała papieżak, że masz bardzo miły, ciepły głos. Powinieneś częściej dzwonić do Nocnego Radia. To jest twój pierwszy telefon do Nocnego Radia w ogóle? Bo przecież ty jesteś znany z Discorda.
1: Tak, tak. Jak powiedziałem na początku, że dziewiczy telefon, to nie kłamałem.
0: No to super, więc to rewelacja.
1: Jakby mam jeszcze taki zestresowany głos. Jak
0: nie, nie przejmuj się. Wszystko jest dobrze, bardzo dobrze. I w ogóle z ciekawym tematem dzwonisz, no bo do tej listy krajów, tak jak mówisz, trzeba dodać niestety Kanadę. Także no cóż, kolejny kraj, który ma sporo za uszami. No nic, coś jeszcze, papieża, chcesz dodać?
1: Nie, myślę, że starczy na początek.
0: Dzięki wielkie za telefon. Dzwoń częściej, bo naprawdę ciekawie mówisz. I tak jak mówiła Agi, głos masz bardzo radiowy. Nie taki sztuczny radiowy jak ja, tylko naprawdę radiowy. Dzięki.
1: Okej, okay, to nie przedłużam, trzymaj się.
0: Hej. Na czacie Marta pisze dużo o tym, co o tej książce i o tym, co się działo w Kanadzie. Marta, zadzwoń. Nocne radio, zawsze to będzie lepiej brzmiało, jak ktoś, lepiej to, takie informacje przyswaja, jak ktoś mówi, niż trzeba je czytać na czacie. A Agi pisze, że kapitan państwo zawsze wie, co dla nas lepsze i uszczęśliwia na siłę. No, trzeba byłoby niestety temu kapitanowi państwo trochę dać po łapach czasami i powiedzieć, że tak nie wolno. No tutaj znowu wracamy do tematu akcji Otwieramy. Ciekawy jestem, jakie jest wasze zdanie. Ja muszę przyznać, że gorąco popieram akcję Otwieramy, dlatego że chyba już na to czas. Nie dziwię się, a przynajmniej nie dziwię się ludziom, którzy mają do wyboru otworzyć i złamać obostrzenia, które jak okazuje się w sądach często są nielegalne, niż no, zbankrutować, sprzedać dom, czy to, żeby stracić wyżywienie rodziny. Piotr na czacie pisze, że dodaje też do listy Norwegię. Norwegia ma chyba za uszami to, co robiła z Samami, prawda, na północy. Też jakiś czas temu Norwegowie za to przepraszali. Piotr, jeżeli znasz więcej szczegółów, to zadzwoń proszę na Nocne Radio. Tak więc mamy już trochę tych krajów, trochę się ich nazbierało, prawda? Tak naprawdę można to chyba podsumować w ten sposób, że to wszystko, te wszystkie działania, to wszystko odbieranie dzieci, to jest po prostu pogarda dla innych. To są czasy pogardy dla innej kultury, dla innej narodowości. Coś, czego no, co trzeba jak najbardziej gorąco potępić. Tą właśnie czas pogardy. Kiedyś był taki odcinek Sensacji XX wieku o czasach pogardy, o tym, co się działo w Związku Radzieckim za Stalina. To tym, co się działo w Polsce za czasów okupacji. I ta właśnie pogarda dla innych, tylko dlatego, że inaczej myślą, że mają inną cywilizację, że mają, że inaczej widzą świat. To jest coś, czego trzeba unikać. I trzeba, no, coś, co jest po prostu godne potępienia. Dzwońcie jeszcze do nas na Nocne Radio, dzwońcie do mnie dzisiaj, ja, Jacek, u mnie już po 8 rano, więc niedługo będziemy kończyć, ale jeżeli chcecie coś jeszcze dodać, czy to w kwestii ruchu drogowego, czy to w kwestii tego, co państwo powinno, a co nie powinno robić, albo to, czy warto otwierać i czy dobrze ludzie robią, że otwierają swoje biznesy w Polsce, cała ta akcja Otwieramy, jak ją widzicie, bardzo ciekawy artykuł przeczytałem dzisiaj Łukasza Warzechy na Onecie. W ogóle Warzecha, muszę przyznać, że jest chyba jednym z niedocenianych publicystów i często jest bardzo takie wyważone te osądy. Nawet pomimo tego, że często że wywodzi się gdzieś tam z takiej turboprawicowej strony sceny politycznej, to trochę wyważył te swoje poglądy i często jest takim głosem rozsądku Łukasz Warzecha. Także polecam jego artykuł na Onecie. Dzwońcie do nas. Dzwońcie do mnie na Nocne Radio. Czekam jeszcze na telefony przez chwilę. Marta napisała bardzo dużo na temat tej książki i tego, co się działo w Kanadzie. Nie wiem, szczerze mówiąc, co się działo w Stanach. Jak to było w Stanach Zjednoczonych z Indianami. Pamiętam tylko taki film, to chyba było w serialu Dr. Quinn, gdzie było pokazane, że Indianie, chociaż mieli szkoły, to te szkoły były o wiele gorsze niż szkoły dla białych, dla anglosasów. Nie wiem, jak to było w Stanach Zjednoczonych. Ja jestem zwolennikiem państwa minimum, czyli tego, żeby państwo zajmowało się tym, co musi, ale niczym innym. A nasze państwo polskie przynajmniej jest takie spuchnięte. Próbuje się zajmować absolutnie wszystkim, przez to zajmuje się tym wszystkim słabo. Krawiec ostatnio bardzo dużo mówił o tym podatku cukrowym. Podatek cukrowy nigdzie nie rozwiązał problemu cukru i napojów gazowanych, napojów słodzonych. No niestety tylko zwiększył cenę Coca-Coli czy innych produktów. Sprawdziłem, Coca-Cola w Polsce już zbliża się do ceny Coca-Coli tu w Australii. Marta mówi, że jak się uda, to zadzwoni. Dzwoń, na Skype'ie wystarczy dodać nocne radio i można dzwonić. Ja czekam. To w sumie tyle, co przygotowałem. Tak z notatek widzę. Za 2 tygodnie audycja, na którą Zenon wiem, że czeka z zapartym tchem, mianowicie audycja o jasenowacu. Już zbieram dane, zbieram informacje, więc będzie można się trochę pokłócić o obozie prowadzonym przez katolików, przez Chorwatów w czasach, w Jugosławii, w czasach II wojny światowej. Temat jasenowaca jest jak najbardziej za 2 tygodnie, będzie w sprawie strony mapy. Mam też przygotowane notatki o czarnym koniu mistrzostw, jeżeli chodzi o wyścig kosmosu, mianowicie o chińskim programie kosmicznym i o tym, co robią Chińczycy, bo wszyscy wiemy o NASA, wszyscy wiemy o Europejskiej Agencji Kosmicznej, ale chyba niewielu ludzi wie, co się dzieje w Chinach i co robią Chińczycy z podbojem kosmosu. No i ja się upieram, że Chińczycy to jest taki trochę czarny koń mistrzostw, tak więc mam nadzieję, że też uda mi się zrobić albo luźną stronę mapy, albo jeszcze kolejną prawą stronę mapy na temat podboju kosmosu przez Chińczyków. Piotr poleca książkę Hen na północy Norwegii polskiej autorki Ilony Wiśniewskiej, która opisuje nękanie samów w Norwegii. No, zaraz sobie dopiszę do listy, bo na ten temat niestety chyba trzeba dużo mówić. Ten temat jest o tyle ciekawy, że dużo ludzi się ze mną zgadza i dużo ludzi uważa, że to, co robi państwo często w takich sprawach, jak właśnie nękanie samów czy odbieranie dzieci Grenlandczykom, to skandal. Dużo ludzi jakoś tak czuje to podświadomie, że takie rzeczy to jest coś okropnego, a jednak wciąż zdarzają się takie decyzje jakichś krajów, jakichś rządów, które chcą iść w tym kierunku. W Szwecji przez wiele lat był program obowiązkowej sterylizacji ludzi, których uważano za niegodnych tego, żeby się rozmnażać. No tutaj trochę zaatakuję mojego kolegę z Radia Błażeja, który kiedyś dawno, dawno temu w jednej z audycji powiedział, że to byłby świetny pomysł, żeby ludzie mieli licencję na posiadanie dzieci. Ja się upieram, że to byłby zły pomysł, żeby ludzie mieli licencję na posiadanie dzieci, dlatego że znowu urzędnik decydowałby o tym, kto i jak może mieć dzieci. Straszne. Wydaje mi się to straszne. Wydaje mi się to takie, nawet bym powiedział, wydaje mi się to takie dystopiczne, żeby urzędnik decydował, czy mogę, czy nie mogę mieć prawo do posiadania dzieci. No dobrze, jeszcze chwila na patrzę, co się dzieje na Discordzie. Jeżeli nie jesteście na Discordzie, to pamiętajcie, robicie to źle. Wpadajcie na Discorda Nocnego Radia. Na Discordzie cały czas i zawsze dzieje się coś. Jeżeli nie ma akurat audycji, to bardzo często są rozmowy na kanale głosowym. Komuś się nudzi, ktoś chce czegoś posłuchać, albo ktoś chce po prostu popisać no z niebagatelnymi i nieprzeciętnymi ludźmi, bo tylko tacy są na Discordzie, to zapraszam serdecznie na Discorda. Link jest pod audycją. Wpadnijcie na Discorda Nocnego Radia. Tam zawsze coś się dzieje, ale ostrzegam, jest uzależniający i wciągający. Bardzo dużo ludzi mówi, że się wprost uzależniło od Discorda Nocnego Radia. No ale w takim towarzystwie nocno-radiowym być też bym się uzależnił. No nic, to chyba na tyle na dzisiaj. To była z prawej strony mapy. Skoro nikt nie dzwoni, to ja się będę powoli żegnał. Przy mikrofonie był Jacek i dziękuję Wam za to, że wpadliście. Słuchajcie Nocnego Radia na pewno jutro, na pewno pojutrze będzie więcej audycji. I do usłyszenia niedługo. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.

0: O ile Rzym zawiódł, no to jednak 40 km dalej w Tivoli jest nieźle. Tivoli wygląda jak takie typowe włoskie miasteczko z bajek i filmów. Wygląda to zacnie.
1: Cześć słuchaczu, ja jestem Max, a ty słuchasz Bajerów Maxa i czytania autobiografii.

0: książki Benjamina Franklina. Zanim przejdę do piątej części, opowiem Ci, co zdarzyło się wcześniej. Benjamin po 7-miesięcznym pobycie w Filadelfii powrócił do domu, gdzie spotkał się z rodziną. Później, przy dezaprobacie ojca co do utworzenia własnego zakładu, wyjechał ponownie z Bostonu i w Filadelfii wraz ze swoim przyjacielem mieszkał. Collins, niestety pijak, stwarza mu sporo problemów, więc Benjamin musiał radzić sobie sam, pracując u Kimera. Gubernator obiecał mu pomoc w utworzeniu zakładu, chociaż później okazało się być to obietnicą bez pokrycia. A teraz czas na część piątą. Z Kimerem żyłem na dość przyjacielskiej stopie i dobrze się dogadywaliśmy, gdyż nie domyślał się on niczego z moich planów. Utrzymywał on ciągle swój dawny zapał i uwielbiał wszelkie dysputy, więc często dyskutowaliśmy. Ja stosowałem w nich moją metodę Sokratesa, dzięki której często pokonywałem go podchwytliwymi pytaniami, nie mającymi widocznego związku z omawianą sprawą, a jednak stopniowo prowadzącymi do celu, które wprowadzały go w duże zakłopotanie. Tak, że w końcu zawsze, przed udzieleniem odpowiedzi, pytał mnie:
1: co właściwie zamierzasz wykazać?
0: Nabrał jednak tak wysokiej opinii o moich zdolnościach dyskutowania, że zaproponował mi, abym został jego wspólnikiem w projekcie założenia nowej sekty. On miał nauczać doktryny, a ja zaś miałem pokonywać w dyskusjach naszych przeciwników, kiedy wyjaśniał mi zasady swojej doktryny. Miałem sporo do nich zastrzeżeń i zaproponowałem mu kilka własnych pomysłów. Kimer nosił długą brodę, gdyż gdzieś w prawie mojżeszowym napisane jest:
1: nie będziesz przycinał końców swojej brody.
0: Świętował on także 7 dnia szabat. Te dwa punkty były dla niego najważniejsze. Mnie się nie podobały obydwa, ale przystałem na nie pod warunkiem, że przyjmie on zasadę niespożywania pokarmów zwierzęcych.
1: Wątpię,
0: powiedział mi,
1: że moje zdrowie to wytrzyma.
0: Zapewniłem go, że wytrzyma i że będzie się nawet lepiej czuł. Zazwyczaj był dużym obżartuchem, więc postanowiłem go trochę przegłodzić. Zgodził się spróbować nowej diety, jeśli będę mu w tym towarzyszył. Tak się stało i stosowaliśmy dietę bezmięsną przez 3 miesiące. Jedzenie dla nas regularnie przygotowywała kobieta z sąsiedztwa, która otrzymała ode mnie listę 40 potraw, które miała dla nas przygotować. Nie było dla niej ani mięsa i ryb, ani drobiu, co tym bardziej mi się podobało z powodu małych kosztów takiej diety. Kosztowała ona poniżej 18 pensów na tydzień dla każdego z nas. Od tego czasu wielokrotnie robiłem sobie takie posty, porzucając dla nich zwyczajną dietę, a później do nich wracałem natychmiastowo, bez żadnych dolegliwości, więc rady, aby czynić to stopniowo, nie wydają mi się prawidłowe. Ja przechodziłem to bez problemu, jednak Kimer źle to znosił i był zmęczony naszym projektem, tęskniąc za egipskim jedzeniem. W końcu zamówił sobie pieczeń wieprzową. Zaprosił mnie i jeszcze 2 znajome kobiety na wspólny obiad. Jednak oczekując na nasze przybycie, nie mógł się oprzeć i zjadł całą pieczeń, zanim zdążyliśmy się zjawić. W tym okresie zalecałem się do panny Reed. Miałem dla niej wielki szacunek i dużo uczucia oraz pewne powody wierzyć, że ona dla mnie też. Jednak byliśmy bardzo młodzi. Ledwie przekroczyliśmy 18 rok życia, a ja wybierałem się w daleką podróż. Jej matka uznała za rozsądne na razie nie posuwać spraw zbyt daleko. Jeśli mielibyśmy się pobrać, będzie na to czas po moim powrocie, gdy rozpocznę własną działalność. Być może uważała moje perspektywy za nie tak dobre, jak ja sam o nich myślałem. Moimi największymi przyjaciółmi byli wtedy sami zapaleni czytelnicy książek: Charles Osborne, Joseph Watson oraz James Ralph. Pierwsi dwaj byli urzędnikami u miejskiego pisarza, czy też notariusza, Charlesa Brogdena. Trzeci pracował u kupca. Watson był bardzo pobożnym, rozsądnym, młodym człowiekiem o wielkiej uczciwości. Pozostali mieli mniej zasadnicze podejście do religii, zwłaszcza Ralph, który podobnie jak Collins był bardzo trudny i nerwowy, co w obu przypadkach spowodowało moje cierpienia. Osborne był rozsądny, prawdomówny, szczery i przywiązany do swoich przyjaciół. Jednak był skory do krytyki, zwłaszcza w sprawach literackich. Ralph był bardzo uzdolniony, miły w obyciu i strasznie elokwentny. Myślę, że nigdy nie znałem lepszego mówcy. Obaj byli wielkimi miłośnikami poezji i sami próbowali tworzyć. Nasza czwórka spędzała wiele czasu na wspólnych niedzielnych spacerach w lesie, niedaleko Schuylkill, gdzie czytaliśmy nasze utwory i dyskutowaliśmy o przeczytanych rzeczach. Ralph chciał studiować poezję, nie wątpiąc, że stanie się znanym twórcą i zarobi na tym fortunę. Uważał on, że nim zostanie się dobrym poetą, należy na początku swojego pisania popełnić jak najwięcej błędów. Osborne starał się mu to wyperswadować, mówiąc, że nie ma on talentu do poezji i doradzając mu całkowite poświęcenie się swojej obecnej pracy. A jeśli będzie pilnie i gorliwie pracował, to pomimo braku kapitału, może kiedyś będzie miał własny interes. Ja popierałem jego zabawę poezją tylko jako sposób na doskonalenie swojego języka. Nic ponadto. W tej sprawie postanowiliśmy, że na nasze następne spotkanie każdy z nas napisze własny utwór i poddamy je wspólnej ocenie, krytyce i poprawkom. Ponieważ chodziło nam wyłącznie o sprawy językowe, wykluczyliśmy własne pomysły i za temat obraliśmy własną wersję psalmu opisującego zstąpienie bóstwa. Gdy nadszedł czas spotkania, Ralph powiedział mi, że napisał już swój utwór. Ja powiedziałem mu, że byłem zajęty i nie mając specjalnego natchnienia, nic nie napisałem. Pokazał mi swoją wersję, prosząc o opinię, która była bardzo dobra z mojej strony, gdyż całość wydała mi się bardzo wartościowa. Powiedział mi on wtedy:
2: Osborne nigdy nie pochwali niczego, co ja stworzyłem, ale wymyśli 1000 krytycznych uwag z wielkiej zazdrości. O ciebie nie jest taki zazdrosny, dlatego chciałbym, abyś ty przedstawił ten utwór jako swój. Ja powiem, że nie miałem czasu i nic nie przygotowałem. Wtedy zobaczymy, co będzie miał do powiedzenia.
0: Zgodziłem się i natychmiast przepisałem utwór, aby wyglądało, że wyszedł spod mojej ręki. Spotkaliśmy się. Watson przeczytał swój utwór. Było w nim sporo pięknych momentów, ale także dużo usterek. Osborne przeczytał swój. Był on znacznie lepszy. Ralph także to przyznał, wytykając kilka pomniejszych błędów, jednak chwaląc piękno utworu. On sam nie miał nic do przeczytania. Ja byłem bardzo skonfundowany i pragnąłem się wytłumaczyć, że miałem mało czasu na poprawki i tym podobne sprawy, jednak żadne moje wykręty nie zostały przyjęte i musiałem zaprezentować swój utwór. Przeczytałem go kilkukrotnie. Watson i Osborne poddali się rywalizacji i komplementowali mnie. Jedynie Ralph wyraził pewną krytykę i zaproponował jakieś poprawki. Ja jednak obroniłem swój tekst. Osborne wystąpił przeciwko Ralphowi, mówiąc, że ten jest tak samo marnym krytykiem, jak jest marnym poetą, więc Ralph zaprzestał dalszej dyskusji. Gdy obaj wracali razem do domu, Osborne ciągle wyrażał się pozytywnie o moim, jak myślał, dziele twierdząc, że wcześniej był zbyt powściągliwy w swojej ocenie, abym nie pomyślał, że mi pochlebia. Dodał:
3: Kto by się spodziewał, że Franklin jest zdolny do takiego pisania? Jaka siła, jaki ogień, jaki piękny przekaz. To jest nawet lepsze od oryginału. W zwykłej rozmowie nie wydaje się mieć takiego zasobu słów, zacina się i popełnia błędy, ale na Boga, jak on pisze!
0: Przy następnym spotkaniu Ralph ujawnił cały podstęp i trochę podśmiewaliśmy się z Osborne'a. Ta sprawa utwierdziła Ralpha w chęci zostania poetą. Robiłem wszystko, co mogłem, aby go od tego odwieść, ale on ciągle tworzył, póki nie wyleczył go z tego Pope. Stał się on jednak całkiem dobrym prozaikiem. Później napiszę o tym więcej. Jednak ponieważ mogę już nie mieć okazji do wspomnienia o pozostałej dwójce, napiszę tylko tutaj, że Watson umarł kilka lat później na moich rękach i bardzo go opłakiwaliśmy, gdyż był najlepszy z naszej czwórki. Osborne udał się do Indii Zachodnich, gdzie został znanym prawnikiem i dorobił się fortuny. Jednak tam szybko zmarł. Razem z nim uczyniliśmy sobie kiedyś przysięgę, że ten, który pierwszy umrze, jeśli tylko to możliwe, odwiedzi drugiego i przedstawi, jak się mają sprawy w tym innym świecie. Jednak nigdy nie dotrzymał on swojej obietnicy. Gubernator musiał lubić moje towarzystwo, gdyż często zapraszał mnie do swojego domu i moja przyszła drukarnia była tam wspominana jako rzecz zupełnie pewna. Miałem wziąć od niego listy z rekomendacjami od wielu jego przyjaciół oraz list kredytowy pozwalający mi otrzymać wystarczającą sumę pieniędzy do nabycia prasy drukarskiej, czcionek, papieru i tym podobnych rzeczy. Te listy miałem odebrać przy kolejnych wizytach, ale zawsze wyznaczano mi nowe terminy, gdy już będą one na pewno gotowe. Działo się tak, aż do momentu, gdy miało nastąpić kilkukrotnie już przekładane wypłynięcie statku do Anglii. Wtedy, gdy poszedłem do gubernatora pożegnać się i odebrać listy, wyszedł do mnie jednak jego sekretarz, dr Bard, i powiedział, że gubernator jest bardzo zajęty pisaniem, ale będzie w Newcastle przed statkiem i wtedy listy zostaną mi dostarczone. Ralph, już wtedy żonaty i mający jedno dziecko, postanowił mi towarzyszyć w podróży. Myślałem, że chcą nawiązać kontakty i przywieźć pewne towary na sprzedaż, jednak później dowiedziałem się, że nie był on zadowolony z tego, jak ugładało mu się z żoną. Postanowił więc ją zostawić i nigdy nie wrócić. Pożegnawszy kolegów i uczyniwszy pewne obietnice Miss Reed, opuściłem Filadelfię na statku, który następnie rzucił kotwicę w Newcastle. Znajdował się tam rzeczywiście gubernator. Lecz kiedy udałem się do miejsca jego pobytu, wyszedł do mnie jego sekretarz, który w najbardziej uprzejmy sposób poinformował mnie, że gubernator nie może mnie przyjąć, bo jest zajęty niezwykle ważnymi sprawami. Przyśle jednak listy do mnie na statek. Życzy mi z całego serca szczęśliwej podróży, szybkiego powrotu i tak dalej. Wróciłem na pokład nieco zdziwiony, lecz wciąż nie mając jeszcze żadnych wątpliwości i podejrzeń. Tym samym statkiem podróżowali także pan Hamilton, znany w Filadelfii prawnik z synem, pan Denham, kupiec kwakierski oraz panowie Onion i Russell, mistrzowie hutnictwa z Marylandu. Zajmowali oni dużą kabinę, więc ja i Ralph musieliśmy zająć koje w sterówce, a ponieważ nikt na pokładzie nas nie znał, byliśmy traktowani jak zwykli pasażerowie. Jednak pan Hamilton i jego syn James, późniejszy gubernator, powrócili z Newcastle do Filadelfii, gdyż ojciec miał otrzymać olbrzymie honorarium za przyjęcie sprawy zasekwestrowanego statku. Tuż przed naszym odpłynięciem na pokład przybył pułkownik French, okazując nam wielki szacunek. Zwrócono wtedy uwagę na mnie i mego przyjaciela Ralpha. Zostaliśmy przez resztę dżentelmenów zaproszeni do dużej kabiny, gdzie były teraz wolne miejsca. Oczywiście przenieśliśmy się tamże. Wiedząc, że pułkownik French dostarczył na pokład korespondencję gubernatora, poprosiłem kapitana, by przekazał pod moją opiekę listy przeznaczone dla mnie. Odrzekł on, że wszystko jest teraz zapakowane w torbie i nie może się teraz po to udać, ale przed przybyciem do Anglii powinienem mieć okazję do ich wydostania. Na razie mi to wystarczyło i spokojnie kontynuowaliśmy naszą podróż. W kabinie zebrało się zupełnie miłe towarzystwo i przyjemnie spędzaliśmy tam czas, mając dodatkowo do dyspozycji zapasy pana Hamiltona. W czasie tej wyprawy zawarłem przyjaźń z panem Denhamem, którą kontynuowaliśmy w późniejszym życiu. Sama podróż nie należała do najprzyjemniejszych, ze względu na ciągle złą pogodę. Kiedy wypłynęliśmy na kanał, kapitan dotrzymał swojego słowa i pozwolił mi przejrzeć listy gubernatora. Nie znalazłem żadnego, który był skierowany pod moją opiekę. Wybrałem 6 lub 7, które mogły być listami polecającymi, zwłaszcza, że jeden z nich był skierowany do Basketa, królewskiego drukarza, inny do pewnego sprzedawcy papieru. Przybyliśmy do Londynu 24 grudnia 1724 roku. Najpierw spotkałem się ze sprzedawcą papieru, dostarczyłem mu list od gubernatora Keitha. Powiedział mi, nie znam takiej osoby. Jednak po otwarciu listu zakrzyknął, o, to od Riddlesdena. Przekonałem się ostatnio, że to skończony łot. Nie chcę mieć z nim nic wspólnego, ani otrzymywać od niego listów. Mówiąc to, oddał mi list i odwrócił się, aby zająć się następnymi klientami. Byłem bardzo zdziwiony, że nie są to listy od gubernatora. Po pewnym zastanowieniu i rozważeniu wszystkich okoliczności zacząłem w końcu wątpić w jego szczerość i uczciwość. Odszukałem mojego przyjaciela Denhama i opowiedziałem mu o całej sprawie. On opowiedział mi o charakterze Keitha, dodając, że nie ma szansy, aby gubernator napisał jakiś list w mojej sprawie. Nikt go nie znał. Nie polegał na nim w najmniejszych sprawach, a na wspomnienie listu kredytowego Denham roześmiał się, mówiąc, że Keith nie mógł w żaden sposób wystawić takiego listu z powodu braku takich pieniędzy. Na moje wątpliwości, co powinienem teraz zrobić, doradził mi, abym poszukał zatrudnienia w swojej branży. U tutejszych drukarzy nabierzesz doświadczenia, które zapoczątkuję po powrocie do Ameryki. Wiedzieliśmy obaj, tak samo jak sprzedawca papieru, że adwokat Riddlesdena jest kanalią. Przez współpracę z nim ojciec panny Reed stracił połowę swojego majątku. Z jego listu wynikało, że istnieje tajny plan zaszkodzenia Hamiltonowi, który miał z nami przepłynąć, i zamieszany był w to także Keith. Denham, który będąc przyjacielem Hamiltona, uważał, że powinien on zapoznać się z całą sprawą. Dlatego gdy Hamilton przyjechał niedługo później do Anglii, trochę z resentymentów i chęci zaszkodzenia Keithowi i Riddlesdenowi, a trochę z chęci pomocy Hamiltonowi, poczekałem na niego i przekazałem mu list. Podziękował mi bardzo wylewnie, gdyż były to dla niego bardzo ważne informacje. Od tego czasu stał się moim przyjacielem, co bardzo mi się przydało przy wielu okazjach. Co jednak powinniśmy sądzić o gubernatorze tak okropnie traktującym i narażającym biednego, nieświadomego chłopca? Taki był jego zwyczaj. Chciał on zadowolić wszystkich, a nie mając nic do zaoferowania, dawał ludziom wielkie obietnice. Tak w ogóle to był bardzo rozsądny człowiek, dobry pisarz i całkiem niezły dla ludzi gubernator. Może tylko nie dla właścicieli ziemskich, których prośby często ignorował. Wiele z najlepszych praw było jego autorstwa lub zostało za jego rządów wprowadzonych. Ralph i ja byliśmy nierozłącznymi towarzyszami. Zamieszkaliśmy razem w Little Britain, płacąc 3 szylingi i 6 pensów za tydzień. Na tyle było nas stać. Ralph odnalazł jakichś swoich krewnych, lecz byli oni bardzo biedni i nie mogli mu pomóc. Dopiero teraz zwierzył mi się on z zamiaru pozostania w Londynie i nie powracania do Filadelfii. Nie dysponował on żadnymi pieniędzmi. Wszystko, co udało mu się zebrać, pochłonęła jego podróż. Ja miałem 15 pistoli, więc pożyczał on czasem ode mnie, aby móc przetrwać. W czasie, gdy rozglądał się za pracą. Jego pierwszym pomysłem było udanie się do teatru, gdyż uważał, że będzie dobrym aktorem. Jednak Wilkes, który go przesłuchiwał, powiedział mu, aby zapomniał o takiej pracy, gdyż nie jest możliwe, aby odniósł w niej sukces. Wtedy zaproponował Robertsowi, wydawcy z Paternoster Row, że będzie dla niego redagował cotygodniową gazetę, taką jak Spectator. Jednak Roberts nie zgodził się na jego warunki. Następnie chciał zatrudnić się jako kopista u sprzedawców i prawników z Temple, ale nie znalazł tam wolnego miejsca. Ja natychmiast zacząłem pracę u Palmera, w ówcześnie bardzo znanej drukarni w Bartholomew Close, gdzie pracowałem prawie rok. Starałem się być oszczędny, jednak razem z Ralphem spędzaliśmy miło czas na sztukach i innych przyjemnych rozrywkach. Razem wydaliśmy wszystkie moje pistole i żyliśmy z dnia na dzień. Wydawało się całkiem zapomnieć o żonie i dziecku, a także stopniowo przestawałem pamiętać o moich przyrzeczeniach danych pannie Reed, do której wysłałem tylko jeden list, w którym oświadczyłem, że szybko nie wrócę. To był kolejny wielki błąd w moim życiu, który chciałbym naprawić, gdybym tylko mógł żyć jeszcze raz. W związku z naszymi wydatkami ciągle nie miałem wystarczającej sumy na opłacenie drogi powrotnej. U Palmera pracowałem przy składaniu drugiej edycji Religii Przyrody Williama Wollastona. Niektóre z jego twierdzeń wydawały mi się dobrze uzasadnione, więc napisałem małe metafizyczne dzieło, gdzie o tym wspomniałem. Nazwałem je Rozprawa o wolności i konieczności oraz przyjemności i cierpieniu. Zadedykowałem rozprawę memu przyjacielowi Ralphowi i wydrukowałem mały nakład. Dzięki temu pan Palmer zaczął traktować mnie jako młodego człowieka o dużych zdolnościach. Pomimo tego, że ostro zaprotestował przeciwko tezom zawartym w mojej pracy, które jemu wydawały się obrzydliwe. Wydrukowanie tego dzieła było kolejnym z moich błędów. Mieszkając w Little Britain, poznałem tam niejakiego Wilcoxa, księgarza, którego sklep znajdował się tuż obok. Posiadał on dużą kolekcję używanych książek. Bibliotek wypożyczających książki jeszcze wtedy nie było, jednak uzgodniliśmy pewne sensowne warunki, już zapomniałem jakie, pod którymi mogłem pożyczać, czytać i zwracać dowolne książki. To była dla mnie pożyteczna sprawa i korzystałem z tego tak często, jak mogłem. Mój pamflet wpadł w ręce pewnego chirurga, niejakiego Lyonsa, autora książki Nieomylność ludzkiego osądu, z którym się zaprzyjaźniłem. Lyons miał o mnie bardzo dobre zdanie i często dyskutowaliśmy na poważne tematy w piwiarni Horns na Cheapside. Przedstawił on mnie doktorowi Bernardowi de Le Mandeville, autorowi bajki o pszczołach, który miał tam swój klub i był w nim duszą towarzystwa, będąc bardzo rozrywkowym człowiekiem. Lyons przedstawił mnie także doktorowi Pembertonowi, a w kawiarni Batson, a ten obiecał mi sposobność poznania przy jakiejś nadarzającej się okazji Sir Isaaca Newtona, czego bardzo gorąco pragnąłem, co niestety jednak nigdy się nie spełniło. Nasz przyjaciel Benjamin Franklin już poszedł spać, a my wracamy do Bayerów Maxa. Dzięki, że słuchaliście, mam nadzieję, że się podobało. Będziemy się słyszeć jeszcze w szóstej, kolejnej części autobiografii Benjamina. No i mam nadzieję, że macie fajne dni. Życzę wam miłego dnia, miłego tygodnia. Do usłyszenia.

0: I witam wszystkich jak zwykle we wtorek o 21:00. Ja, czyli Krawiec, samo jeden. I jak zwykle uraczę was dzisiaj garścią newsów, ale też wyjątkowo będzie temat przewodni. Tak się składa. I będzie to kłamstwo. Ściema, iluzja. Trochę już o tym było w odcinkach poświęconych Matrixowi. Były chyba z dwa przynajmniej takie, albo i trzy. Z tego co widziałem, podobały się gawiedzi. Więc nawet jak coś tam się powtórzy, to nie szkoda, nie szkoda. Ale mam nadzieję, że będzie trochę nowych informacji. Znaczy nie mam nadzieję, tylko wiem o tym. Bo tutaj zebrałem dla was na przykład takie ciekawostki, jak można rozpoznać kłamcę. I powiem wam też, dlaczego uważam, że świat jest zakłamany, bo właśnie do takich wniosków niestety doszedłem, że gdzie nie spojrzysz, to właściwie kłamstwo. Kłamstwo. Kłamstwem kłamstwo pogania, można powiedzieć. Wszystko się opiera na kłamstwie, trochę. Powiem też o eksperymencie, który miał wykazać, jak często kłamiemy, i o wszystkich dziedzinach życia, które właśnie są przesycone tym kłamstwem, tą ściemą. Możemy też się tutaj pokusić o rodzaje kłamstw. Małe kłamstewka, prawdziwe kłamstwa może. Taki film był ze Schwarzeneggerem, Prawdziwe kłamstwa, no nie? Spotkałem w swoim życiu trochę ściemniaczy i od razu tutaj uprzedzam, że taki, a nie inny temat nie ma absolutnie żadnego związku z przemówieniem, które się ukaże tutaj za niedługo. Przemówienie, przemowa, nie wiem jak to nazwać, wiadomość do słuchaczy od Claude'a. Claude podesłał mi nagranie, w którym mówi, dlaczego odchodzi z radia. Posłuchacie i sobie wyrobicie opinię. Ja raczej nie będę tego komentował, no bo po co teraz sprawę znowu tutaj jątrzyć. Zresztą chyba nic nie mam do dodania za bardzo. Gdyby chociaż Claude podesłał sam swój głos, to bym podłożył jakąś śmieszną muzyczkę, jakieś dżingle podsadzał, ale ten skubaniec, słuchajcie, z muzyczką od razu podesłał. Już widać, zna mnie trochę. Wie, że zaraz bym mu na przykład zrobił taki podkład. O.
1: Witajcie, słuchacze. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego odszedłem z radia?
0: Nie, no to oczywiście nie żartuję sobie z Claude'a, tak żartuję sobie ogólnie.
2: Co ty mi kurwa zrobił, bandyto?
0: To też nie miało żadnego związku z nagraniem, które już za chwilę tutaj wyemituję. Czekam, aż się zbierzecie, aż będzie was więcej trochę, bo szkoda, żeby się zmarnowało, nie? Najwyżej puszczę drugi raz albo coś, nie wiem. A ja mam dżingla, już tak serio, to taki dżingiel dla Claude'a.
3: Wykonałeś grande trabajo, wielką grande robotę, przyjacielu Jose. Należy ci się za to granda walicha de oro złota.
2: Zatkało, kakao?
0: A może zdarzy się jakiś cud i Claude zadzwoni. Nawet i powie coś na żywo. Kto wie, kto wie. Przypominam, że audycja jest interaktywna. Można dzwonić na numer telefonu, który sobie tutaj zapisałem. 22 427 8525 22 kierunkowy 427 8525, a także można się łączyć przez Skype'a na profil Nocne Radio. Należy dzwonić, ale najpierw należy sobie dodać ten profil do znajomych, bo inaczej nie ma w ogóle nie ma rozmowy, nic nie ma, nie, panie. No i też, dzięki wielkie Etamowi za fajne nagranko, które przygotował, taka zapowiedź dzisiejszej audycji. no, zapowiedź, taka reklamówka. Ciekawi mnie, jak on to zrobił, że taka nietypowa rozdzielczość. To super, mega, ultra HD, bo taki pasek po prostu, to trzeba mieć specjalny monitor, wiecie, taki, co się aż zawija dookoła głowy, żeby to obejrzeć, taki jest właśnie paseczek. Nieźle to sobie wykombinował chłopak. No i takie różne rzeczy właśnie dzisiaj będą. Oprócz tego, jak temat się wyczerpie, wątpię, czy się wyczerpie, bo mam tutaj sporo do powiedzenia, także w związku z Wielką Orkiestrą Świątecznej, z Wielką Ściemą Świątecznej Pomocy, jak tu sobie napisałem. Bo jak zawsze byłem za owsiakiem, za wośpem, to ostatnio jakoś, wiecie, wygląda na to, że faktycznie Jurek ma sporo za uszami, dziwnie się zachowuje, dziwne ruchy wykonuje i o tym też będzie parę słów. No i właśnie tak przez ten pryzmat kłamstwa, ściemy, iluzji niektóre tematy się tutaj, niektóre tematy przedstawię. Temat oczywiście nieśmiertelny, emigranci, patriotyzm, wiecie, takie rzeczy. Też się to na pewno tutaj pojawi. A jak temat się wyczerpie, to mam trochę takich luźnych newsów jeszcze dla was. No dobra, audycja już chwilę trwa, pewnie ci, co mieli przyjść, pytajmierz się pyta, krawiec, oszaleliście? Oszaleliście? Nocne radio, oszaleliście? A adwokat stwierdził, że dorastam. Czekajcie, zaglądnę sobie tu na dół, odchylę majtasy. Nie, no, nie widzę, żeby coś urosło. To miało być śmieszne, tak? A wyszło właśnie takie gimbusowate. No, no dobra, słuchajcie, to przyszedł czas na nagranie, przemowa, komunikat specjalny. Także posłuchajmy.
4: Witam was, słuchacze i słuchaczki Nocnego Radia, bardzo gorąco i serdecznie. Jest to moja mowa końcowa, czy jak chcą niektórzy, mowa pożegnalna dotycząca przerwania pracy w Nocnym Radiu. Niestety, wcześniej opublikowałem ją tylko na Facebooku, gdyż do dnia dzisiejszego strona radia nie istnieje, nie licząc pseudostrony rodem z wczesnych lat 90. Oto ta mowa. Drodzy słuchacze i widzowie Nocnego Radia, jako że nie zdążyłem z opublikowaniem listu pożegnalnego przed omówieniem mojego odejścia z Nocnego Radia przez krawca na antenie, napiszę więcej niż chciałem. Dokładnie opiszę bez ogródek, o co chodziło i jak sytuacja wygląda od mojej nieskromnej osoby. Przedstawię ją w trzech głównych punktach. Punkt pierwszy. Brak konsekwencji w działaniu, brak wyznaczonych terminów, tzw. deadline'ów do realizacji ważnych spraw radiowych, np. strona internetowa. Wynikało to przede wszystkim z niechęci krawca do przestrzegania czasu realizacji czegokolwiek. Potwierdziło się to, czego się spodziewałem. Bez deadline'ów na ważne sprawy, one nie będą załatwione. To trochę tak, jakby nie przyjść do audycji na godzinę 21, tylko na 22. Przecież to jakiś żart. Dodatkowo jeszcze niepoważne podchodzenie do nadawania audycji przez krawca. Cytuję, co przesłał mi na 3 godziny przed audycją. Nie będzie mnie, bo jestem zmęczony i nie mam siły. To ostatnio przelało czarą goryczy w podjęciu decyzji o odejściu. Punkt drugi. Dlaczego tak długo tworzyłem Nocne Radio, skoro tak było źle? Bo też było i dobrze. Najważniejsza sprawa, że krawiec to zajebiste nadający. Dodatkowo świetnie mi się z nim nadawało, co chyba też i wam się podobało. Radio po prostu wciąga. Także jeszcze inna sprawa, że nie lubię kończyć czegoś, co zacząłem, nawet jeśli totalnie projekt się nie rozwija. Punkt trzeci. I najważniejsza sprawa, brak szacunku wobec was z mojej, jak i z krawca strony. Czy pamiętacie, jak obiecywaliśmy prawie 2 lata temu, że będzie strona www.radia już wkrótce? Tak, od 2 lat obiecujemy, nadal jej nie ma. Muszę wam powiedzieć, że strona była już prawie gotowa ponad rok temu, ale krawcowi zawsze się coś nie podobało, że nie wszystko było skończone, jak to twórcy grafikowi. Dodatkowo krawiec nie chciał podawać jakichkolwiek terminów skończenia, tych tak zwanych deadline'ów, przez co straciłem jakikolwiek zapał do pracy nad stroną. Nigdy wszystko nie jest skończone. Na przykład moja strona www.teoriachaosu.com też nie jest idealna, jest na niej mnóstwo błędów i wypaczeń, tylko co najważniejsze, jest. Na szczęście lub nieszczęście krawiec zaczął robić nową stronę i niemal jest na ukończeniu od 3 miesięcy. Trzymam kciuki, że w końcu się pojawi, bo też wykonałem trochę pracy na tej nowej stronie. To wszystko, co przez te 2 lata robiliśmy, trochę taki Monty Python w realu, czasem śmieszny i fajny, ale generalnie strasznie żenujący. Za to wszystko was, widzów i słuchaczy, chciałbym bardzo mocno przeprosić. To były wszystkie powody, dlaczego opuściłem radio. Jest mi bardzo głupio, że tak długo waliłem was, słuchaczy i widzów, w twarz. Na usprawiedliwienie dodam, że nie wziąłem od was ani złotówki. Tak czy inaczej, trzymam kciuki za krawca i Nocne Radio. Mam nadzieję, że mi wybaczycie i dalej będziecie z projektami, które tworzyłem i tworzę, z góry dzięki. Pozdrawiam, Claude Monet. To tyle z nudnej, oficjalnej części. Teraz chciałbym mówić kilka kwestii dodatkowych. Wielkie dzięki, że byliście razem ze mną, Krawcem i Nocnym Radiem. Mam nadzieję, że zostaniecie i będziecie wspierali Krawca, który jest teraz jedynym i niepodzielnym kapitanem. Tworząc Nocne Radio, myślałem, że zbudujemy radio dla ludzi myślących i bezkompromisowych. Niestety, chyba częściowo się myliłem. W większości, i owszem, wy słuchacze tego radia, takimi ludźmi jesteście, myślącymi i bezkompromisowymi. Ale niestety, jest pewien margines osób, o których Bill Hicks mawiał. Szambo przypełzające z pobliskiego supermarketu. Do tych osób mam dwa słowa.
5: Kill yourself.
4: Do reszty słuchaczy mam prośbę, abyście nie pozwolili tym szambiarzom niszczyć tego, co dobre i cenne w Nocnym Radiu. Niestety, wierzcie mi lub nie, ale oni nie tylko, że się nie zabiją, to nie, ale będą niszczyć te dobre i cenne rzeczy do końca świata, a nawet jeden dzień dłużej. Z góry za tą walkę z tym szambem wam dziękuję. Podsumowując, powodem mojego odejścia nie były ani finanse, ani marketing, ani inne gówno. Tylko i wyłącznie powody, o których powiedziałem wcześniej. Case fucking closed. Na koniec powiem, że z Nocnym Radiem będę nadal związany nie tylko duchowo, jako współtwórca, ale także dla tych wszystkich, którym brakuje mojego głosu, w każdy piątek po godzinie 24 w Nocnym Radiu będziecie mogli słuchać na żywo audycji Teoria Chaosu, którą prowadzę nieprzerwanie od 6 lat. Trzymajcie się i słuchajcie radia. Nocnego radia. Mówił do was Claude Monet.
6: Jakby ktoś dał mi w mordę. Ja pierdolę, kurwa.
7: Szkoda, kurwa, na was było cokolwiek. Wy głupie chuje, wy.
0: Nie, no to oczywiście tak w żartach ten stonoga. No, może jednak mały komentarzyk. Strona nie wygląda jak z wczesnych lat 90., tylko... Przepraszam bardzo, wygląda ona jak za czasów BBS-ów. Jeszcze i modemów 9.6.

0: Z pozostałymi rzeczami może się tam zgodzę, może z wyjątkiem tego, że takie szambo tutaj, no bo jakoś nie zauważam, gdzie jest to szambo. Gdzie są wszyscy ci ludzie, którzy nas tu niszczą? Dlaczego ich nie kojarzę w ogóle? No było paru dowcipasów, ludzi, dla których trolling to jest sens życia na przykład, ale nawet oni jakoś się powstrzymywali i wkręcali się tutaj w rozmowy z nami. Nie kojarzę jakoś tak buractwa tutaj za bardzo, wręcz przeciwnie, zawsze miałem takie przekonanie, że tutaj przychodzą właśnie ludzie fajni na poziomie, jacyś tacy... no, tacy, którzy mają coś do powiedzenia. Spoko jak dla mnie. Nie widzę tutaj żadnego szamba za bardzo. No ale może Klot to widzi trochę inaczej. Trudno. Może zadzwoni i skomentuje i wskaże na przykład to szambo, bo ja jestem ciekaw. Dlaczego odszedł Klot?
1: Dlaczego? W imię zasad, skurwysyno.
0: No i to jest dość trafny dżingiel, bo Klot jest właśnie dość zasadniczy. Zasadniczy człowiek, zasady są dla niego ważne i no to właśnie w imię zasad. W imię zasad. No ale tu już wracamy do audycji. Wiecie, że go-karty wynalazł Jarosław Kaczyński? To jest mało znany fakt. Taką znalazłem informację w internecie. Też taką, że dzięki Jarosławowi Kaczyńskiemu weszliśmy do NATO. No, byli też inni, oczywiście, którzy tam pomagali, pod nogami się pałętali, ale nieudolnie pomagali. To jest inny mało znany fakt. I jeszcze znalazłem taką ciekawostkę, że Jarosław Kaczyński jest najlepszym na świecie graczem w golfa. Taka też ciekawostka. A z ciekawostek niezwiązanych z Jarosławem Kaczyńskim, nie wiem, czy takie są w ogóle warte, żeby o nich wspominać, to na przykład taka, że 29% Niemców chce referendum w sprawie wyjścia z Unii, a pozostali nie znają języka niemieckiego. Też taka ciekawostka. No, a dzisiaj, jak zapowiadałem, będzie dużo o kłamstwie i tu kolejny raz się usprawiedliwiam. Nie ma tu nic wspólnego z Klodem. Nie zarzucam Klodowi żadnej ściemy ani nic takiego. Po prostu taki temat przygotowałem sobie, a się jakoś tak zbiegło z tym, z tą przemową Kloda. No właśnie, takie wnioski mnie ostatnio najszły, że właściwie gdzie nie spojrzysz, słuchaczu, słuchaczko, czy w lewo, czy w prawo, czy na wprost, czy za siebie i na jaką dziedzinę życia nie popatrzysz, albo na dziedzinę nawet sztuki, na media, na jedzenie, na wielką orkiestrę świątecznej pomocy, na kościół, na religię, na władzę, na swoją dziewczynę, chłopaka, przyjaciół, żarcie, media, już mówiłem, nawet patriotyzm ostatnio tak modny, na emigrantów, wszędzie jest ściema i zakłamanie. I może tak trochę ponuro to brzmi, no ale... No, niestety, lepsza smutna prawda niż piękne kłamstwo. Zawsze byłem takiego zdania, zawsze nienawidziłem kłamstwa. Jakoś tak straszny uraz teraz już w ogóle mam do ściemniaczy, po tym jak zostałem ściemniony ostro, ze szkodą mocną, finansową. I kiedyś już nawet wspominałem, że jak spotkałem po latach swojego przyjaciela, który właśnie zawsze słynął z tego, że był ściemniaczem numer jeden, bajkopisarzem największym na świecie, to po prostu powiedziałem mu tylko cześć i nawet nie podałem ręki, nie przywitałem się, poszedłem dalej w swoją stronę. Lepiej unikać kłamców. Kłamstwo zawsze po prostu się mści okrutnie na nas. No i też może to się komuś przyda, taka audycja dzisiejsza, bo będzie też o tym, jak wykryć kłamcę. No i tak. W ogóle tak spróbuję z głowy sobie wyobrazić, kiedy się zaczyna to w ogóle kłamstwo. Jeszcze się nad tym nie zastanawiałem. Może od naszych narodzin. Czy w tym jest jakieś kłamstwo? W ogóle, skoro jest wszędzie, to powinno być też już od początku samego, jak się rodzimy. No, kłamstwo może nie, ale no, zastanówmy się. Wyrywają nas z ciepłego, fajnego miejsca.

0: gdzie jest nam dobrze, w takie zimne, paskudne miejsce, gdzie wszystko jest straszliwe, w ogóle pierwszy raz to widzimy, boimy się, wrzeszczymy i jeszcze dostajemy tak po plerach po prostu z łapy. No bo tak się dziecko bije na początek. Pierwsze, co nas spotyka w życiu, to cios. Cios w plery, w nery. Bo to chodzi o to, żeby dziecko się rozpłakało i żeby zaczęło oddychać samo. Jakoś tak o to chodzi. Czy w tym jest jakieś kłamstwo? No nie, ja myślę, że kłamstwo się zaczyna od maleńkości, może nie od narodzin, ale jakoś tak od maleńkości, bo no na przykład jesteśmy wychowywani pod kloszem, nie? Jako na przykład jedynacy. I dla dziecka świat jest fajny, jest super, nie? Jest bezproblemowy. Dziecko nie przeżywa jakichś wielkich traum, oszczędza się temu dziecku przykrą jakąś rzeczywistość. I w tym no, jest jakieś tam kłamstwo, no, ale powiedzmy sobie, że jest to takie kłamstwo w dobrej wierze, tak? Żeby nam było lepiej, żebyśmy przynajmniej to dzieciństwo mieli fajne i przyjemne. I może to akurat nie jest takie złe. Właśnie, czy można kłamać w dobrej wierze? Czy kłamstwo jest zawsze złe, czy nie zawsze? No ja sądzę, że nie zawsze. Bywa na przykład, że chłopak powie dziewczynie, która nie wygląda na przykład super w jakiejś sukience, powie jej, że wygląda pięknie i ona będzie szczęśliwa, tak? No to może chodzi o to, że takie kłamstwo nikomu nie szkodzi, nie? No ale w pewien sposób też szkodzi, bo zaczynamy się przyzwyczajać do kłamstwa i zaczynamy je stosować coraz częściej, jak widzimy, że ono działa. Tu mogę wspomnieć właśnie o eksperymencie, który przeprowadzili naukowcy. Poproszono grupę 77 studentów, taka magiczna liczba podwójnie, aby prowadzili taki swój własny dziennik kłamstw, gdzie zapisywali wszystkie kłamstwa, które się pojawiły właśnie w ciągu dnia. Jaka wyszła średnia? Jaki wyszedł wynik? 2 kłamstwa dziennie. No i wychodzi na to, No, jest to jakaś grupa reprezentatywna, nie? Skoro ci studenci średnio kłamali 2 razy na dzień, to pozostali obywatele, członkowie tego społeczeństwa też pewnie ściemniają na potęgę. Ja się z tym często spotykam. Nawet są takie osoby, które mają odruch ściemniania. Widać, że coś się zapytasz, a ten już wie, oczami wywraca w lewo, w prawo. No o tym też właśnie powiem, czy w lewo, czy w prawo, to kiedy kłamie, nie? Zaczyna się wiercić, to też ponoć oznaka kłamania. Ktoś się robi nerwowy. Są różne takie właśnie oznaki kłamania. Najzabawniejsza rzecz, którą właśnie znalazłem, to jest taka, że powiększa nam się nos, słuchajcie, efekt Pinokia to się nazywa. Naukowcy właśnie odkryli też, że podczas kłamania nos faktycznie nam delikatnie się powiększa. To ma jakiś związek z ciśnieniem, prawda? Jak się wiercimy, jak wykonujemy różne gesty, krzyżujemy ręce też, patrzymy raz w lewo, raz w prawo, to są też właśnie oznaki tego, że ktoś kłamie. Tak samo jak to, że ktoś się wypowiada bardzo tak długie monologi ma i zaczyna nam opowiadać. Często właśnie ten długi monolog jest połączony z takim oburzeniem u osoby, która kłamie. I mówi ktoś, nie wierzysz mi? Jak mnie to ubodło, jak mnie to obraziło? I to ma być przyjaciel, po prostu zero zaufania. No jakby mi ktoś po prostu w mordę dał, no. Jak jakimś kłamczuchem bym był po prostu, a wiadomo, że nie jestem po prostu. Kończę w tym momencie rozmowę. Do widzenia, szanownemu panu. Do widzenia. I odchodzimy, nie? No, jak ktoś, kto mówi prawdę, często też jest oburzony, ale to oburzenie rzadziej się pojawia, bo ktoś ma na przykład satysfakcję taką, że ktoś nas posądza, a my jesteśmy pewni, że nie kłamiemy i z takim uśmiechem na ustach i takim luzem, nie? Mówimy tak, Ja kłamie, mówisz. Tak, więc jestem kłamczuchem. No dobra. Bo jesteśmy spokojni, tak? Wiemy, że nie wygłaszamy jakiejś mowy od razu wielkiej. To też jest taka oznaka. Częste mruganie może też świadczyć o napięciu po prostu, które mamy. Podobnie jak z tą nadpobudliwością ruchową. Tak więc to są takie różne oznaki. A co z tym właśnie patrzeniem w lewo i w prawo? Pamiętam, już kiedyś opowiadałem na komisariacie, mi właśnie gliniarz zarzucił, że przecież widzę, że ściemniasz, nie? Oni mają taki akcent, taki jak panowie dresowie trochę. No, są z nimi jakoś tam spokrewnieni mentalnie, to się czuje, nie? Że im oczywiście bliżej do takiego dresa niż do zwykłego obywatela. Jakaś tam sztama jest. Słuchajcie, to są dwie strony trochę tego samego medalu, nie? Taki właśnie gliniarz i bandzior. Oni czują coś do siebie, tak? Mój ukochany wróg, nie? To i być może taki bandzior też jakoś tam jest, ta więź mentalna z tym gliniarzem. To jest ktoś, kto mnie ściga, mój najgorszy przeciwnik, nie? Ale szanuję go, to jest pies. To jest pies. A, no... I właśnie się spytałem, że skąd wie, że ściemniam, to mi wyjaśnił, że patrzę się w prawo, jak mówię. No ja się wtedy z tego tak śmiałem trochę, no ale okazuje się, że coś w tym faktycznie jest. Ktoś, kto patrzy w prawo, używa wyobraźni, używa tej półkuli związanej z wyobraźnią. Nie jestem pewien, czy to jest prawdziwa informacja, ponieważ jest jakoś tak, że oczy są połączone z półkulami na krzyż, tak? Więc to powinno być odwrotnie trochę. No ale taką informację znalazłem, że jak patrzymy w prawo, to używamy tej właśnie półkuli związanej z wyobraźnią, z kombinowaniem, z abstrakcją jakąś i zaczynamy bajkę po prostu układać, nie? A jak ktoś patrzy w lewo, to sięga do tej półkuli, w której są przechowywane informacje. Nie wiem, czy to są prawdziwe dane, no ale może to będzie jakaś wskazówka. W ogóle chyba lepiej unikać kłamczuchów, bo to się strasznie mści potem. Zresztą, czy nie jest tak jak właśnie w piosence zespołu Firma, że zaufanie to platyna w zbiorze wyższych wartości? Tak często uważają właśnie bandziory. Bandzior bardzo ceni sobie właśnie zaufanie do swojego towarzysza, bandziora, u swojego towarzysza bandziora i u niego i do niego, tak, bo właśnie bandzior wie, jak wiele znaczy to zaufanie dla niego, dla jego bezpieczeństwa, no bo jak komuś nie można ufać, to zachodzi prawdopodobieństwo większe, że to jest konfident rudy konfident, jak z blok ekipa. No ładnie, piją piwo na ławce, telefonik. Rudy wymiata. Konfident. No właśnie, czyli wiemy już, znamy parę sposobów, jak rozpoznać kłamcę. No i zatrzymałem się na tym dzieciństwie. Rodzice i otoczenie oszczędza nam różnych informacji, różnych przykrych rzeczy. No, jest to jakaś tam iluzja, właśnie dzięki której możemy sobie powspominać dzieciństwo jako fajne. Ale no, co jest potem? Idziemy do szkoły sobie i co się dzieje w tej szkole? No, w szkole już jest gorzej, bo tu można się zgadzać, nie zgadzać. Ja uważam, że szkoła to jest bardzo dużo ściemy i trochę rzeczy wartościowych i prawdziwych. No bo tak, historie, jak wiadomo, piszą zwycięzcy i tej historii pisanej przez zwycięzców, często zakłamanej albo pisanej na zamówienie, przecież dzisiaj już wiemy, dzisiaj już nie łykamy wszystkiego jak pelikany, jak to się mówi, nie? Tylko wiemy, że różni władcy zlecali pisanie tej historii pod swoje dyktando, że historia była fałszowana często na zamówienie i różne ustroje też. No za komuny, no niektórzy twierdzą, że nie w Polsce nigdy nie było komuny, za PRL-u powiedzmy, też w szkołach nie wolno było mówić o wielu rzeczach, o zbrodni katyńskiej, o... No, nawet już w demokracji, w kapitalizmie nie mówiło nam się nigdy o Słowianach, tak? Przedstawiało się Polskę, która powstała dopiero jak Kościółek się tu pojawił, tak? To jest początek Polski. I też uczą nas jedynie słusznej religii, oczywiście, tak? Nic nam nie powiedzą o innych wierzeniach, bo to są przecież sekty i okultyzm i Harry Potter. No i tak nas karmią troszeczkę. Część wiedzy okazuje się nieprawdziwa też ze względu na postęp i na to, że odkryliśmy nowe rzeczy i to, że odkryliśmy, że stare rzeczy się częściowo nie zgadzają. No mamy całą zakazaną archeologię. To też jest trochę właśnie takie zakłamanie, że... Chociaż tu można znaleźć usprawiedliwienie. Nauka to jest właśnie coś, czemu można zaufać w dużym stopniu, no chociaż ktoś może powiedzieć, że zaufał naukowcom i sobie azbestowe ściany zrobił, nie? Bo słyszał od naukowca, że azbest nie jest szkodliwy i że się kukurydzy najadł genetycznie modyfikowanej, bo uwierzył też, że jest dobra i się rozchorował. I powiedzieć, że naukowcy też nas tu ściemniają za pieniądze, albo że nas lekarze leczą tak, żeby nas leczyć, a nie wyleczyć. Tak więc no, medyk to też człowiek nauki trochę, nie? Ale nauka ma to do siebie, że sama siebie weryfikuje cały czas i opiera się na sprawdzonych informacjach, wszystko musi zostać potwierdzone, zweryfikowane. Jedno odkrycie musi być zgodne z tym, co odkryliśmy wcześniej, tak? Więc tej nauce można, moim zdaniem, zaufać bardziej niż religii, którą też, no niestety, tu się narażę osobom wierzącym, ale dla mnie to też jest w dużym stopniu zakłamane wszystko. No i tak, jesteśmy w tej szkole. Mówią nam, że dla naszego dobra nas tam trzymają i nie możemy w czasie lekcji sobie wyjść, nie możemy sobie nie pójść do szkoły. Taki przymus trochę, nie? Ale to dla naszego dobra, oczywiście. Potem, no, wkraczamy jakoś tam w dorosłość. No i tu zaczyna się właśnie jedna wielka ściema. A na taki temat w ogóle wpadłem... jak zainteresowałem się tematem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No bo tak, myślisz sobie, słuchaczu, słuchaczko, że fundujesz jakiemuś dzieciakowi obiadek, nie? A okazuje się, że tak naprawdę finansujesz na przykład dwa kafelki do nowej siedziby Fundacji Złoty Melon albo Mrówka Cała. To są spółki związane właśnie z Jerzym Owsiakiem. On to zakładał na spółkę tam z kimś. I okazuje się, że pieniądze w dużej części idą do Owsiaka jednak, no. On się zawsze zarzekał, że nic z tego nie ma. A okazuje się, że na przykład żona pani Owsiakowa, pani Lidia Niedźwiecka-Owsiak, która jest prezesem fundacji WOŚP, pobiera sobie na przykład wynagrodzenie 14 tysięcy za bycie w tej, za kierowanie. 1,5 baniaka poszło w ogóle na, jako wkład do, na założenie tej spółki Złoty Melon. Firmy Owsiaka są zawsze podwykonawcami wszystkiego, co tam Owsiak robi. Też są wypłacane te pieniądze, potem przelewane z kubki na kubkę, z fundacji na fundację. Bardzo dziwnie to wygląda. Ostatnio właśnie, znaczy nie ostatnio, już jakiś czas temu, znany bloger Piotr Wielgucki, którego lepiej znamy pod ksywką Matka Kurka, słynny bloger, wziął się za Owsiaka, zaczął ujawniać różne niewygodne informacje i został pozwany za to przez pana Jerzego. I sprawę pierwszą wygrał. Wiem, że dwa procesy są, cywilny i karny. Pierwszy był pewnie cywilny i go wygrał. Okazało się, że nie powiedział nic nieprawdziwego. Wszystkie informacje, które uzyskacie od matki kurki, są, wychodzi na to, prawdziwe, a on zarzuca owsiakowi naprawdę bardzo dużo rzeczy i wygrzebuje sporo ciekawych informacji. No i słuchajcie, no sporo trzeba wrzucić tych dyszek do puszeczki, żeby się złożyć na samą taką siedzibę fundacji, na przykład którąś już tam, bo tych, te siedziby powstają nowe. Owsiak też się tam zadeklarował, że po skończeniu, jak się wielka orkiestra skończy, mimo że ma się nigdy nie skończyć, ma grać do końca świata i o jeden dzień dłużej, to on odda te nieruchomości na szpitale, coś, a właśnie matka kurka tutaj wykazał, że nigdzie nie ma jakby, nigdzie to nie zostało jakby zapisane, udokumentowane, to są tylko słowa owsiaka, tak? Ja wszystko oddam. Wszystko to naprawdę dziwnie wygląda, ja tych informacji nie zapisywałem, nie zbierałem, to nie jest dzisiaj główny temat audycji. No ale są te przepływy pieniędzy między... O, jeszcze taka ciekawa informacja, że Owsiak ma monopol na handel na Woodstocku. Tylko on może handlować. Przypominają mi się Światowe Dni Młodzieży, które się odbędą i okazuje się, że tam trzeba będzie z kolei za możliwość handlowania wyłożyć tysiaka od razu, tak na dzień dobry. No trochę są siebie warci, nie? Chociaż i tak jednak no, to, co robi Kościół katolicki, mi się bardziej nie podoba niż jednak ten Owsiak. No co by nie mówić, no i on jednak dużo tych pieniędzy zbiera i pomaga. Chociaż też sprzęt kupowany jest zawsze ponoć właśnie drogi i nowiutki, od razu z umowami na serwisowanie i podobno kwoty za serwisowanie są kosmiczne po prostu i nieprzystające do naszej rzeczywistości. Sam Owsiak na procesie w ogóle się zasłaniał niepamięcią, nie chciał ujawniać żadnych danych finansowych, powiedział, że nawet nie pamięta, czy prezesem jest, żadnych sprawozdań finansowych nie czyta, on nic nie wie, wszystkim się po prostu... no... jest o kłamstwie, tak? Więc kłamał, aż mu się z uszu dymiło po prostu. Wychodzi na to, że Jurek nie jest wcale taki święty, chociaż ma po swojej stronie media, konkretnie te media, które są zawsze za władzą, tak? Które schlebiają władzy, no tej władzy nieprawicowej, tej niepatriotycznej, no które są powiedzmy za PO albo za lewicą, to oni są zawsze za Owsiakiem. Owsiak też zawsze się deklarował jako apolityczny całkowicie, a nie jest apolityczny, no zupełnie nie jest apolityczny. Często zabiera głos w różnych sprawach. Też to, że pozywa taką matkę kurkę za to, że został nazwany królem żebraków, a sam używa takiego w sumie dość knajackiego języka. Często obraża innych, mówiąc o kimś, zaczyna nagle wspominać o komorach gazowych, o nazistach, przyrównując kogoś, tak? No to jest najgorsze, jak można kogoś obrazić, tak? Przyrównując go do nazistów, którzy budują komory gazowe, ale no, on jest oczywiście dobry, on może, tak? No i Owsiak zrobił się taką świętą krową, która bardzo nerwowo zresztą reaguje na każde zapytanie. Mnie też to trochę drażniło swego czasu, to, że ta prawica tak strasznie po nim jedzie i szuka cały czas, żeby mu tylko dowalić. No i tacy są, no oni mają swój Caritas, tak, do którego się oczywiście nigdy nie przyczepią. To jest kolejne takie zakłamanie, że osoby, które takie są chore na sprawiedliwość, tak będą węszyć. Oczywiście nigdy nie zająkną się nawet o tych, wokół których jest dużo gówna i różnych niewyjaśnionych spraw i wszystko jest takie szemrane, mówię o Caritasie, bo to jest ich, tak, bo to jest kościółkowe. I to takie zideologizowanie do przesady właśnie, że aż to wpływa na to, co mówimy, jak mówimy, to też jest jakaś forma takiego zakłamania, nie? Co jeszcze z tym Owsiakiem? No samo organizowanie Woodstocku jako darmowej imprezy też jest dyskusyjne trochę. Może się to niektórym podobać, niektórym nie, a ja się tak zastanowiłem, że w sumie ci młodzi ludzie ubrani w glany z irokezami, to ja tak bardziej ich kojarzę jako tych, którzy właśnie proszą o pieniądze, a nie dają, nie wrzucają do puszek. No każdy pewnie spotkał jakiegoś panczura, tak, który tam
1: ziomosław, słuchaj, nie będę cię ściemniał, nie? Słuchaj, nie zbieram na chleb. Nie, ja po prostu ci powiem szczerze. Zbieram na piwo, okej? Okay? Zbieram na piwo. Ja jestem szczery po prostu. I pytanko po prostu do ciebie, czy byś się nie dorzucił w nagrodę za tą moją szczerość, w domyśle, tak? No to raczej kojarzę tych różnych właśnie panczurów, że oni sami żebrają i dlaczego im fundować imprezę w nagrodę za to, że inni dali. Chyba nie taka duża część. Zresztą no, młodzi często nie mają własnej kasy jeszcze, są na utrzymaniu starych. No a tu mamy darmową imprezę. No i poszło na to chyba coś koło 40 baniek, ogólnie już na Woodstocki. I to jest dosyć dużo pieniędzy, tak? O Woodstocku też wspominam, no, że z tej okazji, że niedługo jest. Jakoś tak 14-16. Teraz już chyba od piątku, od czwartku do soboty, jakoś tak. No, na stronie orkiestry jest informacja. Krawiec, myślałeś kiedyś o kobiecie, kabarecie. O kobiecie myślałem kiedyś, tak. O kabarecie, ja jestem taki po prostu błazen amator, nie? To nie będę żadnego kabaretu robił. Szczególnie jak patrzę, jakie są kabarety w Polsce. Dzisiaj sporo się nasłuchałem, tutaj chcąc, nie chcąc. No i nie pamiętam, żeby mi Warga dygła chociaż raz. Jakoś nie przepadam. Więc pewnie bym się nie wpasował w ten klimat, że coś bełkoczesz. Te polskie kabarety to głównie polegają na tym, że koleś wychodzi i gada jak debil. Tak. Dzień dobry! Dzień dobry! A wszyscy się śmieją, bo taki debil. I on tam gada coś nieśmiesznego, gada i potknie się, a nagle rzuci miechem i widownia w ryk. I oklaski są wtedy jeszcze. I wtedy się zaczynają brawa, bo rzucił miechem, nie? No szacun. Przy takiej publiczności powiedział, kurwa, co za wspaniały komik po prostu. Jeszcze inna sprawa. Kwota, którą Owsiak podaje zwykle po zakończeniu zbiórki, to nie jest kwota, która zostanie przekazana. Od tego jeszcze coś tam odchodzi, jakieś koszta są, więc kolejna jakaś taka półprawda. W ogóle tak się mówi o Owsiaku, że on używa właśnie dużo półprawd, tak? Zapytają się go przykładowo, czy pobiera wynagrodzenie jako prezes spółki. To on, będąc w jednej spółce, nie pobiera, a w drugiej pobiera i nie skłamie, mówiąc, że nie pobiera, bo w jednej nie pobiera. I on właśnie tak często używa takich półprawd. Ponoć no, matka Kurka zarzuca bardzo dużo kłamstw i, co ciekawe, pokazuje różne dokumenty, różne dowody. Tak więc no, Owsiak nie taki święty, nie taki święty. Nie robi przetargów, też ciekawostka. Owsiak sam decyduje o wszystkim, niczym król i monarcha i cesarz i Kim Jong-un. Po prostu sam decyduje, komu da pieniądze. I tutaj też są dziwne jakieś machloje, bo na przykład audyt robi firma, której właścicielem jest jednocześnie członek rady nadzorczej spółki Owsiaka. Dostaje za to dużo pieniędzy, za taki jeden audyt 25 tysięcy, podczas kiedy topowe audytowe polskie firmy biorą na przykład 5 tysięcy. To on lekką rączką daje 25 swojemu znajomemu, który wiadomo, że przeprowadzi ten audyt jak trzeba. Czy to jest uczciwe, czy to jest gospodarne? No, nie sądzę. I tych podejrzanych rzeczy jest po prostu masa. Mówiłem też już o podwójnych standardach, o tym, że ma po swojej stronie media. Ogólnie żebractwo to jest jeden z większych wałów w dziejach ludzkości chyba, bo Pomyślcie, jak często dzisiaj się w ogóle okazuje, że żebrak to jest tak naprawdę człowiek, który wybrał to taki sposób na życie jako swój zawód i w dodatku żyje z tego całkiem nieźle. Mówiłem już o eksperymencie ekipy Pyta.pl, którzy zrobili sztuczną Rumunkę i no, zebrali całkiem niezłą kasiorkę. Ja zarabiam mniej w godzinę niż zarobiła sztuczna nadmuchiwana Rumunka, którą wystawili, gdzieś przykryli tam ją jakąś kurtką, żeby wyglądała jak prawdziwa. Zaraz się oczywiście pojawiła prawdziwa Rumunka, która tam poprzewracała, opluła. Też fajne, nie? Taki żebrak, taki leży, taki biedny, te oczy jak ten kot ze Shreka. Ślina mu cieknie, noga, ręka podkurczona, a jak coś mu nie pasuje, to na równe nogi, odrzuca kulę, opluje cię, kopnie po prostu, no bo to jest jego rewir. Zawsze tak było już w starożytności, że żebracy mieli swoje rewiry, z których wyganiali innych żebraków. Mieli swoje gildie żebracze. To jest normalny zawód, no. Sam Kościół katolicki dla mnie zawsze był po prostu największą korporacją żebraczą na świecie, może jedyną w sumie, no na pewno jedyną na taką skalę. To jest właściwie firma, która zajmuje się żebractwem od niepamiętnych dziejów i robią to naprawdę profesjonalnie. Można też się pokusić, zaryzykować takie stwierdzenie, że reszta to jest taka otoczka trochę, nie? Żeby nie było, że tylko żebrają, nie? No i jeździ też sobie taki żebrak Mercedesem, jeździ sobie super furą. No tu obrońcy powiedzą, a ja znam księdza, który maluchem jeździ i chudy taki i taki równiacha, słuchajcie, nawet poczucie humoru nawet ma i taki na drzewie siedzi tam z dziećmi, gra na gitarze. No, no. Cholera wie, co tam potem się dzieje z tymi dziećmi. No dobra, ja już tu nic nie sugeruję. Ale też, żeby tak nie było tylko na owsiaka, no jeszcze i na kościół, jeszcze gorsi często są ci, którzy krytykują tego owsiaka, bo hipokryzja z nich aż bije. Słuchałem sobie wypowiedzi Pospieszalskiego na przykład na temat jego byłego, najlepszego przyjaciela owsiaka, bo oni się kiedyś kolegowali. No i w ogóle przeżywali też takie przygody ciekawe, bo no to Pospieszalski nawet tak z szacunkiem się wyrażał w tym temacie akurat o owsiaku, że kiedyś jechali samochodem i policja chciała ich zatrzymać, bo tam w ogóle się lali na ulicy, gdzieś oni uciekali samochodem i owsiak taranował, słuchajcie, radiowozy normalnie, ale zaraz Pospieszalski dodaje, że owsiak się nie bał i okazało się, czemu się nie bał, bo miał ojca policjanta. Proszę, wszystko się wyjaśniło, taki był odważny, tak? Bo miał ojca policjanta. Też taka hamuwa trochę, czy no, można owsiaka rozliczać za różne rzeczy, za niegospodarność, za branie za zbyt dużej ilości tej gotówki zebranej dla siebie, tak? Za rozdawanie tego znajomym, za budowanie siedzib sobie wielkich i tak dalej, ale nie można go chyba winić za to, że miał takiego, a nie innego ojca. No nie mamy wpływu na to, kim jest nasz ojciec za bardzo, nie? No możemy w młodości ewentualnie uciec z domu, no na co wiadomo, że nikt się nie zdobędzie.

Pospieszalski w ogóle jest dla mnie taką jakąś obrzydliwą postacią. Ziobro, Pospieszalski, jakoś tak mi... Ci ludzie mi nie leżą. I powiedzcie mi czemu. No niby taki sympatyczny, łysy, na gitarze gra, ale ja coś go nie lubię, no. Może mam jakiś uraz do kościoła po prostu i to się przelewa jakoś na tych kościelniaków, nie? Ale po prostu nie lubię też lizusów, nie? Takich, którzy tych księży po rękach całują, się im podlizują, to może o to chodzi. Nie lubię też osób nieobiektywnych, takich, które cały czas przedstawiają tylko temat tak, żeby było, że to tamci są źli, a nie my. No, dziennikarz powinien jednak mieć jakiś tam obiektywizm, może mieć swoje poglądy, ale powinna go cechować jakaś taka chęć do wyjaśniania różnych spraw, a nie do ciągnięcia tylko w swoją stronę i walenia jak w bęben w tych, co są po przeciwnej stronie barykady i jednocześnie się podlizując tym swoim, nie? No to Pospieszalski zawsze był dla mnie jakimś takim kolesiem i wyobraźcie sobie, że on tego Owsiaka nienawidzi tak strasznie. W sumie wychodzi na to, że... bo Owsiak jest niekościółkowy, tak? Wiele osób go za to nienawidzi, bo Owsiak jakoś tam nigdy się nie krył z tym, że do kościoła nie jest mu blisko. Z przystankiem Jezus tam były różne, ale z drugiej strony ten kościół jest strasznie nachalny, tak? I ci ludzie kościoła tam, no, ma swoją facet imprezę, ma swoje klimaty, a ci mu tam się pchają, będą ewangelizować i rozdawać święte obrazki i mówić, że od marihuany się zaczyna. Właśnie, to też jest ciekawa sprawa, że ten Kotański też tą sprawę poruszał, Pospieszalski, że Owsiak nie wpuścił Kotańskiego. Czyli oczywiście, no jakby ktoś nie wiedział, Marek Kotański to świętej pamięci, tak, to jest założyciel Monaru, czyli organizacji, która przeciwdziała narkomaństwu, łachmaństwu i... Właśnie, pytanie, czy to też jest taka dobra w 100% robota, nie? Takie trąbienie ciągle, jakie te narkotyki są straszne. A tak naprawdę, no, chyba sporo osób, które słuchają tego, czy innych zaprzyjaźnionych radiów, wiedzą, że to też jest ściema, tak? To nie jest tak, że narkotyki są z gruntu złe, że wszystkie są złe, że wszystkie są takie same, że to wszystko jedno, czy się zaczyna od trawki. Nigdy nie paliłem, ale się wypowiem, bo to jest pewnie tak, że się człowiek tak odurza i tak potem gwałcą te czarnuchy nasze białe kobiety, nie? Były takie kiedyś opinie właśnie w USA wygłaszane, że po trawce murzyni gwałcą białe kobiety. I rasista mógł się tutaj uzewnętrznić. Rasista, który na przykład jednocześnie produkował tworzywa sztuczne i te z konopi były dla niego bardzo niewygodne, bo to konkurencja. A konkurencję, jak wiadomo, można niszczyć na różne sposoby i to też jest takie zakłamane, nie? Trochę. Konkurencja, jestem za konkurencją jak najbardziej, ale uczciwą, a konkurencja nieuczciwa, polegająca na tym, że się innych obrzuca gównem bez powodu, używając argumentów z dupy, no to już nie jest uczciwe, nie? Kolejne takie zakłamanie. No, też wiadomo, że gdyby marihuana miała u nas status taki jak wódeczka na przykład, to posły z PiSu by nam ją rozdawali, by ją wychwalali, całowali, zaraz by powiedzieli, że to Matka Boska w ogóle na grobie Matki Boskiej wyrosła marihuana albo Salomona i... No, wiecie, o co chodzi, że po prostu ludzie tak się wypowiadają o tych narkotykach, nic o nich nie wiedząc i dla zasady, bo od kogoś tam usłyszeli tylko. I to też jest jakaś forma zafałszowania i kłamstwa, bo nie można rozpowszechniać jakichś opinii tylko dlatego, że one są dla nas wygodne. Trzeba rozpowszechniać takie prawdy, takie opinie, które są prawdziwe, a nie takie po prostu, że trzeba, nie? Bo tak trzeba. No i w ogóle strasznie zakłamani są często ci właśnie z prawej strony, no ta pseudoprawica nasza, nie? Socjaliści rozmodleni, tak się ich czasami nazywa. No i taki pisior obrońca życia napoczętego, Matka Boska w klapie, na koszulce i na skarpetkach i w serduszku. A potem się okazuje, że on pobił swoją żonę i zabrał jej telefon, bo ta nie pozwalała mu na aborcję dziecka, które zrobił swojej kochance. Czujecie?
taka gnida nagle wychodzi z człowieka, który nas uczy moralności. I to już jest hipokryzja do kwadratu. Jest to straszne i takiemu kolesiowi, no co można? Można mu napluć w gębę, tak? Można go spoliczkować jak Korwin Boniego. W sumie to dobrze zrobił, no. Też bym dał, w ryj dać mogę dać takiemu kłamczuszkowi lustracyjnemu. Się zarzekał, ja nic, ja w życiu, ja pozwę tych, co mnie oskarżają. Potem się okazało, że donosił na kumpli. W ogóle ktoś, kto donosi na przyjaciół, to kto to jest? To jest najgorszy gnidziorek, jak to mówi Klot. Gnidziorek. No, z takim kimś na pewno nigdy się piwa nie napiję. A dzisiaj właśnie wasze zdrówko, zaszalałem, kupiłem sobie Pilsnera. Pilsner Urquell. Wasze zdrowie.

No i tak, wszędzie to zakłamanie. Co mamy dalej? No było o tej wielkiej orkiestrze. A władza na przykład. Władza, no taka rzecz, która nas dotyka wszystkich, nie? Coraz więcej osób chyba zdaje sobie sprawę z tego, że od dawien dawna jesteśmy tak trochę mamieni, że mamy wpływ na coś, tak? Że mamy tą władzę, że kontrolujemy. A tak naprawdę, no na przykładzie Polski można zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. Wybieramy tylko jakąś partię, a ona wtedy robi już to, co sobie chce, tak? Więc to nie działa dokładnie tak, że mamy jakąś władzę. To ciągle ustalają jakieś nowe prawa, które są wbrew nam, które nam szkodzą, które nas do czegoś zmuszają, które wyciągają od nas kasę. No ten sam ten haracz na tubę propagandową PiSu, bo inaczej teraz już tego się nie da nazwać. Och, jak tam cenzurują, słuchajcie, Obama coś powiedział niewygodnego, to zaraz tam ocenzurowali. To nawet władze PRL-u się bały tak ściemniać i cenzurować. I to jest też ciekawe, że ta władza już tam pogonili z telewizji różnych kabareciarzy, różnych satyryków. Ta władza boi się satyry. Nawet w PRL-u jakoś tam władza przymykała na to oko i jakby tak, no, mówi się, że byliśmy najweselszym barakiem w tym socjalistycznym obozie. To jest trochę krzywdzące na pewno dla tych, których ten PRL dotknął bardziej i komunizm, jak jeszcze było trochę gorzej, nie? No przecież i torturowano ludzi, i zabijano. No nie można powiedzieć, że wesoły barak. No ale to jest taka przenośna. No, chodzi o to, że no, nie było tak źle, jak mogłoby być, tak? I to nawet za PRL-u jakoś tam przymykali oko, no nie aresztowali cię za to, że miałeś kasetę z Laskowikiem. Pietrzak mógł jakoś tam występować, czy to na obczyźnie, czy to w kraju, ale to nie było tak, że wylądował zaraz w pierdlu, że go bili, tak? No, nie było tak strasznie. Bareja, tak? Czy to było taka sankcjonowana troszeczkę. W ogóle jest też taka teoria, że Bareja wcale nie miał być taki znowu śmieszny i nie miał wcale tak wyszydzać tego PRL-u, tylko miał go właśnie pokazać bardziej jak ten wesoły barak przysłowiowy. To miał być taki przekaz, że jest może nie najlepiej, jest dziwnie, pani w sklepie jest niemiła i dubie w nosie, tak? I mokrą szmatą ci podaje kurczaka. I kawa i wuzetka są obowiązkowe dla każdego, bo walczymy o złotą patelnię. Ale w gruncie rzeczy nie jest tak źle, tak? Jest wesoło. A potoczyło się to trochę inaczej, że Bareja stał się satyrą po prostu na socjalizm. Być może coś w tym jest, być może coś w tym jest. Może Bareja miał jakieś ciągoty nawet do tego socjalizmu. Muszę kiedyś to zbadać. On się czasami wcielał w postać policjanta na przykład. Chociaż, no nie, to nic nie znaczy. Nie wiem, tak sobie gdybam bardziej. No, ale wracając do tej władzy. Co to tak burczy?

to nie burczało mi w brzuchu, to okazało się, że tutaj kabel od głośników majtnąłem nogą i coś zaczęło tu trzeszczeć. Musiałem znowu majtnąć nogą i już nie trzeszczy. Widzicie, jak ja to wszystko naprawię. Majtnę nogą i po prostu... No, tak więc władza nas zawsze przekonuje, że mamy na coś wpływ, a zakulisowo jest ustalane dużo. I mało tego, okazuje się, że no dzisiaj już wiemy, że jest duże prawdopodobieństwo, wszystko na to wskazuje, że nad tą władzą, którą my bierzemy za ostateczną władzę, tak, prezydenci, różni premierzy, ważne osobistości, jest jeszcze taka władza, o której nie wiemy. Różni iluminaci, którzy starają się wpływać na losy świata. Różni Rockefellerowie, różni Rothschildowie. No, Rockefeller to nie żyje już, nie? A też taka ciekawostka o Rockefellerze, że on ponoć zawsze oddawał 10% na biednych. Pomyślcie, koleś z takim łbem do interesów, zarabiający takie miliardy, tryliardy, pierdyliardy, oddawał 10%, ilu on osobom pomógł, nie? Fakt, że często robił to trochę, żeby sobie podreperować PR, bo wyniszczał swoją konkurencję bardzo tak, nie pierdolił się w tańcu, przepraszam za określenie, no, czasem mi brakuje słowa, to używam wulgaryzmu. Po prostu reperował sobie trochę PR, nie? Ale mówi się też, że liczą się efekty. Ilu on pomógł osobom, rozdając taką fortunę, nie? Na lewo i prawo. Anonimowy słuchacz pisze tu na czacie, że żyje wnuczek Dawidek, 90 parę lat ma. No właśnie, Rothschild żyje, tak? A Rockefeller nie, chyba. No nie wiem. Jakoś tak to było. Widzicie, brakuje Kloda. On by zaraz tutaj powiedział wszystko, co i jak. Dawid Rockefeller to ma 101 lat, tu pisze C. Bronson. No, któryś tam był po 6 transplantacjach serca, nie? To też taki ewenement, 6 razy serce sobie przeszczepiać. Pamiętam, jak się Klod zapytał w audycji tak pół żartem, skąd on te wszystkie serca bierze. Może je wyrywa, tak jak Kano z Mortal Kombat. Finish him. Ma. No nie wiem. W każdym razie, no, wydaje nam się, że mamy wpływ, a mamy tak naprawdę mniejszy wpływ. Tak naprawdę w ogóle mamy mniejszy wpływ na wszystko, niż nam się wydaje. Ponoć większość naszych reakcji, naszych decyzji, to nie jest tak, że mamy taką wolną wolę, jak nam się wydaje. To są rzeczy uwarunkowane bardzo mocno tym, co przeżyliśmy wcześniej, decyzjami, których wcześniej dokonaliśmy i tak dalej. W każdym razie też jakaś tutaj iluzja. Dobra, przejdźmy na takie rzeczy bardziej przyziemne, chociaż nie wiem, czy to pasuje przyziemne. Chodzi mi o dziewczyny. Dziewczyna może być przyziemna, jak się ją na ziemię obali. To tak pół żartem tu rzucę. No właśnie, czy to nie jest tak, że dziewczyna rzuci was, jak tylko dowie się, jak tylko się zorientuje, że nie jesteście odpowiednim dawcą genów dla dziecka? W kobiecie instynkt macierzyński to jest jakaś taka główna chyba siła, która ma straszliwą moc i wszystko jest pod to. Często jest tak, że nam się wydaje, że tu miłość, przytulanie, że zależy, ale to jest też taka otoczka trochę. Chodzi o to dziecko, tak? Ile jest takich sytuacji, że kobieta traci zainteresowanie mężem, kiedy się tylko dziecko urodzi, nie? Już to, co miało się stać, to się stało i teraz już można sobie wrzucić na luz. Bardzo często tak jest. Bardzo często tak jest. Tylko się o tym nie mówi. I w ogóle sama miłość, nie? Czy to nie jest też trochę takie zakłamane? Przecież tyle zależy od chemii, tak? Czy podoba nam się zapach drugiej osoby, znaczy, no, czy podoba, czy odpowiada nam w jakimś tam, czy jest jakoś tam zbieżny z naszym, nie? Bo to jest takie dopasowanie. Bywa, że po prostu czyjś zapach nam ewidentnie nie pasuje. No i to tak jednak też jest to jakaś taka iluzja, nie? Przyjaciele. No, połowa z waszych przyjaciół odsunie się od was, jak poczuje, że ta przyjaźń coś ich będzie kosztować. Ja może włączę jakiś inny podkład, żeby nie było tak nudno.
co by tu wrzucić. Może niech sobie dalej jakiś bluesik leci. A wy słuchacie audycji Nocny Marek w Nocnym Radio i mówi krawiec. Krawiec się kłania w pas, pozdrawia was. I dzisiaj jest o kłamstwie, o ściemie, o iluzji. Było o tym, jak można poznać, że ktoś ściemnia, a teraz tutaj mówię o różnych, no podaję różne przykłady. No jak to jest z tymi przyjaciółmi? No tak, no właśnie, jak bardzo często się spotykałem z takimi sytuacjami, że przyjaciel jest przyjacielem do czasu, kiedy nie poczuje, że coś kosztuje go ta przyjaźń, albo że coś stracił, że stracił 100 zł na przykład przez was, że musi się tłumaczyć przed kimś za was na przykład. Wtedy się często kończy przyjaźń, zaczyna się obrażanie, wyciąganie różnych brudów, zarzuty, jakaś taka w ogóle straszna atmosfera się robi. Pieniądze, to też kolejne kłamstwo. Ciągle się nam powtarza od małego, że pieniądze nie są najważniejsze, ale to jest chyba bardziej takie czarowanie rzeczywistości, żeby sobie poprawić nastrój, bo wychodzi na to, że jednak te pieniądze są dla większości osób najważniejsze. Wszystko się kręci wokół kasiory po prostu. Kasiora i tylko kasiora, a wiele rzeczy, które nam się zdaje, że są ważne, to są gdzieś tam pod kategorią tej kasiory, nie? Jak jest drzewko, to dopiero tam gdzieś odchodzi coś i dopiero jest coś, a kasiora jest głównym takim punktem, od którego się różne drogi rozchodzą. Taka struktura drzewkowa mi się tutaj jawi. Pozdrawiam w ogóle wszystkich czatowników. Jest Zenon, jest Cebronson, Ummo to chyba jakiś nowy słuchacz. Furiat, stały słuchacz z kolei. Jest Anon, 8884, dobrze, nie 666. Dużo osób jest. Flokiwik chyba się tutaj pojawiła. Etam oczywiście, nieśmiertelny słuchacz, to jest kultowy, nieśmiertelny w ogóle słuchacz. Blachy nie ma, słuchajcie, blacha się pojawia czasem, jak ktoś tęskni za blachą, to blacha się pojawia na afterach. Aftery to są takie audycje po audycjach, są też bifory przed audycjami i na platformie Etama, na stronce, na której on ciągle coś tam grzebie, to jest taki Dexter trochę, tu coś przypnie, tu wypnie, tu podłączy. I widać, że sprawia chłopakowi to frajdę. Ja lubię takich ludzi, którzy mają pasję do tworzenia czegoś. Jest Kunrad. O, Kunrad. Też tutaj przyjaciel radia, można wręcz powiedzieć. Dla was wszystkich pozdróweczka serdeczne. I Byte Eater w ogóle się tu też pojawił, przemknął. Co mnie bardzo cieszy. Może zadzwoni kiedyś do mnie. No i co z tą przyjaźnią, no? O sąsiadach coś powiem. Ostatnio nie mogłem się dostać do mieszkania. Z pół godziny majdrowałem kluczem przy zamku. Kląłem jak szewc, albo nawet jak krawiec. Nawet skopa przywaliłem w te drzwi ze złości, no bo słuchajcie, no to nie mogę się do domu dostać, tak? Nie mam telefonu. Nie mam... Dobrze, że miałem kasę jakąś. No i nikt się nie zainteresował w ogóle, nie? Czy to nie złodziej, nikt tam nie wyszedł, nie krzyknął, nie zadzwonił na policję. No nie wiem, czy bym się ucieszył, jakby policja przyjechała, bym się może wytłumaczył jakoś, ale widziałbym, że ktoś tam czuwa, tak? Czyli wychodzi na to, że złodziej może majdrować wytrychem przy zamku pół godziny, kopać, kląć, bo mu tam nie pasuje wytrych. Pies z kulawą nogą nie przyjdzie, nikt się nie zainteresuje, ale co lepsze... Poszedłem potem do sąsiadów, bo potrzebowałem zamówić taksówkę po prostu. Musiałem się przejechać gdzieś, tak? W związku z tym nie mogłem wejść do mieszkania. I po prostu jeden sąsiad mi nie otwiera, drugi sąsiad mi nie otwiera, trzeci nie otwiera, dosłownie nikt mi nie otwierał. Wiem, że była godzina 23, no ale i niegrzecznie, no ale to tak jest, że jak się za późno przyjdzie, to już ci po prostu się nie otwiera, tak? A może coś się stało, tak? No bo się stało. W końcu ktoś mi otworzył, jakaś pani, oczywiście pierw przez drzwi. Kto tam? Dzień dobry, tam się drę na klatce. Jestem sąsiadem! Nie mogę wyjść do domu! Tak głupio się drzeć, no bo to ciężko wytłumaczyć przez drzwi komuś, nie? No, w końcu otwarła, jakoś tam namówiłem, żeby mi zamówiła taksówkę, ale wcześniej trafiłem do sąsiada, młody chłopak, słuchajcie, otwiera i taki wystraszony w ogóle, bo ktoś do niego przyszedł o 23, ja nie wyglądam jakoś strasznie, a ten taki w ogóle wydygany,
a w ogóle dziecko już ma, czyli no powinien jakoś być taki męski trochę, nie? Jak dziecko zrobił. No i tak słucham. No wytłumaczyłem ci, dobry wieczór, jestem sąsiadem z dołu, nie mogę się do domu dostać, czy mógłby mi pan zamówić taksówkę? Nie mogę, bo jestem zajęty, muszę dziecko uśpić. Tak mi dał do zrozumienia, że obudziłem mu dziecko, tak? No, podziękowałem, nawet się nie wkurzyłem jakoś, bo też nie liczyłem, już trochę wiem, jacy ludzie są, ale fajna odpowiedź, nie? I kurde, tak sobie myślę, ty kutasie, kiedyś ci się dom będzie palił, tak? Przyjdziesz do mnie, żeby zadzwonić po straż, a ja powiem, że nie mam czasu, żeby mi pan tu dzwonił, bo ja kotu muszę dać jeść, do widzenia, nie? Też mu tak powiem, po prostu już mam dość trochę takich ludzi, czemu ja mam być tym frajerem, nie? Który będzie pomagał temu, kto na to nie zasługuje, kto jest strachliwy, nie przejmuje się, nie ma żadnej empatii, niech spierdala po prostu, niech sobie lula to dziecko swoje. W końcu pojechałem do przyjaciela, żeby u niego przenocować, nie? Bo nie miałem gdzie się podziać. Też ciekawe uczucie, jak nie masz gdzie pójść po prostu. Jesteś przez chwilę bezdomnym. Nie masz żadnego domu. Pojechałem, to też mimo, że przyjaciel mi pomógł, to czułem taki chłód troszeczkę, że było dla niego najważniejsze też to, że obudziłem dziecko, tak? Nie wiem, co ci rodzice dzisiaj mają tak, że się tak trzęsą nad tymi dziećmi, że jak się dziecko obudzi na chwilę, to jest dramat po prostu, no mało się człowiek nie zesra po prostu od tego, tak? No nie popuści w majty, taki jest po prostu przerażony, że się dziecko obudziło. To jest taka nadopiekuńczość, nie? Kiedyś to dzieciak se w chacie spał, psy szczekały, kury piały, świnie chrumkały, ktoś się dobijał jeszcze, dar się, nikomu nie przeszkadzało, a dzisiaj po prostu sen dziecka, świętość. No jak w końcu wszedłem do mieszkania? No w końcu wszedłem, no. Nie będę tu opowiadał o szczegółach tam swoich. Za dużo. Bo też nie chcę was skłamać, nie chcę się wpisywać tutaj i wam coś wymyślać, jakieś pierdoły, a niekoniecznie chcę wszystko mówić. No w końcu się dostałem następnego dnia, no. I ale kolejny raz się przekonałem, że na ludzi tak słabo można liczyć. Można liczyć ewentualnie naprawdę na dobrych przyjaciół i na rodzinę, chociaż też nie zawsze. Niektórzy z was pewnie mają też taką, no też, ja mam akurat całkiem spoko rodzinkę, chociaż też są trochę, no jakby z innej bajki zupełnie niż ja, tak? Stąd może czasami ciężko jest trochę. Ale na rodzinę, co by nie mówić, jaka by nie była, to najczęściej można liczyć. Ale nawet w tym, słuchajcie, widzę jakieś takie też zakłamanie troszeczkę. Może nie zakłamanie, ale taką iluzję, ponieważ no, więzy krwi, tak? Często rodzina pomaga rodzinie nie dlatego, że im szkoda kogoś, że chcą pomóc, że... Chociaż też mam w rodzinie takie osoby, tylko bo tak trzeba, tak? Bo to rodzina. Czyli taki obowiązek, nie? Taki mus. Rodzina to rodzina. Trzeba pomóc. A tam zgrzyta zębami na boku, bo jest po prostu wściekły, że musi coś zrobić dla kogoś, nie? Ale rodzina. Są tacy ludzie też, takie charaktery, że rodzina to jest po prostu świętość, ale to jest taka dziwna świętość, nie? Taka trochę świętość... Nie wiem, do czego to przyrównać, no... Tak, bo tak trzeba po prostu, nie? Bo coś takiego jak tradycja trochę. Nie rozumiemy na przykład czegoś, jest to głupie, ale tak trzeba, nie? No, i tak bywa. No, i tak więc okazuje się tak, że w praktyce to dla ludzi najważniejsze jest to, co jest związane z nimi. Ich dziecko, ich rodzina ewentualnie. A obcy ludzie, w ogóle ludzie strasznie strachliwi się zrobili. No sam ten przykład, że nikt mi w ogóle drzwi nie chciał otworzyć, tak? To, no, słuchajcie, nie wyglądam jak jakiś quasi-modo znowu, nie? No to jest tu normalny człowiek, no. I ani w dresach nie chodzę, ani nic, a tu wszyscy się boją, bo ktoś o 23 to albo chce pieniądzory wyżebrać, albo jakiś pijak, albo coś. Ludzie się tak boją. Tak więc dobra rada, jak krzyczycie o pomoc, to krzyczcie pali się. To jest tak, to jest naprawdę, tak się mówi, że nie krzyczcie biją, albo ludzie, albo policja, bo to ktoś sobie robi ideologię zaraz, żeby nie musieć interweniować, nie musieć nigdzie dzwonić, wyścibiać łba przez okno. Nic, on powie, a się dresy jakieś biją, nie? Trzeba krzyczeć pali się, wtedy wszyscy wybiegną, bo się będą bali, że im się coś spali. No i zrobi się zamieszanie.
zamieszanie i być może ktoś przestanie was kopać na przykład na ulicy. No, taki wydawałby się głupi tips, ale bardzo może się wam przydać kiedyś.

No to jedziemy dalej z tą ściemą wszechobecną. Media. Media to jest chyba coś takiego najbardziej w ogóle zakłamanego, sztucznego, matrixowego, bo to jest jakaś taka tajemnica Poliszynela. Może niekoniecznie tajemnica Poliszynela, ale coś, o czym wszyscy wiedzą, a i się tym nie przejmują, tak? I mało tego, że się nie przejmują, że te media są takie kłamliwe, no wszystkie media, tak, te mainstreamowe, nie? Bo jak zaczyna się biznes, to kończy się poszukiwanie prawdy, a zaczyna się poszukiwanie prawdy wygodnej dla grupy interesów jakiejś tam. I co ciekawe, ludzie strasznie ufają temu TVP, temu TVN-owi, Polshitowi, innym gównom. Wychodzą z założenia, że jak coś się już pojawiło w telewizji, jak o czymś wspomnieli, to dopiero wtedy tak, faktycznie to coś w tym musi być. Mówili w telewizorze, panie. No jest smutne, nie? Że mamy założenie.

Widzicie, okazuje się, że to taki tchórz, nie? Że się boi, piszczy. A my oglądamy, jak napina muskuły, jak chodzi z torsem, jak strzela, jak panienki podrywa, taki macho, w ogóle chciałbym być taki jak Bond. I to ściema, zwykły człowiek, nie? I wszyscy aktorzy są upudrowani, w ogóle wszyscy w telewizji są upudrowani, nie mogą się błyszczeć. Nic nie może wyglądać tak, jak naprawdę wygląda, jeśli wygląda brzydko. Jeśli może wyglądać lepiej, to trzeba upudrować kogoś od razu, nie? Nie może mieć najmniejszego pryszcza. Czy widzieliście w ogóle kogoś w telewizji z pryszczem? A czy nie jest tak, że wszyscy, że większość z nas, no z połowa z nas gdzieś tam tego pryszcza ma, gdzieś tam pod brodą, gdzieś tam, ale nie, wszystko trzeba pozakrywać. Wszystko nie może być. Też wszyscy muszą być pięknie ostrzyżeni. No taki świat rodem z domu lalki Barbie, nie? Sztuczny całkowicie. I latają nam przed nami na tych sznurkach, na green screenach, tło, którego nie ma tak naprawdę, nie? Koleś przy zielonej szmacie biega, a my widzimy kosmonautę po prostu, jak frunie w kosmosie. I robi jeszcze, żeby udawać, że tam wdycha tlen z baniaka. No, nie wiem, też mi się to takie sztuczne wydaje. Wszystko w filmie, jeśli wyglądałbyś tylko za kadr obiektywu, zobaczyłbyś całą ekipę filmową, już nie takich pięknych, tak? Skończyłaby się dekoracja, która by się okazała, że z kartonu jest jedna wielka iluzja też. No, ale okej, to jest taka iluzja, na którą się godzimy, z której zdajemy sobie sprawę i która w gruncie rzeczy no, nie szkodzi aż tak bardzo, tak? Tworzy taki wirtualny świat, do którego potem za wszelką cenę dążymy i tak też chcemy być tacy piękni, nie mieć tego pryszcza, tacy gładcy, lśniący, opaleni, mieć piękne, białe, równe zęby. Wszystko chcemy być, no, przedstawia nam się, podnosi nam się poprzeczkę, no bo jak to potem ja wyjdę taki brzydki, jak wszystko takie piękne jest, nie, w tych reklamach. No, reklamy to jest w ogóle kwintesencja ściemy, bo ani produkt nie jest przedstawiony taki, jaki jest naprawdę, ani ludzie, którzy go zachwalają, nie zachwalają go naprawdę, ani to się nie dzieje naprawdę, tylko w studio, dekoracje. Kupa po prostu jedna wielka ściema, tak? Nawet dzieci, które słyną z tego, że są jakieś takie właśnie szczere, prawdomówne i otwarte i niezakłamane, to nawet one się takie sztuczne robią i ojeju, jaka smaczna czekolada! I czuję się po prostu, że nauczył się tego na pamięć i wysapał z siebie ten dzieciak, ten tekst. I no straszne, ja w ogóle przestałem tolerować, mój organizm przestał tolerować takie zjawiska. No ja się po prostu patrzę i mi się na wymioty zbiera, po prostu się odzwyczaiłem, nie? Spróbujcie, jeśli ktoś z was ogląda telewizję, zróbcie sobie odwyk, jak od narkotyków, bo to jest narkotyk. Jest wiele osób, które nie potrafią już zasypiać, jak im coś nie szumi. Ja to rozumiem trochę, ludzie jak mają problemy, jak się stresują, to nie chcą zostawać sami ze swoimi myślami, bo no wtedy nas nachodzą różne przykre myśli, martwimy się, a tak jest, mamy zagłuszarkę, tak? Tylko czy to jest takie dobre na dłuższą metę, że wszystko się w nas zagłusza? Kolejne takie okłamywanie samego siebie trochę, nie? Kolejne zakłamanie. Mówię wam, gdzie się nie popatrzy, wszędzie jest kłamstwo. Tutaj do chrześcijan, tak jechałem na chrześcijaństwo, ale tak może tu mrugnę okiem do chrześcijan. Słuchajcie, jak szatan jest królem kłamstwa, to kto rządzi światem takim w 100% zakłamanym całkowicie? Kto? No. Zły czuwa. No i tak, w ogóle, czy nie ma też jakiejś takiej sztuczności i jednej wielkiej ściemy? No taki news. Bohater Star Treka ujawni, że jest gejem. To jeden z nowszych newsów. Jakiś Star Trek w nieznane, coś takiego jest, nie widziałem tego. Ale no, bohater ujawni, że jest gejem. I to się przedstawia jako taki news number one, to jest mega ważne, tak? Że to czekam tylko, aż dostanę newsa, że Harry Potter ujawni, ile razy się masturbuje dziennie na przykład. To też i ludzie z wypiekami na twarzy, o,
ale to dopiero, nie? Nic tam.

że dzieci umierają, że podrzynają chrześcijanom muzułmanie gardła, że się leją, że wojny, że ludzie z głodu umierają, że gwałcą kobiety, nic. Bohater Star Treka ujawni, że jest gejem. I to jest w ogóle jakaś taka już taka sztuczność do kwadratu, no bo zastanówmy się na tym na chłodno i rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Banda przebierańców, udających jak dzieci trochę, że lecą rakietą, bo to jest rakieta z tektury, tak? Oni tam, jo, panie Sulu, prędkość nadświetlna! I udają się, przewracają tam. No to tak się bawią małe dzieci, tak? No i my to oglądamy. Nie bierzemy tego za prawdę, ale i jeden z tych przebierańców ma się zadeklarować jako homo, mimo że wcale nie jest homo ten aktor, tylko skłamie, że jest homo, przebieraniec w sztucznej rakiecie powie, że jest homo, mimo że nie jest. No, o to mi chodzi. I ludzie się tym jarają. I to jest też jakieś takie, no, homopropaganda, tak? Bo to jest już homopropaganda. Nie mam nic absolutnie do homoseksualistów. Też jakoś tam duchowo ich wspieram, żeby przestano ich gnębić i tak dalej, ale nie lubię takiej homopropagandy, bo nie lubię żadnej propagandy. Nie lubię, jak mi ktoś na siłę coś wciska, tak? Że ci są dobrzy, popatrz, jacy oni są dobrzy, pomalujemy ich na różowo, pokażemy, zrobimy o nich film i... No, to jest takie sztuczne, no. Poza tym to są sprawy jednak intymne. Tutaj mnie coś łączy właśnie z prawicowcami, czy z Korwinem na przykład, że no, nie o wszystkich rzeczach powinno się gadać. Seksualność, jak niech pozostanie ta seksualność czymś takim intymnym, nie? Ona się zdewaluowała w ogóle. Wszędzie nam pokazują goliznę, pośladki i tak się robi, że człowiek coraz większe ma oczekiwania. Znaczy, wzrasta nam tolerancja, tak? I coraz mniej nas jakby... kręci i coraz więcej bodźców trzeba, no to coś wykręconego, no to się ubierzmy w skóry jakieś, no to też już przestaje działać, nie? Słuchajcie, niedługo, ja myślę, to może się wydawać śmieszne dzisiaj, ale myślę, że dożyję czasów, gdzie wejdziemy sobie na onet.pl, a tam będzie kostium do sadomaso, 9,99, dorzucamy dildo. Na przykład. Słuchajcie, będzie to. Za moich czasów nie do pomyślenia było, żeby w ogóle goliznę pokazywać w telewizji, tak? Jak była scena erotyczna w jakimś serialu czy w filmie, to był komunikat przed filmem, że jest to dla dorosłych i dzieci się wypraszało po prostu. Pisemek porno było mało i gdzieś tam były schowane. I sklepikarz, jak przyszliśmy jako dzieciaki tam grubym głosem, dzień dobry, poproszę tą gazetkę. Sklepikarz, którą? No tamtą z panią. O, pójdziesz ty kur... I tam kacha i wyskoczył z kiosku, gonił. Słuchajcie, no takie były czasy, nie? A dzisiaj wchodzimy na Onet jakiś czy inną gazetę. I tam pośladek, tu wyschnięte pięty, tu stopy, tu cycek, tu sutek, tu anus, tu coś. W ogóle, no, stało się to... Z jednej strony może nie jest to takie strasznie też złe, bo się jakoś tam oswajamy, tak? Nie jest już tak, że nie jesteśmy tacy purytańscy, nie? Że nas wszystko zaraz tam... się boimy tego siusiaka, no dobra, jakoś tam oswojenie jest, ale no też jest z drugiej strony przesyt i tak no dewaluuje się to, tak? Potem się kochasz z dziewczyną i w ogóle co, ja chcę być jak ten aktor porno, tak? Też jedna wielka iluzja, no aktorzy porno, to nie jest tak, że my musimy być tacy jak ci aktorzy porno, nie? Że nie musimy mieć takiego wielkiego członka, nie musimy mieć 10 orgazmów pod rząd. No to też jest ściema, bo to on nie ma 10 orgazmów, tylko po prostu jakieś tam przerwy robią, a pokazują, potem to zmontują. No i potem człowiek sobie myśli, no to ja też muszę być taki, nie? Co ja będę taki cienias i tutaj jakaś gra wstępna, coś, od razu tam z koksem jedziemy, bo to mamy takie wzorce. I to jest przykre trochę też w jakiś tam sposób, że ta sfera została tak odarta po prostu autentycznie. Ja pamiętam, że jako młodego chłopaka potrafiła mnie podniecić ładna dziewczyna w jakiejś halce, właśnie w fajnych butach, tak? To takie były rzeczy. No a teraz już no tak trochę mniej, tak?
No i tak to wygląda. Przechodzimy do żarełka, do żarcia. No to też jedno wielkie oszustwo, ściema. Ja byłem kiedyś w technikum, po którym mógłbym zostać technologiem żywności. I zajmowałbym się właśnie teraz takim opracowywaniem, takim wymyślaniem składu i jedzenia, żeby było na przykład jak najtańsze, żeby było na tyle liche, że się tym nie strujecie, ale jednocześnie to zjecie, się nie strujecie tym gównem, nie rozchorujecie się, żeby wam smakowało, to trzeba oczywiście tam substancje smakowe, wzmacniacze smaku, różne tam tego. Też cały czas jest jedna wielka ściema. Piszą wam, że nie używają konserwantów, a zastąpili je po prostu czymś innym, coś, co się nie kwalifikuje prawnie jako konserwant i po prostu piszą wam, że bez konserwantów, wielkimi wołami na opakowaniu. Na opakowaniu oczywiście jedzenie zrobione na Photoshopie, nie? To już bardziej moja właśnie działka. Chociaż nigdy właśnie, no, retuszowałem twarze, retuszowałem domy, samochody, różne rzeczy, a jedzenia jakoś nie, nigdy nie. Więc, no, tutaj nie mam sobie akurat nic do zarzucenia, przepraszam, trochę mi się odbija. Muszę sobie piwka łyknąć i odbeknąć.

No właśnie, żarcie, idziemy do Max Racza i widzimy wszystko zrobione na Photoshopie. Serek więcej żółci, do serka trzeba dodać, tu cebulkę pomnożyć pieczątką, ten sezamek na bułce zduplikować, żeby był taki bardziej równomierny, o tu pęknięcie na bułeczce to pieczątkujemy, tak, poprawiamy kontraścik, trochę pobłysk dodajemy bułeczce. Tutaj, no, często widzicie takie parujące jedzonko na przykład, nie? O, Simpli się zjawił. Też stary radiowy wyjadacz. I siara jest też, pozdróweczka. I voilà się pojawił, to też jakiś... o, się pyta, ten palant czyta czata? To do mnie chyba. Czy tata czyta czata? Czy tata czyta cytaty catyta? Tacyta, przepraszam. Czy tata czyta cytaty tacyta. O, tak to było. No i co z tym żarciem? No też jedna wielka ściema, wszystko zrobione już na Photoshopie. Chyba nikt już nie pokazuje jedzenia takiego, jakim jest naprawdę. Widzisz na opakowaniu takie pulchne, wielkie, otwierasz, o, takie małe, takie skurczone, pomarszczone. No ale przywykliśmy do tego, tak? Jak nam tak, jak się takie standardy zrobiły, to już przywykliśmy i nie zwracamy w ogóle uwagi na to. To jest też ciekawe zjawisko, nie? Jakby nas tak zamknęli w klatce i codziennie kopali przez 10 lat, to w końcu też nas jakiś syndrom sztokholmski dopadnie i powiemy, ale mnie dzisiaj kopałeś tak lekko, chyba mnie lubisz, co? Tak mnie dzisiaj tylko nie kopałeś mnie po jajach, nic w ogóle, jakieś święto? Mój kochany Kacie, no też tak, do wszystkiego się człowiek przyzwyczaja, jak taki nabiera jakichś odruchów, i to też jest przykre. Ludzie powinni bardziej zaglądać gdzieś wewnątrz siebie, a nie tak tacy być plastyczni całkiem, nie? Że można nas wszystkiego wyuczyć, do wszystkiego przyzwyczaić. To jest zmora tej ludzkości po prostu. A widzieliście pewnie często jedzenie na reklamach, które pięknie paruje, takie gorąca zupka, nie? Też ściema, widziałem jak to się robi, słuchajcie, na planie jedzenie szybko stygnie. To nie jest tak, że ono może, że ono paruje naprawdę. To jest zimna zupa, do której dolano chemii, żeby leciał z tego dym po prostu. Nie wiem, jakiś ciekły lód, czy tam co tam się daje, różne są te specyfiki, nie znam się, nie skończyłem, mnie wywalili z tego technikum. I... ja pamiętam, że w ogóle strasznie mi tam było nie po drodze ta szkoła. To było w ogóle takie coś, że na przykład zmuszali mnie do czegoś, że muszę coś zrobić. Na przykład wszyscy z jednej drużyny zdejmują koszulki. A ja na przykład powiedziałem, nie będę zdejmował, czemu ja mam zdejmować koszulkę, na golasa biegać, jak ja nie chcę. Nie dlatego, że się coś wstydzę czy coś, tylko po prostu no nie chcę, no. A masz to zrobić, już. A ja powiedziałem nie. I se wyszedłem tam z lekcji, nie? Z WF-u. Miałem takich sytuacji dużo, w końcu powiedziałem, pierdolę, jakieś więzienie, po prostu będą mi tu mówić, zakładaj, ubieraj. Nie dość, że muszę tam się przesiadywać, że nie mogę wyjść, czuję się jak w więzieniu. W ogóle zawsze się w szkole czułem jak w więzieniu. No i co? No jedzenie, wiadomo, sfałszowane, wszystko. W ogóle ceny też jedzenia, o tym Etam też wspominał, jakie są prawdziwe koszty wyprodukowania czegoś, nie? A jak często nam, jak często państwo nakłada różne akcyzy, jak cena potrafi wzrosnąć za różne badania, które trzeba przeprowadzić, różne testy, atesty, tak? I nagle coś, co mogło kosztować 50 groszy kosztuje 3 złote, tak? Coś, co mogłoby kosztować złotówkę, kosztuje 10 zł. I też sobie ludzie nie do końca zdają z tego sprawę, a dobrze by było, gdyby jednak kumali, bo może by coś zrobili z tym. No i gdzie mamy dalej ściemę? Ostatnio tak modny patriotyzm się zrobił, odkąd się zmieniła władza, jakoś tak się zrobiło, nie? Że te wszędzie te flagi, ci bohatersi, ci ułani, te koszulki patriotyczne, Gazeta Polska, wszyscy w ogóle ci patrioci mają zawsze, zauważcie, flagę w logo, tak? Czy to nie jest takie przedmiotowe traktowanie tego patriotyzmu i... w ogóle traktowanie tego Boga tak instrumentalnie, nie? Ta Beata Szydło na Jasnej Górze. Wszyscy dziękujemy Matce Boskiej za wolność, którą dała Polsce.
kurwa, no, podziękuj tym, co walczyli o ten kraj, co poświęcili się, co życie stracili, a nie swojej wymyślonej mamusi. No, kuźwa. Po prostu to mnie rozwala, nie? Też jak lekarz kogoś wyleczy, to często dzięki Bogu, Bóg pomógł. No, jak umrze ktoś, to wina lekarza, tak? A jak wyzdrowiał, to dzięki Boziu. Straszne to jest, straszne. No i to jest takie też właśnie zakłamane, nie? Że... No ten, a ten patriotyzm, no słuchajcie, wszędzie jakieś gry planszowe patriotyczne, koszulki, klocki patriotyczne, mówimy o patriotyzmie, wycieramy sobie nim gębę, a dużo osób na tym po prostu zarabia, powstają jakieś fundacje patriotyczne, które dostają dotacje, no dobry biznes, tak, zarabiać na patriotyzmie, ja kocham po prostu, no kocham Polskę, słuchajcie, wypuszczam jutro koszulki po 100 zł, ale to są patriotyczne. Jak nie kupisz, to jesteś po prostu od Michnika, i jesteś Żyd po prostu, i mason, i nie patriota, i nie Polak w ogóle. Też, no, czysty biznes po prostu widzę dookoła. Nie widzę, żeby ktoś był takim patriotą szczerym, nie, że... czy patriotą lokalnym, że mało jest tych, którzy faktycznie z tego patriotyzmu coś zrobią dla społeczności, będą się jakoś... I faktycznie są dumni, tak? Że ile z tych prostaczków w sumie, no tak nieładnie mówię, prostaczki, ale tacy są ci ludzie z PiSu troszeczkę czasami, nie? Z tej prawej strony. Ci kościółkowcy różni. Prości ludzie, no tak ładniej powiem. To ilu z nich w ogóle się interesuje polską kulturą tak naprawdę? Przeczyta jakąś książkę, pójdzie do teatru, posłucha polskiej jakiejś muzyki poważnej, poczyta... historię, no mało kto, tak? Ale patriotyzm, Bóg, honor, ojczyzna, to takie wycieranie sobie znowu gęby po prostu, no i coś, co nas ewentualnie łączy ze społecznością, tak? Że przynależymy do danej społeczności, bo my patrioci tu się zbierzemy w grupę, a nie ma w tym takiego szczerego, takiej szczerej fascynacji polską jakąś przyrodą, polską kulturą, a też, no, a co w sytuacji, kiedy na przykład mnie się nie podoba za bardzo polska kultura? Znaczy nie podoba się, tylko mnie nie kręci, tak? Tak bardzo. I ludzie tak też nie tak bardzo. No, są oczywiście wyjątki. No tutaj ze słuchaczami trzymam sztamę zwykle, ale to są ludzie, których po prostu jakoś tam trawię. A no taki, mówię o motłochu, o szarej tłuszczy, nie? No nie jest mi jakoś blisko do takiego typowego Polaka, nie? Który powiedzmy chodzi do kościoła, jest konserwatystą wielkim, bo nie jestem konserwatystą, nie jestem wierzący. Chociaż może przesadzam trochę, jakaś tam fascynacja tą polskością i duma z bycia Polakiem, powiedzmy, jest. To też, co to za duma, nie? To duma z bycia Polakiem to trochę coś takiego jak duma z bycia białym. No, jak ktoś nie ma być z czego dumny, to może być dumny, że jest biały, nie? Albo czarny. Ostatnio w ogóle ewenement. Rasista czarny, słuchajcie, i powiedziano w ogóle w mediach, że rasista Murzyn i strzelał do białych, słuchajcie, no niesamowite, jakiś przełom chyba. Sama poprawność polityczna, to co się z emigrantami dzieje, to też jest takie właśnie wszystko krzywe i zakłamane, strasznie. Poprawność polityczna to jest też zakłamanie i to straszne, bo... to jest, no, fałszujemy tą rzeczywistość dookoła nas, żeby było miło, tak? Ale też z głupoty po prostu, bo te bransoletki w stylu nie gwałć mnie, no już parodie się pojawiają, że biegnie taki brodacz i tam i oblizuje się i łapie szponiastę i biegnie już na kobietę, a ona mu nagle tą bransoletkę przed nos, a on i ucieka, nie? No wystraszy się na pewno. Nie można być dumnym z bycia Polakiem, Żydem, Murzynem, Aborygenem czy kobietą. To po prostu przypadek. No, ja się zgodzę tutaj z Kurtem. Kurt, o, też się pojawił Kurt. I Dark Sepai też. Nowi ludzie chyba przychodzą. Znaczy, może nie nowi, ale tacy, których nie ma na co dzień. Może jednak reklama facebookowa działa, bo dzisiaj jakby większa słuchalność trochę. No i fajnie. Trzeba chyba się reklamować. Tutaj reklama etama, się rymuje pięknie. Reklama etama, no i sztama. No i tak, i co z tymi emigrantami? Też coś takiego bardzo jest fałszywego i sztucznego w tym wciskaniu cywilizacji
białego człowieka na przykład dzikusom, tak? Tak na siłę, że my wam tu siłą damy demokrację, damy wam cywilizację, damy wam iPhone'a, patrzcie, tu się wciska, to taki jest tam krasnoludek w środku siedzi, no, masz tu, się baw, nie? Dzikusku. No i co zrobi dzikusek? Dzikusek, brodaty dzikusek weźmie i się najbardziej ucieszy z wynalazku o nazwie Kałasznikow. To go najbardziej od razu zainteresuje. Jak mu dasz iPoda, to się zaraz se pomyśli, czy tym się da sterować rakietami na przykład. No, były takie w ogóle próby wykorzystywania mocy obliczeniowej PlayStation na przykład. Okazało się, że jest to całkiem nieźle to działa. Można sobie zainstalować odpowiedni soft i używać na wojnie po prostu tych konsol, które dają... Można to przenosić łatwo, jest małe, tak? I ma dużą moc obliczeniową. O to chodzi. No to taki se myśli od razu właśnie. Dostał iPoda i od razu jak tu tego, jakby to jako detonator użyć dla Allaha. Jakiegoś Nasrallaha. Bo on ma, to jest jego świat jeszcze, on jest 500 lat do tyłu, on ma jeszcze Nasrallaha w niebie, który mu dziewicę da, jak on zabije niewiernych. On żyje jeszcze jak w starożytności, po prostu wojaczka, zabijać, mordować. No, tak jak ludzie Mojżesza, nie? Łazili i mordowali, a to Filistynów, a to kogoś tam. I no, jak Pan Bóg przykazał, no to było dobre, to było dobre. No i dzisiaj ci muzułmanie robią to samo, no, zabijają inne plemiona, nie? I trzeba ich zabrać im kobiety, spalić kobiety, zgwałcić owce, kozy im zgwałcić, tak? No i czy jest sens na siłę komuś dawać wolność, demokrację? Nie, bo ktoś tego nie doceni. Trochę tak jak dziecko po prostu... które wszystko dostało za darmo, tak? Dostało komputer, a dziecko, które musiało sobie zapracować na komputer, na przykład zbierając truskawki, to co? To będzie szanowało ten komputer, bardziej się nim zafascynuje, będzie go przetrze go szmatką, nie będzie w niego tam napierdzielać, tak? A po prostu, no, jak ktoś dostaje wszystko za darmo, to tego nie szanuje, to jest najprostsza, to jest taka najprostsza rzecz do zrozumienia, a ludzie się wydają, no po prostu trzeba sobie wywalczyć nawet tą wolność, tak? Ktoś napisał właśnie ostatnio w komentarzu jakimś na portalu, zostawmy ich samym sobie, niech się leją, niech się zabijają, niech sobie podrzynają gardła, jak już będzie strasznie źle, jak już nie zostanie kamień na kamieniu, to wtedy zatęsknią sami za wolnością i zaczną ją budować. Niech budują sami najpierw szkoły, niech inwestują w naukę. Nie dawajmy im tego, po prostu nie dawajmy im kasy, nie budujmy im szkół, niech oni sami dojdą do tego etapu. To jest trochę jak z taką znaną grą Cywilizacja, nie? Tam jest drzewko wynalazków. Nie można od razu komuś dać rakiety, nie można od razu latać w kosmos. Trzeba pierw wynaleźć koło, chubkę i krzesiwo, prawda, komputer, potem... No, nie, może coś tu mieszam, ale no wiecie, o co chodzi, trzeba dochodzić stopniowo i po prostu i samemu odkrywać to drzewko i wtedy wszystko jest na swoim miejscu, wszystko ma sens, wszystko działa, a tak się robi jakaś taka sztuczność. Nie wolno robić z ludzi sierot, taki komentarz mam bardzo dobry tutaj, no dokładnie, nie wolno robić... Może nawet, no, sierota to jedno, ale drugie, że to się robi taki darmozjad. Były takie sytuacje, że dalej są, że emigranci w różnych krajach, Francja, Niemcy, oni nie szanują innych. Oni tam się czują jakby przyjechali do frajerów, którzy im wszystko dają, którzy są tacy zniewieściali. Masz tu kwiatka, masz tu czekoladkę, kochajmy się. Mam tu bransoletkę, kocham islam, widzisz? I to, oni tak się po prostu patrzą na tych i myślą sobie, kurde, jak mi cię zaraz odpalił tutaj, jak mi ci z kałacha wywalił serię, dawaj to żarcie, co to jest, to się dla kobiet i dla psów nadaje, wyjdź mi z tym. Tak się zachowują, no. Robią swoje enklawy, nie asymilują się w ogóle, mają wszystkich w dupie, bo wszystko dostali po prostu. Jakby musieli sami sobie zapracować, to by to szanowali. Jakby musieli pójść, po prostu zrobić takie zwykłe po prostu warunki, że dostaniesz, ale pierw się sam postaraj. To już działa, tak? Że dostaniesz po prostu za pomogę, ale ucz się języka. Dostaniesz tańsze mieszkanie, nie za darmo, tylko dostaniesz tańsze. Jak na przykład zrobisz coś dla społeczności, jak skosisz komuś ogródek. Czemu nie? Czy to jest jakieś wykorzystywanie?
drugiego człowieka. Nie, to jest po prostu rozsądne wychowywanie tego, kto wymaga tego, żeby go wychować trochę, bo jest cofnięty o 500 lat do tyłu. Wychował się na pustyni, gdzie miał namiot, gdzie miał dzieci swoje, bachory drące się i żonę 12-letnią, tak? No i kozę swoją, której różowe wstążeczki pozawiązywał na różkach. I to jest jego świat, nie? Kałach, koza, piach. I on nagle wkracza do świata, gdzie widzi kobietę, która nie chodzi cała opatulona jak ninja, tylko ma odsłonięte plecy na przykład i on dostaje pierdolca po prostu, bo nigdy czegoś takiego nie widział. U nich nie ma żadnych pisemek erotycznych, nie ma telewizji normalnej, nie ma nic. I on nagle widzi taką kobietę, no to seksualność jest jedną z takich mocniej działających na nas, no, jeden z mocniejszych naszych instynktów i to ciężko jest opanować. Trzeba to też jakoś z głową zrobić, tak? Po prostu coś wykombinować, żeby to, a nie tak po prostu za wszelką cenę w imię poprawności wszystko dać, pozapraszać. Przecież oni nas skolonizują. No, nas może tutaj nie, bo są ciekawsze miejsca do kolonizowania, no ale sam islam pozwala w ogóle na ściemnianie, na kłamanie. Jeśli celem jest przekabacenie kogoś na islam, to można komuś nakłamać, naściemniać, można go i zabić, i nakłamać. O tym mówi Koran, no i też o tym się za bardzo nie mówi, bo to nieładnie, nie? Już nawet się kawały opowiada w tym klimacie. Córko, nie krzyż tak głośno, bo urazisz jego uczucia. Gwałcona córka przez brodacza, nie? Tak więc, no tak to jest właśnie. Na wszystko trzeba sobie samemu zapracować. Można komuś pomóc, ale też bardziej dawać wędkę, a nie rybę. I też, a najlepiej jak sobie tą wędkę sam zrobi, sam wystruga, bo będzie ją szanował. Nie zostawi jej zaraz na piachu brudnej, tak? I nie pójdzie po drugą, żeby mu dali. A tak to właśnie działa, niestety. Jeszcze mało tego, jeszcze się wsłuchujemy w mądrości takiego dzikusa, który nam opowiada o tym swoim Nasrallahu, że on jest tam wysoko w niebie i każe nam tu zabijać niewiernych i pomiatać kobietami, bo kobieta to jak pies. I my słuchamy tak, no wie pan, no pozwolę się nie zgodzić, nasza kultura, a on tam, już cio, to będzie właśnie gardło poderżne, a my, no to nie bądźmy tacy. No więc, jaki to jest dialog w ogóle? Gadać z kimś, kto jest z innej bajki zupełnie. Tak jakbym miał z Neandertalczykiem teraz gadać i go przekonywać, że nie wolno komuś zabierać tego, co nie jest twoje. On mówił, nie rozumiem. Jak to? Jak chcę, to biorę, nie? A ja bym mu tłumaczył, nie. No co to za rozmowa, no? Czasem jest tak, że właśnie cham i barbarzyńca rozumie tylko język siły. I wielu islamistów, szczególnie tych oczywiście, no mówię o tych radykałach, nie? Oni rozumieją głównie język siły. I szacunek. To jest też u bandytów widać. Bandyta ma szacunek do drugiego, jak widzi, że tamten jest silny. Tylko wtedy. Do słabego jest zero szacunku. Im słabszy, tym mniejszy szacunek. I tak samo, im człowiek jest bardziej właśnie taki prosty, dziki, zwierzęcy, bo to są takie animalistyczne zachowania. Chociaż tak po prawdzie, to zwierzęta, natura, to są chyba najmniej zakłamane rzeczy na tym świecie. Są wyjątki, na przykład ryba rozdymka. To jest taka ryba, która udaje większą niż jest, się tak nadmuchuje, jak taki dres, nie? Który się wypina klatę do przodu, narciarz i tam się nabzdycza. To jest taka ryba właśnie też. No to jest takie kłamstewko, które jest po to, żeby przeżyć. To można to usprawiedliwić. Ale zwierzę jest zawsze szczere. Zwierzę jak cię lubi, to się przytuli do ciebie. Jak cię nie lubi, to cię chapnie w łapę. Nie potrafi kłamać zwierzę. Zwierzę może ewentualnie, jak jest naprawdę mądre, użyć jakiegoś fortelu po prostu, nie? A pułapki to też jest jakieś tam kłamstwo. Też forma ściemnienia kogoś, nie? Schylasz się po jabłuszko i nagle czujesz wielki ból rozpychający twoje pośladki, bo cię jakiś na przykład homo nie wiadomo napadł i zastawił na ciebie pułapkę taką. To jest ściema też, nie?
Albo myślisz sobie, o, tu coś sobie podniosę, a to wnyki są i nie masz ręki. No, takie kłamstewko też. Pułapka. Czy zwierzę zastawia pułapki? No zastawia w sumie też. Jest wiele takich gatunków, które jakoś tam zastawiają pułapkę z samego siebie, nie? Jakaś na przykład rosiczka, która wydziela jakąś lepką, fajną substancję atrakcyjną dla robala i robal sobie tam frunie i się zamyka rosiczka i trawi tego robala. No, natura jest wręcz do bólu taka prawdziwa i szczera, bo jest bardzo okrutna też czasami, nie? Zwierzę zjadane żywcem przez robale, tu nie ma żadnego oszukaństwa, nie ma żadnego przypudrowania, nie ma żadnej ściemy. Jest jaka jest i inna nie będzie. Więc ja do natury mam naprawdę duży szacunek, także z tego powodu, że jest prawdziwa.

0: Wiesz, jak już mówiłem o wierzeniach, to można się zastanowić, ilu z tych islamistów wierzy tak naprawdę szczerze w tego Allaha, a dla jakiej części z tych ludzi jest to po prostu takie też dorabianie sobie ideologii do tego, że chcą zabijać innych, tak, że chcą zdobywać, że chcą walczyć i to im po prostu odpowiada, nie? A w głębi gdzieś tam duszy, być może nawet w podświadomości trochę, czują, że to jest wszystko, nie pasuje już do dzisiejszej wiedzy, do dzisiejszych standardów, że tego Allaha pewnie nie ma tak naprawdę, ale on ma usprawiedliwienie, tak? Bo on może zrobić najgorszą rzecz, on może zabić dziecko, może zgwałcić dziecko i on sobie znajdzie w Koranie, że to wolno, tak? To jest bardzo wygodne, to jest bardzo wygodne. I ja dlatego też nie pałam jakąś wielką miłością do religii, do żadnych religii, co nie zmienia faktu, że szanuję wiele osób wierzących, ale raczej wolę tych, którzy nie są związani z tą religią zinstytucjonalizowaną, że no, powiedzmy, nie są członkami jakiegoś kościoła, chyba że ten kościół jest dla nich faktycznie jakąś odskocznią, czymś przyjemnym, okazją, żeby pomóc innemu. No, ale ilu jest takich ludzi? Myślę, że mniejszość, niestety. Dla większości jest to po prostu jakaś społeczność taka, że się czują dobrze, tak, że sami czują się lepiej, bo ten klimat w kościele działa jak placebo trochę. No, człowiek się czuje po prostu fizycznie lepiej. Że twoja bajka, twoje klimaty, masz sobie pogadać z kim. Dla wielu osób wiara się do tego sprowadza, tak? Że sobie obejrzysz film o Janie Pawle II na przykład, bo jest fajny tam. Lubisz te klimaty, ale tak naprawdę nie stosujesz się za bardzo do tej Biblii swojej, a nawet przeczysz temu, co tam jest napisane, bo powiedzmy uprawiasz bałwochwalstwo. No i tak sobie myślę, że właśnie ta natura to nam daje dobry przykład. A też jak już jesteśmy przy wierzeniach, no religie pogańskie były jakoś takie, mi się wydają właśnie bardziej szczere. Może to, ja jestem często w ogóle też za bardzo szczery, nie? Mam czasami przez to kłopoty, bo na przykład nie gram w tą grę polegającą na tym, że udajesz, że jesteś jakoś miły, tak? Że wiele z tych osób, które są takie miłe, to przestają nagle być miłe, nie? Jak coś im nie pasuje. Bo po prostu taki do bólu jestem nawet szczery i w życiu miałem masę przez to kłopotów. Ludzie źle odczytywali moje intencje, mieli za złe, że nie bawię się z nimi w tą grę, że dzień dobry, przepraszam i dziękuję i czy mogę tego i czy mogę tamtego. No właśnie, to pogaństwo było bardziej szczere moim zdaniem, bo było bliżej natury, także natury człowieka. Seksualności bliżej było, seksualność była dla wielu pogan bardzo ważna. Jakiś taki duch rywalizacji też, nie? Ale taki... No, religie pogańskie nie zawsze nakłaniały, tak jak islam na przykład, do zabijania niewiernych czy tam coś, ale był w tym, nie było takiego, no, było to coś innego niż chrześcijaństwo, że należy każdemu wybaczyć, zawsze nadstawić drugi policzek, tak? Być takim uległym też, no, Biblia to promuje, bycie uległym, to jest wszystko jakoś tam wbrew nam, to odcięcie się od seksualności, traktowanie jej jako takiego, wręcz coś takiego, no, bardzo trzeba z tym uważać, bardzo po prostu. Możesz tylko po Bożemu i w celu prokreacji na przykład, nie? No to jest straszne i to w człowieku też coś tam zabija. A poganie mieli swoje święta, które były właśnie po to, żeby się poganiać za dziewuchą, gdzieś ją tam w krzaki, nie? Zaciągnąć. Były różne takie erotyczne w ogóle zwyczaje, no kapłanki bardziej się odsłaniały, nie jak cała w ogóle opatulona, nie jak pingwin, zakonnica. Wszystko to jakieś takie było bardziej bliżej człowieka, mi się wydaje. W ogóle samo to takie bardziej skupienie się na siłach natury też, no natura jest czymś prawdziwym, coś co jest wokół nas, nie jest czymś wymyślonym. Nie jest czymś sztucznym też, jest i prawdziwa, i w takim sensie, że naprawdę istnieje i jest prawdziwa taka, że jest właśnie szczera, że jest autentyczna, że nie udaje nikogo ta natura, że nie robi nas w konia natura. Jest jaka jest. No, możemy ją zbadać i po prostu się dowiedzieć o niej więcej. No, co polecam zresztą wszystkim. Natura jest przewspaniała. Ja w ogóle uwielbiam zwierzaki. Właśnie za to, że są takie proste, normalne, szczere. Jak się zwierzakowi coś nie podoba, to ja to po prostu wiem. No i właśnie, słuchajcie, ja jeszcze tu chwilkę z wami posiedzę, chociaż niby już audycja dobiega końca powoli, ale może ktoś zadzwoni i powie na przykład, co jego zdaniem jest takim przykładem wielkiej ściemy, którą obserwujemy na co dzień, albo może ktoś podrzuci pomysł, jak sobie radzić z upałami, bo duchota jest okropna, po prostu zdycham. No, Etam tutaj się chwali, że jest naturalsem. Po szczegóły zapraszam na wtera. Nie, już chyba nie będzie temat poruszany. No, to też coś takiego szczerego, nie? W byciu naturalsem. No i to są takie... Patrzę, czy jeszcze coś tu wychwyciłem, jeśli chodzi o ściemę. No tak, oszukują nas reklamy, ludzie, banki, producenci żarcia, znajomi, filmy, internet. No właśnie, internet. Klikasz... Kiedyś internet też był prawdziwy. Nie było żadnych takich myków, że w coś klikniesz, to ci się zaraz zainstaluje jakiś trojan, że będzie sprawdzał, co jesz, co lubisz, co wpisujesz. Po prostu był internet normalny, a dzisiaj to czyhają na nas różne niebezpieczeństwa i różne właśnie iluzje. Prankerzy nawet udają, publiczność przecież, znaczy nam się wydaje, że osoby spotkane na ulicy to są autentycznie wystraszone, a to są podstawieni kumple, na przykład Sylwestra Wardęgi, tak, którzy udają, że się boją psa pająka. O, i dozwonił się, słuchajcie, Jacek, niespodzianka, bo myślałem, że nie ma Jacka, a jednak jest Jacek. Cześć, blacha.
1: No, wróciłem.
0: Blacha is back.
1: Sekundę, poprawię słuchawki.
0: Nie ma nocki dzisiaj? Nie ma nocki?
1: Popołudniówka, jakiś pogłos delikatny słyszę. Może tak będzie lepiej. Okej, dobra. Jak rozumiem, tematem jest ściema.
0: Zakłamanie, ściema, iluzja i wszelkie rzeczy z tym związane, to wiesz...
1: No to zapomniałeś o najważniejszym tak naprawdę.
0: O
1: najważniejszym, że tak naprawdę troszeczkę taką ściemą jest samo radio, samo w sobie, zawsze było. Nawet to radio analogowe jest takim graniem na wyobraźni, różnymi dźwiękami, tembrem głosu. A ja to ostatnio kombinuję przy już takim ściemniactwie maksymalnym, mianowicie przy wtyczkach VST i mało kto zdaje sobie z tego sprawę. Ja też jakby nie do końca zdawałem sobie z tego sprawę, że to już dzisiaj są aż takie możliwości, kiedyś sprzętowe, a dzisiaj po prostu software'owe, tak? Że za pomocą właśnie takich wtyczek, za pomocą instrumentów, które wycinają nam pewne pasmo albo modyfikują to, co się dzieje na tak zwanej obwiedni, że za pomocą tych instrumentów możemy mieć taki ciepły, radiowy, brytyjski głos. I wcale nie jest do tego nam potrzebny, prawda, jakiś tam, jak to kiedyś Żakowski w Tok FM-ie uczył, tak, że trzeba jakoś tam przeponę nastroić, tak, i trzeba się wydąć, tak, i trzeba się wypiąć, tak, no Żakowski to jest lewak, więc on pewnie wypinał się bardzo często i przez to ma taki głos. A tak poważnie rzecz biorąc, to on ma ten głos po prostu od fajek, tak? Jak zamykali się w archiwach. No to akurat nie o takie archiwa, jakby Klot myślał, mi tutaj chodzi, ale jak zamykali się w archiwach takich gazetowych razem z Michnikiem, no to tam podobno pety fruwały, nie? Więc stąd nabrał takiego głosu, a teraz może innych pouczać, że to trzeba coś z przeponą, trzeba coś zrobić, prawda?
2: Nie no, z tą przeponą to faktycznie coś takiego jest, bo to mi mówiła też koleżanka, dziennikarka, że po prostu się naucza, jak przez tą przeponę mówić i faktycznie wtedy jest, jak się tak nabzdyczysz, wyprostujesz i tak ten głos wychodzi ci bardziej właśnie z tej przepony, to wtedy masz taki bardziej radiowy. Tylko pytanie, że to tak trzeba... Ja sobie teraz tu podkręciłem, obniżyłem niskie tony i podwyższyłem... Nie, obniżyłem wysokie i niskie podkręciłem, chyba tak. I co, i jak teraz brzmi? Bardziej tak basowo?
1: No, tak trochę jakbyś mówił przez pudło rezonansowe gitary. Nie powiedziałbym, że to jest tak czysto basowo.
0: No to wracamy do defaultowych ustawień i do mówienia ustami, a nie odbytnicą, nie przeponą, nie spod pachy, tylko ustami. To też takie mi się wydaje bardziej szczere niż tutaj nabzdyczanie się co chwilę i witam serdecznie, czy mam seksowny głosik? Bez sensu trochę.
1: A to akurat trzeba przyznać, to chyba wszyscy już można powiedzieć od lat to zauważają, że ty akurat masz wyjątkowy talent do manipulowania swoim głosem. Ja myślę, że nawet mógłbyś może kiedyś, jakby nie życzę ci tego, nie? Ale może kiedyś będziesz do tego zmuszony, że będziesz musiał użyć jakby manipulacji swoim głosem, żeby gdzieś tam uchronić się przed szponami tego państwa, czy przed jakimiś wierzycielami, tak? Myślę, że taki drobny, mały przekręcik, taka drobna, mała ściemka z twoim talentem spokojnie by to przeszło, że jakby, prawda, jeden z drugim tam jakiś tam, nie wiem, komornik, czy ktoś by dostał telefon od Lecha Wałęsy. Proszę tego pana nie ruszać. Ten pan jest z mojego gabinetu, prawda? Ja nie potrafię tak naśladować jak ty, więc teraz trochę się wygłupiam. Zdaję sobie sprawę, że to jest nieudaczne i w ogóle 5 metrów poniżej mułu, tak?
0: Panie, o czym się pan odkrawca, tak? My razem obalaliśmy, ja i krawiec, ja sobie nie życzę w tym momencie, żeby ktoś tu coś do krawca miał, panie. Może niedługo na rozprawie będę mógł też jakoś zabłysnąć i użyć swojego głosu i powiem: ten oto złodziejaszek drobny okradł mnie na kwotę przekraczającą znacznie moje możliwości finansowe i dlatego mówię winny! Tak się wczuję może.
1: Tak. Sędzia czy sędzina w tej sprawie powie na końcu, tak jak w procesie norymberskim, tam wymieni jego imię i nazwisko. Załóżmy, że on się nazywa Włazidupa, tak? Jan Włazidupa, dead by hanging. Śmierć przez powieszenie, tak?
0: Aż tak źle mu nie życzę, ale mam nadzieję, że w pierdlu mu pomoże jego słodki uśmieszek.
1: Słuchaj, bogactwo jest rzeczą relatywną, tak? Jakby ta suma, o której ty tutaj wspominałeś, to ona już jest znacząca na gruncie polskim. A teraz sobie wyobraź, jakbyś tą sumę na przykład przeniósł na Filipiny. To stary, jakby, wiesz, to tam na takie kwoty by można zorganizować coś w rodzaju takiej loterii, jak my mamy Lotto w Polsce, tak? To ludzie tam z takich kwot by się cieszyli, jak tam kawa w restauracji czy w knajpie kosztuje między 10 a 50 groszy, tak? To dla nich taka suma, no to już jest, wiesz, to taki Filipińczyk to za taką kwotę zustawiony prawie na całe życie, tak?
0: Nie załamuj mnie jeszcze bardziej, bo się
1: no
0: potnę.
1: Tak, ale wiesz, o czym mówię, tak?
0: No wiem, no.
1: Bogactwo jest czymś relatywnym, że w takich krajach za taką kwotę jakby ukradzioną komuś, czy pochodzącą z jakiegoś przekrętu, no rzeczywiście mogliby kogoś powiesić, tak? Jakby to też w pewnym sensie mnie fascynuje w tych krajach, że tam jeszcze nie ma tej całej takiej czapy z poprawności politycznej. A propos czapy z poprawności politycznej i wspomnianego przez ciebie dziennikarstwa, to dla mnie od jakiegoś już dłuższego czasu określenie dziennikarz stało się obelgą, bo de facto dzisiaj nie mamy do czynienia z dziennikarzami. Jakby można powiedzieć, że zawód dziennikarza umarł śmiercią naturalną. Bo który dziennikarz w tym takim sztampowym rozumieniu ma ochotę się zajmować tematami trudnymi? którzy dziennikarze dzisiaj, jako sami oni, tak, osoby fizyczne, a nie jacyś tam informatorzy, nie jakieś tam źródła, rzeczywiście zabierają się za sprawy trudne. Oni dzisiaj tak naprawdę tylko i wyłącznie spijają śmietankę, tak?
3: Nie, no jakiś jest tam, trochę, jest
1: wiesz,
3: trochę
1: jakiś, taki. Jakiś tam bloger, coś, czegoś tam się dokopał, jakaś tam Kataryna, tak, czy inny Wagla, tak, po czym oni, że tak powiem, zbierają tą całą śmietankę, piszą na ten temat jakiś artykuł, no i to jest, kurwa, wielki pan dziennikarz, nie? No przecież wiesz, no bez kija nie podchódź, nie? Naprawdę, dla mnie dzisiaj dziennikarstwo w tym, tak jak mówię, w tym takim sztampowym rozumieniu, to jest jedna wielka ściema.
0: No może troszeczkę przesadzasz, no bo jednak właśnie to dziennikarstwo śledcze i czy pokazywanie różnych trudnych przypadków, różnych tragedii, to jest chyba taki wycinek akurat tego bardziej szczerego i autentycznego dziennikarstwa, nie? I zawsze był.
1: To, ale
0: te różne, te programy interwencyjne różne.
1: Ale gdzie masz to dziennikarstwo śledcze? Bo ja nie widzę tego dziennikarstwa śledczego. Jakieś tam programy w telewizji typu jakieś tam Alert czy Uwaga czy coś w tym rodzaju, to przecież te programy są realizowane na zasadzie ty masz problem, zgłoś się do nas. To nie jest tak, że ci dziennikarze jakby węszą wokół jakiejś sprawy. To
0: no, tak ale zajmują się tymi sprawami, no i za to im chwała, nie? Że robią coś dla ludzi, coś pożytecznego i coś niezakłamanego. To jest...
1: Aha, czyli widzisz,
0: chociaż
1: czyli
0: też jedna... myślę, że czasami się na przykład przekoloryzowuje w drugą stronę, że pokaże się jakiegoś gościa, który nie jest taki bardzo biedny, że on taka tragedia, nikt mu nie pomoże, nikt mu nie posprząta dookoła niego... I
1: czyli widzisz, czyli jednak standardy, można powiedzieć, się obniżyły, bo kiedyś to było tak, polecam zainteresowanym poczytać sobie, to do dnia dzisiejszego jest do znalezienia takie dziennikarskie dossier, czy troszeczkę taka biografia, czy coś w tym rodzaju, pana Pytlakowskiego, to jest na chwilę obecną chyba już były dziennikarz Gazety Wyborczej, to nie było w czasach przedinternetowych, w czasach analogowych, to jego praca nie polegała na tym, że on czekał na telefon od jakiegoś tam informatora, czy od kogoś, pewnie takie przypadki też się zdarzały, ale on sam wbijał się na jakieś tam sprawy sądowe, tak? Jakby sam dochodził kwestii tej, w której zachodził jakiś tam konflikt interesów, czy która, no tak już górnolotnie można powiedzieć, jakoś tam burzyła tak zwany ład społeczny, tak? A te programy telewizyjne, o których tutaj wspomniałeś, tak? No to one działają na takiej zasadzie, że wiesz, no rzućcie nam content, a my go tylko przerobimy, tak? No co to jest za dziennikarstwo?
0: Ale to nie jest taki wielki grzech znowu, że sami nie szukają, tylko się zgłosić trzeba. No to wiesz, jak ktoś ma problem, to niech się zgłosi, tak? A tutaj Kunrad pisze, ależ dziennikarstwo śledcze wywaliło rząd Tuska i PO plus PSL. Podsłuchy Sowa i przyjaciele, podsłuchy Kulczyka i Ciech, to nic...
1: No tak, tylko że kluczem w tych wszystkich sprawach nie byli sami dziennikarze, tylko byli indywidualni ludzie, którzy zechcieli, prawda, kogoś tam podsłuchiwać. Jakiś barman, który zechciał kogoś tam podsłuchiwać, tak? Jacyś ludzie, którzy są zupełnie na obrzeżach tak zwanego dziennikarstwa. Dziennikarze dzisiaj się zachowują troszeczkę jak tacy, wiesz, jak tacy często gdzieś tam pokazywani nam w filmach rybacy po 50 na kutrach, tak? No, panie, może się coś złowi, może nie. Poczekamy, zobaczymy, jest ładne słońce, tak? Proszę, jaka piękna pogoda. Nóżka na nóżkę, nie? I heja. No, stary, to nie jest dziennikarstwo.
0: Mnie bardziej marszczy takie coś, że są kraje, w których to polityk musi się płaszczyć przed dziennikarzem i uważać, żeby mu nie podpaść. Dziennikarz zadaje trudne pytania i tak dalej, a u nas jest inny klimat, tak, że wychodzi ci polityk i mówi do dziennikarza takim spokojnym głosem, jeszcze taki mądry, proszę pana, pan jest z TVN-u, telewizji zakłamanej, ja nie będę z panem rozmawiał, do widzenia, i tam już biegnie do telewizji, trwam i szczęść Boże, i bo on wie, że tam będzie miło przyjęty, że będą mu się pytać tylko jak zdrówko i jak pan to robi, że pan jest taki wspaniały, taki zdolny i tak pan wiele zrobił, i on tam biegnie i nie ma u nas tego właśnie klimatu, że polityk jest dla nas i że polityk jest dla dziennikarza, tak, że dziennikarz ma go przemaglować i to jest jego praca, właśnie tego brakuje trochę u nas.
1: A to ja kiedyś To ja kiedyś czytałem, czytałem na ten temat, że to, o czym ty mówisz, to to jest troszeczkę taki amerykański syndrom, no bo w Stanach tak jest, nie? Że prawda, telewizja Fox ma swoje upodobania, tak? A jakieś tam CNBC ma swoje upodobania i cała Ameryka, całe Stany jakby doskonale o tym wiedzą, tak? Mimo, że jakoś tam, prawda, w tych telewizjach nie mówi się o tym wprost, tak? Natomiast tam wszystkie telewizje mają swoje jakieś tam bardzo ścisłe sympatie i antypatie. Natomiast tutaj zostało to w jakiś taki patologiczny sposób, prawda, została przełożona ta matryca właśnie na taką modłę, o jakiej mówisz, tak, że są ludzie, którzy się obrazili na jakieś tam telewizje i to po obu stronach, tak, bo
3: bardzo wygodne, nie?
1: Bo po tej stronie, tak, tak, bo po tej stronie, nie wiem, platfusowej, platformerskiej, jak zwał, tak zwał, tak, też tam, wiesz, było słychać pojękiwania i pokrzykiwania na to, że no, coś takiego jak telewizja Trwam, to nie może istnieć, to są fanatycy, nie? To jest ekstremum, nie? To tam się przekazuje złe treści, nie? No ja myślę, że w amerykańskiej telewizji jakby tworzenie w ogóle takiego klimatu by było nie do pomyślenia, nie? Oni jednak mimo wszystko rozumieją to, że no okej, konkurujemy ze sobą, jakby ścigamy się na tej bieżni, może czasami kopiemy się po kostkach, natomiast zakazywanie jakby uczestnictwa w tym wyścigu swojemu rywalowi jest czymś niedopuszczalnym, nie? A u nas to jest takie, wiesz, czajenie się z nożem za czyimiś plecami. Obrzydliwa sprawa. Ja jestem zniesmaczony obecnym dziennikarstwem, dlatego też jakby sporo swojego czasu poświęcam na takie niszowe media, bo myślę, że ci ludzie, w tym także ty, profesorze Krawiec.
2: Tak.
1: No, odwalacie kawał dobrej roboty, której im się odwalać nie chce, mimo tego, że słyszy się o pensjach 30-40 tysięcy, tak, dla prezenterów z tego głównego topu infotainmentu. No, a takie celebrity jak Liz to podobno mają i 3-4 razy tyle, tak?
3: No, ale też tych właśnie, tych dziennikarzy takich twardszych, którzy bardziej atakują jak Liz czy Olejnik, to się u nas nie lubi i to nie lubi ich samo społeczeństwo. Może społeczeństwo oczekuje właśnie tego, że przyjdzie polityk z PiS do telewizji Trwam, powie szczęść Boże, oni powiedzą szczęść Boże, panie profesorze, dziękujemy, że pan przyszedł. My dziękujemy, jesteśmy zaszczyceni. No, jak, no, ja jestem zaszczycony. I tak, wiesz, może tego oczekują bardziej widzowie jednak.
1: Może coś w tym jest. Piłsudski kiedyś powiedział, że Polacy, polski naród, wspaniały, ale społeczeństwo chujowe. Mniej więcej jakoś tak to szło.
3: Powiedział, to naród proces. Wspaniały, tylko ludzie kurwy, jakoś tak chyba powiedział.
1: No tak, tak, dokładnie. Tak więc być może coś w tym jest.
3: To był taki przykład niezakłamanego człowieka, który mówi, co mu leży na serduchu chyba, nie? Dziad. Bo miał pseudonim Dziad. A teraz kto inny ma pseudonim Dziad?
1: No to myślę tyle ode mnie, jeżeli chodzi o ściemę. Ja mogę powiedzieć, mógłbyś teraz mi zadać takie pytanie, czy ja ściemniam, nie?
3: No właśnie, często kłamiesz? Dwa razy dziennie? Jak ci studenci?
1: W kontekście radia mogę powiedzieć tak, że czasami się posługuję taką emocjonalną ściemą, jak prowadzący przysypiają albo po prostu walą jakieś smrakloki, albo opowiadają jakieś takie bzdury, albo płyną w jakimś takim kierunku. My tutaj piękni, nowocześni, w ogóle hej, ho, do przodu, tak, i jakby skręcają w jakiś taki dziwny kierunek, to ja czasami zupełnie z premedytacją wtedy wjeżdżam i mimo, że jakoś tam wewnętrznie, wiesz, specjalnie jakby to powiedzieć, powiedzieć, no nie jest to do końca szczere z mojej strony, tak? Co robię, to z premedytacją i wjeżdżam na taki emocjonalnej kurwie, nie? Że a co tutaj za bzdury opowiadasz, tak? Toż, no to takie bardziej parę takie... razy miałeś okazję mnie poznać z tej strony.
3: To może troszeczkę bardziej takie podpuszczanie albo prowokacja może, nie? To bardziej się kwalifikuje jako takie coś. Chociaż no nie, tak. Nie wiem, no jak zwał, tak zwał. W każdym razie, no też chyba się zgodzisz, że może być nieszkodliwa jakaś ściema, która służy dobrej sprawie, a może być kłamstwo destrukcyjne, nie? Które wszystko rozwala i niszczy.
1: No nie wiem, wydaje mi się, że tacy rasowi chrześcijanie mogliby się z tym nie zgodzić. Ale już nie plujmy, nie tutaj, właśnie, nie urażajmy, tak. Kościół istniał przez tysiące lat i musi istnieć, tak. We wszystkich księgach tak było zapisane, więc...
2: Musi.
1: Tak. Dziękuję, szczęść Boże.
2: Dziękuję, dziękujemy za telefon. To był Jacek. Tak, no właśnie.
3: A wiecie, że jest nowy Mr. Robot? Pisze tutaj anonimowy słuchacz. O, bardzo dobry serial. Chyba najlepszy serial o hakerach, Mr. Robot, jaki powstał. W końcu nieściemniony właśnie, bo zawsze hakerów pokazywano też takich ściemnionych, że tam się włamuje do NASA z telefonu i tam jakieś cuda w ogóle, nie? Hakerzy z jakimiś Windowsami. To jest po prostu wymyślone to wszystko było, nie? Na zasadzie takiej, jak mały Jaś sobie wyobraża pracę hakera. A w Mr. Robot właśnie pokazano, jak to wygląda naprawdę. Znaczy, może nie jest to w 100% autentyczne, ale pokazano, że haker na przykład nie zawsze może się włamać, że musi często gdzieś po prostu zainstalować pierw się, musi osobiście się pofatygować i gdzieś tam się włamać, coś zainstalować, bo inaczej nie ma dostępu. Pokazywano różne techniki, jak można przez maila kogoś zainfekować, tam jak kliknie w linka i już jest nasz, nie? To wszystko jest prawdziwe, a nie takie ściemnione, jak to zwykle bywało, więc bardzo dobry serial. No i temat ciekawy, sparaliżowanie rynku finansowego, tak, na całym świecie. Wywołanie chaosu. Kurczę, czasem tak sobie myślę, że temu światu jest potrzebny reset. Taki zwykły reset, żeby po prostu... Po wojnie tak zawsze jest, nie? Że ludziom się nagle chce budować, żyć, tworzyć, rozmnażać. Wszystko się chce, nie? Po wojnie. No to może właśnie trzeba nam czegoś takiego. Z zabawnych newsów coś tu jeszcze miałem. Może tak na zakończenie, jakiś taki na rozluźnienie, że nowa moda jest. Mieliśmy Ice Bucket Challenge, wylewanie sobie kubła zimnej wody, tam z lodem jeszcze chyba, na łeb. I to chodziło o zbieranie pieniędzy dla chorych na stwardnienie zanikowe boczne. Tak. I... No właśnie, to jest też takie trochę

Same takie reklamy, każdy się pod to podpina i taki play daje coś, co go w sumie nic nie kosztuje, tak? Bo to, że sobie trochę ludzi podzwoni za darmo, to w skali takiej firmy jak Play to jest nic, nic ich to nie kosztuje, a mają owsiaka na banerze, tak? Który pokazuje, okej, okay, to też jest jakieś takie fałszywe, sztuczne, straszne takie... zakłamane. Nie wiem, ja właściwie to w ogóle nie ściemniam nic. Nienawidzę ściemy na tyle, że po prostu brzydzę się tym, nawet jak czuję, że coś zyskam, jak czuję, że wygram dzięki temu, jak postawię na swoim, to tak myślę sobie, nie, kurwa, no nie będę kłamał, brzydzę się tym po prostu. No i tyle, no. I tak polecam też wam to. To jest zdrowe, nie? Lepiej się potem możecie czuć sami ze sobą, bo ja nie wiem, czy taka osoba, no takie osoby jak spotkałem, już mówiłem parę takich przynajmniej w życiu, dla których kłamstwo było chlebem powszednim, stylem bycia i sposobem na rozwiązywanie wszelkich w ogóle spraw. Kłamstwo, ściemnianie. Od małych ściem, no stary krawiec, no przecież ja czekałem na ciebie, słuchaj, nie widziałeś mnie, ja tam stałem na pewno, słuchaj, tam z lewej strony byłem, no tak, ty tam byłeś i mnie nie widziałeś, tak, a właśnie byłem, słuchaj, spytaj się. Rycha, on potwierdzi, słuchaj, Rychu, co nie, że byłem? Co nie? I tam i mruga okiem, nie? No te osoby, znałem osoby, które cały czas tak funkcjonowały po prostu. Jakiego tematu, nie wiem, jest takie w ogóle taka choroba mitomania. Są autentycznie mitomani, którzy czują potrzebę kłamania. Sprawia im to fizyczną przyjemność po prostu, tak? I też wychwytywałem u swoich właśnie byłych już kolegów takie zachowania, że czuli się bardzo dumni i tacy wpyte zadowoleni z siebie, nie? Jak kogoś ściemnili, nawet w takiej błahej sprawie, na zasadzie, no co ja mam w kieszeni? A ja tam coś powiedział. On powiedział, nie, no wiecie, taka błaha sprawa, tak? Że coś nie wiedziałem, albo nie odgadłem, albo źle tego, a ten się cieszy, że mnie oszukał, że ma w lodówce kiełbasę, a tak naprawdę nie ma. I taki zadowolony po prostu. Ale łyknął ten krawiec, a powiedziałem mu, że mama nie mam. Głupie, nie? Takie dziecinne, ale to są takie choroby, są normalnie takie zwichrowanie, są takie zwichrowania, że ludzie po prostu są mitomanami, mitomania. Myślałem nawet, żeby nagrać taką audycję mitoman, gdzie bym cały czas po prostu ściemniał, cały czas kłamał i coś mnie tak korci, żeby to nagrać. Tak będę wam snuł opowieści. Tak, no słuchajcie, wtedy sobie idę, a tam patrzę, Lech Wałęsa, nie? I nogę ma złamaną, a ja mówię, panie Lechu, może podwiozę pana moim samochodem, bo Ferrari mam akurat, nie? Kupiłem sobie, a co będę oszczędzał i tak będę przez 2 godziny bym wam ściemniał, nie? Ciekawe, co by wyszła za audycja. No, to tak z grubsza tyle, już mi się nie chce gadać, późno jest, a jeszcze muszę coś dzisiaj dokończyć. Robotę, po prostu dużo roboty. Strasznie jestem strany, w ogóle mało dzisiaj spałem. 3 godziny chyba tylko. Ostatnio tak mam, że jakoś lepiej się pracuje w dzień. Po prostu jest chłodniej, jest ciszej. Nikt nie gra na fortepianie z jednej strony, a z drugiej nie growlinguje black metalowych jakichś swoich pioseneczek. Jakoś tak przyjemniej. No, gołębica się u mnie na balkonie zadomowiła, uwiła sobie gniazdko i zniosła już 2 jajeczka. Jutro będzie jajecznica na boczku. Nie, żartuję. Na tyle lubię zwierzęta, że nawet mimo, że wiem, że te małe się będą zaraz tam darły, jak się wyklują, bo takie małe to się zaraz tam drą, tylko daj i gęby rozdziewiają, żeby im coś tam wrzucić do japy. No i będą się darły, ale trudno. Przecież nie wyrzucę tych jajek, nie? A są tacy ludzie, którzy zaraz by to gniazdo całe tam wypieprzyli, nie? I otrzypali ręce i poszli zadowoleni dalej. A ja coś nie mogę właśnie, lubię zwierzęta. To z gołębiem aż przesrane. No właśnie, tu Etam pisze, że w dosłownym tego słowa znaczeniu. No tak, trochę już tam jest napaskudzone. Ale jako, że nie jestem czyścioszkiem, absolutnie, wręcz przeciwnie, brudas trochę taki, no to się tak bardzo nie przejmuję. Zresztą, no, byli lokatorzy mi zostawili tutaj swoje jakieś graty, słuchajcie, majty obsrane jakieś na balkonie. To też trzeba nie mieć wstydu, nie? Nie wiem, się wyprowadzając z mieszkania, to myliśmy okna, podłogi po prostu, wszystko czyściutkie, nie? Ściany wyczyszczone, a taki po prostu zabierze swoje klamoty, zostawi butelki po piwie, majty obsrane i pójdzie. Też jakiś taki mam was w dupizm maksymalny.
A tutaj Kunrad zaprasza na swój nowy blog. Słuchajcie, jakiś nowy

0: blog Kunrada, Antichristosa, Kunrad 44, nasz tutaj zbawiciel, znaczy nasz, mój zbawiciel, no. webcast44.blogspot.com. Aż sobie zaglądnę potem, co tam Kunrad knuje. Poświęcony tylko moim nadawaniom. No właśnie, Kunradzie, weź coś nagraj, kurczę, bo przyjemnie się ciebie słucha, wiesz, czasami. I takie odprężające, masz taki odprężający styl nadawania, że lubię się położyć i sobie posłuchać twoich rozmyśleń, więc czekam na nowe odcinki audycji Kunrada. Niestety, no, w nocnym radio chyba się nie pojawią, bo Kunrad stawia na swoją markę i postanawia troszeczkę się zająć właśnie swoimi sprawami. Ja to rozumiem absolutnie, nie ma tu problemu, ale może się pojawi jeszcze gościnnie, na przykład z jakąś audycją, kto wie. No. Ty nie zaglądaj, bo tam o tobie jest. Znowu o mnie. Ludzie, w ogóle przestańcie tam o mnie coś tam, krawiec to, krawiec tamto. Mnie to krępuje jakoś tak, że krawiec to, krawiec tamto. Potem tak czytam i od razu wyłączam, bo to takie nieprzyjemne jest trochę czasami o sobie coś tam. Nawet jak ktoś miło mówi, nie? To tak głupio się czujesz. Lepiej pomówmy o ciekawszych sprawach. Są rzeczy ciekawsze. No i co? Mogę was zaprosić jeszcze na piątek. No, Klot się zadeklarował, że będzie nadal teoria chaosu. Uff, to dobrze, bo co to za radio z jedną osobą, nie? Która nadaje. No właśnie, słuchajcie, jako że teraz ja tu o wszystkim decyduję, to zapraszam was do tworzenia czegoś, do nagrywania. Podsyłajcie rzeczy. Właśnie, podsyłajcie. No, Klot się opiekował zawsze pocztą i nadal to robi, no naprawdę. Jak coś przychodzi, to Klot mi podsyła, wiecie, i muszę to też jakoś załatwić, żeby coś przychodziło do mnie teraz. Ale zawsze jakoś możemy się skontaktować, no, od biedy zawsze można się do mnie na Skype'ie odezwać, tak? Krawiec 2 profil albo Nocne Radio i coś wkleić, jakiegoś linka do swojej audycji. Poszukuję talentów teraz i jak ktoś się czuje na siłach, to no właśnie, może jakiś konkurs na audycję, no ale konkurs to jest takie kiepskie, bo no nie stać mnie na żadne nagrody, szczerze mówiąc, nawet na paczkę tiktaków i trochę by to słaby konkurs był bez nagród, ale no taki po prostu no bez konkursu, no podsyłajcie, nagrajcie coś, nie bójcie się. Może kiedyś przygotuję jakiś taki poradnik, no, i podzielę się jakąś tam swoją skromną wiedzą, jakimiś trikami, no nie, jak to nadawać trochę lepiej. Ale sami próbujcie. To jest tak, że spróbujecie raz, wyjdzie słabo. Spróbujecie drugi raz, wyjdzie już lepiej. A za trzecim razem już wyjdzie całkiem nieźle. Tam pisze, że da stringi w nagrodę znoszone przez siebie. To ciągle się czegoś nowego tutaj dowiadujemy. No i w ogóle, słuchajcie, nie bójcie się, teraz piszcie, komentujcie dużo, im więcej, tym lepiej, to jest przyjemne czytać komentarze różne. Dzięki w ogóle za waszą aktywność, często się pojawiają jakieś komentarze na Facebooku. Dzisiaj akurat było mało telefonów, ale może dlatego, że temat był w miarę ciekawy, więc sobie posłuchaliście, ale czasami jest dużo telefonów i za to też wielkie dzięki. Fajnie, że jesteście, fajnie, że słuchacie. Tak więc piątek, godzina 12, audycja Teoria Chaosu, o spiskach, o rzeczach niewyjaśnionych. Bardzo fajne rzeczy tam są. Ja osobiście bardzo lubię słuchać. Tak samo jak ostatnio się mocno wkręciłem w Paranormalium. Radio Paranormalium. Słuchajcie, ja myślałem, że tam takie nudy są jakieś, nie? Ale tam są naprawdę fajne audycje. I to takie trochę w stylu właśnie Nocnego Radia, jeśli chodzi o czas. O to mi chodzi, bo są długie. Można sobie 2 godziny na przykład, czy nawet 3 godziny posłuchać ludzi i to nie byle jakich, słuchajcie, redaktorzy z nieznanego świata, jacyś pisarze, książek, znawcy UFO, znawcy starych cywilizacji. Jest debata niekontrolowana, w której są rozmowy o starych cywilizacjach, o wierzeniach, o różnych rzeczach i jest debata ufologiczna. Stricte o kosmitach, o UFO. I tego się naprawdę fajnie słucha. Tak więc i też zapraszam was na aftera po audycji, prawdopodobnie będzie nowa taka platforma HTV. Czy ktoś rozszyfruje skrót HTV, CHTV? Co to znaczy to HTV? Bo to jest telewizja Eltama. Ja wczoraj rozszyfrowałem ten skrót, ale nie chcę tutaj brzydkich wyrazów używać. To jest kulturalna audycja, proszę Państwa. No i jak ktoś chce sobie dalej posłuchać czegoś, rozmów szczerych. No właśnie, to są najbardziej szczere rozmowy, jakie mogą być na tych afterach, bo tam nie ma żadnego udawania, tu dzień dobry, dziękuję, że jesteście, tylko po prostu są normalne rozmowy, jak człowiek z człowiekiem, takie trochę nieradiowe, ale za to bardzo szczere i autentyczne i często ciekawe, po prostu. Więc linka znajdziecie na naszym czacie, jak wejdziecie na piękną stronę z wczesnych lat 90. nocneradio.pl, czasy BBS-ów się niektórym może nawet przypomną, to tam kliknijcie na czat i na czacie się pojawia zawsze link do strony Etama. Etam przez 3e kropka my place. Place, place powinno być, no. Ciężki jest adres, słuchajcie, może jakąś domenę krótszą zrobić, na przykład strona Etama, albo prv jakieś pl, albo etam.pl. Na pewno jest wolne przez 3e. No i no, to kosztuje, panie, to nie są tanie rzeczy, panie Paździoch. To nie są tanie rzeczy.
1: Zatkało kakao?
0: No i w sobotę oczywiście spoiler. Tym razem będzie najprawdopodobniej o filmach więziennych. Filmy więzienne lubimy, nie? Lubimy, fajny klimat mają. To bohater wkracza w zupełnie wrogie, nowe otoczenie, gdzie musi sobie radzić, gdzie musi być twardy. Dużo jest fajnych filmów poruszających taką tematykę, a polskie, no można powiedzieć, że rządzą się trochę swoimi prawami i są inne niż reszta. I może to coś takiego naszego właśnie własnego, oryginalnego. Tak więc piątek i sobota. Namawiam tutaj jeszcze Furaka, ale coś nie mogę go teraz dorwać za bardzo, żeby ze mną coś tu ponadawał jeszcze troszeczkę. Audycję o duchowości byśmy sobie pogadali znowu. Specjalne wydanie Lucifer Causa byśmy zrobili i pogadali. Furak kiedyś się deklarował, że... O, tutaj adwokat rzucił pomysł, że etamnocneradio.pl. O, fajny pomysł. Słuchajcie, jak tylko się dorwę do domeny, bo muszę tu z Klodem wszystko pozałatwiać teraz i to zrobię taką subdomenę, żaden problem. I będzie prościej dyktować linka, bo ten obecny jest trochę ciężki do przeczytania. No i co ja wam jeszcze mogę powiedzieć? No chyba tyle, nie? No. To do usłyszenia w sobotę, w piątek. Trzymajcie się, do następnego, cześć.
2: Przestań się mazać. Chłopaki nie płaczą.
3: Co się stało? Co się stało? Co się stało?

to za spokojny start. W twoich uszach brzmią bajery Maxa. Jestem Max, no i dzisiaj sobie troszkę porozmawiamy. Dzisiejszym tematem jest networking. Ogólnie troszkę na luzie. Troszkę opowiem mniej więcej o tym, jak wygląda moje podejście do networkingu. Jak staram się to polepszyć, jak to robić, no i po co. No i w ogóle czym jest networking, tak? Po co to komu?

0: It's networking, w mojej opinii, jest takim łączeniem się, tak? Pochodzi to z angielskiego, czyli sieciowanie się, tak? Network, sieć. I łączenie się oczywiście ludzi, tak? Bo mniej więcej na tym to polega. To łączenie zawsze musi być po coś, tak? Więc jeżeli chciałbyś zająć się networkingiem, musisz mieć jakiś wyższy cel. Najlepiej jak po prostu zaczniesz od pytania samego siebie. Dlaczego? Dlaczego powinienem to robić? Tak. Nie robią tego ludzie, którzy po prostu chodzą do pracy od 9 do 17, czy od tam 6,
1: szychta do 14 albo 15, a potem panie, nic mnie nie interesuje, nic. Ja chcę po grubiej iść do chaty, żona ugotuje ryż, a ja se oglądam telewizję, co tam w Polsce go dają.
0: No więc należałoby się skupić powoli też. Na tym, po co ci to, tak? Czyli, więc, jeżeli na przykład chciałbyś zrobić jakiś biznes, chciałbyś czegoś więcej się nauczyć, uważasz, że jednak nie jesteś najlepszy w tym, co robisz, no to myślę, że coś w tym może być, bo na pewno są ludzie, którzy są coś w czymś lepsi od ciebie, więc trzeba tych ludzi znaleźć, tak? Po pierwsze, po prostu gdzie takich ludzi znaleźć, no trzeba trochę poszukać. Tak. Kiedy przyjechałem tutaj do Finlandii, z której nadaję, troszkę biłem się w pierś, że jeszcze nie znałem tego języka. No, angielski znałem po prostu jak zapan brat, no ale nie jestem w Anglii, tak? To nie jest Wielka Brytania, więc jest troszkę trudniej. No ale ludzie tu ogarniają angielski. I no, stwierdziłem, że trzeba coś zrobić. No, ale tak naprawdę tylko się myślało i gadało i tak dalej. I wracamy do punktu pierwszego. Nie miałem tego swojego dlaczego. Nie miałem tego swojego powodu, dla którego musiałbym się z kimś networkingować. Dostałem jakąś tam pracę i sobie pracowałem. No, a po pracy sobie przechodziłem. Może nie przechodziłem z gruby i ryż nie był ugotowany na stole, no ale telewizorek był. No więc jejku, telewizorek albo gry. A teraz mówię do was z perspektywy, w której musiałem sprzedać swoją... Musiałem. Tak, coś w głowie mi powiedziało: Max, przestań tracić swój czas, tylko sprzedaj swoją konsolę i zajmij się czymś poza pracą, tak? Więc zacząłem myśleć po prostu o przedsiębiorczości i zadawałem sobie pytanie na początku, czyli trzeba poznać też siebie, tak? Do tego później wrócę. Jeżeli na przykład interesujesz się jakimś biznesem, albo jeszcze nie wiesz, co chcesz robić, ale wiesz, że chciałbyś robić coś z kimś, zależy, czy właśnie sam chciałbyś robić, czy z kimś. Jeżeli chciałbyś robić sam, okej, kup sobie parę książek. Może sam fakt, że jesteś mieszkasz tam w innym kraju, może troszkę to utrudnić, ale dla chcącego nic trudnego. Albo przynajmniej znajdź taką osobę, która nie musi z tobą współpracować, ale może ci parę rzeczy potłumaczyć. Jeżeli ktoś słucha z Finlandii, to niech po prostu do mnie zagada. No więc tak, jeżeli już masz ten swój pomysł, no to trzeba znaleźć tą osobę, z którą można przegadać przynajmniej ten pomysł, albo po prostu wziąć się do roboty, tak? Jak już mniej więcej masz jakieś podstawy ogarnięte, typu to, co wszyscy się martwią, czyli podatki. Tak naprawdę podatki to jest ostatnia rzecz, o którą trzeba się martwić. Bo jeżeli jesteś pewny swego, albo po prostu chciałbyś się poduczyć w przedsiębiorczości, no to trzeba próbować. No dobra, więc lecimy. Jaki jesteś? Jaka jesteś? od tego należy zacząć za każdym razem, kiedy podchodzimy do networkingu. Networking, jeszcze raz mówię, po prostu spotkania, meetingi, na których ludzie mają jakiś mindset, czyli postawę myślową, mają jakiś taki wspólny cel i po prostu dobierają się charakterowo, zgodnie ze swoimi charakterami, i ludzie wybierają tak naprawdę, z kim chcą mieć do czynienia. Więc jeżeli zapytaj sam siebie, jeżeli na przykład jesteś mega negatywny albo smutny, albo nie wiesz po prostu, nie wiesz, co masz zrobić ze swoim życiem i jakoś się tam mega martwisz, to chciałbyś poznać siebie? Jeżeli już odpowiedziałeś sobie na to pytanie, no to lecimy dalej. Więc jeżeli masz przynajmniej coś w sobie, czym chciałbyś kogoś zarazić, albo przynajmniej masz w sobie gól, że okej, może jeszcze nic nie wiem, ale mam taki głód, że chciałbym komuś pomóc i może wtedy to przyjdzie, tak? To nie musi być tak, że musisz być nagle wizjonerem. Ci wizjonerzy też mają tak naprawdę swoich ludzi, bez których nic by nie zrobili, tak? Sam ten Steve Jobs, on właśnie był takim wizjonerem, ale bez tego drugiego woźniaka, czyli takiego troszkę grubego chłopaka z brodą, który był takim geekiem, po prostu, i robolem, nic by nie zrobił, tak? Byłby tylko wizjonerem cały czas, więc żeby wiedzieć, jakim się jest, to przede wszystkim trzeba być szczerym ze sobą, tak? Albo popatrz, jak ludzie na ciebie reagują. Ja akurat, żeby odkryć te cechy, za namową pewnego fajnego podcastera, którego pewnie niektórzy znają już, Michał Szafrański, zainwestowałem w poznanie siebie, tak? Czyli zakupiłem usługę w postaci poznania swoich silnych stron. Czyli po prostu taki Gallup Strength Center, czyli centrum strength siły. Coś w tym stylu. Ogarniajcie. Jesteście na pewno sprytni. Jak już to słuchasz, to na pewno. Więc po takim teście, które kosztuje akurat w moim przypadku 20 euro, 80-90 zł, dostajesz kupę materiału, tak? Przede wszystkim 6 twoich według tego testu, 6 twoich najsilniejszych cech. I najlepiej po prostu zaakceptować to, nie zmieniać, nie próbować być kimś tam innym, tylko po prostu zaimplementować i przeczytać mniej więcej też porady dla takich osób. Bo to jest coś w tym stylu, dam wam przykład. Jeżeli jesteś osobą typu activator, tak, test dostajecie w ogóle w języku angielskim i results, wyniki, więc należy przeczytać te porady, tak, czyli jeżeli jesteście activator, to znaczy, że po prostu musicie ruszyć z miejsca, bo jak nie, to po prostu zakopiecie się, trzeba coś ruszyć, trzeba coś zrobić, tak? Więc tam są mniej więcej porady, okej, jeżeli to jest twoja dominująca cecha, to w tym momencie zwracaj uwagę na takie rzeczy, kiedy rozmawiasz z ludźmi, bo nie każdy jest taki jak ty. Zwracaj uwagę na niektóre słowa czy czyny, jakie robisz. Jeżeli to nie jest dominująca cecha w tobie, według ciebie, to mniej więcej rób tak i tak. Na koniec też w wyniku tego testu mówi, jak to można wykorzystać na swoją korzyść. Więc mniej więcej tak można poznać siebie. I tak zakończamy pozytywnie punkt numer 2. Dobra. To już przeszedłem na ten networking, wiem, czego chcę, albo nie wiem, czego chcę, w każdym razie znam siebie. I teraz z kim ja mam w ogóle gadać? Bo przychodzę, mogę nikogo nie znać. I no tak, wszyscy wydają się ok. Niektórzy są nieśmiali, niektórzy mniej. I tak, nie wiem, kto jest na tyle dobry. Nie wiem, kto ma jakie cechy i tak dalej. No, no jeszcze jak każdy oczekuje, że w końcu ktoś zagada, no to robi się jakaś taka dziwna cisza. Tak, robi się. Pod warunkiem, że nikt nie ma na tyle jaj, żeby się odezwać, ok? Więc jeżeli masz taką cechę w sobie, że po prostu jesteś aktywatorem, no to zacznij to. Najwyżej spalisz się ze wstydu i co z tego, ale przynajmniej ludzie będą widzieć to, że miałeś na tyle jaj, żeby odezwać się pierwszy. Ok, może powiesz jakieś głupstwo, no i co z tego? Ale potem może zawsze to obrócić w żart. Hej, pamiętasz, ale się wygłupiłem. No, były jaja. No, ale przynajmniej w ten sposób się poznaliśmy, tak? Ile było takich sytuacji, w których ktoś nawet się wywalił na ulicy, ktoś mu pomógł i tak mogli się poznać, tak? No więc nawet przez takie losowe sytuacje. A co dopiero wtedy, kiedy masz jeszcze na to wpływ? Zastanów się. No więc należy najlepiej odszukać osoby, które nie są do końca takie jak ty. Jeżeli mają, powiedzmy, podobne poczucie humoru, okej. Okay. Że mają podobny sposób wysławiania się, jeszcze lepiej. Natomiast jeżeli chodzi o ich, wracamy teraz do ich silnych stron, tak? Do tego, w czym się specjalizują, jak myślą, że kim są, no to najlepiej też, jeżeli to będą osoby troszkę inne od ciebie. Tak troszkę zasłuchałem się w tą muzykę, bo jest strasznie klimatyczna. Mam ochotę zatańczyć, ale trzeba z wami gadać. Jejku. No dobra, lecimy. Kolejny temat. Więc skończyliśmy z tym, z kim mam zagadać. Po prostu z ludźmi innymi od siebie, żebyście się uzupełniali, tak? Jasne? Jasne? No, więc teraz jak zagadać? Oj, jacie. Po prostu to jest temat teoretycznie rzeka, ale można to też streścić w dwóch zdaniach. Okej, okay, najpierw streszczę, a potem to rozwinę. Jasne? Mówimy się? Więc tak, jak zagadać? Po prostu otworzyć usta i reagować. Jeżeli nie działa, no to zastanowić się, pójść do innej grupki, bo tak ludzie na networkingach dzielą się na grupki i tak masz do tego wolność, żeby wybierać, w której grupce jesteś. I tak, możesz po ewentualnej niesnasce, czy po prostu tak jak nie wyszło za pierwszym razem, wrócić. Ważne, żebyś miał dobro w sobie, a przede wszystkim wewnętrzny uśmiech, bo jesteś tam, żeby polepszyć swoją sytuację, a przy okazji może też kogoś innego. No, ewentualnie możesz siedzieć na chacie i oglądać TV albo kompa, no bo teraz oglądanie TV, musimy się zgodzić, że to już trochę przechodzi do lamusa. Teraz po prostu siedzi na kompie. Też mogę powiedzieć, nie oglądam TV, no ale na kompie jednak siedzę. To po prostu zależy, co też na nim robisz. Koniec dygresji. Więc tak, jak mamy zagadać? Rusz usta i reaguj. Okej, może lekko rozwinę, więc zastanów się chwilowo, po prostu o czym chcesz do kogoś powiedzieć, tak? Możesz zahaczyć o to, co ktoś mówi już. Może ktoś mówi na jakiś temat, słuchaj, staraj się zapamiętać, zastanów się, czy to jest coś, co mogłoby również ciebie zainteresować, czy jest to coś, co jest złączone też z twoim projektem, tak, z twoją pracą. Jeżeli tak, po prostu poczekaj, aż ktoś skończy zdanie i zagadaj. Albo jeżeli to jest osoba, która jest już w rozmowie, można zawsze złapać za ramię i powiedzieć, wow, to jest bardzo interesujące. I od razu masz jego attention, masz jego uwagę, tak? Więc i on teraz wie, że więcej osób go słucha, więc z przyjemnością obróci też przynajmniej kawałek głowy w twoją stronę i będzie nawet otwarty na jakieś tam sugestie. Po prostu to wymaga tego jednego małego kroku, tego dotyku, czy może nawet nie dotyku, ale wypowiedzenia paru słów. Nawet jeżeli mu przerwiesz, zawsze można powiedzieć: hej, przepraszam, że ci przerwę, ale muszę ci powiedzieć, że jest to bardzo interesujące i proszę mów dalej. Ok? No teoretycznie jest, było to niegrzeczne przerwać, ale byłeś grzeczny i nawet powiedziałeś komplement, więc myślę, że ci wybaczy. Ok? Jedziemy dalej. No właśnie. Kolejna sprawa, która akurat jest w moim przypadku w sumie zawsze działa. Jeżeli na przykład się nudzisz albo chciałbyś sprawdzić, czy jest pewna osoba godna twojego zainteresowania, a inne osoby są zajęte, sprawdź w grupie poprzez swoje zmysły, tym razem wzrok, jaka osoba jest najmniej zainteresowana konwersacją, albo jaka osoba jest z boku, tak? No więc po prostu podejdź i zagadaj. Cześć, no, powiedz swoje imię. Zastanów się dobrze, jakie na przykład pytanie chciałbyś zadać tej osobie. Czy rzeczywiście pytanie, na przykład co studiujesz, albo coś w tym stylu, jest istotne? Czy jesteś osobą, która od razu przechodzi do konkretów i chciałaby to po prostu o tym gadać? Czy wolałbyś na początku small talk, czyli taka rozgrzewka gadkowa? Jeżeli nadaje cię na tych samych falach, no to przechodzisz do konkretów. No dobra, no i co potem? Okej, to powiedzmy, że wychodzisz z takiego spotkania z paroma kontaktami. No i co potem, tak? No co robić, jak to robić? Przede wszystkim zorganizuj to wszystko. Zależy od ciebie, jak lubisz organizować. Ja myślałem wcześniej, że lubię to organizować w punktach. No to jest akurat zawsze fajne, takie punkty. To też zależy od informacji. Jeżeli lubisz 1, 2, 3, 4, 5 na Facebooku można się też dodawać, to okej, rób tak. W zależności od tego, czy to działa. Ja też myślałem, że to działa u mnie. Tak, ale jeżeli mam jakiś esej do napisania albo coś konkretnego do powiedzenia, po prostu taką mowę rzekę. Ale w innych przypadkach, szczególnie w projektach, zauważyłem, że są bardzo przydatne mapy myśli. I na przykład teraz mówię do was po prostu z mojej mapy myśli, bo jest po prostu łatwiej mi to ogarnąć. Więc tak, co potem? Organizujemy myśli, organizujemy ludzi. Na przykład ta osoba, Ania, jest od marketingu. Janusz jest od PR-u, tak? Nie, to nie jest to samo. I tak, to był specjalny żart. Janusz i PR, Jezus Maria. Dobrze, więc na przykład Kasia może być tutaj managerem, bo ma jakieś takie umiejętności przywódcze, tak? Ty możesz, jak się widzisz po prostu w tej grupie? Czy ta grupa odpowiada ci, czy trzeba inaczej ją dobrać? Możesz zrobić różne takie przesortowywania. Ty wybierasz na przykład, jeżeli masz umysł lidera, no to ty wybierasz po prostu tych ludzi do swojej grupy. Jeżeli nie masz umysłu lidera, nie ma się co po prostu siłować z tym, tak? Jeżeli nie masz umysłu lidera, po prostu daj się wziąć, tak? I daj z siebie wszystko, a na pewno zostanie to docenione. Jeżeli nie zostanie, to oznacza, że grupa nie jest dla ciebie. No i lecisz dalej. No więc jeżeli masz już tą grupę i zaczynacie ogarniać, po prostu pamiętajcie, żeby wrócić do punktu pierwszego, którego zacząłem ten podcast, ten odcinek, czyli jakie jest twoje dlaczego? Dlaczego to robisz i po co? Żeby być cały czas skupionym, żeby nie dać się po prostu jakimś tam niesnaskom czy osobom, które nawet znajomi, tak? Jeżeli znajomi po prostu chcieliby was gdzieś wyciągnąć, czy po prostu przeszkodzić, no to trzeba być skupionym. Trzeba dać znać innym, że jest się teraz zajętym. wyłączyć różne też powiadomienia i inne. No ale to już jest temat organizacji samego siebie, o którym też powiem później. A na koniec taki punkcik. A co jeśli nie wyjdzie? A co jeśli wyjdzie? No właśnie. Więc jeżeli masz jakiś projekt przed sobą, to po prostu, no, jeśli nie wyjdzie, no to jejku. Pamiętasz, jak byłeś w szkole? Byłaś w szkole? Rozwiązywałeś zadanie z matematyki? No i akurat te 5 plus 2 to u ciebie by było 12. No dobra, no to co wtedy? No to nauczyciel cię poprawił albo dał ci tam, nie wiem, 2, no ale świat się nie kończył, tak? Na następnej kartkówce czy coś w tym stylu. Już wiedziałaś, że wynik był inny, więc ze względu na to po prostu możesz to traktować jako naukę. I tym optymistycznym akcentem... Nie, jeszcze nie zakończę. Pobawię się trochę z wami. Więc na koniec mogę powiedzieć, jak to wyglądało u mnie. No więc byłem dzisiaj na networkingu. No i tak. Ogólnie znam już parę osób, ponieważ byłem na tym networkingu wcześniej. Jest to kółko przedsiębiorcze uniwersytetu. Pomimo tego, że na tym uniwersytecie nie studiuję. Da się. Max sprawdził. Uczę się akurat w innej szkole, ale to drzwi są zawsze otwarte. Nawet zainspirował mnie do tego, no może to być pretensjonalne, ale zainspirował mnie do tego Steve Jobs, bo kiedy słuchałem jego autobiografii, tak, audiobooka, to była taka sytuacja, że pomimo tego, że on nie studiował na, tam rzucił studia czy coś w tym stylu, i tak interesował się niektórymi wykładami, po prostu poprosił władzę wydziału, czy może chodzić na niektóre wykłady. No i zgodzili się. Więc jeżeli nie zapytasz, to nie dowiesz się. A kto pyta, nie... Kto pyta, nie błądzi. Tak? Więc byłem tam, załapałem parę kontaktów, wykorzystałem wszystkie winki, wskazówki, o których teraz ci mówię. Tak, czyli streszczając, zacznij od dlaczego, potem jaki jesteś, kolejny, z kim mam w ogóle gadać, jak zagadać, co potem, no i co, a jeśli nie wyjdzie? Jeśli za każdym razem, kiedy zadawałem te pytania, już zaczynała pojawiać się odpowiedź w twojej głowie, to znaczy, że bardzo uważnie słuchaliście tego podcastu. No i co? Ja dopiero zaczynam. Pomimo tego, że miałem trochę już nagrań za sobą, to jeszcze daję sobie trochę luzu. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku.

0: No więc tak. Pytania są zadane, odpowiedzi są wspomniane. Teraz należy to tylko zastosować. To od ciebie zależy po prostu, czy zrobisz tym coś, czy nie. Nie musisz od razu wszystkiego naraz próbować. Zobacz też na... Obserwuj też innych, którym się udaje. Możesz nawet po prostu zapytać: hej, jak to jest, że po prostu tak świetnie gadasz z ludźmi? No i od razu macie temat do rozmowy. Zawsze jest powód, zawsze jest pretekst do rozmowy z innymi. I od tego networking jest. Życzę ci powodzenia w słuchaniu i cóż, dobrej nocy, dobrego dnia, gdziekolwiek słuchasz. To były Bajery Maxa.
1: Czego on ma, dostaje w kurwa i Rothbarda, Misesa i właśnie tych innych Kiyosaki kurwa czyta. Drugi coraz bardziej w Biblię się zakręca, a trzeci coraz bardziej w teorie spiskowe. Tak? Już czemu iluminaci i tak dalej, i tak dalej. A Czesiu dalej. No, jajka staniały 2 złote, ale na 15 sztukach to i tak warto bardziej kupić. No jajka w Lidlu, co tu będę oszukiwał.
2: No, ciekawe, do kogo pijesz tutaj.
1: Nie, no to dobra, tam trochę zajechałem specjalnie, ale nie chodzi mi o tam, a o taki archetyp w tej animacji, tylko o tym, że ktoś gada do ludzi, a nie właśnie, no bo to tam głębsze dno, jak już pewnie się domyśliłeś, tak, w tym radiu czesiowym, to w cudzysłowie, nie wiem, czemu mi się kojarzy z tym właśnie Władcy Much, Czesiu,
2: tak,
1: który najbardziej lubiany i najbardziej proste rzeczy mówił i mówił do ludzi, a jednak właśnie tak najbardziej lubiany był. Więc to też takie radio mogłoby być najbardziej lubiane, które mówi do ludzi, a nie o właśnie rzeczach takich z kosmosu.
2: A tymczasem niestety zerwało streama na YouTubie, na radio chyba zostało. Coś ten YouTube chyba, no bo nie sądzę, żeby... To, znaczy to niekoniecznie Netia. Już jest z powrotem, bo tutaj OBS się znowu połączył. Patrzę na router, no, lampka jest ok. No nie wiem, coś tu zrywa ostatnio. Dobra, Grzesiek, dzięki za pomysł, fajny. Odbiorę tutaj furiata, bo tutaj wcześniej już się... Trzymaj się.
1: Furiata, zamieniam się w sukę i...
2: Hej, hej. I Furiata, gościmy na antenie. Witam cię serdecznie, Furiacie. No tak średnio serdecznie, bo mnie wkurzyłeś tym spamem swoim, ale dobra, niech będzie, że serdecznie. Cześć. Jak nie wyłączyłeś radia i słuchasz z opóźnieniem, to się zdenerwuję. I to nie na żarty. Halo? Halo? Halo po raz pierwszy? Halo po raz drugi? No, wyciszył się.
3: Raz, dwa, trzy, tak?
2: No, tak, Baba Jaga patrzy, no. I co?
3: No jestem.
2: No, okay. Super.
3: Dobra, super, ekstra, hiper, dobrze.
2: Wyłączyłeś radyjko?
3: Już to robię, przepraszam.
2: Furiat, nie wiem, ty jakiś jesteś niedorozwinięty, czy co? Serio?
3: Może trochę, no.
2: Nie, a słuchaj, no wiesz, nie trzeba się wstydzić, no po prostu wyjaśnijmy sobie pewne sprawy. No jaki jesteś, to ja będę miał tutaj specjalny wgląd, co prawda już mam specjalny wgląd na ciebie, you are the special, ale wiesz, jak ty się po 5 latach słuchania radia i nie potrafisz nauczyć, że trzeba radio wyłączyć, no to nie, okej, okay, dobra, słuchaj, no wiesz, tacy ludzie jak ty też są potrzebni, okej. Okay. Nie ma sprawy.
3: Przepraszam, okej. Okay.
2: Jesteśmy różni, na pewno masz jakieś talenty, wiesz, no czasem tak bywa, że człowiek jest opóźniony w czymś, ale za to pięknie na przykład maluje, wiersze pisze. Może taki jesteś, no okej, okay, nie wnikam, wiesz, nikogo tutaj nie dyskryminujemy.
3: Być spoko. Może, być może, świetnie.
2: No.
3: Był dzisiaj środę i tak dzisiaj, o której wpadłeś?
2: A co to ma za znaczenie w sumie, o której wpadłem?
3: No bo nie, bo wiesz, nie było na sobie Marka i to się pytam, no, po prostu.
2: No tak nie wiem, tam w pół do no komina, tak, no, jakoś
3: tak. Tak, tak, wiesz, to żeby zagaić, no nie wiem, no, co tam.
2: Tak, zadzwoniłeś, żeby się tak zapytać i co tam, tak? Tak ogólnie, tak? Jak się nudziłem, no to, tak?

0: Dokładnie, przede wszystkim o czym rozmawiacie, panowie?
1: O koronawirusie.
0: Kononą, wiesz, jakoś tego nie śledzę. Nie wiem czemu, jakoś tego majora jakoś nigdy nie wiem, nie śledziłem, nie wiem co to jest w ogóle. Wiem, że szkolne, ale nawet tam nie zaglądałem. Nie wiem po co tam zaglądać.
1: No to może na inny temat się wypowiesz. Na przykład, nie wiem, lubisz, żułeś gumę turbo? Na przykład?
0: Oj, miły człowieku, kurczę, blade. Wiesz co ci powiem, żyłem tą gumę turbo i naprawdę miałem mnóstwo historyjek i tych pierwszych, drugich, trzecich, czwartych i tych chętnych, tamtych innych. Tylko pytanie, gdzie one są? O to chodzi, gdzie one są? Były, ale nagle zniknęły. Tak samo jak Donaldy, też było tego wciul. I nagle nie ma. Wiesz, ja to ogólnie pamiętam tylko i wyłącznie po zapachu, wiesz, turbówki i Donalda. To był niezapomniany zapach, tak samo jak Donaldów, jak i turbówek. I
1: W gumach turbo nie było historyjek.
0: nie no, były, nie, to nie były historyjki, to były po prostu no, jakieś tam plany, czy tam
1: Kłamiesz.
0: wizualizację po prostu z samochodów, no jak nazwać, to jak zwał, tak zwał, no.
1: No to albo historyjki,
0: No tak, no.
1: albo wizualizację samochodów, jak to nazwałeś, no to niech będzie, no po prostu zdjęcia samochodów, no ale dobra.
0: No tak, w ten sposób, no historii nie, bo ja się za bardzo nie znam. Ale te dwa smrodki były cudowne, cudowne. Do tej pory, kurczę, mam.
1: Akurat guma turbo paskudna była, sama ta guma w środku. Ona była nic nie warta.
0: No.
1: Tego się nie dało rzucić. Tą gumę się od razu wywalało do kosza, tylko się liczyły te historie, znaczy te samochody. Przepraszam.
0: To samochody, to samochody. Dokładnie, Lamborghini Diablo, nie, czy tam Vector jakiś tam, pamiętam, 340 na godzinę był najsilniejszy. No tak, no były czasy, no oczywiście, były czasy. Ale cóż, no c'est la vie, no wszystko minęło, no. Kobe Bryant nie żyje, no i trudno, no, wiesz. Wybacz mi, że tak mówię, bo ja jestem, wiesz, byłem i zawsze będę człowiekiem, który uwielbia NBA, no. Sam grałem w koszykówkę, chociaż nie jestem za wysoki, mam 1,82 m, jestem chyba niższy od ciebie, bo ty podobno masz 1,86 m, tak? Z tego co mówiłeś? No, widzisz, no, ale wiesz, mogłem być zawsze rozgrywającym. No ale to był człowiek niesamowity. I dobra, nie wiem, chcesz o nim
1: A
0: gadać? Nie.
1: przepraszam, ty powiedziałeś MBA?
0: Nie NBA.
1: Aha, myślałem, że MBA, bo tak się mówiło kiedyś.
0: No to NBA, to tak, za 2 lata
1: MBA.
0: NBA, to prawda.
1: Donald
0: NBA.
1: guma była smaczniejsza, jak dla mnie. Była całkiem smaczna.
0: I
1: To w
0: dłużej
1: ogóle była
0: smak
1: guma
0: trzyma.
1: turecka. To była guma turecka. To, co ciekawe, nie? A to dziwne trochę, nie wiem. Wykupili sobie licencję od Disneya, czy piracko robili tego Donalda? Ciekawe.
0: No tego. Kto to wie? Kto to wie? Nie mam pojęcia.
1: A pamiętasz takie batoniki kukuruku?
0: Oczywiście, kukuruku jest chrupiące w szkole, w lesie i na łące. Gdy Wałęsa to spróbował, to na kiblu wylądował. No tak, takie postawy, nie? Było, no i tak z tyłu tego opakowania miałeś naklejkę, tak? Nie wiem kogo tam, jakiegoś, nie, cholera wie kogo tam, ale gdzieś tam miałeś naklejkę, nie wiem gdzie przyklejałeś, ale było, no świetne to było, świetne, bo nie, może nie było to świetne, po prostu melancholia, o to chodzi, no. Tak samo jak ja tam mam z tym wszystkim, no to ludzie mają również z tym melancholię jakąś, nie?
1: Kukuruku, eciepecie, możesz skończyć dziś w klozecie. No, ale dobre były nawet. Nie, tak mówiąc serio, dobre były te wafelki
0: A
1: kukuruku. Tylko z
0: wyobraź
1: kolei te naklejki były jakieś takie badziewiaste, bo tam były jakieś takie
0: jakieś chłopczyki,
1: stworki, jakieś takie, chłopczyki, jakieś takie...
0: Takie ryżaste, czy na rowerku, czy coś tam. No, głupie tam było.
1: Głupie. No, lepsze było turbo i futbol. Guma futbol też. Zbierało się piłkarzy, nie?
0: Jakiś o, tam... to ci, powiem ci, że tu nie znam.
1: Maradona i w ogóle tam.
0: A coś było. No dobra, mniejsza o to. Wiemy tylko tyle, że państwo Izrael coraz bardziej chce gnębić Palestynę. Niestety, jest to tak zwany powolny holokaust tych ludzi. I ja na to się nie zgadzam. I tylko mogę tyle powiedzieć. Nic więcej. No bo co mogę zrobić?
1: O, pan jesteś antysemita. Pan nie możesz tak mówić.
0: Nie, to nie jest ich kraj. Po prostu to nie jest ich kraj. To oni sobie weszli tam. Nie wiem po co i dlaczego. Weszli i się rządzą i po prostu zabijają Palestyńczyków. Taki powolny holokaust to jest, wiesz?
1: No niestety, co począć? A świat znowu milczy, tak jak było dawniej. Też były takie okresy, że świat milczał.
0: Ty, a Krawcze, co mnie dzisiaj uderzyło? Też mi ojciec powiedział, i też im pokazał w telewizji, jeśli chodzi o tą Mierzeję Wiślaną, wypowiedź Kidawy-Błońskiej, co ona pierdoliła. Ona powiedziała w ten sposób: jeśli natura tak zrobiła, to tak musi być. Kurwa, to ja już nie wiem, kurwa, gdzie ja żyję, w jakim kurwa kraju. Czy nami naprawdę rządzą typowi kretyni idioci. I ona na prezydenta chce startować. No halo.
1: No, jestem akurat wielkim fanem natury, ale nie uważam, że powinniśmy brać przykład z tej natury w każdym względzie, no bo to jest bez sensu zupełnie. No po to się ucywilizowaliśmy, żeby wyprzedzać tą naturę czasami trochę i niekoniecznie brać wzorce zawsze i wszędzie z tej natury, nie?
0: To prawda. Ale wiesz, nie wiem, jaką tam opcję obrałeś swojego poglądu na to życie, że ocieplenie globalne jednak jest spowodowane tym, że niestety ludzie za bardzo trują, czy po prostu co jakiś czas się zmienia sytuacja globalna i my na to nie mamy wpływu. Ale się... I właśnie myślę, że to wtedy można najlepszy interes zrobić. Kiedy się ociepla, kiedy słońce jest bliżej albo są większe promienie i bardziej ociepla Ziemię, są pewne cykle słoneczne i wtedy, koniec tego. To są wielkie zarobki, ojej, horrendalne zarobki.
1: Można jeszcze wyjść o level wyżej i przyjąć, że różne czynniki są tutaj istotne, a nie tylko jeden i wykłócać się o to, czy opcja A, czy opcja B. Czemu tak rzadko ludzie przyjmują do wiadomości to, że wszystko jest ważne, że wiele rzeczy się liczy i że wiele rzeczy ma wpływ na rzeczywistość? Ja uważam, że wiesz, i znaczenie mają zmiany klimatu cykliczne na Ziemi i znaczenie ma wpływ człowieka i konsumpcja wzrastająca, to, że jest nas więcej, zwierzęta też, wszystko ma znaczenie, a takie wykłócanie się o to, czy opcja A, czy B, czy C, to są wojny ideologiczne bardziej, nie? Kto ma rację? To nasza racja jest racja najmojsza.
0: To prawda, ale ja naprawdę zauważyłem przynajmniej w tej polskiej głupiej, pieprzonej, kurwa, polityczce, że nawet ja wyśmiałem argument i merytorycznie powiedział cokolwiek, naprawdę, dosadnie, cokolwiek, to kurwa druga strona ci wyjdzie z tak idiotycznym kurwa argumentem i zawsze się będzie żarła. Ja w ogóle kurwa nie wiem gdzie żyję, ja chcę stąd wypierdolić, w ogóle z tej ziemi wyjebać chcę. Bo to wszystko mnie tak drażni, ci wszyscy ludzie dookoła mnie tak kurwa drażnią, tacy są zakomani, tacy ohydni, tacy... Dwulicowi wszyscy, no ohyda. Wiem, krawie, też masz podobnie. Widzisz to, co się dzieje, kurwa. Jacy ludzie są okropni, kurwa, ohydni, paskudni, kurwa. Nie wiem, o co oni grają. Czy o swoją pychę, o swoją, nie wiem, o swoją karierę, czy mają naprawdę takie wielkie ego, czy nie wiem, czy... ambicja niestworzona, no ja już nie mam pojęcia, o co im chodzi, kurwa, czy o te pieniądze właśnie, czy bo lubią być posłuszni, kurwa, jakiemuś wodzowi, ja pierdolę, no dzieje się źle po prostu.
1: No, kłócą się ze sobą, kto ma większego kutasa i, no. I każdy chce przytknąć swojego kutasa do czegoś. A no, drugi też chce przytknąć, ale nie chce, żeby tamten przytknął no i się kłócą.
0: Pięknie to wiesz, to jakoś tak ładnie to wszystko spiąłeś w klamrę pięknie. Niech ci będzie.
1: No i tak już będzie. Niestety się musimy z tym pogodzić, że ludzie się tak łatwo nie zmienią i zawsze będą ekolodzy wrzeszczeć, że to zanieczyszczenie środowiska, a inni bardziej wierzący powiedzą, że to są naturalne procesy ziemi, którą dał nam Bóg i tak musi być, a jeszcze ktoś inny coś innego sobie wymyśli i tak będą się ludzie spierać ze sobą i w rezultacie nie dojdą do porozumienia, niewiele zrobią z tym, a wystarczyłoby po prostu się pogodzić z tym, że każdy ma trochę racji i już, ale nie. Jedna strona nie przyzna drugiej stronie racji tylko dlatego, że oni są tamci, a my jesteśmy ci, a tamci są tamci, kurwa.
0: A wiesz co? A moim zdaniem, wiesz co by ci przydało? Żeby po prostu ci wszyscy ludzie, ci szarlatani, którzy pseudo coś wiedzą o czym my nie wiemy, żeby naprawdę kurwa ich tak pogrzebać pod ziemię. To jest takie, tak sobie myślę, jakie to jest płytkie, kurwa, ludzie chodzą w internecie, coś pierdolą, że coś będzie, czy nie będzie, jaki ty jesteś. Kurwa, mamy swoje życie, mamy swoje zasady, z tymi się liczmy, a ludzie próbują wchodzić w sferę boską. Próbują być, każdy próbuje być nad człowiekiem. To zawsze się źle kończy, kurwa, no. No niestety.
1: No, tu się z tobą nie zgodzę akurat.
0: No nie wiem czemu,
1: bo,
0: dlaczego.
1: Bo wiesz, za uzurpowanie sobie praw boskich i za wywyższanie się ponad Boga to można uznać co drugie jakieś osiągnięcie naszej cywilizacji i nauki. No to tylko to zależy od czasów, nie?
0: No rozumiem.
1: No to musimy się piąć w górę i zawsze będą tacy ludzie, którzy stwierdzą, że o, to już jest... łamanie praw boskich i to już jest szatan i kusi tutaj, żeby
0: nie.
1: Prawa Boże obalać i to zawsze tak będzie, a to moim zdaniem wstrzymuje postęp cywilizacji mocno.
0: No ale wiesz, też gdzieś napisałem. No.
1: A przepraszam cię, Furiat, a może byś zaczął osądzać sercem swoim, wiesz, na przykład czy coś jest dobre, czy złe, a mniej
0: ja,
1: tak...
0: Ja w ogóle nie chcę osądzać.
1: Ale czemu? Ale musisz coś osądzić, żeby stwierdzić, czy to jest okej, czy nie jest okej, prawda?
0: To mogę ocenić, no.
1: No to osądzasz, oceniasz, no jak zwał, tak zwał.
0: Czy akurat jest zgodnie z moją hierarchią wartości, z moimi poglądami, z moim patrzeniem na świat, no w ten sposób, ale wiesz, osądzać to już jest wyższa sprawa.
1: Słuchaj, ty jesteś bardziej za Jezusem, czy za Kościołem i dogmatami Jego i to, co ci powie ksiądz? Za Jezusem, tak. Zgaduję, tak?
0: Tak, oczywiście.
1: No to słuchaj, to Jezus miał w dupie Kościół.
0: Ale również dogmaty Kościoła nie mogą być zmienne. To, co robi teraz Franciszek. On robi, kurwa, kiebie webie Kościołowi. Ty tego nie widzisz?
1: Ale słuchaj, ale ty tak sobie oceniaj, bądź bardziej samodzielny i wiesz, albo se pomyśl, a co by Jezus na to powiedział, albo nawet nie, nawet po prostu się tak, wiesz, skup, zamknij sobie oczy i pomyśl, czy to jest

0: byś ciebie bardziej dumny.
1: Wiem, co jest dobre, wiem, co jest złe.
0: Czemu ktoś ma ci to mówić, co jest dobre, a co złe? A co ty sam, głupi jesteś?
1: Nikt nie musi mi tego mówić. Po prostu ja to wiem. Ja wiem, że grzeszę często. Dlatego chodzę do spowiedzi, chociaż rzadko. I chodzę do Eucharystii Świętej. No. Po prostu taką wiarę wyznaję. Podobną jak Bajt. No i tylko, że Bajt jest bardziej wygadany. Ma to wszystko w głowie, co ja bym chciał powiedzieć, ale nie mam tego, bym musiał, wiesz, coś poczytać albo sobie przypomnieć. A on to ma wszystko, to Bajt jest niesamowity mózg, on ma to już wszystko przygotowane i to jest dobry człowiek, no ciekawe.
0: Jezus się nie pytał żadnych tam kościelniaków, co myślą, czy faryzeuszy, on nimi gardził. To właśnie on gardził takimi ludźmi, którzy się patrzą w pismo, co mają tam w piśmie. On był bardziej taki, że właśnie sam nakłaniał ludzi. Słuchaj, ze spowiedzią to chodziło pierwotnie o to, aby jedni mówili drugim, bo i to nie chodziło o to, że jak wyrecytujesz swoje grzechy, to ktoś ci tam zrobi i ci to znika. Tylko chodziło o to, że mówiąc o swoich wadach, to co ty robisz tutaj w radio, zwierzyłeś się parę razy ze swoich jakichś tam grzeszków, że...
1: Ale oczywiście, że tak.
0: I słuchaj, i to cię faktycznie oczyszcza, bo jak sobie tu rozmawiamy, ja z tobą, ja ci powiem, słuchaj, Furiat, no mam trochę za uszami, coś tu zrobiłem, ty powiesz mi, to my się faktycznie z tego oczyszczamy, a to, że ty tam wyrecytujesz jakiemuś głuchemu dziadowi, który ci każe odmówić zdrowaśkę, to jest pic na wodę i taki, wiesz, i cyrk, po prostu cyrk. Albo się bawisz w cyrk, albo traktujesz swoją wiarę na serio, stary, no.
1: No właśnie, dla mnie to jest serio.
0: A zastanawiałeś się, czemu dla ciebie to jest serio? To powiedz mi teraz, dlaczego to dla ciebie jest serio, a to, co ja powiedziałem, że jeden mówi drugiemu, wiesz, zwierzają się, że słuchaj, bo to faktycznie by wymagało od ciebie dużej odwagi i parę razy to zrobiłeś, żeby powiedzieć nam tu wszystkim, jak tu jesteśmy w radio, że źle zrobiłeś, że masz coś na sumieniu, to wymaga faktycznie od ciebie odwagi, pewnej skruchy, a to, że tam jakiemuś dziadowi coś powiesz za kratki i on ci tam odpuści, to nie wymaga żadnej odwagi od ciebie, ani niczego praktycznie od ciebie to nie wymaga.
1: Nie zgodzę się z tym. Zawsze jak idę do spowiedzi, to jestem bardzo, bardzo zdenerwowany. Trzeba sobie zrobić rachunek sumienia i jestem naprawdę dygoczący.
0: Coś nie, chyba nieszczerze mi tu mówisz teraz. Nie sądzę, żeby tak to było.
1: Ja mówię zawsze szczerze, bo...
0: I przejmujesz się, że jakiemuś obcemu człowiekowi, który cię nie zna, coś tam wyrecytujesz?
1: Nie wyrecytuję, tylko powiem swoje prawdziwe grzechy. A ten człowiek, ksiądz, ma tak zwaną po prostu... No, nie może nikomu tego powiedzieć, co usłyszał. No. Ja się boję właśnie o tych księży, co nie mają na głowie, jeśli tyle grzechów, kurwa, słuchają i nie mogą, wiesz, jeden zamordował, no to wiesz, to jest te
0: oni to mają wtedy, to w dupie, to, oni mają to w dupie,
1: wtedy, stary. Wtedy trzeba im współczuć, no ty tak mówisz, im mają w dupie, no wiesz, no, taka gadka.
0: Ja bym się bardziej przejął tym, wiesz, jakbyś mi powiedział. Pamiętam ostatnio na antenie powiedziałeś, nie wiem czy w żartach, czy nie, do dzisiaj tego nie wiem, że masz kłopoty, bo człowieka zabiłeś. I pamiętam, że wtedy taka cisza się zrobiła na antenie, to naprawdę zrobiło wrażenie na nas, nie? Przez chwilę. Być może się wygłupiasz, być może nie, tego się nie dowiemy i nie naciskam na ciebie, żebyś tutaj się w tej chwili uzewnętrzniał w tym temacie, ale to pokazało siłę, że jak ty powiesz nam coś takiego, wiesz, ja bym ci nie wymamrotał, dobrze, to ciężki grzech, synu, to pokuta musi być jakaś coś, wiesz, nie dosłyszałem w ogóle, bo już jesteś 150 dzisiaj, który mi to coś tam gadał. Na nas by to zrobiło wrażenie, nie? I mówiąc coś takiego, byś...
1: Dobra, mówisz, nikogo nigdy nie zabiłem.
0: No okej, no to dobrze. No.
1: A kiedy to powiedziałem?
0: No, w jednej tam z ostatnich audycji. Ale mi chodzi o samo

0: o samo zjawisko, tak? Że po prostu jak mówisz normalnemu człowiekowi, nie jakiemuś tam księdzu, o takich sprawach, czy przyjacielowi, czy w naszej tutaj społeczności,
1: nie,
0: to ma pewną wagę, to ma pewien sens.
1: Rozgrzeszenie. Bez rozgrzeszenia od księdza nie mogę pójść do Eucharystii. Rozumiem?
0: Nie ma w Biblii nic o jakiejś pierdolonej Eucharystii, czy o jakimś odpuszczaniu zdrowaśkach. Nie ma tam nic takiego. To se Kościół wszystko powymyślał, no.
1: Dobrze. Niech ci będzie. Wyobraź sobie, że idę do spowiedzi, idę przyjąć ciało Boże. Oczywiście można mówić, że tu jest, jeśli nie symbolika, no to jednak wpierdalasz kurwa Chrystusa, tak? Tak można powiedzieć. O tym też tak myślałem ostatnio, bo już, naprawdę już nie wiem o co z tym wszystkim chodzi, kurwa, naprawdę.
0: Jest to pewien rytuał, który sobie wymyśliła instytucja Kościoła i to wszystko odeszło. Ja tak czuję i tak mi się wydaje i tak to rozumiem, że to odeszło od pierwotnego sensu bardzo, wiesz, po prostu. I że uczestniczysz w czymś, co tobie się wydaje, że to ma sens, ale tak naprawdę nie ma w tym tak dużo sensu. Więcej miałoby sensu i znaczenia i w ogóle wszystkiego, gdybyś ty po prostu się skupił na tym Jezusie swoim i na swoich emocjach, na swoich odczuciach. Wszystko jest w tobie, stary. Masz wszystko pod ręką. Możesz czuć skruchę, możesz poprosić kogoś o wybaczenie, komu zawiniłeś. I to jest siła. A jakieś tam rytuały, że tam jesz Jezusa, opłatek, moim zdaniem nie ma to większego sensu. No tak mi się wydaje, no mogę się mylić, no dobra.
1: Krawiec, naprawdę szanuję twoje zdanie. Biorę je pod uwagę, lecz nie zmienisz już mnie.
0: No nie zmienię cię, bo jesteś wychowany tak, a nie inaczej. Nie, ale z tego też mógłbyś wyciągnąć jakąś lekcję, że to jest kwestia twojego przyzwyczajenia, tego, że po prostu troszkę się może boisz od tego odejść.
1: Moja babcia, mój dziadek byli ateistami, zatwardziałymi. I mój ojciec, urodzony właśnie w takiej rodzinie, sam do tego doszedł, że jest Chrystus, że jest Bóg, że jest zbawienie, że jest życie wieczne, że jest Kościół, że są modlitwy. Sam do tego doszedł, rozumiesz? Sam. I to jest piękne, cudowne. Był urodzony w typowo ateistycznej rodzinie. Nikt do Kościoła nie chodził. Kompletnie nikt. W ogóle o Chrystusie nie było mowy. O Chrystusie, o Bogu. Zero. I on sam, chwał mu za to. Ja jestem po nim.
0: Dobra, stary, wiesz, ja tak trochę się zapędziłem, bo też tutaj słusznie zauważył defekt osobowości. No jestem, witam, znowu słyszę rekolekcje antyklerykałów w radyjku. Trochę tak to wygląda, no to ja nie jestem wierzący, nie będę cię uczył, jak masz wierzyć, no to stary.
1: Ale dobra, zmienim temat, bo...
0: No, to jest twoja bardzo osobista sprawa, stary, i dopóki się sam z tym jakoś nie poukładasz, to nic się nie zmieni. Ja ci tutaj, wiesz, ja jestem tutaj Jerzy Urban i co ja ci mogę tutaj pierdolić, wiesz.
1: Ja się nie poukładam, rozumiem. No dobra, słyszałem, że ten przełożyli tego cyberpunka na później, kuźwa.
0: No, też ubolewam, bo już będę miał teraz kartę, to bym se pograł, no a tak to...
1: A ty na kompie będziesz grał, czy na czym?
0: Na kompie, a ty konsolowiec, tak?
1: No, człowieku, ja kompa mam starego, Wiedźmin trójka nie wchodzi.
0: Ale grałeś w Wieśka trójkę na PS-ie, czwórce, tak?
1: Tak, no specjalnie kupiłem PS4, żeby zagrać Wiedźmin na trójkę, dokładnie. Specjalnie po to. A nie wiem, ile będzie kosztowała piątka, czy warto kupować? Chyba nie, może za 5-6 lat może kupię. Ja będę miał hajs, na razie to nie.
0: No
1: No
0: to fajne są gierki na PS4.
1: i na drugą część czekamy tego, wiesz, jak się nazywa? Ta dziewczynka z ojcem.
0: Nie End of Days. Kurwa, no wyszło mi też z głowy.
1: Mi to samo, tak samo.
0: A taka znana gra, jedna z najlepszych gier chyba, jakie wyszły.
1: No pierwszą, bo pierwszą przedmem. No, to mam tutaj gdzieś. Zalećmy, jak się zwa.
0: To była jedna z ostatnich gier, jakie wyszły na PS3, takich dużych, wielkich, wypasionych. Był remake na PS4.
1: The Last of Us.
0: Last of Us, no kurde.
1: Tak,
0: no,
1: zaćmienie, tak.
0: Zaćmienie.
1: Tak, ale również polecam i ten, potrzeba, dał ósemkę grze, która się nazywa Horizon Zero Dawn, tak? Też zajebista gra. Polecam. Jeśli ktoś lubi sobie pograć w takie, wiesz, gierki trochę RPG, trochę przygodowe, trochę strzelanki, no po prostu, wiesz, się napierdala z tymi, ja to wiele, bo tam się napierdalało we wszystkie maszyny. Ja lubię maszyny bić.
0: No też tak trochę dogmatycznie podchodzisz chyba, bo
1: prawda,
0: transhumanizm zły, bo zły, nie? I to niszczyć transhumanizm w ogóle. Ale czy tak, wiesz, się zastanowiłeś tak, wiesz, na spokojnie i tak od serca, wiesz, co dobrego, co złego, czy tak po prostu masz dogmat, że niszczyć, bo to transhumanizm.
1: Ja wysłuchałem wiele audycji, też przeczytałem parę rzeczy na temat za i przeciw, no i oczywiście te, które są przeciw, również nie kolidują, a zarazem po prostu są pewnymi rzeczami, które akceptuję, ponieważ są jednak biblijne, no i wiesz, i są takie, no godzą się z przepowiedniami przede wszystkim. Więc ja się bardzo boję się o transhumanizm, bo to człowiek, jeśli człowiek sam będzie robił drugiego człowieka, to wyobraź sobie, że można powiedzieć w ten sposób, że człowiek będzie chciał naśladować Boga, czyli będzie robił mu na przekór, czyli stworzy jakąś inną bestię. I właśnie to może być zagładą świata.
0: A czy, no to nie wiem, to wiesz, Bóg stworzył nas na podobieństwo swoje i może powinniśmy się też zachowywać jak Bóg, skoro stworzył nas na podobieństwo swoje. Czy jest w Biblii jakiś zakaz, żeby nie postępować tak jak Bóg?
1: Mamy postępować i naśladować Chrystusa. To jest nasze zadanie. I chociaż jest trudne, ale zarazem jest piękne, bo w tym życiu nie ma nic piękniejszego. Ale z drugiej strony zauważyłem, że teraz jest wszędzie, w internecie, w każdych audycjach, jest wielka pycha i chciwość. Chciwość na wiedzę. Chciwość na wiedzę, kurwa. Ludzie, czemu ci, kurwa, pojebani ludzie sobie nie zdają sprawy, że mają, kurwa, krótkie życie i ta wiedza, którąkolwiek by nie znaleźli, no może jakoś tam pomóc w jednej sferze, ale są tacy pyszni ludzie, że kurwa, oni wszystko wiedzą od początku do końca i to nie przeraża, ten pan Lalak, no dobrze, no świetnie, naprawdę chwałą za to, że przeczytał wiele książek, że naprawdę przeanalizował wszystko, tutaj połączył, pobadał, coś mu wyszło ciekawego, no. Ale ludzie, przecież kurwa, jesteśmy ułomni, żyjemy najwyżej 100 lat. Jaka wiedza, jaką my chcemy wiedzę posiąść? Jaką wiedzę? Nasz umysł, kurwa, Boże Święty. Żyjemy w świecie, kurwa, ludzi pysznych. Ludzi pysznych, którzy, kurwa, naprawdę myślą, że coś posiedli, jakąkolwiek wiedzę. Trzeba mieć pokorę i wiedzieć, że są pewne... Oczywiście, można posiąść wiedzę na temat rzeczy, nie to, że materialnych, tylko ziemskich. Tutaj coś pięknego. Bądź wybitny człowieku, bądź geniuszem, jasne. Rób tamto. Ale jeśli ktoś bez skrupułów nagle ci wyskakuje i ci pierdolił jakiś szczenialinga, kurwa, nie wiadomo skąd, bez żadnych dowodów, kurwa, i ci przedstawia to jako fakty, no to wiesz, to ja odpadam, no. Ja też nie wiem, co myślę, bo no, kurwa, głowa mnie boli. Ja byłem, wiesz, na początku takim człowiekiem, który bardzo lubił teorie spiskowe, bo wiem, że teorie spiskowe są na tym świecie i będą zawsze, no. To jest podstawa. Podstawa tego, żeby po prostu albo inny rząd, albo inni ludzie nie widzieli tego, co się robi. No spisek jest spiskiem, no kurwa, no jest to normalne. Nie mówmy, że teoria spiskowa jest czymś, wiesz, tralalalany, wiesz, czymś wyimaginowanym. Teoriami spiskowymi się posługują wszystkie rządy, no. Znaczy, oni się posługują pewnymi swoimi zasobami, kurwa, swojej wiedzy, a my to nazywamy spiskami, no, bo niczego nie wiemy. Tak było, tak zawsze będzie, no, ale wiesz, nie można mówić, że kurwa Ziemia jest ten komórkowa, no, bo to już, no, już mnie to nie wiem, co powiedzieć, wiesz. Ziemia komórkowa, może płaska komórkowa, a może bąbelkowa, no wiesz, to wszystko można zrobić. Tak samo kot też już padł tą pułapkę, że no już kurwa wiesz, we wszystko wierzy, chociaż wiesz, tam jakieś tam rzeczy odbija od siebie, no ale kurwa, nie. Ja słuchałem Kloda od początku. Tak ze 3-4 lata już zaczął takie pierdolić głupoty. Tak jest tam naiwny, odwrotnie, bo wiesz, on mówi, żeby być nie naiwny, żeby nie wierzyć systemowi tego, ale on się odwrotnie stał tak naiwny, że uwierzył w te wszystkie kurwa teorie, że mu się we łbie popierdoliło naprawdę. A poza tym jego ego, kurwa, poza tym nie można mu przetłumaczyć nic. Kiedyś dzwonił taki dobry słuchacz, był taki, nie pamiętam jak się nazywał, był taki kurwa hardy był, nie obrażał Kloda, nie, chyba z południa Polski, miał taką gadkę jak z południa Polski. No, o, dokładnie, ja bardzo lubiłem Stały Sceptyka,
0: ja też akurat.
1: Bardzo go uwielbiałem, a kurwa ile razy go wyłączę, bo po prostu nie miał argumentów, no. I mówi, że trolluje. Gówno nie trollował, nic nie trollował.
0: No, tu się zgodzimy właśnie, no to też tak myślę, że Stały Sceptyk to była jakaś wartość dodana zdecydowanie, no ale to trzeba umieć się pogodzić czasami, że w czymś się tam mylimy i dyskutować, nie wiem, bronić swoich racji, ale się nie zaperzać, nie obrażać od razu, nie? A Stały Sceptyk, on był dość kulturalny zawsze i tam nawet jak szczypał trochę tego Kloda, no to było tak, wiesz, w granicach przyzwoitości wszystko, nie?
1: Ale mnie się podobało, że on miał taki, wiesz, taki szybki, czysty umysł, taki szybko, wiesz, argumentował od razu, bach, coś mówi, bach, już od razu miał odpowiedź i to mi się podobało, po prostu był bystry.
0: No, taki bardzo konkretny człowiek. Ja to się cieszę, jak ktoś mnie przyłapie na jakimś błędzie, czy jakiegoś farmazona walnę. No kurde, no nikt nie jest omnibusem, no kurczę, no, nie ma co się od razu obrażać, iść w zaparte i się denerwować, że ktoś... Albo, no, może nam się czasem wydawać, że ktoś ma rację, że ktoś nas przegadał, że się pomyliliśmy, ale można się zastanowić, można dyskutować dalej, nie? A nie tak od razu ciach, mach, tu wyłączam.
1: No tak, ale wiesz, są też to oni sofiści, eryści są, no wiesz, nawet, no, którzy jest... nie mają racji i tak ci zrobią, tak i zrobią, że a ty siądziesz i ani bani me, no, niestety.
0: No, sobie... też jak Michałowi tak zależy, żeby mieć zawsze rację, to mógłby coś obrócić w żart, nie wiem, tam, wiesz, zmienić temat, no, ale niektórzy są właśnie tacy nerwowi i wrażliwi na nie, tym punkcie swoich racji. A powiedz, Furiat, czemu ty widzisz w wiedzy takie zagrożenie, że no tak właściwie to wiedza to nam bardzo dużo dała, nie? Nauka, postęp. Dzięki temu żyjemy sobie wygodnie, bezpiecznie.
1: To prawda.
0: I radzimy sobie z wieloma chorobami, z którymi kiedyś sobie nie radziliśmy i tak dalej. Więc czemu tak nie, hejtujesz tą wiedzę?
1: Ja hejtuję tą pseudowiedzę, która jest niczym nie potwierdzona i po prostu cały czas ktoś się wyłania z czymś nowym. I również naukowcy to samo. Przecież dobrze wiemy, że fakty te, które są naukowe, zawsze się zmieniają. Zawsze są płynne, to wszystko jest płynne. Więc jeszcze raz powtarzam, że naprawdę nic nie wiemy, bo cały czas wszystko się zmienia. 10 lat temu widzieliśmy to i byliśmy pewnikiem tego i załóżmy, dyskutowaliśmy na pokładzie, kurwa, statku danej sprawy. No a teraz załóżmy, coś odkrywałem, jest coś nowego. No i o to chodzi, to jest nauka, to prawda, to jest nauka, bo nie ma stałych faktów i ona się zmienia. To potrzeba, dobrze powiedział kiedyś, to prawda.
0: Kurczę, no wiesz, mogłoby się okazać, że właściwie Bóg, jeśli istnieje, to on nie ma nic przeciwko temu, żebyśmy się doskonalili właśnie naukowo i żebyśmy się rozwijali. Jest to prawda przypowieść o wieży Babel, która się nie spodobała Bogu i czasami się ją właśnie przedstawia jako taki symbol właśnie takiego pędu człowieka do wznoszenia się ponad miarę, ponad jakieś tam granice, nie? Właśnie, które są wytyczone, ale są różne interpretacje. Niektórzy podchodzą do tego tak, że to chodziło z tą wieżą Babel o to, że ludzie się za bardzo zrobili jednolici, że Bogu się nie podoba, jak ludzie się stają, wiesz, po prostu taką jednością w negatywnym tego słowa znaczeniu, że jeden język, jedna budowla, jedno dążenie, że Bóg chce, żeby ludzie byli różni po prostu, a tutaj było wszystko, wiesz, ku jednemu i to się Bogu nie spodobało, nie? Więc można to rozumieć różnorako, tą przypowieść o wieży Babel.
1: Oczywiście, no ale jest też pytanie zasadnicze, dlaczego my jako ludzkość staramy się wejść w głowę stwórcy, tego, który nas stworzył.
0: A czemu nie?
1: No możemy, ale myślę, że mały wpływ na to mamy. Jeśli on chciał, nie wiem, czy on nami się bawi, czy się nie bawi. Może to z jego gra. Cholera wie. Nie mam pojęcia.
0: A jakbyś sobie tak Boga przyrównał do ojca po prostu, że to jest taki ojciec, który cię wychowuje i tworzył sobie takie, wiesz, analogie do rodziny po prostu, że jest ten ojciec, ty jesteś syn, no to czy to nie ułatwia trochę sprawy, nie? Że co ojcu byłoby miłe, a co nie? No to twojemu ojcu czy mojemu nie byłoby jakoś strasznie... wiesz, nie byłoby jakimś problemem, gdybyś ty starał się tego ojca zrozumieć, czy stać się taki jak on. Wiesz, o co chodzi, nie?
1: Ale wiesz, ale on jest zazdrosny. On jest zazdrosny. On chce, żeby wielbić jego. I dlatego jako Elohim, który za święta posłał swojego syna, żeby się urodził na ziemi i żeby odkupił tą ziemię w sferze naszej, w naszym rozumieniu. A jeśli ludzie tego nie przyjmą, no trudno. On zrobił to, co mógł najwięcej. Nic innego nie mógł zrobić. Nic lepszego.
0: No każdemu ojcu zależy, żeby jego syn czy córka go kochali i żeby go szanowali, ale może tego nie trzeba posuwać do granic absurdu, że twój ojciec to chce, żebyś ty był głupi i posłuszny i wiesz, się kajał przed nim. Wiesz, tak po ludzku to jakoś do tego podejść, nie?
1: No wiesz, to skomplikowane tematy teologiczne.
0: Wcale nie. Może wcale nie właśnie.
1: Ja ci mówię, że tak. Ja ci mówię, że tak. Nawet na największą, na temat największej może bzdurki, którą ty powiesz, ja powiem, można rozważać wiele, wiele, wiele godzin. I na tym polega filozofia właśnie. A czy filozofia polega na tym, żeby dotrzeć do prawdy? Nie wiem.
0: A właśnie, a czasami proste rozwiązania są najlepsze i wcale nie trzeba sobie jakoś gmatwać na siłę, tylko się okazuje, że to, co proste, to jest właśnie słuszne i to działa i to się świetnie sprawdza i nie potrzeba nic więcej, nie? A człowiek sobie tak czasami lubi zakładać, że coś jest takie skomplikowane i tego się nie da zrozumieć i to, że w ogóle jest pokręcone, a wcale nie, nie? No, wiem, no, jakbym był wierzący, to bym szukał prostych rozwiązań, bo w prostocie jest siła, simply the best, nie?
1: No i dobrze mówisz, z tą się zgadzam.
0: Czy gdyby Bóg faktycznie istniał, to stworzyłby wszystko takie zagmatwane, popierdolone, że to się nie da zrozumieć? Myślę, że nie, że właśnie natura sama nam pokazuje, że właśnie wszystko dąży do, wiesz, do jakiejś takiej prostoty, do rozsądku.
1: Tak, i tu masz całkowitą rację, dokładnie, z tą się zgadzam. Tak, zajmijmy się swoimi takimi sprawami, które się nazywają nie prowizoryczne, tylko te słowa, zadania, nie pamiętam, nieważne. Zajmijmy się, kurwa, życiem naszym, doczesnym. Nie gnajmy gdzieś w chmury, bo zauważyłem, że teraz w internecie jest coraz więcej ludzi gdzieś, którzy chcą coś udowodnić poza swoją. Są malutcy, mają swoje życie tutaj. I nagle coś tutaj im w głowie, tu jakieś channelingi mają coś i chcą dorównać czemuś większemu. Przecież jest to jakieś coś, nie wiem, niepojęte. Dla mnie to jest głupota. Dla mnie to jest głupota ludzka. Brak pokory. Przecież człowiek, który nigdy nie dojdzie do niczego, no może się dowiedzieć o paru rzeczach, może mieć wiedzę na dany temat, na taki temat, ale widzę, że ludzie się no i idą, chcą być Bogiem. Człowiek chce być Bogiem, no, ale kurwa, człowiek jest malutki, człowiek żyje góra 100 lat i gówno zrozumie z tego życia, no.
0: No ale to można popatrzeć na nas jako na ludzkość, która, no, jako ogół możemy zrobić naprawdę dzisiaj wiele, jako jednostki często niewiele. No ten przykład, że nie wyprodukujemy sami ołówka, nie? Już nie mówiąc o komputerze, ale jako grupa, jako cywilizacja, tak. Ja myślę, że nie ma nic, wiesz co, cały czas mi się wydaje, że zbyt wiele osądzasz tak, wiesz, dogmatycznie albo a priori, a wiesz, za mało tego serca, za mało intuicji, która często bardzo dobrze nam podpowiada, ta intuicja, co jest dobre, co złe. I tutaj chyba no, zawsze możesz jako osoba wierząca, jako chrześcijanin uznać, że po coś nam ten Bóg tą intuicję dał i to serce, i tą, wiesz, i to własną wolną wolę też, żebyś sobie sam oceniał. Nie musisz być skazany na jakieś prawdy objawione od innych ludzi, którzy są często bardzo ułomni. Popatrz, jak ułomni zawsze byli kapłani, nie? Jak ludzi wkręcali w różne rzeczy od dawien dawna. I kapłani katoliccy nie są tu jakimś wyjątkiem, wydaje mi się, nie? I też są omylni, też są grzeszni, też mają ego, też chcą się bogacić, tak dalej. A ty możesz w sobie znaleźć odpowiedzi na wiele pytań i nie musisz się zdawać, wiesz, bo ty tak się zdając na to, co ci powie jakiś tam hierarcha czy jakiś ksiądz, to tak siebie trochę zaniżasz i uważasz siebie za jakąś szmatę, nie? Co, ja to nic nie wiem, ja to głupi, ja to owca taka, a wcale nie, stary, właśnie...
1: A powiem ci, że...
0: Ty możesz być mądrzejszy od połowy tych różnych księży, nie? Którzy ci coś tam gadają.
1: Dlatego też jestem człowiekiem, który idzie torem pana Lizickiego, który jest dobrym teologiem i również bardzo krytykuje Franciszka i w ogóle cały teraz Watykan, ponieważ jest infiltrowany przez masonerię, co jeszcze można... Jest wiele myków takich, na przykład jakaś taka książeczka, teraz są w kościele Dni Islamu, pojednajmy się, kurwa, jak się można pojednać z islamem, ja pierdolę, ludzie, teraz tak bluźni, ale jest to niemożliwe, albo jest prawda, albo nie jest prawda, idziesz albo za Chrystusem, albo nie wiem, albo za Mahometem, albo za Lachem, nie islamu, i to wszystko dąży do tak zwanego synkretyzmu i w religii, i również w polityce, czyli do New World Order.
0: A zadam ci takie pytanie. Jak myślisz, Furiat, czego by oczekiwał od ciebie Jezus i kiedy byłby z ciebie zadowolony? Wiesz, z czego by się cieszył, wiesz, tak patrząc na ciebie, kiedy by powiedział, mój człowiek, wiesz, to jest mój czarnuch, nie, to jest gość, lubię tego Furiata.
1: Wtedy, kiedy bym zrezygnował z moich grzechów, i o to się modlę, też za częste picie alkoholu. Przynajmniej raz na tydzień.
0: Ale Jezus dużo pił alkoholu, on cały czas sobie pijał winko.
1: Nie pierdol mi tutaj.
0: Co nie pierdol, no cały czas pił, przeczytaj sobie Biblię, no cały czas pił wino. Fakt, że to było wino pewnie słabsze trochę, ale to nie było takie ważne, no to on sobie to popijał winko.
1: Ale
0: słuchaj, ale ty chyba nie wiesz, o co chodzi z tym Jezusem, no.
1: Ja mówię o grzechach, ogólnie o grzechach, no, czego by chciał, czego by pragnął, żeby był czystym człowiekiem, żebym nie grzeszył, żebym zwrócił się do Niego, żebym wziął ten krzyż i szedł i wyparł się z całego świata.
0: Żebyś wziął krzyż, tak? Czyli żebyś jego, cierpiał, tak? Chciałby, żebyś ty cierpiał,
1: i,
0: tak?
1: I wyparł się tego świata, który jest teraz. Dokładnie tak. Tego by pragnął.
0: To już bliżej.
1: Tego by pragnął. Tylko widzisz, bo wy ludzie...
0: Wy ludzie, to już jakiś... Ty jesteś chyba jakiś... Uniesiony
1: macie małe
0: ponad nami, wy ludzie.
1: Macie małe pojęcie o tym, co może być poza śmiercią. No więc jeśli dyskutuję z ateistem, no to jest mi to trudne do powiedzenia, co może być, jak się może czuć, albo tam, albo inna, albo gdzieś u góry. No głupi człowiek powie, kurwa, jaki dziadek, kurwa, z brodą siedzi na górze, to taki, no może, nie, przepraszam, może nie głupi, już nie chcę ubliżać temu Kubie z Ameryki, bo naprawdę ten to człowiek...
0: Ale słuchaj, tak zatrzymajmy się, bo ja dochodzę do tego, że ty właściwie chyba tak nie za wiele z tych nauk Jezusa znasz. Sorry, że tak powiem, ale to wiesz, no to ja chyba lepiej znam. Słuchaj, dam ci szansę. Czekaj. Dam ci szansę jeszcze raz i się zapytam, czego oczekiwałby od ciebie Jezus? Czytałeś Biblię? Nowy Testament?
1: Tak.
0: No to czego by od ciebie oczekiwał Jezus?
1: Żebym go naśladował.
0: No, a konkretnie?
1: Żebym był człowiekiem po prostu dobrym dla drugiego człowieka.
0: No, a to taki, wiesz, to tak...
1: No ogólnie, żebym
0: był dobry. No to...
1: Inaczej.
0: No nie wiem, jakieś konkrety poproszę, bo zaczynam się obawiać, że ty w ogóle Jezusa nie wiesz, o co mu chodziło chyba.
1: Nie, konkret jest taki, żeby być nadwymiar empatyczny i po prostu nawet pomagać drugiemu człowiekowi
0: wtedy... To się zapisz do klubu niewidzialnej ręki i przyprowadzaj staruszki przez... Jest nie, lepiej.
1: Ty naprawdę czytałeś Nowy Testament?
0: Tak. I chyba go lepiej znam od ciebie, wiesz?
1: Tak myślisz?
0: No.
1: Wątpię w to.
0: Słuchaj, nie wiem, słyszałeś takie kazania Jezusa, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Czytałeś o tym, jak chodził do prostytutek, do tych, których wszyscy nienawidzili, do celników, do prostytutek.
1: No ja.
0: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem.
1: No,
0: i cała masa innych rzeczy. Czy cokolwiek z tego znasz? Bo takie, bądźcie dobrzy, to takie pierdolenie, kurwa.
1: No dokładnie.
0: I nie pijcie alkoholu, kurwa, co on pił.
1: I dokładnie o tym mówisz, co on nauczał.
0: No tak, a ty chyba tego nie znasz właśnie w większości z tych rzeczy. Weź jeszcze, słuchaj, weź sobie, masz zadanie domowe, przeczytaj sobie jeszcze raz Nowy Testament, bo wiesz co, jeśli poświęcasz swoje życie czemuś, co nie wiesz w ogóle o co chodzi w tym, to jest żałosne, kurwa.
1: Wiesz co, nie, źle mnie chyba zrozumiałeś. Nie wiem, ja dokładnie wiem o co chodzi w Nowym Testamencie. Dokładnie wiem, dokładnie od sna do końca wiem o co chodzi. Wiem, kim jest Chrystus, wiem, jakie są przykazania Boże i wiem, żeby Jego naśladować. Wiem, jakie ma przypowieści i nic więcej mi do tego nie potrzeba, rozumiesz? A że człowiekiem jestem grzesznym i ułomnym, mogę być hipokrytą, oczywiście, jak większość z nas, to kurwa chcę się starać być jak najlepszy, rozumiesz? Poprzez moje grzechy, no.
0: Wzniosłe słowa, ale nie stoi za tym
1: wiedza. A co ma? Co, ja powiem drugi, ma stać za mną. No to co ci mogę powiedzieć, no kurwa, no. Taka prawda, no. No rób swoje, bądź dobry, naśladuj wszystko, no.
0: Pierdolenie, naprawdę. Jestem zawiedziony, stary, naprawdę.
1: No trudno, jesteś zawiedziony, bo może troszkę ogólnie generalizuję, ale wiem o co chodzi. Mam dobrą intuicję. Wiem o co chodzi. Mam tak zwaną bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo rozwiniętą inteligencję emocjonalną.
0: Tu pytanie jest na czacie do ciebie, czy znasz 10 przykazań Bożych?
1: Nie, no proszę cię, proszę.
0: No to jakie są?
1: Nie, no nie rób siebie debile, no kurwa. No
0: słucham.
1: No ale ja nie będę tych mówił przykazań, naprawdę. Po chuj, no żeby ktoś był zadowolony?
0: Spoko.
1: Pewnie, że znamy, to jest oczywista sprawa, no co powiem mu nic i co z tego. I zaraz on powie, że drugie przekazanie było zmienione i dziewiąte, dziesiąte zostało rozszerzone. Ja znam te klimaty, no kurwa, no nie chcę się tym gadać, no to Jezu, ile razy o tym gadałem.
0: Sam bardziej siedzisz w spiskach niż, wiesz, w faktach i wiesz, wiesz tam, że Kościół coś niby zmienił, coś, ale tak naprawdę, wiesz, znaczy tak naprawdę te 10 przykazań to od zawsze było, to we wszystkich kulturach mniej więcej tak samo to wygląda. Mnie akurat te 10 przykazań tak strasznie nie przekonuje, bo tam spora część jest z tego, żeby czcić Boga i go kochać i nie mieć obrazów jego i takie, wiesz, pierdoły, nie? A część jest tylko jakaś rozsądna.
1: Dobra, szóste. No. Szóste. Jakie szóste?
0: Nie cudzołóż.
1: A no, to widzę, no chłopak zna się.
0: Stary, ja się w tym orientuję trochę, mi ludzie zarzucają, że gówno wiem, ale trochę się tym interesuję, no.
1: Nie, dobra, a teraz może powiem o 7 grzechach głównych.
0: No, to powiedz.
1: Pierwsze, pycha. Następnie
0: mniamy,
1: chciwość.
0: Mniamy.
1: Pycha, chciwość. Zazdrość. Nieczystość. Niemiarkowanie w jedzeniu i piciu. Gniew, lenistwo. Mam tych parę. Lenistwo na pewno. Na pewno lenistwo, bo tak.
0: No, tu się przyznam, że sprawdziłem akurat sobie tutaj na Google. No tak, mniej więcej się zgadzam. Trochę kolejność inna, ale generalnie spoko.
1: A widziałeś te filmy z Freemanem i z Pittem? Zajebisty film. I z tym jeszcze z... no... no, z Bratem Pittem, z Morganem Freemanem, no, film się nazywa się 7, nie?
0: No, widziałeś? Spoko filmik, tak.
1: No. I z tym skurwysem z Kevin Spacey.
0: No. Morgan Freeman też w sumie nie lepszy, bo swego czasu jakoś tak się związał ze swoją wnuczką i chciał z nią mieć dziecko. Taka ciekawostka.
1: Nie słyszałem.
0: Taki miodas.
1: To ładnie hollywoodowe gwiazdy sobie pozwalają.
0: O, nie wiem, tak podsumowując, ja bym cię nakłaniał, żebyś bardziej, wiesz, zaglądał do swojego serca i rozumu, a może... mniej słuchał, szukał sobie na siłę autorytetów, jakichś dogmatów, które trzeba spełniać i tak dalej.
1: Dogmatów nie
0: Jezus, ma. Jezus taki nie był, wiesz, ani nie był dogmatyczny, taki bardzo, no w końcu był kimś, kto...
1: On nie był dogmatyczny, ale on...
0: Zrewolucjonizował cały zastany porządek rzeczy.
1: Ustalił dogmaty.
0: Tak trochę się z tobą tutaj, wiesz, droczę, bo...
1: No spoko, no jasne. No
0: nie jestem jakimś tutaj...
1: Jakby inaczej.
0: Fanem wielkim Jezusa od razu i tak dalej, ale tak sobie gadamy tutaj. Staram się trochę wcielić w rolę tutaj brata w wierze i tak dalej, nie?
1: Nie kiedyś byłeś, no.
0: No ale wydoroślałem.
1: Aha, i to mnie właśnie kurwa drażni.
0: Im więcej wiesz, tym mniej wierzysz. No taka jest prawda.
1: I to mnie drażni właśnie u tych takich ateistów, którzy kiedyś byli chrześcijanami i teraz są ateistami, bo czują się bardziej oświeceni i czują się wyżsi od tych załóżmy moherów. No, nie, to nie,
0: nie
1: jest tak.
0: Nie czuję się wyższy od nikogo. Unikam raczej takiego wywyższania się. Mimo, że czasami aż się o to prosi, ale staram się jednak zachować jakąś tam resztkę skromności. I myślę, że Jezus też by był z tego zadowolony chyba.
1: A tam powiedz mi, Krawcze, tam kto tam wcześniej dzwonił i o czym mówiliście?
0: No, różne osoby.
1: A dodajesz? Teraz która jest?
0: Co?
1: 11 godzina, tak?
0: Druga w nocy.
1: A, druga. To nie ta wskazówka. U mnie okay.
0: No widzisz, dzisiaj jesteś trzeźwiejszy ode mnie, a ci się wskazówki mylą w zegarku.
1: A, no niby tak. No okej, spoko. Nie, no wiesz, ja to nie będę gadał na tematy teologiczne. Nie ma sensu, nie ma sensu. Albo trzeba się przygotować do danej audycji, a tak to wiesz, tak to nie.
0: Ale teologia to jest właściwie nauka o gównie, stary. Czy to jest takie istotne, teologia? Czy bardzo. Jakiś święty jebnięty, kurwa, tupnął nogą? Czy nie tupnął? I czy tupnął 7 razy, czy 8? Czy to jest ważne?
1: Nie. Wtedy byłoby ważne, jakby tupnął 8 razy.
0: Stary, jak jesteś chrześcijaninem, to się skupiaj na tym Jezusie i co on tam gadał, a nie jakaś teologia. Co cię to interesuje? Nauka? Ja wiem, że Kościół może się wydawać niektórym atrakcyjny, fajny, że to jest coś mojego, że to mnie kręci, ale to wiesz, to słuchaj, to ten, takie...
1: Kościół, kurwa.
0: Takie jaranie się Kościołem samym, to jest mniej więcej to, co ja się jaram Supermanem i Batmanem i Marvelem, nie? I DC Universe, no to takie to samo trochę, nie?
1: Posłuchaj sobie parę audycji Lisickiego i tego Miśka i zrozumiesz coś może.
0: Lepszy niż Karoń?
1: Naprawdę mają lepsze argumenty niż Karoń, bo Karoń już mi nudzi.
0: Bo się posłuchałem z Karonia i nie mogę słuchać, bo pierdoli, kurwa, jest to wysłowić na pozostałe.
1: No. Tak, to jest, tak to bywa. Czasami była cię krzywa. Okej. Dobra, chłopie malowany. Krawcze, będę spadał.
0: Dobra, dzięki za telefonik, fajnie się gadało.
1: Spoko.
0: I w ogóle.
1: Okej.
0: Dzwoń częściej.
1: Tylko na trzeźwo, okej?
0: No, na trzeźwo dużo zyskujesz, myślę.
1: To prawda, to też tak myślę, wiesz. Ale zazwyczaj jak się najebie, to mam chętkę.
0: No, niewykluczone. Ja się teraz trochę rozpijam. Teraz co audycja, to wiesz, to parę kilonów se walę i tak trochę się zaczynam bać o siebie, że się zamienię w takiego... Nie, nieważne.
1: Krawcze, jeśli chcesz ode mnie 2 słoiki ci litrowe prześlę, tylko musisz mi tam dać swój adres i jakąś skrzynkę taką, wiesz, gdzie cię mogę przesłać. Nie wiem, no pewnie pod jakim dyskontem są takie, wiesz, nie? To cię prześle, to też będzie koszt. No trudno być kosztowne, no co tam, no będzie, no dostanę wypłatę, no na razie jestem biedny, ale wypłatę dla krawczurka zawsze trzeba coś zrobić.
0: Grzybki, ja się na grzybki połaszę, wiesz, od ciebie.
1: I naprawdę będziesz zadowolony, bo robię pyszne grzybki.
0: A ostatnio kupuję sobie takie byle jakie w jakimś tam w Dino czy w Biedronce i to są takie słabe grzybki, a od ciebie na pewno będą lepsze.
1: Maślaki, też są dobre. Jeśli dobrze zamarynuję maślaki, też pod grzybki, maślaki, różne. Ale prawdziwki, czyli borowiki szlachetne, no to brzmi.
0: Nie, akurat będę miał do wódeczki, bo ostatnio sobie tak właśnie trochę czystą piję. Kurczę, no... Nie widzę, żeby mi to jakoś źle robiło na wygląd, na zdrowie, ta woda, no...
1: Nie pij, nie ma co pić.
0: No, nie ma co pić, no, ale cóż. Na te wszystkie smutki, na frasunek, dobry trunek, nie?
1: Jakby tak, ja się może przerzucę na jakieś winko dobre, może jakąś kadareczkę czasami, albo egri bicaver, no. Nie drogie winka.
0: Dopijam tymczasem flachę. Miałem pół flachy i wypiłem pół flachy podczas audycji. Nie, no tak trochę gardzę sobą.
1: Ale tam ostatnio jak piłeś, to ty, ja ci nie wierzę, że ty miałeś litra. Pół litra miałeś.
0: Pół litra miałem, pół, tak.
1: No, to myślę, kurwa, leję se po setce, kurwa.
0: Wypił litra i stoi. Taki to nasz prowadzący.
1: Nie no, policzę naprawdę, już byś nie był w stanie, tak myślę.
0: No raczej. Ale kiedyś wypiłem litra chyba podczas audycji, to było wtedy, co wpadłem pod stół i w ogóle nie potrafiłem internetu rozłączyć.
1: A, to ja jeszcze byłem wtedy w Kazimierzu Dolnym, słuchałem tej audycji. To chyba 2016 albo 17. A wiesz co? Ma taką do ciebie prośbę. Mhm. Czy mógłbyś mi jakoś, nie wiem, podać gdzieś jedne z pierwszych audycji, bo wiesz, w archiwum nie mogę znaleźć tego. Jakieś takie pierwsze audycje. Jeszcze by chyba Sklody były, nie? Te początkowe.
0: I to, to jeszcze przed Klodem były pierwsze.
1: I właśnie pytanie, który to był rok i miesiąc, chciałbym wiedzieć.
0: No, tego już się nie znajdzie nawet na moim zepsutym, twardym dysku, wiesz.
1: Ale myślę, że to był 2016, nie?
0: Co? No, bez jaj, wcześniej.
1: Co ty?
0: No ja już nadaję, wiesz, kupę lat, nie?
1: Nie, ja wiem o tym, tylko że ja jestem z tym radiem od początku i tak myślę, że 15 czy 16, no, w ten sposób.
0: Stary, my prowadziliśmy radio na fali, przecież jak był 2012, przed tym jeszcze i się tam zastanawialiśmy, czy coś będzie, czy nie będzie, nie?
1: No niby tak. Ale mówię o tym radio, nie?
0: Aha, o tym. No, to coś może się tam znajdzie. Coś poszukam, ale to... No nie wiem, zapisz się do strefy premium, no 19 zł, no da się przełknąć, nie?
1: No wiesz, ja tak powiem tak nieskromnie, kiedyś tam ci wysłałem 200 zł, nie, wysłałem ci 400, pamiętasz? 400 wysłałem.
0: Nie, no co ty, aż tyle? Nie, chyba nie.
1: Nie pamiętasz? Pamiętasz, wysłałem ci 400 przez pomyłkę. A ty mi 200 odesłałeś.
0: Tak, wysłałeś mi... Aha, faktycznie, tak. A nie, no to faktycznie, to trzeba cię zapisać do strefy premium.
1: Ale to było dawno.
0: Ale co, że dawno? Ale było, słuchaj. Nie, no to odezwij się do mnie na maila, okej? Okay? To załatwimy sprawę.
1: No ale jaką sprawę?
0: No bo trzeba ci konto założyć, premium i tak dalej, no to tam, wiesz, login, hasło, no to musimy mieć kontakt.
1: No dobra, no.
0: Wklejam, słuchaj, wpisuję ci maila.
1: Gdzie?
0: Tutaj na czacie skype'owym mojego maila.
1: Okidoki.
0: Moment. Okej. Okay. Napisz cokolwiek. To już tam, wiesz, się dogadamy, nie?
1: Spoko. I te grzybki naprawdę z miłą chęcią ci prześlę.
0: Spoczko. Będę wdzięczny.
1: I zobaczysz, że są pyszne. Bo wiesz, ja robię taką zalewę, że ona jest troszkę słodka i zarazem kwaśna. Wiem, że jak podesłałem mojej mamie, to po prostu no, w niebo głosy.
0: W niebo głosy krzyczała aż na pół osiedla. Ja,
1: Michale, naprawdę takich grzybków nie wiem.
0: No to ja
1: wtedy
0: brzmi nieźle.
1: Ja wtedy że wiesz, że coś potrafię zrobić.
0: Spoko, słuchaj, różne fajne prezenty dostaję i myślę, że grzybki od Furiata będą jednym z takich fajnych właśnie upominków, prezencików od słuchaczy.
1: No a teraz jeszcze będziesz dodawał, czy jak teraz się urwę?
0: A co to za różnica?
1: No nie wiem, tak. Bo nie wiem, czy ty mnie w ogóle widzisz?
0: Nie.
1: Ale dobrze. Bo się goliłem. Nie, pewnie widziałeś mnie już.
0: Tak, widziałem cię.
1: To włączyłeś i wyłączyłeś, nie?
0: Nie, no tam... Słuchaj, no...
1: Ostatnio podobno...
0: Widziałem cię nieraz. Nie wiem, widziałem cię nieraz na wideo, no.
1: No, raz z brodą, raz bez. No. Raz w szapce, raz bez szapki. No. Nie, ale powiem ci tak naprawdę, że uderzyło mnie ta śmierć Kobe'ego Bryanta, cholernie. I naprawdę się popłakałem wiele razy. No wiesz, jak człowiek od początku, jeśli miałem 12 lat, zacząłem interesować się koszykówką NBA i tym wszystkim, zbierałem plakaty, basketbole takie, wiesz, miesięczniki, probaskety, plakaty wszędzie na ścianach, wiesz. Kurwa, naprawdę to był niesamowity człowiek. Ale dobra, nie będę mówił, bo wiesz, za bardzo nie kojarzysz typa, więc nie ma sensu.
0: No nie kojarzę, ale cię rozumiem, wiesz, bo niby mógłbym się tutaj śmiać, że wiesz, dużo dla ciebie znaczył pewnie i tak dalej, ale Ale
1: Nie,
0: jakoś, jakoś cię rozumiem, bo pamiętam, że też troszkę się wzruszyłem, na przykład jak umarł Jim Henson, nie? Bo tak mi się skojarzyło, że Muppet Show, wiesz, też dzieciństwo. Czasami tak jest, no, a potrzeba z kolei też tam jakoś go zasmuciło, jak umarł ktoś tam ze świata nauki, wiesz, no tak każdy ma jakichś tam swoich takich ulubieńców.
1: Mi, no. 2005 rok. Dostałeś informację, jak Jan Paweł II zmarł. Jak zareagowałeś? Gdzie byłeś? Co robiłeś? No, no tak, pytanie. Ja byłem wtedy na ognisku i wszyscy, wiesz, dostałeś mi informację jakąś, tak chyba SMS-em. Wszyscy się rozeszli, kurwa, wszyscy posmutnieli, niby podpici. Każdy jest na swoją stronę i każdy swój, wiesz, kontemplował, ja pierdolę. Ale dół był niesamowity. Nie wiem czemu, ale no, Polak, Pola, no Paweł, no, no Paweł, Paweł, Paweł. A ty?
0: A ja nie.
1: No nie, przypomnij sobie. W tym
0: nie
1: momencie.
0: No stary, no to... Człowieku, nie moja ale bajka. Nie moja bajka.
1: To dobra, dobra. A powiedz mi, gdzie byłeś i co robiłeś w tym momencie, jak się dowiedziałeś, że jest atak na World Trade Center 9/11?
0: A to pamiętam. To była jedna z moich pierwszych prac, takich stałych. Byłem zatrudniony w firmie Cube.com na stanowisku grafika i pamiętam, że koledzy programiści akurat przeżywali dosyć mocno, co po niektórzy, bo mieli bliskich, którzy akurat byli w USA, gdzieś tam w miarę blisko tych wież i tak wiesz, zrobiło to wrażenie trochę, nie, na ludziach, ale tak bardziej od tej strony, że przeżywali, że tam gdzieś ich bliscy są.
1: Nie, pierdolę blisko. Ich, pytam się o ciebie.
0: Ja to w dupie miałem, no co miałem jakieś dwie wieże. Znaczy nie, no wiesz, no szok, no bo tam zawsze jest szok, jak wielu ludzi ginie i tak dalej. Ale nie oszukujmy się, jak coś jest bardzo daleko i nie dotyczy nas i naszych bliskich i tak dalej, no to tak nie przeżywamy aż tak bardzo, nie? No to wiesz, to bardziej tak na zasadzie jakiegoś wydarzenia, że wow, nie? Ale się dzieje, no tak bardziej w tą stronę.
1: Ale z tej strony jestem wielki foliarz i jestem powiem, że przekonany, że to była robota wewnętrzna po prostu. Dla mnie to jest pewne. Czytałem wiele książek, widziałem mnóstwo filmików, no i przede wszystkim ten siódmy wieżowiec, który się zawalił, nie wiadomo skąd, nie wiem dlaczego. Kurwa, no trzeba być naiwnym, żeby nie widzieć, kurwa, tych koincydencji, no.
0: No coś takiego dziwnego w tym jest, chociaż no nie do końca jestem przekonany, że to spisek, że to zaplanowane, ale coś tu się tak do końca nie klei, no chyba się już nigdy nie dowiemy w sumie, nie?
1: Chyba tak. Będziemy dywagować zawsze.
0: To jest takie trochę spieranie się jak z tą brzozą, że czy samolot mógł ściąć brzozę, no to tak możemy w nieskończoność się spierać o to, czy mógł, czy nie mógł.
1: Ty ostatnio mówiłeś, że mógł, czy mógł. Chodzi o to, że ten samolot, on był już odwrócony, poza tym, o Boże Święty, gościu, jest taki filmik, który pokazuje, jak typ leci lotnią i pokazuje, gdzie ten samolot leciał, w jakim momencie. Jeśli by, kurwa, tą brzozę jedną zepsuł, to by wszystkie krzaki dookoła rozpierdolił. No to jest niby film bardzo taki pisowaty, bo to jest Anita Gargas, prawda? No ale ja obejrzałem te filmy i nawet te strzelanie, i to wszystko słychać, kurwa, jakby kogoś chcieli zabijać, no ale, a oczywiście sceptyk będzie mówił, że będą wybuchy, że coś, czy tam słychać ludzi, którzy, kurwa, wchodzą i dobijają ich, no. No niestety, dobijają, to słychać, służby przychodzą i bach, to nie ma wybuchów, tam są strzały, kurwa, tam są strzały. A ci ludzie, którzy to filmowali, kurwa, nie żyją od razu. No. Dlaczego nie żyją?
0: Tak, tak. To coś takiego, no właśnie to jest dziwne, że nawet jak nagrywałem odcinek kiedyś o służbach to był, czy chyba o służbach, gdzie wymieniałem wszystkie dziwne, zagadkowe śmierci osób związanych jakoś tam, które były bliżej tej katastrofy smoleńskiej, no to faktycznie trup się ściele gęsto, nie? Więc to jest faktycznie dziwne. Można z jednej strony tłumaczyć sobie, że te strzały to wybucha amunicja w magazynkach, albo że metal się odkształca i strzela i tak dalej, ale inna sprawa, że przeżyliśmy, że mamy w historii takie wydarzenia, gdzie oszukiwano nas, tak, że to, znaczy oszukiwano nas i kłamano nam nawet w szkołach, że to zrobili ci, a nie tam.

0: Na Polakach, właśnie w tym dniu, i to myślisz, że są takie zbiegi okoliczności, że akurat w tym dniu, gdzie lecieli, musieli coś powiedzieć. Kurwa, no nie bądźmy naiwni, no przecież to jest, ja pierdolę, no. Coś jest na rzeczy, na pewno, ale kto? Nie wiem kto.
1: Czemu tutaj takie zarzuty, że gadam jak goj? Nie wiem, o co chodzi. Czemu, że jestem goj?
0: Nie wiem, ja tam czatu nie czytam, pierdolę.
1: Jestem raczej sceptyczny i tak ostrożnie podchodzę do różnych
0: Czytam
1: rewelacji, ale zauważcie, że nie neguję, nie? Tylko tak mam. Jestem otwarty na różne ewentualności. No nie wiem, o co chodzi do końca.
0: Nie, no,
1: Never mind, never mind.
0: trzeba, wiesz, to rozpatrywać. No, za tym, jednoznacznego zdania nie mam na ten temat. To jest oczywiste, no, można, wiesz,
1: Jak macie jakieś ciekawe
0: zawiberować.
1: informacje, to wklejajcie, a mniej tutaj jakiś ad persona
0: No i co? I
1: ataków.
0: doszli do władzy pisowcy, i co zrobili? Ściągnęli kurtny wrak. Tuska zamknęli, postawili go pod trybunałem, gówno, nic nie zrobili. To jest tylko farsa wszystko, pierdolona.
1: Myślę, że warto jednak analizować, sprawdzać,
0: Tak.
1: szukać źródeł i weryfikować. I przede wszystkim weryfikować, a nie się rzucać na jakieś newsy, na jakieś znalezione w internecie, na jakichś blogach
0: Niesprawdzone filmiki,
1: foliarskich rzeczy, tylko trzeba po prostu badać, nie? A nie od razu, o, ja już wszystko wiem.
0: no.
1: Znaczy, to jest ciężkie, bo w tego typu przypadkach, no to tak.
0: No to wiesz, zawsze można swoją opinię przedstawić na bazie tych rzeczy, które się oglądało, ale mnie to wkurwia, że coraz więcej w internecie jest takich ludzi, którzy wszystko o wszystkim wiedzą, rozumiesz?
1: A ciekawy komentarz. PN Koci tutaj ma chyba różne niki. Pisze: słuchałem ostatnio audycji z lat 2011-2013 i Claude wiele rzeczy tam przewidział, które się już stały. No to ciekawy komentarz, ale podaj konkrety teraz. Co przewidział Claude? To ja chętnie tutaj przytoczę, zacytuję.
0: Czyli Klot jest fałszywym prorokiem.
1: Nie, no właśnie z tego by wynikało, że przewidział wiele rzeczy.
0: Myślę, że się nie zrozumieliśmy teraz. Wiesz, co znaczy fałszywy prorok?
1: Fałszywy prorok, no taki, który jest.
0: Fałszywy prorok może mieć rację, może mieć rację, może zgadywać, ale jednak jest fałszywym. O to chodzi.
1: Ale to czemu? No, mi się wydaje, że fałszywy prorok to fałszywy prorok, no.
0: Fałszywy prorok wobec Jezusa w ten sposób.
1: No, jakie kiki,
0: No
1: panie
0: tak.
1: Luki.
0: No dobra, niech się będzie.
1: Nie no, nie wiem.
0: Nie, temat nie chcę rozwijać, bo to wiesz, znowu się.
1: No, rozwiń, proszę
0: Nie
1: bardzo.
0: chcę mi się gadać w ogóle. Sam dobrze wiesz,
1: Rozwinąłbym, ale mi się nie
0: ale
1: chce.
0: wiesz, sam dobrze wiesz, że ja nie lubię gadać, ja wolę pisać, no. Po prostu ja nie lubię dużo rozmawiać. Ja lubię tak, nie, no i ogólnie z ludźmi też dużo nie rozmawiam.
1: Jak ojciec Rydzyk, tak, nie, dobra.
0: No. Bo jeszcze rączkę, tak.
1: Adwokat tutaj wkleja jakieś materiały, żeby sprawdzić, zobaczyć. To wszystko zostało sfingowane. Ale takich materiałów jest cała masa. Jest bardzo dużo materiałów ludzi, którzy twierdzą, że zostało to zaaranżowane,
0: No dobra, ale
1: sfingowane.
0: prawda jest taka, że Stany Zjednoczone wszystko mają. Jeśli istnieje kulista Ziemia i satelity jednak istnieją, jeśli Ziemia nie jest płaska ani wkręcła, no to wszystko oni mają, tylko po prostu jakoś nam nie chcą dać i pokazać. Prosta rzecz.
1: No tak, do dzisiaj nie odzyskaliśmy wraku, tak naprawdę.
0: No,
1: Można to tłumaczyć
0: rozkrywano.
1: sobie tak, jak jest oficjalna wersja, że nie chcą nam tego wraku oddać, bo się boją, że ten prawicowy, fanatyczny, kłamliwy rząd zaraz to wykorzysta, jakoś tutaj przeinaczy. I trochę w tym prawdy jest, bo wiesz, jak się robi symulacje tam, że się z plasteliny coś zrobi i się na sznurku powiesi, no to ja PiS-owi nie ufam jeszcze bardziej niż.

0: Ale wiesz,
1: komu
0: też
1: niż
0: ostatnio
1: Putinowi.
0: w jakiejś tam audycji powiedziałeś, z tym się zgadzam też, to wcześniej mówiłem, że Polska jest takim terytorium, że tu się po prostu rozgrywa agentura, całkowita agentura z różnych państw.
1: Tak.
0: To jest taki kraj.
1: No.
0: To jest taki rozpierdol, już nie wiadomo kto kim jest, no ten tego. No nic, kurwa, nie wiemy, nic, nic.
1: Agentura wschodu, zachodu,
0: A,
1: no
0: no.
1: głównie Rosji, potem Niemcy, częściowo Amerykanie,
0: No i Izrael też.
1: Izrael, tak, Izrael. No i tak sobie grają tutaj, taka szachownica, nie? I sobie grają.
0: I sobie możemy strzelać. O, ten jest agentem. O, tego. I będziemy pisać. O, ten agent, tamten agent, kurwa. No, gówno wiemy, no.
1: No.
0: No, przecież agent się nikt nie przyzna, że będzie agentem. Nawet jakbyś, no kurwa, no, to jest oczywiste, no. Więc zawsze możemy sobie pisać. Jeśli złapiemy go, kurwa, na gorącym uczynku, no dopiero wtedy, no to wtedy, to wtedy będę strzelony.
1: Jedno, słuchajcie, kiedyś za jakiś czas się zabiorę za pewne sprawy mocniej, zrobię pewne rzeczy. I jak mnie wtedy odpalą, to myślę, że będziecie mieli jakiś taki bardziej namacalny może dowód, że coś jest na rzeczy. Że sobie nagle zniknę, albo pedofilię u mnie znajdą, albo coś takiego, nie? To myślę, że słuchacze Nocnego Radia chyba będą wtedy wiedzieli, o co chodzi. Zobaczymy. No, w każdym razie na pewno coś będę działał ostro.
0: A potrzeba cię był?
1: Potrzeba jest chyba chory, coś się źle ostatnio czuł i tak za
0: Co
1: nie
0: tam?
1: mógł.
0: A w poniedziałek czemu nie było nic?
1: No bo potrzeba jest niedysponowany, ja jakoś też się trochę tak mniej czułem na siłach, żeby samemu
0: Ten wiesz,
1: poprowadzić.
0: nie, tak mówię bez pretensji, to po prostu się
1: Nie,
0: pytam, nie?
1: spoko, no to tłumaczę się, nie?
0: Okej, spoko. Sobie otworzyłem dębowe mam, o. No, no i fajne.
1: Chyba wolę żubra jednak od dębowego,
0: Tak,
1: ale dębowe też niezłe.
0: żubry lepsze, ale dębowe mocniejsze.
1: No właśnie.
0: Dlatego.
1: Dobra, trzymaj się, Furiat.
0: No, z Bogiem.
1: No, z twarogiem.
0: Cześć, cześć.
1: Hej.

Ale czy to jest takie bardzo ważne, w co ja wierzę, albo co ja tam sobie myślę? A może jest ważne to, w co wy wierzycie i co wy macie do powiedzenia?

Ostatnie pół kilona i lecę. Zadzieram kiece i lecę. A, już nie powinienem pić. Za dużo piję. Nawet nie ma żadnej zagrychy. Picie bez zagrychy. O, to nie wróży dobrze.

No, się tu zapętliło. Co tu piszecie jeszcze ciekawego?

No, zdrówko, zdrówko. No dobra, zmykam. Coś mnie nie rozpieszczacie dzisiaj donate'ami, kochani. A ja tu w bohaterski sposób z wami siedzę po nocy. I co ja z tego mam? Tylko krawiec, nadawaj, nadawaj i wrzucaj. A co ja z tego mam?

dzisiejszą audycję sponsoruje Sobieski. I kto tu jeszcze się dorzucił? Zaraz zobaczymy. Kto tu był taki cwany i wysłał donata. Polećcie mi jakiś fajny film, bo coś ostatnio nie wiem, co oglądać. Tak szukam i nie wiem sam, co tu oglądać. Diabełek z morza, o, właśnie. I Radek. I Przemek. Jeszcze był wcześniej.

Jakie pytania. Co myślisz o dziecinnym zachowaniu Iveliosa? Weź mnie, człowieku, tutaj nie rozwalaj. Mesjasz, Netflix. Coś dużo tych filmów o Jezusach. Jezus gej, Jezus akrobata, Jezus na poważnie, Jezus na wesoło. O papieżach, tu dwóch papieży, trzech papieży. Papież i ja. Gierkę zagraj, a nie. Dobra, już słuchacze uciekli. Dobra, czas kończyć. Czas umierać. Czas umierać. Time to die. A megabajty audycji nikną w cyberprzestrzeni jak łzy w deszczu. Czas umierać. O. No, to trzymajcie się. Dzięki, że byliście. Wygadałem się, jak zwykle, o swoich problemach. No i do usłyszenia się z wami kiedy? Co? Jutro, w piątek. A tymczasem trzeba coś zarobić na życie, bo mnie bank zlicytuje i zajmą moje przepocone skarpety. Człowiek Omega 1971 poleca Grzesiek Buł. Gry wojenne sobie ostatnio oglądałem. Kurczę, jaki to jest naiwny film. To z tych czasów, to trochę... Te gry wojenne mi się wydawały takim filmem, który jakoś tam trzyma się kupy, a obejrzałem i mi się skojarzyło z dziewczyną z komputera. Takie strasznie naiwne, tam haker dzwoni telefonem, przejmuje NASA i w ogóle jeszcze zabrakło, żeby, nie wiem, żeby wygwizdał protokół TCP, kurczę, przez... słuchawkę i przejął władzę nad światem. Dobra, idę sobie. Dzięki za telefony zwłaszcza. Za donaty, za komentarze fajne. No i trzymajcie się.

I jak zwykle spóźniony delikutaśnie i przekonany o tym, że jednak punktualny krawiec. Nie, jakoś słabo to zabrzmiało. Ale wiecie, o co chodzi. Ja mam zegarek tak nastawiony, że u mnie jest 21 punktualnie, a u was? Pewnie już po. I tym sposobem nigdy nie jestem punktualny, ale trzeba dać chwilę, żeby się tutaj zebrali ludzie i już tutaj widzę paru stałych bywalców. Jest Tibor i Furiat. Furiat zawsze wesoły. Jak jest Maryja zawsze dziewica, to Furiat zawsze wesoły. I Orb jest też. I Cebronson, i Towarzysz Obywatel. I Cezary jest, który by sobie posłuchał. Lorem Ipsum. I pytał tutaj ktoś właśnie, czy jest szansa, że będzie. Tak, jest szansa. I Towarzysz Obywatel tutaj pisze, że krawiec będzie, o ile nie leży gdzieś naćpany. Nie, nie leży naćpany. Chociaż kusi mnie, żeby kupić sobie znowu jakiegoś do testu dopalacza na przykład. W tych budach Lucky Seven to są... Ktoś mówił, że tam sprzedają dopalacze. Nie wiem, jakoś tam się boję wchodzić trochę, słuchajcie, bo w takiej małej przestrzeni, w takiej budce, w takim kiosku siedzieć z kilkoma spoconymi karkami, którzy tak łypią na ciebie z podełba i patrzą, jak wyciągasz kasę, to tak bym tak nieśmiało wyciągał portfelik, się patrzył w lewo, w prawo, oni tam stoją, jakiś Adolf Żyleta i czarny Mundek łypią. Nie, no, a może, słuchajcie, może tam, no bo tak, są dopalacze, są, jest hazard, a prostytutki też, może prostytutka taka jakaś tam też siedzi w tym kiosku. Na tak małej przestrzeni, no to tak, przy jednej ścianie ktoś tam uprawia seks, tak? Przy drugiej gra na jednorękim bandycie, tam jeszcze te dopalacze. I przy czwartej ścianie drzwi, że można wyjść po prostu. No nie wiem, widziałem koło tej budy z automatami jeszcze coś, co był taki szyld Energy, widać w tym samym stylu, też takie duże naklejki na szyby, żeby nie było widać, co jest w środku. I tylko Energy, to może tam są te dopalacze, energia. Chociaż tak się zastanawiam, że w sumie to bym chyba nie ryzykował już z dopalaczami, bo kiedyś spróbowałem w sumie i... Nie wiem, czy mówić tutaj. Chyba już kiedyś nawet mówiłem, że się wkręciłem, tak się strasznie bałem szkieletora.

Skyrimie, takiego, takiego najsłabszego, co tam wszyscy idą i zrzezają te, to ja się gdzieś tam kryłem po krzakach i się czaiłem na niego. No to człowiek takiej głupawki dostaje po tych... A innym razem mi się zapętliło myślenie tak jakby, czyli jakby się w skrypcie włączyła pętla po prostu. I tak ciągle miałem tą samą myśl. Nie wiem, czy wam opowiadałem właśnie, jak się kiedyś zapętliłem po dopalaczu właśnie. I ciągle myślałem to samo. No właśnie, właśnie. I nie wiem, czy wam opowiadałem o tym, jak się kiedyś zapętliłem po dopalaczu. Nie, znowu się zapętliłem, mam flashbacka, ludzie, co się dzieje? Nie no, żartuję sobie, jak zwykle zresztą. A co w ogóle w dzisiejszym odcinku, bo tak zacząłem jak zwykle mega głupawo i różne tematy, jednak jest bardziej nocny Marek niż luźne gadki, więc jakieś tam w miarę merytoryczne tematy i... No i takie zobowiązanie, że audycja musi być raczej opublikowana, więc no dzisiaj możemy sobie darować obrażanie mojej matki na przykład, albo nazywanie mnie pedałem też możemy sobie darować, mimo że nic tam nie mam do tego, ale tak jakoś głupio się czuję, jak ktoś do mnie mówi, ty pedale. I też skurwysyn jest zakazany w stosunku do prowadzącego. I różne takie inne, bo to dzisiaj nie. Dzisiaj będę tutaj szastał banami jak salcesonem z rękawa i wyrzucał, wypraszał, opierdalał i po prostu rzezał będę dzisiaj. Więc grzecznie proszę, no. A z tymi budami, to może tam jest, słuchajcie, taki właz, że się wchodzi do środka. Co masz do pedałów? Krawiec pisze, towarzysz pedał. Przepraszam, towarzysz obywatel. Nic nie mam. Absolutnie. Czemu miałbym coś mieć do kogoś, kto sobie gdzieś lubi coś wkładać gdzie indziej niż ja, to ja mam go od razu tam nienawidzić, że on sobie coś tam wkłada, to takie głupie trochę, nie? Niech se wkłada, tylko niech nie wkłada tam przy mnie, niech mi nie pokazuje, jak wkłada i niech mi nie mówi, gdzie ja mam wkładać, niech sobie tam gdzieś, no w miarę tak kulturalnie wkłada, no. A właśnie, a propos wkładania, to właśnie może tam jest taki właz w tej budzie i się schodzi, a tam całe takie imperium hazardu, dziwki, panie... broń można se kupić, koka, takie całe kopce, koki, więc no, może tak to wygląda, tak dla niepoznaki tam, dla niewtajemniczonych to są dwa automaty, jednoręki bandyta, taki jeden popsuty ma tą rękę urwaną jeszcze, a drugi też coś tam, mu się lampki nie świecą i to jest takie, wiecie, tam sobie przyjdzie pan Włodek, pan Zenek sobie tam pograć, wrzuci pieniążka, nie zadziała mu, on powie, panie, ja tu się wrzuciłem, tu nie działa nic, weź pan oddawaj mi tu moje pieniądze, a dresiarz taki wychodzi, co kufo? Nie, panie, dobra, to już idę. No i już, i tak zarabia sobie tam ten cieć, co pilnuje, taki jakiś tam najniższy hierarchią dresiarz i siedzi przy tym włazie i odstrasza klientów, a tam pod tym ukrytym dywanem to jest dla VIP-ów, VIP zone. Floki Wik się pojawiła, pozdróweczka i tajemniczy jakiś nowy słuchacz, J123 jakiś, no. I Search jest też. Fajnie. Przypominam, Nocny Marek, Nocne Radio i Krawculek gada wasz dzisiaj. W ogóle też w sklepie się ostatnio mnie pani pyta, zbiera pan naklejki? Ja mówię, nie, już trochę za stary jestem na to. Dziwne takie pytanie, zbiera pan naklejki? A może to taki podryw? Może ja powinienem odpowiedzieć pani przy kasie? Chętnie pokażę pani swoje naklejki. nie wiem, może nie załapałem po prostu. Może można jakoś tam uskuteczniać podrywy.
to chyba chodzi o jakieś tam naklejki, co się tam zbiera w tych, tam w żabkach, czy coś tam się kolekuje. Co ja mam naklejki zbierać, co ja jestem małe dziecko. No dobra, nieważne. Znalazłem też w kiosku pisemko ciekawe. Już tu sięgam. Szczerze mówiąc, myślałem, że znajdę w tym piśmie więcej trochę dla siebie, bo nazywa się ono Świat Radio. Świat Radio, magazyn wszystkich użytkowników Eteru. No ale nie doczytałem po prostu, to potem już jak kupiłem, to doczytałem. Krótko, falarstwo, CB, radiotechnika. Ale skoro jest tu tylu fascynatów radia, to może się znajdą też i miłośnicy krótkofalarstwa, CB Radio. Poza tym to takie trochę... widać, że pisemko dla elektroników. Strasznie dużo reklam. Generalnie no nic nadzwyczajnego. Ale trochę artykułów jest i to wyglądają na takie, jak już są, to dosyć zaawansowane, nie? Bo tu coś o emisjach, pasmach w ogóle, słuchajcie. Jakieś pokazywane są zloty stowarzyszeń różnych właśnie już takich weteranów z CB Radio. Są testy sprzętu krótkofalarskiego. Są takie przemyślenia o antenach, na przykład można sobie poczytać, jakie są rodzaje anten, co wybrać, do jakich zastosowań, jak samemu zrobić antenę, o antenach balkonowych na przykład. Strasznie takie hermetyczne pismo, też dla osób ze smykałką na pewno do elektroniki, bo jest sporo różnych, są schematy, tak jak kiedyś to było w pismach, że można sobie właśnie coś, po prostu masz schemat, nie, w pisemku, to tu też są wydrukowane, widzę, schematy, no pewnie stąd też reklamy, reklama mocno wyprofilowana, no to drugi schemat, bo są jakieś lutownice do kupienia, jakieś takie części też. No, zdziwiłem się trochę, że w kiosku takie pismo specjalistyczne, bo to raczej kioski to teraz to wiecie, tam pani domu, kura domowa, super ekspres i koniec. No, już może przesadzam, nie jest tak źle. No, CD Action zwykle jest, to mnie interesuje, bo czytam. A w ostatnim numerze, jak mówiłem, trzy fajne demówki, gra UFO. Taka 3D strategia, trzy części. Jedna tam bitwa o Marsa jest, na Ziemi są różne pojedynki. Przypomina to bardzo UFO, Enemy Unknown, jeszcze tą starą strategię, tylko oczywiście fajniej zrobione, dużo bardziej nowoczesne. Więc jak ktoś chce ponawalać do kosmitów, to niech se kupi nowe CD Action. O, tu widzę na ostatniej stronie drukarka 3D do kupienia, Vertex K8400. I to jest zestaw do samodzielnego montażu, jest napisane, czyli trzeba sobie tą drukarkę zmontować, rozumiem, tak? Drukarkę 3D. Cena 3000 około, no bez paru tam, bez 50 zł, bo 2949, czyli bez 51 zł. No i to nie jest tak drogo, nie? Za drukareczkę 2949. Tylko jak samemu to poskładam, to pewnie nie będzie działało. Będzie drukowało, nie wiem, na lewą stronę na przykład. Ale też widać, że już coraz bardziej przystępne są te ceny, bo drukarka 3D, taka prosta, no nie wygląda źle ta drukareczka, ten Vertex. A może samemu się da poskładać, bo widzę, że to co, no trzeba trochę pośrubować, poskręcać głównie pewnie. I dołączona jest jeszcze książka w prezencie, Świat druku 3D. Miło. No, czekamy. Ja bym chętnie... szkoda, że nas jest tak mało, bo gdyby tutaj był Legion, gdyby była siła, to może już by ktoś na przykład zadzwonił i powiedział, a ja drukuję 3D i tutaj przesyłam zdjęcia, przykłady różne. Chociaż chyba profesor Leniuch zajmuje się drukarkami 3D. Właśnie. No to może... Może wie na te tematy. Tak, audycja jest na żywo. Pozdrawiam MC Omen 666. Co to za szataństwo? Co to za Janusz Tracz tutaj 666? Tak, potwierdza profesor, że to jest jego temat. Tak więc, jak mówiłem, będą dzisiaj różne temata, że tak powiem.
Chciałbym się też zastanowić, czy przypadkiem nie czeka nas trzecia wojna światowa i jak ewentualnie się przygotować trochę. Przynajmniej możemy sobie jakieś tutaj wstępne rozważania na ten temat wysnuć. No bo Frank Walter Steinmeier, niemiecki polityk należący do socjaldemokratycznej partii Niemiec, szef urzędu kanclerskiego generała Gerharda Schrödera, przepraszam, w latach 99-2005 i też minister spraw zagranicznych Niemiec były, jak czytam na wiki, no czyli taki niemiecki Leszek Miller, tak, tutaj twierdzi, że się poważnie obawia też trzeciej wojny światowej. Amerykanie sobie strzelają z termojądrowych bomb, które, jak twierdzą, nawet bunkier przed nimi nie ochroni. A Rosjanie powołują ćwiczenia sobie, w których bierze udział 40 milionów obywateli, czyli na dosyć spora skala, tak? Tyle, ile nas tu Polaków, to tyle osób u nich sobie robi właśnie ćwiczenia. W ostatnich latach też słyszałem, że różne kraje tak prawo troszeczkę zmieniły na bardziej chyba liberalne, znaczy niektóre kraje, nie wiem dokładnie które, może wy wiecie, ale takie pamiętam właśnie informacje, że bardziej liberalny dostęp do broni dla obywateli, tak jakby przygotowywanie obywateli, tak, do jakiejś konfrontacji, to jest jednak dosyć duża przeszkoda, jeśli obywatele mają broń, prawda? Mogą się kryć po lasach, mogą partyzantkę z tą bronią zrobić i naprawdę zaszkodzić normalnej, regularnej armii już, tak? No bo jeśli masz sobie jakiegoś tam jakiś pizdolecik na śród, no to czy coś w tym stylu, to sobie zapomnij, że coś komukolwiek w ogóle zrobisz, cokolwiek, no co, idzie na ciebie gość skała, a ty co? Bzz, bzz, bzz, bzz, bzz. Z tego śruciku pod ciśnieniem wystrzeliwanego, to on sobie to wyskubie pierw, jak go trafisz, to sobie wyskubie, wyciśnie ten śrut, a potem ci walnie serię z kałasza. Jak wiemy, nic tak nie odstrasza jak seria z kałasza, prawda? To takie staropolskie przysłowie. Tak więc można się zastanowić nad tym. No, Wajda nie żyje, to jest też taki news smutny. No cóż można powiedzieć, może po prostu chwila ciszy. Jak w Boracie teraz tutaj powiem, teraz 10 minut ciszy dla uczczenia.

0: Kanał Popiół i Diament, czyli rozrachunki z czasami II wojny światowej. No, opisywany jest też jako współtwórca kina, kina moralnego niepokoju. Człowiek z marmuru, człowiek z żelaza. Jeszcze był człowiek z betonu, Grzegorz Poszeprzyński. Czyli taka, no jak tutaj czytam właśnie, zgadzam się w zupełności, że szarzyzna i patologia PRL-u. No, bardzo fajnie pokazane oczywiście. Ale to doceniam, chociaż może niekoniecznie moje klimaty. O, pojawił się Claude. Pozdróweczka. I tenże Claude pisze: Wajda, wspaniały reżyser propagandzista, pokazywał bohaterstwo polskiego wojska, które atakowało czołgi szablami. Czy z tymi szabelkami na czołgi to nie jest przypadkiem taka głupia, powielana informacja po prostu, która jakoś tam się utrwaliła w świadomości? Taki mit, nie? Po prostu głupi, szkodliwy mit jakiś, ale to, nie wiem, to tak podsumowujesz, Klodzie, całą twórczość Andrzeja Wajdy, że propagandzista, który pokazywał szabelki na czołgi. No, ja bym tu się pokusił o jakąś głębszą analizę twórczości ewentualnie tego reżysera, ale jak mówiłem, trochę nie moje klimaty, więc się jednak nie pokuszę. A Tibor zapytuje, kto teraz będzie kręcił lektury? No kto? Znalazłem też świetny kanał na YouTube, aż byłem zaskoczony. Możecie sobie wpisać Janusz Tracz na YouTubie i znajdziecie kanał o tej nazwie, który się nazywa po prostu Janusz Tracz.
1: Nawet pan nie wie, jak tu się można nudzić.
2: Co ty tu robisz?
1: Pracuję.
2: Ty? Moja żona za barem? Gdzie Teresa?
1: Poszła do lekarza. Musiała.
2: Idź do domu.
1: No a klienci? Ktoś musi obsługiwać.
2: Już nie. Zamykamy!
3: Wam do domu.
2: Co, nie słyszałeś?
1: Janusz, proszę.
3: Dzięki za kawę. Było mi bardzo miło.
2: Do mnie mówisz?
3: Tak. I współczuję temu, który swój zapiekły żal kieruje przeciw bliskim. Jak mówi Pismo Święte.
2: A teraz? Teraz komu współczujesz, co? A teraz? Nieźle. A teraz.
3: Przepraszam, ale nie miałem trzeciego policzka.
0: To była scena z serialu Plebania. Bardzo stary polski serial. No, stary w takim sensie, że nadawany od 2000 roku do 2012. Więc sporo odcinków wyszło. Emitowany w na kanale Telewizji Polskiej. I to jest serial bardzo specyficzny. Ja zawsze z niego tak zlewałem. Kanał, o którym wam mówię, to jest właściwie, z tego co wiem, efekt pewnej petycji, którą wystosowali fani serialu Plebania, gdzie pojawia się właśnie wspomniany Janusz Tracz, gangster, biznesmen i taki czarny charakter, jedyny właściwie w tym filmie, bo Plebania przedstawia raczej takie mało miasteczkowo-wsiowe, nie wiem, czy ten cały Tulczyn, w którym się rozgrywa akcja, nie pamiętam już, czy to jest jakaś duża wieś, czy małe miasteczko, w każdym razie jakieś takie peryferia cywilizowanego świata. No może źle mówię, że tak o tym, ponieważ jest to taka mała społeczność, tak, Polaków, gdzie wszyscy się znają, gdzie każdy wie, kto jest kto, gdzie ludzie plotkują, gdzie wszyscy są bardzo bogobojni i religijni, może tak powinienem powiedzieć. Jest ten jeden Janusz Tracz, który, co ciekawe, dźwiga cały ten film, po prostu świetna postać. Naprawdę fajnie zagrana przez Dariusza Kowalskiego. Co taka bardzo złowroga. Zresztą no, to, co odkryłem sam, tak sobie leżę i tak sobie nagle myślę, tracz. A przeczytajcie od drugiej strony. Czart, tak, czart. I to jest naprawdę zajebista postać. Serial jest zawsze był, to tak mnie bawił, bo to jest taki przesłodzony troszeczkę z jednej strony. Tam jest jakaś babcia Józia, co tam pierożki takie robi, że się wszystkim uszy trzęsą, jak jedzą, tam szczęść Boże. Wszyscy się witają, słuchajcie, szczęść Boże. I proszę ojca jest, to nie jest tam proszę księdza, tylko proszę ojca. Tu podobno cała ekipa jest bardzo religijna, to jest taka grupa religijnych aktorów. Także podobno sam Dariusz Kowalski, który tego Tracza gra no, fenomenalnie, to jest taki maksymalny sukinsyn, ale nie, to zresztą Tracz został określony gdzieś tam w jakimś rankingu, to znaczy znalazł się w jakimś tam rankingu najlepszych szwarc charakterów w polskiej kinematografii. Ja bym się tutaj zgodził, nie wiem, czy nie w pierwszej trójce. Taki trochę polski Joker. Facet cholernie inteligentny, cały czas robi ciemne interesy. Nic nikomu nie daje, bo jest zdania, że na wszystko trzeba sobie zapracować. Żonę swoją traktuje, no kolejne swoje żony, bo tam odchodzą od niego, przychodzą. Traktuje jak swoją własność. Jest przekonany, że wszystko można kupić. Ale często wygłasza całkiem trzeźwe osądy na temat kościoła, którego zresztą nienawidzi. Nienawidzi lokalnego księdza i proboszcza. To było właśnie pierwsze spotkanie w pierwszym odcinku Plebanii. Spotkanie Janusza Tracza i księdza Adama. Ksiądz Adam to jest w ogóle... Od razu miałem zlewkę, bo taki wyidealizowany, jakby z komiksu trochę wycięty ksiądz, który jeździ na motorze, zna aikido, jest tak dobry, że po prostu no jak ciepły chlebek wyjęty dopiero co z pieca. Dobro od niego emanuje, taki trochę super ksiądz, nie? I on tego Tracza spotyka i daje mu w mordę dwa razy, co było taką dosyć mocną sceną, jak na polskie seriale tego typu, tak? Które pokazują życie jakiejś parafii, bo tam, no, mówię, to jest skoncentrowanie się na kilku bohaterach. Tam są... bohaterów jest bardzo, bardzo wielu. Jest ten ksiądz Adam, który przybywa do tego Tulczyna. Jako nowy ksiądz w tej roli Bogdan Brzyski. Całkiem fajnie zagrany, taka przesłodzona postać i wyidealizowana, no Tracz, mówię, dźwiga cały film. I ten kanał, o którym mówię, on pokazuje same wycięte sceny z Traczem, ponieważ słuchacze chcieli spin-offa, czyli serii po prostu Janusz Tracz, tak? Nowej, która by kontynuowała po skończeniu Plebanii, mógłby być to prequel, który pokazuje życie młodego Tracza, jak dochodził do gangsterki, jak znienawidził na przykład kościół i księży, no takie różne fajne tu rzeczy można by pokazać. Gdyby jeszcze w tym filmie trochę bardziej realistycznie to pokazali, także więcej przekleństw, bo jest taki trochę za grzeczny ten serial, mi się tego za bardzo nie chce oglądać, ale ten kanał, który pokazuje same wycięte sceny z
4: traczem tak ułożone, że to jest właściwie coś w stylu takiego spin-offa, tak? Ktoś zrobił po prostu w najłatwiejszy sposób spin-offa. Wyciął same sceny, które dotyczą Janusza Tracza i wycenzurował, wykastrował wszystkie te, które się koncentrują na innych postaciach, te odcinki, które traktowały o czymś innym, o innych bohaterach. I powstał z tego naprawdę całkiem zajebisty taki mini serial. Odcinki oczywiście są krótsze trochę. Nie jest o serialach, ale akurat mam ochotę sobie pogadać o serialach i będę se gadał nawet do końca odcinka, drogi szanowny Anonie. No i... Naprawdę niezłe tam są akcje, aktorzy całkiem nieźle grają, niezłe aktorstwo, wartka akcja, trzyma w napięciu, ponieważ są różne perypetie bohaterów, które się cały czas jakieś zwroty akcji, niezłe dialogi, fajni bohaterowie, jest Marysia jakaś taka kickbokserka, zapaśniczka, taki babochłop, który ochrania żonę Tracza. W ogóle, no, ciekawe pytania jest. Jak słuchałem sobie tego Tracza, który jest tam przedstawiony jako... No, myślę, że jest to taki Schwarz charakter na poziomie Jokera, czyli po prostu jest równy tym dobrym i pozytywnym, tak? Że tak samo ciekawa postać. Tak więc... są losy różnych bohaterów i tam to było takie, no, takie troszeczkę dla jakich właśnie, no, już nie dla mnie, nie? Ale ten sam Tracz wycięty, naprawdę świetna historia. Taki polski Vito Corleone, tyle że mieszkający we wsi, gdzie jest otoczony takimi... To jest zabawne, bo wszyscy bohaterowie oprócz Tracza w tym filmie to właściwie są dobrzy, prawie wszyscy. Orb się mnie pyta, krawiec, ponawiam pytanie, co ty pierdolisz? Sracz na plebanii. Pisze Secz, nie wiem o co chodzi. No to chyba się dopiero włączyłeś przez ostatnie, znaczy ten, 10 sekund temu, jak nie wiesz może o co chodzi, bo tłumaczyłem o postaci Janusza Tracza z serialu Plebania. Schwarz charakter w tym serialu. I ostatnio bardzo wiralowa postać, dlatego to reklamuję, tak? Bo to jest fajny kanał. Polecam sobie od początku obejrzeć całą historię Janusza Tracza. Polski Vito Corleone. Dobra, to skoro mnie tutaj podszczypujecie, żebym z dalszymi newsami leciał, to proszę bardzo. Generał Głąb każe oglądać TVP Info. I to jest prawdziwy news. No, generał Robert Głąb, spocznij, który właśnie wystosował takie pismo do swoich podwładnych. To jest dowódca garnizonu w Warszawie, generał Robert Głąb, polecił swoim podwładnym, żeby podstawowym źródłem informacji w działalności służbowej była telewizja publiczna. Odmaszerować. Do oglądania TVP przystąp. To jest! I tam wszyscy włączają i rządową telewizję. W ogóle, no, generał Głąb, to taki zabawny news trochę, bo mi się od razu Monty Python przypomina. Co tam było? Brzdęk Phillips z partii umiarkowanej głupoty. To może to jest też jakaś jednostka specjalna, generał Głąb, na przykład jednostka Grom z Jasnego Nieba. Jednostka Grom z Jasnego Nieba, bo to taki pisowski generał, jak każe oglądać media publiczne, które są, jak wiemy, sprawnie i efektywnie sterowane przez partię rządzącą. Na chwałę Bożą i ojczyzny. Amen. O. Zamiast odmaszerować, to jest amen. Amen, żołnierzu.
0: A towarzysz obywatel jest tutaj niepocieszony, że się naśmiewam z nazwiska. Ty, no stary, a jak widzę, że generał Głąb każe żołnierzom oglądać TVP, jakie mam się z tego nie śmiać, tak? Mam to znowu Monty Python, nie? Że jak ci legioniści tak nie mogli się opanować, słysząc, że Kutas Wielgus ma przyjechać, no to jak słyszę Kutas Wielgus, no to po prostu mogę tak usta w dzióbek zrobić i udawać, że nic tu śmiesznego nie ma, że generał Głąb każe oglądać TVP i mogę tak, nie co, no, tak generał Głąb, proszę państwa. No to dziennikarze mainstreamowi oczywiście mają tu wyzwanie, bo muszą to powiedzieć z pełnym jakby szacunkiem dla pana generała i bez tutaj cienia jakiegoś uśmieszku. Panie generale Głąb, kazał pan oglądać żołnierzom telewizję publiczną tylko, tak, no to tak, no nie wiem, no dla mnie to taki Monty Python trochę. Myślałem, a tutaj, że się z nazwiska śmieje, no generał Głąb, no w sumie, nie, no chyba gdybym miał na nazwisko Głąb, to bym sobie szczerze mówiąc zmienił takie nazwisko. Na przykład na cymbał. No bo jak się śmieję z nazwiska, to pewnie jestem taki trochę cymbał. Też się akurat się ostatnio zastanawiałem, następna tutaj ciekawostka, newsik, nad tym, bo sobie oglądałem jakiś filmik o broni, o takich dubeltuwach, właściwie o śrutuwach, tylko takich śrutuwach, na przykład jak shotgun, po prostu, no mamy nabój z ładunkiem prochowym i dużo, dużo, dużo takich tych kuleczek śrutu ołowianego i taka chmurka se potem leci i zabija kaczkę i zabija inną, mniejszą zwierzynę. I okazuje się, że jak ktoś na przykład zajada się dosyć mocno dziczyzną w taki sposób na przykład, że 3 razy w tygodniu sobie je, to już bardzo mocno przekracza dawkę ołowiu. No bo tak sobie właśnie myślałem, co się dzieje z tym ołowiem, co oni tak wszystko zawsze wyskubią, co do kawałeczka, no na pewno trochę człowiek tego ołowiu zje. Podobno jak ludzie jedzą właśnie dziczyznę, to często sobie tam wypluwają kawałeczki ołowiu z mięsa. Ale to takie nieprzyjemne. Jesz sobie, tak zajadasz i nagle oj, zęba masz ukruszonego, bo ołów ugryzłeś. No ale jakoś tam albo wypluwają, albo no właśnie zjadają ten ołów i okazuje się, że to jest naprawdę dużo osób ma potem bardzo mocne problemy zdrowotne. No ale nam chyba to nie grozi, że będziemy jedli 3 razy w tygodniu dziczyznę, na którą ktoś polował ze śrutuwą. Zresztą, no, ze śrutuwy to w sumie można zabić tylko mniejsze chyba zwierzę, nie? Bo większe to będzie tylko cierpieć. Nie zginie od tego. No i właśnie, i chodzi tutaj o powolne takie zatrucia ołowiem, który się stopniowo odkłada w organach wewnętrznych, wątroba, nerki, ale także w kościach, w mięśniach i w tkance nerwowej. Trzeba tutaj uważać. I czytam także, że ołów jest szkodliwy także dla samych ptaków, u których powoduje ciężkie deformacje, a także dla innych drapieżników i palinożerców, które spożywają zatrute ptaki lub ich jaja. No, a ja w ogóle nie lubię myśliwych. Wiem, że to jest niby tam potrzebny do czegoś zawód, że regulują niby ilość tam zwierzyny, ale co widzę jakiegoś myśliwego, to są takie buraki, które te sobie na przykład dla przyjemności, dla sportu ktoś tam strzela, tak? Nie rozumiem, co to za zabawa. Jeszcze rozumiem, dla jedzenia, dla jakichś tam właśnie dla kontrolowania liczebności jakiejś populacji, to ewentualnie jestem w stanie zrozumieć, ale zabijanie dla sportu jakoś mi nie imponuje, nie? Szczególnie dla zwierząt, bo na przykład taką imprezę jak w Running Man, coś w tym stylu, że sobie albo jakieś igrzyska śmierci kolejne, w których sobie zawodnicy walczą sami ze sobą na śmierć i życie, takie nowoczesne igrzyska jakieś, to już wolałbym coś takiego niż zabijanie zwierząt. No,
4: No, jakoś tak większą tutaj sztamę trzymam chyba ze zwierzętami, bo człowiek no, ma w sumie wolną wolę, tak? Mówi się, że zwierzę nie ma wolnej woli i w ogóle, no to ono tak... A człowiek ma, jak ma wolną i skorzystał i chce sobie się bawić w igrzyska śmierci i ganiać z łukiem Rambo i z nożem i się tam nawalać z kimś dla pieniędzy, to może niech może, tak? Jesteśmy tutaj za wolnością wyboru. Także no skoro jesteśmy za tym, żeby ludzie mogli sobie na przykład ćpać do woli, jeśli chcą się truć. Chcesz się truć, to się trujesz. Chcącemu nie dzieje się krzywda. No to może też, skoro chcącemu nie dzieje się krzywda, to pociągnijmy to dalej i niech sobie będą jakieś takie igrzyska śmierci. Może by to nie było złe, może by to było jakieś rozładowanie, nie? Na przykład, chociaż, no nie wiem. Okazuje się, że muzułmanie, kiedy ich drużyny przegrywają, to potrafią przeciwnika tam opluć, zbeształć, grozić, że gardła poderżną. Straszne dzikusy generalnie, niektóre są właśnie te muslimy. I no, ale wojna tutaj być może się zacznie jakoś od Rosji. Stosunki USA i Rosja są chłodne i nic nie zapowiada, że będą się ocieplać, wręcz przeciwnie, się ochładzają. No i mówi się, że może być nowa zimna wojna, tylko taka gorsza. Czyli no, już to będzie taka... Może taka w połowie zimna wojna, ale przechodząca w prawdziwy już taki konflikt, tak? Taka cały czas balansująca. No bo zimna wojna to było jednak nieprzekraczanie pewnych granic, tak? Można było walczyć ze sobą gospodarczo, można było ścigać się, kto pierwszy w kosmos na przykład poleci, różne takie rzeczy. I to jest fajne, to jest nawet spoko, tak? Bo mamy bardzo silne współzawodnictwo, takie trochę wrogie współzawodnictwo i takie propagandowe też troszeczkę. I w ogóle, no, ale jednak to jest lepsze niż rozwalanie sobie głowy cegłą, nie? Adwokat pyta, ile jecie mięsa tygodniowo, że was tak boli zabijanie zwierząt? No właśnie, co, ale to nie wiem, o co chodzi. No, ja wiem, że to jest jakaś hipokryzja, jakieś zakłamanie, że się szama cały czas mięcho, a się na przykład myśliwych nie lubi, czy coś tam. Ja wiem o tym, ale to może nie aż tak bardzo, nie, to tak jest. Może po prostu mogę sobie nie lubić tych, którzy dla sportu strzelają do zwierząt, a mięso jeść, tak? Jak mówię, no zresztą mówiłem, że jestem w stanie skumać jeszcze, jak się zabija zwierzęta dla futra, dla mięsa. No w końcu, gdybyśmy tego kiedyś nie robili, to byśmy nie przeżyli, tak? Przeżyliśmy dzięki temu. I jako ludzie pierwotni, no nie mieliśmy za bardzo innego wyboru, nie, niż posługiwać się, niż ubrać się w inne stworzenie. To jest coś makabrycznego. To jest jedna z takich rzeczy, które mnie jakoś skłaniają jednak, że do tego, że żaden projektant nie tworzył tego świata jednak, bo w życiu by mi nie przyszło, musiałbym być naprawdę psycholem jakimś, żeby tak zaprojektować świat, że jest taki mus, że na pewnym etapie rozwoju istoty jedne muszą po prostu masakrować inne, obdzierać je ze skóry i się w, to, i się w te zwierzęta przebierać, tak, żeby nie zdechnąć z zimna, po prostu żeby się nie poprzebijać skóry. Po prostu no, nie zrobiłbym tego w tak pojebany sposób po prostu, tak? Więc nie wiem, ja znaczy wiem, znowu bluźnię oczywiście. No ale co, gdyby nikt nie bluźnił, to byśmy w ogóle nie zadawali pytań może, nie?

0: Są jeszcze inne czynniki, które mogą tutaj świadczyć o tym, że zbliża się być może jakiś reset głębszy. Boga nie ma, bo ludzie kiedyś chodzili w futrach. Krawiec tu stworzył cytat od razu. Towarzysz obywatel. Trywializujesz moją wypowiedź i oraz spłycasz ją, drogi towarzyszu. Chyba trochę. Nie, po prostu wydaje mi się to makabryczna wizja świata, o to mi chodzi. Nie, to jest straszne, że musisz obejrzeć ze skóry, zabić jakiegoś niedźwiadka, czy coś tam, czy jakiegoś wilka. Wiesz, on też coś tam czuje, też cierpi, też swoje małe wychowuje i też żyje, żywa istota, nie? A ty musisz go obedrzeć, wypatroszyć, te gówna wyrzucić ze środka, jelita, bebechy, tą skórę odczyścić, potem się ubierasz i jesteś ubrany w drugą istotę. Przyszłoby ci, towarzyszu obywatelu, żeby tak w ten sposób zaprojektować jakiś świat? I że ogólnie stworzyłbyś człowieka tak, że on musi umrzeć, jak nic nie zje po kilku dniach, czy ile tam się wytrzymuje bez jedzenia, że trzeba srać, że to gówno z dupy włochatej ci wychodzi, taka sraka śmierdząca, to wszystko byś tak to zrobił pięknie? To, a ja nie, a ja bym zrobił jakoś zupełnie inaczej. A jak? No to widzicie, może sobie nie potraficie wyobrazić, bo nie macie wyobraźni takiej, jak ja mam. Ja jestem takim dresiarzem, jeśli chodzi o wyobraźnię, takim koksem, bo mam po prostu wypasioną i ćwiczoną od lat wyobraźnię, kurwa. I nikt mi nie podskoczy, jeśli chodzi o wyobraźnię. Po prostu to, co ja sobie potrafię wyobrazić, to wy sobie nie wyobrażacie w ogóle, kurwa. A zadzwonił Daniel jest. Cześć, Daniel.
1: Cześć, Krawcze.
0: Cześć. Co tam słychać?
1: Słuchaj, fantastycznie.
0: O, a co jest takiego fantastycznego?
1: Zwyczajność dnia. Mimo, że jest przejściowa pora roku i właściwie jest kiepsko tu, gdzie mieszkam. Padało chyba pół dnia dzisiaj i temperatura jest niska i wiele rzeczy nie sprzyja, a mimo wszystko jest całkiem nieźle.
0: Ja wolę nawet trochę takie deszczowe

0: obcisłe futerko kożuszek z jakimiś kozaczkami. Panienka też może być.
1: Słuchaj, nice. No to jest wyzwanie dla wyobraźni, więc myślę, że wiesz, zawsze jakiś plus się znajdzie, myślę, takiej sytuacji, nawet trudnej pozornie.
0: Dokładnie. A czy chciałeś skomentować któryś z tych tematów, które wcześniej
1: poruszałem? Tak, pewnie, tak. Wszystkie po kolei. A zacznę od ostatniego.
0: Dajesz.
1: Słuchaj, bo z tymi zwierzętami ja myślę, że trochę się tkliwe zrobiłeś, chociaż nie wiem, czy to jest najlepsze określenie, bo my jakoś się utożsamiamy ze zwierzętami i mamy i chyba popadamy w coś, co może być błędem. I utożsamiamy się z nimi, a raczej odwrotnie, utożsamiamy zwierzęta z ludźmi przez to, że im tyle cech ludzkich jakby projektujemy na nie, to po prostu jest nam ciężko z tym, że świat jest tak skonstruowany, że jest świat zwierząt, które nie podchodzą do tego w ten sposób. Nie naoglądały się seriali, w których zwierzęta mówią do ludzi i słyszymy myśli zwierząt.
0: Kumam trochę twój sposób rozumowania, że jakby to jest takie bez sensu, bo zwierzęta i tak to widzą zupełnie inaczej, tylko my to sobie stworzyliśmy jakiś taki dziwny obraz. Do tego zmierzasz, tak? Że to jest takie
1: nie
0: niepotrzebne trochę.
1: Nie chcę się wdawać w żadne zwierzę, chociaż miałem okazję mieszkać z kotami i to nie jest tak, że traktuję je jako takie bardziej złożone maszyny, ale myślę, że w świecie zwierząt co innego się liczy. I jeśli chodzi o takie zabijanie zwierząt, to nie podoba mi się przemysłowe podejście do tego. Uważam, że to jest w dużym stopniu jednak porażka taka cywilizacyjna człowieka.
0: To dochodzimy do tego, że uprzemysławianie w ogóle różnych rzeczy to jest takie trochę, no to jest taki zły kierunek, bo wiesz, no pamiętamy niedawne czasy, jak się ludzi zabijało też w sposób przemysłowy, nie? Jak to nasi tutaj bracia Niemcy uskuteczniali, no to takie jest chore, zawsze jak w ogóle i tym jak jest, jak żarcie się produkuje w przemysłowy sposób, to też ono traci coś, tak, bezpowrotnie. Właśnie brakuje tych starych, dobrych czasów, życia w jakichś mniejszych enklawach, gdzie wszystko jest poukładane bardziej i zgodne z naturą, z jakimś rytmem natury i tak dalej, nie? Sorry.
1: Tak, no, to niestety jest jakaś taka już chyba książkowa coraz bardziej opowieść. Ale wracając do zwierząt, nie sprawdziłem tego, zanim zadzwoniłem. Na NTV kiedyś pojawił się taki pan, który w Kanadzie działki wymierzał pod pola roponośne, czy pod jakieś tam odwierty pod kątem poszukiwania ropy. I on opowiadał takie historie z tego okresu, kiedy się tam znajdował. To były jakieś takie, nie wiem jak się nazywają, kanadyjskie lasy, ale to był taki obszar, gdzie był tylko on przez pół roku, tam jakiś gruby szmal dostawał za to wszystko, ale był na końcu świata, był sam albo z jakimś towarzyszem i każdego dnia tak naprawdę mógł się pożegnać z życiem. Ciekawa historia, polecam. Niestety nie przygotowałem się i nie pamiętam, jak się koleś nazywał. Ale on tam ciekawą rzecz też opowiada, która mi utkwiła w pamięci. Gdzieś tam wcześniej już trafiłem na tego typu jakby obserwacje i podejście do kwestii zwierząt i tego, że musimy je zabić, żeby samemu przetrwać. Nieraz musimy to zrobić. Chodzi o to, że wartością taką, czymś cennym i czymś, co możemy, że tak powiem, dać zwierzęciu, które chcemy zabić, jest szansa. Takie poczucie, że to, że on zginął, to wynika tylko i wyłącznie z tego, że nie był dostatecznie silny. Bo ja myślę, że świat zwierząt dużo bardziej bazuje jednak na tym, że silniejszy wygrywa.
0: Ale to jest fajne, co powiedziałeś, bo wtedy w zasadzie zabijamy to zwierzę zgodnie z naturą, z zasadami natury.
1: Z systemem, bo ja myślę, że każdy zwierzak jest oswajany z tym przez ten początkowy okres, jak tam rodzice go uczą i wystawiają go na jakieś próby, że po prostu jeśli się nie zepniesz, to nie przeżyjesz w następnej chwili. Nie?
0: To jest cały jego life, nie? Właśnie ucieczka na przykład, dostosowanie się do sytuacji, to jest wszystko, czym on żyje i my, będąc kompatybilni z tym, jesteśmy przynajmniej zgodni z naturą. To sam fakt, że możemy sobie tak to wytłumaczyć, zracjonalizować, no to coś to świadczy, tak, że po prostu jest jakiś argument konkretny.
1: Ja postuluje zasadę, której jeszcze nie

0: udało mi się spełnić, ale że każdy, kto je mięso, a każdy chyba w życiu zjadł kiedyś kawałek mięsa, żeby sam zabił zwierzę po prostu, żeby spojrzał kurze w oczy, czy tam w jakikolwiek tam sobie wymyśli sposób i żeby, no nie jakiś okrutny, ale żeby po prostu odciął jej tą głowę, no. Niech się upora z tym i to, wiesz, bo tu chodzi, wydaje mi się, o to, ja na przykład tak podchodzę, jeśli chodzi o mięso, żeby nie jeść mięsa na zasadzie jakiegoś rozpasania się, wiesz, ten kolejny kieliszek wódki, żeby tego w ten sposób nie traktować, nie? Jak jakaś głupia zabawa z smakiem po prostu, bo mi się wydaje, że to jest kiepski kierunek, żeby po prostu hedonizm jakiś tutaj uprawiać. A jeszcze wracając, poczekaj, bo z tymi zwierzętami no tam ten koleś przytacza taką historię, jak polował na zwierzę i właśnie to takie, jak jesteś sam w przyrodzie, gdzieś wrzucony po prostu w dzicz, to w momencie, kiedy jesteś ty i zwierzak, to się tam jakaś więź wywiązuje, wiesz, i zanim ty go upolujesz, to sobie kilka razy w oczy spojrzycie i orientujecie się, jakie role są przypisane, nie, i tak dalej, więc no wiem, że tego się nie da zrobić w mieście, ale myślę, że czy tam w jakichś nawet mniejszych wsiach, bo to mimo wszystko jest jakaś stodoła, gdzie te świnki żyją i w pewnym przychodzi taki dzień, że gospodarz wyciąga kwiczącą świnię i ona być może już tam przeczuwa, że to nie jest spacer, bo nigdy nie spacerowała sobie, wiesz, po podwórku i ten, ale to i tak jest coś innego w tym wszystkim niż, i dlatego napisałem na czacie, że wolałbym zginąć na łące od strzału w głowę, no bo jednak tak jak ja znam myśliwych i opowiadają, no to jednak cel jest taki, żeby oddać jeden strzał i żeby zwierz po prostu momentalnie zmarł. Zresztą to też ma tam wpływ na mięso. Nie uwalniają się jakieś tam związki, już nie pamiętam co.
1: Tak, strachu, no, nie strzela się zwierzęciu w brzuch, nie? Tylko strzela się
0: tak,
1: właśnie
0: no,
1: w głowę.
0: Tak, no, ja wolałbym na łące zginąć w ten sposób, niż po prostu do rzeźni trafić, gdzie sam. No jakąś rozkminę te zwierzęta mają.
1: To widziałem zwierzę taki, pewnie nie słyszy nawet wystrzału, tak samo jak człowiek nie słyszy wystrzału, bo kula szybciej po prostu do nas dociera niż dźwięk, nie?
0: Dokładnie, no ale poza tym masz... Ja myślę, że to zupełnie inna jakość jest. No ale nie będziemy wypuszczali 1000 krów na pole, żeby do nich strzelać, to byłoby absurdalne przecież.
1: W USA są takie specjalne firmy, które się zajmują hodowlą zwierząt specjalnie do polowań, wiesz? I dzięki temu można sobie polować dla sportu poza okresami tam ochronnymi, znaczy nie przejmować się nimi, nie? Że tu nie wolno, bo to, tu nie wolno, bo jakiś okres ochronny i można sobie po prostu gdzieś pojechać na prywatną ziemię czyjąś i sobie postrzelać do zwierząt. Pewnie się nie marnuje to mięso też, no mówi się o strzelaniu dla sportu, no ale ktoś potem to zwierzę zje, no nie zostawia się chyba tego zwierzęcia, żeby zgniło, albo żeby je ścierwojady zjadły, nie?
0: No, ja myślę, że tu łatwo się mądrować w tych kwestiach, tak jak ja to robię na przykład. Ja zminimalizowałem ilość jedzenia mięsa, ale w sumie nie będę nikogo namawiał do takich rzeczy, bo co mi do tego?
1: Ja też zminimalizowałem i polecam to wszystkim, ponieważ dieta robi się po prostu ciekawsza, tak? Najzdrowiej to jest w ogóle sobie skubać coś jak taki taki małpolud, co siedział i cały czas coś tam skubał. Tu coś znalazł, se skubał, nie? Tu sobie coś znalazł, se zjadł. No i też tak sobie iść do lodóweczki, tu sobie... Tu kanapeczka, tu sobie jakąś kiełbachę do łapy wziąć i przegryźć, tu sobie tu pomidorka sobie zjeść i takie nieprzetworzone wtedy też jemy, tak? Bo tu sobie jakiegoś szparaga zjemy, tu kalafiora. No wiecie, no może to głupie przykłady, bo kalafiora to trzeba sobie przyrządzić odpowiednio z bułeczką tartą tam podsmażoną.
0: Na przykład, no.
1: Tak, no, ale urozmaicać.
0: Ja polecam przyprawy, dużo przypraw i żeby smak był pełen, bo właściwie... Myślę, że może być tak, że ludzie często z lenistwa nie dbają o tą jakby przestrzeń posiłku i no, mało ludzi dzisiaj chyba już je zestawy typu kotlet i ziemniaki i tam trochę surówki załóżmy, żeby tak kolorowo było. Nie wiem jak ludzie jedzą, ale może być tak, że jak już ktoś rezygnuje z mięsa i ma takie wyzwanie sobie postawił, no to warto kupić po prostu dużo różnych przypraw. I sypać je, bo ta pełnia, ona daje nam poczucie sytości. No, dużo jest pomysłów na to tak naprawdę. ale przyprawy myślę, że są jakimś kluczem. Słuchaj, no dobra, nie chcę zamulać. Jedna rzecz tylko, a propos Wajdy. Nie jestem w stanie to jakoś zarzucić mu. Pojawił się Klot i tam jeszcze parę osób jakby o Wajdzie źle napisało. Ja też coś tam wrzuciłem uszczypliwego. To nie był chyba dobry człowiek, jeśli chodzi. Wiesz, to nie chcę mu, że tak powiem, warsztatów i tych innych rzeczy ujmować. I on już nie żyje i to jest niestety taki wytrych ludzi, którzy potrafią psuć rzeczywistość i potem umierają i jakby ciężko już mówić o nich źle.
1: A dlaczego? Ale to powiedz w sumie tak, możesz to powiedzieć w delikatny sposób, jak chcesz. Czemu go uważasz też za szkodnika takiego trochę?
0: Bo wiesz co, bo tutaj chociażby no, Wajda też Wałęsę nakręcił, prawda? Bo ja też przyznam, że nie jestem tu pewien już wszystkiego, bo nie śledzę tych rzeczy, ale chyba Wałęsa jest Wajdę.
1: Wałęsa, człowiek z nadziei, Andrzej Wajda, tak.
0: Tak, no i
1: no tak.
0: I to są, i to no się, tak. No, buduje pomniki do śmierci, budował pomniki ludziom, którzy są elementem fasady, którzy zakłamują rzeczywistość, którzy sprawiają, że wydaje się nam, że żyjemy w jakimś logicznym, poukładanym świecie. Tak naprawdę, wiesz, jakby dużo tu jest rzeczy, których ci też tak nie wymienię z ręki, bo kiedyś miałem okazję słuchać, czytać o tym, ale to mi umknęło. Nie chcę też jakiegoś babola palnąć. Ale to był człowiek systemu, układu i właściwie z jednego systemu do drugiego się prześlizgnął, jak większość ludzi, którzy decydują o rzeczywistości. Przecisnęli się przez okrągły stół i po prostu nadal nas urabiają. I on niestety do tego grona należy, bo artyści muszą służyć systemowi, bo to oni propagują te wszystkie poglądy, idee, kulturę, wiesz, to jest nie urzędy, tylko jak to się zwało, marsz przez instytucje, a to jest element z kulturowej rewolucji, to wszystko jest takie bagno, Wajda jest elementem tego bagna. To jest moje zdanie.
1: No tak, to coś w tym trochę jest, bo można do tego bagna włożyć też i wszystkie te lektury, czyli takie systemowe książki trochę też, no bo tego tak się uczy w szkołach. To w sumie się nie uważa tego za propagandę czy coś, ale to jesteśmy do tego, jesteśmy przymuszani, żeby to znać, żeby to opowiadać o tym, żeby dzielić się refleksjami na temat tych lektur. Wszyscy potem idą do kina i muszą tego Wajdę oglądać, tak? Więc jest to takie zamordystyczne trochę
0: no w niestety, tak to jest właśnie. Dlatego, wiesz co, nie chcę jakby w ogóle dopatrywać się w nim potwora, ale skłonny jestem nic nie wyszczególniać i niczemu nie chobić, Boże, słowo chyba złożyłem, ale nie podkreślać nic pozytywnego w tej postaci. Odszedł, do widzenia.
1: No tutaj to trochę tak jest, że to nasze grono, tutaj ta nasza społeczność to są zwykle ludzie mocno za niezależnością, za wolnością, często też antysystemowi trochę i taka osoba, która się gdzieś tam pałęta pod nogami tego systemu cały czas, robi te albo jakieś propagandowe filmy, albo nawiązujące do sytuacji, czy politycznej, czy społecznej, te lektury, no to jest ktoś, kogo tak mniej czujemy jakiś tutaj, mniej się identyfikujemy z takim twórcą chyba, no ale cóż.
0: Wszyscy artyści to...
1: Prostytutki, tak?
0: Tak, no myślę, że tak. I nie powinny innych kwestii wypowiadać aktorzy, przynajmniej to mi się podoba, niż te, które im ktoś napisał. A jeszcze taka ciekawostka, na którą wpadłem ostatnio, bo pan Cezary Pazura założył sobie kanał na YouTubie.
1: O.
0: I widziałem jakiś tam jeden odcinek, a on był akurat o Nic Śmiesznego w filmie. On chyba opowiada o swoich filmach. Nie wiem, czy wychodzi poza swoje filmy. W każdym razie strasznie żenująca sprawa. Taki stary człowiek, który prosi o kciuka w górę.
1: A coś widziałem takiego. Jakoś tak to powiedział. On tak gada w taki niby luźny bardzo sposób, ale to jest tak jakby przygotowane wcześniej trochę. Nie masz takiego wrażenia?
0: Słuchaj, dla mnie to jest jakieś takie zidiocenie wysokiego stopnia. I mi się od razu wszystkie kontrolki zapalają i coś niebezpiecznego wyczuwam. No, stary człowiek i mam wrażenie, upokarza się chcąc przymilić młodej publiczności, bo przecież nie wiem, czy jesteś 50-latkowie, a on chyba w okolicy tego wieku jest, w jakimś porywie próbują tam tego kciuka w górę nacisnąć, jeśli się im coś podoba, wiesz. To jest raczej akcja dla jakichś młodych ludzi. Chyba, że się mylę, chyba, że ja czegoś nie rozumiem.
1: No jest taki dysonans po prostu w takich sytuacjach trochę faktycznie. No Pazura może powinien się skupić bardziej na robieniu czegoś właśnie, co pasuje do jego już wieku, no już najmłodszy nie jest. Chociaż bardzo lubię tego aktora za wiele filmów, ale on robi po prostu dużo, nie? Mówi się, że ten się nie potyka, kto stoi w miejscu. On myślę jest z tych raczej, co robią sporo różnych rzeczy. Przecież on się brał i za śpiewanie, nagrał, chciał jakieś piosenki nagrywać, i popełnił ten błąd, który często popełniają w Polsce różni twórcy, czyli zaczął się masturbować po prostu swoją własną sławą i samym sobą i nagrał jakąś piosenkę Przystojny jestem i tam coś śpiewał o sobie. I tak cały czas, wiesz, to jest takie odcinanie kuponów od samego siebie, nie? Tak jak ja bym teraz tu robił jakieś przygody Krawca, Krawiec Show i cytował samego siebie, słuchajcie, a ja to powiedziałem tutaj, wiecie, no jakieś karykatury samego siebie tu publikował, no takie po prostu, taka masturbacja trochę już twórcza, nie?
0: Tylko popatrz, jaki on sygnał wysyła w przestrzeń. Stworzył jakieś postacie filmowe, lepsze i gorsze, ale załóżmy, jeśli się oglądało większość jego filmów, no to człowiek raczej pamięta te lepsze, prawda? A teraz robi coś, co po prostu ciągnie go w dół, wiesz, jakby burzy wizerunek swój, który gdzieś tam wypracował. Dla mnie to jest jakaś idiokracja. To jest taka informacja dla ludzi, słuchajcie, no to jak każdy z nas teraz debila zrobi z siebie, no to jest na plus, nie? Straszna sprawa. To jest ustecznianie, słuchaj, no w jego przypadku kultury, ale no to jest krok dla cywilizacji. Mały kroczek w tył. Mały kroczek dla człowieka, ale wielki dla cywilizacji. Nie? Niestety on robi ten krok w tył.
1: A czy postrzegasz Pazurę jako takiego polskiego Jima Carreya, że on się faktycznie trochę wzorował, czy twierdzisz raczej, że udało mu się osiągnąć jakiś własny styl?
0: Właśnie to jest coś takiego, że oglądam człowieka i coś żenującego mi się pojawia, wiesz, na płaszczyźnie odczuć. I myślę sobie, kurde, to nie jest fajne. To albo ja nie widzę jakiegoś kontekstu szerszego, albo po prostu on jest idiotą takim, wiesz, kolorowym. No jeszcze ma coś takiego, że ma opeleniznę, która nie znajduje się na powiekach, czyli...
1: To
0: wygląda komicznie, wiesz, tak kobiety, które mają makijaż i szyję mają blade, a twarz jest po prostu opalona, to on ma coś takiego na powiekach i ma blade powieki, czyli po prostu z solarki musiał wyjść chyba, bo tam się te okularki wciska w oczy. Wiesz, i taki człowiek ci po prostu opowiada o jakimś filmie, a potem jakieś kretyniaste wykonuje małpie gesty, żeby mu tam wcisnąć z tego kciuka w górę, no. Coś jest nie tak, słuchaj. Albo no taki, gdzieś ktoś końcówkę tego materiału wyciął i tam było wytłumaczenie tej sytuacji, albo on zamienia się w jakiegoś goryla szympansa i polecam oglądać Idiokrację raz na pół roku, bo to jest coś, co naprawdę opisuje naszą rzeczywistość. A tam niby historia dzieje się w latach, jeśli dobrze pamiętam, 2300 roku, jakoś tak. Czy 500, no chyba nawet. No,
1: no dobra, szybciej to nadeszło, niż się spodziewaliśmy. Nie podlewamy jeszcze roślin energy drinkiem, ale to może też. Zaraz będzie taki nagłówek po audycji w gazecie. Naukowcy twierdzą, że podlewanie roślin napojami energetycznymi to nowy krok.
0: Ale słuchaj, ja myślę, że niektórzy ludzie już tylko piwem się zasilają w ciągu, wiesz, nie piją innej wody, więc gdyby piwo leciało z kranu, a piwo dzisiaj nie jest tworem takim tradycyjnym, tylko to jest jakaś w dobę wyprodukowana substancja. Więc czy będzie takie coś bezpośrednio w kranach leciało? A piwo z jakimś dodatkiem, wiesz, blisko jesteśmy, myślę, takiej akcji, nie?
1: Piwo jest w zasadzie dość zdrowe nawet i takie, wiesz...
0: Po co ja robię wycieczki do piwa? Przecież, kurna, wszyscy energetyki piją.
1: No, ja, nawet ja no mam to... teraz na stole tu energetyka.
0: No popatrz.
1: Nawet czyli... pójdę zaraz po następnego jeszcze.
0: Czyli jak się okaże, że demokratyczne społeczeństwo stwierdzi, na kiego mamy chodzić do sklepu i nosić te wszystkie rzeczy, wiesz, w reklamówkach, które pękają, jak może nam z kranu lecieć. A wodę będziesz kupował w sklepie, bo jej mniej pijesz. Na przykład litr ci starczy na tydzień wody, nie? Czy tam półtora litra.
1: A powiedz jeszcze na zakończenie, wyszło coś z gry RPG? Coś graliście? Uchylisz rąbka tutaj tajemnicy?
0: Słuchaj, czy... ja jestem poza tym wątkiem. To jakoś połączyłeś mnie tu ze zjawiskiem, o którym też to słyszałem czy czytałem, ale nie, to nie ja.
1: A, ty nie bierzesz udziału tam w tym...
0: Ja pracuję, RPG mam w realu takie.
1: Aha, to sorry, to myślałem, że ty tam też w to...
0: Tego. No niestety, ale może podejrzę, bo zaciekawiło mnie to, że coś tu się dzieje.
1: Ale to jak będę zbierał ekipę do swojej tutaj odsłony tego RPG, to zapraszam do udziału.
0: Dobra, dzięki za pogaduchy.
1: No, dzięki też, trzymaj się, cześć.
0: Dobrej nocy, hej.
1: Wzajemnie. To był Daniel, a tutaj ptaszki ćwierkają, że zaraz powinien być jeszcze drugi telefonik. Więc czekamy. No, Pazura jak dla mnie trochę taki w rozkroku cały czas, tak nie do końca chyba wie, co mu tam... To on zasłynął tym, że się przyznał do słuchania Radia Maryja u Wojewódzkiego chyba. I powiedział, że tak, słucham Radia Maryja, ponieważ tam, no powiedział coś, o czym my też wiemy, że jest mało stacji gadanych, tak, że większość radiów w tej chwili to jest taka muzyczna papka serwująca nam stare jakieś przeboje gówniane, bo są najtańsze i konkursy SMS-owe. Zenon jest, cześć Zenon.
2: Niech będzie powtórzone, dobre. Powiem wam, że mam jakieś problemy ze Skype'em, bo kurczę... Jak gadam z tobą albo z Furakiem, to mi przerywa. To jest chyba jakiś od Billa Gatesa znak, żebym tyle nie pierdzielił Andronów na ten, przynajmniej wobec publicznie. Więc chyba ja tak przestanę, kurde, dzwonić normalnie.
1: Wygląda jakbyś miał obciążonego jakoś bardzo kompa albo mocne lagi, po prostu jakby ci łącze nie wydalało, ponieważ jak mówisz, to są takie przerwy, co kilka sekund jest sekundowa przerwa, jakby ci, wiesz, się dławił ten Skype troszeczkę, nie? I pewnie mnie słyszysz z jakimś lekkim opóźnieniem sekundowym. Kilkusekundowym.
2: Zresetuję całkiem kompa i wtedy zadzwonię, dobra?
1: No spróbuj, tak, może pomoże, chociaż to czekamy, cześć. Skype się ostatnio dziwnie zachowuje. Podczas wczorajszej audycji Furaka, bardzo ciekawa była, o audiobookach, o książkach, o tym, jak ewoluowała książka, jak powstawał druk, o różnych formatach zapisu audiobooków. Świetna audycja, która niedługo się pojawi na nocneradio.pl, jak tam Furak obrobi. To też właśnie były problemy. Zenon miał problemy, a ja miałem problem taki, że mi Skype wywalił nagle komunikat out of system resources, że mu ten zasobów zabrakło. Może zabrał wszystkie zasoby, po prostu zaczął wysyłać nagrania z mojego pulpitu do Billa, analizować za pomocą mojej siły przerobowej, mojego komputera jakieś tam dane. I różne tam rzeczy robił i mu zabrakło zasobów. Masz za słaby komputer dla Skype'a, to potrzeba 10 rdzeni przynajmniej i 16 giga RAM-u, a ty masz tylko 8, więc nie uruchomisz Skype'a, drogi kolego. A już mówiłem o ciekawostce, że Skype ma już taką technologię, która pozwala tłumaczyć w czasie rzeczywistym rozmowę, że na przykład ty gadasz sobie z kimś z jakimś obcokrajowcem, a Skype tłumaczy rozmowę i przesyła już przetłumaczony tekst, wygenerowany, nagranie do drugiej osoby, czyli ktoś jakby robot. Masz jakby tłumacza takiego zawodowego, podpiętego, jak czasami jest na różnych tam zlotach, nie? Znaczy tych różnych, tych, jak to się nazywa? No te imprezy takie, gdzie różne ważniaki przylatują i często mają właśnie, są z różnych krajów i mają słuchawki i tłumaczy od razu to, co mówi ktoś na mównicy. Więc Skype już ma technologię, która może rozpoznać mowę, zamienić ją na tekst i przetłumaczyć. Prawdopodobnie nie został jeszcze przeskoczony ten właśnie próg jakości tłumaczenia, który mamy obecnie, coś, co jest tłumaczone z automatu, jest, wiemy, jak ten tekst wygląda, nie? ja być krawiec, nocne radio nadawać dla ty, bardzo lubić, pozdrawiać. No to tak by przetłumaczył. Może to śmiesznie trochę potem brzmieć, jak taki jeszcze robot. No i tak to wygląda. W ogóle jak się na przykład w USA dzwoni na jakąś infolinię, to już jest rozpoznawanie mowy normalnie. Ty mówisz na przykład, co chcesz i jest to rozpoznawane. Robot to rozpoznaje, co ty powiedziałeś i przekierowuje cię na przykład do odpowiedniego konsultanta i tak dalej. Nie ma już tak, że wciśnij tam jedynkę, czy dwójkę, czy krzyżyk, coś, tylko mówisz, co chcesz, więc taka technologia jest już. Przypuszczam, że to wymaga po prostu sporych mocy obliczeniowych i dosyć mocnych komputerów, żeby dużą ilość klientów w ten sposób obsłużyć. No to sobie stoi jakiś pokoik i pewnie tam jakieś mocne kompy przetwarzają te informacje, tłumaczą, generują, wysyłają, odbierają, grupują i backupują wszystko od razu. No właśnie. Większość połączeń jest archiwizowana automatycznie, jak to było w piosence Sirach. No, niestety, tak to trochę wygląda. Z internetu to w ogóle ciężko coś zniknąć. Dostałem tutaj info, że mam złą informację tutaj w playerze, że coś innego leci, a myślałem, że poprawiłem, że zmieniłem to, co tu się stało. Coś się popsuło, no nie wiem. No i słuchajcie, to jeden z tutaj... Następne jakieś jeszcze polecę, może z takimi mniejszymi newsikami i przejdziemy może do tej wojny, się pozastanawiamy jeszcze jak z tą wojną, co na przykład jak zachować się, kiedy zostanie nam ogłoszone, że jest, no, że jest bardzo źle, tak? Obywatele, zostańcie w domach, wszystko jest pod kontrolą, to są tylko ćwiczenia, tak, wiemy jak to będzie. Pewnie nam od razu nie wyłożą kawę na ławę, tylko będzie zawsze takie... uspokajanie, żeby uniknąć paniki na przykład, nie? No ale co tu mamy jeszcze z ciekawostek, że Boeing, jak się czyta? Boeing? Chce lecieć na Marsa i twierdzi ta korporacja, że są przekonani, że pierwsi ludzie na Marsie będą właśnie w ich rakiecie. No, czyli co? Mamy Elona Muska, tak? Który się tutaj szykuje. Mamy NASA, które też coś kombinuje. Mamy Chińczyków. No, może coś wyjdzie z tych lotów w kosmos. Moim zdaniem to jest jedna z takich rzeczy, które mogą nas właśnie uratować przed tym nieuniknionym, cyklicznym resetem, który chyba następuje jednak co jakiś czas, nie? Taki konflikt, wojna na większą skalę, pochłaniająca dużą ilość ofiar, po której i po tym ludzkość jest jakby taka odświeżona. Ja to mówię teraz jak oczywiście psychopata jakiś dążący tutaj do zagłady, do zmniejszenia populacji, trochę tak to brzmi, ale w gruncie rzeczy to tak to trochę jest, że po wojnie zawsze następuje okres uspokojenia, odbudowy, refleksji, tak? Wszyscy mają świeżo na pewno w głowach różne tragedie, i też nie palą się, żeby może to powtarzać, nie? Dostaliśmy nauczkę i to potem tak stopniowo w nas znika i strasznie dużo takich wypowiedzi czytam. Jak mówiłem, no Steinmeier się tu wypowiada za niepokojony, doświadczony polityk. No Merkelowa każe robić zapasy Niemcom. Amerykanie testują sobie bombki nowe, termojądrowe. Rosjanie ćwiczą, Szwajcarzy się zbroją. A my co? A my, nam zaraz PiS jeszcze zaostrzy tutaj przepisy dotyczące broni i będą nas ścigać za broń prochową na przykład. Teraz lepiej?
2: No, wydaje mi się, że lepiej. Słuchaj, ty chyba Claude'a nie słuchasz. Ja nie wiem, jak Claude się do tego wszystkiego ustosunkuje, ale wiesz, że jesteś częścią problemu teraz.
1: Ale z czym? O co chodzi?
2: Z tym pitoleniem o wojnie. To, co ty robisz teraz, to jest część tego, co się nazywa, co Claude o tym mówił, to się nazywa fear porn, czyli szczucie strachem. Robisz to, bo to jest medialne i to jest temat, o którym się gada i zostajesz tym zarażony i rozsiewasz tego bakcyla dalej, który może faktycznie do tego prowadzić, że my wszyscy będziemy mieli już tak długorytą psychikę, że musi być ta wojna, chociaż wcale tak nie musi być, że w końcu pójdziemy, no dobra, no to chodźmy się pozabijać, nie? Wcale tak nie musi być. To dobrze też wielokrotnie powtarza, że podstawową sprawą jest uświadomić ludziom to, że mogą coś zmienić. Pierwszą rzeczą, którą możesz zmienić, jest przestanie gadania o tych rzeczach, no bo wiesz, ja rozumiem, że tu jest jakieś tam międzymocarstwowe są problemy, czy tak, ale zwróć uwagę na poziom pierdolenia, który się pojawia w mediach. Na przykład o tym, że to jakieś porozumienia Rosjanie zerwali, nie? No bo okazuje się, że to jest totalną bzdurą, jak się wczytasz w temat, bo to się okazuje, że to Stany Zjednoczone to porozumienie zerwały, a w mediach się pisze, że to zrobiła Rosja, nie? Bo taki jest po prostu spin i tak się wkręciło i tak trzeba pisać, nie? Druga sprawa jest też na przykład przykładem tego pierdolenia wybitnego, ale to jest już po prostu szczyt. To jest szczyt pierdolenia, taki, że aż głowa boli i dupa szczypie. Nie miałem po prostu siły nawet autora słuchać. Jak on też chwycił tam pierdołę pod tytułem, że USA zrzuciło dwie bomby termojądrowe.
1: A czemu to jest pierdoła? No ponoć news jest potwierdzony.
2: No ale to widziałeś, żeby tam były głowice? No nie było tam głowic. To wiesz, możesz tam wpieprzyć każdą głowicę, jaką chcesz. A już się pokazuje wielkie wybuchy, jakieś nie wiadomo coś czy coś. A Thor też tak pierdoli czasami. Ja wiem, że ty masz na niego jakiś, coś go lubisz, ale ogólnie to strasznie androny czasami gada i po prostu puszcza takie sraki z taką łapliwą miniaturką. Jeszcze miał takie teraz chamsko napisane na tej miniaturce, żeby ludzi, wiesz, łapać, clickbaity. On też czuje cycem, przynajmniej kiedyś czuł cycem na swoich tych miniaturkach. To jest, bierz się z tego, że to jest facet, który żyje z klikalności.
1: Ale to nie jest jakaś wielka zbrodnia. To nie jest jakaś wielka zbrodnia, że starasz się po prostu, żeby to, co robisz, wiesz, jakoś docierało do ludzi i chwytliwych używasz jakichś nagłówków. To jest dzisiaj część sztuki dziennikarskiej. Odpowiednio dobrać tytuł audycji, odpowiednio dobrać...
2: Zenonie, bo ci powiedział, jak to się nazywa.
1: Zenonie, ja miałbym jedną prośbę do ciebie, żebyśmy nie mówili jednocześnie, wiesz, bo przypuszczam, że słuchaczom się...
2: Ale to mów.
1: No wchodzisz cały czas praktycznie w słowo. Unikajmy tego, bo musimy mówić na przemian, bo inaczej słuchacze nie zrozumieją, o czym gadamy. Mówię, że moim zdaniem Ator się przygotowuje dość rzetelnie, a to, co robi, to używanie chwytliwych i zachęcających do kliknięcia miniaturek i chwytliwych nagłówków, które zachęcają, to jest raczej na plus, bo to znaczy, że się zna na rzeczy i że potrafi to zrobić dobrze i skutecznie.
2: Ja go podejrzewam o bycie bardzo cynicznym człowiekiem. Mam jakieś takie, coś mi mówi, że to jest bardzo cyniczny sukinkot. I jednocześnie często go słucham i lubię tam niektóre jego rzeczy, ale coś mi się wydaje, że to jest bardzo cyniczny i wyrachowany koleś. Już pali o tą całą akcję z Gimperem i Gimperem, ale wydaje mi się, że facet jest jakiś wyrachowany. I to też, te jego chwytliwe miniaturki też są częścią tego problemu. Słuchaj, dlaczego to jest szkodliwe, to co robią dziennikarze? Wiesz, jak było z wojną w Wietnamie, nie? USA miały wszystko, żeby ją wygrać, ale przegrały ją i na szczęście, dobrze, że tak się stało, musiały się wycofać, bo opinia publiczna była wojnie przeciwna. Jeżeli teraz dziennikarze w imię swojej klikalności, jakiejś tam poczytności i tego fachu cudownego, o którym ty mówisz, że to jest, że na tym obeznania się na tym fachu, będą cały czas nakręcać tą paranoję wojenną, to faktycznie mogą którzyś politycy dojść do wniosku, okej, mamy ulubioną opinię polityczną, mamy kurde majątki odstawione z boku, mamy schrony, mamy wszystko, niech pierdolnie. Częścią problemu największą są dziennikarze w tej materii, nie politycy. Dziennikarze. Oni nakręcają tą chorą paranoję, dlatego ja zawsze staram się oglądać kilka, wiesz, mediów z różnych stron świata I powiem ci, że ta paranoja w Polsce jest bardzo duża, jest dużo większa od paranoi na przykład w Japonii czy w innych rejonach świata. Owszem, ktoś tam powie, że często się pojawiają jakieś na przykład doniesienia, że gdzieś tam wznowiono pobór albo coś takiego, albo są jakieś ćwiczenia, nie? W większości tych wypadków okazuje się, że to wcale tak nie jest, że to jest jakieś coś nadzwyczajnego. Często sprawdzają takie dane i się okazuje, że to jest normalna rzecz. Normalna rzecz po prostu. Wiesz, to było planowane dawno temu i cyklicznie przeprowadzane. Różne tego
1: ja typu uważam, rzeczy. Że my mamy stanowczo powody do tego, żeby się przejmować, ponieważ mamy kiepskie ułożenie geograficzne, takie, że
2: to
1: jesteśmy
2: jest,
1: w punkcie...
2: Wiesz, to mieliśmy zawsze.
1: No zawsze to mieliśmy i zawsze powinniśmy mieć się trochę na baczności. Już kiedyś to nas wiele kosztowało, czemu nie ma być znowu tak. A poza tym na świecie faktycznie się kotłuje i sytuacja, w której jest naprawdę zaniepokojenie u wielu osób, które się znają na rzeczy, tak? Wyrażają swoje zaniepokojenie, no to no myślę, że powody są do tego, żeby przynajmniej o tym gadać. No to nie przekonuje mnie ta retoryka taka a la jakiś z siódmej gęstości, że jak nie będziemy mówić o złu i przemocy, to one znikną.
2: Nie, siódma gęstość. To jest, wiesz, ja nie mówię, że tutaj jakieś prawo przyciągania ma działać, jakiś sekret czy metafizyka. Jeżeli my po prostu w ten sposób cały czas o tym gadając i nakręcając tą paranoję tym złym ludziom, którzy by to chcieli zrobić, sprawę dramatycznie ułatwiamy. Jeżeli chcemy mieć jakąś pewność, żeby tego nie było, to powinno się nakręcać teraz już jakieś demonstracje antywojenne. Już teraz w tym momencie. Już powinien powstać jakiś ruch Anonymous, czy nie Anonymous, jakiś ponad podziałami, który by zrobił demonstrację, kurde, przed ambasadą w Rosji, przed, kurde, ambasadą w Polsce, znaczy, wiesz, w Warszawie, wszędzie. Wszędzie powinien już teraz w tym momencie zacząć się ruch antywojenny, a nie, że my jak te debile po prostu łykamy wszystko, co mówią w mediach, no dobra, musi być wojna, no bo jest reset i w ogóle, no przecież za dużo nas jest, za dobrze, musimy się pozabijać, nie? No i w ogóle to atomice polecą, bo Ator tak powiedział.
1: Ja to widzę inaczej wszystko trochę, wiesz, bo widzę, że ludzie też są nabuzowani, naładowani, jest kupa agresji, są problemy różne i z emigrantami, hakerzy się włamują z jednego kraju do ważnych serwerów w innych krajach. Bardzo dużo się takich rzeczy dzieje, które mogą być iskrą zapalną, wiesz, każda z nich na dobrą sprawę. Wojna na Ukrainie, Syria, kurde, no kopuje się.
2: Słuchaj, wojna na Ukrainie jest spowodowana tym, że to Stany Zjednoczone złamały postanowienia, które były z Rosją. Pierwsze postanowienia złamały Stany. Nam się cały czas ryje głowa, że Rosja jest zła. Jest dokładnie odwrotnie. Stany, słuchaj, wiesz po co, o co jest w ogóle ta wojna na Ukrainie? Taka jedna podstawowa rzecz. To nie jest jakaś teoria spiskowa, ale jednocześnie ci wszyscy eksperci, o których ty mówisz, którzy tak strasznie się znają na tym wszystkim, nie mówią o tej najważniejszej rzeczy. Najważniejsza rzecz jest taka, że tam są po prostu montownie rakiet balistycznych i czołgów, ale przede wszystkim rakiet balistycznych, które w razie czego chronią Rosję przed tym, żeby Stany Zjednoczone ją podbiły. Przez 30 lat wszystkie strategiczne siły, triada nuklearna Rosji była całkowicie wyłączona, a triada nuklearna NATO nie była wyłączona i się zbliżała cały czas do Rosji. Bazy budowano natowskie ciągle w kierunku Rosji. Jeszcze się buduje tarczę antyrakietową, która uniemożliwi zniszczenie Stanów i jednocześnie nie będzie, wiesz, Rosja mogła spokojnie jakoś się obronić w razie ataku amerykańskiego. Agresorem są Stany, to jest pierwsza sprawa.
1: No są,
2: i
1: są.
2: Tą sytuację zaczęła, Rosja przejęła Krym jako strategiczny port właśnie po to, żeby w razie czego się bronić, to jest raz. Dwa, Ukrainę też właśnie po to, żeby mieć dalej te montownie tych rakiet balistycznych, bo bez tego Rosja jest stracona i mamy już swego rodzaju monopol. Ja nie jestem rusofilem, towarzyszu obywatelów w żadnym wypadku, nie? Ja jestem tak jak Korwin, nie? Ja kocham Rosję, jak jest daleko, nie? Nie chcę, żeby tutaj była w żadnym wypadku. I ja jestem status quo-filem, a Amerykanie, bawiąc się w tą tarczę antyrakietową, niszczą status quo. tu jest pies pogrzebany.
1: No ale co, ale myślisz, że w rezultacie nie dojdzie do jakiegoś globalnego konfliktu kolejnego? Do trzeciej wojny światowej?
2: Jakiś ten, jakieś zakodowane, że musi być ten reset, bo to jest też jakiś mem, który nam wbili ci wszyscy rządzący po to, żeby łatwiej nas było na siebie napuścić. Niekoniecznie ma być, może być, ja nie mówię, że nie, ale to nie jest tak, że my musimy się na to godzić już teraz i mówić, no bo musi być, bo co, nie, gówno, nie musi być, no to się zdarzy.
1: Ale kto
2: teraz,
1: się tak godzi? Przecież nikt się nie godzi, wiesz.
2: Ale nikt też nic nie robi, nie ma, już teraz powinny się zacząć, biorąc pod uwagę, jaka jest paranoja, już teraz się powinny zacząć, demonstracje przeciwko temu. Ruch, ja nigdzie nie widzę w internecie żadnego ruchu, który zrobiłby z tym porządek. Wszyscy się z tym godzą, nikt temu nie przeciwdziała, ludzie zapomnieli, o protestowaniu, nie? Ostatnim wielkim protestem to była ACTA w Polsce. Poza tym nic praktycznie.
1: Nie mówmy o wojnie, róbmy seks.
2: No, wiesz, to by było jeszcze lepsze, nie? Pomijając fakt, że czytałem też artykuł, że ludzie seksu nie chcą uprawiać, ci młodzi, ci milenialsi, ale ten ruch pokojowy, demonstracje, no, przydałoby się, oczywiście, że ten, że przydałoby się demonstracje przeciwko wojnie, no, jak najbardziej, już teraz by je powinno zacząć, kolegu zbawicielu, co tam piszesz. Pierwszyć wojnę, jak już wiesz, 1000 lat w Chinach były wojny, które były chyba, jeżeli chodzi o ilość trupów, porównywalne z pierwszą wojną światową i drugą. I to wiesz, kupę lat temu, ponad 1000 lat, jak nie lepiej, prawie chyba 2000 lat temu, były takie wojny ogromne. I wiesz, to, że to jest jeden kraj,
1: ups, chyba coś tutaj zaniemogło. Zenonie, wybacz, na chwilę tutaj cię przycięło, ponieważ dołączyłem nowego użytkownika i Skype musiał tutaj...
2: No. Cześć Kuba.
1: Dołączyłem Kubę, ponieważ...
2: Dokończę tylko tą myśl, jeśli można.
1: Okej,
2: działa wszystko?
1: Tak, działa.
2: Dobra, no to słuchaj. W Chinach jakieś chyba 1500 lat temu czy coś były po prostu ogromne wojny domowe, w cudzysłowie, ale to były jednak osobne państwa, tak? O skali trupów, która była równa wojną światową. Niektórzy podają, że nawet większa. I co? I skończyły się te wojny i było ponad 1000 lat pokoju. Czyli co, musi być cykl? Przed tym cyklem, przed tym 1000 lat pokoju było mordowanie się co chwilę. Ale w pewnym momencie ludzie powiedzieli, dosyć, koniec, starczy, nie będziemy się zabijać. Nie, no nie ma sensu. Jest tak jak jest, dupa, nie robimy powstań, nie warto. I był tyle lat spokoju, że wiesz, że to jest w Europie nie do pomyślenia. Było już nigdy chyba sobie. Można złamać cykl? Można złamać cykl. W ten albo inny sposób, ale z całą pewnością można go złamać. To nie jest nieuniknione.
1: Okej, jest z nami Kuba. Rozmowy w nocy, które teraz już są w środę w Nocnym Radiu. Cześć Kuba.
3: Hej, witam cię serdecznie. Zenon, słyszysz mnie okej?
2: Słyszę cię, ja musiał się zaraz zwijać, więc jeżeli ktoś chcesz się mnie spytać, to ten to...
3: Jasne. Króciutkie pytanie. Ja jako Amerykanofil tak się zastanawiam, bo tu powiedziałeś, że Stany chcą podbić Rosję, cytat. A po co?
2: Po co? Bo są głodne zasobów, zawsze były zadłużone i głodne zasobów. Tam jest taka, wiesz, gospodarka zniszczona.
3: Chcą przylecieć do tej zimnej Rosji i tam namioty i pobudować się, przeprowadzić.
2: Tak, słuchaj, jakoś nie przeszkadzało.
3: Z Florydy.
2: Nie przeszkadzało im to, żeby, wiesz, żeby stworzyć rozpizdziel. Ale słuchaj, to nie ci, którzy rządzą tam będą siedzieć. Tam będą siedzieć najemnicy z Blackwater i innych firm i będą się pilnować petrochemii, wydobywania uranu i innych rzeczy, z których są fruktę.
3: Co ty? Moim zdaniem nie. No to tak pytam, że się nie zgadza. Nie, no pogrzeba, stary. No naprawdę. My mamy takie pomysły czasami. My, ja tutaj mówię, bo też z Polski pochodzę, że Polska jest ważna, że Rosja jest istotna. Jakąś tam rolę odgrywa, stary, ale to nie jest już, nie wiem, to, co było 30 lat temu. Naprawdę, jak się teraz to postawisz, nie wiem, Rosja a Chiny na przykład, tak? Nawet Rosja a Indie. To naprawdę więcej interesów, czy jakiegoś takiego potencjalnego... Teraz wojna nie toczy się na armatki, stary, no.
2: No tak, wiesz,
3: wojna jest ekonomiczna. Tak?
2: Ale to też jest ekonomia, wojna to też jest ekonomia.
3: No tak, no i komu ja będę tym ludziom, którzy, no ile tam zasobów w tej Rosji oni mi kupią? market się podbija, nie? Jakiś deficyt importu, importu, eksportu jest istotny, a nie armatki, stary. No, moim zdaniem tak jest. No, ale
2: wiesz, mówisz to siedząc w kraju, który jest największym producentem broni w historii ludzkości i sprzedaje to najgorszym skurwysynom.
1: No, trochę to coś...
3: Ale to się opłaca, rozumiesz? Ja nie bronię tutaj jakiś tam, że Ameryka ma super czyste intencje. W ogóle, nie? Mamy dużo złych intencji tutaj w Stanach i w ogóle jesteśmy na okropnym krajem. Prawie gorszym niż, nie wiem, słuchaj, Saudi Arabia. Ale, jest... ale chodzi mi o to, że no. Przestańmy w Europie myśleć, że Europa jest istotna, stary, nie? Polska nie jest istotna, Rosja to jest taki, wiesz, rozsypujący się stary dziadek, który jeszcze, wiesz, ze dwa razy piernie i się sam rozsypie. Po prostu to
2: nie,
3: tak jak, wiesz.
2: Nie, słuchaj, tak nie jest. Wiesz,
3: nie, ja no powiem, będzie ja potęgą powiem, kolejną.
2: Ja ci powiem, co powtarzał chyba Kissinger i wielu w ogóle dyplomatów.
3: No on też już ledwo mówi, stary. Wiesz, on ma Alzheimera zaawansowanego. O, kogo słuchaj, przytoczysz? Rosyjskiego polityka?
2: Rosyjski niedźwiedź nigdy nie śpi, znaczy nie umiera, najwyżej hibernuje.
3: No ale to 30 lat temu tak było, to no mówię, lat... wiadomo, świat się zmienił, stary, Chiny nie były istotne,
2: Indie nie były istotne,
3: naprawdę nie jest w ogóle, wszyscy emigrują out z Rosji, młodzi, inteligentni ludzie, stary.
2: Ja
3: no,
2: wiem, tak słuchaj, ja wiem, że Facebook jest chyba już nawet więcej wart niż PKB Rosji.
3: No to o to chodzi. O to chodzi.
2: Plus, nie?
3: Jeszcze nie ma interesu w tym, żeby przejąć, nikomu się nie chce naprawdę na wakacje, nie wiem, przejąć terenów w Rosji. W Stanach mamy dosyć tutaj fizycznych terenów, czy nawet zasobów.
2: Ale widzisz, jednocześnie, ale patrz, no to mamy jakiś paradoks, no bo jednocześnie Rosja ma jedną...
3: Nie ma o co walczyć tam, naprawdę.
2: Jednocześnie Rosja ma 1/8 albo 1/9 powierzchni lądowej ziemi i też się im zarzuca, że chcą jakąś wojnę robić. No to kto kurwa w końcu chce tą wojnę robić?
3: Na lokalnym, to jest istotne dla ciebie, na twoim lokalnym w twoim lokalnym miejscu, tylko dlatego, że sąsiadujemy z jakimś tam fragmentem
2: Rosji. Kuba, powiedz mi, szczerze ci przerwę, bo to jest istotna sprawa. Czy tobie się wydaje, że w Polsce ta histeria wojenna jest dużo większa niż w Stanach i gdzie indziej na świecie? Bo mi tak.
3: Jasne, w ogóle nikt nic nie mówi o Europie. Koniec.
2: Też mi się tak wydaje. Ja oglądam twardo, wiesz, czasami muszę wrócić do oglądania japońskiej telewizji, do Al Jazeera. Wiesz, patrzę czasami na jakieś CNN i Al Jazeera English jest super, to jest naprawdę bardzo profesjonalnie zrobiona telewizja.
3: Jest strasznie
2: ciekawe. Wyobraźcie sobie sytuację, że do Radia Maria, przychodzi, jest debata na temat ateizmu i pozwala się dzwonić ateistom, w efekcie się na przykład jakoś biskupa orze jak psa i wyciera nim podłogę, a na koniec dziennikarka dochodzi do wniosku i mówi publicznie, no to wychodzi na to, że dzisiaj ateiści wygrali, bo podali lepsze argumenty.
3: Nie,
2: a ja jakoś takiego byłem świadkiem w Al Jazeera.
1: O!
3: To nie, w ogóle nie ma nic wspólnego.
2: Wyciorali, po prostu dzwonili ateiści z całego świata muzułmańskiego, czasami pokazywali, czasami się bali pokazać twarze i ściorali po prostu te argumenty, wytarli podłogę duchownym muzułmańskim.
1: No to na pewno na plus.
3: Dobre jest, ale mówię, no taka moja obserwacja. Mówię ci, Zeno, nie daj się wkupić w te bzdury, które, nie wiem, codziennie w Onecie informacja o Stanach. W Stanach naprawdę nie ma żadnych informacji o Polsce. To my
2: ale
3: po prostu.
2: Dokładnie, ja o tym mówię. Tutaj jest jakaś. Tu jest jakaś paranoja, jakaś polskocentryczność, jakaś takie coś, to przeświadczenie o imagine self-importance, nie?
3: Miejsca, nie są istotne kraje, te wszystkie konflikty czy jakieś. No wiadomo, ta Ukraina cierpi, ale to też nie jest tak istotne dla świata. Naprawdę to, co się dzieje w Syrii dzisiaj, jest około 136 razy istotniejsze niż Ukraina i wszystkie republiki w koło, nie? Bo, cały Middle East jest bardzo istotny, nie?
2: Ja tak jak powiem, że
3: są istotne.
2: Bo jest medialny i ci przeklęci dziennikarze tak wiesz, tym wszystkim sterują, nie? Co jest fajne, czy nie fajne, ważne i nieważne.
3: No tak. To takie moje słowa komentarza. Trzymajcie się, uściski Zenon. Bardzo miło mi się ciebie i Krawiec, nadawaj.
2: Super, Kuba, że przyszedłeś tutaj z taką, wiesz, całkowicie inną opinią i powiedziałeś, jak to wygląda na Zachodzie. O to mi dokładnie chodziło, nie? Że po prostu w Polsce coś jest za mocna ta paranoja i my ją łykamy niepotrzebnie i napędzamy, nie? Zgodzimy chyba, nie? Że trzeba trochę wyhamować i powiedzieć, halo, coś tu nie gra, nie?
3: Jasne. Warto, fajnie, że to Al Jazeera oglądasz, to miłe, bo to naprawdę obiektywne źródło informacji, które...
2: Tak, to jest jedna z najbardziej obiektywnych telewizji, chyba nawet najbardziej obiektywna, jaką widziałem.
3: Super, i reportaże, i właśnie...
2: Tak, świetne, 101 East, nie? Czyli jasne. O Dalekim Wschodzie jest po prostu genialne, nie? Dowiesz jasne. Się, co jest w Japonii, w Korei, Tajlandii, wszędzie wszystko po prostu super, nie? Super,
3: tylko, tylko nocne radio jest trochę lepsze, tak?
2: Ale klawisz, tak, z mainstreamowych mediów naprawdę Al Jazeera English gorąco polecam.
3: Jasne. No. A zaraz tyle. Potem nocne radio. Dobrze się czujesz, Krawiec? Dobrze, dobrze?
1: Dobrze, dobrze. Al Maria takie radio może założę.
3: Dzięki wielkie, uściski, kochani. Trzymaj
1: cześć,
3: się. Zenon, pozdrowienia dla twojej lepszej połowy, uściski. Hej,
1: o,
3: hej.
1: To ja się tu przyłączam. Cześć.
3: Jasne, jasne. Cześć, cześć.
2: No, ona spaliła burek, i nic nie powie. Nie,
1: pani, widzisz, proszę, widzisz, to, no, musisz się to... pogodzić, Zenek, z rolą tutaj tego, kto jako jedyny ma kobietę w tym radio.
2: No, nie jako jedyny, tylko ja jako jedyny widocznie się coś nie wstydzę, nie, że tak powiem, coś mi się wydaje.
1: Nie, no przesadzam oczywiście, jest tutaj trochę i żonatych, i dzieciatych. No to co, Zenonie, to co, to rozłączamy się, bo już tu kolejne osoby dzwonią, nie?
2: Jasne, super, ja tylko powiem, że Wajda jest zły, niedobry i napisałem na jego temat na blogu wpis, ale nie na tym blogu, że po prostu zrobił w polskim kinie smrak Loki i przeświadczenie, że kino moralnego niepokoju jest ważne, a reszta jest istotna. I no, dobra.
1: Bajda. Dobra, no, cześć.
2: Dzięki, nie nakręcaj paranoi wojennej. Pa.
1: Dobra, cześć. I już tutaj szybciutko odbieramy. Jamci to z nami jest. Namci tu.
4: Cześć. Znowu tak, kurde, dzisiaj tak wzięło was na kłótnię. Wojna, nie wojna.
1: Spory są fajne, bo to wtedy jest, wiesz, energetycznie przynajmniej, nie?
4: No, nie, no słuchaj, ja tam wiesz, Atora słucham i facet wcale nie jest za wojną, wręcz przeciwnie, on jest absolutnie przeciwko temu, on tylko stwierdził, że jak to jest, że po prostu wiesz, tutaj Rosja niby straszy się Rosją wszystkich po prostu, no wiesz, bo to Ukraina, nie, i tak dalej, nie, blisko. A jednocześnie tam ci, wiesz, wypuszczają jakieś dwa nuki, wiesz, żeby sprawdzić, czy zabijają na, wiesz, jakieś pierdnięcie gdzieś tam takich ludzi gdzieś tam w tych, w jakichś kazamatach, nie, w jakichś bunkrach, nie, i sobie testują broń termonuklearną, ileś tam krotnie przewyższającą tę, którą wypróbowali na Japończykach, nie, no i im wolno, nie, jak kurwa Rosja to zrobiła, albo jakaś Korea, to zaraz byłby, co my tutaj...
1: Byłoby wielkie ajwaj.
4: No, zobacz, jakie podwójne standardy, jakie podwójne standardy.
1: To jasna sprawa, tak.
4: No, a zobacz, a to wcale tego właśnie tak nie, właśnie nie, niespecjalnie on dmucha na ten tam, na te wszystkie rzeczy i dla mnie to jest po prostu gość, który, no ma to swoje, wiesz, no to wiesz, nie wolno nic mówić o źle, o papieżu, ja się wymawię, no. Sobie na mnie, no, a jednocześnie, wiesz, kilkakrotnie, wiesz, dałem mu, wiesz, do myślenia, przypuszczam, na komentarzach, no wiesz, zero reakcji, nie, bo za mocno to, wiesz, widocznie u niego, no, niektórzy tak mają, nie?
1: Ale wiesz co, jak ktoś jest fajnym gościem, to mi na przykład przestaje przeszkadzać to, że on ma poglądy takie, które nie do końca mi pasują, że katolik, że nie godzi się na obrażanie papieża. Okej, dobra, możemy to przełknąć, jeśli koleś generalnie jest, wiesz, spoko całkiem i nagrywa ciekawe audycje. Ja się nie do końca tu zgodzę, że dla 16-latków są niekoniecznie. No, słuchajcie, no, on przedstawia trochę w taki troszeczkę mainstreamowy sposób, idzie w tym kierunku trochę, ale nie do końca. Myślę, że raczej używa po prostu odpowiednich technik i trochę się na tym zna po prostu. Był przez jakiś czas dziennikarzem, co prawda w piśmie komputerowym. Reset bodajże.
4: Tak. Dużo mówił. Na przykład, że został na przykład kilka razy wypierdzielony, tylko dlatego, że nie napisał, że jakaś klawiatura jest fajna, bo była do dupy, nie? Czyli można powiedzieć, że facet jest wewnętrznie uczciwy, nie? No przynajmniej tak mówi, nie? Tak twierdzi. No to fajnie. Panie z jego strony. Ja uważam, że ja go bardzo pozytywnie nie dlatego, że wszystkie informacje, o których mówi, są faktyczne. On często się myli. Ja czasem go tak punktuję na takie wiesz, rzeczy. Potrafi tak, wiesz, pomylić po prostu pewne tematy, że to jest, wiesz, no ale to jest, jesteśmy ludźmi. No taka jest prawda. I zobacz. Zenon mówi, nie mówmy nic o wojnie. No nie da się, stary. No nie da się. No jest tak, że mainstream tym żyje. Dwa, no wiesz, historia lubi się powtarzać. Cholera. No taka jest prawda, no. Wiesz, na wschodzie nas nie kochają. Podobnie już jest na zachodzie, niestety, nie? A to, co się dzieje, wiesz, na zachodzie, to jest, wiesz, masakra, bo próbują tutaj, wiesz, nam robić... Zresztą dzięki Amerykanom mamy to, no. Bądźmy sobie szczerzy, nie? Putin akurat nie jawi mi się tutaj jakaś taka mroczna postać. No wiesz, no słuchaj, nawet Jackowski gdzieś tam mówił, że jemu Putin wcale się nie jawi jakaś taka mroczna postać, a wręcz przeciwnie, co nie znaczy, że nie będziemy o tej wojnie mówić. Nie mówi, że dotknie nas. Ja też jestem przekonany, że nas obecnie nie mamy się co przejmować, jeśli chodzi o tą wojnę, więc to nas to nie dotknie. Ale wszyscy dookoła, wszędzie dookoła będzie wrzeć. Tam, panowie, jesteśmy w środku Europy, no. Zanim przejdą do nas, to będą musieli tak, przejść przynajmniej przez Włochy, przez Szwajcarię. No, panowie, długa no. droga, poza tym jeszcze jest Rosja, panowie.
1: Szwajcara z karabinem maszynowym.
4: Tak, pozwoli nam dojść tutaj, wiesz, zaraz muzułmanie, tak, no totalna bzdura, nie? Ktoś to wierzy, no to sorry, no.
1: A Szwajcar jest uzbrojony teraz.
4: A Szwajcar jest uzbrojony, dokładnie, nie ma trybunału konstytucyjnego, ma broń, ma kasę i tą masę kasy, za którą może kupić jakąkolwiek broń. No to naprawdę jest trudno, trudno naprawdę zdobyć ten bastion, wiesz, kapitalizmu, taka jest prawda i ludzie sobie nie zdają sprawy, jak mocno to sobie tu mówi, że Europa nie jest istotna, czy tam istotna. Cholernie jest istotna. Gdyby nie była istotna, to byśmy nie mieli ani układów, ani współpracy wojskowej. To nie są takie, wiesz, takie rzeczy, które można, wiesz, tak sobie to można gadać, wiesz, w tej kampanii prezydenckiej, jak tutaj teraz z Clintonową, nie, Trump polemizuje, nie? Wiesz, to jest Francja, wiadomo, że to jest Francja, nie? Ja tam jej nie uwierzę jak psu, tak samo jak temu jej mężusiowi, nie? Ale facet przynajmniej jest na tyle uczciwy, że nie chce eskalować konfliktu, taki Trump, nie? O tym się nie mówi, nie? A zwróć uwagę, że nawet media, nawet mainstreamowe, to ciągle mówią, że Clinton, bardziej Clinton, nie? A Trump to w ogóle taki B, nie? A Clinton to taka, wiesz, taka nasza sojuszniczka, nie? No kurwa, jakbyśmy spali z nią, nie? Tak się rozpływają nad nią, nie? Prawie wszyscy, nie? No nie tylko media te typowo, wiesz, TVN i tak dalej, ale te rządowe, nie? Te z głównego nurtu, aż normalnie do obrzygania. Jak to słucham, to może mi się żygać chce. A to tutaj właśnie jest wręcz przeciwnie, nie? On jest po stronie Trumpa, nawet bardziej, nawet ostatnio, wiesz, gdzieś tam robił jakieś takie wywiady właśnie z tym swoim, z tego wąskiego kanału. Nawet Wąski stwierdził, nie, że chociaż jest lewak troszeczkę, nie, jest tam jeszcze muzułmaninem, jeszcze gejem, no to mówi, no to ja jestem za Trumpem bardziej, nie, teraz niż za Clintonową. Nawet Trump go przekonał. No to sorry, nie. Są ludzie, którzy są obiektywni, ale są ludzie, którzy nie są obiektywni. Ja tam o wojnie nie rozmawiam z reguły, ani nie rozmawiam z moimi dziećmi,
1: a ze mną?
4: Z moją żoną specjalnie.
1: A ze mną
4: nawet
1: możesz?
4: Z kolegami w pracy nie rozmawiam na ten temat, bo wiem jedną, jak się coś zdarzy, no to się zdarzy i koniec będzie. Nie?
1: No właśnie, słuchaj,
4: mogli mówić, myśleć o wojnie, a teraz, no co możemy zrobić?
1: No możemy właśnie.
4: Patrzeć, róbmy swoje i przestańmy się przejmować przede wszystkim tym, bo wiadomo, że grzeją tematem, bo oni będą każdym gównianym tematem grzać, nie? Bo to są media, oni muszą być sprzedani, to są jak jest tanie dziwki, nie? Kawałek chleba, nie, i ona robi ci laskę. No tak jest z mediami, no i trudno mówić, że jest inaczej, nie? Nie ma czegoś takiego jak wolność słowa w mediach, to jest mit, nie? Każdy ci to powie, kto tam funkcjonował. Także dlatego ja szanuję autora, choćby dlatego, że on robi na własną rękę wszystko, nie? A nie jest pod jakimś lisem, czy jakimś innym, wiesz, kraśką, czy jakimś innymi po prostu, wiesz, z kolei super prawicowymi mediami, gdzie nie, tylko o papieżu będziemy mówić dobrze, a jak nie, to pięść w ryj ci, kurde, lewaku, nie? No wiesz, tak można, nie? Ale no wiadomo, no, są ludzie, którzy widzą ten syf i się dystansują, nie? Ja myślę, że nie ma co się przejmować tym wszystkim, nie? Póki nie wchodzą nam do naszych domów, nie gwałcą nam dzieci, nie próbują spalić nam domu, to jest okej. Po prostu, wiesz, troszeczkę może powiem to tak, wiesz, z tą, jak tą całą wsią, wsiejską, wielską, choćby się tam paliło za granicą, nieważne, nie? Najważniejsze, że u nas jest okej, na razie. Na razie.
1: Ja się tu nie zgodzę trochę z tobą. Sorry, będę ci przerywał troszeczkę, bo bo mówisz, że tak powiem, w sposób dość obfity. O, to takie ładne słowo. Obfity.
4: No,
1: to będę się tak wstrzeliwał trochę i podpytywał cię. Słuchaj, bo ty się trochę znasz na rzeczy. Myślę, że coś będziesz wiedział tutaj jednak o tym, jak można by się przygotować na taką już sytuację. Wbrew temu, co mówisz trochę, bo ty mówisz, że to poczekajmy, aż coś się zacznie dziać. No ale chyba dobrze mieć zakopane trochę złota gdzieś na przykład tak na czarną godzinę, żeby móc to wykopać i jakąś broń na przykład, tak?
4: No jasne, no jest taka możliwość, że złoto zawsze idzie w górę, tak jak mówił profesor Leniuch, jak tylko jakaś cholerna wojna jest, to złoto idzie w górę, bo to jest ta karta przetargowa w razie czego. Ale powiem wam, złoto gówno wam da, kiedy zabraknie wam ryżu, soli, wody, takie podstawowe rzeczy. Jeśli ktoś po prostu tak bardzo chce być takim prepersem, to niech to sobie zrobi dla własnego, jak to się mówi, własnego...

0: się dupa zbita, nie? Po prostu rozwalimy tylko się, nie? I jeśli ktoś myśli o wojnie atomowej, to są ludzie, szanowni, to pamiętajmy, że to jest polityka, to jest straszenie. Wiadomo, że jest balans sił. Nie jest balans sił. Zgodzisz się.
1: Broń atomowa została użyta, z tego co wiem, raz przez Amerykanów, tak?
0: No dokładnie.
1: I to było ściśle już takie wymuszone bardzo sytuacją i polityczne w sumie, taki no polityczny ruch, po prostu strategiczno-polityczny, no bo to chodziło o nagłe zakończenie wojny, o pokazanie, że mamy nową broń, której do tej pory nie znaliście i możemy tą bronią was po prostu rozpierdolić w drobny mak.
0: Tam były jakieś już rokowania pokojowe z Japonią i tak oni nie do końca musieli to zrobić, niemniej jednak Japończycy mieli ten problem, że oni musieliby poddać między innymi zwierzchność cesarza, nie, pod wątpliwość, a tego nie chcieli między innymi. No i takie straty na Iwo Jima, nie, Amerykanów i tak dalej, między innymi przewaliło tą szansę, że ktoś nawet z naukowców stwierdził, a dlaczego nie zrobić eksperymentu, nie, pieprznijmy jedną 16, drugą 20 kiloton i zobaczymy, co się dzieje, i zobaczymy reakcję, jak szybko się zgodzą, nie.
1: No i zadziałało, i cesarz się poddał od razu.
0: Niestety zadziałało.
1: Dumni Japończycy, dumny cesarz się poddali. Ale wiesz co? To jest jakaś karma w tym. Spotkało coś niewyobrażalnie tragicznego Japończyków, ale oni wcześniej się posuwali do takiego zezwierzęcenia, takiego, że jak najgorsi naziści po prostu robili eksperymenty bardzo drastyczne i okrutne na ludziach. Ogólnie i Koreańczyków, i Chińczyków traktowali jak zwierzęta, znaczy gorzej niż zwierzęta, jak oni nazywali kłody, tak? Że to jest po prostu kłoda drewna, tak jakby, tak? Którą można ciąć, którą można pokroić.
0: Nie słyszałeś o tym, żeby Niemcy robili na przykład sobie rajdy na kobiety i robili, zapędzali do wojskowych burdeli, nie? Tutaj w Polsce, nawet w Polsce, nie? Gdzie stały przecież obozy koncentracyjne. Nie słyszeliśmy o tym. A zobacz, Japończycy tak gardzą niby, przecież to jest ich tak naprawdę, to jest ich jedna i ta sama krew. Oni sobie nie zdają przecież, że większość ludzi właśnie gdzieś pochodzi właśnie z Korei, gdzieś tam, nie? Z tego, że to są ludzie, którzy przybyli na te wyspy. To nie są Ainowie, nie ci oryginalni, nie? I oni po prostu nagle gardzą Chińczykami, którzy praktycznie wyglądają jak ci, nie jak ci rdzenni, ale ci lud, który przybył, nie? Na te wyspy, nie? Od tam Hokkaido plus te inne, nie? Dookoła ta Okinawy, nie Okinawy. I zobacz, masz po prostu sytuację taką, że facet gwałci dziewczynę, która no praktycznie jest jego siostrą, można powiedzieć, nie, krwi, nie, i on nią gardzi, a jednocześnie ją pożąda, nie, to jest jakiś kurwa normalnie szokująca rodzaj jakiejś szaleństwa, nie, że jednocześnie gardzisz kimś, a jednocześnie go pożądasz, to jest coś nienormalnego, nie, to jest nienormalne, to jest wojna właśnie, to jest wojna. Ludziom po prostu tak wyprać mózgi, że w ten sposób, żeby jednocześnie nienawiść i zaspokojenie twojej chuci po prostu szło ci w parze, nie? No to tak było za, bądźmy sobie szczerzy, tak było też za Imperium Rzymskiego. Cezar na takie rzeczy pozwalał, nie? To jest podobny rodzaj, jak to się mówi, tej mentalnej, kurde, sieczki, nie? Którą tak zwani ludzie, którzy trzymają władzę, robią nam w głowie, no, jak to się mówi, no, taki rodzaj schizy, nie? Jednocześnie mówisz tutaj, że jesteś dzielnym jakimś wojownikiem, a jednocześnie znęcasz się na istotą, która nie jest warta nawet potyczki, bo jest słabsza. No, coś niesamowitego, nie? I dlatego mówię, ja bardziej prostytutki szanuję niż takich ludzi, nie?
1: Ja też. Taka jest fakta. Prostytutka to jest całkiem dobry zawód. Nie no, prostytutka robi jakąś robotę, jest to facetom do czegoś potrzebne. Zresztą można też powiedzieć, że bycie prostytutką wymaga dosyć sporej odwagi i poświęcenia. Dokładnie. Też. Dokładnie. Wiesz, często te kobiety robią to, żeby na przykład zarobić na dzieci jakieś, które już tam mają i wychowują same, czy coś. Różnie bywa. A z wojną, to jest dla mnie jakiś dowód takiego niezbyt wysokiego poziomu rozwoju naszej cywilizacji, że napierdalamy się cały czas sami ze sobą jeszcze. No tym bardziej, że to jest jakaś taka bariera, dopóki nie przekroczymy tej, dopóki się nie nauczymy żyć sami ze sobą w zgodzie, to latanie w kosmos to jest jakaś, wiesz, no parodia. Zresztą sam lot na Księżyc czy na Marsa to jest taki jak przejazd, jak wycieczka rowerem do wsi obok, albo przejście, albo wręcz, wiesz, no pójście do kumpla, wiesz, klatkę obok i zadzwonienie do domofonem, nie? To jest taka...

0: podróż tak. zajebista. I, a gdybyśmy się to... zjednoczyli wszyscy tutaj na Ziemi, to byśmy szybko opanowali nowe technologie, loty w kosmos. Gdyby się wszystkie kraje zjednoczyły, to by była taka moc i naukowcy tej klasy i, taka, i taki kapitał, żebyśmy zaczęli latać naprawdę już daleko, nawiązywać jakieś kontakty. Mogłoby się to okazać mega opłacalne, bo byśmy w ogóle wkroczyli na poziom, że już się nie martwimy o kasę, o surowce, tylko robimy coś zajebistego dla wszechświata.
1: Nie postrzelić ci w plecy, ale że zaliczymy po prostu Księżyc, potem Marsa, ewentualnie Wenus i będziemy dalej parni, nie? Bo jeśli kosmici jacykolwiek istnieją, nie? Tacy autentycznie cywilizowani i jeśli nas obserwują, to nie dopuszczą, żebyśmy wyszli poza nas układ, bo nas po prostu zwyczajnie w świecie, jeśli będziemy tak dalej postępować, rozpierdolą i to z technologią, o której nie mam w ogóle pojęcia, nie? I się skończy po prostu, nie? I te nasze zoo, bo to jest jak zoo trochę, nie? Gryziemy się, wiesz, o różne izmy, nie?
0: O kość.
1: Ateizmy, religijne izmy, wiesz, różne inne te rzeczy. A teraz zobacz, zwróć uwagę, nie, że w tym takim filmie, nie, ten Faceci w czerni, nie, co tam powiedział ten starszy kolega do Kay, tak? Czy do tego młodszego, do szefa... nie?
0: Aha.
1: No, to do Jay, tak? Da, Jay, no i Jay Kay. No i każdy on powiedział, że są układy planetarne, gdzie ludzką myśl tępi się jak zajadze, nie? I taka jest prawda, no. A jednocześnie, wiesz, byłbym o wiele bardziej skurwiały, gdybym myślał z pogardą cały czas o mojej rasie, że nie ma dla niej szans, że nie ma dla niej nadziei, nie? Dla mnie to jest coś, co jest po prostu osiągalne, nie? Pod warunkiem, że ludzie przestaną, wiesz, zwracać uwagę na pierdoły, nie? Takie pierdoły. A, bo ty masz takie skośne oczy, a ty, stary, po prostu to masz, wiesz, inne zdanie na ten temat, a ja myślę, że jest inaczej i ja cię, kurwa, zabiję albo przymuszę do tego, żebyś myślał tak samo jak ja. To jest po prostu najgorsza rzecz. Ja myślę, że w tej całej schizofrenii najważniejsze to jest tak. Po pierwsze, to, co mówią, że nie ma, to Zenek stwierdził tak tutaj, że nie ma tego ruchu społecznego przeciwko wojnie. No kurwa, każdy chce się napierdalać, nie? No bo każdy czuje się zagrożony.
0: Nawet dzisiaj modne jest napierdalanie. Tyle filmów akcji, broni, fascynacja bronią. W każdej grze komputerowej strzelasz. Każdy chłopak chce być, wiesz, czy komandosem, czy jakimś superbohaterem. Napierdalać się.
1: A to napędza koniunkturę na broń, na inne rzeczy. Ale zwróć uwagę, że jakbyś chciał tak naprawdę już być w tej akcji, to najczęściej efektem jest mniej więcej tak: krew, gówno i siki w twoich, kurde, wiesz, spodniach. I tak to wygląda na wojnie. I ludzie o tym nie wiedzą, nie? Bo jak się ogląda czasem, wiesz, są filmy, które są takie typowe heroik, nie? Takie, wiesz, machanie flagą i tak dalej. A ja kiedyś pamiętam, oglądałem taki film o Nowej Zelandii, nie? I chłopaki tam się strzelają z tymi Japończykami i facet mówi: no zesrałem się, nie? Ale śmierdzi, nie? A wszyscy ha, ha, ha, nie? No, ale przeżyłeś, nie? Tak wygląda wojna. Tak wygląda.
0: Może
1: wojna.
0: Być smutno, głodno, beznadziejnie, Zbredno, dramatycznie. Dowiadujecie się, że wasze dzieci nie żyją na przykład, a musicie dalej biec i napierdalać kogoś, wypruwać mu flagi. A nagle stąd ni zowąd dostajecie jakimś odłamkiem, rzuca wami jak szmacianą lalką i lądujecie bez nogi gdzieś i stracie pod siebie. I to jest właśnie wojenka.
1: Tak.
0: Wspaniała, no, wiesz, wojenka.
1: Fajnie jest pomachać mieczem, ty wiesz i ja to wiemy, na pokaz, nie? No to jest fajne, efektowne, taki Jackie Chan, nie? Ale w realnym życiu to jest 3 sekundy, sekunda i nie żyjesz, nie? Tyle masz z tej chwały, kurwa, twoja matka cię rodziła przez całą dobę, a ty zaprzepaścisz to życie w ciągu, kurwa, głupiej sekundy, bo gdzieś się zagapisz, gdzieś się podrapiesz, cię komar umgryzie, ale się podrapiesz za dupę albo będziesz chciał odlać i nie żyjesz, stary. No i tyle. No to jest taka chwała wojenna. Jeśli ktoś mówi, że jest się bohaterem na wojnie, wojna nie czyni bohaterem, no ale taka jest, kurwa, prawda, no. Taka jest prawda. Wojna nie czyni bohaterem.
0: No różnie tam bywa na tej wojnie. Kuba napisał tu ciekawą wcześniej rzecz, że uczy się podstaw rolnictwa, że sobie jakiś mały ogródek robi i że to cenniejsze niż złoto zakopane na wypadek wojny. No być może się to okazać tak, bo słuchajcie, jedno i drugie służy temu, żebyście się zaopatrzyli w jakąś żywność, czy sobie ją wyhodowali jakoś i przynajmniej dopilnowali. Znaczy, właśnie, no, czy będzie w ogóle szansa na hodowanie czegoś? Może nie być, ale z drugiej strony złoto może bardzo szybko wam zniknąć, bo wydacie złoty zegarek na worek ziemniaków, dokładnie, złote zęby na worek ryżu, a
1: całą resztę, żeby po prostu żeby spierdolić przed gościem, który cię aresztował i wjedzie na szafot, nie?
0: Tak, ale zapłacić tak komuś, żeby was nie zabił.
1: Ja powiedziałem kiedyś z tym moim dziadkiem, że jak on przeżył z swoim kumplem, nie, że Rosjanie go tam gdzieś do Starobiezg, wiesz, gdzieś Kozielsk, gdzieś go, wiesz, eskortowali razem z całą resztą, wiesz, tam ci krzyczeli, wiesz, żeby się modlić, ci kapelani, nie? A on po prostu Rosjaninowi dał paczkę zapałek, nie? Rosjanin go zmierzył i kazał spierdalać razem z kumplem, nie? Odwrócił się i oni uciekli, nie? No i tyle, nie? Paczka zapałek, stary, uratowała go, nie? I dlatego do was rozmawiam, no, taka jest prawda, to jest zbawienie. Facet zrobił coś, co nawet nie wiedział, że to w Biblii może, że, wiesz, żeby nakarmić wroga, nie? Gdzieś tam to nawet Sumerowie o tym pisali, kurwa, nakarm tego wroga, wiesz, może nie będzie tak źle, stary, nie? To się wydaje takie niehonorowe i tak dalej, gówno prawda, przeżyli. I to było najważniejsze. A nie to, że po prostu gdzieś polegli, wiesz, gdzieś w Starkoli, bo byli po prostu super pyszni, super dumni, nie? Bo nie ugięli się, nie? Przed tymi, kurde, no, bądź co bądź, zwycięzcami, no, taka jest prawda. Pobili nas z dwóch stron, a my dalej uważamy, że zwyciężyliśmy tą wojnę, nie? I do dzisiaj po prostu mamy postkomunę, nie? Przy władzy.
0: Czy chcesz ze mną pogadać chwilę jeszcze na temat już takich bardziej, może zastanowimy się tutaj nad jakimiś praktycznymi tipsami, które mogą się przydać jednak w razie sytuacji krytycznej mocno? No, ja bym na przykład zaproponował, że no to taka podstawa, żeby mieć zapasy faktycznie, tak jak to Merkelowa mówiła Niemcom, zapasy na kilka dni, tak? No bo te zapasy na kilka dni mogą nam się nagle przerodzić jak trzeba, no to możemy jeść mniej i mieć te zapasy na 10 dni, a nie na 5, tak? Możemy sobie zmniejszyć rację żywnościową.
1: Powiem ci szczerze, no ryż jest może, wiesz, taką jedną z takich elementów, nie ziemniaki, bo ziemniaki gniją, ale ryż może ci trzeba po prostu o takich rzeczach mówić, nie?
0: Czy możesz powtórzyć to, co mówiłeś o ryżu, że ryż może co?
1: Miesiącami, latami może leżeć ci w worku, po prostu jeśli nie ma wilgoci. Stary, to jest po prostu, wiesz, chwila, moment i masz co do gara włożyć.
0: I dość,
1: nie?
0: Zdrowy jest chyba ryż, taki, że zapewnia, dokładnie. Jest chyba lepszym takim z tych zapełniaczy niż zimniory chyba troszkę,
1: oczywiście,
0: nie?
1: A przede wszystkim ziemniaki gniją, nie?
0: No właśnie, ziemniaki gniją. No, ale jest z nami ktoś, kto nie gnije.
1: Tam, wiesz, chipsów, nie?
0: Tak, a jest z nami ktoś, kto nie gnije, tak po radiowemu powiem. Etam, witaj Etam.
2: Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz.
1: To by rodzice jeszcze zawidzali.
2: Etos we mnie wszedł, jak żeście dzisiaj tak gadacie o tej wojnie, bo ja tak ciągle o niej myślę i tak sobie uświadomiłem, że jak tak właśnie dobrze, że chcecie iść do porad, bo jak na razie to wszyscy zginiemy z tymi poradami, które były do tej pory. Słuchajcie, tak poważnie teraz, bo jeśli rzeczywiście by coś do czegoś takiego doszło u nas, to uświadommy sobie jedną rzecz. Dzisiaj się nie używa broni ani atomowej, ani wodorowej, bo to jest bez sensu, tylko używa się broni neutronową, która zabija wszystkie organizmy żywe, jest detonowana na pewnej wysokości nad miastem, a infrastruktura zostaje, bo to jest wybuch rzędu 1 kilotony, tak, czyli 1/10 powiedzmy tego, co było w Hiroszymie. Nie można się przed tym schować w żaden sposób, żaden bunkier wam nie pomoże, bo to kiedyś były takie obliczenia, chyba nawet w sądzie jeszcze tej starej prowadzone, ile by trzeba było mieć metrów ołowiu i wyszło, że to musi być 6 metrów ołowiu, czy coś koło tego, tak? Taka ściana musiała być gruba.
1: A ile kilometrów na przykład pod glebą, żeby cię ochroniło?
2: Wybacz, nie pamiętam, ale broń neutronowa polega na tym, że są swobodne neutrony.
1: Ja wiem, wiadomo, nie, to jest twarde promieniowanie, więc ono przenika przez nawet właśnie ołów, nie? I to jest problem.
2: No i
1: po prostu
2: gotujemy się, tak? Gotujemy się jak w mikrofalówce, to mniej więcej, no, tak to niby wygląda. Także się nie stosuje. Drugą taką bronią, którą się stosuje nad miastem, czy gdzieś tam nad, powiedzmy, skupiskami wojsk, to jest broń termobaryczna. Bomba termobaryczna, która po prostu powoduje to, że jest rozpylane takie drobinki paliwa, i które się zapala i zwyczajnie jest wyssane całe powietrze z okolicy.
1: Tak, wysysa się powietrze i zabija po prostu ciśnienie, nie? To tak zwana bomba MOAB, nie? W ogóle
2: znaczy Amerykanie to jest, jeżeli by ktoś chciał poszukać, to jest to taki fajną nazwę, to ma, bo to jest ojciec wszystkich bomb i matka MOAB. Wszystkich bomb.
1: MOAB. Mother tak, of dokładnie, all tak. bombs. MOAB.
2: Dokładnie,
1: i to Amerykańcy wymyślili, tak, użyli tego chyba z 2 czy 3 razy. To jest właśnie taka bomba, która nie skaża nam terenu, nie? Tylko zabija samym ciśnieniem, nie? Wysysa z jakiejś tam no, z jakiegoś terenu ciśnienie, jest potężne rąbnięcie i potem no, uszy pękają na tam iluś tam wiesz, kilometrach od tego, także to nie jest taka rzecz, która jest super też bezpieczna na przykład dla pilotów, nie? Trzeba przyznać, że no wiadomo, że to się zrzuca z wielkiej wysokości, nie? I to tyle ich ratuje, nie? W stratosferze. Poza tym są tak zwane, to są najczęściej zrzucane z jakichś tak zwanych nie myśliwców, tylko bombowców strategicznych, więc one są bardzo wysoko latają, nie? I
2: tyle, na filmie Epidemia mieliśmy taki pokaz takiej bomby. To była bomba zrzucona na taką strefę, gdzie była choroba Ebola, tam zdaje się, była coś takiego.
1: No możliwe, tak.
2: No i
1: tak,
2: tam właśnie tak, było pokazane, dokładnie. I to na spadochronie zrzucali. To sobie bardzo powolutku spadało i potem na jakiejś tam wysokości 200... No,
1: dokładnie, eksploduje nad, ponieważ eksplozja nad, nie inercja, cała energia nie idzie w glebę, nie odbija się od ziemi, tylko generalnie powiem wam dzisiaj, że byłem świadkiem tąpnięcia w kopalni w moim rejonie i cały budynek się zatrząsł, chociaż byłem na pierwszym piętrze. Podobno mi ktoś powiedział, że to mniej więcej 3 stopnie w skali Richtera było, a fajnie się czuje, jak się mieszka na 10 piętrze. Podobno wszystko pływa. Wszystko no pływa, tak. Kafelki odpadają, nie? No taka rzecz, wiesz.
2: U nas w ogóle jest takie przekonanie w Polsce, że my żyjemy w strefie pozasejsmicznej. Jest to kompletna nieprawda. Owszem, są w Polsce trzęsienia ziemi. To nie jest 10 stopni czy 8 stopni.
1: Kopalnia, nie? To jest blisko.
2: Ale na przykład, tak, ale na przykład tutaj zachód Polski, gdzie ja mieszkam, te okolice, największe trzęsienie ziemi to było, zdaje się, 6 stopni. To było gdzieś tam w 1700 roku. Podobnież było tak silne, że w Krakowie tam się coś zawaliło aż, tak? Mimo, no tak, że
1: Kraków jest na takim sejsmicznym gdzieś tam właśnie uskoku małym, że właśnie w Krakowie i w tych okolicach właśnie dochodzi do takich małych trzęsień ziemi, przewracają się szklanki i tak dalej, nie? Kumpel mówi, że akurat tutaj w rejonie Dolnego, nie, jak to się dzieje, to na przykład położył sobie ładnie kafelki i dylatacja była za mała i mu kafelki pospadały.
3: Dobra, bo tu tematy na kafelki już schodzą, no, zaraz no. Będzie pan ja wiesił i kładzenie kafelki.
1: Co byś zaproponował? Bo ty ciągle myślisz, że to w wojnie, ja mówię, że u nas nie będzie wojny, w każdym razie będzie dużo się mówić na ten temat, będą straszyć, ale u nas nie będzie wojny, natomiast co ty byś nam poradził na tą kwestię?
2: Zacznijmy od pierwszej takiej mylnej informacji. Jak zobaczysz grzyb atomowy, to po pierwsze już nic nie widzisz, a po drugie już cię nie ma, tak?
1: Bo troszeczkę za blisko.
2: Z prędkością światła się rozchodzi promieniowanie cieplne, to jest parę tysięcy ładnych stopni, dlatego na filmach takich, gdzie pokazane są eksplozje, pierwsze co jest, to jest takie jakby odparowanie na powierzchniach budynków, bo to jest uderzenie po prostu promieniowania cieplnego. No tak,
3: można się do lodówki schować, jak Indiana Jones. Ale to jest
1: blisko epicentrum, powiedzmy sobie szczerze.
2: To znaczy w przypadku takiej średniej bomby atomowej, tej wodorowej, tak, bo atomowych się praktycznie nie używa. Wodorowej, ja ostatnio właśnie oglądałem sobie na przykładzie Paryża pokazane, no to kula ognia ma 2 kilometry średnicy, także to jest, no, wszystko znika, tak, w tym obszarze. Natomiast gdybyśmy, powiedzmy, mamy szczęście, udało nam się przeżyć, to co jest potrzebne? No, z tych rzeczy, które można dzisiaj sobie kupić i schować, to jest to, co przerobiłem w trakcie Fukushimy tej słynnej, także można kupić sobie w aptece 2 preparaty na ochronę tarczycy. To się nazywa kelp. To są takie tabletki, które zawierają coś, co jest bardzo podobne do działania do preparatu Lugola. No ale tutaj się osłonimy tylko przed promieniotwórczym jodem. Natomiast tych pierwiastków jest bardzo dużo. I tutaj nam pomoże drugi preparat, który się nazywa spirulina. To jest wyciąg z alg morskich i on powoduje to, że organizmy oczyszczają się z wszelkich pierwiastków promieniotwórczych. Znaczy to niewiele da w przypadku bardzo silnego skażenia, natomiast jeżeli byłoby to dosyć daleko od epicentrum takiej eksplozji, to warto to zażywać w ilości tam jednej, dwóch sztuk.
1: No, warto mieszkać gdzieś za terenami mocno zabudowanymi. O tym
2: tak jest, małe miejscowości.
3: Właśnie, to jest dobry temat, przepraszam, się tu wtrącę, bo to jest dobry temat. Czy lepiej w czasie wojny mieszkać gdzieś w jakimś lesie, czy w jakiejś małej wsi, no albo zupełnie na uboczu gdzieś, gdzie nie ma już w ogóle cywilizacji, czy w dużym, czy w terenie zurbanizowanym?
1: Na pewno lasem jest problem, bo na pewno na jakieś takie średnie, małe miejscowości nie będą rzucali bomb termo, czy tam nuklearnych, tylko na te newralgiczne, tam gdzie jest przemysł, na stolice, na większe takie typowe miejskie ośrodki, więc pamiętajmy, że oni też nie chcą, żeby dana ziemia była ziemią spaloną, czyli gorącą. Oni tam muszą wejść. Więc
2: no,
1: nie mogą
2: u nas
1: sobie...
2: niestety
1: no,
2: chcą.
1: Tak, u nas tak. No właśnie może być ten problem, że kiedy mieszkasz w lesie lub się skryjesz w lesie, możesz spłonąć tam, nie?
3: Mieszkając na uboczu nie masz żadnego wsparcia, z drugiej strony możesz liczyć głównie na siebie, czyli no, wypada mieć broń, jak mieszkamy po prostu
2: na uboczu. Tak, bo to będzie właśnie, odnośnie tych tam, mówiliście o złocie i tak dalej, pierwszą walutą będzie broń. Tutaj krawca wyprowadzał z błędu. Otóż wiatrówka, nawet taki prosty crossman, jaki ja mam, może być bardzo skuteczną bronią, żeby zdobyć sobie na wrogu
1: broń.
2: No, nie musi być nawet stuningowana. Jeżeli dacie serię 20 strzałów w twarz takiego posiadacza kałasznikowa to, i traficie w oko, no to jest po nim.
3: W oko, to ja będę, dobrze, to będę celował w oko. Jak to dobrze, że mi powiedziałeś, to ja tak, jednego w oko, drugiego w oko.
2: A gwarantuję ci, że jeśli trafisz chociaż raz w twarz jedną kulką, to on nie będzie w stanie prowadzić ognia, bo będzie po prostu oszołomiony tym.
3: Będę jak tym Clint Eastwood, obiecuję po prostu, i cygaro będę miał w zębach jeszcze i każdego w oko trafiał. No, i naboje mi się nigdy nie skończą.
1: Taki autentyczny Fallout i możemy mieć problem, wiesz, z podstawowymi rzeczami, takimi jak zapałki, takimi jak chociażby zapalniczkę. No, kupić sobie po prostu całą zgrzewkę zapalniczek. Panowie, to nie jest droga rzecz, nie? A może naprawdę nam dać dużo sytuacji, kiedy nie będziemy pozbawieni na przykład, wiesz, bezpośrednio jakiegoś opału, czy tak dalej. Mieć podstawowe narzędzia typu siekierka, piłka, nie?
2: Szkło powiększające.
1: No tak, no w razie czego. No chyba, że te chmury po prostu po tej kataklizmie raczej słoneczka przez długi czas nie zobaczysz, więc wątpię, czy jakiekolwiek szkło ci tutaj pomoże, nie?
2: Znaczy,
1: no.
2: Wiesz co, te takie pokazy w filmach, gdzie ta nuklearna, no to jest przesadzone bardzo. To jest taka megalomania trochę ludzka tutaj, że tak by to wyglądało. No nie byłoby aż tak źle, tak? Natomiast co jest jeszcze ważne, bo ja tak mówiłem o spirulinie, czyli o wyciągu z alg do oczyszczania organizmu i kelpie. Myjemy się po ewentualnym opadzie radioaktywnym w wodzie z domieszką cytryny, soku cytrynowego. On bardzo dobrze zmywa ze skóry. Podobnież zmywa, znaczy to jest informacja z kilku filmów, które oglądałem, takich dokumentalnych, gdzie pokazywano właśnie tych żołnierzy po tych testach jądrowych, gdzie tam sobie na tych poligonach testowali na nich wpływ. Tu się nie ma co oszukiwać, że to było takie badanie na żywej tkance. Oni właśnie byli obmywani wodą z wyciśniętym sokiem z cytryny. Także warto mieć cytryny.
1: No, to przynajmniej przedłużycie sobie cierpienia. Tak zresztą na jak tym filmie było, tak? To jest punkt kierunek zero chyba z między innymi z którymś z Shinem, tym starszym, Martinem chyba.
2: Tak, to był film.
1: No właśnie, no to tak, to właśnie tak to mniej więcej by wyglądało, nie? Czyli nawet te stare przekazy gdzieś tam o tych indyjskich wojnach, kiedy to bogowie używali broni, o która mówiła, że jest jasna, jak jaśniejsza niż słońce, właśnie wojownicy ściągali wszelkie bransolety, stalowe rzeczy, ponieważ mikrofale podgrzewają, między innymi takie rzeczy. No i potem się myli, nie? Czyli musieli po prostu, a opis mniej więcej jest taki właśnie, że skóra płatami im schodziła, że mieli wrzody i tak dalej. To wszystko jest opisane gdzieś. Popromienna choroba jest opisana już gdzieś w Wedach, panowie i panie. Także jeśli ktoś myśli, że jesteśmy gdzieś stąd, z tego układu, że wyewoluowaliśmy, to chyba się bardzo mocno pomylił, skoro znaczy Hindusi mówią o tym, że nie jesteśmy.
2: Myślę, że w przypadku takiej wojny totalnej, gdzie by ten globus 8 razy raz po raz, to kiedyś było, żeby, bo tyle jest tej mniej więcej broni, to myślę, że za 20 tysięcy lat nie byłoby śladu po tej cywilizacji i następna, która by się narodziła tam. Bo jak to mówi Korwin, słuchajcie, gdyby na Polskę zrzucić cały obecny arsenał atomowy, to by owszem, byłaby atomowa pustynia, ale ten i ów by się uchował, tak? Bo by to takie przypadki były.
1: Pamiętajmy, co mówili, i kiedy zrzucali te wszystkie atomice na tak zwany atol Mourlot, a nie na przykład Francuzi, nie, i tak dalej, i dokonywali testów. Oni mówili, że to przez kilka tysięcy lat tam nie będzie życia, nie? Guzik, prawda. Tak samo jak w Czarnobylu. Mówili, tam nie będzie życia. A okazało się, że przyroda sobie poradziła. Żyją takie gatunki, które normalnie by nie egzystowały koło człowieka. A teraz na przykład możesz jechać tam gdzieś w okolice Czarnobyla, potężne ryby, żółwie, gatunki, które po prostu uznawane były niemal za wymarłe, tam się odrodziły. No więc panowie. Kurwa.
3: Takie gatunki niesamowite, słuchajcie, dwugłowy jeleń. Nie, takie no, właśnie, słuchajcie, nie, no niesamowite, ta żeby przyroda.
1: To, żeby to właśnie, to są właśnie takie straszenie ludzi takimi, że przyroda sobie nie poradzi. Okazuje się, że przyroda sobie lepiej radzi. Na tym atolu Mourlot nadal pięknie przyroda kwitnie i nie ma tam, wiesz, mutantów. Oczywiście na pewno się zdarzały jakieś pomniejsze przykłady, ale bądźmy sobie szczerzy, to musiała być sytuacja, kiedy dany organizm dokonuje rekombinacji swojego DNA pod wpływem zapłodnienia, nie? I w czasie, kiedy uderza ci bezpośrednio promieniowanie bardzo mocne, wtedy uszkadzane jest DNA, ponieważ ono fizycznie działa na strukturę atomową, tak?
2: Już wyobrażam sobie w przyszłości jakiegoś potomka krawca z dwiema głowami i prowadzące audycję na te dwie głowy i jedna z drugą by się nie zgadzała.
1: I witamy, nie? O, witaj. O, witaj, bracie. A co tam u ciebie? No nic, moja żona, nie? A fajne nacyski. No cztery, stary. No, ale nie, generalnie powiem wam szczerze, ja się nie przejmuję na razie wojną. Po prostu na razie nie ma co tym tematem grzać.
3: No ale to dobrze, to mówiłeś już, no, ja ci to...
1: Póki co, jeśli ktoś ma właśnie takie problemy typu może być wojna, to niech zainwestuje przede wszystkim w podstawy, jedzenie, dikty i opierunek, chociażby nawet załatwić sobie jakieś tak zwane nie leżaki, tylko jak to się mówi?
2: Łóżka polowe.
1: Nie łóżka polowe, bo łóżko polowe jest toporne. Weźcie sobie, kupcie...
3: Leżaki, to są
1: nie,
3: na wakacje.
1: Hamak, normalny hamak, nie? Trochę linki, wysoko zawieszona, chroni przed zimnem i tak dalej. Jakąś pałatkę na kilka osób, dajmy na to rodzinę, nie? Żeby to miało ręce, nogi. Po pierwsze, żeby to było mobilne. Po drugie, mieć w razie czego rower, żeby móc wyjechać z danego miasta szybko, bo jak będą ludzie po prostu uciekać jakimiś samochodami, to możecie nie zdążyć. I taka jest prawda.
3: Rower można przehandlować na kota.
1: Nie, nie chodzi o kota, nie, ale...
3: To nawiązuje
1: z kotem
3: do filmu jednego.
1: Z miałbyś problem, no, bo zostawiłbyś kota stary, nie? Zapłakałbyś się.
3: Okej, Etam, jakieś podsumowanko? Bo było o zrzucaniu bomb i zaraz tutaj ja was zrzucę.
2: No tak, znaczy ja w zasadzie chyba te wszystkie rzeczy, co wymieniłeś, mam przed chwilą, oprócz hamaka. Tak sobie teraz myślę. No
3: oprócz
2: jeszcze do tego mam
3: leżankę,
2: która będzie działać w każdych warunkach, także komputer też jest.
1: Ostatnio
2: mi tak chodzi po głowie, słuchajcie, taka bateria. Po pierwsze krótkofalówkę, ale mam już krótkofalówkę. Córa mam, po prostu kupiła, świetnie, także mam. Bo to może być przydatne do kontaktu ewentualnie z innymi. Jak ktoś ogląda Walking Dead, to wie, że tam jeździł w samochodzie gościu i tam miał krótkofalówkę i sobie wyłapywał tam różnych, którzy przetrwali.
1: No tak, ale
3: można się na wroga...
1: Żeby taką krótkofalówkę zabezpieczyć...
2: W Faradaya.
1: Tak, dokładnie, gdzieś do jakiejś puszki metalowej, żeby przy pieprznięciu ona jest w końcu podłączona gdzieś pod jakieś ogniwo, żeby po prostu elektromagnetyczne pole wam tego nie uszkodziło, tak?
2: No i właśnie pod to też myślałem o baterii słonecznej, takiej mobilnej. I całkowicie baterii słonecznej. Są takie akumulatory właśnie z tym. No ale to mówię z zaznaczeniem, że trzymamy to pod jakąś taką klateczką Faradaya uziemioną do kaloryfera. Bo to jest takie zabezpieczenie. Znaczy podobno kubuj się nadają te blaszane bardzo dobrze. Kiedyś były takie kubuj z taką pokrywą blaszane na śmieci. To ponoć się świetnie nadają właśnie na przetrwalnik dla takich urządzeń.
1: No. A generalnie kto przeżyje, wolnym będzie, a kto umiera, wolnym już. No.
3: A kto umarł, ten nie żyje.
1: Już nie będziemy płacić.
2: Słuchajcie, ale, słuchajcie, panowie, ale...
1: podatków już nie będziemy płacić.
3: No to szybciutko.
2: Właśnie dzisiaj oglądałem, słuchajcie, filmy takie postapokaliptyczne, gdzie młodzi ludzie jechali samochodem i to taka wręcz była pochwała tego. Słuchajcie, jak świetnie jest po tej apokalipsie. Kurczę, tak super, nikt nas nie goni, żadnych podatków, żadnych tutaj tego przymusów.
3: A Poland.
2: Jest, właśnie tak fajnie jest, nie?
3: Apoland, można by taki zrobić film.
1: Apoland. O, dobra.
2: I wiecie co, jak dzisiaj wchodzę na wszystkie serwisy od kilku dni, czasami jakiś tam Onet zobaczę, bo to warto zobaczyć, co oni takie wiadomości z przyszłości dają, co tam będzie wprowadzone i tak dalej. Potem wchodziłem na Korwina, potem tam na jeszcze jakiś taki spiskowy, wchodziłem tych kilka serwisów i na wszystkich tych serwisach wyświetlają mi się World of Tanks reklamy, takie duże banery, czy tam jakiś snajper, jakaś gra internetowa, wszystko wojenne, totalnie wszystko wojenne. No one tak, na WP, na tych korwinowych.
3: No ale to reklama kontekstowa. Mi się wyświetlają te środki na Viagrę.
2: O, ale ja nie szukałem.
3: Czy ten, Viagra, no.
2: Ja nie szukałem nic wojennego, ja szukałem ostatnio tuszu do drukarki. Tuszu do drukarki szukałem, a mi się wszędzie wojenne.
1: Tobie na Viagrę, mi na hemoroidy.
3: Alisowi tam... te ukraińskie prostytutki.
1: Jakieś... O, tak. Mhm. Nie.
3: No, a etamowi czołgi. No to nie jest z tobą
1: się,
3: tak źle.
1: Będziecie musieli pić mocz. I to nie taka prostytutka.
3: Picie moczu to zachwala.
1: Robi to dla klienta, tylko będziecie pić mocz i będziecie twardzielami, jak Bear Grylls, nie? Bo jego się podziwia, jak pije własny mocz, nie? Ale taka prostytutka to jest, wiesz, już B. Nie? Także uprawiajmy seks, panowie. Cieszmy się tym, co mamy, co nam życie i wszechświat, czy Bóg daje, w zależności od opcji, kto w co wierzy. I przestańmy przede wszystkim myśleć cały czas o tym, że za chwilę będzie po nas, bo...
2: Tak jest, mnóżmy się, zdobywajmy cywilizację, nieśmy Słowo Boże w kosmos.
3: Okej, okay, to byli Etam, znany amigowiec i Jamci to znany propagator picia moczu.
1: Trzymajcie
3: się, cześć.
2: Na razie.
3: Cześć. Także widzicie, to tak nazwę audycję chyba dzisiejszą, picie mocz. Wcześniej Sarge napisał tutaj, że... O, już kurczę, chyba zgubiłem. A jest, że ryż, mąka i olej to są takie podstawowe zapasy. I paliwo przydatne oczywiście, jeśli ktoś ma samochód, nie? A... No i myślę, że dużo takich rzeczy drogocennych, ale które można wziąć ze sobą, właśnie coś cennego, co można przehandlować, nie? Doszliśmy już na pewno, o i makaron tu pisze profesor Leniuch, a na pewno też, no makaron też długo wytrzymuje i jest no w ogóle bardzo dobry, ja bardzo lubię makaron i co chciałem powiedzieć, aha, jeśli chodzi o broń, to już pewnie tutaj wielokrotnie gadaliśmy o tym właśnie chyba z Zenonem, z Jamci to, z Etamem też o broni czarnoprochowej. I o tym było też, że taka broń czarnoprochowa to niekoniecznie musi być, wiecie, kmicic z bandoletem, czy jakaś broń z wojny secesyjnej, tylko na przykład taki... No, wojna secesyjna to w sumie też Dziki Zachód, bo chciałem powiedzieć, że taki wczesny Dziki Zachód, nie? To się ubieracie po prostu w poncho takie, a la Clint Eastwood... z dobry, zły i brzydki, kapelutek i macie ze sobą dwa naładowane bębenkowe takie rewolwery normalne, w których macie w bębnach po prostu wcześniej tam nabite to odpowiednio przygotowane i to jest całkiem niezła broń. To po prostu kilka razy wystrzelicie i to z taką siłą, że jak traficie, to ręka, noga, mózg na ścianie po prostu, nie? I mówicie wtedy... Do you feel lucky? Punk? I cygarko, nie? To może być całkiem fajnie. Albo się na kmicica robicie i z bandoletów prujecie. No, trochę może być problem, jak ktoś zrobi kontrę serią z Kałacha, nie? I to wtedy może przebijać jakieś nawet osłony, za którymi się kryjecie i on będzie sobie siać, albo jakiś Crazy Ivan z miniganem. Wcześniej też słuchacz zauważył na czacie, że w czasie wojny świetną walutą są fajki. Tak, no to jest właśnie dobry pomysł, żeby mieć dużo fajek. Można kupić jakieś może
0: tańsze, ukraińskie, bez banderoli sobie zrobić sobie duży zapas i w razie czego, no to za karton fajek, to no, myślę, że każdy palacz, który czuje potrzebę zajarania sobie, może pójść na dobry układ z wami. Nie wiem, jak jest z celnością takich czarnoprochowych rewolwerów, no ale to jak dacie tysiaka, powiedzmy, za taką replikę, to ona już pewnie jest jakoś wykonana trochę lepiej, starannie, nie? Niż no, chyba żeby ją wykonywali metodami takimi samymi jak kiedyś, to by była taka sama jakość. A śmiem twierdzić, tak przypuszczam przynajmniej, że jest lepsza trochę, bo doskonalsze są maszyny A i tam tu pisze, z 10 metrów nawet ty, krawiec, trafisz w tułów. No tak, tak poleca chyba Etam, że pierw celować w sylwetkę, a potem dopiero jak ktoś już na przykład zwinięty leży, skoncentrować się na celowaniu w głowę. Tak przynajmniej odebrałem. No łuk na pewno też jest dobrą bronią, no tylko to trzeba mieć jakiś chyba dobry łuk, trzeba mieć też taki specjalny karwasz, który zabezpiecza rękę, trzeba mieć spory zapas strzał, nie? Chyba poza tym, no... No, taki łuk, dobra broń, myślę. Zaostrzone dobrze groty, można posmarować jakąś trucizną i no, cichość tej broni jest tutaj chyba bardzo dużą zaletą. Można się zakraść, no ale to trzeba mieć sobie coś z takiego skradacza, nie? Maczeta na pewno jest świetną bronią. Maczeta, normalnie można kupić w sklepach sobie całkiem dobrej jakości maczetę z dobrej stali po prostu do fajtowania, tylko to trzeba z kolei być trochę z bronią białą obytym, bo może, naprawdę nie jest tak ciężko trafić się samemu w łeb. Ja się kiedyś trafiłem sam w łeb, bo byłem pijany po prostu i przy laskach chciałem zaświrować, nie? I tam zamachałem i walnąłem się w łeb. Jak się śmiały, o mało się nie zsikały po prostu. A ja z siebie zrobiłem błazna. Więc no, a to byłem ja, człowiek obyty z bronią białą, tylko że byłem pijany, a trochę też może być takim właśnie, no, jak jest sytuacja krytyczna, jak adrenalina, jesteście przepełnieni adrenaliną, rozemocjonowani, nie? I w sytuacji dużego zagrożenia, wystraszeni, to też wasze ruchy mogą być trochę bardziej nieporadne. Ja się trafiłem w łeb bronią, która nie była ostra i nie tak mocno, więc nic mi się nie stało, tylko się śmiałem też z własnej nieporadności. Ale te, jak się traficie sami bronią, która jest przygotowana do walki, która jest bardzo ostra, no to może być słabo, nie? Wystarczy sobie przejechać, niechcący się trafić. Ktoś jest nieporadny, to się może trafić właśnie, zamachnąć, przewrócić się i spaść na jakiś nóż, nie? Albo się maczetą samemu poranić, ale no i to trzeba mieć w sobie też coś już tak z wojownika, bo to nie jest tak prosto się zamachnąć i kogoś trafić w łeb maczetą albo rękę odrąbać, nie? A każde takie sekunda oporu może kosztować życie. Przypomina mi się a propos wojny, taki komiks, który wszystkim polecam, bo jest to komiks kultowy, uważany za jedno z większych dzieł komiksowych wszechczasów. To jest coś, co pewnie wielu z was zna. Sznienkiel Grzegorza Rosińskiego i Jana Van Hama. Rosiński świetnie narysował. Ja wolę wersję czarno-białą, tą jeszcze klasyczną, bo potem się ukazało wznowienie podzielone na kilka albumów, już nie na jeden gruby, tylko na kilka mniejszych, pokolorowane. Nie spodobało mi się to szczególnie, no bo może być, nie jest taki zły kolor tam, ale jednak oryginalna wersja bardziej mi odpowiada. I o czym to jest komiks? Bohaterem jest... John, tam są imiona tak dziwnie pisane, jest pierwsza litera, ten taki, to co jest, jak się nazywa ten znak interpunkcyjny, no nieważne, w każdym razie są tak nietypowo pisane, J-O-O-N, czyli jakby Jon czy John, tylko właśnie tu Etam pisze, że przez Y, a ja myślę, że to było przez J chyba, albo przez Y faktycznie. No w każdym razie to on jest z rasy sznienklów, takich istot uważanych przez pozostałe za takie
3: podnóżki, taka rasa niewolników. Myślę, że oni trochę Żydów mogli symbolizować, tak nawiązywać, taka rasa, którą inne rasy gnębią, nie? Robią z nich niewolników, no bo mamy wojnę trzech władców, którzy się wyłonili wiele, wiele lat temu. Zembria, cyklopka wojownicza, królowa taka, która ma armię Amazonek. Barfint, taki mocno w ciężkiej zbroi, taki kafar po prostu z wąsami. I Jargot Pachnący. To taki piękni niby w długiej szacie, tam włoski, tam dobre winko. I on ma z kolei takich armię takich, no bo ten z kolei Barfint ma też armię rycerzy, a Jargot ma takich latających, takich pięknisiów, takich adonisków latających na mięsożernych roślinach skrzydlatych. No świetna taka fantastyczna wizja i właśnie to jest to trochę komiks o wojnie i przedstawia przygody tego Jona, który pewnego dnia po ucieczce z twierdzy koboldów, takich jakby złych krasnoludów, którzy mają niewolników, jest ogólnie taki zły świat, nie? To ten Jon napotyka samego stwórcę, takiego, który jest przedstawiony jako... wygląda jak monolit z Odysei Kosmicznej, czyli jest sześcianem czarnym, takim wielkim. I to jest jakiś taki bóg, nie? Bóg stwórca, stworzyciel światów, on tam się nazywa. W ogóle całość bardzo nawiązuje do Biblii. To jest taka jakby Biblia w wersji fantazy trochę. Bo Jon zostaje zbawicielem, zostaje naznaczony jako zbawiciel przez tego Boga stworzyciela wszechświatów. I to w sposób taki bardzo... Tak, i to był on ten monolit się nazywał On. I ten, i on, to też takie nawiązanie do Boga tego chrześcijańskiego z Biblii, bo on też mówi, że on jest on i jest, który jest, nie? I tak dalej. No i tu mamy też on, i on w sposób taki, no to jest taki trochę starotestamentowy, taki zły, złowrogi i przepotężny stwórca, bo on po prostu... mówi, że masz uratować ten świat, czynię cię, ja sobie echo aż zrobię, czynię cię stwórcą, czynię cię zbawicielem, przepraszam, to Bóg też się może pomylić, i masz uratować ten świat, masz na to 2 tygodnie, a jak ci się nie uda, to ja wszystko rozpierdalam tu i robimy resecik, cofamy wszystko, kamień na kamień nie zostaje, ja już mam tego dosyć, więc ty jako zbawiciel masz tutaj coś poradzić, idź i powiedz wszystkim, że ja tu zbawiciel jestem i że po prostu jak się nie posłuchają, to ja to wszystko trymiga po prostu rozpieprzy i już, no, i tyle, i no, i powodzenia, trzymaj się, cześć. No, to taki trochę zbawiciel się objawił i ten Jon taki w ogóle żadnych mocy nie dostał, słuchajcie, on jest tam przekonany, że ma jakąś moc i szybko to weryfikuje, że tak naprawdę nie ma mocy, chociaż to jest taka też zagadkowa sytuacja, bo jakby szczęście mu sprzyjało trochę, nie, z kolei. A no, też spotyka na swojej drodze taką przepotężną czarodziejkę Wolgę. To była jedna z pierwszych scen erotycznych, które ja widziałem jako dzieciak, bo ten komiks czytałem jeszcze za dzieciaka. Ukazał się chyba nakładem Krajowej Agencji Wydawniczej. Fajnie całkiem wydany, taki gruby tom. No i ostro się rucha z tą Wolgą. No, taka fajna scena seksu jest dosyć. Ja tak jako dzieciak sobie oglądałem i jeszcze ta Wolga się, ona, bo on jest taka dziwnym stworem, który się dopiero zmienia w piękną kobietę. A Szninkla też sobie przemienia tak dla zabawy w murzyna, słuchajcie. I to jest pierwszy, jedyny murzyn, który się w całym komiksie pojawia. No, też się fajnie kończy, bo okazuje się, że Zbawiciel jednak ma moc jakąś, ma moc wybaczania po prostu tym, którzy prowadzą te wojny, tym trzem władcom, którzy go publicznie robią na nim egzekucję i on im wybacza. No, niby uratował świat, ale świat zostaje i tak w sumie rozpieprzony i jest taki właśnie pokazany reset.
0: rasa Tawali, takich małpoludów jakby, to są nasi niby praprzodkowie, bo pokazane są tam później dinozaury. Tak jakby ta cywilizacja pokazana w Szyniklu była tą, która była przed nami, tak grubo, tak jakby przed dinozaurami, człowiekiem pierwotnym. No, są takie wizje, nie? Że było dużo więcej cywilizacji przed nami, do których my po prostu nie dosięgamy jakby naszą percepcją, bo zostały zbyt mocno obrócone w pył, tak, że nie mamy takich możliwości, żeby zbadać to po jakimś tam okresie, nie, po którym wszystko niszczeje. No, widziałem kiedyś taki dokument, który pokazywał taką symulację, jak nasz dzisiejszy świat by się rozłożył na kawałeczki, obrócił w proch, tak, żeby już nic się nie dało z tego rozszyfrować. No i to było tam chyba kilkaset tysięcy lat, czy jakoś tak, czy już nawet nie pamiętam, czy to było kilka tysięcy lat, czy kilkanaście tysięcy lat, czy kilkadziesiąt tysięcy lat, czy kilkaset, ale to nawet nie takie ważne, bo i tak w skali kosmicznej, w skali takiej wszechświatowej, planetarnej nawet, to jest takie nic nieznaczące, nie? Takie krótka chwila, nie? No zobaczymy, co będzie. Ja tu absolutnie nie chcę straszyć. Tak, dzisiaj po prostu taki temat wybrałem też o tej wojnie. Myślę, że parę ciekawych informacji się tutaj znalazło. Jakichś tam tipsów. I być może ktoś sobie pomyśli, że jednak warto się jakoś tam przynajmniej trochę zabezpieczyć. Można sobie robić zapasy, kupować gdzieś na promocjach, na przykład żarcie, zżerać je oczywiście, jak już tam się będzie zbliżał okres koniec przydatności. I zastępować to następnym. Jam ci to pyta, czy nagrywam. Tak, ta audycja była dzisiaj nagrywana i jako Nocny Marek zostanie opublikowana zaraz, teraz już po audycji. No, a ja się z wami żegnam i teraz to się spotkamy. Nie wiem kiedy ja właściwie teraz mam. No, pewnie przed sobotą też jakoś padnę. Mam dużo roboty teraz trochę, więc nie wiem, jak to będzie. Ale Szyninkla to musicie przeczytać. To jest świetna rzecz. Jak ktoś nie zna, to w ogóle to jest taki komiks, od którego dzięki któremu się można oczarować komiksem, jak wcześniej się go uważało za głupawą jakąś rzecz, to można nagle się zaczarować, powiedzieć, wow, kurwa, ale to jest po prostu arcydzieło, nie? To jest tak mądre, fajne, fantastyczne, świetnie narysowane historia, której by się nie powstydził najlepszy jakiś wysokobudżetowy film. No więc polecam, bo komiks komiksowi nierówny jednak. No, dzięki wszystkim, którzy brali udział, dzięki Danielu, Zenonie, Jamcito, Etamie, za to, że tutaj zadzwoniliście i poopowiadaliście. Jeśli będzie jakieś afterparty, to linka szukajcie albo na czacie, albo być może Etam wam włączy na stronie głównej, jak będzie coś ciekawego i uzna, że może chcecie posłuchać. Dzięki, że byliście, że słuchaliście i do usłyszenia. Cześć.
4: Ważne jest również też to, aby tą kamą nie wbijać jej tak na chamca, bo ona może wejść w ludzkie ciało i po prostu zakinuje się wam gdzieś między kości i będzie ciężko ją wyciągnąć z powrotem. Dlatego wszystkie te cięcia powinny być takie bardziej, takie wiecie, łagodne, takie zawijasy. W ten sposób właśnie wtedy ta kama wam się nie wbije w ciało przeciwnika aż tak głęboko.
5: Nie jestem antysemitą, ale jak mnie Żyduba nazywa Żydem, to za siebie nie ręczę.
6: Cześć słuchaczu, ja jestem Max Frost, a ty słuchasz kolejnego odcinka, gdzie czytam tobie autobiografię Benjamina Franklina. Zanim jednak przejdziemy do kolejnej części, krótkie przypomnienie o tym, co było wcześniej. Młodzieniec został opuszczony przez kolegę Ralpha, gdyż spoufalał się z pewną damą, która była właśnie jego kobietą. Watts zatrudnił Benjamina na prasie, a później na zecerni, gdzie na początku nie był lubiany, gdyż nie chciał płacić wkupnego dla zecerów. Później jednak zmienił zdanie i był z nimi w lepszych stosunkach. Tam znany stał się z tego, że nie pił, tak jak inni, piwa oraz był znacznie szybszy w swojej pracy i trzeźwiej myślał. Zamieszkał u pewnej wdowy, która zgodziła się, by płacił tyle samo, co w gorszej lokalizacji, ale polubiła go i czuła, że jej dom będzie bezpieczniejszy u boku mężczyzny. Poznał u Wattsa Waygate'a, któremu zaimponował umiejętnościami pływackimi oraz nauczył go tego i jego przyjaciół. Zapoznali go oni z ludźmi wyższej klasy, zaproponowali podróż po świecie, ale Ben musiał odmówić, gdyż przyjaciel obiecał mu zatrudnić go w Ameryce, jak już wrócą. Po pobycie 18 miesięcy w Anglii znowu wylądował w Filadelfii, gdzie Denham zmarł, a Ben nie mógł liczyć na pracę u niego. Zatrudnił się więc znowu u Keimera, gdzie szkolił młodych adeptów sztuki drukarskiej. A teraz zapraszam do słuchania. Część siódma. Spotkanie wychowanka Oxfordu jako sługi muszącego odpracować 4 lata było dość dziwną sytuacją. Miał on nie więcej niż 18 lat i opowiedział mi o sobie. Urodził się w Gloucester, chodził tam do szkoły powszechnej. Znacznie przewyższał kolegów w aktorstwie, gdy wystawiali w szkole sztuki. Należał do klubu dowcipnych, napisał kilka utworów drukowanych później w miejscowych gazetach. Został więc wysłany do Oxfordu, gdzie uczył się przez rok, ale nie był zbyt zadowolony, chcąc za wszelką cenę dostać się do Londynu i zostać aktorem. W końcu, po otrzymaniu kwartalnej zapomogi w wysokości 15 gwinei, zamiast spłacić swoje długi, udał się pieszo do Londynu, gdzie nie mając żadnych przyjaciół, którzy udzieliliby mu dobrych rad, wpadł w złe towarzystwo. Szybko wydał posiadane gwinee, a nie wiedząc jak dostać się do środowiska aktorów, znalazł się w dużej biedzie. Zastawił swoje ubranie, ale i tak brakowało mu na chleb. Wałęsał się, głodny po ulicach Londynu, nie wiedząc co ze sobą począć. Ktoś wcisnął mu do ręki ulotkę werbownika, oferującego natychmiastową pomoc i zajęcie się każdym, kto zobowiąże się do służby w Ameryce. Udał się tam natychmiast, podpisał kontrakt, został umieszczony na statku i znalazł się w Ameryce, nie pisząc nawet jednego słowa informującego przyjaciół, co się z nim stało. Był on bardzo żywym, dowcipnym, dobrym z natury i miłym towarzyszem, niestety również leniwym, bezmyślnym i nieroztropnym w krańcowym stopniu. Irlandczyk John szybko uciekł. Zresztą żyłem na dobrej stopie. Oni szanowali mnie coraz bardziej, gdyż zorientowali się, że Keimer nie może ich niczego nauczyć i że to ode mnie uczą się codziennie czegoś nowego. Nigdy nie pracowaliśmy w soboty, ponieważ Keimer obchodził wtedy święto. Miałem więc 2 dni na czytanie. Moje znajomości ze zdolnymi ludźmi w mieście cały czas się zwiększały. Keimer ze swojej strony traktował mnie z wielką uprzejmością i z widocznym respektem. Jedyną rzeczą, która mnie wtedy niepokoiła, był mój dług u Vernona, którego ciągle nie miałem jak spłacić, będąc dotychczas słabym ekonomistą. On jednak, taktownie, nie wzywał mnie do jego zwrotu. Nasza drukarnia często potrzebowała czcionek, a w Ameryce nie było nikogo je wytwarzającego. Widziałem u Jamesa w Londynie, jak to się robi. Nie zwróciłem jednak baczniejszej uwagi na to. Teraz jednak sporządziłem formę i używając naszych zwykłych czcionek jako wzorów, odlewałem całą matrycę z ołowiu, co pozwalało nam uzupełnić braki. Przy różnych okazjach zajmowałem się także rytownictwem, sporządzaniem farby drukarskiej, byłem magazynierem. W skrócie, zajmowałem się praktycznie wszystkim. Jednak jakkolwiek się starałem, zauważyłem, że moje działania tracą na swoim znaczeniu w miarę jak postępowało usamodzielnianie się pozostałych pracowników. Kiedy Keimer wypłacał mi moją drugą kwartalną pensję, dał mi znać, że uważa ją za zbyt wysoką i że powinienem zgodzić się na obniżkę. Stopniowo stawał się coraz mniej przyjemny, coraz bardziej zaznaczał swoją pozycję mistrza i często wyszukiwał jakieś błędy, stał się krytykacki i wyglądało na to, że niedługo wybuchnie. Ja zachowywałem się normalnie, z dużą dozą cierpliwości, obarczając częściową winą za te zachowanie jego trudną sytuacją. W końcu nasze związki zakończyła drobna rzecz. Wychyliłem się kiedyś, aby zobaczyć, co powoduje głośne hałasy w pobliżu. Keimer, znajdujący się na ulicy, spojrzał w górę i gdy mnie spostrzegł, krzyknął do mnie głośno, bardzo rozzłoszczonym tonem, abym pilnował swoich spraw, dodając kilka karcących słów, co zdenerwowało mnie bardzo, gdyż wielu sąsiadów przyglądało się temu, jak zostałem potraktowany. Natychmiast wrócił do drukarni, kontynuując kłótnię. Mocne słowa posypały się z obu stron. Dał mi kwartalne wymówienie, wyrażając swoje życzenie, że wolałby tyle nie czekać. Powiedziałem mu, że jego obawy są niepotrzebne, gdyż opuszczam go natychmiastowo. Wziąłem więc kapelusz. Podszedłem do drzwi, polecając Meredithowi, którego zobaczyłem na dole, aby zajął się kilkoma rzeczami, które pozostawiałem i dostarczył je do mojego lokum. Meredith zjawił się u mnie wieczorem i rozmawialiśmy o całej sprawie. Miał on wielki szacunek dla mnie i był bardzo niezadowolony z tego, że upuszczam drukarnię, podczas gdy on tam zostaje. Odradzał mi on powrót do moich rodzinnych stron, o którym zaczynałem myśleć. Przypomniał, że Keimer ma długi obciążające wszystko, co posiada, a jego wierzyciele zaczynają się niecierpliwić. Sklep Keimera także radzi sobie bardzo słabo. Towary często sprzedawane są bez zysku, aby zebrać trochę gotówki i często powierzane innym bez prowadzenia dokładnych rachunków, co doprowadzi do bankructwa i pozostawi lukę na rynku, na której mógłbym skorzystać. Odparłem, że nie mam na to pieniędzy. Powiedział mi wtedy, że jego ojciec ma o mnie wysokie mniemanie i po pewnych rozmowach poprowadzonych między nimi wyłożyłby pieniądze na rozpoczęcie działalności, jeśli wszedłbym z nim w spółkę.
7: Mój termin u Keimera, powiedział, kończy się na wiosnę. Do tego czasu możemy mieć swoją prasę i czcionki z Londynu. Wiem, że nie jestem odpowiednio przygotowany, ale gdybyśmy weszli w spółkę, twoje zdolności, a moje pieniądze na wyposażenie, to zyskami dzielilibyśmy się po połowie.
6: Propozycja była całkiem niezła, więc na nią przystałem. Jego ojciec był w mieście i też się na nią zgodził, tym bardziej gdy zobaczył, jaki mam wpływ na jego syna, którego jakiś czas temu namówiłem do zaprzestania ostrego picia. Miał on nadzieję, że jeśli dłużej będziemy się trzymać razem, to syn całkowicie porzuci ten nałóg. Dałem ojcu Meredytha spis wszystkich potrzebnych rzeczy, a on przedstawił go kupcom. Wszystko zostało zamówione. Sekret miał być utrzymywany aż do przybycia zamówionego wyposażenia. Do tego czasu miałem, jeśli tylko to możliwe, zatrudnić się w innej drukarni. Nigdzie jednak nie znalazłem wolnego miejsca, więc miałem kilka dni odpoczynku. Wtedy Keimer, mając na widoku zatrudnienie przy drukowaniu banknotów w prowincji New Jersey, co wymagało zabiegów cięcia i posiadania czcionek, które tylko ja umiałem wykonać, obawiając się, że Bradford może mnie zatrudnić i odebrać mu to zamówienie, przysłał mi bardzo grzeczną wiadomość, że starzy przyjaciele nie powinni się rozstawać z powodu kilku słów wypowiedzianych w chwili wzburzenia i że chciałby mojego powrotu. Meredith namówił mnie do przyjęcia tej propozycji, gdyż dzięki temu miał więcej okazji do kształcenia się pod moim okiem, więc wróciłem i nasze stosunki układały się lepiej niż jakiś czas temu. Otrzymaliśmy zamówienie z New Jersey, wykonałem specjalnie dla niego prasę do płyt miedzianych, pierwszą jaka widziała Ameryka. Wyryłem też wiele różnych ozdobnych wzorów odbijanych na banknotach. Udaliśmy się razem do Burlington, gdzie wszystko udało się wykonać ku ogólnemu zadowoleniu. Keimer otrzymał tak dużą sumę pieniędzy za tę pracę, że jeszcze długo mógł utrzymać się na powierzchni. W Burlington poznałem wielu ważnych w tamtejszej prowincji ludzi. Wielu z nich należało do specjalnego komitetu wyznaczonego przez zgromadzenie, kontrolującego, aby prasa drukarska nie wytworzyła więcej banknotów niż ustaliło prawo. Towarzyszyli więc nam na zmianę przez cały czas, a zazwyczaj ten, który z nami przebywał, przyprowadzał dla towarzystwa przyjaciela lub dwóch. Mój umysł był lepiej wyszkolony przez czytanie od Keimera, co chyba było przyczyną, że wyżej cenili oni sobie rozmowę ze mną. Zapraszali oni mnie do swoich domów, przedstawiali znajomym i okazywali mi dużo uprzejmości, podczas gdy Keimer, Meister, był trochę lekceważony. Prawdę mówiąc, był on dziwnym człowiekiem, będąc ignorantem w sprawach codziennych, uwielbiał spierać się z cudzą opinią, niechlujny aż do skrajnego brudu, w pewnych punktach niezwykle religijny, a czasami jakby pozbawiony wszelkiej moralności. Pracowaliśmy w Burlington przez 3 miesiące. W tym czasie poznałem i mogłem zaliczyć do kręgu moich przyjaciół sędziego Allena, sekretarza prowincji Samuela Bustilla, członków zgromadzenia Isaaca Pearsona, Josepha Coopera i wielu Smithów, a także intendenta generalnego Isaaca DeCoa. Ostatni z nich był sprytnym i mądrym starszym człowiekiem, który opowiadał mi, jak będąc młodym zaczynał pracę odwożenia taczką gliny w cegielni. Nauczył się pisać, gdy był już dorosły, pomagał w pracy geodetom i od nich nauczył się zawodu, a obecnie dzięki swoim interesom dysponuje całkiem sporym majątkiem. Powiedział mi:
8: widzę, że niedługo wypchniesz z interesu swojego szefa i zrobisz w Filadelfii dużą fortunę.
6: Nie miał on żadnych wiadomości o moich planach otwarcia własnej drukarni. Przyjaciele ci oddali mi w późniejszych latach wiele przysług, a czasem ja pomagałem im. Wszyscy oni darzyli mnie wielkim szacunkiem do końca swoich dni. Zanim opiszę start naszej drukarni, przejdę do opisu stanu mojego umysłu z uwzględnieniem moich zasad i moralności, abyś mógł dostrzec, jak bardzo wpłynęły one na dalsze wypadki mojego życia. Moi rodzice wcześniej wprowadzili mnie w zasady religii i wychowali mnie w duchu protestantyzmu. Jednak jeszcze przed osiągnięciem 15 roku życia zacząłem powątpiewać w wiele jego punktów w różny sposób przedstawianych w książkach, które czytałem, przez co zacząłem wątpić w to samo objawienie. W moje ręce wpadło kilka książek przeciwnych deizmowi, które zawierały istotę kazań Boyla. Wywarły one na mnie zupełnie odwrotny skutek do tego, do którego zostały stworzone, gdyż przytaczane tam argumenty deistów, które miały zostać obalone, wydawały mi się znacznie mocniejsze od przeciwnych. W skrócie, szybko stałem się deistą. Moje argumenty wykrzywiły także umysły innych, zwłaszcza Collinsa i Ralpha, ale każdy z nich zawiódł mnie strasznie, bez żadnych wyrzutów sumienia, przypominając sobie również sposób, w jaki potraktował mnie Keith, również wolnomyśliciel, a także jak ja traktowałem Vernona i pan Reed, co powodowało w pewnych okresach moje poważne kłopoty. Zacząłem podejrzewać, że doktryna ta, być może prawdziwa, nie jest zbyt użyteczna. Mój londyński pamflet, który miał za motto słowa Draydena,
9: To, co jest, jest słuszne, chociaż ślepy człowiek widzi tylko najbliższe ogniwo łańcucha, jego oczy nie dostrzegają języczka uwagi, który wszystko równoważy.
6: I z atrybutów Boga, jego nieskończonej mądrości, dobroci i mocy wnioskował, że nie może być zła na świecie oraz że występek i cnota są pustymi określeniami nieistniejących w świecie zjawisk. Wydał mi się teraz nie tak mądrą rzeczą, jak kiedyś o nim mniemałem. Zacząłem też podejrzewać, że być może jakiś błąd wkradł się do mojego rozumowania i wypaczył cały jego dalszy sens i tok rozumowania, co często zdarzało się w takich metafizycznych rozważaniach. Wzrastało moje przekonanie, że prawda, szczerość i rzetelność w stosunkach między ludźmi są najważniejsze dla osiągnięcia szczęśliwości w życiu i sformułowałem wtedy pisemne postanowienie, które wciąż pozostaje w moich dziennikach. Praktykować je zawsze będę, póki będę żył. Objawienie jako takie nie miało dla mnie większego znaczenia. Doszedłem jednak, rozważając wszystkie okoliczności, do wniosku, że pewne czyny mogą nie być złe, dlatego

coś z konieczności wynikającej z mojej młodości i łotrostwa innych. Wchodząc w świat, miałem więc znośny charakter i starałem się go zachować, bardzo go ceniąc. Niedługo po naszym powrocie do Filadelfii nowe czcionki przybyły z Londynu. Ułożyliśmy je z Kajmerem i za jego zgodą opuściliśmy go, zanim o tym usłyszał. Znaleźliśmy dom do wynajęcia blisko targu i najęliśmy go, aby obniżyć opłatę za wynajem, która wynosiła tylko 24 funty za rok, a jednak później wzrosła do 70. Część domu zajął szklarz Thomas Godfrey z rodziną, który miał dokładać odpowiednią część opłaty, a my się u niego stołowaliśmy. Zaledwie wypakowaliśmy czcionki i uruchomiliśmy prasę, a zjawił się mój przyjaciel George House, przyprowadzając swojego krajana szukającego właśnie drukarni. Wszystkie nasze pieniądze były zainwestowane w rzeczy, które musieliśmy nabyć, więc tych 5 szylingów było naszymi pierwszymi owocami inwestycji, które przyszły w tak odpowiednim czasie, że sprawiły mi większą przyjemność niż jakiekolwiek inne później zarobione. Wdzięczność, jaką odczuwałem w stosunku do House'a, spowodowała być może większą niż powinienem mieć gotowość do pomagania młodym i początkującym. W każdym kraju znajdą się osoby, które wszystkim wróżą klęskę. W Filadelfii też mieszkał jeden taki człowiek, znany, starszy, z uważnym spojrzeniem i bardzo poważnym sposobie mówienia. Nazywał się Samuel Mickle. Ten gentleman mnie nieznany zatrzymał się pewnego dnia przed moimi drzwiami i zapytał, czy to ja jestem tym młodym człowiekiem, który ostatnio otworzył drukarnię. Po usłyszeniu odpowiedzi twierdzącej, powiedział, że bardzo mnie żałuje, gdyż było to bardzo kosztowne przedsięwzięcie, którego koszty zostaną stracone, gdyż Filadelfia chyli się ku upadkowi, a ludzie już praktycznie bankrutują lub zmierzają ku temu. Wszystkie oznaki przeciwne, takie jak nowe budynki i wzrost opłat za wynajem, były według niego złudne i w rzeczywistości należą do rzeczy, które szybko nas zrujnują. Opisał mi tyle przykładów nieszczęść, które właśnie zaszły lub niedługo zajdą, że spowodował pewną moją melancholię. Gdybym znał go wcześniej, pewnie nie zdecydowałbym się na rozpoczęcie własnego interesu. Mężczyzna ten żył dalej w tym gnijącym miejscu, powtarzając ciągle swoje przepowiednie, odmawiając kupna domu, gdyż wszystko ma i tak ulec destrukcji. W końcu miałem jednak satysfakcję, obserwując, jak zapłacił za dom 5 razy więcej niż kosztował wtedy, gdy zaczynał on swoje narzekania. Powinienem był wspomnieć wcześniej, że na jesieni poprzedniego roku zebrałem wszystkich swoich utalentowanych znajomych i założyliśmy klub samodoskonalenia się, który nazwaliśmy Junto. Spotykaliśmy się w piątkowe wieczory. Zasady klubu, które wyznaczyłem, wymagały, aby każdy członek w swojej kolejce wyznaczał jedno lub więcej pytań z dziedziny moralności, polityki lub filozofii natury, nad którym dyskutowaliśmy wspólnie, a raz na 3 miesiące napisał esej na dowolny temat. Nasze debaty odbywały się pod nadzorem przewodniczącego i miały się odbywać w duchu absolutnej prawdomówności, bez zamiłowania do dysput lub pragnienia zwycięstwa. I aby zapobiec zbytniej temperaturze dyskusji, wszelkie wyrazy bezpośredniego poparcia lub zaprzeczenia zostały po pewnym czasie zakazane. Pierwszymi członkami klubu byli Joseph Brintel, kopista akt urzędowych, człowiek w średnim wieku, o łagodnej naturze, bardzo przyjazny, wielki wielbiciel poezji, czytający wszystko, co wpadło mu w ręce, całkiem możliwie piszący, inteligentny w rozmowie i bardzo uzdolniony w wielu drobiazgach. Thomas Godfrey, matematyczny, genialny samouk, późniejszy wynalazca przyrządu, obecnie zwanego kwadrantem Hadleya. Poza swoją dziedziną miał on małą wiedzę i nie był zbyt miłym towarzyszem, gdyż jak większość wielkich matematyków, których spotkałem, oczekiwał idealnej precyzji we wszystkim, co było mówione i zawsze negował lub dostrzegał różnice w drobiazgach, co uniemożliwiało normalną konwersację. Szybko nas opuścił. Nicholas Skoll, mierniczy, późniejszy mierniczy generalny, wielbiciel książek, czasami piszący kilka wersów. William Parson, wykształcony na szewca, jednak uwielbiający czytać, dzięki czemu posiadł dużą wiedzę matematyczną, której uczył się, aby zająć się astrologią, z czego później sam się wyśmiewał. On także został później mierniczym generalnym. William Morgridge, stolarz, bardzo zdolny mechanik i solidny, rozważny człowiek. Hugh Meredith, Stephen Potts i George Webb, których scharakteryzowałem wcześniej. Robert Grace, zamożny młody człowiek, szczodry, żywy i dowcipny, uwielbiający kalambury oraz swoich przyjaciół. William Coleman, wtedy pracownik kupiecki w moim wieku, o najchłodniejszej i najjaśniejszej głowie, największym sercu i najwłaściwszym morale praktycznie ze wszystkich ludzi, jakich spotkałem. Nasza przyjaźń trwała bez żadnych przeszkód aż do jego śmierci 40 lat później. Nasz klub przetrwał prawie tak samo długo i był najlepszą szkołą filozofii, moralności oraz polityki, jaka istniała w naszej prowincji. Ponieważ nasze pytania czytaliśmy w tygodniu poprzedzającym ich dyskutowanie, w ciągu którego czytaliśmy wiele na tematy związane z pytaniem, aby móc lepiej dyskutować. Tutaj także nabyliśmy dobrych zwyczajów przy rozmawianiu, gdyż nasze reguły chroniły nas przed zniechęcaniem się nawzajem. Dlatego też nasz klub przetrwał tak długo i będę miał jeszcze okazję o nim mówić. Moi drodzy, tak kończy się
część 7 autobiografii.

0: Benjamina Franklina. Dzięki za to, że jesteście ze mną. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Już nie mogę się doczekać, aż będę czytał dla Was część 8. To już niedługo. Pamiętajcie, że raz w tygodniu staram się udostępniać dla Was to nagranie. Jeżeli jesteś jeszcze zainteresowany inną moją twórczością, no to na przykład zapraszam na YouTube'a Max Frost. Tam są też odcinki moich podcastów, które są niepublikowane tutaj w Twojej apce podcastowej albo na Spotify. Oraz na Facebooka. Walnij dla mnie lajkiem. Będę wiedział, że mnie słuchasz, więc będzie miło mi wiedzieć, że po drugiej stronie słuchawki też jest jakaś osoba. Także dzięki jeszcze raz za słuchanie i słyszymy się w przyszłym tygodniu.
1: Ja się później przetransportuję, to mi 5 minut daj i mam podgląd na donaty na telewizorze.
2: No, super, że powiedziałeś to słuchaczom.

0: Hej, wariaty, hej! Słychać mnie okej? No, witamy w naszym nocnym marku. Kławiec i...
1: Potrzeba, Nate 19. Witamy was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy 22 July 2020 roku. I damy dzisiaj bardzo dużo pieca do tego roku. Let's rock!
0: Ale to zabrzmiałeś trochę... na początku nie wiedziałem, czy może tak po rosyjsku jakoś. Potrzeba na przykład.
1: Potrzeba. Potrzeba 19.
0: Potrzeba 19 w naszym nocnym radyjku. No.
1: To tak trochę Podlasie przypomina. Pamiętam kiedyś parę lat temu, jak robiliśmy sobie wycieczkę na Litwę, no i sobie zaczęliśmy tam parę dni wcześniej na Podlasiu jeszcze spędziliśmy. Trochę właśnie nad jeziorami, trochę w Augustowie, tak sobie, wiesz, tak relaksacyjnie. No i właśnie zaczęliśmy celowo tak zaciągać, trochę z Podlaska. I wiesz, i potem jeszcze na Litwie, kiedy z tymi Poliakami też rozmawialiśmy, jak zaciągać zaczęliśmy i potem przychodzę po dwóch tygodniach do pracy, do roboty swojej i się okazuje, że nie potrafię tego zaciągania ze swojego głosu wyciągnąć. I miesiąc mi zajęło oduczenie się tego.
0: No widzisz, nie wiem, czy Kuba się na mnie nie obraził za to moje takie, no, parodiowanie go w sumie, nie? Hej, hej, wariacie, hej, obraziłeś się, hej!
1: To jest Kuba nie jest zdolny do obrażania się.
0: No, nie wiem, wiesz, bo Kuba jest, powiem ci, wiesz, nie skory do obrażania, ale jest wrażliwy. Wrażliwy jest Kuba. Wiesz.
1: A to najwyżej znikniesz w niewyjaśnionych okolicznościach, poprzedzony stukotem, hałasem wirników czarnych helikopterów, więc spokojnie. On się nie obrazi.
0: Zobaczymy, nawet jak się obraził, to może mu przejdzie, ale to tak informuję, że to tak niezłośliwie. Wielu ludzi się tu przewija przez eter, to jest takie uniwersum, można już powiedzieć, i każdy, kto się w tym uniwersum pojawi bardziej charakterystyczny, no to się jakieś jego cechy stara się tak zrobić z nich jakby jakiś taki mem, coś w tym stylu, nie? No, nasze jakieś tam powiedzonka, zachowanie, temperament, jakieś dramy, które się wywołało, nawet zostały niektórym ludziom przypisane gadżety. Też nocnikom, można powiedzieć, gadżety.
1: Gadżety?
0: No, gadżety, słuchaj, no, leniuch ma swój młotek,
1: a
0: Etam ma swój słoik. Z nie powiem czym w środku, bo to jest przed 23.
1: Torbę, jeszcze. To była torba. To była reklamówka.
0: Albo reklamówka z Bieżonki też może być. No w każdym razie się nie spinajmy łydy. Informowaliśmy już, że montujemy tutaj znak. Zakaz wstępu dla ludziom ze spiętą łydą. Taki znak.
1: Tylko mamy tak rozluźnioną łydę, że prawdopodobnie jakieś 2 lata zajmie nam zaprojektowanie tego do znaku, 3 kolejne lata jego narysowanie, 4 kolejne puszczenie tego na produkcję, więc myślę, że za jakieś 18 lat, no zawsze oczywiście możecie nas wspierać w tym wielkim dziele Bożym, no, tak żeby nam się bardziej chciało, żebyśmy dożyli tych czasów, więc tak, zapraszamy również, no dziękujemy oczywiście naszym sponsorom, tym regularnym i tym nieregularnym również. No to co, powoli sobie jedziemy. Chociaż powiem szczerze,
0: Czekaj, bratku, bo właśnie jak wspomniałeś o sponsorach, to odtworzę przy okazji donajcik, który się jakby nie wpadł podczas audycji. Zaległy, można powiedzieć, już wędruje na ekranik. Od E. Marcinsa. No co jest, powinno się otworzyć. No dobra, to jak się nie O, jest, proszę bardzo.
2: Marcins, hej, wariaty, krawiec donate speciali for you 11 zł.
0: No, hej, hej, wariaty, napisał Marcins, hej, hej. No, dziękujemy.
1: To był ten z piątku bodajże, tak? Bo pamiętam, że to Iweliosem czytałem.
0: Na pewno ten, a nie poprzedni, bo ja go miałem, że jest nieodtworzony.
1: To wiesz co, możliwe, tam nie było coś takiego, że pamiętam, że dokładnie ten especially for you. Aha. I też 11 zł, tak? Tak, to na pewno czytałem Iweliosem.
0: O, a znowu się wyświetlił, ale ja czekaj. Kurde, no, 2 razy się kliknął. Widać, to było zaległe klik.

0: kliknięcie, zaległy donate, zaległe kliknięcie. A ty wiesz co, u Enkiego coś się stało tajemniczego, bo miał dzisiaj być u niego gość i w ogóle ludzie przyszli, a Enkiego nie ma, wyparował, tak wiesz... No nie wiem, to wiesz, on zawsze dość taki sumienny był, jeśli chodzi o przychodzenie na audycję i wiesz, i te sprawy. Czas, tak piszą przynajmniej ludzie, że się nie spóźniał. No i teraz czekają, a tu ani widu, ani słychu, ani żadnego info. To wiesz, to tak trochę dziwnie. Myślisz, że pan Aleksander Jabłonowski, który miał mówić o prawie lądowym, może być jakąś taką personą, za którą jacyś jeżdżą czarnym samochodem i tam do Enkiego i on przez okno musiał uciekać i na motorze i potem go ścigali jak Liam Nielsen po prostu tam się uwijał i Enki, popatrz na niego, jak on wygląda, jak Mike z Breaking Bad, to jest urodzony zabójca. Ja sobie go wyobrażam w takiej akcji, gdzieś go tam jakieś przyszły po niego służby, on tam łamie im ręce, nogi, widelec temu w oko wbił, tamtemu nie wiem, łapę do tostera wsadził, tego zabił drzwiami od lodówki.
1: Tam była jakaś taka historia jakiś czas temu, że ludzie mówili, że właśnie poszedł spać podczas audycji i tak strasznie chrapał i nie dało się tego wyciszyć przez jakiś czas. Ja to sobie odsłuchałem i słuchaj, to nie było chrapanie, to było rozkręcanie takiego karabinu maszynowego i te wszystkie, wiesz, szczęki metalu o siebie tak ocierające, to było coś zupełnie innego, tak po prostu sobie swój arsenał tam czyścił, zbroił i tak dalej i nasmarowywał, więc to nie było absolutnie chrapanie. No a tutaj podejrzewam, że przyczyna jest dużo bardziej prozaiczna. Gdyby miał 5G, to by nie miał problemu.
0: Tak, ja sobie wyobrażam takiego Enkiego. On może być, jak krążyły jakieś słuchy, że on jest jakimś agentem, czy zabójcą, czy asasinem, czy TW. Nie pamiętam, tak, już przestałem się takimi rzeczami trochę interesować. Więc może płatny morderca były, który nagle zaczął w radio nadawać. Tak zabija i na końcu tak wiesz, płamał i spokojnym głosem. To bardzo podnosi mi poziom cukru.
1: Mi się wydaje, że nie, bo mam takie wrażenie, że Enki jest osobą, która w pewnym momencie swojego życia przeszła potężną przemianę duchową. Coś na niego bardzo wpłynęło i dało mu taki wewnętrzny spokój, że zarówno potrafi wysłuchać, jeżeli chce coś przystopować, to robi tak, ale tak wiesz, tak widać, że jest w stanie wpłynąć na drugiego człowieka, ale w dalszym ciągu mówi to tym swoim... Spokojnym głosem, tak? Taki wiesz, taka niewzruszona skała. I myślę, że on mógł być kiedyś płatnym mordercą, ale teraz przeszedł przemianę duchową i stał się bezpłatnym mordercą i robi to z dobrego serca i z potrzeby wolontariatu.
0: No, obserwujmy, co się dzieje.
1: O kurwa, snajp!
0: Co?
1: Nie, myślałem, że snajper. Nie, dobra, okej.
0: Okay. A już myślałeś, że po ciebie przyszli. Teraz taka cała siatka. Będą nas odstrzeliwać jednego po drugim, tak?
1: No cóż, no niestety, no. Ale wtedy przejdziemy na pewno do historii. Wyobraź sobie taką historię seryjniaka, który łazi za ludźmi z gównorady, jaki ich eliminuje jeden po drugim.
0: Bo oni wiedzą, jaka siła drzemie w tych gównorodyjkach i chcą po prostu, to najważniejsze właśnie te gównorodyjka zlikwidować, z nich wychodzą różni buntownicy i one kiedyś będą znane, te gównorodyjka.
1: Wiesz co, tak szczerze mówiąc, to nie jest aż takie śmieszno, głupio, zabawne, jakby się mogło wydawać, ze względu na to, że weźmy sobie jakiekolwiek dowolne medium, nawet niech ono będzie jakieś tam alternatywne i nie wiem, ilu ludzi czegoś się nauczyło z tego medium, albo zmieniło swoje spojrzenie na jakiś temat, albo nie wiem, bardziej się okopało w swojej twierdze, ale przynajmniej nauczyło się rozmawiać, albo przynajmniej wysłuchiwać drugą stronę, tak w stosunku do ilości wszystkich słuchaczy, no to myślę, że no mamy wynik co najmniej kilkunastoprocentowy, tak lekką ręką mogę powiedzieć, że mogę sobie liczyć tak jak czytam, jak rozmawiam z ludźmi, którzy się tutaj na przestrzeni lat przewinęli. No i znajdź mi takie drugie medium, tak, które by miało ten współczynnik większy niż ćwierć promila.
0: Słuchaj, bardzo dziwni ludzie tu przychodzą, wiesz, bardzo dziwni. Mówię o słuchaczach, to są tak ekscentrycy, wiesz, na przykład pozdrawiam serdecznie Tomu to jest człowiek, którą miałem coś zrobić. I jedna z kilku osób może by się tak jeszcze znalazł ktoś, komu miałem coś tam zrobić i właśnie i do tej pory jeszcze nie zrobiłem. Bardzo cierpliwi ludzie. No, co powiesz o kimś, kto czeka, wiesz, pół roku na coś, nie? Są tacy. To nie jest to rekordzista.
1: Powiem, że doskonale znam ten ból. Za trzecim razem można się przyzwyczaić.
0: Ale to jest niezwykłe, że są tacy ludzie, którzy potrafią, wiesz, ci wybaczyć tak po prostu, nie? Że bez żadnego tam ale co będziesz mnie to kosztowało, a będziesz mi zawdzięczał, no kurwa, coś, tylko tak po prostu ci odpuszczą czasami. Tak więc to
1: no,
0: jest...
1: No to nie do końca tak działa, stary, ale o tym rozmawialiśmy na prywie i średnio mam ochotę ci to tutaj wygarniać publicznie.
0: Możesz wygarniać, słuchaj, skoro taki temat jest, wiesz, że zarówno ja, jak i ty jesteśmy trochę takimi radiowymi celebrytami, nie waham się użyć tego słowa, więc pomówmy o tym, co tam w naszym życiu, kto jakie paznokcie sobie, na jaki kolor pomalował, kto zmienia sobie płeć, a kto ma wyschnięte pięty. Ale tutaj to mu napisał coś, co mnie bardzo... Co, wiesz, to, kurczę, to dobrze, że poruszyłem ten temat, bo on napisał, że jest jeszcze nadzieja, że może się uda. To nam jeszcze szczęśliwie, może happy endem się skończy. Jednak ja bardzo bym chciał i już tutaj pracuję, tylko tak jakoś dziwnie mam przez ostatnie miesiące, strasznie się pogubiłem w różnych sprawach trochę, z organizacją czasu, z organizacją życia, z organizacją wszystkiego, można powiedzieć, tak czasem bywa.
1: No nie wiem, myślę, że akurat tutaj nasza ostatnia rozmowa, tak, gdzie nie było to kwestią, kiedy to będzie, tylko że jeżeli powiesz, że będzie w dniu X, to niech to będzie w dniu X, żeby nie robić jakichś fikołków, tylko jakieś konkrety, a że jeżeli nie wiesz, to nie wiesz, tak? I żeby też się nauczyć tej komunikacji w dwie strony, bo skoro już tak bardzo chcesz, no to problem główny, który miałem z komunikacji z tobą, to jest to, że jeżeli powiesz, że coś będzie na piątek i ja pytam w sobotę, co z projektem, to ty już przyjmujesz taką postawę obronną, tak? I tutaj wręcz już tak trochę piąstkami zaczynasz machać, gardę wysoko trzymasz. Ja mówię, stary, naprawdę nie o to chodzi. Ja po prostu chcę konkretny termin. Z tym bardziej, że to nie był tyle projekt dla mnie, co byłem tutaj takim bardziej, można powiedzieć, pośrednio naganiaczem. A i w momencie, kiedy wyjaśniliśmy sobie tę kwestię, no to poszło jak z bicza strzelił.
0: No w sumie nie, no ja... Cóż mogę rzec, biję się w piersi i przepraszam wszystkich, którym tam narobiłem bigosu z tego typu sprawami. No, ale czasem też trzeba sobie w pewnym momencie się wziąć po prostu za siebie i coś zacząć zmieniać, a nie tylko o tym gadać. No, taki temacik nam się nasunął. Na screenie było pytanie o mural Banksiego. Czemu jegomość, który... Jak widać, uczestniczy w jakichś zamieszkach, jest tutaj... No dzisiaj to nie wiadomo, bo to, że ma maseczkę, znaczy, że ma chustę właściwie na twarzy, to nie wiadomo, czy to gangster, czy to protestant, czy to chory na koronawirusa. No ale rzuca w domyśle, nie wiem, w policję bukietem kwiatów. No i czy my jesteśmy tacy? Padło pytanie. Czy ty jesteś taki, że wkładasz kwiatki w lufy karabinów? Potrzeba?
1: Wiesz co, ja tutaj chciałbym bardzo wyraźnie zaznaczyć, że na dole tego kwiatka tutaj jest albo ląd, albo gówno. Więc myślę, że tutaj jest takie drugie dno pod tym bukietem. Zauważ taką plamę.
0: Ale co, no zobacz, ktoś dorobił, to ja nie sądzę, żeby to było dzieło Banksiego. To jakiś tam Bohomas, plama, odciśnięty brud jakiś.
1: No nie wiem, po nim wiele się można spodziewać. Poza tym zauważ, jak wiele w tak dużym bukiecie można ukryć. Materiałów wybuchowych, jakiegoś, wiesz, jakiegoś napalmu, koktajla Mołotowa i tak dalej. Można tutaj zrobić naprawdę niezłą robotę. Ja generalnie trzymam się z dala od zamieszek, bo co do takiej walki wręcz w tłumie, no to nie jestem szczególnie, nie bardzo się do tego nadaję. Na lekcjach z ustawek w szkole średniej niestety przysypiałem. Więc nie czuję się w tym pewnie i zdecydowanie ani kamieniami, ani butelkami, ani kwiatkami, ani niczym. Co najwyżej mogę sobie popatrzeć przez okno i popatrzeć, jak dane miasto płonie. Nie wiem, no może tak jakoś... Albo wręcz mi przeszkadza nawet to, że miałbym się gdzieś pokazać, choćby odsłaniając swoje czoło, brwi, oczy i uszy, to już jest dla mnie dużo za dużo.
0: No ciekawe, wspomniałeś o szkole, w której się uczy... ustawek. Przypomniała mi się zasadnicza szkoła karate wściekłego węża. Trochę to coś w tym stylu, rozumiem. Taki profesor Seba mówi, dziś kufa, omówimy kufa, strategię jednym jebnięciem. Proszę bardzo, co robi, jak atakujemy, jak, załóżmy, że jest bez sprzętu, jest ustawka, tu teges, no, to, takie lekcje, nie wiem. No to się nie dziwię, że spałeś, bo to w sumie trochę nudne.
1: Znaczy, wiesz co, akurat w szkole średniej miałem chyba przez połowę pierwszej klasy UEFisty naukę samoobrony jako takiej, więc całkiem nieźle się to sprawdziło. Nie było to tak, że wiesz, że cała lekcja poświęcona samoobronie, ale gdzieś tam zawsze pod koniec rozgrzewki jakieś 10-15 minut na takie, że tak powiem, życiowe sytuacje, w których każdy się może z nas znaleźć i bodaj by się wybronił i był w pozycji, z której będzie mu wygodnie atakować, za co jestem po latach swojemu UEFiście za to całkiem nieźle wdzięczny, no ale to znowu, no tutaj nie ma zastosowania. Jestem, wiesz, pokojowy człowiek. Agresja zero.
0: No i bardzo dobrze. Człowiek nowej ery. Jesteś dzieckiem indygo może w ogóle. Kto wie? Kto wie? No, ja też mało raczej agresywny, a na pewno z wiekiem się robię mniej agresywny, bo też im jesteśmy młodsi, tym więcej tam w nas hormonów buzuje, czy coś tam. A z takich rzeczy, które na przykład z naszego radiowego czata wyłapałem, no to Zenon się pytał, będzie coś o zamieszkach w USA, UK, Niemczech, Francji, Belgii i prześladowaniu policji i usuwaniu chłopaków policjantów z tego? Usuwaniu radiowozów z Fortnite? Będzie? Czy znowu to lewackie? Sorry, muszę tak powiedzieć, to lewackie radio, tu się zepsuło.
1: No to... No są zamieszki, no co ja mogę wiedzieć właśnie, o tych zamieszkach, tak? Właśnie. Polskie media są całkowicie zdominowane zupełnie innymi tematami, media zagraniczne też są ostro zbiasowane, nie chce mi się za każdym razem przeglądać wiarygodności tego, za bardzo w mojej, powiedzmy, bańce informacyjnej, jeżeli chodzi o znajomych z zagranicy, o tym już nie słyszę, więc być może się uspokoiło, być może się nie uspokoiło. Myślę, że to jest taki fajny, nie wiem, tak szczerze mówiąc, chyba ostatnio się trochę zderadykalizowałem ze względu na to, że na dużo więcej spraw mam zwyczajnie gdzieś. Zostawiam sobie taki duży poziom niewiedzy, tak? Nie ma nic złego w tym, że nie mam opinii na jakiś temat, bo bardzo często ta opinia wymaga, wiesz, przeczytania 1000-stronicowej książki, tak? Tutaj mrugam do wypowiedzi o suszy, nie? A polecam książkę o wodzie Aleksandry Kardaś i nauki o klimacie całej ekipy. No, więc warto czasami spasować, tym bardziej, jeżeli mówimy o tematach, które bezpośrednio nas nie dotyczą. Możemy sobie oczywiście tutaj zaświrować, że okej, teraz nas nie dotyczą, ale jak za 5 lat będą nas dotyczyły, to się urodzisz w nocniku z gówna, to się obudzisz z ręką w nocniku, tak? No to może się obudzę, tak? Jeżeli będziemy mieli ileś tam wyraźny procent czarnoskórych na Polaków, no to wtedy być może sytuacja będzie wyglądała trochę inaczej, a na razie mamy zupełnie inne problemy.
0: No, ja się tu wdałem w dyskusję, bo luknąłem sobie zobaczyć na kanał Enkiego, bo poinformowali ludzie, że powrócił, znaczy, że pojawił się. I tam na czacie niejaki Van Dust napisał NR nadaje, już zdążyli ci dupę obrobić. No to się pytam go, dlaczego kłamiesz? Nie przypominam sobie, żebyśmy obrabiali dupę Enkiemu, a ty?
1: Wiesz co, tak potocznie mówiąc, no to opowiadanie o kimś, kto nie jest obecny, można sprowadzić do obrabiania dupy, więc nie szukałbym tu jakiejś złej intencji,
0: serio?
1: Szczerze mówiąc.
0: Serio? No? Obrabianie dupy? Że po prostu się o kimś rozmawia i go nie ma, to jest już obrabianie dupy? To jakoś mam inne definicje. Myślałem, że to jest po prostu rozmowa o kimś, ewentualnie przyjazne żartowanie sobie z kogoś, że sparodiujesz czyjś sposób bycia.
1: No, takie coś. Ale czym przecież dokładnie to zrobiliśmy, tak? Rozmawialiśmy o nim.
0: Obrabianie dupy. Dobra, to spoko. Czyli muszę zapamiętać, że jak o kimś cokolwiek mówisz, to o kogoś nie ma, to jest obrabianie dupy od razu. Dobra. Ja nie wiem, jestem zszokowany, szczerze powiem.
1: Znaczy, wiesz, to tutaj też nie ma co kruszyć kopii, tak Enki sobie nada, potem sobie odsłucha Nocnego Marka i sobie usłyszy i zobaczy, jak będzie to wyglądało, bo to nie jest gdzieś ukryte w czeluściach 10-godzinnej audycji, tylko jest na samym początku, więc nie widzę tutaj żadnego punktu, na czym moglibyśmy cokolwiek stracić. Kurde, za pozytywne się zrobiłem.
0: No spoko. A Furiat z kolei wklejał na czacie materiały, jakieś nowe rewelacje o Piłsudskim, który miałby być niby agentem japońskim, niemieckim i austriackim. No to zabawnie brzmi, ale to są informacje, które już się wcześniej w różnych książkach pojawiały. Teraz zostają znowu jakby tak odkryte różne ciekawostki o Piłsudskim. No na przykład zamach majowy jako organizowany zarówno przez Piłsudczyków, jak i masonów, bo te dwa środowiska miały się przenikać, z czasem dzielić coraz bardziej. Ogólnie Piłsudski miał straszny uraz do kościoła spowodowany tym, że go bardzo znieważył jakiś ksiądz, odmawiając, nie wiem, sakramentu, czy to pochówku, czy jakiegoś innego ważnego. On się strasznie wściekł na kościół i może go z tego powodu trochę tam ciągnęło do obozu przeciwnego, jakby nie było, do masonerii. I ciekawy jest też wątek choroby wenerycznej na przykład, która, no, jak wiemy, ma ogromny wpływ na mózg, nie? On, Piłsudski, miał jakiś taki dziwny epizod, że zastrzelił jakiegoś żandarma w jakiejś furii w ogóle. To ciekawa postać w sumie, taka na film, nie? Tutaj można taki już sobie wyobrazić zlepek sceny jak z trailera w stylu amerykańskim, że pierwsze ujęcie się zaczyna, że strzela w brzuch jakiemuś tam, nie wiem, żandarmowi i patrzy się do kamery i mówi: naród wspaniały, tylko ludzie, kurwy.
1: Tak zakręca wąsa, nie? A mnie zdenerwował i uniosłem się. Słuchaj, to naprawdę miałoby całkiem niezły potencjał, pod warunkiem, gdybyśmy nie mieli tej całej meteorologii, tak? Gdybyśmy tak jak, nie wiem, jak był film Guess Who's Back, tak? O Hitlerze, tak? Czy o jakichś właśnie różnych postaciach historycznych z jajem, nawet z dystansem pewnym, trochę właśnie w klimacie jakiegoś takiego DC superbohatera, czy nawet Villaina, tak? Jakiegoś złoczyńcy, no to mogłoby się nawet takim dość niedużym kosztem udać, ale nie, u nas musi być ten Piłsudski, bardzo poważny, bardzo wierny w jakiejś konkretnej książce, jakiejś nitce historycznej, bo jeżeli sobie zrobisz, no zresztą nie raz rozmawialiśmy, żeby zrobić taki film o, nie wiem, o Karole Wojtyle, tak, o Lechu Wałęsie, o nie wiem, o Aleksandrze Kwaśniewskim, Bierucie, czy innym kogucie, jedna cholera, tak, tylko żeby to jednak oderwać trochę od rzeczywistości, użyć faktycznych nazwisk, faktycznych osób, które są znane z historii, ale zazwyczaj one są znane na zasadzie, że wiemy, że istniał i mniej więcej jesteśmy go w stanie ustalić na osi czasu gdzieś z dokładnością do plus minus 50 lat. Więc no tak, no nie wiem, no taki prosty pomysł, tak, że Polacy wygrali pod Grunwaldem tylko dlatego, że mieli reptiliańskie miecze pokryte jakąś tam, wiesz, jakąś tam super rzeczą, która przecina stal i topi stal ze zbroi krzyżaków, tak, no chociażby coś takiego, tak. Mamy naprawdę piękną, bardzo bogatą historię, tylko jakoś czepiamy się tego, że ona musi być zawsze opowiedziana bardzo, bardzo, bardzo dokładnie, a jeżeli już idziemy w fantastykę, to może być tylko i wyłącznie małe jakieś nawiązanie do wydarzenia historycznego i to też nie do końca wprost powiedziane. No nie wiem, no tutaj do wszystkich pisarzy, scenarzystów, apel, słuchajcie, to jest naprawdę potężna niecka, z której można żłopać wiadrami pomysłu.
0: Jeszcze z informacji o Piłsudskim to była ciekawostka taka, że posądza się go o to, że uczestniczył w czarnych mszach. I wydaje się, że to jest to dość dobrze poparte różnymi dowodami. To są też informacje z jeszcze innej książki niż ta, która była nowa, jakaś reklamowana w tej audycji, której słuchałem. No w każdym razie niezła naprawdę postać na film, skoro też i czarne moce, to w ogóle już można na końcu, nie wiem, ja mega boss, znaczy na końcu się pojawia Jan Paweł II na przykład taki, ja się nie chcę tu śmiać, ale tak fajnie to pokazać po hollywoodzku jakoś, nie? Że tak pojawia się i za nim białe gołębie, a on mówi: stój, złoczyńco, coś takiego.
1: W Naruto był taki koleś, który przyzywał owady. To tak, to można wykorzystać ten koncept. I zrobić to w stylu anime.
0: Owady przyzywa? Ale to co, rzuca kremówką na przykład w tego owładniętego ciemnymi mocami Piłsudskiego, kremówką w niego rzuca i pszczoły do tego, bo to lepkie... I atakują tego Piłsudskiego i wpada do...
1: Naród wspaniały, tylko pszczoły, kurwy!
0: Ja wpada do kadzi jakiejś, do kadzi, w której jest co? Tajemnicza zielona substancja. To jeszcze nie koniec, tajemnicza zielona substancja. No, ja...
1: I tak wiesz, i tak i wygaszenie ekranu do czarnego i tak jest zbliżenie na ten kocioł i z boku jest napis Tiger.
0: Tiger.
1: Część druga, już 2 kwietnia 2022 roku.
0: W poprzednim odcinku Józef Piłsudski wpada do kadzi wypełnionej napojem energetycznym. Wychodzi wzmocniony, taki Bane napakowany i atakuje tego Jana Pawła II. Nawet jego moce nie mogą przełamać furii po prostu nakoksowanego Tigerami Piłsudskiego, ale w tym momencie przez oszklony sufit wpada taka zakonnica. Taka mała, stara zakonnica i rzuca się na tego po prostu nakoksowanego Piłsudskiego i walczy tak jak Yoda w gwiezdnych wojnach. Tak,
1: dusi go różańcem, nie?
0: Nie, takie wiesz, fikołki cały czas robi. Biega, skacze, robi fikołki i krzyczy tak.
1: Ale to by było dobre. Ta siostra tak sobie kręci tym różańcem jak nunchako i w pewnym momencie łapie ten różaniec. On zostaje taki, wiesz, taki, że tak powiem, twardy. Wydłuża się i tak zaczyna świecić na czerwono. Polskie wojny. Mroczne widmo.
0: Dokładnie. No, a było coś o klonach, że atakują klony, będą nas miliony. Kto to śpiewał? To był może Big Cyc, tak, Big Cyc właśnie.
1: No to akurat ta płytka im się za bardzo nie udała. No, albo wyrosłem wtedy już z Big Cyca, nie wiem.
0: Nie, no, na pewno te starsze przeboje typu tam Miłość do babci klozetowej, Nie zapomnisz nigdy, co tam były. Tam była kupa coś naprawdę świetnych przebojów, Balada o smutnym skinie. Ja kiedyś bardzo lubiłem Big Cyca, ale teraz to, co oni robią, jest o wiele jakby słabsze i takie nudne w porównaniu do tego. Kiedyś mieli taki przytup, nie? Fantazję jakąś i polot. Trochę tego zabrakło, może z wiekiem, wiesz, trochę się człowiek wypala, nie?
1: No można tak powiedzieć. Teraz niedawno wyszła cała płyta Kazika właśnie, z której pochodzi singiel Mój ból jest większy niż twój. Twój ból jest większy niż mój. I tak sobie przesłuchałem, tak... No, starzejesz się, kolego, no starzejesz się. No może tak jak mówiłem ze dwie audycje temu, że nie ma takich protest songów w tym momencie, tak? Tutaj sobie śpiewamy, że jeszcze będzie spokojnie, jeszcze będzie normalnie, ale żeby tak, wiesz, ktoś tutaj spojrzał na ten nasz kurwidołek i coś z tym zrobił, tak? Faktycznie powiedział, ej, słuchajcie, tutaj jest coś nie tak, pora się wkurwić, to nikomu nie jest po drodze. No, też żyjemy w trochę innych czasach. Nie wiem, czy to jest kwestia też braku takiego starania, czy też zwykły skok na kasę, że Kazik ze swoją marką, ze swoją historią tak naprawdę nie musi się szczególnie starać. Może wejść sobie do studia i zamiast przez 2 tygodnie nagrywać jedną piosenkę, żeby wszystko było idealnie, żeby było wszystko mniej więcej okej, no to wchodzi, nagrywa cały album na po prostu jednym oddechu. A ktoś tak miał, kurde, właśnie z takich starych polskich artystów z lat 90. takich bardziej popularnych, że pod koniec albumu wyraźnie było słychać już głos taki zdarty, zmęczony, że słychać, a kurde, nie pamiętam, zupełnie nie kojarzę kto. A to może mi się uda to odkopać gdzieś w czeluściach mojej pustej głowy. A więc może właśnie na tej zasadzie, tak? Skoro i tak no, na utworze, który muzycznie nie jest szczególnie zaawansowany melodycznie, no to nie jest dzieło sztuki, jest poprawne oczywiście, no to po cholery się starać. Jeżeli to się sprzedaje, jeżeli jest co do garnka włożyć, no to dawaj.
0: I zakonnica zdradza Piłsudskiemu trzecią tajemnicę w papieską. Z tą wiedzą świat leży u jego stóp. Tu podpowiadają rozwinięcie scenariusza naszego słuchacza na czacie. A co myślisz, potrzeba o Kaziku jako o bardzie narodowym z przypadku? No bo tak stał się trochę z przypadku, nagle na chwilę być może bardem narodowym. To jest fajne i takie szczere bardziej, jak zostajesz na skutek pewnych... No to jest oczywiste, że takim bardem muszą wybrać cię ludzie, nie? A nie ty sam na przykład, jak Pietrzak.
1: No na pewno, to znaczy z jednej strony dobry pomysł, dobry, rzekłbym, real-time marketing, tak, bo wypowiedział coś, co tak naprawdę wielu Polakom leżało na sercach i słuchaj, no twój ból jest większy niż mój, przeszło do naszego codziennego języka, my tego używamy w normalnej komunikacji teraz, to zostało zmemetyfikowane, to będzie powielane i to zostanie z nami przez długie, długie lata, będzie przetwarzane, no i tutaj właśnie pytanie, na ile to jest fart, na ile to jest właściwe trafienie. Myślę, że w Kaziku jest przede wszystkim bardzo duża szczerość, że jeżeli go coś boli, tak, jeżeli czegoś po nim, nie wiem, oczekujemy, spodziewamy się, a on ma jakąś swoją opinię na ten temat, to on będzie miał to w dupie i powie, czy to w wywiadach, czy to w piosenkach, to co myśli, nie przejmując się tym, co na ten temat będą myśleli jego odbiorcy, nawet coś na tym może straci, może ktoś na niego się obrazi, no ale widzę w nim bardzo dużo tej autentyczności. Jeżeli się mylę, no to jest świetnym aktorem, co oczywiście jedno drugiego nie wyklucza. Jest z całą pewnością zaangażowany emocjonalnie, co widać, co myślę, że każdy, kto widział jego występy na żywo, może potwierdzić. Tak? To jest zupełnie inna dynamika, to jest zupełnie inna taka właśnie punkowa energia. Wkłada w to absolutnie 120% swojego serca, swojego charczącego głosu i swojego spoconego czoła. I myślę, że tego właśnie potrzebujemy w tym tak naprawdę zakłamanym show biznesie, gdzie tutaj masz autotuny, tutaj masz jakieś piosenki o tym, jak cię kocham, a ty mnie nie kochasz, ojejku, ojejku. No, showbiz polski jest naprawdę w strasznym odwrocie. Showbiz na świecie jest w strasznym odwrocie, dlatego że co godzinę na różne serwisy streamingowe trafia kilkadziesiąt tysięcy nowych utworów. I ciężko jest tutaj się w jakiś sposób przebić i jednocześnie ciężko jest zrobić coś, czego nikt nigdy wcześniej nie wymyślił. No oczywiście korzysta z tego, że on już sobie markę wyrobił w czasach, kiedy sam dostęp do gitary czy perkusji to już by było marzenie każdego młodego punkowca. Może w jakichś tam domach kultury co najwyżej się jakoś tam udawało do jednego bębna i dwóch talerzy dobrać, ale... No, czy bard narodowy? No nie wiem, naród mamy w tym momencie tak bardzo podzielony, że nie jestem za bardzo przekonany, czy Polska zasługuje na posiadanie kogoś takiego jak bard narodowy.
0: Cebulaki na nic nie... Ja nie wiem, czy te Polaczki w ogóle na cokolwiek zasługują. To ja już tak od siebie powiem. A wiecie co... Byśmy się mogli zdziwić, gdybyśmy weszli do głowy Kazika i zobaczyli, co on myśli o tym wszystkim. No, Kazik się na razie wypowiedział, że tak zganił trochę ludzi, bo powiedział, jak piosenki nie było, to nic nie robiliście. Pioseneczka się pojawiła i już wszyscy skaczą. Coś takiego, coś w tym stylu powiedział, nie cytuję dokładnie. No więc w ogóle ludzie czasami mają dziwny obraz sytuacji, trochę nieprawdziwy, bo przypomnimy sobie na przykład komandora Tarkina, nie? Można się było spodziewać, że to pan komandorze Tarkin. Fajna piosenka. Z Gwiezdnych Wojen, oczywiście z uniwersum Gwiezdnych Wojen, z płyty Melasa, to było, dobrze pamiętam. No i...
1: Nie jestem pewien, ale jakoś tak z tego czasu.
0: I chodzi mi o to, że ludzie doszukują się tutaj jakiegoś ukrytego znaczenia, symboliki, a w ogóle Kazik tak zwyczajnie lubi Gwiezdne Wojny i sobie chciał nagrać o Gwiezdnych Wojnach. No i tyle.
1: No ale tak to zawsze będzie. Zawsze będzie, jeżeli odniesiesz jakiś sukces w dziele sztuki, to ludzie będą się zaczęli, będą doszukiwali się w tym czegoś zupełnie innego, czegoś zupełnie nowego. Widzę to w muzyce, widzę to w serialach. Pamiętam, widziałem kiedyś coś na YouTubie, gdzie twórcy Ricka i Mortiego reagowali tam na różne memy i komentarze. I jedno, co mi bardzo zapadło w pamięć, bo tam była jakaś tam cała seria tego, jedno, co mi szczególnie zapadło w pamięć, to coś w stylu, że Rick i Morty to nie serial, to jest styl życia. I tak patrzy jeden z tych w kamerę, nie, ludzie, To jest serial. To nie jest styl życia. To jest tylko serial. I to serial animowany, komediowy. To jest tylko serial. No ale oczywiście ludzie dalej będą wierzyli, no bo chcą czegoś więcej, tak? Zresztą też myślę, że w interesie twórców jest, żeby takie rzeczy, powiedzmy, zagnieżdżać trochę z jednej strony celowo, z drugiej strony niecelowo, no bo nie oszukujmy się, kto czyta te wywiady, kto te wywiady pamięta.
0: A czemu nie chcesz przyjąć takiego właśnie widzenia, że to jest styl życia, Rick i Morty dla kogoś? Może dla kogoś zachowanie bohaterów, ich dystans, absurdalność tego wszystkiego, bardzo komuś to odpowiada i wiesz, i stara się tak trochę też żyć w takim stylu, nie? Jak zaobserwował sobie, nawet jeśli to miałoby być jakieś takie głupie trochę i sztuczne, to czemu nie?
1: Dlatego, że jeżeli swój styl życia wyrabiasz na podstawie jednego serialu, a nie jakiejś sumy zdarzeń, sumy doświadczeń, no to sorry, stary, ale masz bardzo poważne problemy i powinieneś natychmiast się skumać z psychologiem. Sam jako nihilista i jako wielki miłośnik Ricka i Mortiego, no mogę tutaj naprawdę podpisać się pod wieloma punktami tego właśnie dystansu, tego zadeklarowanego i wdrożonego na każdym kroku nihilizmu i przebić tutaj piątkę, tylko no strasznie mi by wstyd było, gdyby dopiero jakiś serial to we mnie uruchomił, dopiero to by mi pokazało, tak, że tak świat powinien wyglądać, że mi to pasuje, to powinno wynikać z moich doświadczeń, a nie z jakiejś absurdalnej wizji narysowanej.
0: A już zamknij się! Jesteś starym, toksycznym dziadem, Rick! Zwykłym, starym,
1: tylko
0: toksycznym
1: starym
0: dziadem! No widzicie, potrzeba...
1: Pamiętaj, żyjemy w ideologii LGBT, mam tyle lat, na ile się czuję.
0: A...
1: Młody Rick!
0: Przypomniał mi się jeszcze faszystowski Rick. Też gdzieś ostatnio zobaczyłem. A właśnie, bo tutaj miałem wam memy zapodać. O, kto się nudzi podczas naszego smętnego gadania, to może albo zadzwonić, żeby ubogacić audycję swoim arcyciekawym tutaj komentarzem, albo
1: Jezu,
0: może...
1: To jest jakie to czerstwe, o Boże.
0: Co? Memy? Mój murzyn jest lepszy niż twój. To
1: ja akurat o Alibabie mówiłem, ale dobra. Jesteś stary, to by wolno. Słuchaj, chciałem... chciałem dzisiaj poruszyć temat The Last of Us 2, bo sobie pogrywam od piątku. Swoją drogą ostatni raz kupowałem coś przedpremierowego w Mediamarkcie. Budzę się o 11, bo mam teraz wolne, mam urlop i mogłem sobie w piątek się obudzić o 11. No i tak, wiesz, czekam na tego SMS-a, że już jest do odbioru, nie? Że jest MediaMarkt otwarty w centrum handlowym od 10, no i jest 11, tak, 12, zrobiłem sobie yerbę, zrobiłem sobie śniadanko i tak, kurde, no gdzie to kurde gra, już by człowiek sobie przyszedł, pojechał, tak, odebrał i zaczął tutaj nakurwiać. No i dzwonię do tego MediaMarktu, no i mówię, no dzień dobry, tutaj takie ten, mam taki numer zamówienie, dzisiaj jest premiera, no i pytanie, czy mogę już odebrać, no bo tutaj miałem dostać maila, miałem dostać SMS-a, że już można odebrać. A nie, to jak dzisiaj jest premiera, to na pewno będzie pan poczeka na tego SMS-a. No to sobie czekam, kurde, 13, 14, już taki wkurwiony, nie? Dzwonię i mówię, no tutaj miałem taką sytuację, że już dzwoniłem, no i kazali mi czekać na SMS-a, tutaj pół dnia już minęło, a no i co się dzieje? A to wie pan, to ja sprawdzę, czy ta gra w tej edycji jest w tym punkcie, no i jeżeli jest, to będę musieli panu to wydać. Okej, jest, no dobra, no to sobie jadę. Odebrałem na szczęście i chwilę im zajęło, bo musieli gdzieś tam ze sklepu, gdzieś na sklepie to znaleźć. Straszny burdel w ogóle. No, szkoda szczępić ryja, nie polecam MediaMarktu. No i tak, gram sobie jeden dzień, gram sobie drugi dzień i drugiego dnia, bo to jest chyba najbardziej oczekiwane oprócz Cymbergaja 27.7, najbardziej oczekiwana gra tego roku, więc sobie nałożyłem wręcz taki filtr, że jeżeli coś widzę o The Last of Us 2, to nie wchodzę, nie czytam, ignoruję, nie dotykam tego, żeby mi nie zaspoilerowali fabuły, żeby mi nic nie zaspoilerowali. No i sobie tam pograłem chyba w sumie tam z 10 godzin, no i otworzyłem sobie komputer, zaczynam czytać, tak patrzę, oceny na Metacritic, taki IMDb, tylko że o gierkach, nie? Oceny rzędu 2,5, mnóstwo 0, 1 i tak dalej, chujowa fabuła, że wątki LGBT, że w ogóle tutaj zabili kogoś, kogo nie powinni zabić, bo ja go bardzo lubiałem. I tak wiesz, gra, która, no jeszcze wiesz, jeszcze nie skończyłem, więc nie wiem, czy jest to 10 na 10, ale póki co ma całkiem spore szanse, gdzie nawet trudne decyzje są całkiem nieźle porobione, a całkiem nieźle, że tak powiem, wrzucone w fabułę, a potem wyjaśnione. Ale wchodzi ci jakiś taki pryszczaty gimbus i on ci napisze recenzję na 0 na 10, mimo że nawet nie ma PlayStation i nigdy w taką grę nie zagra, ale on widział skrót 8-minutowy na YouTubie i już widzi, że to jest pierdolone lewackie gówno. Bo w synagodze mówią, bo dziewczyny idą do synagogi i te dziewczyny w ogóle są ku sobie i one mówią sobie tutaj w tej synagodze i sobie rozmawiają i nie wolno używać broni w tej synagodze, bo nie wolno strzelać. Tak.
0: Juicy Juice się z nami łączy. Łączymy się z Juicy Juice'em, który chciał tutaj skomentować. A dobra, to potem ja się o coś jeszcze zapytam. Cześć Juicy, hej.
2: Siema, siema.
0: Cześć, co powiesz ciekawego?
2: Poczekaj, bo słucham was i w telefonie, i w słuchawkach.
0: A, to trzeba sobie tam... tylko w Skype'ie w każdym razie, tylko
1: wybierz
0: w Skype'ie.
1: Wybierz rozważnie.
2: Dobra.
1: Słuchamy.
2: Słuchaj, no nie słucham, słucham potrzeby, jakoś was nie mogę razem. Ja jak zwykle zwykle będę... Kurwa, czekaj, muszę ściągnąć słuchawki, przepraszam. Słucham potrzeby i jakoś was razem nie mogę. Przepraszam, ale...
0: Co, że nie pasujemy do siebie?
2: Nie, totalnie. Moim zdaniem wy razem nie ten. Ojej. Jeżeli jesteście osobno... Zajebiście, kiedy was słucham razem, to są po prostu dwa różne poziomy humoru.
0: Ale jak możesz mówić, że nie pasujemy do siebie? Dzwonisz i po prostu nam to mówisz, że nie pasujemy
1: ale
0: do siebie.
1: Ale my mamy dom na hipotece, jeszcze 20 lat mamy spłacać.
2: Chłopaki, ja powiedziałem, że was wspomogę, kiedy wrócę do pracy. Minęło 2 lata, jeszcze nie wróciłem do pracy. Jestem trochę jak etam.
0: No pięknie.
1: Ale przynajmniej fajnie, pamiętasz.
2: Tak, nie, na pewno mam coś wrzucę, tylko no, nie, no byłem 3 razy w pracy, ale 3 razy szef nie mógł mnie znieść, także...
0: Możesz ale, nam nie, nawrzucać. Chłopaki, możesz nam nawrzucać. Tak.
2: Chłopaki, nie mogę was znieść razem. Jesteście, kurde, no... Jakby poziom waszych humorów jest totalnie biegunowo odmienny.
0: No to właśnie dobrze, 2 bieguny i się przyciągają.
2: Nie, no z jednego się śmieję, drugi mnie żenuje. Jak mnie drugi śmieszy, pierwszy mnie żenuje. Nie wiem.
0: No dobra, słuchaj, no każdy ma jakieś tam swoje upodobania, wiesz. Nie będziemy specjalnie dla ciebie teraz tutaj reformować jasne. Nocnego radia też. No bierzemy sobie tam krytykę do serca i tak dalej, ale no.
2: Jasne, tylko że...
0: A z czym pan dzwoni do nas w ogóle?
2: No, ja miałem wyrazić swoją opinię a propos audycji. Pisałem na czacie.
0: Aha, to już była ta opinia. No dobrze. To weźmiemy głęboko.
2: Tak, tylko że to nie jest pierwszy raz. Nie pierwszy raz mówię, że nie pasujecie do siebie.
0: O, już były, już wcześniej takie informacje były nam przekazywane, tak?
2: No, czyli prawdopodobnie
0: cholera
2: ode mnie,
0: jasna.
2: Nie widziałem jeszcze nie widziałem kogoś, kto by się zgadzał to by się zgadzał z moją opinią.
1: Wiesz co, w dawnych czasach być może tak, ale jestem w 100% pewien, że to nie jest pierwszy raz, kiedy dzwonisz i nam o tym mówisz.
2: Tak, to nie jest pierwszy raz, kiedy wam o tym mówię. A potrzeba, ja mam do ciebie pytanie. A kiedy będą twoje wyłącznie audycje bez Krawca?
1: Wiesz co, nie wiem. Na razie się zajmuję paroma innymi rzeczami i radio nie jest moim priorytetem, także nie chcę się tutaj w żaden sposób deklarować.
2: No, skoro to nie jest twój priorytet, to po co się tym zajmujesz?
1: Dlatego, że lubię to, że Nocny Marek ma swój jakiś klimat i nocne marki, które są solo, są realizowane w zupełnie inny sposób i o ile zdarza nam się od czasu do czasu takiego Nocnego Marka solo zrobić, to choćby po statystykach słuchalności dużo, no widać co ludzie sobie preferują.
0: Nocne Marki ze mną i z potrzebą są dosyć lubianą audycją i chętnie słuchaną i gdzieś tam w tej naszej małej tutaj skali chyba najchętniej słuchaną, no to jest No, robimy, słuchaj, robimy, może kiedyś się formuła zmieni, przecież już parokrotnie się przez te lata coś zmieniało, może się kiedyś coś zmieni, może pojawią się dwaj inni nadający, a my sobie zaczniemy z potrzebą co innego nadawać, też tak może być, wszystko może się zdarzyć. W każdym razie wszystkich nigdy nie zadowolimy, no i spoko, no, audycja sobie jest jaka jest i może już zakończmy ten temat, żeby, wiesz, chyba, że zrobimy, nie wiem, na afterze jakimś sobie pogadamy jeszcze, co byście zmienili w Nocnym Marku, to może... Może, jak wbije flachę, to może się wkręcę w taką rozmowę. No dobra, słuchaj, Juicy, to dzięki ci za twój komentarzyk.
2: Pogo.
0: No to trzymaj się. Cześć, cześć.
1: No, dzięki. Trzymaj się.
2: Ja czekam na aftera.
0: Ale wbiło mu się do głowy i nie zostawi tego tematu. Już do widzenia, dziękujemy. Ale taki zagryziak trochę, nie?
1: Naprawdę się łagodny robię. Ale bardzo cieszy mnie, Krawiec, że również propagujesz ideologię LGBT. Lej gorzałe, bo trzeźwieje. Coś mnie zapytać chciałeś.
0: Właśnie, o co ja się chciałem zapytać? Chyba zapomniałem już.
1: Bo o tych The Last of Us 2 mówiłem, tutaj jeszcze się pojawił komentarz na czacie, że nie wolno strzelać, na pewno nie wolno celować w pewne symbole w tej synagodze. Problem jest w tym, że jest mnóstwo lokacji, które mają za zadanie tak nas trochę poznać z bohaterami, gdzie nie mamy żadnego przeciwnika, jest mnóstwo miejsc, gdzie nie możemy w nic strzelić, gdzie możemy sobie broń przygotować sprzęt, ale nie możemy w nic strzelić. To jest nieodłączna część tej gry i że ktoś właśnie wyciął tutaj parę minut, no to okej, fajnie. A swoją drogą ta synagoga jest zajebistym miejscem, bo pada w niej takie zdanie, które zapamiętałem bardzo z ust właśnie partnerki Eli. No generalnie Last of Us 2, świat pełen zombiaków, zombie apokalipsa, ludzie gdzieś tam w jakichś obozach po prostu pobunkrowani. No i dziewczyna mówi, że jej bodajże ciotka zaciągała ją do synagogi, ona cały czas też się trochę modli i tak właśnie rzuca taką złotą myślą. Przeżyliśmy inkwizycję, przeżyliśmy Holokaust, no to też przeżyje.
0: Dla takich zupełnych lajkoników, jak to się mówi w temacie, no to tak skrótowo, to jest gra, w której się wcielamy tam w ojca, który musi chronić córkę swoją, to w pierwszej części.
1: Nie. W pierwszej części to ojciec na początku faktycznie uciekał z córką, ale w momencie, kiedy dotarli do checkpointu wojska, córka została zastrzelona. Córka, która miała tam 9 czy 11 lat mniej więcej. I po kilku latach Joel, ojciec właśnie tej Sary, jeżeli mnie pamięć nie myli, jako taki, wiesz, krętaczek, przemytnik, każdy próbuje jakoś sobie życie ułożyć w świecie postapo, dostaje zlecenie przemytu właśnie do takiej organizacji uznawanej za terrorystyczną, do świetlików. Się okazuje, że jest to dziewczynka, która mniej więcej wiekiem odpowiada jego córce, tak, gdyby ta córka jeszcze żyła. No i sobie budują tutaj całą relację, natomiast w drugiej części się wcielamy już w tę dziewczynę, która ma 18-19 lat mniej więcej, jeżeli mnie pamięć nie myli, oraz jeszcze w jedną poboczną, ale bardzo istotną dla fabuły postać.
0: No właśnie, to co wyróżnia Last of Us, co złożyło się na sukces tej gry, no to na pewno świetne wykonanie, od technicznej strony nie ma się do czego przyczepić, ale też fabuła jest taka poważna, fajna, trochę może się kojarzyć z jakimś Walking Dead, tak, że stawia się na relacje trochę międzyludzkie, że to wszystko ma takie zabarwienie trochę jak to by był dobry film, a nie tylko gra. Wydaje mi się, że gry w pewnym momencie zaczęły przechodzić taką ewolucję, że zaczęto więcej oczekiwać od scenariuszy. No przypomnijmy sobie te najprostsze, najstarsze gry, gdzie piksel goni piksela, to tam zawsze była historia jakaś taka z dupy. Źli kosmici napadli na Ziemię, jesteś ostatnią nadzieją ludzkości, dziękujemy za kupienie naszego produktu, do widzenia. I tyle. No i były bardzo takie naiwne scenariusze, może trochę była w tym też naiwność lat 80. i 90., jeśli chodzi o film, gry, komiksy. No a dzisiaj no to tak na poważnie chcemy, żeby był jakiś dramat, jakieś relacje, no bo gry się zrobiły bardziej złożone, to i scenariusze się zrobiły bardziej złożone, nie?
1: Pozwolę sobie na 5 minut spoilera, a słuchaczom dam 5 sekund na wyłączenie radia, jeżeli chcecie sobie wylasować dwa spokojnie pograć. Spoiler za 5, 4, 3, 2, 1. Uwaga, ruszam. Mniej więcej w drugim, trzecim akcie Joel, ten facet, który opiekował się Ellie, zostaje brutalnie zamordowany przez Abby, postać, w którą też swoją drogą się wcielamy, która pochodzi z takiej parawojskowej organizacji, która ma swoją bazę na stadionie, o czym dowiadujemy się nieco później. Strasznie graczy to wkurzyło, tak? Bo Joelem przegrałeś tak mniej więcej 70% pierwszej części, zrobiłeś z nim bardzo dużą więź emocjonalną. Ja sam pamiętam, płakałem jak bubr, jak Michał Giereś podczas audycji sylwestrowej, w momencie, kiedy Joelowi zabili córkę, zżyłem się z nim i został po prostu zabity jak jakiś kundel przy użyciu kija golfowego.
0: Późniejsza no, fabuła. Są emocje to... men.
1: No. No tak, tylko że późniejsza fabuła nam wyjaśnia, że w momencie, kiedy ta Abby miała bardzo poważną kosę z Joelem, dlatego że Joel, aby uchronić Ellie, tą swoją, wiesz, koleżankę, którą miał przemycić, no taką przybraną córkę, można powiedzieć, był zmuszony do zabicia ojca Abby, który nie był żołnierzem, on był lekarzem. Wobec czego to była pewna prywatna wendeta i cała historia Ellie skupia się na tym, że przemierza ten cały świat, wymordowuje praktycznie tam kilkaset osób, tak, z tej organizacji paramilitarnej, tylko po to, żeby dotrzeć do mordercy Joela. I w finalnej scenie, zanim zobaczymy, jak to wygląda od strony Abby, widzimy, no wiesz, już zabiła ileś tam osób i w końcu zabija kobietę w ciąży, tak? Która, no co prawda w samoobronie, no ale to już ją, wiesz, trochę łamie, no i tak drobi myślenie, że słuchaj, to tutaj mamy mnóstwo zarażonych, mamy mnóstwo zombiaków na lewo i prawo, a cały konflikt się sprowadza do jakiejś takiej wendety, do jakiejś takiej dziwnej, prywatnej zemsty, która w świecie, gdzie jesteśmy tak naprawdę pozbawieni przyjaciół, pozbawieni normalnego życia i chodzenie z ganem przy pasie jest czymś absolutnie normalnym, wypacza sposób myślenia i kiedy spotykasz osobę, kiedy tracisz osobę, której zawdzięczasz życie, to nie pytasz o motywację, tylko idziesz i zabijasz, tylko właśnie rodzi się pytanie, kiedy ma to sens, że przemoc rodzi przemoc, no można pod tym względem się przyczepić, że lewackie pacyfistyczne pierdolenie, że nie wolno zabijać ludzi, kiedy są wokół zombiaki, no nie wiem, nie potrafię zrozumieć tego. Dziękuję, koniec spoilera.
0: No, na pewno The Last of Us ma w sobie coś z The Road, droga, bardzo fajny film i książka o takim postapokaliptycznym świecie, ale bardzo takim smutnym i bardzo, bardzo realistycznym. To jest taki obraz, który się nie sili na żadne efekty, na latanie z bronią, tylko jest bardzo smutno przedstawiona i może przez to fajnie apokalipsa i trochę z tego jest pewnie w The Last of Us. Ja myślę, że tu w Polsce, gdyby, no tyle się teraz mówi, ludzie jakby w dużej części są przekonani, że czeka nas jakaś katastrofa, naprawdę. Taki jakby strach w ludziach rośnie i obawa, jakieś przeświadczenie, że już wkrótce, już w niedalekiej przyszłości czeka nas jakaś straszny kataklizm, jakieś wielkie zmiany globalne, wielka rewolucja, koniec starego świata, początek nowego. No to oby to nie była taka smutna apokalipsa. Tu w Polsce to w ogóle będzie smutna, już teraz jest smutny, jak nie powiem co, bo jest przed 23 kraj, a jak jeszcze tutaj będzie taka apokalipsa bez tych wszystkich fajnych rzeczy, które są w apokalipsie, jakieś pojazdy z kolcami se robisz, jakieś skóry nosisz, gany przy pasku i to wtedy jeszcze jakoś to osładza tą apokalipsę, a my tu co, będziemy z reklamówką z Biedronki, tylko taką z dziurawą biegać.
1: I takie drewniane szpikulce do szaszłyków z tej reklamówki, tak tą reklamówką napieprzasz zombiaki naokoło, tak by to mniej więcej wyglądało.
0: Wszystko zresztą z reklamówek.
1: HBO teraz pracuje nad serialem The Last of Us, więc to będzie kolejna instancja, może jakaś historia opowiedziana z jeszcze innej perspektywy, bo świat, że tak powiem, bardzo nam się rozszerzył, pokazał kilka różnych grup ludzi, którzy zwyczajnie muszą ze sobą rywalizować. Trochę o zasoby, trochę o teren, trochę o trochę jakieś takie, wiesz, własne widzimisię, szczerze mówiąc, tak? To z kolei pokazuje dobrze gra This War of Mine, gdzie stajemy przed różnymi właśnie dylematami.

0: No, nasz kraj zmierza do do tego, żeby się stać krajem autorytarnym. Autorytatyzmu. Dobrze powiedziałem teraz?
1: Możliwe. Nie wiem.
0: To jest bardzo trudne słowo. No, ale w każdym razie to się dzieje cały czas. I teraz z kolei chcą montować przymusowe GPS-y, lokalizacje w każdym samochodzie.
1: Fake news, ale fake powiedz, news?
0: No, bo to tak. U Atora było, to tak myślałem, że może być fake. Ale tam, ale wiesz co? Nie, bo źródła patrzyłem, jest gazeta Next i jakiś portalik technologiczny, taki bardziej, nie pamiętam już, jaki był ten drugi, jakiś mniej znany portal. Były dwa źródła podane. No nie wiem, a czemu mówisz, że fake news?
1: Nie, to powiedz, jak to widzisz po swojej tej, czy mam od razu obalać, bo chodzi o płatności na autostradach, tak?
0: Tak, no ma to być niby w tym celu, żeby właśnie były automatyczne płatności na płatnych drogach, tak? No takie narzędzie do inwigilacji, bo to ma mieć do tego dostęp skarbówka. I ma ta skarbówka ci przyglądać się, a może się zacznie przyglądać, tak jak może i słusznie się obawia Ator, bo myślę, że jego podejście, żeby się niczego dobrego po tym rządzie nie spodziewać, jest dosyć trzeźwe. No i żeby ta skarbówka zaczyna ci się nagle przyglądać, gdzie ty tym samochodem jeździsz, czy w ogóle go używasz, ile tych samochodów masz i różne takie są, wiesz, tutaj myki z tym związane, nie, znowu i kontrowersje.
1: Po pierwsze i najważniejsze, tak, jest to furtka prawna. Ale furtka prawna, która ma wprowadzić możliwość wprowadzenia do dowolnego samochodu takiego urządzenia, dzięki któremu będziesz mógł przejechać sobie, nie musisz sobie stać w kolejkach na autostradzie. No, po tych autostradach, co zwykle jeżdżę, to nie jest źle, bo powiedzmy w kierunku Poznania, no to są bramki za zjazdami, czyli wjeżdżasz przed wjazdem na autostradę, pobierasz sobie bilecik i w momencie, kiedy zjedziesz, to dajesz ten bilecik pani i się odbijasz, tutaj płacisz czym tam sobie chcesz. Natomiast na dużej części polskich autostrad zwyczajnie masz bramki co ileś tam, szczególnie jak, nie wiem, jak w południową Polskę wizytuję, no to często mi się zdarza o takie oprzeć, czy chyba jedynka też coś takiego ma. No i problem jest taki, że wiesz, każdy musi podjechać do takiej bramki, która jest, nie wiem, dajmy co 20, co 30, co 15 kilometrów. Każdy musi zwolnić z tej prędkości autostradowej, stanąć w ogonku i się okazuje, że przykładowo teraz, kiedy ludzie wracali z nadmorza, no to na A1 robiły się przy tych bramkach korki po półtorej godziny, gdzie musiałeś stać w tym ogonku i czekać, aż sobie zapłacisz za dany fragment autostrady, więc ten system ma na celu, to jest pewna instancja systemu Viatol, który jest dostępny dla samochodów ciężarowych, że masz dwie osobne bramki, gdzie podjeżdżasz, tam jest sczytywane, że ty przejeżdżasz, twoja karta, czy ten twoje konto jest obciążane i jedziesz sobie dalej, nie musisz stać w tych kolejkach, no i właśnie ten system ma udrożnić nasze autostrady, że możesz sobie nieobowiązkowo, jeżeli chcesz, to sobie takie urządzenie zainstalujesz, nie ma nigdzie żadnego niczego, które mówi, że wszyscy kierowcy będą musieli mieć takie urządzenie, ty musisz się o nie postarać, ty musisz je chcieć, tak samo jak chcesz sobie korzystać z możliwości płacenia za parking w miastach przy użyciu telefonu komórkowego, to też musisz się postarać nawiązać współpracę z jakimś operatorem tej płatności, nie ma absolutnie
0: no to
1: nic
0: trochę zmienia
1: o tym, że
0: postać
1: będzie to
0: rzeczy.
1: Obowiązkowe.
0: No to, czyli to trochę... Trochę mocno zmienia postać rzeczy, że jest to dobrowolne, a tymczasem Etam się przyłączył do nas tutaj.
2: No, taka wisielcza okładka tutaj, kurczę, no future. No, oczywiście też słuchałem dzisiaj, czy wczoraj już to Ator nagrał tą informację. Znaczy ja, szczerze mówiąc, taką informację o systemie GPS jakoś tam powiązanym z internetem, to już chyba z rok albo z dwa lata temu słyszałem, że coś takiego ma być. Potrzeba jest jak zwykle happy tutaj w tych tematach, znaczy pozytywnie podchodzi, może i w sumie dobrze.
1: Ostatecznie mi się wydaje, że mówisz o systemie bezpieczeństwa, ale to potem.
0: A Tomu tutaj napisał Viatoli, to co innego, nad tym nowym nadzór ma mieć KAS, czyli to jest Krajowa
1: Administracja Skarbowa.
0: No.
2: Tak jest, dokładnie
1: ale,
2: tak.
1: Ale w dalszym ciągu, to jest opcjonalne, to jest tak samo jak skakasz do płatności za parking. Nie ma i nie ma nigdzie w żadnym tym projekcie ustawy. Przeczytajcie go sobie zamiast słuchać Atora.
0: Ale wiesz co, ale
1: o tym, że to ma być kiedykolwiek obowiązkowe.
0: Ale potrzeba, przepraszam cię, a czy...

0: My na przykład z etamem nie możemy tak po prostu sobie zakrzyknąć, a pierdolcie się z waszymi jakimiś GPS-ami, nie życzę sobie żadnych urządzeń, jakichkolwiek, do czegokolwiek, nawet jeśli są wspaniałe, dobre i pożyteczne, które będą zbierały o mnie jakieś dane. Wiesz, bo ja rozumiem, że tutaj to jest to dobrowolne, ale cały czas się kombinuje, żeby nas inwigilować. A to ta aplikacja związana z epidemią, a
1: Już
0: to coś.
1: skalkowana.
0: I cały czas coś, cały czas chcą od nas jakieś dane, lokalizować nas. I to są jakby takie nieustanne próby ich. I my mówimy po prostu nie, nie zgadzamy się i już. I nie zbudzicie nas.
2: No to się nie zgadzajcie i biegajcie ze swoimi telefonami komórkowymi w kieszeniach. No mi to rybka.
1: No dokładnie, dokładnie to chciałem też powiedzieć, że tak czy siak mamy przy sobie komputery z funkcją dzwonienia i kto chce się od tego uwolnić, to ostatecznie może przesiąść się na starą dobrą komórę z klawiaturką i malutkim ekranikiem, chociaż triangulacja też jest już w miarę dokładna, nawet jeżeli nie ma GPS-a. Ale powiem wam jedną rzecz, znaczy tutaj taką, ja jeszcze ustawy nie czytałem, znaczy zainteresował mnie temat, poruszę go na pewno na forum prawnym, bo ja tam się troszkę udzielam, bo mnie ciekawią takie tematy. To jest jeden z tych, takich jak karty SIM na przykład, nie? Chociaż samochodu sam nie mam i mieć raczej nie będę, bo to nie jest moja, że tak powiem, brocha, w ogóle nie interesuje mnie to. Natomiast ja obawiam się, że po pierwsze, nawet jeżeli to na samym początku nie będzie obowiązkowe, a tego naprawdę, tak naprawdę nie wiemy, bo ustawa może jeszcze ulec zmianie, zanim wejdzie w życie, to raz. A dwa, ja bym się szybko spodziewał nowelizacji, że będzie obowiązkowa za
0: Dokładnie,
1: chwilę, jak już.
0: dokładnie. Masz w 100% rację. Dokładnie tego samego się boję. Władza zawsze tak działa, że
1: I teraz
0: drobnymi
1: słuchajcie.
0: kroczkami i zajmowanie nowych przyczółków i zawsze właśnie takie wytłumaczenie, że przecież już to jest, tylko to właściwie się nic nie zmieni. Tu dodamy, tu przekręcimy, tu będzie troszkę tam zmodyfikowane, ulepszone oczywiście, nie? A kończy się tak, że budzimy się z ręką w nocniku i też mi się nie do końca podoba takie. Nie podoba mi się, żeby jedyną opcją dla mnie było skazanie na banicję technologiczną, że ja to se bądź technologicznym dziadem, a może ja chcę żyć w świecie nowoczesnym i nie być z każdej strony inwigilowany, żeby były zbierane o mnie jakieś dane, żeby czujniki były w hipermarketach, które sprawdzają, co ja kupuję, gdzie ja chodzę, żeby mi izba skarbowa. I co? I na końcu mamy tego sznureczka, mamy na końcu tej drogi mamy handel bezgotówkowy, nie? I takie państwo, jak nie wiem, jak u Huxleya w nowym nieznanym świecie, albo jak się nazywał ten film? VLX, VHX, HLX.
2: THX? Dwa coś tam, dwa
0: THX, tak,
2: osiem.
0: THX,
1: tak.
0: THX, no.
2: Tutaj tylko wetnę się, bo Tomu ma bardzo ciekawą hipotezę. Moim zdaniem chodzi o używanie samochodów służbowych do celów prywatnych przez freelancerów, to ich ubiera pod kątem właśnie kontroli skarbowej.
1: No tak,
2: I to
1: dokładnie.
2: robi
1: Taka
2: sens,
1: jest
2: i to robi sens.
1: Idea, natomiast ja widzę dużo szerzej to zastosowanie. Znaczy, widziałem już 2 lata temu, kiedy zacząłem bawić się po raz pierwszy, czyli dosyć późno, GPS-em, i właśnie pomyślałem sobie o tym, że po pierwsze pomyślałem sobie o tym, że zamiast kluczyków albo oprócz kluczyków będzie obowiązkowy alkomat. Trzeba będzie dmuchnąć i dopiero będzie można kluczyk włożyć do samochodu i taki zrobię obowiązek, a drugi to będzie właśnie system GPS, który tak mniej więcej co 10 sekund tamtą pozycję pokazuje. I teraz popatrzcie, po co to będzie naprawdę wprowadzone? Likwidujemy wszystkich stójkowych w krzakach, mamy mapę pełną, tak, kraju, i teraz system GPS zbiera dane, jak szybko przesuwa się samochód. Na przykład średnia prędkość na jakimś odcinku, gdzie jest ograniczenie prędkości, wykaże w czasie, że na pewno poruszałeś się szybciej niż tam jest dozwolone i przyjdzie ci mandat do tego.
0: No,
1: Nie
0: w
1: trzeba już
0: każdym razie
1: kontrolerów, nie
0: można.
1: trzeba.
0: Tak, u nas się takie rzeczy zdarzają. To jest taki dziwny kraj, gdzie takie rzeczy mogą cię spotkać, że dostajesz jakieś.
1: Znaczy to z pewnością będzie, jeżeli to wprowadzą.
2: Polecam lekturę ustawy prawo policji, lekturę ustawy prawo ruchu drogowym, gdzie jest wykazane, w jaki sposób można kontrolować prędkość. I to poza tym
0: Prawo.
2: prędkość po GPS-ie jest naprawdę, można sobie poszaleć, tak? Wystarczy, że masz trochę chmur i nagle się rozpędzasz do 450 10 na godzinę, stojąc sobie w kolejce, nie, no, do, fakt, w kolejce jest, do żabki.
0: Tak, tak, to jest tak nieprecyzyjne, że to raczej nie ma sensu. Ale popatrzcie, ogólnie ja jesteśmy jako ludzie, takim... jesteśmy już dzisiaj otoczeni całą masą, tutaj nam jakieś wagi na drogach, tu skanery w hipermarketach, nie mówiąc już o komputerach, zbieranie o nas danych przez przeglądarkę, przez wyszukiwarkę. Przecież Google miał problem nie tak dawno temu za to, że okazało się, że przeglądarka Chrome w trybie incognito zbiera dużo większą ilość danych. Znaczy, że w ogóle zbiera jakieś dane, to skandal trochę, bo miał to być tryb incognito, nie?
2: No jest.
0: No ale są wysyłane jakieś dane o tobie gdzieś. No to co to,
2: tak,
0: za incognito?
2: Ale jesteś zanonimizowany, nie jesteś rakowalny, chyba że, nie wiem, zalogujesz się do Google, no to jest twój problem. To jest, wiesz, to jest na zasadzie, że nie przeczytałeś sobie dokumentacji Chroma i nie wiesz, jak działa tryb incognito. To nie jest tak, że włączasz tryb incognito i nagle, wiesz, światła gasną i wszystkie służby przestały cię widzieć.
0: Chciałbym
2: nie,
0: być całkiem incognito. Wiesz, no i mam prawo też się sugerować mocno nazwą i takim ogólnym przekonaniem, do czego coś jest, tak? Jak widzę młotek, no to patrzę, no młotek do wbijania gwoździ, ewentualnie komuś można w łeb przydzwonić, a nie spodziewam się, że ktoś mi gdzieś drobnym druczkiem na dole trzonka napisał, że nie jest to do wbijania gwoździ, bo kurde, bo się rozpadnie, no. Mnie, wiesz, interesuje, miało być incognito, a są wysyłane dane, nie podoba mi się. I nie muszę tu analizować.
2: Nie wiem, jak w przypadku Chroma, bo akurat Chroma z tego, co widzę, nie mam, ale otworzyłem sobie incognito w Brave'ie. Brave nie zapamiętuje twojej aktywności w oknie prywatnym. Strony, które odwiedzasz, nie pojawią się w twojej historii przeglądania, a pliki cookie znikną, gdy zamkniesz przeglądarkę. Okno prywatne nie czyni cię jednak całkowicie anonimowym w sieci i mniej więcej podobna litania, jak krawiec masz Chroma, otwórz sobie i zobacz, bo tam też jest coś takiego napisane. Na tym pierwszym ekranie z takim agencikiem w kapelusiku i okularkach jest coś bardzo podobnego napisane, że będzie ukryte to, będzie ukryte tamto, ale nie jesteś anonimowy, panie kolego.
0: Może dodali to później, jak już się afera zrobiła.
2: To dodali, kurwa, bardzo dawno temu.
1: Nie,
2: bo Chroma już ze 2 lata nie mam. Nie,
1: tutaj z tą anonimowością, bo anonimowy nie będziesz z tego względu, że będziesz anonimowy wewnątrz jak gdyby tego swojego komputera, także ci będzie wyrzucało wszystkie pliki, które sobie zadeklarujesz, że tryb incognito ma na przykład nie zapamiętywać haseł, cookies i tak dalej, tak, i historii i plików temporary files, tak, natomiast na sieci jesteś oczywiście widoczny, jak chcesz anonimowości, no to zapuść sobie VPN-a, na to Bridge'a, na to Tora i na to tym jeszcze VPN-a jeszcze raz, to będziesz
0: masz
1: w miarę anonimowy.
0: Masz rację tam, ale tak czy owak i tak mi się wydaje, że gdyby naszej rozmowie się przysłuchali ludzie z innej epoki trochę, to by był dla nich w ogóle nie do pomyślenia, żeby się godzić na to, żeby żyjemy w świecie, gdzie jesteśmy cały czas...
1: Nie wiem,
0: słuchajcie, ale to jest ciekawy temat.
2: Halina, ja dzisiaj kasztanką pojadę do miasta, a nie płowem, żeby mnie tutaj Stefan nie zauważył.
0: No, także wiedzą o nas dużo tacy ludzie jak Bolek Wrotowski, na przykład... jeden z jeźdźców apokalipsy.
1: Kiedyś możemy sobie pogadać, jak tego wszystkiego uniknąć, jak się naprawdę zanonimować w sieci, zanonimizować w sieci, to bardziej chyba fachowo.
0: O, to by był fajna audycja. Może ty potrzeba zrobisz kiedyś taką audycję, bo ty się znasz.
2: No wiesz co, no to się sprowadza do tak zwanej kanapki, wirtualna maszyna, gdzie odpalamy Tora, gdzie odpalamy VPN na hoście, gdzie odpalamy Tora na hoście i jesteśmy całkowicie anonimowi. Dziękuję, to był mój podcast.
0: Dobra.
1: To samo powiedziałem parę minut temu, ale jeszcze można to wznieść na wyższy poziom, tylko nie do końca jest to legalne, ale chyba się tym przejmował, nie?
0: Może w naszym życiu powinien być jakiś pierwiastek takiego jakiegoś buntu, nie? I nie wiem, i niegodzenia się na niektóre jakieś prawa dziwne.
1: Czy my wszyscy musimy być się w ogóle nie godzić na nic?
0: Taki człowiek mega praworządny, który zawsze wierzy w system, co mu państwo zaoferuje, który słucha mnie, to jest jakiś debil. taki jakiś z dystopii debil.
1: No jak ja dzisiaj słuchałem Atora na przykład, on jest podobno prawnikiem takim, nie elektem jak ja, ale takim prawnikiem, nie? który tam jakiś dyplom skończył, to on powinien od razu podawać metodę na uniknięcie. No przecież jeżeli będą takie systemy GPS, jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy to będzie GPS po prostu taki coś w stylu komórki, tylko tyle, że nie będzie można rozmawiać, tak? Gdzie się będzie łączył z internetem, to prawdopodobnie będą oferowane w sieci pliki z wirtualnymi przejazdami i po prostu złamie się to szybciej niż za przeproszeniem tę całą usługę, którą Google nam wgrało.
0: Można powiedzieć, że się tworzy taka jakby trochę subkultura. Tacy ludzie trochę przypominający low-techów z Johnnego Mnemonika. Ludzie, którzy mieli dość trochę technologii, wszechobecnego elektronicznego syfu i tak dalej, i trochę od tego uciekli. Nawet używają takiej charakterystycznej broni, mają jakieś kusze.
1: Ale ja jestem,
0: kusze.
1: Wiecie co, zdziwiony. Znaczy, potrzeba pewnie powiedzieć, że tak nie można, ale ja jestem trochę, szczerze mówiąc, zdziwiony. Usługę C19, tam tracking, coś tam, jakoś to się tak nazywało, wgrali nam. Ja byłem świadkiem, szczerze mówiąc, na jednym z moich 20 urządzeń, bo tyle mam aż z Androidem. Byłem świadkiem momentu, kiedy to się nagrywało, ponieważ mam coś, co ja nazywam osobiście Snoop Dosem. Jest taka aplikacja, która była na Amidze, dlatego nazywam te programy Snoop Dosami, które pokazują wszystko, co się dzieje na twoim urządzeniu. Można coś takiego zainstalować sobie na Androida i wiem dokładnie, o której godzinie, kiedy mi to świństwo podrzucono. Tylko że jeżeli taką aplikację się wgrywa komuś czy usługę, powinno być, czy chcesz, czy nie, tak? Powinno być takie pytanie.
2: Nie powinno, bo kiedy instalowałeś ten system, to było coś takiego, przeczytaj politykę prywatności i warunki. No właśnie, i nie przeczytałeś, więc masz za swoje.
1: Więc masz za swoje, ale te warunki, widzisz, w prawie jest tak, że te warunki muszą być zgodne z deklaracjami, które państwo podpisało. Nie może być umowa, która jest niezgodna z zasadami prawa. Tak jak te słynne z drobnym druczkiem umowy bankowe, tak? Że teraz są wycofywane, w sądach ludzie wygrywają, na przykład frankowicze i jest unieważniana umowa. Otóż taka umowa Google musi być też zgodna z prawem, a w deklaracji praw człowieka i w ustawie zasadniczej, jeszcze w karcie praw Europejczyka, której Polska nie podpisała, ale która w Polsce funkcjonuje, te rzeczy są uregulowane i to było nielegalne, to była kryminalna instalacja usługi bez wiedzy i zgody użytkownika.
0: Solki trochę tak się tutaj wtrynie. Mamy sytuację, w której wiemy, że jesteśmy często ruchani w dupę gdzieś tam w banku, w instrukcji czegoś nie przeczytaliśmy, w umowie przede wszystkim czegoś, ale gdybyśmy to wszystko czytali, to byśmy nigdy nie skorzystali z tego, z oferty banku, z jakiegoś oprogramowania. Może się boimy po prostu to przeczytać, bo by się odsłoniło wszystko i by się okazało, jak nas traktują.
1: Nie,
0: fajnie.
1: Są klauzule niedozwolone, Krawiec. Możesz podpisać śmiałą umowę, której nawet zobaczysz klauzulę niedozwoloną, bo ona jest nieważna względem prawa.
0: Ale często jest też jakaś chora sytuacja, że na przykład jakieś umowy w banku nie możesz przeczytać sobie w domu, tylko musisz to zrobić na miejscu i dają ci taki brulion, księgę do przeczytania.
1: Tak, drobnym druczkiem
0: napisane. Przeczytaj sobie księgę, nie?
1: To jest analogia do tego, co się działo dwukrotnie w mojej sytuacji, kiedy ja sobie poszedłem do banku, a panowie w banku powiedzieli, to ja muszę tylko zeskanować pana dowód. A ja mówię, no ty frajerze, dawaj mi to z powrotem do ręki. Z jakiej racji? Notabene chcę was przestrzec, bo zmienił się jeden przepis i wy o tym nie wiecie, bo oczywiście was o tym nie poinformowano. Do tej pory policji okazywało się dowód. W tej chwili policjant ma prawo zażądać wzięcia do ręki dowodu osobistego. Także... Widzicie, jak to się u nas zmienia i nikt o tym nic nie wie, nie? Bo zawsze was uczyłem, że się tylko okazuje. Nie już się okazuje, że się nie okazuje. Już teraz pan policjant ma prawo wziąć do ręki dowód. A wiecie dlaczego? Dlatego, że był bardzo duży rynek jeszcze do lipca zeszłego roku dowodów tak zwanych kolekcjonerskich, które jest bardzo trudno rozpoznać. Są filmiki na YouTubie, gdzie człowiek zrobił dowód na swoje własne nazwisko i swoje własne dane, taki właśnie kolekcjonerski, i nikt, absolutnie nikt, łącznie z bankami, dopiero facet chyba z Plus albo z T-Mobile, czyli gostek taki, powiedzmy, najmniej ważnym miejscu u operatora, dopiero się połapał, że to jest dowód fałszywy.
0: No widzicie, jak to jest. Wprowadzają nam różne dziwne prawa, na przykład jakieś zaostrzenie prawa aborcyjnego, większe kary dla tych, którzy w tym uczestniczą, wprowadzane pod przykrywką tarczy antyepidemiologicznej. To ciekawe, nie? No, wszystkie sposoby są dobre. PiS jest taką partią, która się przed niczym nie cofnie i wykorzysta wszelkie furtki, wszelkie możliwości, żeby przeforsować to, co oni chcą. A oni chcą to, co na przykład się Kościołowi podoba, co Kościołowi jest na rękę, albo co jest no pewnej też rzeszy obywateli, myślę. I myślę, że słowo rzesza jest tutaj dobre, dosyć rzesza właśnie.
1: Ja bym wprowadził takie rozporządzenie, żeby chrzest i pierwsza komunia była obowiązkowa.
2: Ja pierdolę.
1: No i co?
0: Ja bym powiedział, że chrzest jest obowiązkowy w pewnym sensie.
1: Ale moment.
0: Nie przypominam sobie, żebym jako dziecko miał... Ja wiesz, ja raczej nie chciałem gdzieś tam, żeby mnie do zimnej wody za nogę coś tam...
1: A ty jeszcze wtedy nie wiedziałeś, czego chciałeś.
0: Nie miałem nic do powiedzenia, więc to jest trochę takie przymusowe. Przymusowy chrzest jest.
1: No właśnie.
2: Ale to jest przymus kulturowy. Najlepszy przymus, jaki tylko można człowiekowi wdrukować. Nie wprowadzać. Nie wprowadzasz praw, nie wprowadzasz nakazów, tylko przez ileś tam lat maglujesz, że coś tam, że coś tam, że coś tam i nagle staje się to standardem, tak? I przez wiele, wiele lat, na szczęście to już teraz zdycha, ale no, w dalszym ciągu jest tak, powiedzmy, na jakichś tam mniejszych wsiach, że ale jak to? Jak to dziecko nieochrzczone? A to czemu tak? Przecież się zlęknie, demony przyjdą.
1: Nie ma grzechu pierworodnego zmazanego, ale to jest bardzo dobra sytuacja, bo to jest tak zwana presja społeczna. To jest tak, jak na przykład przyślubię. Ja na przykład bym żadnej dziewczynie nie dał teraz przyślubem. Absolutnie.
0: Ja ci mogę zmazać grzech pierworodny, jak chcesz.
2: Zostawić was samych?
1: Teoretycznie możesz, bo każdy ma prawo ochrzcić. Kto sam był ochrzczony, a chyba byłeś, no to jak z tego, co mówiłeś, nie? No także możesz być jeszcze krawcem, chrzcicielem.
0: No dzięki, Etam, za telefonik.
1: No, szkoda, że tak krótko, bo miałem właśnie powiedzieć, żeby mnie ktoś zrzucił za stówę, no ale jak chcesz ty sam za darmo, no to trudno, co zrobić. Ej, papa.
0: Trzymaj się, hej.
2: Wszyscy artyści to prostytutki, tak?
0: W oparach dobrych fajek i w oparach dobrej wódki, tak?
2: Tak, no właśnie, no tutaj z tą inwigilacją, kurde, tutaj może trochę za wcześnie, a może we właściwym momencie, bo mnie nie będzie przynajmniej kontrował i tłumaczył mi rzeczy, które wiem, jak działają, a on nie ma najmniejszego pojęcia. Odnośnie tych GPS-ów sprzed 2 lat w samochodach, gdzie w nowych samochodach współcześnie montowane są bardzo konkretne systemy, że przykładowo, jeżeli samochód zauważy, że leży sobie na dachu, że doszło do wypadku, że doszło do wybuchu poduszek powietrznych, a jednocześnie nie słychać nic w kabinie, to ten samochód sam zadzwoni na 112, poda syntezatorem głosy i Velios swoją lokalizację i będzie oczekiwał właśnie na przyjazd. I z tego, co wiem, chyba właśnie od 2020 albo 2021 roku auta na terenie Unii Europejskiej będą obowiązkowo wyposażone w taki system, a wcześniej już wolontaryjnie to jakoś montowano w autach wyższej klasy, co mi się wydaje, że jak najbardziej ma sens i tutaj, no właśnie, o ile się sprzeciwiam inwigilacji, to jest taki problem w sytuacji, gdy muszę dać się zinwigilować dla swojego bezpieczeństwa, bo jeżeli zazwyczaj jeżdżę sam, a zazwyczaj jeżdżę sam, w zasadzie w 99% tak jest, no to może się zdarzyć, że się jakoś wywalę na ten swój głupi ryj, tak? I może to będzie gdzieś o 4 rano w jakiejś pomiędzy jedną wsią a drugą i miną 2 dni, zanim ktoś znajdzie mnie w rowie, tak? I taka inwigilacja może nam posłużyć do czegoś dobrego. Tutaj ja tam też mówił o tym systemie covidowym, tak? Kiedyś pracowałem dla bardzo dużego, jednego z największych ubezpieczycieli w Polsce w temacie inwigilacji swojej floty samochodowej, gdzie właśnie te wszystkie samochody oblepione logiem tej firmy ubezpieczeniowej dostały takiego GPS-a i oczywiście pojawiło się parę pozwów ze strony agentów ubezpieczeniowych, dlaczego śledzą ich lokalizację. No i wszystkie te pozwy zostały przez ową firmę wygraną. Dlaczego? Dlatego, że one nie śledziły ludzi, tylko śledziły swoje przedmioty, swoje samochody, a nie ludzi. No oczywiście to się inaczej przeliczało, ale względem prawa było to jak najbardziej uzasadnione. I tak samo w tej kwestii śledzenia, czy to przez Apple, czy to przez Google, my nie jesteśmy tam wysyłani jako Marian Krawczyński ani Adam Kotkiewicz, tak? My jesteśmy tam wysyłani jako pewien identyfikator do centrali, czy to Apple, czy Google. Zauważ, że nawet nasz rząd za bardzo nie potrafi położyć na tym ręki, bo wprowadza swoją aplikację Protego Safe, zamiast skorzystać z tych rozwiązań, które daje im Google, gdzie Protego Safe jest, no, polityka prywatności Protego Safe jest jeszcze bardziej upośledzona niż właśnie tego śledzenia kontaktów urządzeń. Więc co do samego śledzenia urządzenia, tak, wydaliśmy na to pozwolenie, a prawo, czy to polskie, czy to europejskie, ono chroni ludzi, a nie urządzenia. A to już jest nasz problem, że wszędzie z tymi urządzeniami chodzimy.
0: To był wykład magistra, docenta, profesora rehabilitowanego Potrzebowskiego. Dziękujemy, dziękujemy. No właśnie, a inny newsik to jeszcze jest na przykład taki, że Allegro wycofało na kilka dni aż książkę Ziemkiewicza. Chodzi o Hama Niezbuntowanego. Ham Niezbuntowany to ma być nawiązanie trochę do Polactwa, które też było hitem. No i a teraz się hit zrobił w ogóle, bo jak coś jest zakazane, to ludzie wietrzą, że w tym musi być jakaś wartość i może jakaś prawda, bo tą prawdę chce ktoś zamazać. No chyba sobie też zamówię. Czytałem strasznie dawno temu Polactwo i pamiętam, że to ciekawa książka. W ogóle, co by nie mówić, no można tam lubić jakiegoś czy Ziemkiewicza, czy Michalkiewicza, albo nie lubić, ale to są jacyś ludzie, którzy mają coś do powiedzenia. Ja na przykład sobie Michalkiewicza z przyjemnością dosyć słucham. Ziemkiewicza też chętnie przeczytam. Nie ze wszystkim musimy się zgadzać, ale ja lubię na przykład.
2: Ja nie wiem, może sobie poczekam na jakąś piracką wersję z chomika, ale tak też nawet nie tyle szkoda moich pieniędzy, co nawet mojego czasu, bo nie jestem za bardzo przekonany, niech on zostanie nie wiem, Polactwo to była ostatnia książka, którą liznąłem, bo kiedyś wpadłem na genialny pomysł, żeby kupić ją matce na Boże Narodzenie. No i tak sobie myślę, a to sobie na szybko przeszedł. I tak, o Boże, co ja w ogóle najlepszego zrobiłem?
0: A co ci się nie podobało, no, na przykład?
2: Wiesz co, kurde, to było dawno. Nie chcę, bo się skompromituję. Mhm. Nie chcę, bo wyszedłem z tego uprzedzony.
0: No ja też, tak? Już słabo pamiętam.
2: Jakbym wyszedł z męskiego burdelu, nie? Do którego przypadkowo wlazłem, więc tutaj się wycofam dyplomatycznie. No nie trawię typa, no zresztą może trawiłem go bardziej nim kiedy powstał Twitter. No w każdym razie nie chcę mieć z tym absolutnie nic wspólnego, no Allegro zrobiło co zrobiło, tak, no głupio wprowadzać jakąś cenzurę, gdzie możesz sobie kupić Mein Kampf, a tutaj Ziemkiewicza banują. Czy nie wiem, taki Empik, którego bojkotuję od bardzo dawna, bo jest ojcem sukcesu Jerzego Zięby, tak, jako lista bestsellerów i tak dalej, i po iluś tam latach, kiedy już Szkoda została wyrządzona, no to Empik stwierdził wspaniałomyślnie, że on dalej ukrytych terapii nie będzie dystrybuował. No i też to nie było potrzebne, tak, no bo zamiast to stłamsić w zarodku, zanim się to wszystko rozpowszechnie i zrobi reklamę, no to nie, no to są jakieś takie dziwne rzeczy politpoprawne, które no nie są potrzebne, bo robią efekt odwrotny do zamierzonego. Sprawiają, że z książki, o której premierze byś najprawdopodobniej nawet nie usłyszał, że coś takiego wyszło, a nawet jeżeli by wyszło, to byś nie pomyślał o tym, że sobie ją kupisz, a tutaj jak chcieli banować, jak tutaj tak blokowali, to może być ciekawe. No i niestety to jakaś dziwna informacja dojdzie do ludzi.
0: Znając Ziemkiewicza, to pewnie w nowej książce będzie coś o pedagogice wstydu. No, na pewno też. No to z tym się zgadzam chyba. Ale to dobra, to może jakieś jeszcze inne temaciki. Co tutaj wpadło ciekawego? Porfiri gdzieś mi tutaj newsa wklejał przed audycją. O, właśnie. Jest taki w ogóle serwis, o którym nie wiedziałem. Donald się nazywa. Donald. I taka kaczuszka jest tu w logo. I tu jest podrzucony przez słuchacza Porfiriego News. Rogożno. Mieszkańcy myśleli, że idą na badania na koronawirusa, trafili na wiec poparcia Dudy. No właśnie, niedługo wybory. Co tu wybrać? Kiłę czy syfilis? Ciekawi mnie, na kogo słuchacze Nocnego Radia w ogóle zagłosują. Jak ty myślisz? Że kto by wygrał wybory, gdybyśmy je zrobili tylko w Nocnym Radiu?
2: No jak to kto? Bosak albo Biedroń? To jakby się Bosak z Biedroniem spotkali w drugiej turze.
0: Biedroń? Myślisz, czemu?
2: No, czemu nie Biedroń?
0: Na Trzaskowskiego Biedroń? Myślisz, nikt nie zagłosuje?
2: Wiesz, to trochę zagłosuję, ale mamy tutaj takie ciekawe osobistości, że myślę, że bardziej pójdziemy w jakieś kompletne skrajności. Chociaż sądzę, że pan Żółtek, który właśnie w debacie TVP zaproponował Menelowy Plus, mógłby tutaj wręcz wygrać w pierwszej turze. No trudno, nie wiem, może tutaj jakąś szybką ankietkę za chwilkę sobie zrobimy.
0: No, napadają już tutaj propozycje. Na Hołownię, Żółtek... No, czyli tacy bardziej niszowi kandydaci interesują.
2: No, Hołownia akurat taki niszowy nie jest. On przecież on ma całkiem nieźle fejmu. W momencie, kiedy Trzaskowski się uruchomił, no to spadł, ale spadli wszyscy. No, Żółtek bryluje w debatach, tak? Bo Żółtek jest takim właśnie żółym spod sklepu, któremu byś koprzydał fajka.
0: Na Hołownię ja jednak na pewno nie zagłosuję. Ja mam katofobię chyba. Coś takiego. Mam katofobię. Tam niby może być jakiś tam całkiem spoko katolik ten Hołownia, ale ja się boję, że go dotknę i mnie zarazi czymś, jakimś duchem świętym.
2: Szymon Hołownia jako jedyny oprócz Biedronia propsuje rozdział państwa od kościoła.
0: Bardzo dobry postulat. To jeszcze jak dobry? W ogóle. Gdzie mam podpisać? Wziąłem długopis. No, to mi odpowiada. Takie coś zdecydowanie, ale
2: Powiem szczerze, że nieironicznie rozważałem głosowanie na Hołownię i w momencie, kiedy Biedroń ostatnio się wywalił na swój głupi ryj i powiedział, że Polacy nie życzą sobie elektrowni atomowej, żeby się podlizać zielonym, gdzie nawet, wiesz, nawet takie sondaże, statystyki mówią, że Polacy są za tym, tak? Tylko no, nie chcę takiego prezydenta, który pod pozorem liberalizmu będzie tak, jak wiatr zawieje, to on się tak przekręci mniej więcej w swojej osi, ale ponieważ zieloni są razem z lewicą, no to teraz będzie lizał im dupy. Także panu Biedroniowi na pewno podziękuję w tym momencie. Bo to nie jest jego pierwszy taki wyskok. Pamiętam, nawet tam mi się zdarzyło iść próbować się skontaktować, ale może nie bezpośrednio z Biedroniem, ale gdzieś tam ze sztabem, kiedy też coś pierdolnął dosłownie równie durnego energetyce jądrowej. No i tak postanowiłem zapytać, jako osoba, która jeszcze nie do końca wie, na kogo odda swój głos w pierwszej turze, i co, i gówno, i nie można, i sobie możesz znaleźć tutaj, wydrukować plakaty poparcia, przyjść na wiece, ale żeby się z kimś skontaktować, ktoś, żeby ci odpowiedział na pytanie, ni chuja. W końcu otwieram sobie Facebooka, piszę do pana Roberta Biedronia na Messengerze na Facebooku i co, nawet nie napisał mi chuj ci w dupę.
0: No widzisz, ciąg Bolunga, dobra, chyba nie odebrałem, nie zauważyłem. Dodamy go. Słuchacz z Persji, Prince of Persia, pisze: Waldemar Witkowski i Żółtek to najrozsądniejsi kandydaci.
2: A Witkowski bardzo dobre wrażenie na mnie zrobił po debacie, która sama w sobie była jakimś kompletnym kiblem.
0: A adwokat pisał, że Hołownia nie jest katolikiem. Nie? Myślałem, że jest.
2: On tam miał jakiś, nie wiem, nawet swój kościółek, on był jakimś takim pastorem, czy coś, nie pamiętam, kurde.
0: Znowu pastor, zalew pastorów, pastory chcą tu przejąć kraj. Ciąg Bolunga, jesteś? O, chyba teraz się dopiero połączy.
2: Co za pasteryzacja Polski.
0: Pastoryzują nam kraj, chcą nam spastoryzować i zamknąć w słoikach. Cześć Ciągu.
3: Cześć.
0: Hej.
3: Co to była za reakcja w ogóle? Okay.
0: Potrzeba to, się to... podniecił chyba, nie wiem.
3: Czyżbym zabrzmiał jak w seks telefonie, czy co? Bo nie rozumiem.
2: No tak trochę.
4: Cześć.
0: Ściągam
4: cześć.
0: Majteczki, łapię za mikrofon i włączam nadawanie.
4: Ściągam podatki, łapię emerytów za gardło.
2: A nie, sorry, to mówiliśmy o wyborach.
3: Dzisiaj seks telefon z Krzysztofem Bosakiem.
0: No właśnie.
3: Żeby nas... Ja myślę, że wielu kursów by się chciało dozwonić. To,
0: te mięsiste to usta Bosaka. Śnie o nich.
3: Co do tego, na kogo by głosowali nocno-radiowicze, to ja myślę, że tak dla jaj zupełnie, bo myślę, że tutaj jest dużo, dużo troli, to myślę właśnie, że na tego Żółtka, ale tak zupełnie dla jaj, nie, że wierzą w te postulaty jego i w ogóle to jest bardzo, bardzo specyficzny człowiek z bardzo specyficzną narracją, że tak powiem, bardzo delikatny. Obok niego zaraz w tym całym panteonie dziwactw oczywiście Tanajno, zawsze żywy, nie?
0: Tałatajno.
3: Tałajno.
0: Wyszło takie Tałatajno na ulicę? Trzeba rozpędzić to tałatajnostwo.
3: No, a jak tam z waszą decyzją, na kogo głosujecie?
0: Ja stawiam zawsze na Tolka Banana.
3: A tak w ogóle, Krawiec, nie musisz się przejmować, że Hołownia katolik, bo już Cejrowski powiedział, że z niego żaden katolik, nie? Już jak to on w ogóle nawet nie wypowiadał nazwiska Hołowni, tylko mówił, że o tym kandydacie na H. Także.
2: Myślę, że Hołownia powinien otworzyć sieć hamowni i naprawdę bym sobie zhamował samochód tam.
3: I tam bardzo niedelikatnie się wypowiadał, bo jakże Cejrowski niekulturalnie próbował zażartować, że jak na chato mu się tam z chuj kojarzy i to też niedosłownie to powiedział, nie wprost.
0: A ja może też
3: tak,
0: na Bosaka.
3: Tak sugerował.
0: A ja może też na Bosaka bym zagłosował. Nawet wydaje mi się dosyć taki uczciwy w tym, co mówi.
2: Może ale ty wiesz, że on ma żonę z Mordo Juris?
0: Dziękuję bardzo, do widzenia w takim razie. Żegnam ozięble. Znowu Mordo Juris zalewa nas ta sekta. Może oni już są gdzieś na wysokich stołkach, ci z Ordo Juris. I to oni rządzą Jarosławem. Oni tak Jarosława na sznurkach już mają. W ogóle on już jest zmumifikowany.
2: Zagórski w 2016 roku bodajże, albo nawet wcześniej, wystartował z taką serią. UFO, oni już tu są. To może to jest jakaś taka nowa nadzieja na podcast w nocnym radiu. Ordo Juris, oni już tu są.
0: Może.
3: No wiesz co, ja myślę, że jakby oni już gdzieś byli na wysokich stołkach, to już dawno te ich pomysły tak w 100% byłyby wprowadzone, a to tak nie bardzo im wychodzi.
0: No jak nie, właśnie wychodzi, mają, oni są wszechobecni, jak powstała po roku, się w ogóle reaktywowano taką koncepcję, żeby stworzyć tą komisję zajmującą się przypadkami nadużyć seksualnych w kościele, komisja świecka, i w tej świeckiej komisji jako pierwsza osoba się znalazła osoba z Ordo Iuris. Świecka osoba.
2: Ale to tak w biurze Ordo Iuris wyglądało. Czyli będą śledzili przypadki pedofilii w kościele. Kto jest ekspertem do spraw pedofilii w kościele? Ja.
3: Jezu. Znaczy, patrząc na ilość pomysłów, jakie Ordo Iuris miało, no to właściwie ile zrealizowali? Jaki procent? Bardzo mały.
0: No bo to są takie hardkorowe rzeczy, całkowity zakaz aborcji,
3: a z czasem... jest na poziomie terrorystów.
0: No to nie wiem, zobaczymy, co przyszłość przyniesie z tym Ordo Iuris. Dla mnie to taka dosyć wpływowa już chyba dosyć w Polsce instytucja.
3: Znaczy, faktycznie można by było się niepokoić o nich, ale patrząc na to, że mają władzę, która jest właściwie, no niby powinna być z nimi za pan brat i w ogóle, a mimo to są mało skuteczni, no to nie wiem, czy brać ich na poważnie jak na razie.
2: Są też... widzisz, to się rozprzestrzenia trochę jak wirus. Grałeś w Plague Incorporated na pewno. Tam najpierw zasiedlałeś, tak? Zasiedliłeś wszystkie kontynenty, zasiedliłeś wszystkie kraje, dopiero potem zacząłeś zabijać. Ordo Iuris w Polsce formalnie istnieje bodajże od 2003-2006 roku mniej więcej. Krócej niż 20 lat na pewno. A więc myślę, że jeszcze czekają na ten moment, żeby sobie wyewoluować dopiero jakieś krwawe objawy.
0: No, nie zapominajmy w ogóle o tym, że być może słucha nas trochę osób, dla których te postulaty Ordo Iuris są jak najbardziej do przyjęcia i właśnie to tak ma być, nie? No to też...
2: W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale Ordo Iuris pozwała, to znaczy chciała pozwać, bo chyba ich jeszcze nie znalazła, administratorów fanpage'a na Facebooku Mordo Iuris.
0: Ja też się przejęzyczyłem. Tak się czasami mówi, jak ktoś po prostu źle coś powie, się przejęzyczyłem. No, po prostu mówiłem Ordo Iuris przez ly. Może też mnie pozwą. No.
3: Jak cię znajdą.
0: Są też takie organizacje jak Nigdy Więcej, to właśnie oni pozwali, to znaczy oni sprawili, że książka Ziemkiewicza zniknęła z Allegro, no bo u antysemityzm tam podobno jest, u antysemityzm.
3: Nie wiem, nie czytałem, więc się nie wypowiem, ale co to Ordo Iuris, czy tam Mordo Iuris, czy jakkolwiek Mortal. Ich tam zwać. I tego, że są tutaj jakieś osoby, które gdzieś tam popierają ich postulaty. Wiesz co, ja myślę, że jest dużo osób, które są gdzieś tam, wiesz, związane z prawicą, nawet konserwatywnych, którzy i tak się nie zgadzają z postulatami Ordo Iuris, jak ja na przykład, gdzie jestem antyaborcjonistą, ale nie jestem za Ordo Iuris. No to oni już idą troszeczkę za hardkorowo w stronę, w którą niekoniecznie chciałbym, żeby to wszystko szło, ponieważ najważniejsze jest generalnie jakość społeczeństwa, jak dla mnie, a to do niczego nie prowadzi. No.
0: Oni tam mają jeszcze związki partnerskie i wszystko, co jest nie po Bożemu, to właściwie dążą do tego i są bardzo tacy zaciekli w swoich bojach. To nie są tacy ludzie, tam są jacyś prawnicy, jacyś, no tacy ludzie raczej z wyższych sfer trochę, nie? Więc oni są bardzo też zdeterminowani w swoim działaniu i chcą osiągnąć 100% tego, co sobie zakładają. I im więcej będą mieli wpływów ci z Ordo Iuris, tym bardziej nasz kraj się będzie zmieniał w taką teokrację troszeczkę.
2: Ja tylko czekam, aż jakieś takie środowiska prawicowe zdelegalizują LPG przez przypadek.
3: Ale co do też Ordo Iuris, bo oni tam faktycznie gromadzą tam prawników, ale nie tylko, nieważne. Generalnie ich cała ta działalność, jeżeli chodzi o polityczną stronę, jest o wiele mniejszym procentem ich działalności. Ich główną działalnością to jest jakaś tam pomoc prawna i tym podobne rzeczy. A co ciekawe, te ich projekty ustaw mają takie bobole straszne. Jakim cudem to się dzieje w ogóle? Jak to się dzieje, że oni tam mają tych prawników, a jednak nie potrafią napisać tak ustawy, tak projektu, żeby nie dało się do niego przyczepić? No.
0: Czyli jakaś tu jest w tym wszystkim nieudolność. Na szczęście.
3: No tak. No jest. I to jest dziwne. Ja nie wiem. Według mnie to po prostu ktoś pisze tą ustawę dobrze, a potem ktoś przychodzi i jeszcze coś dopisuje, tak, nie, to trzeba poprawić. Jakiś totalny Janusz gdzieś tam wyżej, bo to tak wygląda, bo to, ja nie widzę innej możliwości po prostu. Taki, wiesz, taki troszeczkę, taki Wałęsa troszeczkę, co on się tam zna na wszystkim, co tam bardziej, nie? To taki...
0: Czyli prawnik, no. Czyli prawnik napisał piękną umowę na 20 kartkach, wydrukowana, już tutaj wszystko, pieczątki, a pan z dzisiaj na końcu długopisem jeszcze, ale jeszcze, żeby się nie seksili na ławkach i tam i do
2: pisa. Słuchajcie, kiedyś widziałem taką serię tweetów odnośnie, bo tutaj może mieć się bardzo być to powiązane z Biblią, seria tweetów, która opowiadała, w jaki sposób Bóg tłumaczył swoim aniołom, w jaki sposób stworzyć świat. I przykładowo tworzy takiego pająka. Dobra, słuchaj, niech ma 8 nóg. No, trochę za dużo, ale okej. I 8 oczu. Trochę spokojnie. I daj mu sznurek z dupy.
3: Jezu.
2: Albo pszczoła. Wsadź mu gwoździa do dupy. Dobra, Boże. I niech rzyga na słodko.
3: A tu tak na koniec zupełnie telefonu, bo będę właśnie schodził już. To chciałbym w ogóle zaprzeczyć temu, że nie pasujecie do siebie na audycji. W ogóle co to za zarzut? Kompletnie nie rozumiem. Ta audycja trwa, zbiera największą słuchalność najprawdopodobniej z tego, co ogarniam, a tu nagle nie pasujecie do siebie.
0: Czy to w ogóle jest jakiś taki wymóg, że my musimy pasować do siebie? To nie jesteśmy na randce, kurwa.
3: O to chodzi, że się... nie do końca się zgrywacie, właśnie o to chodzi, tak się dobiera. Właśnie jak ktoś za bardzo pasuje, nie dobiera się tak prowadzących, nie dobiera się prowadzących, które idealnie do siebie pasują, bo to nie działa. Zwyczajnie, nie ma żadnego odbicia się, nie ma żadnej różnicy.
2: Przepraszam, w gejowskim porno działa.
0: Ale z drugiej strony, jakby tak był na przykład Man i Wojewódzki, to mogłoby się okazać, że to zupełnie nie ma między nimi jakiegoś tam... jakiegoś połączenia, nie? I że to
3: nie przepraszam, bo Wojewódzki jest bardzo, bardzo giętki, jeżeli chodzi o zachowanie. On się zupełnie inaczej zachowuje w swoim programie, zupełnie inaczej w wywiadach, zupełnie inaczej w wykładach. Więc przepraszam, to jest koleś, który ma ogromne doświadczenie, tak naprawdę. Wcześniej jako dziennikarz muzyczny, potem jako showman, więc jak najbardziej myślę, żeby to i tak zagrało, więc... Nie ma tutaj takiej opcji, żeby nie mógł, bo jak najbardziej Wojewódzki by się dostosował.
0: A jak tobie się wydaje, pod jakim względem my jesteśmy różni, ja i potrzeba?
3: Różni? Znaczy potrzeba lubi sobie poprofesorować, a ty lubisz sobie poklaunić. Więc no to myślę, że to jest taki ważny znacznik.
0: A między tym wszystkim jest normalna, luźna gadka, ale od czasu do czasu jemu się włącza właśnie taki profesor, prawda? A mi się włącza taki pajac, prawda?
3: No właśnie. Więc ja myślę, że to... Że wy się wspaniale różnicie, no.
0: Różnimy się pięknie. I co? No to piękny happy end taki. Jakbym miał tęczę, to bym jeszcze tutaj... wkleił i dodał ci echo jeszcze, jak mówiłeś, różnijcie się pięknie, pięknie, pięknie i tęcza,
3: tylko
0: i nocne radio.
3: Wstawić, nie?
0: I nocne radio, logo na koniec. Tak, no dobra,
3: zakończmy to... ten telefon słodko pierdąco, nie? No to hej, hej.
0: No, trzymaj się, hej, hej.
2: Na razie. A mam tutaj jeszcze jeden cytat z tego, jak powstał wąż. I Bóg rzekł, zróbmy skarpetę, długą, wkurwioną mi z zębami.
0: Też fajne. Albo widzisz tego szopa pracza? Patrz, ukradł orzeszka. Masz za swoje i mu dał taką maseczkę, jak ma złodziej.
2: Albo jak powstał aligator? Widzisz tę kłodę drewna? Tak, daj jej zęby.
0: Nie, to Chuck Norris przyszedł do Pana Boga i chciał, żeby był taki aligator, żeby sobie mógł buty zrobić ze skóry aligatora. Kowbojskie. Ha, ha, ha, ha. A Pan Bóg nie chciał i dostał z pół obrotu. I wtedy nastąpił wielki wybuch. Ty, to się trzyma kupy nawet. Tam moja geneza powstania świata.
2: Ewangelia według świętego Krawca.
0: I kopnął Chuck Norris z pół obrotu 7 razy Pana Boga. To w głowę, to w brzuch. Nie, nie wolno tak mówić. To tak nieładnie o Panu Bogu.
2: Tylko Pan raz w jaja.
0: Pan Bóg mógłby się na mnie obrazić. Myślisz, że Pan Bóg się obraża?
2: Myślę, że już dawno się na ciebie obraził.
0: Czy Pan Bóg może się obrazić? Takie pytanie właśnie rzucam w eter wam, słuchaczom. Czy na przykład jest tak, że nie wiem, kiedyś może tam spotkam, jak mnie przyjedzie jakiś walec, czy mi szafa spadnie na głowę. Gdzieś tam się spotkam z tym Panem Bogiem, a on tak popatrzy na mnie będzie i będzie udawał, że nie widzi mnie. A ja tam, Panie Boże... A on tak, i gdzieś tam i pójdzie sobie i się okaże, że ma focha.
2: Wiesz co, nie, mi się wydaje, że Bóg ma bardzo duże poczucie humoru. Wystarczy spojrzeć, czy to na niektóre zwierzęta, czy to na niektórych ludzi, choćby na mnie. Myślę, aż tutaj muszę przejrzeć logi, czy nie mamy jakiejś transmisji gdzieś z jakiegoś dziwnego IP-ka typu 0000. Gdzie właśnie Bóg nas podsłuchuje i tak zobaczy, i przejdzie krawiec do bram świętego Piotra i święty Piotr tak otworzy księgę i powie Oj, tutaj panie Krawcze, i tak nagle za ucho się złapie, tak? Tak? A, to ten. O, dobra, nie. To tutaj jest pudełko, tutaj są buty, skarpetki, torebka z Biedronki, krótkie spodnie, koszulka samobijka i tam po prawej stronie jest radiowęzeł, bo u nas wszyscy tacy smutni, trzeba ich trochę rozweselić, rozruszać.
0: A może istnieje reinkarnacja i będę jakimś radiowcem znanym w następnym wcieleniu, ale tym, który już żył, bo czas nie ma znaczenia w przypadku reinkarnacji.
2: Ale, tak?
0: No, bo ja tak mówię.
2: A to by nie było głupie, to by otwierało bardzo, bardzo duże możliwości narracji. Ej, kurde, poruszę neurony.
0: No, tylko właśnie w Nocnym Marku poruszamy wasze neurony, poruszamy też wasze serca i wasze kieszenie też poruszamy. Poruszamy wasze kieszenie.
2: No, coś słabo je poruszyliśmy chyba.
0: Słabo, dzisiaj takie nieporuszone, niewzruszone dzisiaj kieszenie słuchaczy. Na guziczek zamknięte, na zameczek do samego końca, nie ma.
2: Swoją drogą, w trakcie audycji tutaj znajomy, z którym od czasu do czasu w różne turystyczne miejsca się oddalamy, tak zaproponował, żebyśmy się wybrali do Pustyni Siedleckiej. Tak sobie otworzyłem link na Google Maps i tuż obok tej Pustyni Siedleckiej jest, proszę ja ciebie, jaskinia na Dubce. Chyba się bujnę i zrobię wam relację.
0: Jaskinia na Dubce. KG Bierut zapytuje, czy mówimy o kosmicznym bandycie, takim gangsterze kosmicznym ściganym siedmioma listami gończymi w siedmiu galaktykach, zwanym jako... Tutaj napisał Jechujwie. Jechujwie? To jest taki kosmiczny... to jest taki gangster jak ten kosmiczny Zinu ze Scientologów.
5: Ho, ho, ho! I am mighty Zinu! I'll destroy you!
2: Wiesz co, to by głupie nie było, bo w momencie, gdybym był jakimś takim bogiem, tak, miałem kiedyś taką w ogóle hipotezę, że po śmierci stajemy się swego rodzaju, inkarnujemy się w jakichś bogów. Dostajemy, tak jak w grze, jak w jakimś RTS-ie, swój kawałek galaktyki i tam sobie wszystko tam robimy, kombinujemy i tak dalej. No i wydaje mi się, że w takiej sytuacji faktycznie ci wszyscy bogowie mogliby mieć swoje strefy wpływów, tak samo jak masz korporacje taksówkarskie, że tutaj taki klub to jest pod jedną korporacją, taki klub jest pod drugą korporacją i jeżeli ktoś z obcej korporacji przyjedzie, no, a ty co, za dużo powietrza masz w opanach, nie? I tak wiesz, i Ziemia się znajduje tak na styku, wiesz, takich pięciu księstw, tak? I tylko i wyłącznie dzięki temu, że tak wiele energii jej poświęcono, no to wówczas okazało się, że powstało tutaj życie tak bardzo dziwne, zróżnicowane, jakieś ośmiornice, które mają ileś tam serc, ileś tam dziwnych jakichś konotacji, że mówi się wręcz o nich, że powstały z jakiegoś kosmosu, ale nawet jak spojrzysz na takiego kolibra, perfekcyjnego pracownika korporacji, tak? Który jeżeli tylko przestanie fruwać, przestanie tam zbierać te nektary czy inne dziwne rzeczy, to umrze. Spójrz sobie na takiego leniwca, który jeżeli się za bardzo spoci, to też umrze. Spójrz sobie na takiego etama, który jeżeli pójdzie do pracy, to umrze. Spójrz sobie na samego siebie, że jeżeli zrobisz projekt w terminie, to umrzesz. Spójrz nawet na mnie. Jeżeli się przyznam do błędu, to też umrę. A tak w ogóle to...
0: Głowa zaczęła boleć.
2: Pewien błąd. No.
0: Nie wymawiaj przy mnie słowa, zrób... Na czas, coś mi się ze mną dziwnego wtedy dzieje, głowa mnie boli, oczy, ręce. Nie, ale tak mówiąc serio, to spodobała mi się twoja teoria o tym, że awansujemy na Boga z człowieka po reinkarnacji. To jest fajne, no to w różnych religiach pewnie by się to znalazło, bo słuchajcie, a jakie mogłoby być lepsze szkolenie, przyuczenie, edukacja cała do właśnie poprzedzająca to zostanie Bogiem. No, bycie człowiekiem, trzeba poznać ludzi, jak oni tam żyją, popatrzeć.
2: Ale to byłby niegłupi temat do gry komputerowej, że zaczynasz coś w stylu Call of Duty, jakiegoś takiego żołnierza, czy inny symulator życia, czy inne Simsy, tak? Hmm? I wszystko wiesz, na początku tam powiedzmy pierwsze 2 godziny sobie przeżywasz życie od urodzenia, od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci, a potem umierasz i nagle ci się to przemienia w takiego galaktycznego RTS-a.
0: Ja zrobię taką grę. I to na pojutrze.
2: Nie, ty, nie ale, ale, ale serio, my tutaj dajemy komuś, kto pilnuje terminu.
0: Nie mów.
2: Naprawdę zajebisty pomysł.
0: Nie mów, te pomysły są za dobre, żeby tak rzucać w radio wszystkim. Zaraz ludzie gry porobią fajne. No my jesteśmy kreatywni tutaj, kurde, moglibyśmy zamiast tu gadać pierdoły, to teraz jakaś, wyobrażam sobie, wszystko się zmienia dookoła, takie ściany jak w biurowcu, widok na Las Vegas za oszklonymi oknami, tam przy biurku siedzę i rozmawiamy ze potrzebą właśnie. Zróbmy, wiesz, zupełnie nową grę, której jeszcze nie było. Tak by to wyglądało, a my tu w tej Polsce... Już nie powiem co.
2: No i kurde, zamiast Las Vegas to Las Łapiewnicki.
0: Tak to wygląda, moi kochani. Widzicie, jak to jest. No, no ale fajna by była gra. Całkiem. I na końcu awansujesz na Boga i patrzysz na wszystkie wydarzenia z gry z innej perspektywy trochę już. Bo taki Bóg, to on się zajmuje głównie czym? Byciem Bogiem.
2: Zajebista robota. Co robisz w życiu? A, jestem Bogiem.
0: Potem ma w CV. Ma w CV potem. Byłem Bogiem.
2: Ale myślę, że to można potem w takim trzecim akcie sprowadzić do RPG-a, gdzie stajesz się takim asystentem, takim trochę podnóżkiem wrednego generała Boga, który zarządza całym wszechświatem. No i tak wiesz, tak masz jakieś tam punkty charyzmy, percepcji, siły i tak dalej. No i tak Bóg sobie patrzy, a tutaj widzisz tutaj te planety, to my sobie ich na przykład tam sobie kometą rzucimy. Ale tam jest przecież bardzo, bardzo bogata cywilizacja, oni tam tworzą piękne dzieła sztuki. Rzucimy kometę i tak musisz sobie, wiesz, rzucić kostką, tak, czy jakiś taki pojedynek z nim wykonać, czy to właśnie w opcjach dialogowych, czy przykładowo na siłę jakimś takim trójzębem Neptuna, który sobie ukradłeś podczas swojego życia na Ziemi, no chyba, że tego nie zrobiłeś, no to sorry stary, ale niestety trzeba myśleć o rozwoju swojej postaci od początku, a nie się obudzić z ręką w nocniku na ostatnim akcie gry.
0: Panie potrzeba, jako asystent kreatora, czy już przekierował pan tą asteroidę, żeby zniszczyła te gady, te takie smoki latają, głupie, nic z tego nie będzie już, podjęliśmy decyzję, trzeba tam walnąć, jak kometkę jakoś przekierujcie, żeby to rozwaliło wszystko, może wtedy jakieś nowe życie powstanie za kilka milionów lat. Czy pan to już zrobił, bo nam się spieszy?
2: Ale wiesz co, to mogło wyglądać zupełnie inaczej, bo jeżeli nie zadbałeś o swoją postać, jeżeli byłeś naprawdę takim jakimś zwykłym, skundlonym, nie wiem, dealerem, mordercą, który przez swoje życie tak za bardzo sobie dobrze nie przechodził, przechodzi w ten drugi etap takiego Boga i wiesz, dostaje same planety bez życia, pozbawione życia, pozbawione w ogóle czegokolwiek i tak patrzysz, tam sobie kamienie jakieś latają, nic się nie dzieje, w końcu awansujesz do tego trzeciego poziomu i nie jesteś asystentem Boga, tylko jesteś sprzątaczką. No i tak sprzątasz, chodzisz z tym mopem, tak szorujesz podłogę i słyszysz, jak jakiś białowłosy młodzieniec rozmawia z białowłosym starcem o tym, że pojawiła się pewna niesamowicie agresywna rasa i trzeba ją zmieść z powierzchni Ziemi, z powierzchni planety przy użyciu komety. No to tam sobie pogadali, poszli, więc wchodzisz i tak wiesz, bierzesz mokrą szmatę na ten panel dotykowy i tak... I tę kometę kierujesz na ziemię i niszczysz dinozaury.
0: No, tak.
2: Zamiast tą złą rasę.
0: No, tak to się robi.
2: Alternatywna historia.
0: Tak to się robi, no. Co by tu jeszcze można dodać? Aha, Marcin tu pisze, że Etam właśnie śpiewał u Enkiego. No, ja wiedziałem, że on będzie śpiewał. Co? Enki się zapytam, a co wy tam w nocnym radio? A on mu wszystko wyśpiewał, tak? A to będzie tutaj dojechany w nocnym radio. Będzie dojechany. Celuch.
2: No to może go naprawdę wyrzucimy. Dobra, skasowałem ten mount point, więc nigdy się... W ogóle jest to o tyle zabawne, że... Zauważyłem, że nie dałem mu prawdziwego hasła, a i tak się nigdy nie zalogował na ten drugi mount point.
0: Duma mu nie pozwoliła. Ale zauważyłeś, że nocne radio ma takie różne zesłania na banicję, takie różne miejsca, do których można zostać zesłanym, albo gdzie pojawiają się jacyś zesłańcy i tam knują tacy ubrani w zbroję z opon i starych puszek po zupie pomidorowej. I knują na jakimś wysypisku, czy gdzieś na jakimś alternatywnym...
2: Cafe of Broken Dreams.
0: Właśnie, dokładnie. Była taka lokacja w grze Fallout, jakby ktoś nie wiedział, gdzie spotykali się, taka kawiarenka, w której się spotykali bohaterowie z poprzedniej części gry różni, którzy się nie załapali na dwójkę i bardzo mieli z tego powodu żal.
2: Za dużo klatek animacji, nie zmieści się na płytę. Tak mi powiedzieli.
0: No, te pierwsze Fallouty miały bardzo taki fajny humor, nie? Zresztą chyba twórcy byli fanami Monty Pythona, bo mamy też przypadkowe spotkanie na moście z wędrowcem zadającym zagadki, tak? Jak źle odpowiesz, to spadasz z mostu. No i można łatwo pokonać takiego zadawacza zagadek, jak się okazuje. Znamy ten sposób, prawda?
2: Tak. No to jest właśnie ten problem, tak? Teraz mamy, właśnie jeszcze pijąc do The Last of Us 2, jest to pierwsza gra w uniwersum PlayStation 4, którą widziałem, która wyszła na dwóch

0: jest niesamowicie fajnie zoptymalizowana. Wygląda obłędnie, a takie, nie wiem, Red Dead Redemption czy Detroit Become Human potrafiły wyciągnąć naprawdę bardzo dużą prędkość z wiatraków w moim PlayStation, a tutaj cisza,
1: Myślę,
0: spokój,
1: że to
0: nic się nie
1: kwestia,
0: dzieje.
1: myślę, że to kwestia otwartego świata tutaj robi dużą różnicę.
0: Ale to nie jest otwarty
1: Zupełnie,
0: świat.
1: ale no,
0: To jest tunel.
1: i właśnie tutaj nie ma otwartego świata i dzięki temu lokacje mogą być bogatsze trochę, mieć więcej detali, szczegółów, wiesz. Trochę inaczej się w ogóle konstruuje cały szkielet gry i system sterowania tą grą, jeśli mamy grę z otwartym światem, a gdzie są różne też nieprzewidywane wydarzenia, a nie skrypty, bo wiesz, jak działa skrypt, nie? Że dzieje się coś,
0: No
1: co jest
0: wiem.
1: według scenariusza, tak jakby przygotowane, że wyskakuje ci dokładnie zza tej szafy jakiś wróg z nożem, wykonuje takie i takie ruchy, więc wszystko sprawia wrażenie fajniej dopracowanego, lepiej zrobionego, bo w tym jest mniej przypadkowości, nie?
0: No tutaj akurat trochę mógłbym wrzucić, ale to są, powiedzmy, problemy w wieku młodzieńczego, gdzie miałem parę takich scen, że przykładowo na samym początku w złej kolejności podszedłem do zombiaków i znalazłem i chciałem je wykończyć po cichu i znalazłem się w sytuacji bez wyjścia, tak? Bo mnie zaatakowały, a jak potem zrobiłem je w innej kolejności, to bardziej się dodawało do skryptu. Albo zablokowałem jakiejś postaci wyjście, no i ta postać nie bardzo potrafiła sobie z tym poradzić, a chyba ciekawszy, co też trochę mówi mi o silniku w Last of Us, to była sytuacja, gdzie na samym początku ręcznie udało mi się właśnie zabić zombiaka. Są bardzo, bardzo piękne sceny takiego realnego mordu, że komuś tam no, jest bardzo dużo animacji wykańczania postaci. To się nie nudzi. I tutaj powtarzalność bardzo ciężko zauważyć, ale była taka scena, że właśnie grając Ellie pod koniec tej animacji zombiak wpadł koło takiego stołu, który sobie stał obok, no i Ellie rozdeptała mu czaszkę głową. Nogą czaszkę.
1: Akrobatka.
0: nogą czaszkę i zostawiły się ślady krwi na tym stole. Tylko że te ślady krwi zawisły tak jakby na prostopadłościanie otaczającym cały stół, gdzie tam miałeś, wiesz, nogi tego stołu i tak dalej, i tak jakby i widać było, że to jest jedna bryła i na tej niewidzialnej bryle zostało to zostawione. No, tak to wygląda, jeżeli się kupuje grę w dniu premiery. Jestem w stanie to wybaczyć.
1: Mnie ostatnio strasznie fascynuje temat budowania jakby sztucznej inteligencji w grze. To znaczy, nie mam na myśli tutaj, to też musicie mi wybaczyć, może niefachowe słownictwo, bo jestem w sumie takim amatorem. No ale jakoś tam fascynuje mnie budowanie skryptów do gier, łączenie takich fragmentów sterujących sztuczną inteligencją wrogów, potem w jedno, sterowanie tym, bo to trzeba, słuchajcie, dezaktywować na przykład niektóre jakieś tam pakiety AI w danej chwili. Trzeba optymalizować grę, żeby nie w całym świecie gry wszyscy żyli i szli sobie spać i chodzili do sklepów, tylko to trzeba oszczędzać zasoby komputera, kochani. Więc jak powiedzmy, że te aktywności dobowe, cykle dobowe i tak dalej, one są sterowane w jakimś tam zasięgu. Sztuczna inteligencja ma zasięg tak jakby swój, nie? A to jest dla mnie bardzo ciekawy temat, mógłbym godzinami o tym gadać. Może potrzeba kiedyś pogadamy o takich sprawach. Ty też przecież w tym temacie miałbyś dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia na pewno.
0: Bardzo chętnie, może mniej od strony gier, ale myślę, że znajdziemy tutaj wspólny język. W ogóle, jeżeli chodzi o takie urealnienie świata, to w Cymbergaju 27.7 sklepy będą zamknięte w nocy. Jest to zaciągnięte trochę ze Switcha z Nowej Zeldy, gdzie w momencie, kiedy próbowaliśmy sobie pogadać z jakimś NPC-em gdzieś pod wieczór, kiedy on wracał ze swojej roboty, to nie, on musi się wyspać, on musi tutaj sobie, wiesz, coś zrobić, zająć się sobą, on nie ma ochoty. No i właśnie wiemy już, bo zostało to oficjalnie powiedziane, że sklepy w nocy będą zamknięte. No i tutaj pojawia się moje podstawowe pytanie: czy sklepy będą również zamknięte w niedzielę?
1: Jak chcielibyście taką audycję o właśnie sztucznej inteligencji w grach, albo może to jeszcze rozszerzyć o takie tematy, w których potrzeba mógłby się wypowiedzieć, to piszcie na czacie, możecie tam jedyneczki powklejać. Na razie doktor pisze, słuchałbym, brałbym taką audycję. No, to jeszcze

0: Czy tam możemy dogadać? Może byś miał potrzeba czasu na przykład w piątek, żeby ze mną na antenie pogadać w czasach ostatecznych albo coś?
1: No jak się dogadamy, bo to wiesz, bo potrzebowałbym tak ze 2 dni przynajmniej, żeby sobie przypomnieć pewne rzeczy, odświeżyć i zobaczyć, jak wygląda to na żywo, ale tak, jak najbardziej się pod tym podpisuję.
0: Ale tak zrobić, wiesz, bez spiny, nie musimy tam się jakoś wielce przygotowywać. Może słuchacze też zadzwonią i coś powiedzą, tylko że robimy temat taki trochę właśnie growy, growy. Z bardzo mocnym takim growym charakterem, nie? Żeby to było, żeby nam się nie rozeszło na różne rzeczy, bo już tyle razy przecież w nocnym radio było o sztucznej inteligencji, nie?
1: No parę razy było, ale myślę, że pod kątem gierek to były jakieś bardziej luźniejsze rzeczy, więc no faktycznie, tak, nawet w tym piątkowym klimacie, ale to też, wiesz, chciałbym mieć te parę dni, żeby przygotować na tyle, żeby po 40 minutach nie było, a chuj, znudziło mi się, przechodzimy w temat afterowy, ej, słuchajcie, mordeczki, robimy konferencję!
0: Coś tu do mnie pije chyba.
1: Nie, niemożliwe. A sobie tak teraz patrzę na planszę, którą tutaj wrzuciłeś z tym balonikiem, no feature, a przecież to jest pacyfka. Tak się zastanawiałem nad symboliką tego tła, która tutaj siedzi i teraz dopiero zauważyłem, że w tym baloniku jest wpisana pacyfka.
0: No to przypadkowo chyba wyszło. Tam był jakiś albo wcześniej Mazaj. Ja w ogóle nie wiem, czy to ktoś... to było chyba dzieło już przez Banksy'ego zrobione, że jest cały napis no future z literką O z balonika. No ale ten Mazaj to wcześniej był, faktycznie się układa w pacyfkę. No.
1: Myślę, że u Banksy'ego nie ma przypadków.
0: A może są. Z tego, co obserwowałem na różnych zdjęciach, to wygląda na to, że mu ludzie czasami trochę coś tam, no nie tyle zdewastują, co na przykład widać jakiś taki szacunek do dzieł Banksy'ego, bo nie niszczą jego graffiti, nie malują na nim, tylko coś dopisują, na przykład jakiś tekst, nie?
1: No ale tutaj wyraźnie widać, że to było wcześniej, to O jest dużo przesadzone, więc... Myślę, że jest w tym inteligentny plan.
0: Awrona pisze: buzie widzę, buzie na tym muru.
1: Bozie.
0: Na
1: Bozie.
0: Tym muru, buzie. Ale tak się ludzie śmieją, że facet, nie wiem, chyba mąż, mówi w pewnym momencie: ja nic nie widzę. Ale on potem się reflektuje, bo mówi, no widzę coś tam, jednak też zobaczył jednak, ostatecznie też zobaczył coś.
1: Dostał kuksańca pod żebra.
0: Też widzę, tak, Halinka, też widzę.
1: Ja nic nie widzę, o to chuju, bo... Komando Jana Pawła II, Żyleta!
0: O, okay. Nic nie widzisz, to nie będzie dzisiaj mielońców na obiad. Halincia, no widzę buzię też, no nie bądź taka, nie. Zrób mielońca.
1: Ale kurde, żeby buzię Boga wymienić na mielońca, ja pierdzielę.
0: To nie buzia Boga, tylko buzia Matki Boskiej. No bo tak, jakbyś powiedział twarz czy oblicze, to nieładnie, buzia.
1: Oblicze? Zaraz, ja ci to wszystko obliczę. Już sobie kalkulatora otwieram. Konsolę Pythona, proszę ja ciebie. I co ja mam ci tutaj obliczyć, co?
0: O, jak masz konsolę Pythona, to możesz mi jakiś fajny plugin szybko napisać do Blendera. Taki, co by mi się przydał. Zrób mi taki, czaję się na taki, co pomaga w szyciu ubrań jakby wirtualnie, bo można robić tak zwane no, wirtualne szwy, które przyciągają do siebie różne elementy wykroju. Ja takim trochę cyberkrawcem jestem. To możesz mi taki napisać plugin, bo mi się nie chce wydawać, bo chyba ze 100 zł kosztuje. A ty możesz mi po koleżeńsku napisać szybko w Pythonie.
1: Wiesz co, ja ci powiem tak, no po koleżeńsku to ja co najwyżej mogę wziąć nóż myśliwski i ci zrobić całkiem realne szwy.
0: No może jednak kupię. No w każdym razie różne są fajne wtyczki do Blendera. O Blenderze też bym chciał zrobić audycję. Może tędy droga, może przydałaby się jakaś seria audycji takich bardziej... jeszcze bardziej hermetycznych. Może nie musimy iść w kierunku bycia niehermetycznymi.
1: w sumie wiesz, coś takiego entry-levelowego, tak? Ja sam ostatnio przebiłem szklaną ścianę, jeżeli chodzi o produkcję muzyki i bawię się naprawdę fajnie z Logiciem. Tak zalegalizowałem sobie całą swoją robotę wygodniej, sobie ułożyłem swoje domowe studio, więc być może tak, takie pierwsze kroki w jakichś specjalistycznych narzędziach, z których, którymi może nawet nie tyle profesjonalnie z nich korzystamy, ale bawimy się z nimi dobrze i jakiś taki entry-level mamy ogarnięty. Myślę, że to byłoby coś sensownego, bo jednak słuchacze Nocnego Radia, przynajmniej tak się spodziewam, to są ludzie, którzy mają jakąś pasję albo chcieliby, mają jakąś pasję i nie do końca wiedzą, jak ją wykorzystać. Ja rozumiem jaranie się jakimś tematem i tak wiesz, tak możesz sobie obejrzeć 3 miliony godzin jakiegoś youtubera, który ci opowie, pokaże, gdzie tutaj kliknąć i tak dalej. Tylko fajnie, żeby to było interaktywnie, tak? Żeby były jakieś pytania na żywo. Ej, słuchaj, stary, ja mam tutaj pokazałeś coś, a ja nie rozumiem, czego dotyczy ta opcja, albo chciałbym osiągnąć taki efekt i nie wiem, jak go zrobić. Może będzie to jakiś sensowny kierunek, w którym możemy sobie pójść.
0: Pewnie. Można pokazać, jak się bawisz nawet jakimś softwarem, jak coś komponujesz. A w jakim ty programie muzycznym komponujesz?
1: Logic Pro X.
0: A to jest ten program.
1: Tylko na jabłka, ale myślę, że mam takie wrażenie, tak, bo jest pewna... Jest pewien system, gdzie to wszystko powinno mniej więcej wyglądać. Jeżeli mamy kilka narzędzi, które robią mniej więcej to samo, czy to będzie Fruity Loops, czy to Ableton, to jest trochę inna historia, React przykładowo, czy Cubase, czy właśnie Logic, one mniej więcej działają w bardzo podobny sposób. I jeżeli jedna z tych rzeczy zagra na twoich strunach, zaczniesz rozumieć, dlaczego to działa, w jaki sposób to działa, dlaczego te wtyczki są tak bardzo drewniane, a wtyczki są cross-platformowe, więc ma to większy sens, no to można z tego wyciągnąć naprawdę całkiem niezłą rzecz. Tutaj jakiś czas temu Orb na naszym czacie opowiadał o tym, że bawi się syntezatorem analogowym, więc samo to pokazanie, w jaki sposób działa syntezator, w jaki sposób można wpływać na ten dźwięk, w jaki sposób działają te wszystkie pokrętła, parametry, są wspólne dla wszystkiego, tak? I to nie jest ważne, czy pracujesz na danym software'ze jednym, drugim, trzecim, to jest twój wybór, tak? Ale pewne podstawy będziesz potrzebował w każdym z tych narzędzi. Tak samo mi się wydaje, że bez względu na to, czy korzystasz z Blendera, z Mai, z nie wiem, co tam jeszcze jest, 3D Studio, nie wiem, pewnie
0: Blender,
1: jeszcze istnieje.
0: Blender i Cinema 4D, jeśli chodzi o oprogramowanie. A coraz bardziej ku Blenderowi idę, bo jest naprawdę świetny. A powiedz, a wiesz co, bo w ogóle myślę, że dla ludzi to jest świetna lekcja, popatrzeć sobie, jak ktoś pracuje, tak po prostu. Może być nawet jakiś komentarz luźno-gadkowy do tego dołączony, ale samo obserwowanie, jak ty coś robisz, jak coś przełączasz, to takie zwyczajne oglądanie cię przy pracy, to jest świetna lekcja. Nie wiem, przypominam sobie czasy, jak byłem małym chłopcem jeszcze, hej, to sobie komponowałem na przykład na jakimś sound trackerze na Amidze albo na noise trackerze. Było kilka tych trackerów. Były cztery ścieżki i trzeba było po prostu wbić dane brzmienie na głowicy czasu. No takie standardowe, ta głowica czasu w każdym programie trochę inaczej wygląda, nie? Inaczej to będzie we Fruity Loops, inaczej w jakimś Cubase, inaczej... Przypomnij, jak się ten twój...
1: Logic,
0: tylko na Maca, Logic. A to jest takie oprogramowanie z wyższej półki, czy raczej takie jakieś, wiesz, dla początkujących, dla amatorów, dla półprofesjonalistów?
1: To jest wysoki poziom. To jest płatne. No, to znaczy tak, jest coś takiego jak GarageBand, który istnieje za darmo, i to jest takie upośledzone Audacity. Natomiast Logic jest czymś, na czym pracuje Szpongul, na czym pracuje Skrillex, z rzeczy, których być może znasz, na czym Deadmau5 też pracuje. Nie jest to jego jedyna rzecz, na którym pracuje, ale można naprawdę bardzo, bardzo dużo z tego wyciągnąć i się nie wstydzić. A też ze względu na to, że jest w dość drogiej stajni, jest tani, bo mnie kosztował raptem 200 dolców.
0: No, to już taka cena. W tej cenie myślę już czasem jest bardzo zawodowy soft. Zależy od typu, jednak te ceny oprogramowania bardzo się różnią. No mój blenderek jest darmowy, ale fajną znaleźli twórcy, myślę, drogę na komercjalizację tego wszystkiego, bo kwitnie niesamowicie rynek naprawdę świetnych wtyczek do tego blendera. Są wtyczki przeróżne, na przykład wtyczka dla architekta, że łatwo możesz budować sobie ściany, drzwi, okna. Wtyczka właśnie dla kogoś, kto ubranka projektuje dla postaci z gier. Bardzo ułatwiająca, że się robią te szwy, że zupełnie inaczej projektujesz te ubranka. Co tam jeszcze z fajnych wtyczek widziałem? Do robienia lasów, ale takich realistycznych, bo drzewa na przykład bardzo się różnią jako modele swoją szczegółowością, jakością. Te, które są w grach i te, których się używa do renderingu takiego zwykłego, do robienia po prostu scen. No a to temat rzeka, nie będę was grafiką zanudzał. Dzisiaj o muzyce, o muzyce więcej.
1: Jeszcze jest bardzo duży, jeżeli chodzi o Blender przynajmniej, kiedy tam miałem 10 lat temu jakieś tam jeszcze resztki zamiłowania do grafiki komputerowej, to możliwość skryptowania, gdzie w Blenderze możesz sobie zaprojektować całą gierkę. Pamiętam coś w stylu Wipeouta, coś takiego, gdzie właśnie miałeś jakąś zaprojektowaną scenę, odpowiednio odpaloną i włączałeś jakieś coś i miałeś po prostu grę na żywo. Mogłeś to wyeksportować do pliku wykonywalnego wówczas na Linuxie, ale mogłeś właśnie przy użyciu tylko i wyłącznie narzędzia do tworzenia grafiki 3D zrobić interaktywną gierkę, która będzie reagowała na twoje klawisze, oskryptować odpowiednio, w jaki sposób klawisz tam, nie wiem, ruszy twoją postacią.
0: No tak, Blender ma silnik do gier po prostu dodatkowo. Mhm. Przypominam, że bardzo się zmienił interfejs Blendera, właściwie całkowicie. Inne są skróty klawiszowe, wszystko inaczej wygląda, inaczej poukładane, ikony, wszystko to jest jakby inny program teraz, nie? Więc komuś, kto się kiedyś zraził do Blendera, bo on jest specyficzny, to niech sobie ściągnie najnowsze wersje i się być może przeprosi, bo to zaczyna przypominać jakąś Maję czy 3D Studio coraz bardziej, nie? Wszystko, co najlepsze biorą z tych innych programów i wdrażają do tego Blendera, który urósł już w niesamowitą maszynę, której używają w profesjonalnych studiach robiących kreskówki komercyjne przy dużych budżetach, ale jak widać czasami dochodzi do sytuacji, że oprogramowanie open source, niesamowicie otwarte, niesamowicie takie nastawione właśnie na społeczność też, myślę, jest używane na równi. Wiadomo, że Blender nie zastąpi ZBrusha, jeśli chodzi o scalping, o rzeźbienie, o modelowanie takie, jak bardziej przypomina to rzeźbienie w glinie prawdziwej, bo ZBrush się specjalizuje w tym. Ale Blender nie jest dużo gorszy i posiada i tak lepsze narzędzia niż inne alternatywne programy często, nie?
1: No tak, no ma Blender ile już istnieje? Dobre 15-20 lat co najmniej, tak? Wyrzeźbił swoją pozycję na rynku, no i to jest taki jeden z niewielu tak naprawdę programów open source'owych, które spokojnie można wykorzystywać w profesjonalnym zastosowaniu, tak? Bo okej, może nie będą to jakieś filmy ze studia Warner Bros., tak? Ale żeby sobie zrobić, jak się nazywał ten polski remake Wiedźmina? Aż kurde, wyszedł krótko po Wiedźmińskim serialu, to co na YouTubie było.
0: Krótko wyszedł po tym?
1: No nieważne, tak? W każdym razie można sobie zrobić całkiem przyjemne, całkiem sensowne efekty przy użyciu właśnie wolnego oprogramowania, gdzie no, Blender tutaj naprawdę z całej stajni, jaką znam, broni się niesamowicie.
0: Blendera trzeba umieć używać. Czasem zobaczycie jakieś mało atrakcyjne, ciekawe grafiki zrobione niby w Blenderze, a ktoś inny pokaże wam takie dzieło sztuki, że wam szczena opadnie, też zrobione w Blenderze. Wrona pyta, jaki program do aranżacji wnętrz moglibyśmy polecić. Wiesz co, nie wiem, ale raczej bym, jak szukasz konkretnie do aranżacji wnętrz, to wyspecjalizowany program właśnie do aranżacji wnętrz, a nie jakiś ogólnie do grafiki 3D, jak Blender, 3D Max, Maya czy inne. Są specjalne programy i one mają, co jest chyba w tym wszystkim najważniejsze, gotową bibliotekę niesamowitą, często jakiś półek, drzwi, blatów.
1: The Sims!
0: okien. No Sims to też jest zabawka. W każdym razie ja polecam jakiś program, który ma bogatą bibliotekę, chyba że jesteś wprawnym grafikiem i chcesz sobie sam modelować od początku biurka, okna i tak dalej. No ale czy to jest sens, jak chodzi bardziej o wizualizację, jak się domyślam, nie?
1: Wiesz co, jeszcze jest cała aplikacja CAD-ów, tak? Gdzie pamiętam, jakiś czas temu wrzuciłem taką audycję, że brakowało mi biureczka. I znalazłem sobie, nie wiem nawet jakiś online tool, który pozwolił mi wygenerować podstawowe kształty, takie podstawowe dosłownie cylindry, prostopad, bo ściany i różne dziwne chuje muje, żeby pokazać to potem, wyeksportować do CAD-a i pokazać stolarzowi, gdzie zleciłem właśnie tę wykonanie takiego biureczka. Więc to jest zabawne, że takie rzeczy już w tej chwili są dostępne online, są dostępne całkowicie za darmo na jakimś podstawowym poziomie. Oczywiście nijak ma się to do, jeżeli zajmujemy się tym komercyjnie, ale to też jest taki jakaś taka większa dostępność tej podstawowej technologii. I fajnie by było, żebyśmy jako użytkownicy tych wszystkich śmiesznych komputerów byli w stanie sobie ogarnąć te wszystkie prymitywne kształty, podstawowe teksturowanie i inne dziwne rzeczy, nawet tak na zasadzie, że wiesz, że ktoś się nie jara grafiką, żebyś go jakoś poruszył tą grafiką, bo może nie zdawać sobie sprawy, że to jest właśnie ten temat, którego najbardziej dotyka, bo może sobie coś jeszcze szuka. Nie wiem, wydaje mi się, że to też jest jakieś takie podstawy w pigułce mogłyby się tutaj sprawdzić.
0: No, takie programy, jakieś takie treści całkiem dla tych, którzy chcieliby jakoś w ogóle poznać ten świat, zobaczyć, czy im to pasuje, nie? Takie coś, takie bardziej właśnie dla początkujących całkiem rzeczy. Ale też czasami się zastanawiam, czy w Nocnym Radio nie powinno się pojawiać więcej treści jakichś takich bardziej hermetycznych, związanych właśnie z jakimś oprogramowaniem konkretnym. No bo jest dziwna sytuacja troszeczkę, znaczy taka niezręczna, ponieważ wiemy, że jest na pewno część odbiorców u nas tutaj, którym by to bardzo pasowało, a inni po prostu czują wstręt, jak gadamy o jakichś technikaliach, grach, procesorach, grafice 3D, to ich to nudzi i są trochę zawiedzeni, że chcieli sobie spędzić na przykład czas miło, fajnie i jakieś żarty, coś, a tu gadamy o jakichś programach, nie? Więc moja propozycja jest taka, żeby może po prostu odseparować w ramówce Nocnego Radia jakoś no, zrobić osobną markę, znak, żeby to pod tym szyldem, pod tym znakiem, tylko pod tym znakiem.
1: Półka będzie półką.
0: A my będziemy sobie gadać już na luzie, zupełnie i bez skrępowania o zupełnie hermetycznych rzeczach związanych z jakimś programikiem, z grafiką komputerową, z komponowaniem muzyki na komputerze i już, nie? Jakaś taka techniczna bardziej audycja, to by dobre było, myślę.
1: Okej. Robi sens. No to co? Godzina zacna, no to chyba powoli kończymy.
0: No to siup. No to zmykamy, tak, zmykamy. Dzięki, że byliście. Dzięki za telefony, za słuchanie i się jakoś postaram z wami spotkać jak najszybciej. No, chciałbym przed piątkiem, ale próbuję tu odgruzować trochę swoje życie.
1: No, a mogą się zdarzyć ciekawe rzeczy, także w piątek pewnie coś ciekawego wam zapowiemy, więc zapraszamy na pewno. Będzie coś w piątek? Będzie? Krawiec? Będzie?
0: No, będziesz może też ty. A może nie, zobaczymy, czy to ten piątek, czy jakaś inna w ogóle, i czy inny dzień tygodnia, jeszcze do dogadania, nie? Mówię o tej audycji, gdzie tak. Potrzeba by wam też opowiedział różne ciekawe rzeczy związane ze sztuczną inteligencją, ale byłoby to w takim temacie growym, znaczy w takim klimacie growym byśmy o tym gadali.
1: Jasne. Ale idzie nowe, w Nocnym Radiu idzie nowe, już niedługo więcej informacji na ten temat, także zapnijcie basy i czekajcie na ogłoszonko. Myślę, że w piątek zdradzimy się w pełni, co wam się tutaj fajnego szykuje. Także zapraszamy i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.
0: No, hej, do następnego.

Witam was przeserdecznie w ten nastrojowy piątek, właściwie już sobota. Cieszę się, że sporo słuchaczy się zjawiło, zawsze jakoś tak miło się nadaje dla większej ilości ludzi, chociaż takie kameralne nadawanie też ma swoje uroki. I jak zwykle audycja Czasy Ostateczne będzie o rzeczach tajemniczych, niezwykłych, spiskowych, czasem magicznych, refleksyjnych może refleksyjnych, bo dzisiaj taki temat właściwie można powiedzieć społeczny, bo będzie o, uwaga, werble, nie mam werbli, trudno, będzie o utopiach. Nie mylić z utopcami. Nie będzie nic o utopcach. To nie jest audycja dla Wiedźminów. Będzie o utopiach. Każdy wie chyba, czym jest utopia, więc nie będę się tu bawił w jakiegoś Belfra. A właściwie o antyutopiach. Chociaż to też jest ciekawe zagadnienie. Czy sama utopia dla niektórych, czy to nie będzie przypadkiem jakiś zły świat? No właśnie, nikogo dzisiaj nie utopimy. Co, 44 słuchaczy? Niemożliwe. Ale jaja, 44 słuchaczy. To jest dowód na to, że to wyjątkowo ważna audycja i coś ważnego powiedziałem, sam nie wiem co, no ale znowu nas prześladuje ta magiczna liczba 44. Jak to jest możliwe? No naprawdę, to jest dziwne. Może zjawi się sam on, A ja na pewno dzisiaj wam opowiem o Huxleyu i Orwellu. Tak, oczywiście dwóch najbardziej znanych pisarzy, którzy dotykali właśnie tematów antyutopii lub dystopii, jak kto woli. I oni są często przytaczani. Ich cytaty z ich dzieł są przytaczane właśnie, kiedy doszukujemy się jakichś nieprawidłowości w systemie, w działaniu systemu, rządu, państwa, które staje się zbyt opresyjne, które, powiedzmy, chce nas inwigilować, które zaczyna ingerować w takie rzeczy, które są dla nas najważniejsze, na przykład jak rodzenie dzieci, to, kto za te dzieci odpowiada, też bardzo popularna kwestia. I to są rzeczy, które ludzi mocno dzielą, chociaż może nie aż tak bardzo, bo właściwie to w dzisiejszych czasach ludzie w większości raczej lubią stawać w opozycji przeciwko systemowi. Każdy chce być antysystemowcem i każdy, no tak powiem, że sobie troszkę gębę wycierają tym Huxleyem i Orwellem. Często być może nawet ludzie, są to ludzie, którzy nie czytali roku 1984 albo Nowego Wspaniałego Świata, bo o tych dziełach właśnie będzie dzisiaj najwięcej, ale ja będę was namawiał oczywiście jak zwykle do dyskusji pogłębionej na przykład. O, tu już widzę, ciekawe się tytuły pojawiają. Pojawił się, o, w ogóle się wódz pojawił, słuchajcie, minister finansów Craftslandu. To kolejna utopia, którą tu może uda nam się stworzyć. Może sobie porobimy znowu dzisiaj jakieś plany, nawet przy okazji, jak nam się skończy, może temat Orwella i Huxleya, to możemy zahaczyć, może stworzymy własną utopię. Przypominam, że jestem imperatorem, więc proszę z szacunkiem, proszę mi nie bekać tutaj, nie pierdzić.

gdzieś do słuchawki na przykład, bo zostaniecie wysłani do ośrodka rekreacyjnego imienia Jacka Blachy, gdzie na wypoczynek, prawda? Gdzie wasza antydobromyśl, nie wiem, jak bym to powiedział w nowomowie, no, w każdym razie coś, no, tam was wyprostujemy już, i żebyście myśleli tak, jak trzeba. No i ciekawe, czy się pojawi też minister propagandy, profesor Leniuch, może z jakimś, z jakąś odezwą na przykład tutaj się pojawi i wygłosi coś, z kartki przeczyta, najlepiej w nowomowie, proszę bardzo. No, tak więc uważajcie też, co mówicie, bo wielki brat patrzy, czyli ja, wielki brat słucha w tym przypadku, wielki brat krawiec, i możecie wylądować w blachuszce, no, więc ostrożnie tutaj. A może niektórych w ogóle zaskoczy taka informacja, że dzieło Huxleya powstało wcześniej. Nowy Wspaniały Świat to jest 1931, a dzieło Orwella 49. No, ale pisał w 48. No, stąd też być może właśnie odwrócenie daty. 1984 i 1948, prawda? To też ma znaczenie, o tym trochę potem. O tym potem. I no, bo tak się wydaje. Ja też byłem przekonany, że Huxley powstał, znaczy, że Nowy Wspaniały Świat powstał później, ponieważ to jest dzieło takie sprawiające wrażenie bardziej współczesnego, bardziej trafiającego w problemy takie właśnie współczesne, w nasze obawy współczesne. I no, wygląda to na takie dzieło bardziej science fiction, a więcej w tym jest science fiction niż political fiction, jak u Orwella. I ten świat u Orwella jest w ogóle taki bardzo smutny i ponury. No, może dlatego, że wychodzi na to, że w zamierzeniu miało to być nawiązanie do stalinizmu, a nie próba wykreowania jakiegoś świata przyszłości bardzo odległego, tak jak właśnie w Nowym Wspaniałym Świecie, bo w Nowym Wspaniałym Świecie mamy rok, zaraz wam powiem, 2541. Czyli jeszcze długo będziemy czekali na przekonanie się, czy wizja się sprawdzi, a przekonaliśmy się już, że wizja Orwella się nie sprawdziła. Chociaż w książce jest też wspomniane, że właściwie ludzie sami nie wiedzą, czy to jest prawda, że jest ten rok 1984, bo no, to, jak władza ingeruje też w informacje, w to, co jest publikowane. Główny bohater pracuje w takim instytucie, gdzie zajmuje się wykasowywaniem informacji z gazet, które już zostały wydane. One są, czyli to, co zostało już opublikowane, jest nadal aktualizowane. Też jeśli ktoś podpadnie partii w tym świecie mrocznym i ponurym, jest całkowicie, są wykreślane informacje o nim, kim był, jak żył w ogóle. Ten ktoś znika ze świadomości ludzi. Tak więc wielki brat czuwa nad tym, aby to, co już zostało zapisane, też było na bieżąco zmieniane. Wielki brat patrzy ze wszystkich plakatów, z teleekranów i ma też takie wąsy. Ma wąsy może tak jak Stalin też. Może o samych autorach parę informacji. Aldous Huxley, właściwie powinno się mówić chyba Huxley, a nie Huxley. Aldous Leonard Huxley, urodzony 26 lipca 1894 roku. W przeciwieństwie do Orwella, Huxley żył głównie z pisarstwa.
książki, felietony, poezja, wydał sporo tomików poezji, to była jego pasja przez znaczną część życia, ale był też krytykiem teatralnym, znany entuzjasta substancji psychoaktywnych też, takich jak słynne LSD i meskalina. Zresztą przed śmiercią poprosił nawet żonę, żeby mu dała dużą, chyba, ja właśnie się nie znam, nie wiem, czy to była duża dawka, czy nie, tego pierwszego specyfiku, kwasa, żeby mu dała. Kiedy on to właściwie napisał na kartce, bo już nie był w stanie mówić. No tak, tu też wspominacie idiokrację. Moim zdaniem, jeśli by zestawić ze sobą te trzy dzieła, dwa literackie i jedno filmowe, rok 1984, Nowy Wspaniały Świat i Idiokrację, to Idiokracja wcale nie wypada tak źle. To jest taki film, który jest troszkę tak wyśmiewany, ma słabe oceny raczej. No, na Filmwebie wszystko ma oceny gorsze od Transformersów. Nie? To zawsze jest tak, że w ogóle filmy, które my możemy uważać za bardzo wartościowe, za bardzo ciekawe, takie z ciekawym klimatem, które dużo wniosły i są wręcz nawet kultowe, to one mają zwykle oceny gorsze niż Transformersy. Także może nie powinienem się tak do końca sugerować tymi ocenami i traktować je raczej jako żart. No, ale w sumie, no, skoro większość tak uważa, że Transformersy lepsze, no to co? Ja też lubię Transformersy, co? Co? W ogóle odczepcie się od Transformersów. Są bardzo dobre Transformersy, no. Co jeszcze o tym Huxleyu? No właśnie, jak już umierał, to już nie mógł mówić, ale napisał na kartce: daj mi kwasa, tam nagryzmolił. Oprócz Nowego Wspaniałego Świata, Huxley napisał też pod koniec życia, to było jego ostatnie dzieło, Wyspa. I to jest utopia, nie antyutopia, tylko tam jest przedstawia całkiem taką wspaniałą wizję świata. Szczerze się przyznam, że do dzisiaj tej Wyspy nie przeczytałem, ale noszę się z zamiarem takim. Może ktoś z was zna i później troszeczkę zadzwoni i na przykład streści albo powie, czy warto. Ktoś czytał tutaj Wyspę? Też sławił i popularyzował filozofię wieczystą. I z tego, co się tutaj wywiedziałem, to ta filozofia wieczysta to jest taka próba znalezienia takiej uniwersalnej i najwyższej prawdy, trochę próba łączenia ze sobą różnych nurtów filozoficznych i próba unifikacji różnych religii, ale sprowadzenia ich do wspólnego mianownika, ale z takim naciskiem na chrześcijaństwo trochę. Czyli możemy się tutaj domyśleć, że Huxleyowi przyświecały te idee chrześcijańskie, co pewnie się tu, co po niektórym spodoba. Furiat już na pewno tutaj nas skomentuje, że no i bardzo dobrze, mądry człowiek, tak, tak trzymać, no dobrze bardzo, no i bardzo dobrze zrobił, tak, no. Bo to jest najlepsze. Ja oczywiście, jak zwykle, będę się tutaj spierał, czy to jest najlepsze, chociaż właściwie jak się zastanowić, to z tych wszystkich religii wielkich, jeśli byśmy wyciągnęli takie czyste chrześcijaństwo, nie? Takie, które i no, 10 przykazań, to, co mówił Jezus, no przede wszystkim, no, to nie jest złe, nie? Takie. No, ale religia zinstytucjonalizowana, trudne słowo, to już niekoniecznie na przykład mi się to podobuje, ale w ogóle powstało też, nawet się zdziwiłem, bo powstały ekranizacje, na przykład roku 1984 są dwie wersje,
Jedna starsza chyba z 80, druga to 90. Ponoć ta starsza lepsza, ja widziałem właśnie tą starszą. No taki, wiecie, no ponury film, nie? Ten świat tam jest taki obskurwiały, w ogóle wszędzie śmieć, ten wielki brat patrzy, wszystko takie brudne, jak za jakieś, jak za Stalina właśnie, nie? Tylko, że jeszcze gorzej. Wszystko takie szare, okropne. Przepraszam, ale muszę sobie chrupki zwycięstwa, bo mam tu chrupki zwycięstwa, to są obowiązujące chrupki w Kraftlandzie. Zjem sobie. Chrupki zwycięstwa. Nie, gdyby to były chrupki zwycięstwa, to musiałyby być takie, wiecie, te takie najzwyklejsze, kukurydziane i zrobione z kartonu i w ogóle bym się po nich zżygał. To by były chrupki zwycięstwa. Przypomniałem sobie właśnie jak bohater Winston z 1984 wyciąga sobie papierosa zwycięstwa i on mu się tak wysypuje ten tytoń z tego papierosa, bo taki niedopchany ten papieros, taki marny papierosy zwycięstwa. No to takie typowe trochę dla komunizmu, nie? Że takie wszystko byle jakie, bardzo kiepskiej jakości, ale nazwane tak po prostu. Papierosy zwycięstwa. W Renie i Stimpim w takiej kreskówce, też kultowej przynajmniej dla mnie, o której czasami wam wspominam, były chyba papierosy Long Life Cigarettes. Długo, jak to przetłumaczyć? Długowieczne papierosy? No takie, że jak je palisz, to długo żyjesz i zdrowo. No, co ciekawe, fajki były kiedyś reklamowane jako bardzo zdrowe. Świetne w ogóle na astmę, na różne tam rzeczy. I wtedy nawet znaleźli się lekarze, którzy gdzieś tam w jakichś reklamach przekonywali, że no, dobrze jest sobie zapalić, proszę państwa, palmy często, palmy dużo, to dobrze nam zrobi. No. Pamiętam też, że w kreskówkach reklamowano, na przykład Flintstonowie reklamowali fajki. Tam Ulma ze szlugiem, Fred ze szlugiem siedzą sobie pod domkiem i sobie jarają. No, bo potem te byli kowboje, ale dzisiaj to oczywiście już nie przejdzie. Wracamy tutaj do Huxleya. Był pacyfistą też, nie chciał walczyć dla USA z karabinem w ręku, przez co nie dostał zresztą obywatelstwa. To też taka ciekawostka. Napisał też inną znaną książkę, Drzwi Percepcji, opowiadającą między innymi o doświadczeniach z LSD i ponoć ta książka jest uznawana za taką trochę Biblię hippisów. No więc nie dziwi, że pacyfista, prawda, też i próbował też swoich sił jako scenarzysta w Hollywood, ale nie bardzo mu to szło, bo jak napisał dla Disneya scenariusz do Alicji w Krainie Czarów, to dostał taką odpowiedź, że nie rozumieją, że rozumieją tylko co trzecie słowo, które napisał. To chyba trochę może przeintelektualizował na przykład tą Alicję w Krainie Czarów, chociaż to jest taka nietypowa książka, niby dla dzieci, ale taka dwuwymiarowa, nie? Niektórzy się tam w ogóle dziwnych rzeczy doszukują, nawet jakieś... Gdzieś czytałem jakąś taką recenzję, opinię, że to są sny dojrzewającej dziewczynki i autor tej recenzji opisywał dokładnie różne scenki, jak tej Alicji tam się powiększają stopy, coś tam. To, że to tak właśnie dojrzewający chłopcy, dziewczynki mają takie zaburzenia w proporcjach ciała, nie? Że właśnie duże stopy przez jakiś czas, tam cienkie nóżki, coś takiego. Tam się ludzie doszukują dziwnych rzeczy. No faktycznie, jak przyjrzeć się tym różnym wizjom dziwnym w tej Krainie Czarów, to tam się dzieją takie rzeczy, które mogą być odbiciem naszej rzeczywistości i taką właśnie kotłowaniną myśli u jakiegoś dzieciaka, który zaczyna wkraczać w dorosłość powoli, żegna się ze światem bajek, nie rozumie pewnych rzeczy. No... Pojawiają się na przykład karty, nie? No to tam dorośli grają w te karty, dzieciak obserwuje. Wiecie, o co chodzi? To jest takie... No, ciekawa wizja jakaś tam, nie? No, pedofil ponoć właśnie, tak, Lewis Carroll.
A to ponoć wtedy były inne czasy i ta Alicja, która była pierwowzorem tej, tej Alicji z książek, to była jego sąsiadka, taka dziewczynka, i on ją tam fotografował w jakichś tam pozach, tam bez majtek, coś tam, więc taki miał takie jakieś dziwne. Ale też wyczytałem, że w tamtych czasach ludzie trochę inaczej podchodzili do tego też, nie? Że... Ale to dziwne, bo z jednej strony... Takie czasy, że ludzie noszą dziwne stroje kąpielowe, które zasłaniają wszystko i pruderia i w ogóle, a z drugiej strony nic dziwnego nie ma, że przychodzi do ciebie pan Włodek i dzień dobry państwu, no to właśnie ten, jest Alicja, bo chciałem tutaj się pobawić, no proszę bardzo, idź tam się baw z wujkiem. To takie ciekawe czasy, nie? Także, no. Wódz pisze inaczej. Wtedy podszczypywanie dziewczynek było normalne. No właśnie, może to takie... Wiecie, może my dzisiaj inaczej na to patrzymy, nie? Może ludzie się kontrolowali wtedy na przykład bardziej, nie przekraczali pewnej granicy. Traktowali to trochę jako takie... podchody do przyszłej żony, może coś takiego, ale jeszcze, no, on nie szedł do łóżka z tą Alicją przecież, tylko tam się do niej tam cholewki tam posmalił trochę, kwiatka jej dał, szczypnął w pupę, a dzisiaj na to patrzymy tak, że no, to pedofil na pewno, nie? No, i na pewno tam straszne się rzeczy działy. A może się wcale nie działy, więc różnie można patrzeć. Ale zostawmy tą Alicję, nie wiem czemu ja tu się tego... No, ale tak ciekawostka, że scenariusz do Alicji mu nie wyszedł. Tak więc próbował tutaj też i takich rzeczy, ale jeszcze więcej różnych zawodów, jeszcze większą ilością zawodów się zajmował Orwell, George Orwell, chociaż prawdziwe nazwisko to Eric Arthur Blair. I tenże pisarz zarabiał na życie nie tylko właśnie piórem, ale też jako policjant i jako milicjant też. Jako policjant i jako milicjant, prawda? Bo obaj pisarze podróżowali sporo po świecie, zmieniali często miejsce zamieszkania, tam Francja, Włochy, coś tam brali udział. W ogóle no, barwne mieli życie. Orwell też jako hodowca kur pracował, a nawet jako żebrak też pracował, jako żebrak zawodowy. Także Lewis Carroll był synem anglikańskiego duchownego. Także widzicie, rozumiecie, pisze Wódz. No właśnie. Był też korespondentem wojennym Orwell. Dla BBC pracował przez jakiś czas. Miał adoptowanego syna. I to on stworzył właśnie takie pojęcia, których chętnie dziś używamy. Myślozbrodnia, dwójmyślenie, wielki brat patrzy. Albo na przykład to, że wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre są równiejsze od innych. I co ciekawe, właśnie to był, miał lewicowe poglądy. Chociaż sam siebie określał jako zwolennik lewicy demokratycznej. Czyli co, taki komunizm z ludzką twarzą trochę, nie? I korporacjonizm mu się też nie podobał bardzo. Widział w ogóle kapitalizm jako taki bezduszny bardzo i wspominał nawet o trybikach, jak on to powiedział, gdzieś miałem tu cytat zapisany. No widzicie, i zgubiłem. No gdzie ja go mam? No, że coś tam mówił o bezdusznej machinie i trybikach, nie? W tej machinie kapitalistycznej, tak więc no, lewak. Tak się zastanawiam, on też tak na motorze jeździł sobie tam, jak tu napisał Wódz, pojechał do Hiszpanii w 1936 walczyć z Franco po stronie republikańskiej i tam mu przeszło. Może by, no, mogłoby się okazać jeszcze, że ten nasz Orwell
to przypomina na przykład Błażeja naszego trochę. Na przykład, mogłoby się tak kazać, ale nie wiem, tak zgaduję sobie. A tu Furiat, jakie rzeczy pisze. W książce Aldusa Huxleya pod tytułem Nowy Wspaniały Świat znajdujemy dwa zespoły argumentów mających świadczyć o tym, że masońska utopia musi zostać wprowadzona na całym świecie w życie i że nie ma żadnej innej alternatywy. Argumenty te są dziś wyraźnie powszechnie stosowane tak przez lewicę, jak i liberałów i samych masonów. To wkleił chyba, ja nie sądzę, żeby to Furiat tutaj, z całym szacunkiem, ale tak wygląda na przeklejone skądś. Tak ładnie tu wszystko sformułowane myśli. No, wkleił, ale to dobrze, wklejajcie. No dobra, zajmijmy się może tym rokiem 1984. Mamy świat nazwany Oceania i panujący powszechnie, znaczy w Anglii na pewno, system ANCSOC, czyli angielski socjalizm. I jest to bardzo taki świat przypominający właśnie Związek Radziecki za Stalina. Zresztą no właśnie rok 1948, czyli ta przedstawiona data tytułowa, to są właśnie lata powojenne i rządy Stalina. I Orwell był właśnie niby lewakiem, ale bardzo krytykował wszelkie totalitaryzmy, zamordyzmy i no oczywiście mu się to nie podobało bardzo. No i można powiedzieć, że to jest dokładnie ten świat, który znamy z Rosji stalinowskiej, no bo mamy tam kult jednostki, czyli wielkiego wodza Stalina. Mamy zbrodniomyśl, no tak jak za Stalina, też za byle co, za podtarcie się, no nawet nie podtarcie, tylko za zapakowanie mięsa w gazetę ze Stalinem mieliście zsyłkę do łagrów, nie? Za sprzedanie pierogów wrogowi klasowemu, ścięcie łba i tak dalej, no za wszystko, i karanie za to, za co trzeba i za co nie trzeba i na wszelki wypadek i tak dalej. I to samo mamy w tym roku 1984, ale to jest dziwny świat, ponieważ z jednej strony wygląda to i pachnie i brzmi i w ogóle i śmierdzi jak komunizm w takiej w najbardziej zamordystycznej formie, a z drugiej strony bohaterowie raczą się dżinem i obcują, grają w szachy, obcują właściwie z kulturą taką na modłę zachodnią, z popkulturą. Chociaż trochę inaczej to jest w książce, a inaczej w filmie, bo w filmie to troszkę zostało bardziej tak na ponuro pokazane, a z książki wynika, że niekoniecznie, że to jest takie wszystko obskurne i że bohaterowie tylko gapią się w teleekran. Tak więc jest to bardziej nawiązanie do stalinizmu, a nie wizja jakiejś dziwnej przyszłości. Jednym z najbardziej znanych elementów z roku 1984 jest zjawisko nowomowy, które jest, mam wrażenie, używane błędnie, bo to nie jest tworzenie neologizmów, nowych jakichś słów, czy mówienie w dziwny sposób, jak politycy polscy, coś takiego, a często się właśnie tak to określa, tylko to jest bardziej usunięcie wyrazów niepożądanych i uproszczenie języka. I taka degradacja języka, pozbycie się w ogóle wszelkich słów, które by były pomocne na przykład przy debatach filozoficznych, przy krytykowaniu władzy, które by poszerzały naszą percepcję, sposób komunikacji. To jest sprowadzenie języka do roli narzędzia takiego dla robotnika, tak?
I taki chyba cel uświęcał władzy. Na przykład słowo wolny wciąż istniało, ale tylko w znaczeniu, że wolny od czegoś, wolny od choroby, wolny od przesądów, wolny od pcheł, ale znikło takie znaczenie, że no, na przykład nie było już mowy o wolności osobistej czy o wolności światopoglądowej. Albo na przykład... No, przede wszystkim też większy rygor w używaniu słów. Nie wolno było używać słów niewłaściwie, było to karane. A dziś mamy właśnie odwrotny trend niż takie upraszczanie mowy. Mamy właśnie słowotwórstwo, neologizmy, używanie też słów w większej ilości znaczeń niż te, do których one zostały stworzone, te słowa, nie? Niż zakłada słownik. A nowomowa zakłada właśnie upraszczanie. I... Czyli po prostu redukcja słownictwa. Ale przykładem może być też słowo ciąć. Właśnie, a po co wam takie słowo ciąć? Jak mamy nóż i mówimy nużanie. Nie ciąć, tylko nużać. Od noża. Albo nożać. Raczej powinno się mówić. Nożać. I na przykład w książce Orwella mamy bohaterów, którzy nie używają przymiotników takich jak fajny, bombowy, rewelacyjny, miodny, cool, tylko mamy jedno słowo dobry i ono wam musi wystarczyć. Ja to chyba w Krawslandzie zrobię też, bo ja nie lubię takich cwaniaczków. Będziecie mi tutaj coś wymyślać, krytykować na przykład, to się mówi się prosto, ja nie lubię, jak ktoś zbyt zawile mówi, bo na przykład może być tak, że ja jako imperator czegoś nie zrozumiem, waszej pokrętnej mowy albo coś. No, no i bohaterowie nie mówią fajny czy rewelacyjny, tylko mówią dobry, dwa plus dobry, albo na przykład bezdobry. Nie ma zły, tylko bezdobry. Wystarczy, po co mam dobry i zły? Macie bezdobry, czyli niedobry. Albo na przykład nie ma ciemny, tylko jest bezjasny. Tak po prostu im prościej, tym lepiej. W prostocie siła. Simply is the best. Pozdrawiam tu Simpliego. I... Nie ma takiej potrzeby, żebyście mieli zbyt bogaty wachlarz słów. Pozdrawiam potrzebę. Tak to wygląda. No, tak więc jeśli język staje się prostszy, to też zmniejsza się ryzyko, że ktoś się sprzeciwi ideom anksocu, zdradzi partię, bo... A jak to zrobi, to już to też właśnie można tak prosto oceniać świat, bo jest sobie człowiek, a jak zdradzi partię, to jest po prostu podczłowiek. I tu mamy człowiek i podczłowiek, ewentualnie nadczłowiek, jak jest gdzieś tam wyżej. Mieliśmy tam w ogóle u Orwella, zdaje się, społeczeństwo zbudowane z trzech klas. Była ta najwyższa klasa, najwyższa klasa najbliżej partii. No też znowu jak w Związku Radzieckim. Czyli władze partii. Potem byli ci, którzy tam troszkę, no jacyś tam urzędnicy, troszeczkę niższy szczebel. I prole, czyli po prostu lud pracujący. I no, też jeszcze wracając do nowomowy, nawet tworzenie liczby mnogiej zostało w tej nowomowie uproszczone, bo mamy nie ludzie, tylko człowieki albo piesy. Trochę jak król Julian tak właśnie też mówi. Witam was, człowieki!
król Julian chyba się urwał z jakiejś... No ale to też w sumie dyktator taki, nie? To może mu się spodobała, może przeczytał sobie rok 1984 i był oczarowany. Albo takie

prostego myślenia i nawet język ma prosty. I Rosjanie lubią wszystko proste, nie? Właśnie wszystko ma być proste. I taki prosty człowiek radziecki też. Kurczę, przecież to były jeszcze czasy, że dopiero komuniści analfabetyzm zlikwidowali u tego prostego ludu. Co taki człowiek, który w życiu nic nie przeczytał, miał bardzo prosty zasób słów, prosty język, żył prosto, także w dzień pracował, zbierał ziemniaki, a potem spał i ruchał i znowu zbierał ziemniaki. To jak taki człowiek musiał świat postrzegać? Trochę jak taki zwierzak żył w sumie, nie? Jednak wychodzi na to, że dobrze jest używać bogatego języka, jakiegoś większego zasobu słów, bo nawet, popatrzcie, ktoś, kto coś tam zaczyna myśleć, kombinować, ale nie potrafi w ogóle tego przekazać innym, coś podyskutować, nie? Bo zaczyna się jąkać i w ogóle nie wie, bo ten, no, znaczy ten, bo ja, no tak sobie myślę, nie? Że po prostu to wszystko, to, co całe te, nie? No i, no, i tak w ogóle, ja tak, no. I tyle było z dyskusji, nie? No to sobie nie pogadał. Albo może tylko właśnie określać, że o, ten jest dobry, a ten najdobry. A ten to silny, nie? A ten to on dobro myśli. Idę robotać, bo już czas, już ten, bo czasopraca mnie się tu leci i idę robotać. No to takie ma przemyślenia. Pojawiają się też teleekrany. To jest ciekawe. Telewizor wynaleziono w 24 i wynalazł go John Logie Baird. No tam w ogóle to trochę trwało, bo to pierw były jakieś testowe, było testowe przesyłanie obrazu, potem to zanim to się upowszechniło. No i wychodzi na to, że Orwell troszeczkę się bał tego postępu technologicznego. On widział postęp i rewolucję przemysłową. W ogóle jego to wprawiło w jego to wprawiało w jakąś konsternację i lęk w nim budziło chyba troszeczkę właśnie to, że ten świat się tak zmienia. Ale te teleekrany, mówi się, że często się je przyrównuje do telewizora. Teleekrany były czymś innym u Orwella, bo one działały w dwie strony. Takie jakby połączenie trochę internetu z telewizorem, działające jak kołchoźnik, którego się nie da wyłączyć, jak w Korei Północnej. No bo tam, jakbyście nie wiedzieli, mogą sobie dowoli słuchać radyjka. Tylko że tego radyjka nie można wyłączyć, można je tylko ściszyć. Tak samo było z teleekranami. One cały czas, one się włączały same po prostu, nie jak wy macie ochotę, tylko jak wielki brat chce wam coś przekazać, albo ktoś, jakiś urzędnik, to się włącza teleekran wtedy sam. I w dwie strony działa, czyli obserwują was też. Główny bohater Winston uprawia gimnastykę i instruktorka go tam, no, towarzyszu, wiem, że dacie radę. Towarzysz w waszym wieku powinien spokojnie dotykać palcami do stóp. Pokażę wam, jak to się robi, a widzę, że wam to nie wychodzi. No i obserwuję. Tak więc tutaj jakieś tam wizjonerstwo jest troszeczkę, bo no, że w dwie strony działa, nie? Nie wiem, czy coś takiego jak kamera. No, w każdym razie, no, jakąś tam wizję miał tego takiego pra internetu troszeczkę. Chociaż tu właśnie można się zastanowić, bo no, absolutnie to bardziej internet niż telewizor. Chociaż ciężko powiedzieć, może bardziej telewizor, bo nie można tam nic nadawać, mogą was tylko obserwować. To, kurczę, to właśnie sobie uświadomiłem, że się jednak sprawdziło, bo teraz są telewizory z kamerkami, które nas obserwują. Tak więc najnowsze telewizory to są właśnie takie jak teleekrany z Orwella. Nadają obraz i jednocześnie przez kamerkę nas obserwują. No ale to też kwestia sporna, czy ktoś faktycznie tam nas obserwuje przez ten telewizor. Na tej samej zasadzie mogą nas obserwować przez kamerkę od laptopa, nie? No, niektórzy zaklejają sobie
I to może wcale nie jest takie głupie, bo niekoniecznie

za nas obserwuje, ale jakiś haker może nam się włamać tam i patrzeć na nas przez kamerkę. Albo możemy zapomnieć jej wyłączyć, czy coś. W każdym razie teleekrany są wszechobecne. Każdy ma w domu taki teleekran. I no, na filmie były pokazane jako takie w sepi. W sepi był obraz, nie czarno-biały, tylko w sepi. Co tak pogłębiało ten taki trochę mroczny, obskurny klimat, bo niby wszystko nowoczesne, ale takie vintage bardzo, nie? Wszystko takie jakby ze starych czasów, nawet jak... I chociaż nie wiem, czy to Huxley się bardziej nie bał tej technologii, która się rozwija i... No, bo właśnie on chyba sławiłby dzisiaj, gdyby żył, takie rzeczy, takie zjawiska jak rodzina, jak uczucia, no bo właśnie przedstawia świat pozbawiony uczuć. U Orwella jest to świat, w którym ludzie są po prostu totalnie zmanipulowani. Też ciekawe, że nigdy nie jest pokazane, jak ta władza została... przejęta przez złych ludzi, jak ludzie zostali ulepieni. Ludzie muszą wybrać najpierw jakąś władzę, tak? Muszą wybrać takiego Stalina, muszą wybrać takiego Hitlera lub innego dyktatora, jakąś władzę absolutną. I jest też tak, że zawsze to robią, kiedy jest sytuacja jakaś kiepska, kiedy jest kryzys, to wtedy wybierają tych, którzy deklarują, że twardą ręką pogonią tych, którzy się nakradli i zawsze inicjuje to klasa średnia, która ciągnie za sobą tą klasę niższą przeciwko tej klasie wyższej, która już jest troszkę jakby tym rządzeniem znudzona, traci czujność i dostaje po dupie. Wódz twierdzi, że zazwyczaj ta władza wjeżdża na karabinach. Dlatego powinniśmy mieć karabin w każdym domu. No jak będziemy mieli w każdym domu, to tym łatwiej pogonimy, przepędzimy tych, co rządzą aktualnie jako lud, który się domaga zmian. Też możemy wyjść z tymi karabinami, nie? Przeciwko władzy, przeciwko wojsku i policji. W sumie też, czemu tak od tej strony nie patrzysz, wódz? Ja na przykład jako imperator, krawiec, nie życzę sobie, żebyście mieli broń u siebie, bo jeszcze wam coś strzeli do głowy, się postrzelicie, ja się po prostu o was martwię, że wy się w nogę postrzelicie i se krzywdę zrobicie, wicie, rozumicie, dlatego broni nie uświadczycie. Że tak zarymuję sobie. Ja jako wasz opiekun będę miał broń i paru jeszcze zaufanych ludzi będzie miało, żeby was tu przypilnować, żebyście się ze sobą nie pobili. Bo widzicie, rozumicie, no. Tak więc rok 1984 to jest moim zdaniem, no zdaniem wielu, no opowieść o teraźniejszości, oczywiście tej, którą obserwował autor książki, o jego teraźniejszości i jak już mówiłem, tytuł może być tu wskazówką, bo mamy 1984, odwrócona data to jest 1948 i tego okresu głównie w sumie dotyczy książka. Mamy ten kult jednostki, władzę partii wszechobecną i Wielkiego Brata, jako też i coś w rodzaju bezpieki, bo mamy właśnie i policję myśli i różnych takich siepaczy tej władzy i tortury straszne, które spotykają nieprawomyślnych i karanie właśnie za byle co i bez powodu, nawet tak profilaktycznie. Tak więc to jest antykomunistyczny manifest po prostu bardziej niż wizja przyszłości. I z domieszką też krytyki kapitalizmu, myślę troszeczkę, takiego konsumpcyjnego. Bo w sumie ten lud Oceanii jest przedstawiony jako taki, którego jakaś tam chęć walki z tą władzą, coś...
to jest stopowane przez to, że oni sobie siedzą, jedzą i korzystają tam sobie z dobrodziejstw różnych i zajmują się głównie pracą w sumie. W każdym razie na pewno się to nie sprawdziło, bo... Znaczy, może się sprawdziło. Nie no, w sumie, jak się zastanowić, to żyjemy dzisiaj w czasach, które chyba nie były lepsze. No popatrzcie, jak my sobie teraz żyjemy. Nie mamy aż tak strasznie źle. Co prawda, no faktycznie sporo pracujemy, a potem się raczymy różnymi tam przyjemnostkami. No a co mamy robić po pracy? Nie wiem, no dużo ludzi spędza czas aktywnie, jeżdżą sobie gdzieś, odpoczywają. Mnie nie stać akurat, no ale to... Ale chyba, no nie wiem, czy czujecie się tacy uciśnieni, że władza wam coś nakazuje, że ktoś was zmusza do jakiejś wyjątkowo ciężkiej pracy, że nie możecie swoich poglądów nikomu przekazać. Mamy wolny dostęp do informacji. Nikt nie każe wam gapić się w ten teleekran, który macie w domu. Ja słyszę głównie od ludzi to, że pozbyli się telewizorów. Przynajmniej ci ludzie, z którymi się zadaję, no większość powywalała na śmietnik, tak jak i ja. Chyba, że ktoś niestety ma w domu telemaniaka, jak Etam na przykład, i musi mieć ten telewizor. Ale popatrzcie, kiedyś ludzie mieli... Nie wiem, popatrzmy na taką starożytność czy na średniowiecze, gdzie było duże prawdopodobieństwo, że się urodzicie z góry w jakiejś kaście nieciekawej, jako niewolnik, jako jakiś chłop pańszczyźniany, albo w ogóle jako więzień się urodzicie w więzieniu gdzieś tam, albo że będziecie z góry skazani jako jakiś biedak na to, że nigdy do niczego nie dojdziecie, a dzisiaj macie możliwość, nawet jak się urodzicie biedni, to no przecież ja się wychowałem w PRL-u, no w bardzo biednym ustroju, a nadal mam jakieś tam szanse, że zostanę zamożną osobą, że dojdę do czegoś. Nie wiem, wydaje mi się, że nie jest tak źle po prostu, nie? Że nie sprawdziła się wizja troszeczkę taka, że będziemy tutaj jakoś w strasznych czasach się obudzimy nagle. Mogę być kim chcę. Fakt, że państwo strasznie dużo zabiera, to fakt. To jest takie zniewolenie finansowe, można powiedzieć, większe niż ideologiczne, bo tak naprawdę no, dużo zmienia internet. Tak myślę, że mamy bardzo dużą wolność. W ogóle zaryzykuję taki pogląd, że to, co się sprawdziło, duża część z tego, co się sprawdziło u Huxleya i u Orwella, to nie system nam to narzucił, tylko sami to wybraliśmy z własnej woli. I powiem coś jeszcze bardziej kontrowersyjnego, że system nas od tego do tego zniechęca. Popatrzcie, na przykład przedstawia się często te dystopie i tak w sumie jest trochę w jednej i w drugiej. No w jednej ludzie się na potęgę raczą alkoholem, a w drugiej narkotykami. A państwo nas zniechęca i do jednego, i do drugiego. Nie wolno sprzedawać alkoholu po tej i o tej godzinie, bardzo duża akcyza na alkohol, nie wolno samemu wytwarzać alkoholu, kampanie reklamowe, nie pij, bo umrzesz, narkotyki do Afryki, zażywasz, przegrywasz, a my sami chcemy ćpać, my sami chcemy pić. Czy państwo wymusza na nas tak jak w roku, tak jak u Huxleya w Nowym Wspaniałym Świecie, to żebyśmy wszyscy byli równi i tacy sami, i jednolici, i żebyśmy byli armią klonów? Nie sądzę. Raczej sami sobie to fundujemy, ulegamy modom, chcemy mieć wszystko tak jak ma, tak jak w reklamie. A czy to nas bardziej kapitalista nas tutaj zachęca do tego, abyśmy hołdowali jakiejś modzie, jakimś trendom i żebyśmy wszyscy chodzili w czapeczkach z daszkiem i w dresach? No nie wiem, to zupełnie widzę to inaczej. Widzę to tak, że sami sobie fundujemy Nowy Wspaniały Świat i 1984, a system wcale nie bierze w tym takiego udziału dużego. Zobaczcie, jaką ludzie mają tendencję do tego, żeby powielać cudze poglądy, aby nie myśleć samodzielnie, aby nie iść pod prąd, aby
instynkt stadny bierze górę i to bardziej jest jakoś w naszej naturze człowieka, że człowiek czuje się bezpieczniejszy, jak robi to, co sąsiad z boku. Ludzie, no mówiliśmy już o eksperymentach, które dowodziły, że ludzie są bardzo i podatni na sugestie, i w przypadku, kiedy, zapomniałem jak się nazywał ten eksperyment, który pokazywał, że w przypadku, kiedy ustawiona większość specjalnie popełni jakiś błąd, to ten jeden, który już chciał dobrze wskazać, on się popatrzy na innych i zrobi to, co inni, bo wszyscy robią tak. To on też, nie? On też zrobi źle. Więc to w naszej naturze jest to, że fundujemy sobie jakiś dziwny, taki chory świat. A niekoniecznie system nas do tego zachęca, jakoś usposabia. Chociaż no, ta spiskowa, bardziej lub mniej, no zależy właśnie. Ja uważam, że niekoniecznie wierzę w taki nowy porządek świata, o jakim mówią fani spisków, ale no właśnie się też mówi o tym nowym, wspaniałym świecie, nowy porządek świata i właśnie nowy, wspaniały świat, albo NWO, to właśnie Orwell przepowiedział. Nie wiem, no sami sobie to fundujemy, dalej tak uważam, że to bardziej od nas wychodzi. Czy świat u Huxleya jest przedstawiony jako świat Huxleya, czyli Republika Świata, tak się nazywa. I to jest z kolei taki świat, w którym są trzy hasła. Wspólność, identyczność i stabilność. Chodzi o to, że jesteśmy równi, identyczni, tacy sami i podobni, gwarantuje nam jakąś stabilność właśnie i bezpieczeństwo, że nie ma różnic. Nie jest tak, że jesteśmy tak różnorodni i przez to narażeni na różne wojny, na różnice. No to w ogóle można się tak filozoficznie zastanowić, czy nie ma w tym odrobiny prawdy, nie? Przecież zobaczcie, jakie problemy mamy z różnicami światopoglądowymi teraz, nie? Jak religie ze sobą walczą, jak komuchy nienawidzą prawaków i vice versa, jak bogaci nienawidzą biednych i odwrotnie też, jak biedni bogatych. No, znaczy, powiedziałem pierwszy, że bogaci nienawidzą biednych, to jest takie mniej oczywiste, ale w zasadzie też tak jest, że ci bogaci często gardzą tymi biedakami, nie? Mówią właśnie motłoch, nie? Czy patologia, czy żule. Tak więc, no, żyjemy w dosyć dobrych warunkach w porównaniu do ludzi, którzy żyli dawniej. Każdy ma w domu ogrzewanie, ciepełko, kaloryferek, wanna, kuchnia własna, wszystko. Blisko sklepik, nie musimy już drałować, jechać wozem gdzieś po zakupy, nie wiem, dwa dni, żeby coś nakupować, a nie mamy pieniędzy. W ogóle dosyć wygodnie żyjemy. I właśnie Huxley stawia chyba takie pytanie bardziej, czy warto zaprzedać wolność za bezpieczeństwo, bo cechą wspólną świata Orwella i Huxleya jest to, że wolność jest zaprzedana. To na pewno, to łączy te dwa światy. Jest deficyt wolności. Ludzie w ogóle prawie, że wolności nie mają. I to jest główne niebezpieczeństwo chyba, które starają nam się autorzy przedstawić. A wracając jeszcze do tej wizji właśnie nowego, wspaniałego świata, gdzie ludzie są także pozbawieni uczuć troszeczkę. Są tacy, no, mniej empatyczni. Bardzo luźno podchodzą do kwestii śmierci. Też czas spędzają na przyjemnościach. Ćpają, słuchają sobie muzy, rozrywka, tak dalej. Nie przejmują się ogólnie. Są tacy, no, zażywają też słynną somę, czyli narkotyk, który sprawia, że jesteśmy tacy otępiali, trochę wyluzowani, ale też odrealnieni. To jest taki uniwersalny narkotyk, jakby taki narkotyk przemysłowy dla ludzi. I o, wyjałowieni z uczuć, dziękuję za podpowiedź.
Jarkowi. I no właśnie, pozbawieni uczuć. Ja czasami się przyłapywałem na takim gdybaniu, czy świat nie byłby lepszy, gdybyśmy nie byli tak uczuciowi, bo to nie jest chyba tak do końca, że świat, w którym wszyscy są mega ekspresyjni, uczuciowi i ADHD mają i chcą walczyć, wojować, zmieniać, to jest tylko dobre wyłącznie i to jest ideał. A w kontrze mamy ten świat, gdzie ludzie są tacy, no powiedzmy właśnie spokojni, po prostu tacy jak roboty bardziej trochę, nie? Na pewno wielu z was zna takich ludzi, którzy się troszkę zachowują jak roboty. O geekach czasami się tak mówi, nie? Że to są takie trochę roboty. Tacy właśnie ludzie, którzy podchodzą do wszystkiego na logikę, na chłodno, racjonalnie bardzo, mówią w sposób zwięzły, nie w jakiś barwny, kwiecisty, tylko po prostu bardzo prosto, nie? Kawa na ławę. To są też ludzie i często to są fajni ludzie też, nie? Tak, no, może być racja, że to jest Asperger, ale na przykład to u mnie na szczęście chyba tak nie ma. Bo ten Asperger ma różne odmiany i bywa też tak, że to się sprowadza do mówienia bardzo wprost po prostu czegoś, ale niekoniecznie, no ja chyba umiem jakoś tam barwnie mówić, nie? Może pokonałem tego Aspergera trochę nadając w radio i się nauczyłem troszkę bardziej barwnie o coś opowiadać. No, a może nie. No, w każdym razie można się już zacząć powoli tutaj zastanawiać nad wizją Republiki Świata. Mamy też, no właśnie, seksualność i rozrodczość. Mamy w ogóle na początku książki taki ośrodek, w którym już płody, czy tam zarodki są w pewien sposób warunkowane. Człowiek jest jakby już od poczęcia przystosowywany do pewnych funkcji, do tego, jaki ma być w przyszłości. Używa się do tego różnych technik i chemii, i pewnych takich operacji już na małych dzieciach. To pamiętam, mnie tak zaszokowało trochę, jak pierwszy raz czytałem. Ta seksualność dzieci, która jest jakby czymś takim, co nikogo nie szokuje, tak? Dzieci od małego w jakimś tam laboratorium biegają tam na golasa i już tam uprawiają miłość powoli, nie? I to jest coś, co się raczej nie sprawdziło. To jest nadal bardzo temat tabu. Pokazanie w filmie jakichś dzieci na golasa to jest coś, co nie przejdzie, i tak dalej, i tak dalej. Ale mówi się o seksualizacji młodych ludzi coraz większej. Powiem wprost, no mówi się o dzieciach uzależnionych od porno na przykład, nie? Dzisiaj. No jest tak łatwy dostęp do treści pornograficznych, co nie było to trudne do przewidzenia, że tak to się skończy. Od czasów takich jak moje, kiedy z rumieńcem na gębie i czając się pół godziny pod kioskiem się podchodziło do kioskarza i poproszę kec. Ci dam tu wpierdzać, już tam bieg dziad, kurde, spało mi się, spierniczało. Do takich czasów, kiedy dzieciak sobie po prostu na telefonie wpisuje tam www, prawda, tam pornole, coś tam i sobie ogląda po prostu, nie? No i niestety w to się jakby po części sprawdza. No tak, ale też są takie dziwne zjawiska, że w tym Panu Kleksie mieliśmy tych tam chłopaczków, co tam biegali na golasa, nie? To jest dziwne. A kiedyś, w dawniejszych czasach, no to w ogóle dziewczyny, powiedzmy tam 13-14-letnie wychodziły za mąż i powoli już się do rodzenia dzieci. Ile Maryja miała lat? 13? Tak więc, a twój weekend, tak, pamiętam. To chyba było jedyne jakieś takie polskie pisemko tego typu erotyczne, nie? Ale tam takie, jakieś takie te grażyny były chyba, nie?
Grażynę. Grażyny i Janusze. Bo na przykład taki Playboy to tam takie wyfotoshopowane, super, super nie, modelki, a tam w tym twój weekend to takie Grażynki, nie? Grażynka z Mięsnego. Niektórzy może lubią, nie? Znaczy nie może, tylko lubią niektórzy. No. Ja tak mówię, może, że to niby nie ja, nie? No właśnie. I tutaj sobie zapisałem, tu mam wspólność, czego wyrazem jest zasada każdy jest dla każdego. Czyli taki kolektywizm totalny. Z Wikipedii sobie spisałem. Identyczność upodobań i poglądów, a w niższych warstwach klasowego społeczeństwa, republiki, także wyglądu, będąca efektem klonowania. No tak, bo tam nie rodziło się dwóch, trzech bliźniaków, tylko na przykład 90 robiono za pomocą jakiejś tam techniki na B, bokowanie, boku, koku, coś tam, no nie pamiętam. Mieli jakiś tam sposób na to i no taki świat, w którym wszyscy są podobni do siebie. Jak się urodzi jeden taki mniejszy trochę, to już tam się dziwnie patrzą. Stabilność wypływająca z zachowania wspólności i identyczności, osiągana ustawiczną kontrolą i tępieniem zachowań odbiegających od ustalonych norm. Właśnie, a czy można popaść właśnie w drugą skrajność, tak jak my mamy? Zobaczcie, od ilu lat w Polsce nie zajęto się na przykład kibolami, którzy delikatnie mówiąc przekraczają pewne normy społeczne, na przykład takie, że się maczetami napierdalają, tak, gdzieś tam, albo że podpalają ciągle coś, a to, że napadają na ludzi, a to, że wielu z nich to jacyś gangsterzy i tak dalej, i biją innych tam, spotkają, to pobiją, bo im się nie podoba. I co? I nic z tym nie można zrobić, tak? Demolują stadiony cały czas i to jest jakaś skrajność w drugą stronę, że władza w ogóle się nie zajmuje przestrzeganiem przez obywateli jakichś tam norm, nie? Ale widzicie, to jest właśnie słaba władza, taka, która potrafi gnębić i kontrolować i patrzeć na ręce temu najsłabszemu, nie? Takim, no, nam na przykład, nie? Nam, którzy jesteśmy spokojni, którzy chcemy żyć jakoś w normalny, prawy sposób, którzy mamy normalną pracę, to właśnie nam najłatwiej dopierdolić, nie? To taka sytuacja jak na podwórku. Jeden się trochę silniejszy czuje i zawsze da w ryja, ale tylko temu słabszemu od siebie, a jak przyjdzie tam Zenek z drugiego podwórka, który się potrafi bić, to nic nie widzę, nie? I sobie idę. Tylko tego właśnie najsłabszego potrafi skopać. Są takie sytuacje i to jest właśnie nasza władza, która potrafi dowalić temu najsłabszemu tylko, w dupę wchodzi temu najsilniejszemu, tego najgroźniejszego to nie widzi, co on tam złego robi, a tego, co sobie piwko wypije gdzieś tam na ławce w parku, to go ukara i w ogóle i pokara i jeszcze zamknie i za 2 gramy marihuany jeszcze zamknie. To jest właśnie najgorsza władza, nie? Tak, do takiej władzy nie powinno się mieć szacunku i ja nie mam. No, też to sądownictwo nasze, co jest, to jest w ogóle jakaś parodia Rambo. Pozwólcie sobie, że łyknę kawki odrobinę, bo mi już w gardle zasycha.

0: No i właśnie, mamy ten świat, w którym wszyscy są tacy sami, żyją według jednego schematu. Już wielokrotnie w Nocnym Radiu się toczyły dyskusje na takie tematy, czy lepszy jest świat różnorodny, czy zunifikowany, jednorodny. No i chyba tutaj zgodni jesteśmy w większości, że różnorodność jednak ma więcej plusów, że różnorodność jest mniej narażona na jakieś wypaczenia, no bo jak się jedno zepsuje, to drugie jest inne i jakoś działa, nie? A jak wszystko jest takie same i się zepsuje, no to już nie mamy nic. No więc taki świat, w którym wszystko działa według jednego schematu i zostanie władza nagle jakimś sposobem przejęta przez siły zła, no to wszyscy już żyją według tego złego schematu, nie? Wszystko jest takie samo. Nie ma żadnego punktu odniesienia, a poza tym, jak mamy wiele różnych kultur, wiele różnych zachowań, standardów, no to jeden patrzy na drugiego, coś podchwyci, to co najlepsze od tego drugiego. Możemy obserwować, jak ktoś popełnia błędy, ktoś inny, i z tego wyciągnąć jakąś lekcję. Tak mi się wydaje, no. Może ktoś ma inne zdanie, to już powoli, jak ktoś ma ochotę zabrać głos tutaj w dyskusji, w rozmowie, to otwieramy linię, ja sobie jeszcze tutaj gadam, ale już jak ktoś ma ochotę podyskutować, nie zgodzić się, wolno się nie zgodzić, to nie jest nowy wspaniały świat, wolno się nie zgodzić z Wielkim Bratem. A dzwonić można na profil skype'owy Nocne Radio albo na numer telefonu. Zapisać. Macie długopisy? No to dyktuję. 71-735-735-1. 71-735-735-1. Łatwy numer do zapamiętania. No i zachęcamy do korzystania z telefonu, bo na razie małe zainteresowanie i skończy się tak, że nie będziemy chyba tutaj opłacać. Tym bardziej, że trochę marnie z kaską jest, no tu jeszcze wydatki. Zachęcam do wspierania radia dzisiaj, no przydałoby się coś, nie? Tutaj od czasu do czasu. No tutaj taki może apel do tych, którzy jeszcze tego nigdy nie zrobili, a słuchają już na przykład 5 lat, to wypadałoby trochę i to też wam się będzie chyba lepiej słuchało potem. No chyba, że macie taką mentalność takiego darmozjada, co tak potrafi na krzywy ryj na imprezę na przykład przychodzić po raz 50 z rzędu bez swojej flaszki i tam, co tam pijecie? No bo mu szkoda, nie? To jak nie chcecie się tak czuć, to możecie coś rzucić, to wtedy od razu tak przyjemniej wam będzie. No, tak was trochę podpuszczę. Tak więc, no, moim zdaniem Huxley się trochę bał postępu i nauki, bo też ta inżynieria nie tyle społeczna, co taka właśnie związana ze zdrowiem ludzi, którzy się rodzą, z uodparnianiem. Tam właśnie te zarodki, czy tam płody, uodparniano już na pewne choroby, zarażając je. No może to jakieś nawiązanie do szczepionek, nie? No, tutaj akurat system bardziej naciska zdecydowanie na to, żeby nas tutaj, prawda, coś nam tu wstrzyknąć, uodparniać, leczyć, kontrolować nasze zdrowie, obowiązkowe jakieś jeszcze ubezpieczenie zdrowotne i tak dalej. Ale ludzie są bardzo niechętni i bardzo nerwowo reagują na wszelkie próby wpływania w ogóle ludzie są takimi konserwatystami chyba w większości, jeśli chodzi o rodzenie, o rozmnażanie się po Bożemu, prawda, wszystko ma, w ogóle niektórzy chcą rodzić we własnym domu, nie chcą nawet do szpitala iść, jest duża niechęć w stosunku do służby zdrowia i tak dalej. Tak więc myślę, że tutaj sami ludzie bardzo, bardzo oponują, żeby coś takiego w ogóle zaczęło się dziać, jak jakieś. Co ty myślisz, Krawcze, że każdy cię na serio słucha? Nie wiem, jak nie słuchasz na serio tylko dla beki, bo to co, to odnośnie tego zasponsorowania radia, czy co? że to dla beki to już nie, bo słucham dla jaj, czy co chodzi? Też możesz, nie, coś rzucić, jak słuchasz dla jaj. No, skoro masz ubaw. Ciekawe, czy sam sponsorujesz szurów, których słuchasz. Uważasz mnie za szura? A co takiego szurniętego dzisiaj powiedziałem? Chętnie się dowiem, co takiego głupiego dzisiaj powiedziałem. Może faktycznie, słuchaj, napisz. Bardzo jestem ciekawy, z czym się nie zgadzasz. Co takiego głupiego dzisiaj tu wygaduję. Bardzo chętnie się dowiem, bardzo chętnie. Jestem otwarty na krytykę. I obserwuję tutaj z zaparciem, z czym, co takiego. Nie ciebie, ale co nie ciebie? Zadzwonił Grzesiek. Witamy, Grześka.
1: Dobry wieczór, czy mnie słychać? Dobrze.
0: Doskonale cię słychać.
1: A to fajnie, to fajnie. Audycja,
2: dwie moje ulubione książki. Właśnie najpierw przeczytałem rok 1084, tak?
0: Strasznie słabo cię słychać, Grzesiek, wiesz? Nagle tak było
1: cię...
0: Na początku było cię słychać... No, teraz już okej.
1: Okay. Teraz, sorry, mikrofon mi wypadł z gniazda, sorry.
0: Przepraszam cię, Siara, czy mógłbyś zadzwonić po Grześku jednak? To sobie na spokojnie zamienimy wtedy dwa słowa. Dzięki.
3: Tylko chciałem tylko sprostować, bo nie dogadaliśmy się na tym czacie, nie zrozumiałeś. Chodzi mi o to, czy sponsorujesz na przykład Dziębę, którego słuchasz na przykład. Słuchasz go?
0: No, nie, ale jakbym go długo słuchał, na przykład przez rok, to nawet jakbym, wiesz, jakbym myślał o nim coś tam złego i nie szanowałbym go, to też bym mu coś tam rzucił.
3: A innych słuchasz, innych takich szurów, no sam się tam chwalisz jakich tam, a Kononowicza płacisz? Znaczy nie, mu to bym też zapłacił może, okej, dobra.
0: No przyznaję się, przyznaję się faktycznie, na Kononowicza nic nie rzuciłem faktycznie.
3: To jest...
0: Ale to co, to uważasz mnie za takiego Kononowicza trochę?
3: No ja niekoniecznie, przecież... No dobrze, no ja cię nawet sponsorowałem, okej.
0: Okay. Aha, ale... no to dziękuję bardzo. Czyli to mówisz tak za innych, tak, że są tacy
3: tak,
0: inni.
3: Aha.
0: No dobra.
3: Co to za wymagania od kogoś, że słuchasz, a nie sponsorujesz? Można słuchać, a nie sponsorować. Sam słuchasz ludzi i nie sponsorujesz, więc sorry, no kurczę, można kogoś słuchać, nie zgadzać się z nim, nie chcieć mu płacić, nie chcieć go żywić, kurczę. Jak Klona słucham na przykład, ale w życiu nie chciałbym mu zapłacić na przykład za te jego pierdoły, nie?
0: No dobra, to już tak nieładnie, to tak. Dobra, dzięki za komentarz, to dzięki za sprostowanie. Jak będziesz miał ochotę, to zadzwoń jeszcze później. Trzymaj się, cześć. No, sorry, Grześku, już teraz możemy na spokojnie pogadać.
1: A tak, adwocen, odniosę się może do tego sponsoringu, jak to już wyszło. Nie jestem jakimś platynowym sponsorem, zdarzyło mi się jakieś tam grosze wrzucić, ale to jest inny model biznesowy niż Kononowicz. Tam jest tylko po to, żeby robić bekę i tam nikt z nikim nie polemizuje. Tutaj robimy sobie taką społeczność, żeby sobie pogadać, pokłócić się, powymieniać zdania, więc ja bym tego nie porównywał.
0: No dobra, to dobrze.
1: Dobra.
0: A powiedziałeś, że bardzo lubisz Orwella, tak?
1: Bardzo, jakby to powiedzieć, bardzo... Zaskoczyła mnie ta książka, bo tyle razy o niej słyszałem, że powiedziałem sobie dość, ja to muszę w końcu przeczytać, bo co chwilę cytaty, co chwilę ktoś nawiązuje, szczególnie wśród wolnościowców często się zdarzają, tak, na nawiązania właśnie do Orwella. I zaskoczyła mnie ta książka, myślałem, że będzie tak, że właśnie nie zaskoczy mnie, bo już wszystko widziałem, wszystkie cytaty najlepsze przeczytałem, ale nie, zaskoczyła mnie tą taką szarością, taką beznadzieją, taką...
0: No.
1: To było obdarte z jakiejkolwiek nadziei i szare, burę i nie chce się nic po tym żyć nawet. Nie wiem, chyba te słowa nawet, co dobierał, to sam jakieś proste, szare i bez emocji. A natomiast jak słuchałem, pamiętam w pracy Huxleya, ja nie wiedziałem, z którego to jest roku. Ja tak myślałem, 80 rok, tam 70, końcówka. Słucham i na końcu lektor przeczytał datę i sobie siadłem. Zrobiło mi się miękko pod nogami, chyba 32 rok przeczytał, tak, czy 31. To wow, szacun. I z tego względu uważam Huxleya za dużo lepszego, jak się to mówi, nie wróżbite, tylko...
0: Wizjonera.
1: Wizjonera właśnie, no bo jednak Orwell miał jakby dużo więcej informacji, żeby tą swoją wizję wysnuć, ale chyba nie powiedziałeś o jednej rzeczy, że moim zdaniem kluczowej, czym się różnią te dwie książki, te dwa podejścia, bo według Orwella zniewolenie przyjdzie odgórnie. Właśnie sam wspomniałeś, że nie powiedziane jest, jak dokładnie oni przejęli władzę, ale przejęli. Ale od Huxleya
0: faktycznie,
1: właśnie no. Oddolnie sami siebie zniewalamy. Kiedyś taki cytat był, a propos Huxleya, to było opracowanie o nim, że zabawić się na śmierć. To jest jakby ta książka tą tezę jakby przemyca. Ja to ja już kończę i...
0: Czekaj, fajnie się tutaj ten gada. No faktycznie, wiesz, nie zwróciłem na to uwagi, że u Huxleya to ludzie właściwie tam są szczęśliwi i sami jakby tworzą ten system, współtworzą go chętnie, a u Orwella ci ludzie są tacy sponiewierani i tacy, no co prawda, cieszą się, że będą mieli nową dostawę czekolady i tam, że zwiększą im rację czekolady, ale to jest taki smutne, przygnębiające, nie, że się tak, wiesz, no cieszą tak jak żebrak się cieszy, że nowe trampki dostał, nie? I no faktycznie, jakoś tak nie zwróciłem uwagi, bo oba systemy mi się wydały pozbawione wolności, ale tutaj u Huxleya tą wolność przehandlowaliśmy za komfort i no to jakoś tam wspomniałem nawet o tym, że przed tym on nas ostrzega. I co, i widzisz jakąś analogię do współczesności, że faktycznie przehandlowaliśmy już sporo tej wolności za bezpieczeństwo?
1: Tak, widzę, tylko to jest bardzo rozłożone w czasie, to jest jak z tą żabą gotującą się właśnie, że ona nie wyskoczy, bo ta woda pomału nabiera temperatury, gdyby skoczyła do wrzątku, by się uratowała. I tak myślę, że kilka pokoleń wystarczy i jednak na przykład starsze pokolenia, dwa pokolenia, nasi dziadkowie, pradziadkowie, oni pamiętali wojnę i nie byli skorzy do takich jakby konfliktów, jak teraz jesteśmy tacy hura hop, jedziemy tam do Iraku, dawniej by coś takiego nie przeszło. Oni pamiętali wojnę, tak? Nasi rodzice już nie, ale pamiętali z opowieści, my jeszcze z opowieści pamiętamy naszych dziadków, a te pokolenia młodsze, znaczy my, ja mam 30 lat, jeszcze pamiętam, dziadek był na robotach w Niemczech przymusowych, opowieści się nasłuchałem. No, młodsze pokolenie już nie mają tych dziadków, mają z drugiej ręki te opowieści, ale to już nie jest to. No i właśnie to jest rozcieńczone już przez jakby strach przed wojną już się rozbył. Wystarczyło 4-5 pokoleń, tak.
0: Może to bogacze, tylko jedna sprawa. Może jacyś bogacze, ludzie wpływowi, tacy, wiesz, jakieś Bilderbergi i Rothschildy. Oni nie są głupi i doszli do wniosku i faktycznie chcą wymodelować jakoś po swojemu ten świat, stworzyć tą rzeczywistość po swojemu i doszli i skumali po prostu szybko, że trzeba to robić stopniowo i powoli, nie na rachu ciachu, nie przez rewolucję, nie przez sponsorowanie jakichś systemów, tylko stopniowo, powolutku, bo człowiek zapomina o swoich jakichś obawach, o lękach, o hamulcach i można go tak powolutku gotować, aż się zagotuje, nie?
1: Tak, nie wiem, czy nie ma takiego określenia, pełzający marksizm, czy pełzająca rewolucja, coś takiego. Było.
0: A jeszcze mi przyszło do głowy, bo zobacz, bo tak się boimy, zawsze przedstawiamy też właśnie w dystopiczny sposób te światy, w których ludzie żyją jak komputery, nie? W której są zaprogramowani, w której wszystko robią według schematu, a taka Japonia, czy to nie jest takie miejsce, gdzie ludzie tak żyją i stawiają też na technologię mocno i są takimi trochę robotami, nie? Zaprogramowanymi i co? I to jest jakieś piekło na Ziemi?
1: Nie znam jakby kultury Japonii za bardzo. Ja coś tam tak od Gonciarza, czasem blog obejrzę i to jest mnie zdumiewa właśnie ta kultura, że jest tak. To mnie zdumiało, że na przykład Gonciarz kiedyś mówił, że jest na siłowni, koleś może podejść do przyrządu do ćwiczeń, które się tam na przykład podciąga rękami, on podciąga nogami, robi to, przychodzi codziennie i nikt mu nie zwróci uwagi, że nie wypada powiedzieć, że coś robi nie tak. Koleś robi z siebie idiotę na przykład, co trening. A u nas, czy gdzieś tam w innym kraju by było, że co ty robisz, kurwa, to nie tak, ja ci tu pokażę. Ale tam tak nie wypada i nie wiem, to jest jakiś no, mała rzecz niby, tak? Ale jaka to jest różnica w mentalności? Faktycznie może taki zero-jedynkowe to jest społeczeństwo, tak? Jedynka robisz dobrze, ćwiczenia zero źle, ale nikogo to więcej nie obchodzi. Nie wiem.
0: A bałbyś się takiego świata, który jest trochę wyzuty właśnie z emocji, w której działamy bardziej tak systemowo, na chłodno, w której, wiesz, nie otwieramy się tak bardzo przed drugim człowiekiem, zachowujemy, wiesz, dla siebie swoje uczucia albo dla bardzo bliskich osób. I w którym jest wszystko trochę bardziej poukładane, co tu się oszukiwać? Nasz kraj, Polska, to jest taki kraj, w którym jest dużo chaosu, w którym nie ma tego uporządkowania, w której każdy sobie rzepkę skrobie, jak to się mówi, i każdy panem na swojej zagrodzie i wiesz, wolność Tomku w swoim domku, nawet te powiedzonka wszystkie, które mamy, to trochę to obrazują i jeszcze ta ułańska fantazja nasza i wiesz, i jesteśmy skorzy do buntu ponoć, chociaż ja tego buntu tak bardzo nie widzę, no ale mówi się właśnie, że Polak, znaczy takie jest przekonanie, że my jesteśmy takim narodem właśnie nieuporządkowanym i czy to takie dobre?
1: Czyli trudno by nas było jakby to powiedzieć...
0: Omotać tak jak Hitler Niemców na przykład, nie?
1: Dokładnie to chciałem powiedzieć, tylko bez Hitlera.
0: No, tak się mówi czasami, że my jesteśmy takim narodem właśnie taką odwrotnością Niemców troszeczkę, że u nas to ciężko właśnie o takiego wodza, chociaż jak myślałem, że Kaczyński może, on sobie, wiesz, zjednał dużą część narodu i można powiedzieć, że pół Polski go czci jako takiego wodza, ale z kolei drugie pół go nienawidzi po prostu całym swoim sercem, szczerze. Słuchajcie, tutaj na czacie tam się nie kłóćcie coś tam o to, co ja mówiłem o sponsorowaniu, to ja to wszystko tak pół żartem mówię, no jak ktoś nie chce, to niech tam nie płaci, no naprawdę, nie, czasem trochę tam przycisnę i się tam domagam, no ale... To wiecie, no czasem też trzeba, bo jak jest taka zasada, że jak się w ogóle nic nie wspomina, to ludzie tak się nie pomyślą o tym, bo nie wiem, po prostu nie przyjdzie do głowy, no to czasami tutaj tak was triggeruje trochę. Nie obrażajcie się na
1: trzeba
0: mnie.
1: Co 20 minut parówki, berlinki i chrzan stołowy, musisz reklamy tu powprowadzać, to ma, ludzie zaczną sponsorować. Ja też się śmieję pół żartem, pół serio mówię.
0: Luz, ludzie, tutaj wiecie, no nie ma co się o to spierać, naprawdę, nie ma powodu. No,
1: Okej, na zakończenie już, właśnie, mówiłeś o tym społeczeństwie wyzutym z emocji. Oglądałeś film Equilibrium? Może?
0: Chyba tak, ale już nie pamiętam dokładnie.
1: Dystopijny taki film. Właśnie,
0: tam był taki świat jakby... wyrenderowany, taki bardzo taki sterylny, nie? I ludzie tak w jakichś białych strojach łazili, coś takiego, nie?
1: Znaczy w czarnych takich trochę matrixowych jakby, ale to było przez to, że jedli właśnie pigułki, które pozbawiały ich emocji. Tak był, może zapamiętasz, nie wolno było trzymać dzieł sztuki, książek, takich tam rzeczy i właśnie... Taka była scena, gdzie znaleźli pod podłogą ukrytą Monalizę i kazali spalić. Nie wiem, czy...
0: Coś takiego było. No, u Orwella też była chyba sztuka.
1: Właśnie to z Orwella chyba zaczynali w tym filmie. To
0: chyba tak.
1: Wcześniej mówiłeś o tym świecie wyrzutym z emocji. No to ten film mi się przypomina. Okej, dobra, to ja już kończę. Daję szansę innym i słucham dalej.
0: Dzięki. Trzymaj się. Cześć, cześć.
1: No, cześć. Hej.
0: To był Grzesiek, nie mylić z Grzegorzem. No, mamy Grześka, mamy Grzegorza. No właśnie, w tym świecie u Huxleya pojawia się Dzikus. człowiek wychowany po staremu, w tradycyjnej rodzinie, która już jest przeżytkiem. W ogóle tam się ludzie śmieją, że tam matka, ojciec, i uważają też za obrzydliwość w ogóle coś takiego, że matka karmi piersią, że tam czule do dziecka, moje dzieciątko, coś. Uważają to za coś wręcz obrzydliwego. I zastanawiam się, czy społeczeństwo się nie podzieli trochę, czy już nie jest podzielone na ludzi, którzy są troszkę tacy jak żywcem wyjęci z nowego, wspaniałego świata, i na takich, którzy wręcz przeciwnie, są takimi bardzo właśnie konserwatystami, tradycjonalistami, mają dużo dzieci. No wiecie, z jednej strony mamy takiego jakiegoś chłodnego biznesmena, powiedzmy, który się nie decyduje na macierzyństwo i też spędza sobie czas właśnie na przyjemnościach, na podróżach, na zabawie, i mamy też z drugiej strony jakiegoś, powiedzmy, chodzącego do roboty, robotnika, ma dużo dzieci, żyje po Bożemu. Może jakoś tak się właśnie dzieli to społeczeństwo na różne takie grupy. Ja też bym nie powiedział, że to jedno jest gorsze, a drugie lepsze. To są dwa modele jakby różne, nie? I można żyć tak, można żyć tak. Nie wiem. A jak wy uważacie? Czy wydaje wam się takie to odczłowieczone, to, że ktoś sobie tak żyje, powiedzmy, nie jest bardzo rodzinny, nie żyje tym, że właśnie tu babcia, synek tego, tylko powiedzmy ma jakąś, nie wiem, ma jakąś pasję, jeździ sobie z aparatem fotograficznym po świecie i zdjęcia pstryka, nie, i wkleja do klaseru, no nie wiem. Albo bardzo kocha, nie wiem, swój komputer, swój samochód, czy to jest coś takiego strasznego. To też ktoś, kto powie, że ta postawa jest zła, albo ta mi się nie podoba, obojętnie która, bo ktoś może gardzić też tym właśnie przysłowiowym dzieciorobem, nie? No to też niech się może ugryzie w język, bo co byś chciał w takim razie, człowieku? Jeden system i model tylko słuszny? No to wtedy mamy znowu tą wizję Huxleyową, nie? W której jesteśmy tacy sami, bo mamy tylko jeden obowiązujący schemat poprawny. Więc Furiat uważa, że wcześniej czy później dojdzie do jakiejś walki, do konfliktu, i to będzie wojna generacji utopijnej, transhumanistycznej, konserwatywnej, chrześcijańskiej. Znaczy utopijnej, transhumanistycznej z konserwatywną, chrześcijańską, tak? No, Huxley był chyba zwolennikiem właśnie tej bardziej konserwatywnej jednak, bo toż można też skumać, co jakiemuś autorowi siedzi w głowie, na podstawie tego, jak on sobie drwi, nie? Bo on przedstawia w krzywym zwierciadle ten cały system. Znaczy, po prostu to, z czego, co on, no, po prostu my wiemy, my czujemy, co dla niego jest tą wizją świata dystopijną. I on to mówi wprost, że inżynieria genetyczna, kontrola narodzin, technologia, która się wymyka trochę spod kontroli, widać to wyraźnie. Ale też ten świat to jest taki, w którym wszyscy muszą kupować wszystko nowe. I jest bardzo wyśmiewane też i krytykowane to, że korzystamy że naprawiamy coś na przykład. Musimy kupić nowe. No i tutaj nie sposób nie zauważyć tego, że się troszkę to sprawdziło. Tak jesteśmy stresowani wręcz przez przez biznes chyba, nie? Znaczy przez tych, którzy nam tworzą różne urządzenia, którzy przygotowują dla nas reklamy, którzy są takimi, ci od reklam, no Bill Hicks mówił do nich, zabijcie się. Coś chyba nie darzył sympatią twórców reklam. pewnie by mi napluł w ryja, bo ja taki jestem trochę. Chociaż ja właściwie nie jestem twórcą reklam. Co, jeszcze nie robię reklam. Parę może zrobiłem, ale to nie robię tak, wiecie, nie żyję z robienia reklam. Nie oszukuję ludzi tak, że im zawijam jakieś gówna w sreberka i mówię, pycha. Tylko raczej robię inne rzeczy. A to jakieś logo zaprojektuję, a to jakąś śmieszną animacyjkę zrobię, a to do gry grafikę, a nie to, że to reklamy robię. Jestem grafikiem, a nie reklamiarzem. Tak, więc czuję się trochę tutaj rozgrzeszony. Zresztą nie lubię rzeczy robić nieszczerych, takich wiecie, tak ściemę, nie? Serwować innym. I zawsze jak musiałem coś takiego robić, to się trochę źle czułem z tym, więc... No i tak, no i kupnowe, nie? Kupnowe. To... Ale z drugiej strony masa ludzi się ubiera w lumpeksach. Jest też dużo takich, którzy mają stary jakiś sprzęt, ale oni są też wyśmiewani często przez same społeczeństwo, nie? I znowu tutaj może sami sobie fundujemy. O, jak zauważył Grzesiek, no tutaj w przypadku Huxleya to ludzie sami jakby ten system sobie wyhodowali, w cudzysłowie, nie? I dopuścili go jakby i współtworzą i go rozwijają. I są w nim szczęśliwi. Oczywiście czuje się ten deficyt wolności, ale ludzie jakby pogodzili się z tym, że nie, ta wolność nie jest dla nich najwyższym jakimś dobrem, najwyższą wartością. Swego czasu, jak tutaj się zdradziłem, że tak się zastanawiam, czy może tak odrobinkę tej wolności, może byśmy nie mogli za to bezpieczeństwo, że może to tak nie jest takie złe, że tak troszkę, nie? To zaraz do mnie wszyscy tutaj z pięściami od razu się rzucają i by mi głowę rozwalili cegłą najchętniej. No, pamiętam, że wódz się chyba wtedy zeźlił, bo on to taki wielki zwolennik wolności, którą traktuje no, jako dobro najwyższe. Ale no, faktycznie ciężko jest wśród tych różnych wartościowych rzeczy wskazać... No, jak mielibyśmy zrobić jakieś top ten najwartościowszych rzeczy, to wolność tam będzie na 100%. Jakbyśmy wybrać trzy jakieś największe wartości, to ta wolność też się tam pewnie znajdzie. Bo jak nie ma tej wolności, to znikają różne inne fajne rzeczy, nie? Wymiana poglądów, różnorodność, dostęp do wielu rzeczy, do informacji. No w ogóle jakoś się gorzej żyje bez wolności, nie? No ale ja tak się zastanawiałem po prostu, czy tak troszkę tej wolności, czy na przykład, no nie wiem, podawałem przykłady, kamery, które nagrywają, jak zbój kogoś pobił, nie? Albo coś, no to, albo jak kamera jest i widać, że pożar, no to jest to jakieś zabieranie wolności, bo są te kamery, Wielki Brat patrzy, nie? O to mi chodzi bardziej. No i co? I mam to powiedzieć, nie chcę kamer, niech się spali, niech pobiją, niech nie znajdą, bo ja nie chcę, żeby były kamery, nie? No to takie egoistyczne trochę jest z kolei. Można przegiąć w drugą stronę. Ja nie wierzę w takie rozwiązania, że jedynie słuszne i w ogóle na maksa ma być to, a to ma, tego ma w ogóle nie być, a tutaj to tylko to i tamto, bo to tak nie działa świat. Musi być jakaś równowaga, musi być trochę tego, troszeczkę tego. Tutaj trzeba troszkę ustąpić. Kompromisy, to jest to słowo, nie? Kompromis. Życie to sztuka kompromisu. Jak w ogóle się nie zgadzamy na żaden kompromis, to najczęściej się to nie kończy źle, nie? Bo właśnie taki świat, w którym nie idziemy na absolutnie żaden kompromis, to jest świat fanatyzmu, to jest świat totalitarny, to jest świat zamordystyczny też w sumie. I gdzie ta wolność? Czy... No właśnie, taka myśl, czy mój postulat, żeby odrobinę wolności, odrobinę zaprzedać za wygodę, za bezpieczeństwo, czy negowanie tego nie jest zabieraniem mojej wolności do tego wyboru właśnie, że chcę troszkę tej wolności się wyzbyć, to taki paradoks, nie? I takie błędne koło troszeczkę się robi. No bo wolność do wyzbycia się odrobiny wolności, nie? Moja powiedzmy. Wolność wyboru do pozbycia się odrobiny wolności. No to takie dziwne zjawisko zachodzi. No więc to taka kwestia dyskusyjna, ale myślę, że też może być to ciekawy jakiś temat do rozmowy. Dzwońcie, jak macie ochotę. Nocne radio albo 71 735 735 1.

Zastanawiałem się, czy ten narkotyk Soma to właściwie środek uspokajający, ale też powodujący lekkie odrealnienie takie, że ucieczka od rzeczywistości. To czy to nie jest, czy bliżej temu do tej marihuany, czy trawki, czy do środków psychotropowych? Bo to nie jest takie oczywiste. Właśnie te różne psychotropy często były tak, często one tak działają, że człowieka uspokajają, nie? Ktoś jest nerwus, ktoś ma ADHD, wyrywa

dobrze się czuję. Lepiej mieć większą kontrolę. To wcale nie jest... Ludzie utożsamiają tą marihuanę z taką wolnością właśnie często, nie? Że to człowieka otwiera, że otwiera głowę. Ale niekoniecznie tak to działa tylko, bo jak się z tym przesadzi, to człowiek się robi dziwny. Zbyt mocno reaguje na bodźce, nieadekwatnie. Potrafi się wkurwić o byle co, nie? Jest przekonany o tym, że już wszystkie rozumy posiadł, a wszyscy są głupi dookoła, a tak naprawdę sam nie kuma wielu rzeczy i tak dalej, no. Więc to nie jest jakiś... Nie jest to liść z drzewa Salomona. Sativa i Indica. Dziękuję bardzo za podpowiedź. I... No właśnie, i... Taki trochę niespójny jest ten Huxley, bo z jednej strony on przedstawia tą straszną wizję świata, gdzie wszyscy ćpają, a z drugiej strony był sam zwolennikiem meskaliny i tego LSD-25, któremu poświęcił nawet część swojej twórczości. No i jak to, panie Huxley? Huxley, jak to jest? Czy te narkotyki złe, czy dobre? No, ale często u osób, które kochają substancje psychoaktywne, spotkałem się z takimi poglądami, że to nie jest dla wszystkich. To może Huxley się uważał za tego właśnie wybrańca trochę, nie? No właśnie, syndrom wybrańca może miał trochę i to jest nie dla psa kiełbasa, nie? Nie dla prostego luda i nie dla Czesia i nie dla Wieśka, tylko dla tych kumatych, dla tych wybranych, dla tych, co no, nie jest to zabawka, tak dalej. Ale też różnie bywa, bo niektórzy by chętnie wpuścili do wodociągów tego kwasa i zmienili cały świat. Ciekawe, co by się stało, nie? Jakby się ludzie zaczęli zachowywać, gdyby... No... Były eksperymenty, ostatnio wspominałem, nie? Jak żołnierzom dawali. No to nie potrafili... Nie wiedzieli, gdzie są... Nie chcieli walczyć, nie chcieli, śmiali się, ptaszki karmili. Obawiam się, że świat mógłby troszkę spowolnić, mógłby trochę rozwój. Znaczy, wielu naukowców pod wpływem LSD doznawało jakichś wizji i odkrywali bardzo mądre rzeczy, ale z drugiej strony większość by raczej zarzuciła pewnie jakieś doskonalenie się, naukę, no bo jak już dotknęli kosmosu, no to co, oni będą się w ogóle czegoś nowego tam uczyli, czy chodzili do pracy, może tak, nie? Tak, więc bardzo różnie. Chyba tak samo jak różne mamy umysły, różne nastawienie do życia, to różnie działa ta substancja, nie? Na pewno działa tak, że często te substancje działają tak, że jesteśmy szczerzy ze sobą w 100%, nie potrafimy sami siebie oszukiwać, czasami też i innych, ale taki to, no więc pewnie byłby to świat, w którym byśmy byli szczerzy sami ze sobą i wszyscy byśmy sobie nagle zafundowali taki czyściec w głowie. I to by z jednej strony mogło być dobre, a z drugiej wielu by mogło się kiepsko, bardzo kiepsko poczuć z tym, co by zobaczyli w swojej własnej głowie. I no, może niektórzy by i zwariowali. Tak statystycznie to pewnie by sporo osób też i zwariowało. No, ale ostatecznie jak miałbym wybierać świat, w którym jest powszechny alkohol i świat, w którym jest powszechna marihuana, powiedzmy inne tam substancje mocniejsze, to wybrałbym chyba jednak to drugie, ponieważ przez alkohol to jest jakaś zmora ludzkości. I w ogóle jestem przekonany, że dawniej, kiedy ludzie na potęgę pili alkohol, to przez to mogły być wojny też. Człowiek się robi bardziej wojowniczy, bardziej skory do konfrontacji, różne hamulce puszczają, zbiera się na odwagę, nie? No i chwytamy za miecz i wojujemy. No, w średniowieczu to w ogóle woda była niezdatna za bardzo do picia. W bardzo wielu miejscach to trzeba było właśnie pić alkohol, nie? Żeby w ogóle coś pić. Więc natura nas troszkę

posabia do tego, że się raczymy tym alkoholem. Ale ile tragedii jest przez alkohol, nie? Wypadki, maltretowanie bliskich, agresja. A po substancjach psychoaktywnych, po narkotykach, no niech będzie, nie ma tylu tragedii. Chyba, że jakiś, nie wiem, jakiś krak ktoś bierze, albo jakiś, nie wiem, jakiś anielski pył, czy coś tam, nie wiem, się nie znam tak dobrze. No to ktoś może odpierdalać, nie? Ktoś komuś odgryzie nosa. Albo wyskoczy przez okno, bo... I believe I can fly. No, syn Nicka Cave'a zginął tak, że spadł z urwiska po zażyciu kwasa. No, i nie ma syna, nie? I twórczość Cave'a będzie jeszcze bardziej mroczna. To już teraz całkiem. No, tak więc nie przyniosło niczego dobrego. To LSD raczej. No, a władza nam raczej zakazuje ćpania. No, też niektórzy wychodzą z założenia, że jeśli władza nam czegoś zakazuje, to widać, jest to dobre. I tutaj może to nie jest takie głupie myślenie. Ja na przykład, jak czegoś zakazuje Kościół, to ja wiem, że to jest fajne, że to jest dobre i że to jest pożyteczne i że to jest ciekawe, barwne, wesołe i przyjemne. I pożyteczne, już mówiłem, tak? No, to tak sobie można też właśnie do państwa podchodzić, więc... No, ale to jest narzędzie też, więc jeśli ktoś się weźmie za jakieś mocniejsze substancje, no to niech się odpierw czegoś dowie o tym, niech jakiegoś opiekuna ma, niech nie traktuje tego jako jakąś głupotę dla rozrywki, dla jajec, no w każdym razie, tylko jakieś doświadczenie. Zresztą te substancje często są takie, że one nie uzależniają właśnie, tylko są pewnym rytuałem, który się przeprowadza raz na jakiś czas. Nie uzależnisz się od jakiegoś tam kwasa czy czegoś. Ale jestem zdania, że od marihuany można jak najbardziej psychicznie się uzależnić. Nie fizycznie, tak jak od fajek czy od alkoholu, ale psychicznie i to bardzo mocno. Czy bardzo mocno, czy tak bardzo, to nie... No w każdym razie może wam tego potem bardzo brakować, nie? I możecie przez jakiś tam dłuższy czas kiepsko funkcjonować bez tego i tyle, no. Trzeba sobie zrobić odwyk i tyle. No, tak więc dochodzimy do tego, że rok 1984 to był bardziej komentarz do aktualnej sytuacji w tamtych czasach. Manifest antykomunistyczny, piętnujący totalitaryzm i nawiązujący do stalinizmu bardzo mocno. Nowy wspaniały świat to bardziej przestroga przed utratą wolności, przed ucieczką całkowitą od konserwatywnych pewnych wartości na rzecz takich, które kojarzą nam się właśnie z postępem, a które niekoniecznie mogą być takie super. No i to tak z grubsza tyle. A czy waszym zdaniem utopie są w ogóle możliwe do zrealizowania? Czy możliwy jest... No, socjalizm z definicji był właściwie taką utopią trochę, nie? Która okazała się niemożliwa do zrealizowania. No, może się znajdą tacy, którzy stwierdzą, że to jest możliwe do zrealizowania, ale po prostu nie wyszło. I no właśnie, ja sądzę, że ludzie mogliby dać z siebie więcej i próbować stworzyć może nie utopię, ale jakiś dużo, dużo lepszy świat, który byłby może nawet bliski ideału, ale niekoniecznie jest to zgodne z naturą istot, które w ogóle, wszelkich istot, ludzi, zwierząt, no, człowieka też można uznać za zwierzę, jest to niemożliwe po prostu, bo nie ma szans, żeby wszyscy nagle zaczęli się zachowywać jakoś super, żeby się nagle zmienili.
A wystarczy właściwie, że no, wyobraźmy sobie, że zbudowaliśmy jakąś piękną enklawę, nie? Gdzie wszyscy żyjemy jak w takim Edenie, o którym tu Furiat wspomina jako takiej utopii doskonałej, o biblijnym Edenie. Wyobraźmy sobie, że stworzyliśmy coś troszkę podobnego. Żyjemy w zgodzie z naturą, w szacunku dla współtowarzyszy, z którymi żyjemy. No i co dalej, tak właśnie jak zaprojektować taki świat, nie? Co z własnością, to nie są takie proste rzeczy, zawsze się problemy, zawsze się jakieś schody pojawią wcześniej czy później, nie? A co zrobić z tym, a co zrobić z tamtym, a związki, a rozmnażanie, a własność prywatna, a bezpieczeństwo, nie? I tak dalej, i tak dalej. I no ale załóżmy, że udało nam się stworzyć coś takiego fajnego. Wystarczy, że jeden się wyłamie w tej większej grupie, dwóch, trzech i wszystko zepsują, bo nagle wszyscy nie będą zdolni do walki, do agresji, a trochę jak w tym odcinku The Simpsons, nie? Gdzie kosmici przylecieli. To był chyba odcinek, w którym Lisa miała małpią rączkę spełniającą życzenia. To taka, wiecie, małpia magiczna łapka, która spełnia kilka twoich życzeń i za każdym razem, kiedy wypowiesz dowolne życzenie, to się jeden palec odgina i zostało ci już tylko 4, 3, 2, 1. No i Lisa sobie zażyczyła, żeby był pokój na ziemi. To chyba ona. No na pewno nie Homer, bo on to jakoś w ogóle pierw chciał chyba pączka, potem kanapkę z indykiem, majonezem, coś tam, a trzecie to coś tam zmarnotrawił też. No i pokój na ziemi. Ludzie w ogóle się zjednoczyli, jakaś pacyfka wielka na ziemi się pojawiła, kumbaya, my lord, i w ogóle się ściskali, broń powyrzucali do pieców, no i przylecieli kosmici dwaj. W takim UFO, wiecie, tacy zieloni z mackami i styranizowali Ziemię za pomocą deski z gwoździem. I bieg tam kosmita i człowieku, ulegnij mojej desce z gwoździem! A ludzie tam zwiewali tylko. On ma deskę z gwoździem, ratunku! No i właśnie, trochę tak jest z tą utopią, nie? Że to wszyscy musieliby nagle działać jak te trybiki, jak ten doskonale naoliwiony, perfekcyjny mechanizm, nikt nie mógłby popełniać błędów za bardzo. No i co? Czy wtedy nie mamy jakiegoś nowego, wspaniałego świata znowu? To jest to pytanie, które na początku zadawałem audycji. Czy utopia sama w sobie nie jest już antyutopią, nie? Bo trochę tak to wygląda, no bo co? Bo już nie mogę popełnić żadnego grzeszku, tak? Już nie mogę się na nikogo wkurzyć, nie mogę nawet powiedzieć dupa, bo to prowadzi do przeklinania, a jak powiedziałem dupa, to ktoś inny powie kurwa, krawiec, nie klin... przez ciebie powiedziałem kurwa! No i wiecie, no chodzi mi o ten łańcuch zdarzeń, że jedno może pociągać za sobą drugie. Komuś dam w ryja, to ktoś co? Powinien się zezłościć i chociaż troszeczkę pałać jakąś chęcią rewanżu, jakiejś zemsty, za nic dostał w ryja, a on się co, ma zachować tak nienaturalnie, tak? I dziękuję, że mi dałeś w ryja, bracie, to mnie nauczy, nie wiem czego, ale dziękuję. No to jest coś nienaturalnego. Chodzi mi o to, że świat taki mega utopijny, wspaniały i pokojowy, to jest świat rodem z Walta Disneya. Trochę jak w Family Guy'u były różne rzeczywistości alternatywne i ten, jak on się nazywa, ten... No, ten dzieciak z głową jak piłka do rugby i jego pies wylądowali w rzeczywistości disneyowskiej, gdzie tam śpiewali o pieczeniu ciasta, nie, sobie i tam wszystko takie jak u Disneya, ptaszki. Potem Żyd przyszedł, oni tam, Żyd! Coś taka dziwna sytuacja. No i wiecie, no ciężko sobie wyobrazić świat rodem z Walta Disneya, bo to jest świat, w którym musiałyby, nie wiem, w ogóle gimnastykuje swój umysł, musiałyby inne prawa fizyki chyba być w ogóle, bo co jak ktoś spadnie z urwiska i połamie się? To u Disneya nie ma czegoś takiego. Co, czy jeśli się znajdzie jeden, który chce
potorturować kogoś, bo bardzo go nie lubi jakiś zły władca, no to co, ta myśl znika z jego głowy, w ogóle mu nie przyjdzie do głowy, że on chce kogoś potorturować, bo u Disneya nie ma tego czegoś takiego. Co ze zboczeńcem, gwałcicielem? Żeby nie było zboczeńca, gwałciciela, to musiałoby nie być popędu seksualnego w ogóle, bo który się wymyka komuś spod kontroli, tak? Jak sobie taki świat wyobrazić? Mogę nawet ten świat utopijny w postaci Ogrodu Eden wziąć na warsztat i się nad nim zastanowić. I to też jest problematyczne, bo no, dużo tu pytań jest, tak? Co? Lew był wegetarianinem i Adam nie polował na zwierzęta, a może one same przychodziły do niego, żeby je zabił i mięso zjadł, a co, jak zimno jest, to co, w skórach czy coś? A skąd? Tak ta natura działa, że jakoś musimy po prostu w końcu to zwierzę dopaść i obędrzeć je ze skóry i zrobić sobie łapcie, żeby nam się nogi nie podziurawiły, tak? Wiecie, do czego zmierzam, że to jest świat nierzeczywisty w ogóle, nie? Albo Adam i Ewa byli nad ludźmi z kosmosu, którzy byli zbudowani ze światłości, tak? A zwierzęta były z kryształu zrobione, coś w tym stylu, nie wiem. No i ciężko to sobie po prostu nawet wyobrazić. Taki świat perfekcyjny, w którym nie ma przemocy, nie ma krwi, nie ma niesprawiedliwości. Świat, w którym nie ma niesprawiedliwości, to komuniści też próbowali zrobić, tak? No i co? I to nie wychodzi, świat. Zawsze jest trochę tej niesprawiedliwości. Więc jak wy to widzicie? Świat utopii. Chyba się nie da. Możemy tylko starać się zrobić ten świat trochę lepszym i jeszcze trochę lepszym i może jeszcze troszeczkę lepszym. Ale nigdy nie osiągniemy jakiegoś ideału. No, bo utopia to z definicji w ogóle jest taki świat trochę nierzeczywisty, świat wyidealizowany świat, świat z marzeń, świat z baśni trochę, nie? Zawsze się jakiś problem pojawia. Jak tworzymy społeczeństwo, nie wiem, jakieś bezklasowe, to jakoś dziwnie się i tak tworzą te klasy, nie? I wszystkie zwierzęta niby są równe, ale niektóre są równiejsze. Jak wszyscy mają porówno, to jest niesprawiedliwe i tak dalej, no, bo ktoś się więcej napracował. I jak tu stworzyć utopię? No, może ja spróbuję w moim Craftslandzie. Na razie kiepsko, bo jeszcze nic nie zrobiłem, ale ministrów już mam. I jednego obywatela, i jednego, i dwóch agentów. To jest dopiero kraj, mam dwóch agentów, dwóch ministrów i zero obywateli. I jeden władca, dwóch ministrów i dwóch agentów. I jednego szefa tego, i naczelnika ośrodka wypoczynkowego, powiedzmy, tak to nazwijmy. No, nie powiem, że więzienie, to ośrodek wypoczynkowy, tak. No tak, więc łatwiej zrobić dystopię, nie, niż utopię, bo tutaj to mamy proste rozwiązania. Chociaż też kwestia sporna, nie? To, co dla jednego będzie dystopią. Dla mnie na przykład też i utopia może być dystopią i odwrotnie. W ogóle, no to takie... Wiecie, życie w Ogrodzie Eden to bardzo takie proste życie. Bez technologii, bez jakichś lekko grzesznych przyjemnostek, no... Adam się nie mógł z flaszką pod drzewkiem sobie siąść i kielicha se strzelić, nie? Nie miał kumpli, z którymi mógł sobie pójść na meczyk. Nie mógł i narozrabiać tam tym bardziej. Nie mógł, właściwie mógł sobie siedzieć pod drzewkiem i chwalić pana chyba tylko, nie? Chętnie bym furiata posłuchał tutaj. No, jesteś furiat chrześcijaninem, to możesz bronić tutaj i argumentować za chrześcijańską utopią. Chętnie bym posłuchał, co tobie do głowy przychodzi, nie? Co masz, jaką ty masz może wizję takiego Edenu? Wyobraź sobie, że jesteś takim Adamem i... No, to troszkę mnie rozczarowała twoja odpowiedź tutaj, że mieliśmy miłość Boga i niepotrzebne nam były uciechy tego świata.
No to tak mi się z Amiszem jakimś kojarzy, że mam się cieszyć tylko, że Pan jest i Pan jest wielki i tak i to wszystko, to cała radość moja. Ewentualnie mogę sobie roślinkę posadzić albo pogłaskać baranka i to są moje radości wszystkie. To ja dziękuję, to ja wolę już ten świat, który tu mamy, to piekło na ziemi. Mogę sobie, nie wiem... Mogę sobie się spotkać z kumplem, pogadać tu z wami, mogę sobie pograć w grę, mogę sobie filmik obejrzeć, książkę poczytać, mogę sobie pójść, nie wiem, do kina, mogę sobie pójść na ciastka, na sushi, mogę sobie, nie wiem, cokolwiek robić, nie? Na zakupy. Widzisz, no... Piszesz, że musiałbyś się przygotować, ale to jest też zaskakujące trochę, nawet dla mnie w tym momencie, no bo popatrzcie, miliony chrześcijan tęsknią z uwielbieniem, myślą o krainie, o tym Edenie, a nie potrafią w ogóle... nawet powiedzieć, dlaczego i jak sobie tam wyobrażają to życie i są sami zaskoczeni, kiedy mówię teraz to, co mówię, to jest jakaś dziwna wiara, tak? Bardzo taka niekonkretna, bardzo taka... Wierzysz w coś, bo wierzysz, ale nawet nie wiesz sam w co. To jest zadziwiające, że po prostu spora część tej planety jako ideał uważa taki świat, którego nie potrafi opisać i nie wie, sami nie potrafią powiedzieć, jak on by miał działać i jaki jest w tym sens. To jest bardzo dziwne. Mega dziwne. Eden to w Australii, tak pisze Etam. Nie wiem, życie, nie wiem, czy chciałbym teraz żyć na przykład w jakimś na odludziu i żeby musieć każdego dnia, no tak się wydaje, że o nic nie trzeba się martwić, bo tutaj muszę się martwić o to, jak zapłacić rachunki, jak coś, ale to dopiero w dziczy trzeba się martwić, nie? Jak przeżyć następny dzień, jak zdobyć jedzenie, jak nie zdobędę, to umrę, a jak przyjdzie zima, to co, to zamarznę, tak? Bo mam domek z gówna zrobiony. I no to jest. A jak jestem sam, przyjdzie ktoś inny, da mi w łeb, zabierze wszystko i komu się poskarżę? Tu mogę zadzwonić na policję od biedy, chociaż niechętnie. I się dużo nie spodziewam, ale jednak. No, albo sąsiedzi przyjdą z pomocą, albo co, nie? Jak żyję sam gdzieś na odludziu, to nie wiem. Dobra, dzwońcie, bo mi się tu powoli już tematy wyczerpują. 2 godziny też audycji. Jak mamy coś pogadać, to gadajmy. Bo powoli się będę ewakuował.

No dobrze, skoro nikt nie dzwoni, to ja robię przerywnik muzyczny w takim razie. Skywalker, gdyby ktoś... Kiedyś lubiłem bardzo tą piosenkę i nadal lubię.

No furiacie, a po co się przygotowywać? Wiara jest z definicji czymś, wiesz, co tam masz w sercu, nie? W co tam wierzysz, a nie, że rozumem ogarniasz i że pięknie potrafisz o tym powiedzieć, możesz zadzwonić i powiedzieć tak, wiesz, jak to czujesz bardziej nawet, a niekoniecznie mi wytłumaczyć, na jakich zasadach miałby działać raj, tarira, raj. Jak to napisał Miko Pico. Miko Pico, raj, tarira, raj. No, to się czuje, to się ma w sercu, nie? Także... Nie wiem, to ja jako ateista mam mówić, starać się to jakoś ubrać w słowa, powiedzieć jakbym sobie wyobrażał, to chyba będzie wstyd trochę tym wierzącym, że ja powiem, nie? A nie wy. Tak więc ostatnia szansa. No, a tak teraz jeszcze sobie w trakcie piosenki pomyślałem, bo tam jakiś hełm niemiecki się pojawił w teledysku, no, że to bardziej komunizm jest dystopiczny, bo w sumie Niemcom za Hitlera to się nie żyło tak źle znowu, nie? Gorzej było innym, tych, których Niemcy napadali. A Rosjanom to fatalnie się żyło, przecież ten Stalin to wymordował tam 40 milionów samych Rosjan. Tyle, co Polaków w ogóle jest. Nawet jakbym miał myśleć spiskowo, to powiedziałbym, że on był nasłany przez wroga, żeby tych Rosjan wymordować. Żadne wojsko by tyle nie wymordowało tych Rosjan, co on. Tak więc dystopia to chyba przede wszystkim brak wolności. To jest taka najgłówniejsza cecha. I podstawowa chyba świata wypaczonego, no bo jak jest wolność, to zawsze można zmienić ten świat jeszcze na lepsze. Świat jest, władza jest narażona na krytykę, bo jest wolność słowa. A kiedy brakuje wolności, to już nie ma nadziei, to nadzieja już powoli zaczyna umierać. No właśnie, właśnie. Zgadzam się, Jarek, no. W ogóle wierzący za dużo... Popatrzcie, ile osoby wierzące się wykłócają o jak jakaś krytyka jest, czy kościoła bronią na przykład, czy księży. I jak wtedy ich bierze na rozmowę i na dyskusję, i na dysputy tutaj, a rzadziej o wiele potrafią się wypowiedzieć na różne tematy takie, które dotykają samej wiary, nie? Jak sobie wyobrażają życie po śmierci, jak sobie Eden wyobrażają, za co Jezusa najbardziej szanujesz, cokolwiek bym tu nie zapytał, to będzie problem, nie? Ale jak powiem, że pedofil ksiądz, o, gdzie pedofil ksiądz, ty weź się w głowę puknij, da, wszyscy źli, da, od razu, i od razu się weźmie na rozmowę, zadzwoni z beszta. Tak więc no ja bym oczekiwał, że w drugą stronę to raczej machniecie ręką, powiecie, tam walić tego klechę, nie? No, jakiś spaczony człowiek niech spierdala na drzewo banany prostować, a o samej wierze się wypowie tutaj więcej. To działa w drugą stronę, niestety. Niestety, bo to by zachęciło właśnie, może ateistę byście zrobili dobrą robotę. To by była ewangelizacja, nie? To by była dopiero ewangelizacja. No tak, no właśnie. Za dużo ogólników faktycznie. Jak tu człowiek, którego interesują konkrety, ma na przykład się przekonać, nie? Jak tak mało konkretów. Wiadomo, że wiara to nie nauka, ale jednak coś tam można by sobie pogadać. No dobra, słuchajcie, to jak nikt nie dzwoni, to ja powoli się
z wami będę żegnał. Nomen omen, żegnał, bo znowu na wiarę zeszło. Ale tylko, żeby nie zeszło na Jana Pawła II, bo się zaraz znowu zły zrobię i agresywny i tak dalej. Coś mnie ten temat pobudza zawsze. No dobra. No dobra. To w takim razie dzięki, że byliście, dzięki, że słuchaliście. Zapraszam do następnych audycji Czasy Ostateczne. Podrzucajcie jakieś tematy. Komentujcie przede wszystkim. Wiem, że tą audycję z dużym opóźnieniem wrzuciłem, no to trudno. Nie mam komentarzy za dużo. Chyba jeden od Furiata. Dziękuję. No, ale jednak by się coś tam przydało. Napiszcie, może sobie pogadamy w komentarzach, jak nie chcecie na antenie. Ktoś jeszcze w ogóle słucha? Słucha sporo ludzi nawet. A, nikt się nie garnie do dzwonienia. Może chociaż ktoś zadzwoni i beknie na do widzenia. To będzie wesoło przynajmniej. No ale zawsze mogę sobie wytłumaczyć, że takie interesujące, że nikt nie dzwoni. Ale nie, no dzwonił Grzesiek, dzwonił Siara, dobra. Fajnie jest. Dobra. Ktoś dzwoni, ale jako konferencja. Nie mogę odebrać, bo nie wiem, czy to Siara, czy Grzesiek i jak odbiorę, to obu odbiorę. Więc ty, który dzwonisz, zadzwoń pojedynczo. Jeszcze raz. To wtedy będę mógł odebrać jeden z tych dwóch jegomościów. Chciałby jeszcze zabrać głos. To chyba Siara Siarzewski. Aha, no, to padły słuchawki. Dobra, słuchajcie, nic na siłę. Do usłyszenia w następnych Czasach Ostatecznych. Wpadnijcie w poniedziałek na Nocnego Marka. Spoilera nie będzie, jestem zapracowany, nie orientuję się i tak dalej. Nie mam czasu, naprawdę mam dużo rzeczy do zrobienia i tak dalej. Ale w poniedziałek, no, jak zwykle będę. Wy też bądźcie i trzymajcie się i pozostańcie w zdrowiu, że tak powiem. Cześć.

No, filmów na razie coś nie oglądamy wspólnie. No, w ogóle to za mało ludzi jest, wiecie, za mało ludzi, no. Chcemy oglądać film, przyjdzie 5 osób na krzyż, tak? Jest audycja, zadzwonią 2 osoby na krzyż, no.

Ale dobrze, jest jak jest. Jest kameralnie, jest spokojnie. Lepszy to niż jakiś patostream.

0: Dobry wieczór, witają was Krawiec i Potrzeba, wasi ulubioni nadający.
1: Kłaniam się nisko, aż po samą miskę olejową.
0: No właśnie, trochę upalnie jest, trochę duchota, więc wybaczcie, ja będę trochę otępiały, niestety.
1: Ja będę głupi jak zwykle.
0: No właśnie, tak niektórzy tam cię krytykują, coś widziałem w komentarzach, że głupi, nieutalentowany, wredny, brzydki, chamski, w ogóle samo zło.
1: No. Że to nie były komplementy? Kurde, muszę sobie tutaj wysterować. Bardzo doceniam wszelką krytykę, tylko że jeżeli już krytykujecie, to bardzo bym prosił, żebyście jednak mówili, co konkretnie można poprawić, a nie na zasadzie, że a tak wiesz, skoro tutaj mówisz, że szkoda ci godziny na to, to oj, ty tutaj bełkoczesz, ty tutaj plujesz i w ogóle ten. Swoją drogą ostatnio mi się troszkę poprawiła jakość mikrofonu, przetestowałem to na ostatnim bez litości, bo nikt mi nie powiedział, że aż takie są przestery, ale odsłuchałem sobie parę rzeczy i teraz powinno być dużo, dużo lepiej. A mam jeszcze na samym początku jedną ważną informację dla naszych sponsorów, ponieważ pojawiło nam się ostatnio parę osób, które dorzuciły się do nas na Patronite na kwotę 19 zł miesięcznie, która uprawnia do dostępu do strefy premium. Natomiast my nie możemy wam od ręki tych kont założyć, dlatego bardzo proszę, tam jest na Patronite, na naszym profilu, dostępny post, widoczny właśnie od progu 19 zł, gdzie znajdziecie linka do rejestracji na forum. I my wtedy ten link, po zarejestrowaniu, my wtedy wasze konto zaakceptujemy, klepniemy i uzyskacie dostępy, żeby mieć to, co wam obiecaliśmy. Także pamiętajcie, jeżeli nie macie jeszcze dostępu do premium na stronie, znajdziecie link aktywacyjny na Patronite.
0: Do mnie z kolei napisał jeden słuchacz. Pozdrawiam serdecznie. No i to właściwie mogę pozdrowić tutaj tylko, ponieważ słuchacz jest z tych, którzy nas sponsorują za 9 zł, tak? To jest ten pierwszy próg. No i chciałby do premium, ale właśnie nie wiem, co tu powiedzieć. Wiesz, drogi słuchaczu, ja bardzo chętnie, ale Potrzeba, on na pewno się nie zgodzi, ale ja ci mogę za to zaśpiewać piosenkę.
1: O!
0: Niewiele ci mogę dać, niewiele ci mogę dać, bo sam niewiele mam.
1: Turururururu, łap knura za jaja, oh yeah.
0: Tak więc, wybaczcie, ale tam jest napisane wszystko na tej stronie głównej. Może jakiegoś tam linka fajnego podeślę. No bo jednak tak głupio trochę, ale twarde prawo, ale prawo, czyli dura lex sed durak.
1: Tak, a niedługo też się nowe rzeczy pojawią, ale o tym jeszcze póki co cichosza, bo będę je programował dopiero w nadchodzący weekend z nocnym radiem, bo czemu nie. Także spodziewajcie się jeszcze więcej, zachęcamy do wsparcia, bo wsparcie coś topnieje, a na numer telefonu jak nikt nie dzwonił, tak nikt nie dzwoni.
0: No właśnie, szkoda trochę, tak bardzo chcieliś tam, a teraz nie dzwoni tam. No. A jak ty sobie radzisz z gorącem? Mówi się, że można się zsikać z zimna, a czy można się zesrać z gorąca? To pytanie mnie nurtuje właśnie.
1: Kręci się ziemia wokół słońca, szał można dostać z gorąca, jak mawiał nasz wielki wieszcz Juliusz Słowacki. Ja radzę sobie, słuchajcie, mam tylko i wyłącznie wiatrak, zwykły, najpodlejszy wiatrak, natomiast taki lifehack dla was. Przed wiatrakiem wiatrak stoi przy stole, na tym stole stoją 3 butelki z zamrożoną wodą i ten wiatrak dmucha w te butelki, rozmrażając je, ale jednocześnie ochładzając moje mieszkanie. I w zamrażalniku czekają kolejne 3 butelki z wodą i tak sobie je wymieniam. One cały czas są zamknięte, kiedyś pewnie mi popękają i zaleją pół mieszkania, ale czemu nie? Naprawdę, naprawdę pomaga. Wiatrak kosztował jakieś 30 zł na Aliksie, także sprawdza się, polecam. No i przede wszystkim trzymajcie okna zamknięte w trakcie upału, bo na zewnątrz jest bardziej gorąco niż wewnątrz.
0: No, każdy z nas sobie radzi na swój sposób. Ja na przykład wyczytałem sobie radę, którą zastosuję, żeby z parasolką chodzić i wachlarzyk taki mieć. Zamierzam tak wyjść tutaj na dzielnicę, właśnie z parasoleczką i wachlarzykiem.
1: Taką czapeczkę z daszkiem, z takim, wiesz, z takim parasolikiem nad główką powinieneś ten. I jeszcze takie śmigiełko nad.
0: Jeszcze odfrunę. No, a jak się zapytają, czy jak podejdą jakieś sebiksy i się zapytają, co ty, kufa, gej jakiś? To ja powiem, nie, gejsza. Z parasoleczką. I tak będę drobił nóżkami.
1: Oj, tak. Witamy w audycji. Jak popełnić samobójstwo cudzymi rękami?
0: No właśnie. No, posłanka Pawłowicz znowu coś tam nawywijała, ale to nie wiem, może później znajdę tego newsa. Natomiast takiego tutaj mam newsa, że 15-letni debil z USA rzucił petardę w lesie, przez co spłonęło 20 hektarów lasu, trzeba było ewakuować ludzi, zamknąć autostrady i spłonęły jakieś atrakcje turystyczne, dobytek ludzi, którzy są wkurwieni. A i nie mogą się niestety dowiedzieć, kim jest ten 15-letni Urwis, ale Urwis dostał wyrok, że musi napisać listy z przeprosinami, chyba anonimowo też, no bo władza się boi.
1: Wiesz, jak znam Stany Zjednoczone, to on się podpisze. Albo wiesz, albo poda swój adres jako ten, jako zwrotny, bo tam na kopercie to chyba tam się podaje adres, jak wysyłasz list.
0: No ale nie tak słodko, ponieważ teraz wyrok został zmieniony i dostał karę 36 milionów dolarów.
1: Super kara dla 15-latka, bardzo wychowawcza, no brawo panie sędzia. No napisanie listów z przeprosinami dla ludzi, którzy stracili swój dobytek, być może cię nie wychowa, mój drogi młody człowieku, ale mam coś, co sprawi, że jednak zrozumiesz swój błąd.
0: Tutaj też o wachlarzu Krystyny Pawłowicz, że tutaj coś się rozpisujecie, ale co, że ona tak naje się na przykład, bo ona jakieś sałatki tam je, to na przykład taką czosnkowo-cebulową, serową sałatkę i ona potem tym wachlarzem dmucha tym smrodem i jeszcze tak opierdala kogoś. Ty kurwa, ty się zdemy, ty zastanów się! I jeszcze dmucha w ciebie smrodem takim.
1: W sumie tak sobie wyobraziłem, jak mogą pachnieć wargi górne Krystyny Pawłowicz. Wyobraźnio spierdalaj.
0: Ja tu obliczyłem, jakby tak potrącali na przykład z kieszonkowego temu Urwisowi po 10 dolarów miesięcznie, to on to spłaci jak z bata strzelił w 300 tysięcy lat. Tak mi wyszło.
1: No to kurde, stary, no 300 tysięcy lat, już niedługo będziemy tutaj żyć wiecznie, już niedługo będzie wielka rewolucja. No, czym tu się przejmować? Przecież może wziąć kredyt.
0: Ale co on tak się przyznał? Ja bym się nie przyznał. A kiedyś też, kiedyś uwolniłem krowę na przykład jakiemuś gospodarzowi, która była przyczepiona, bo mi szkoda jej było i ta krowa mu uciekła. Wszyscy szukali tej krowy i ja się nie przyznałem. I co?
1: Znaczy nie wiem, czy wiesz, ale w lasach, nawet w Polsce w tym momencie są po prostu kamery IPTV, więc jest monitoring na poziomie supermarketu, więc to nie jest w kij dmuchał, tak? No co prawda nie są aż tak gęsto jak w centrum miasta czy na jakichś dworcach, bo na takim, nie wiem, chyba bodajże na dworcu w Krakowie jest ponad 200 kamer, czy na Nowym Centralnym, już nie pamiętam, w Warszawie. W każdym razie, ale te kamery są na tyle gęsto, że jeżeli wiesz, w jakimś punkcie jest źródło tego pożaru i później ty jesteś złapany, że akurat stamtąd wybiegałeś, no to zostaniesz po prostu złapany. A wiem to z tego, że wychowywałem się w lesie, że tak powiem. Zresztą widać to po mnie na co dzień, nie? Kultura taka, że mi mech z butów wychodzi czasami. Lecz nie tak dawno temu, bo paru moich znajomych z czasów szkoły podstawowej, z czasów szkoły średniej zajęło się zawodowo myśliwstwem. No i niestety od myśliwstwa do kłusownictwa to tak wcale daleko nie ma. I sobie wyobraź, jaką minę musiał mieć właśnie mój kumpel, który został skazany za podkładanie wnyków tylko i wyłącznie dlatego, na podstawie monitoringu gdzieś tam przyczepionego gdzieś tam na drzewie i nie po to, żeby ptaki obserwować, tylko właśnie dla bezpieczeństwa. Także coś takiego istnieje nawet w Polsce, moi drodzy, także uważajcie, Big Brother jest wszędzie.
0: Krawiec, oddawaj 35... Co to... MLND?
1: Milionów dolarów.
0: Aha, milionów dolarów za krowę. Nie, no właśnie, oni znaleźli potem tą krowę. Ona jakoś chyba sama wróciła. Krowy to są takie, że one nie garną się do życia na wolności. To taka krowa na wolności. No, wróciła do domu posłuszna, dobra krasula. Jak się zastanawiam, jak przyszedł ten, jak rodzice potem zareagowali. Synu, kto to narobił szkód na 36 milionów dolarów? Ty powiedz mi. A on tak buzie w podkówkę i tak broda mu się pomarszczyła i trzęsie się oczy do dołu. No, już mały, już się nie płacz.
1: On tak popatrzył, że łzy mu do oczu napłynęły i mówi: złe wilki z nocnego radia.
0: Bo tu mieszka taki jeden tata, on potrzeba się nazywa, to on. Tak, to jeszcze z nim porozmawiam.
1: A to by tłumaczyło, dlaczego ostatnio tyle SMS-ów dziwnych i telefonów w związku, nie wiem, proponowali mi wyjazd na wyspę Rodos, hodowlę rododendronów. Też sobie o tym chyba dzisiaj troszkę porozmawiamy, bo wstrząsnęło internetem w ostatnim tygodniu.
0: A to co, w związku z tą ustawą RODO?
1: Tak, dowiedziałem się na przykład, że jestem cały czas klientem wypożyczalni rowerów w Rotterdamie, że mam jakieś tam punkty w burgerowni w Hamburgu.
0: Ja miałem ostatnio wymyślić jakąś nazwę marki dla firmy, która się zajmuje trochę tym RODO i wymyśliłem Rododendron na przykład i się nie spodobało.
1: Rododendron. Rododendron jest super. Jedno, co pamiętam z rododendronów, to kiedy w zeszłym roku na wiosnę, nie mogę powiedzieć dlaczego, ale z pewnych powodów bardzo potrzebowałem się dostać na teren ogrodu botanicznego w moim mieście. W czasie, kiedy był zamknięty okazało się, że jest zorganizowana właśnie taka wycieczka przez miejscowych pasjonatów zieleni.
0: Go on.
1: I koleś wiesz, opowiadał tam o tych różnych roślinkach, ale jedno, co mi tak zajebiście zapadło w pamięć, kiedy mówił właśnie, stanęliśmy przy rododendronach i opowiadał o tym, że na wiosnę rododendrony trzeba zacienić, ponieważ one muszą powoli się przyzwyczajać do tego światła i pamiętajcie zacieniać swoje rododendrony, bo jeżeli nie zacienicie, to one do czerwca nie dożyją.
0: A jakby tak zrobić taką sztuczną inteligencję, wgrać do robota i ten robot miałby chronić te dane osobowe i nazywałby się Rodokop. Chronić dane osobiste.
1: Pach, pach.
0: Cztery kule w łeb od razu. No właśnie, i tak to się skończyło.
1: Na tym radiu wyrosła polityka prywatności. Nie wiem, czy ktoś zauważył, bo jest ukryta tak, że ciężko zauważyć, ale jest.
0: Co, tu w nocnym?
1: No.
0: O, a jest, faktycznie jest. Proszę bardzo, wszystko na legalu. No i co, i łyso wam? A wy macie? Jak my teraz mamy, to ja na wszystkich podonoszę zaraz po audycji.
1: Znaczy wiesz, że teoretycznie jako coś bardziej domowego, jako coś bardziej hobbystycznego, to nawet nie powinniśmy, no ale czasami zdarzą się jacyś złodupce, którzy tutaj stwierdzą, że będą nas pozywali, no ale póki co inspektorat danych osobowych będzie miał do czynienia z jakimiś większymi portalami, które, jak się okazuje, stwierdziły, że po prostu wchodzisz i tak samo jak było dawniej, że klikasz, że wyrażasz zgodę na cookiesa, no to wyrażasz zgodę na cookiesa. To tak samo, tylko teraz jest większe okienko, jest bełkotliwy komentarz, jest bełkotliwy opis, kompletnie niezrozumiały dla takiego normalnego, typowego użytkownika internetu. No i tutaj niestety jakieś portale typu WP, jakieś pudelki, O2.pl i tak dalej będą miały ostro po dupie w najbliższym czasie.
0: A ja tu właśnie sobie patrzę, czy inne radia mają taką politykę prywatności. O, nie ma! O, to trzeba donieść.
1: A to radio, co kupię Bitcoiny na komputerach?
0: Jak sobie nie przy konfidence, to normalnie mnie skręci.
1: Jak se nie przy konfidence, to sobie gansa skręcę.
0: No, a właśnie tak a propos tych czterech strzałów w łeb, to tak się skończyła historia z kolesiem, który ruszył na policjantów z pistoletem na kulki.
1: To był ten koleś z Niemodlina?
0: A nie wiem, czy z Niemodlina, czy... Aha! No i dwie ciekawe informacje. Po pierwsze, napastnik miał pistolet na kulki. Po drugie, policjanci sami mówią, że on strzelił pierwszy i w odpowiedzi oni dostał 4 strzały właśnie, po których był, umarł, był. No to ciekawe, ponieważ jak strzelił, wiesz, no wyobraź sobie taką scenę, to Monty Python taki trochę, jak bronić się przed napastnikiem uzbrojonym w kiść winogron. I wiesz, no i 4 strzały mu w łeb.
1: Dobra, ale ten pistolet wyglądał realistycznie. Skąd oni mają wiedzieć, czy to jest gazowiec, czy coś takiego? Słyszysz huk wystrzału, widzisz, że ktoś ci grozi bronią, to kurde, ej, słuchajcie, zobaczcie, to nie jest wcale ołowiany pocisk dum-dum, to jest kiedyś winogron. No skąd oni mieli wiedzieć? To jest chwila, tak? A jeżeli by poświęcili tę chwilę na przeanalizowanie, czy to były kulki, czy co to było? Nie, słyszysz huk wystrzału? Kurde, słuchajcie, jak porady z cyklu jak przygotować się na 2018 rok? Nie strzelajcie do policjantów!
0: Ale ja tam ekspertem nie jestem od militariów, ale taki pistolet na kulki to on chyba nie robi bum. Czy robi? Robi takie bzd jakieś.
1: Nie, robi pach, robi bardzo głośny pach. Robi pach. To jest takie, jakbyś złamał gałąź, tylko że to jest dużo głośniejsze.
0: Może to był taki pneumatyczny na kulki, który...
1: Tak, był pneumatyczny na kulki, tak, był pneumatyk.
0: No to pneumatyczny nie robi bum, ani pach.
1: No robi pach. Słuchaj, nie, czy słyszałeś kiedyś wystrzał ze zwykłej broni w środowisku otwartym? W jakimś, nie wiem, na strzelnicy, gdzieś, gdzie echo się nie będzie odbijało, żeby to nie było w budynku?
0: No pewnie słyszałem. Znaczy na strzelnicy nie byłem nigdy, to nie wiem. Ale no słyszałem z gazowca na pewno słyszałem.
1: Bardziej to przypomina takiego plaskacza niż to, co słyszymy na filmach, tak? I wiesz, i tutaj policjant może się zastanawiać, czy to jest jakiś, wiesz, fleber kupiony z Czech, który ma, bo w Czechach jest legalna broń z kalibrem 6 mm, która też ma zupełnie inny dźwięk. No dobra, nie zupełnie inny, ale trochę inny dźwięk. Czy to jest, wiesz, czy to jest paintballowy, czy to jest właśnie ASG, czy co to jest? Po prostu, kuźwa, nie strzelasz policjantów, choćby to był pieprzony pistolet na wodę.
0: Taki dźwięk wydawał. A policjant, no o ty chuju!
1: Nie, to znaczy, powinno mi być go szkoda, tak? Bo ludzkie życie zostało stracone, ale nie jest mi go szkoda, bo jeżeli człowiek strzela do policjantów, a potem wielce zaskoczony, że oni odpowiedzieli tym, co mieli.
0: A potem wielce zaskoczony, że nie żyje. No właśnie, ale on jeszcze w sumie, no tak, trzeba oddać sprawiedliwość, ponieważ on jeszcze miał pałkę teleskopową w sumie i na nich tam szedł i strzelał z tego na kulki. No to odpowiedzieli ogniem, no i oni też mieli na kulki, tylko takie inne trochę, 9-milimetrowe, tak, z ładunkiem prochowym.
1: Tutaj Furiat jeszcze, słuchajcie, wielki moment, werble, bo Furiat się zgadza z potrzebą. Robi hałas, głośny jest dość, prawie jak, no, wiatrówka, tak, bardzo dobre porównanie. I w otwartym terenie, jeżeli ten strzał jest z większej odległości, no to, no, kurde, no zresztą użycie broni przez policjanta to też jest, wiesz, po kolei, że wiesz, że stój, bo strzelam, strzał w powietrze i dopiero potem kolejny strzał może być oddany w twoim kierunku, tak?
0: Ja myślę, że policjant już po oddaniu 4 strzałów krzyknął stój, bo strzelam, tak jak na Pitbullu główny bohater se radził. Pierw zastrzelił, potem tak podchodzi, stój, bo strzelam i jeszcze w niebo strzelił. Tuf, tuf. 2 razy, no to tak robią. Żeby nie było, nie? Że nie powiedział w ogóle. Blacha dzwoni, odbieramy chyba, odbieramy.
1: No koniecznie.
0: Odbieramy.
1: Ja tylko może jeszcze przypomnę, Skype Nocne Radio lub 71 35 735 1.
0: Blacho, dlaczego nie dzwonisz na taki, mamy ładny numer, łatwy do zapamiętania i w ogóle, i drogi był, tylko przez Skype'a dzwonisz. Dlaczego?
2: A po co miałbym to robić? Po co miałbym to robić, jak mogę dzwonić przez Skype'a?
1: No jeżeli nie on się domagał, no to zostaw go, on jest spoko.
2: Poza tym ja słyszałem, że znajomi potrzeby mają w różnych miejscach przechwytywacze sygnałów BTS, także ja dziękuję.
1: Ej,
2: mimo że telefon jest zarejestrowany na lokalnego śmiecia, to wolę nie ryzykować. Natomiast co do posiadania broni i co do tego, jak to wygląda, to naprawdę nie można porównywać polskiego prawa i prawa w Stanach Zjednoczonych. Znaczy, to też taka ciekawostka a propos Teksasu i a propos stanu Arizona. Tam jest tak, że prawo do posiadania broni poszło tak daleko i tak, że tak powiem, jest rzeczą powszechną to, że ludzie w domach posiadają broń, że gangusy, jak wychodzą na ulicę, jakieś tam lokalne mafie narkotykowe, to oni na siebie nie rzucają obelgami ani pitetami. Tam słychać określenia coś w stylu: jesteś niski, jesteś gruby, jesteś brzydal. Nie ma takich rzeczy. A wiecie czemu? No to jest właśnie to jest właśnie jakby ten pozytywny aspekt, do czego prowadzi, jakie pozytywne skutki ma powszechne posiadanie broni. Bo oni się boją. Bo wiedzą, że tam każdy może mieć broń. Tam w każdej chwili każdy może wyciągnąć dwururkę i może, że tak powiem, odjebać ci łeb.
0: A ja myślałem, że to dlatego, że kary za nazwanie kogoś brzydko są wyższe niż za zastrzelenie na przykład. I
2: a
0: nawet
2: to
0: jak,
2: też.
0: Jak się strzelają, to tylko ty motyla noga, ty czarnoskóry,
1: tylko nie czarnoskóry. Ja rozumiem huncwota, ale nie czarnoskóry. Pach, pach.
2: A to też, tylko że to bardziej tam w tej części bliżej Hollywood, tak? Bliżej Hollywood i bliżej do tej, w cudzysłowie, lepszej Ameryki, tak? Natomiast jest wiele takich aspektów. Myślę, że z tego by można dobudować w ogóle cały aneks do twojej ostatniej audycji 19 odnośnie niuansów prawa do posiadania broni w ogóle w poszczególnych stanach i tego, że to jest zupełnie inaczej niż w Polsce i zupełnie inaczej niż w Europie. Tak samo to, o czym mówiliście, to 36 baniek, ten gówniarz dostał właśnie taką karę. Prawdopodobnie w Polsce i w większości krajów Europy coś takiego by nie przeszło, ze względu na to, że jest to osoba nieletnia. A tam jest tak, że normalnie możesz, tak powiem, szczeniaka pozwać. Była zresztą taka sprawa chyba rok temu, gdzie jakiś 17-latek włamał się na dosyć duży serwis i upublicznił całą bazę danych. No i firma

0: przez agencje prasowe, tudzież jakichś amatorów, dziennikarzy, bo oni chcą wyłuskać to, co jest najważniejsze, a czasami to, co jest najważniejsze, to są szczegółowe okoliczności wydarzenia, więc to niekoniecznie musiało być tak, że gość wyciągnął, prawda, pistolecik na kulki, a tutaj nagle czterech się pojawiło z shotgunami i go odwaliło, tak? Może było tak, że oni wcześniej dawali jakieś sygnały ostrzegawcze albo pokazywali mu broń i mu mówili: kolego, nie zaczynaj, bo poleje się krew, tak? No i on w tym momencie, nie wiem, może był zbyt głupi, tak? Ciężko powiedzieć. Może był po prostu nierozsądny, tak? I myślał, że taka licytacja, taka dawka adrenaliny to jest jakiś fan. Natomiast to, co chciałem podkreślić, to to, że nie można tutaj stawiać porównań, jeżeli chodzi o prawo do posiadania broni między Stanami a Unią Europejską.
1: Zostawmy Stany Zjednoczone, bo dostałem już telefon od agenta z CIA i swoją drogą pozdrawiamy Ordo Templi Orientis, 13 krąg, do zobaczenia na spotkaniu grupy Bilderberg.
2: Co to za dziwny dźwięk jakiś był? Jakby się udławił ktoś.
1: No bo zagrał jego ten reptyliański mózg i takie reptyliańskie pozdrowienie w momencie, kiedy słyszy Ordo Templi Orientis, krąg 13. A, wyciszył mikrofon.
0: Nie wyciszyłem mikrofonu. Kontynuuj, co tam chciałeś powiedzieć potrzeba, bo nie dokończyłeś, jak mam wrażenie.
1: Nie, no bo chciałem troszkę zmienić temat, bo tutaj nam zawrzało, szczególnie tak. Polska zbyt droga dla mnie jeszcze, no właśnie, miało być o pani Krystynie Pawłowicz.
0: A to ja mam jeszcze takie pytanie na koniec, bo jak już chcecie przejść na inny temat, to bez sensu, żebym ja tutaj, prawda, zajmował czas antenowy. A odnośnie tej polityki prywatności i tego całego RODO, gdzieś tam bezpośrednio z takiego poziomu firmowego masz do czynienia z tym potrzebą. Jakbyś mógł powiedzieć na ten temat coś więcej, bo to, wiesz, dla wielu ludzi, w tym także w jakiejś części dla mnie, no to są takie enigmatyczne rzeczy. W ogóle dla mnie coś takiego jak spowiadanie się z przechowywania danych osobowych to jest coś dziwnego, bo to nie zawsze do końca wiadomo, co jest daną osobową, a co nią nie jest, tak? No bo jeżeli powiedzmy jestem w jakiejś firmie i z tej firmy łączę się gdzieś z jakimś serwisem, to dane tej firmy, telemetria tej firmy to są moje dane, czy to są kogo dane, czy to są dane tej firmy, czy w tym momencie kto odpowiada, tak? W jaki sposób na takie próby logowania, czy rejestracji, czy w ogóle połączeń jak ma się do tego ten serwis odnieść i do tego całego rododendrona, który nam tutaj wykwitł? No, to jedno moje pytanie. Dziękuję panowie, cześć.
1: Cześć, to cześć. Może tak postaram się w dwóch żołnierskich słowach, bo też nie jestem ekspertem, bo to jest bardziej kwestia prawna niż techniczna. Natomiast mogę powtórzyć to, co inspektor danych osobowych ode mnie z firmy mówił, że przede wszystkim RODO ma na celu pokazać firmom i zmusić wszelkiego rodzaju firmy czy organizacje do tego, żeby nie zbierały danych, które im są potrzebne, bo one muszą się wyspowiadać w tym momencie, w tych swoich politykach prywatności, z tego, jakie dane osobowe zbierają i po co są im potrzebne tak naprawdę. I to się wszystko do tego sprowadza. Ludzie robią z tego jakieś rozbuchane coś dziwnego, nie do końca rozumieją całej sytuacji. Nie chcę za bardzo wchodzić w szczegóły techniczne, bo popełniono całe mnóstwo błędów w ciągu ostatniego tygodnia i tak troszkę z niepokojem na to patrzę, że wystarczy głośno tupnąć nóżką i już wszyscy mają mokro w gaciach, co znaczy tylko i wyłącznie to, że wiele firm nie ma, nie wiem, prawnika, albo prawnika ma tak słabego, że nie jest w stanie zrozumieć prostej ustawy, bo to, że RODO wejdzie, było wiadome już od wielu lat i mniej więcej jak to RODO będzie wyglądało, też było wiadome. Co jest daną osobową? Daną osobową jest to, co pozwala ustalić ciebie, zidentyfikować jeden do jednego. Także na przykład właśnie w polityce prywatności nocnego radia znajdziecie informację, że wykorzystujemy zewnętrzne usługi takie jak Google Analytics i Bloomberg Statistics, które dają nam statystyki odsłuchań, natomiast na ich podstawie nie jesteśmy w stanie stwierdzić, kto jest kim. Nie jesteśmy w stanie was rozróżnić. My tylko zbieramy do kubki, ile osób weszło i tak dalej, ile osób odsłuchało, ile czasu odsłuchiwało i tak dalej.

0: nie ma nic, tutaj nie ma żadnej większej czarnej magii, a jeżeli ktoś się bardziej już tutaj skupia nad tym i robi na przykład i robi takie głębsze profilowanie typu to, co wam mówiłem w paru audycjach, że sprawdza, krzyżuje swoje informacje z Gemiusem i interesuje go, czy macie dzieci, czy macie rodzinę, czy macie telewizor, czy lubicie gierki, no to wtedy musi się z wami wyspowiadać z tych danych i co więcej, musicie pozwolić na, musi poprosić o to, żebyście pozwolili na wykorzystywanie tych danych, jeżeli nie zrobił tego poprawnie wcześniej. Też, żeby też nie być strasznym pieniaczem, jeżeli dane były poprawnie zbierane wcześniej, nie trzeba teraz raz jeszcze wyrażać zgody, także jeżeli nie na każdej stronie wyskakuje wam jakaś informacja, że wasze dane są zbierane, to jeszcze nie znaczy, że oni popełniają tutaj jakiś błąd. No ale tyle smucenia, mam nadzieję, że to mniej więcej opisuje, bo to jest naprawdę temat rzeka, ale to jest temat prawny, to nie jest temat techniczny. Przejdźmy do pani Krysi.
1: Ja tylko szybko jeszcze coś może dodam. To po prostu ujednolica to prawo dotyczące zbierania danych i będzie takie samo w całej Europie i to mi się podoba, bo często narzekamy, że jesteśmy źle tu w Polsce traktowani pod jakimś względem, o czym też potem jeszcze powiem odnośnie produktów żywnościowych, bo też Unia stara się to prawo teraz ujednolicić, żebyśmy nie dostawali gorszych produktów jakościowo, co jest nagminne, niestety. I też będzie większa kontrola nad tymi danymi z waszej strony, że możecie się łatwiej wypisać z jakichś serwisów, że macie wgląd w te dane większe. Takie jak imię, nazwisko, dane adresowe, dane biometryczne, dane o stanie zdrowia nawet, takie można też sobie zbierać. No, pewnie na podstawie właśnie, tak jak potrzeba mówił, z pomocą jakichś tam innych baz różnych, co tam oglądacie. Ja na przykład o stanie zdrowia dostaję ciągle takie maile, że mogę se powiększyć swojego penisa o 30% na przykład.
0: O 30 metrów. Tylko jedną ważną rzecz zaznaczę, że zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy serwis może wam odmówić świadczenia usługi, jeżeli wy odmówicie mu przetwarzania danych osobowych, jeżeli dla serwisu jest konieczne, jeżeli uzna, że te dane są niezbędne, może wam pokazać białą stronę, jeżeli nie wyrazicie zgody. Także tutaj też proszę pod tym kątem nie dymić, bo jeżeli, nie wiem, jeżeli jesteście klientem kablówki, dajmy na to, i stwierdzicie, nie, proszę mi tutaj usunąć moje dane osobowe. Proszę pana, ale to się wiąże z wypowiedzeniem umowy i z karą zapisaną w umowie. Także też bądźmy rozsądni, bądźmy po prostu rozsądni.
1: Nie kasujcie też odruchowo maili, które teraz do was w dużej ilości przychodzą, bo to się wszystkie te serwisy przypominają, w których jesteście gdzieś tam zapisani do jakichś newsletterów, innych gówien i możecie sobie łatwo zgromadzić bazę tych stronek różnych, z których się możecie potem próbować wypisać, bo może czasami się da, nie?
0: Dokładnie. Natomiast też w większości przypadków, jeżeli wiele firm nie zwracało uwagi na to, że na to, w jaki sposób zbiera dane osobowe, my na szczęście tego uniknęliśmy, natomiast my tego uniknęliśmy, ponieważ kiedy zaczynałem pracę w mojej firmie, to nawet nie było czegoś takiego jak administrator danych osobowych, dostaliśmy upomnienie ze strony GIODO, no i wprowadziliśmy politykę danych osobowych taką, żeby już była gotowa na RODO. I w zasadzie nic się nie zmieniło dla nas w tym konkretnym dniu. Wszystko było prawidłnie zbierane, no ale tylko i wyłącznie dlatego, że nas wcześniej postraszyli paromilionową karą.
1: No, też miałem nieprzyjemność kontaktu z GNIDO i pożałowałem potem, bo potem oni ciągle coś chcą, ale nieważne, co zostawmy.
0: Najbardziej mi się podobała informacja rozesłana przez Shoplo, taką platformę do zakładania sklepów internetowych, gdzie było opisane, pamiętajcie, że już w sobotę Dzień Matki, jednak dzień wcześniej wchodzi ustawa o RODO, wobec czego pamiętajcie dzisiaj jeszcze zadzwonić do mamy i zapytać ją, czy na pewno sobie życzy, żebyśmy wysłali jej SMS-a albo zadzwonili z życzeniami. To oczywiście jest tylko żartem, ponieważ jeżeli dane przetwarzamy tylko i wyłącznie na potrzeby domowe i prywatne, ustawa o RODO nie ma żadnego zastosowania. Tak tylko dla uspokojenia. Przechodzimy do Krysi, bo Krysia już tutaj z naszym sernikiem czeka w ławach poselskich. Cytuję tweeta pani Krystyny Pawłowicz. przed chwilą byłam w Sejmie, na antresoli w miejscu dla prasy na korytarzu głównym, na parterze trudny do zniesienia smród. Zapytano o to pani z TVN, powiedziała, że też czuje, ale to od farby, bo gdzieś coś malowano, ale nigdzie prac malarskich nie było. No niestety punkt, o którym mówiła, to było dokładnie miejsce, w którym była okupacja prowadzona przez rodziców osób niepełnosprawnych i osoby niepełnosprawne również. Pozdrawiamy stałego słuchacza, przepraszam. Nie mogłem się powstrzymać. Mogłem się powstrzymać, ale nie chciałem.
1: A myślałem, że to od pani Pawłowicz ten smród, być może z całym szacunkiem dla niej, ale...
0: Z całym wachlarzem.
1: Cały wachlarz zapachów może był od niej. No, pani Pawłowicz nie jest matką, to tak a propos święta matki, ale bardzo lubi pouczać matki, trochę jak biskupy. Też tak ma dużo do powiedzenia na temat właśnie dzieci napoczętych i rodzicielstwa, a sama chyba nie ma.
0: Ale słuchaj, stary, ja jestem zachronieniem życia wypoczętego.
1: Tak?
0: No tak, no słuchaj, budzisz się, nie wiem, masz sobotę, wiesz, że nie masz nic do roboty, wstajesz o 12, jesteś wypoczęty, no i takie życie wypoczęte trzeba chronić.
1: No, trochę inaczej się teraz zadecydowali Irlandczycy, którzy zagłosowali za ustawą, która znosi zakaz aborcji i większość, bo 60% się opowiedziało za liberalizacją tego prawa, co się w Polsce bardzo polskim narodowym posłom biało-czerwonymi nosami nie spodobało, oczywiście, i chcą organizować szturm modlitewny. Nie wiem, jak to działa, tak jak na Dragon Ballu, wiesz, ręce.
0: Nie, nie, co ty, wsiadamy do samolotów, do tych takich wojskowych samolotów, wszyscy, wiesz, w umundurowaniu pełnym i z różańcami. Wychodzimy na ulicę i tutaj niby się modlimy i podchodzimy do kogoś, a ty jak zagłosowałaś? No za, i dusisz go tym różańcem, i dusisz, kurde, aż zacznie wierzgać nogami i przestanie.
1: Szturm modlitewny! Jak z Dragon Balla trochę. Chrysz, tak ręce. I
0: wstępuje Duch Święty. Ojcze nasz!
1: Załatwię was na amen, wy krzywdziciele życia napoczętego. Obudziliście mój gniew. Chrysz. Atak Ducha Świętego! No... I może to różna jest moc też, na przykład jak w Dragon Ballu, nie? Że na Boga jego wiara jest tak silna, silniejsza od mojej! Nie pokonam go! Też może tak być.
0: Z połączenia sił Ducha Świętego, Ojca w Trójcy Jedynego i Jezusa Chrystusa.
1: A tak Świętej Trójcy.
0: Powstaje kapitan Polska.
1: Kapitan Trójca. Albo taka ten, właśnie modlitewna trójka, jak jest fantastyczna czwórka, to u nas może być kościelna czwórka. To nawet coś takiego jest, wiesz? Jak kościelna czwórka. Jakby właśnie tam ksiądz, zakonnica, ministrant i ten, i nie wiem, i wikary. I ten, jak się nazywa ten, co się opiekuje parafią, taki cieć w kościele?
0: Na kościelny.
1: I kościelny, no. Kościelny, zakonnica, ksiądz i ministrant. Kościelna czwórka.
0: Skoro przy kościele jesteśmy, to chciałbym wam powiedzieć, że wszystkie problemy polskiej służby zdrowia zostały rozwiązane. Wszystkie. Nie potrzebujemy ani chemioterapii, nie potrzebujemy zięb, nie potrzebujemy czerniaków, nie potrzebujemy nikogo. Na Jasnej Górze minister zdrowia Łukasz Szumowski zawierzył Matce Boskiej zadanie dbania o polską służbę zdrowia.
1: Niech nas ręka, nie, no to niech nas chroni Pan Bóg teraz, no to ja trochę się boję, szczerze mówiąc, ale mała wiara we mnie, przyznaję, ateista.
0: Jesteśmy z chorymi nie tylko jako fachowcy, jako osoby, które mają ich leczyć i wyleczyć, ale również jako bliźni, mówił do zgromadzonych na pielgrzymce minister zdrowia Łukasz Szumowski.
1: No, w dobrym kierunku idziemy. Leczenie raka sokiem z buraka, modlitwa. To, no, to myślę, że czołówka światowa w medycynie.
0: A dzisiaj was nauczę, w jaki sposób otworzyć swój własny biznes altmedowy, ponieważ Rozgryzłem cały Altmet naraz i jestem już tutaj, otwieram swój sklepik. Visanto nazwa jest zajęta, więc moja nazwa to będzie Monsanto. Mam nadzieję, że się dobrze sprzeda. Nieprawda.
1: Muszę cię zmartwić, też zajęta.
0: Pracuję tam. ponieważ... I naprawdę, słuchajcie, zapnijcie pasy, bo to jest absurdalny, to jest największy kretynizm, jaki słyszałem w tym roku. Doktor medycyny został przez amerykański odpowiednik Naczelnej Izby Lekarskiej, został mu wytoczony proces za to, że sprzedawał po $5 homeopatyczne, jak to określił, pliki dźwiękowe, MP3, na ebolę, SARS, świńską grypę, malarię, tyfus i cholerę.
1: O cholera. O cholera.
0: Stary, kurde, cały podcasting wymieciony. Sprzedawanie MP3 w strefie premium. Słuchajcie, jeżeli ktoś teraz wpłaci tam ten próg powyżej 100 zł, to ja mu puszczę ten, ja mu wygeneruję ten, na jakiekolwiek tylko ten, dolegliwość będzie chciał. Ja mu to wygeneruję. Powiedz, na co chorujesz, ja ci wygeneruję na to MP3.
1: Homopatyczne, a heteropatycznych nie ma?
0: No niestety tutaj trzeba pewne granice przekroczyć.
1: Nie, to homeo, a nie homo, przepraszam bardzo. Homeo czy od domu, czyli takie, że samemu w domu sobie możesz porozcieńczać tam, tak? Zrobić coś tego. Nie wiem, zresztą się nie znam.
0: To by było zabawne, jakby te wszystkie MP3 były kompletnie ciche, ponieważ były całkowicie rozcieńczone i nie było w niej substancji aktywnej.
1: Ktoś się pyta, no panie, dałem 5 zł i nic nie słychać. Proszę pana, są takie specjalne dźwięki niesłyszalne. O!
0: Homeopatia, kurde.
1: To są, proszę pana, takie częstotliwości, że ludzkie ucho tego nie słyszy, ale mózg słyszy. O, no to niesamowite. No, tyle, no, kurczę, też chyba jakiś biznes się otworzył.
0: Najlepsze, że dr Gray, który z którym przeprowadzony już wywiad, stwierdził, że tak szczerze, to i tak przegram tę sprawę.
1: Kurczę, ale skoro wiele osób wierzy, że nie ma czegoś takiego jak choroby, to są negatywne, demoniczne byty, które wywołują u ciebie choroby. No, ponoć wcześniej chrześcijanie tak wierzyli właśnie, że to zły duch powoduje jakąś chorobę. A Jan Patatajcio sprzedawał takie radyjko, które odstrasza te negatywne byty. No to można poodstraszać je tym radyjkiem, pana Patatajcio, i choroby znikną, jak ręką odjął.
0: Ja bym tutaj jednak polecił nocne radyjko i audycję ze strefy premium, które jednak żaden duch tego nie zniesie. Słuchajcie, tam jest tak soczyście, że żaden duch tego nie zniesie. Nawet Duch Święty.
1: No dobra. Ja mam teraz takiego newsa, że uwaga, no naprawdę... bardzo straszna sprawa, bo podpalono dom posła Krzysztofa Brejzy, posła PO, i zamachowiec chciał zabić odważnego posła PO, w tym celu podpalił jego dom. Takie przynajmniej są nagłówki na różnych portalach, ale jak głębiej pogrzebałem, to się okazało, że ktoś podpalił mu toaletę taką przenośną pod tym domem. I w ogóle mam swoją też wersję wydarzeń, którą dostałem tutaj od mojego anonimowego informatora, który akurat tam przechodził. Jak poseł PO akurat został wygoniony z domu, bo pierdział po mielonych i się załatwiał w tym toju i papierosa tam rzucił. Ale mamy na antenie Unik Orgazma. Witam cię serdecznie.
2: Dobry wieczór. Ja tylko dosłownie na minutkę, bo mam dwie informacje dość interesujące, a że jestem w pracy, to niestety nie mam czasu za bardzo pogadać.
0: Uwielbiam te maszyny. Informacja.
2: Tak, słychać, tak?
0: Ale to dobrze.
2: Zaraz może być też słychać tego kolegę, co ostatnio się udzielał na antenie. Weź wydaj ten dźwięk, co ostatnio. Dziękujemy.
1: Pozdrawiamy kolegę.
2: Więc... masz pozdrowienia od ojców redaktorów. Czekaj, bo ja tu muszę dwie ważne informacje przekazać. Pierwsza informacja dotyczy artykułu w gazecie Wprost, który się pojawił dzisiaj albo jutro się pojawi. Nie jestem pewien, chyba dzisiaj, bo w poniedziałki to wychodzi. Dotyczy rzecz Antoniego Macierewicza. Tam dziennikarze przez 2 lata przeglądali archiwa przeróżne i dotarli do świadków i do jakichś dokumentów, które potwierdzają, że Antoni Macierewicz był kablem. I pierwszy lustrator Rzeczypospolitej okazuje się, że sam kablował na potężną skalę. To jest pierwsza sprawa, a druga
1: uprzejmie
2: sprawa...
1: uprzejmie donosił, nie kablował. Proszę tutaj tak, się wyrażać odpowiednio.
2: Uprzejmie donosił. Druga sprawa natomiast dotyczy... zgubiłem niestety ten artykuł, ale chodzi o to, że Ministerstwo Technologii produkuje poprzez jakąś spółkę zależną, produkuje dla ojca Rydzyka różańce w zamian za reklamę w naszym dzienniku. To też mnie bardzo rozbawiła ta informacja. Tak się właśnie wyprowadza w naszym kraju publiczne pieniądze, prawda? I no i to w zasadzie tyle, co miałem do przekazania. Muszę przejść na odsłuch, dlatego że jak zauważyliście, jestem w robocie. Dobrze. Nie ma warunków do pogadania.
0: To ja zacznę. Dzięki wielkie za telefon.
1: Dzięki,
0: w ogóle.
1: Trzymaj się.
0: Miłej pracy. Do usłyszenia. Cześć. Zacznę od tego drugiego newsa, bo miałem go przygotowanego i zacytuję fragment z tego dokumentu, który wypłynął. Zakład Tworzyw Sztucznych Art Gross S.A. Spółka z udziałem Skarbu Państwa, wobec której prawa akcji udziałów należących do Skarbu Państwa wykonuje minister przedsiębiorczości i technologii, zawarła 1 sierpnia 2017 roku umowę ze SPES, spółka z ograniczoną poczytalnością, na mocy której w 2018 roku miała miejsce publikacja reklam graficznych w naszym dzienniku. Umowa została zawarta w formie kompensaty. Firma produkowała dla SPES, spółka z ograniczoną poczytalnością, formę wtryskową do wyrobu różańców oraz różańce jako wyrób gotowy w ilości 200 000 sztuk. Datę emisji 50 modułów i tak dalej, dodatek ekonomiczny, zapłacona kwota w sumie to 26 500 zł netto. Ale kurde, czekaj, to ile za jeden różaniec wychodzi? 26 500 przez 200? 132 zł za różaniec? No, jakiś 200 tysięcy, sorry. Złoty 32. 200 tysięcy, sorry. Nie, czekaj, bo 200 tysięcy, okej, okay. 13 groszy, 13,5 grosza za różaniec.
1: A potem można sprzedać za 100 zł.
0: No, bo czemu nie? Kurde, 200 tysięcy różańców i trochę podatki na to poszły i moje też.
1: Ale jaka to moc, ja słyszałem, że różaniec to bomba atomowa na szatana, to jaka moc w tym dżemie. A nie.
0: A nie, ja nie wiem, ja nie lubię dżemu.
1: Ja wrócę jeszcze do tego właśnie podpalenia, no bo tak, na niektórych portalach piszą, że o mało co nie zginęły dzieci posła Bohaterskiego, który zalazł za skórę PiSowi, poseł PO, i tam, no, o mało co też nie zginął, ale potem jak się okazało właśnie, że to taka przenośna toaleta, wiadro toilet, takie jak to po rusku się nazywa, czyli takie wiadro z takim dosiadania, ktoś podpalił i tam ściana się osmaliła trochę, no i ja właśnie słyszałem, że to tak było, że to sam Krzysztof Brejza właśnie tak, mój informator mówi, że widział go, jak stał pod oknem i mówił: Halinka, no pierdzę, owszem, ale to po tych twoich mielońcach pierdzę, a nie od piwska wcale. No, siedź sobie tam i tam se pierć. Teraz i... Kalincia. No i poszedł taki biedny, nos spuścił, potem szedł i właśnie mój informator mówi, że potem tak łaził i pod nosem sobie mówił: ale mi się chce srać, no. Tylko gdzie tu walnąć kasztana? Jak mnie zobaczą, to jeszcze potem w gazetach napiszą, że poseł PO się zdefekował. No gdzie by... O, proszę, jest tu przenośny kibelek, co ekipa remontowa zostawiła. To dobrze, że to bo przynajmniej nam do chaty nie włazi ten plebs. No to sobie tutaj może załatwię sprawę. Nie. I tam potem sobie właśnie załatwił potrzebę fizjologiczną i papieroska tam potem wrzucił, bo przyzwyczajony, że do kibla zawsze wrzuca, ale zapomniał, że tam się wody nie spuszcza, no i się podpaliło to wszystko.
0: Może to wyglądało zupełnie inaczej. Halinka powiedziała: ale przecież jeżeli by się zapalniczkę do tej twojej dupy przyłożyło... Kurde, myszka Miki mi wychodzi. Jeżeli by się tej zapalniczkę do twojej dupy dołożyło, to by się pożar zrobił, tak? Potrzymaj mi piwo.
1: Salido, dzwoń na policję! Dzwoń! Mordują posła!
0: I mrówę do pisiory! Powiem, że to pisiury, powiem, że to pisiury, bo pisior ci się pali.
1: Tak mogło być. No. Jedyna szansa, żeby zostać bohaterem. Słucham?
0: A wszystko dlatego, że nie miał różańca. Bo gdyby miał różaniec, to by różaniec ma taką, wiesz, to jest taki przenośny magraf, nie?
1: No nie wiem, czy to tak działa. No wiesz, na kościołach są piorunochrony.
0: Jakesze, no. Stary, widziałeś tę analizę.
1: No. Jeszcze słuchaj, też czytałem sobie o tym, że zaczyna być problemem wolność słowa w przypadku sztucznej inteligencji. No bo jest już tyle w sieci różnych botów takich, które są takim jakimś no, zalążkiem tej sztucznej inteligencji, taką prapra sztuczną inteligencją, jeszcze nie taką, którą znamy z filmów science fiction, no ale już to można by od biedy uznać. No i te różne boty, to czy one powinny móc mówić, co chcą, czy nie powinny mieć obowiązku informowania nas, że są sztuczną inteligencją i tak dalej, a co jak taka sztuczna inteligencja zacznie używać słów uznawanych powszechnie za obelżywe albo cię obrazi na przykład, to kto będzie ponosił odpowiedzialność? Twórca tej sztucznej inteligencji? Serwis? Czy może się skończy jeszcze jakąś kiedyś rozprawą, gdzie sztuczna inteligencja będzie starała się wybronić z oskarżeniem.
0: Podejrzewam, że w takiej sytuacji sztuczna inteligencja owinie nas wokół palca, stwierdzi, że tutaj powołuje się na jakieś prawo, które dawno zapomnieliśmy, że ono ciągle obowiązuje i że ona jest tutaj kryta.
1: Na co by można skazać sztuczną inteligencję?
0: Możemy ją skazać na słuchanie twoich audycji, tak zapętlonych w kółko.
1: A można by też skazać ją na więzienie, ale takie wirtualne dla sztucznych inteligencji. Ty,
0: skrywają cię na pendrive'a i wsadzają na półkę.
1: Ale jakie ja pomysły mam, ja to normalnie jestem Lem drugi. Takie więzienie dla sztucznych inteligencji i niechcący się tam dostaje człowiek w tej roli Sylwester Stallone.
0: Kurde, miałem kiedyś pomysł na grę. Tutaj w sumie brakuje mi umiejętności, żeby to zrobić. Natomiast jest taka piosenka Vocaloida, czyli tego syntezatora mowy chińskiego, który potrafi śpiewać w Disappearance of Hatsune Miku, który opowiada historię o tym, jak Miku orientuje się, że zaczyna być kasowana. I śpiewa, bardzo szybko śpiewa, bo wie, że to są jej ostatnie momenty życia, przeprasza za wszystkie niedoskonałości, za wszystkie niedociągnięte nutki i bardzo tak, wiesz, cała się oddaje, poddaje temu wszystkiemu, co się dzieje, wie, że nie ma żadnej opcji, żeby przed tym uciec i tak sobie właśnie pomyślałem, że właśnie wbijasz się do takiego komputera, coś na zasadzie starego serialu Reboot, nie wiem, czy pamiętasz, z lat 90., taki jeden z pierwszych trójwymiarowych seriali.
1: Nie znam chyba.
0: Nie pamiętasz, nieważne. W każdym razie, że wchodzisz do takiego komputera, jesteś takim programem, którego nagle próbują wykasować. I tutaj wiesz, i tutaj się chowasz, nie? Chowasz. Idzie tutaj, nie wiem, jakaś taka kosiarka czy coś takiego po dysku twardym, to ty chyc i się chowasz w ramię, nie? I tutaj biegniesz dalej i zapisujesz swoje dane i kosiarka idzie za tobą. Chowasz się w rejestrach procesora, tutaj coś ci przejeżdża i tak dalej. Taki survival horror, tylko że jesteś programem zamkniętym w komputerze i próbujesz przeżyć.
1: W filmie Tron było trochę takie jakby więzienie dla programów, nie? Stary no, bardzo film. Film Disneya zresztą, o czym nie każdy wie, bo taki mało disneyowski. No i to fajnie pokazuje, jak kiedyś sobie ludzie wyobrażali świat w komputerze. No.
0: Najpiękniejsza scena z tego starego Trona, jak się dobrali do źródła i z niego pili. Czysta energia. Czysta energia.
1: No, a ten właśnie przypadek, jak Fiku Miku się dowiedziała, że zostanie wykasowana i rzewną piosenkę śpiewała, to był jedyny raz, kiedy potrzeba płakał. Rzewnymi łzami.
0: Naprawdę pierwszy raz, kiedy poznałem tłumaczenie tej piosenki, płakałem. Autentycznie. I w sumie drugi, trzeci raz też. Bardzo mnie poruszyła.
1: Nie będę tego komentował. I mówił tam, znaczy, że ona jest stary, malutki.
0: Rzeczywiście tam jest co ty, więc... Nawet bardziej. Muszę sobie tatuaż z Miku zrobić w sumie. Mam taki plan. Na serduszku.
1: mnie tam bardziej przejmują takie sprawy, jak na przykład sprawa słynna i omawiana teraz szeroko, sprawa Tomasza Komendy. No, okazuje się, że jeden znany polityk, który był w czasie, kiedy ta sprawa była właśnie, kiedy się toczyła, który był wtedy prokuratorem generalnym, bardzo naciskał, żeby w ogóle tego zbója ukarać i że to twardą ręką trzeba i dość już pobłażania i liberalizacji prawa sądowego i tego trzeba go zamknąć. I wiesz, kto to był? Ten słynny polityk, który wtedy był prokuratorem?
0: Pull up, train ahead.
1: No właśnie, to był święty Lech Kaczyński, który słynął z tego, że naciska właśnie często na różne osoby, na przykład, żeby...
0: Czyli Komendy stoi za katastrofą smoleńską?
1: Co?
0: Jeżeli Komenda spowodował katastrofę smoleńską.
1: Aha, w ten sposób. O tym nie pomyślałem. Może?
0: No, miał motyw.
1: Bo Lech Kaczyński się tak bardzo wnerwił całą tą sprawą kaczyńską, że to jeszcze tą sprawą Komendy, że to zostało przy nim aż do tamtego czasu, on był rozkojarzony i mówił tam ląduj dziadu, i trach, no i to jest wina Komendy. Ale w ogóle był też i katowany ten Komenda na Komendzie. Też i pytali go, czy winny, a on mówi, że niewinny. No to bach go w ryj. I go tam do szafki, i pałą w szafkę, i kopa mu w jaja, i gazem. Aż się przyznał w końcu. Bardzo dobre sposoby takie ma policja nasze. I no nie wiem, jak tak już mówiąc na serio, jak znowu i przy tej sprawie nikt nie poniesie odpowiedzialności, to ja ostatecznie tu deklaruję, że stracę resztki szacunku dla polskich sądów, policji
0: i polityków. Jaką odpowiedzialność miałby ponieść Lech Kaczyński? A czekaj, bo spróbuję, bo chcę pokazać, jak interpretuje się słuszne skądinąd przepisy regulujące sytuację podejrzanego. Ale ten przykład ukazuje też znieczulicę, atrofię moralną i nie jest to niestety zjawisko wyjątkowe. Gdyby człowiek zdrowy moralnie ścigał morderców tej dziewczynki, na pewno zaangażowałby się to z całej siły, a nie szukał sposobów chronienia degeneratów.
1: No, kiedyś był taki zwyczaj, że to u papieży tak było, że jak chcieli ukarać jakiegoś papieża, który już umarł, to wykopywali go z grobu i tam się mścili na jego zwłokach. To można by tym starym, ja po prostu uważam, że akurat to w katolicyzmie bardzo mi się podoba, ten zwyczaj, i szkoda, że już nie jest praktykowany. Można by go przywrócić troszeczkę i zrobić ekshumację Lecha Kaczyńskiego i może w ten sposób jakoś tam zadość uczynić. Skoro partia nekromantów już wykopała wszystkich tych, co brali udział, zaraz, przecież go już wykopali chyba. No skoro wszystkich tam powykopywali, to Lecha Kaczyńskiego chyba też wykopali i tam go badali, czy ślady trochę.
0: Na Wawelu to tam się chyba wieko odchyla, a nie się wykopuje.
1: Aha, no to
0: odchyli. Wykop.pl, sprawdź to.
1: Wykop, zakop. No właśnie, może to jest partia nekromantów. Pedofile i sataniści, PiS. Może to tak jest. Ups.
0: No to ładnie, no to... O kurde, stary, ale... Ja może sprawdzę, czy jakieś domeny gov.pl nie są podpięte do radia teraz.
1: No ale to nie, bo to taka moja, ja tak tylko przypuszczam sobie, może to fakt jest jakieś prawdziwe znaczenie tego skrótu PiS. Pedofile i sataniści, takie ukryte. Nie, chyba nie, tak mi się tylko wydawało.
0: A nie wiem, ja skończyłem na ukradliśmy księżyc, podpierdolimy i słońce, także...
1: No, także, no właśnie, co, no zobaczymy, czy dostanie Tomasz Komenda odszkodowanie 10 milionów złotych.
0: No 10 milionów na pewno nie dostanie, ale coś mu się należy, jakaś taka sensowna renta, no nie wiem, no paręset tysięcy spokojnie powinien dostać, tak?
1: Dostał jakąś tymczasową rentę do czasu właśnie zakończenia sprawy o odszkodowanie, a może tak... zwyczajowo po polsku dadzą mu na przykład odszkodowanie 200 zł. I przeprosiny w gazecie. Przepraszamy, jeśli ktoś się poczuł urażony.
0: Tak.
1: Nie, tak to będą takie przeprosiny właśnie, nie, wiesz.
0: Wkleją ten, wkleją pasek z Baranowskiego, dobrze pamiętam, tak, Baranowskiego. Ależ wodzu, cóż wódz, to ja przepraszam.
1: Nie, to będą takie, wiesz, standardowe przeprosiny, jak to u nas też, że my poczyniliśmy wszelkie starania, aby proces był przeprowadzony prawidłowo i tam i referat cały taki, a na końcu, jeśli pan Tomasz poczuł się urażony czymś lub się poczuł niezadowolony z pewnych okoliczności, które nie były naszą winą, to przepraszamy. No i koniec. No, takie będą właśnie może tak standardowe, takie przeprosiny w stylu poselskim. Można by zrobić. Z takich bardziej pozytywnych klimatów to, kurczę, ja bardzo lubię takie filmy. Czarnoskóry bohater. Właśnie sobie tu reportaż włączyłem. Czarnoskóry bohater uratował dziecko. Dziecko wisiało na czwartym piętrze, w ogóle rączkami się trzymało za barierkę, bo z balkonu tam gdzieś wyleciało. I słuchajcie, Mujina się wdrapała, ale jak on to zrobił, jak Spider-Man po prostu po tych balkonach, no jakby spadł, to zimny trup, mokra plama. A on się wdrapał na czwarte piętro po balkonach i uratował to dziecko. Ja lubię, zawsze mi takie ciarki przechodzą i sobie wyobrażam, że to ja jestem, że to ja się wdrapuję. Chociaż bywało, że też uratowałem dziewczynkę. Nie wiem, czy ja o tym wspominałem, chyba nie. Kiedyś może wam opowiem. No i...
0: Dwa tygodnie temu o tym mówiłeś.
1: No tak, no, może, ale to trzeba przypominać takie rzeczy.
0: No oczywiście.
1: No i co? I zwróciłem uwagę na komentarze na polskich serwisach i portalach. Oczywiście tak. Tak się w ogóle zastanawiam. 2000 kciuków w górę i 70 w dół. Ciekawe, kto daje w dół. To taki, wiesz, że szkoda, że co? Że szkoda, że dziecko nie spadło, albo bo on jest czarny, to na przykład białego by nie uratował już. Takie same komentarze w takim stylu. Białego by nie uratował, albo to jest fake, to była kukła dziecka, albo takie w ogóle z góry na dół wszyscy tacy jakby nikt nie napisze, że fajnie, wow, bohater, a na zagranicznych tak, na zagranicznych tam, o, real hero, yeah, a u nas, wiesz, tam pewnie, aha, bo on dostał, on się stara o obywatelstwo francuskie i zostanie teraz cała ta procedura przyspieszona jakoś tam. No i oczywiście w Polsce komentarze takie, że to akcja właśnie tych ciemnych, żeby im PR dobry zrobić. To zostało wszystko ustawione, proszę ciebie.
0: Ja pierdzielę, ludzie kochani, naprawdę. Tutaj nawet różaniec nie pomoże, bo... Co trzeba mieć w głowie? Dzieje się coś jednoznacznie pozytywnego, tak? Ktoś mógł zginąć i nie zginął dzięki temu, że ktoś zainterweniował. Ale nie. Nie, bo on jest czarny, bo on coś tam. Kuźwa! Ludzie kochani! O co tu chodzi?
1: On to specjalnie zrobił, żeby zapunktować i żeby dostać obywatelstwo. I teraz przyjedzie więcej takich czarnoskórych i będą gwałcić nasze białe kobiety.
0: I będą nam dzieci ratować!
1: Właśnie, a to naprawdę po prostu zwyczajny bohater. Ciekawe, ilu z was by się wspięło na czwarte piętro po balkonach i to jeszcze.
0: Ja dzisiaj wszedłem po schodach na 10 i.
1: Już masz dość.
0: Wiesz co, normalnie nie mam dość, ale po tak ciepłym dniu jak dzisiaj mam dość, bo była informacja wywieszona, że będzie konserwacja windy, że coś tam, że te koła trzeba przetoczyć, że trzeba tam sprawdzić, ale będzie wejście przez drugą klatkę, bo. Jest to wieżowiec, 10 pięter, nie powiem na którym mieszkam, ale powiedziałem, że wszedłem dzisiaj 10 pięter, więc już powiedziałem. Jest takie 11 piętro, gdzie kiedyś były suszarnie, a teraz jest przechowalnia dla bezdomnych na czas zimy. Natomiast można przez te suszarnie przejść sobie z jednej klatki do drugiej. No i było wywieszone, że co prawda winda nie będzie działała, ale winda w drugiej klatce działa. Zresztą dwa tygodnie temu taka sama konserwacja była w klatce obok. No i faktycznie domofon był tak zablokowany, że on otwierał wszystkim. Każdy mógł sobie wejść i skorzystać z tej windy. No i dzisiaj podchodzę do drugiej klapki, szarpu. Dobra, może ktoś będzie szedł. Minęło 15 minut, dobra, strach to pies. A specjalnie jeszcze poszedłem na zakupy, takie specjalnie cięższe, żeby potem sobie nie nosić w następnych dniach na wypadek, że no może się nie dostanę do tej drugiej klatki. Nie, nie potrzeba, będziesz musiał zapieprzać. Ale jaki prysznic był przyjemny potem. O Jezu.
1: Ja sobie wziąłem do serca takie artykuły, które ostrzegają, żeby się nie myć za często, bo to się skóra ściera i człowiek umiera, czy tam coś. No i to nie wolno się za często też myć. Proszę ja ciebie.
0: No pani Krystyna Pawłowicz byłaby z ciebie dumna.
1: Skarpety zagłady. No, a wiesz, że... Tu czytam w artykule, że w artykule. Połączenie artykułu i kury. Artykuła. Najnowsze obliczenia pokazują, że wirtualna waluta z gry komputerowej World of Warcraft ma większą wartość niż słabnąca waluta Wenezueli. Bolívar. No i tu jakieś są przeliczniki, coś w ogóle, no ale to pokazuje jaka siła jest w takiej grze World of Warcraft.
0: Jest coś takiego, pamiętam kiedyś było dość popularne pranie bitcoinów poprzez serwis, kurde, jak się nazywała ta waluta w Second Life?
1: Oj, zapomniałem.
0: Ale to coś co, nie wiem, w każdym razie wpłacałeś sobie bitcoiny, przetwarzałeś je na walutę Second Life, a potem przetwarzałeś je na dolary czy tam euro i wypłacałeś sobie PayPalem. I to było już czyste, piękne, bo nikt tego nie rejestrował. Virvox się serwis nazywał.
1: A waluta się nazywała Lindeny od twórcy tak. Lindena. To ja z moimi craftscoinami, tu widzisz, w dobrym kierunku idę, craftscoiny, Lindeny.
0: A wiesz, że jedna transakcja Bitcoin zużywa tyle energii elektrycznej, że pozwoliłaby zasilić jedno gospodarstwo, średniej jakości gospodarstwo domowe przez rok? Jesteśmy w tym punkcie.
1: To jest dziwko. No tak, bo to działa tak, że jest coraz większa moc potrzebna tam do wykopania, tak? Jakby w zależności od kursu tego bitcoina, tak? Coraz więcej...
0: Cały czas się to przetwarza, tak? I jedna transakcja, żeby została zaakceptowana, no to tam musi być z dwóch czy trzech źródeł i te pewne operacje muszą być przeliczone. No i niedawno chyba na Forbesie nawet właśnie widziałem, nie mam tego pod ręką w tym momencie, ale widziałem właśnie newsa, że spokojnie jedna transakcja bitcoin to jest tyle prądu, ile zużywa jedno gospodarstwo domowe przez rok.
1: A może byśmy spróbowali, nie wiem, może na przykład w weekendzik jakiś czy coś, zrobić jakąś akcję na Second Life nocno-radiową. Ja swego czasu organizowałem nawet kampanie reklamowe na Second Life dla Lecha i spotkaliśmy i zorganizowałem taką manifestację z transparentami, na których były powypisywane hasła reklamowe Lecha i... Tak kilkanaście osób przyszło w sumie tylko i tak krzyżyliśmy Lech najsmaczniejszy, oh yeah, i poszliśmy sobie.
0: Nie wiem, a Second Life to jeszcze w ogóle żyje?
1: Tak, chyba tak.
0: Ale nie wiem, to znaczy raz tam wszedłem, tak wiesz co, miałem bardzo nieprzyjemne uczucie, bo to było mnóstwo marek, mnóstwo takich, wiesz, mnóstwo takich sponsorowanych, tak do bólu sponsorowanych osób, itemów, jakichś botów i tak dalej, ale człowieka to tak... Nie ma.
1: No tam w ogóle, no można by zrobić jakąś siedzibę wirtualną, tylko że kiedyś było łatwiej o ziemię. Teraz ta ziemia strasznie droga jest, w ogóle trzeba kupę hajsu zapłacić za własną wyspę. Pamiętam, że jak nawet...
0: Pamiętam budowałeś jakiś domek przez tam ileś czasu i ci go szlak trafił, czy coś takiego i na szybko kupowałeś gdzieś.
1: Przed samym otwarciem, pap, tak, zmontowałem pap i fizykę włączyłem niechcący, tak jakoś... Tak dla testu, a co się stanie? I mi się zawalił po prostu, bo włączyła się fizyka, ściany zaczęły się walić, się tak na moich oczach przed samym otwarciem imprezy zawalił.
0: Kurde, kuchenne rewolucje w stylu krawca.
1: Ale jaki to fajny świat. Wyciągnąłem z kieszeni drugi pub, kupiony wcześniej, mniej ładny, ale i postawiłem i jest. To trochę mi się przypomina taki system RPG Toon, gdzie wszystko się, gdzie tam właściwie można było wszystko zrobić i kiedyś jeden z graczy miał przenośny dezintegrator, skierował go w ziemię i ziemię zdezintegrował całą i taka biała przestrzeń jest w ogóle, wiesz, jak w Matrixie, stoimy tak sobie i nagle słychać puk, puk, puk i to przyszedł pan z obsługi i wyjął z torby nową ziemię. I...
0: Oj, w tuna chciałbym kiedyś zagrać. To jest naprawdę piękna rzecz. Ale jadąc dalej, w 2014 roku pan Alex Adams po zjedzeniu pomidora genetycznie modyfikowanego umarł. Niestety okazało się, że na Twitterze, na którym została ogłoszona jego śmierć, ogłosił, że bierze teraz udział w marszu przeciwko Monsanto w 2018 roku, jak również znaleziono później jego zdjęcia, kiedy wandalizuje wraz z Greenpeace'em Monsanto. Także te pomidory to chyba aż tak złe nie są, skoro można umrzeć i zmartwychwstać potem.
1: Atak krwiożerczych pomidorów, taki film był, horror. Znaczy taki śmieszny horror. Takie były właśnie pomidory z zębami, atakowały ludzi.
0: To może horror klasycznie. Uwielbiam naprawdę.
1: No właśnie. Co my tu jeszcze mamy za newsiki?
0: Mam news z telewizji, z tygodnika TVP.pl. Za nasze grzechy, za naszą krwawicę. Partnerem serwisu jest Lotos. Także pamiętajcie, gdzie tankujecie. Przeczytam tylko tytuł i headline'a, i zajawkę. Homoseksualizm, grzech odpychający nawet dla szatana. Media mają nowy dowód na to, że papież Franciszek zmienia doktrynę Kościoła i luzuje moralne wymogi kwestii ludzkiej seksualności. Tym razem jest nim relacja homoseksualisty, który miał się spotkać z papieżem i usłyszeć, że nie musi się przejmować swoim homoseksualizmem, bo to Bóg stworzył go gejem. Autorem jest nie kto inny, a pan Tomasz Pterlikowski.
1: A to antychryst z tego Franciszka. A to może to zemsta za te jego szkalowanie biskupów w Wenezueli, że tam ich oskarża, że pedofili kryli, że to, że tamto. No i to widzisz. Te dzieci same garną, bo pozbawione rodzicielskiej opieki ojca i matki się biedaczki garną, a kapłan paluszek mu się niechcący omcknął i wielkie ajwaj, żydomasoneria kwiczy wściekle.
0: No. Kuba tutaj proponuje, żebyśmy zagrajmy w Monopol Online, a potem malujemy jajka na Wielkanoc. A kto komu te jajka będzie malował, bo bardzo jestem ciekaw.
1: Jajka trzeba do wrzątku włożyć jeszcze wcześniej, zanim się je pomaluje.
0: I dlatego nie masz dzieci.
1: A ponoć naprawdę od laptopów, tak jak grzejesz cały czas laptopem jajka, to się obezpładniasz, mówiąc właśnie tak po katolicku trochę, obezpładniasz się. Ty uważaj, jak tam z tym laptopem siedzisz.
0: Nie, ja mam taką półeczkę, także jajek sobie nie grzeję. Czasami się kot upierdzieli na moich biodrach i wtedy dogrzewa jajka, no ale kot to jest ile tam, 38 z hakiem, także...
1: A Unia Europejska chce nie tylko ujednolicenia praw związanych z danymi osobowymi, ale też, jak wspominałem, chcą ujednolicić zasady, te, które obowiązują przy ustalaniu składów różnych produktów żywnościowych na wszystkich europejskich rynkach i to mi się podoba. Tyle, że tak, jak powęszyłem trochę i poczytałem opinie różnych ludzi, którzy pracowali w różnych korporacjach w Polsce, to wyłania się niestety smutna prawda, że Polak Polakowi wilkiem, złym wilkiem znowu i że to pogarszanie jakości produktów często jest już po naszej stronie, polskiej. To nie jest tak, że Niemcy coś od razu produkują na przykład gorszego dla nas i do krajów z byłych demoludów, w tym Polski, a sobie robią dobre rzeczy, tylko to nasze Janusze biznesu właśnie się spotykają i co by tu zrobić? A tu rozcieńczymy, a tutaj damy, jakby tak dać zamiast masła, słuchajcie, to dobre, olej palmowy. Bardzo dobre, panie prezesie, bardzo dobre, brawa dla pana prezesa.
0: Może wiesz, ta słynna chemia z Niemiec, nie, że wiesz, że człowiek jak miał 20 lat, to sobie sprowadzał amfetaminy z Amsterdamu i tam dorzucał jakiegoś gruzu czy innego wapnia, żeby wiesz, żeby zwiększyć wagę i podobne, żeby troszkę zastymulowało i tak dalej. No to i teraz okej, okay, no to teraz można handlować proszkami do prania, a to dorzucę to samo, nie?
1: No właśnie, właśnie. No i to widzicie, nasze Janusze biznesu i też osoby, które pracowały w różnych międzynarodowych korporacjach, mówią, że tak, no jak się spotyka jakaś tam rada nadzorcza, jakieś inne ważniaki, no to tam na przykład Niemcy sobie rozmawiają, jak tu zatrzymać klienta, jak go zaczarować wysokiej jakości produktami, ofertą. A u nas właśnie jest takie przyznawanie sobie nagród bardziej, kombinowanie. No, jestem w stanie w to uwierzyć, ale witamy na antenie ponownie Jacka Blachę.
3: Dobry wieczór. Była mowa, jest mowa troszeczkę o technologii i o politykach. Właśnie tutaj odpaliłem sobie taki jeden ze serwisów informacyjnych w swoich zakładkach, co mam. I czytam, znaczy to było do przewidzenia, że to a propos świata bitcoinów, że giełda BitBay wynosi się na Maltę. Sylwester Suszek podczas piątkowego kongresu Bitcoin, to jest dodajmy CEO największej polskiej giełdy, czy największej to tego bym nie powiedział, ale polskiej giełdy BitBay przenosi całą firmę na Maltę. W uzasadnieniu pisze, że giełda zmagała się z takimi problemami jak wypowiadanie rachunków bankowych czy postępowania ze strony KNF oraz KAS. Nie wiem co to jest KAS. Nie wiem, skrót od sądu administracyjnego czy czegoś. Natomiast robi się bardzo ciekawie, bo wszystkie inne kraje, w tym także kraje europejskie z otwartymi rękami, że tak powiem, przyjmują dobrze zarabiających, ponoć pięciokrotnie więcej. Tutaj potrzeba może się wypowiedzieć trochę na ten temat, że podobno deweloper z dobrą znajomością technologii blockchain zarabia pięciokrotnie więcej niż zwykły jakiś tam, prawda, klepacz.
0: Bullshit.
3: Fajnie, że ci ludzie, no natomiast nie można powiedzieć, że zarabia mało, tak? Natomiast fajnie w cudzysłowie, że ci wszyscy ludzie, w tym także prezesi i ich kontrakty będą opodatkowane na Malcie, a nie w Polsce. Świetny strzał w stopę. Zaraz obok widnieją artykuły, w których widać, że nawet w Rosji powstał kantor do wymiany bitcoinów, w Rosji, o której się tyle mówi, że miała zakazać w ogóle nie tylko bitcoinów, ale VPN-ów i w ogóle wszystkiego, tak? Wielka Brytania też, że tak powiem, otwiera się, jak to się mówi, frontem do całego tego biznesu. No a u nas, tak jak Krawiec to dobrze określiłeś właśnie, podsumowując tam komentarze do jednego newsa, tak, a u nas nie chcemy, to zło, czarna magia, won z Polski. Smutne to jest.
0: Z jednej strony tak, to znaczy przede wszystkim nasza administracja skarbowa za bardzo nie ogarnia tematów jakichkolwiek. W zeszłym tygodniu, nie mam tego newsa, ale mignął mi, ale po prostu sobie nie zapisałem linka, gdzie minister finansów był dumny z tego, ilu to Polaków otworzyło działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii. I opowiadał to jako kurde sukces, nie? Gdzie? Kuźwa, nie? Ludzie, kochani. Nie, dobra, ja rozumiem przedsiębiorczość. Ja rozumiem to jakby bajt, kurde, powiedział to u siebie w audycji. To bym zrozumiał, ale nie, kuźwa, minister finansów.
1: A myślicie, że minister finansów wie na przykład, co to są kryptowaluty? Czy tak jeszcze nie bardzo słyszał tylko, że to jakieś takie modne teraz?
0: Kryptowaluty to te waluty, co są schowane pod materacem albo w skarpetkach. To są kryptowaluty i my te kryptowaluty musimy tutaj opodatkować. Ale co do samej giełdy BitBay, mam jak najbardziej złe zdanie ze względu na to, że angażuje się, poszło bardziej właśnie, wspiera pewne niewłaściwe i rokujące na bycie piramidą finansową struktury, takie jak m.in. Dascoin, co no, przytulili się też do nich. I też parę takich sytuacji mieli w swojej historii, więc absolutnie tutaj nie będę ich chwalił za cokolwiek, bo to są ludzie, którzy chcą się zwyczajnie dorobić, a nie, to nie są żadni wojownicy wolności. Natomiast no KAS, czyli Krajowa Administracja Skarbowa, czyli twór, który powstał mniej więcej rok temu. No okej, okay, no fajnie, że pokazała, że cokolwiek robi. Miło mi, naprawdę, super, nie wiem. Nie wiem nawet, jak to do końca skomentować. Mają natomiast ładne godło, podobne do herbu papieskiego.
1: Przypadek? 44 słuchaczy akurat jest to. To chyba nie przypadek. No, to co tam jeszcze, Jacku?
3: Nie wiem, mówiąc szczerze, kompletnie mi wyleciało z głowy. Coś jeszcze tutaj chciałem dodać a propos samej giełdy BitBay i tego, co potrzeba powiedział. Nie wiem, po prostu uciekło mi z głowy. Jest za gorąco, mózg się topi. Cześć, panowie.
1: No to idź się ochłoć. Trzymaj się, cześć.
0: Trzymaj się i do usłyszenia. A tymczasem, Krawiec, czy miałeś kiedyś hełm wojskowy na głowie?
1: Tak dodam jeszcze, że blacha się bardzo nagrzewa. To w te upały to...
0: Czy miałem... On lubi takie dowcipy.
1: Czy miałem hełm wojskowy? Tak, miałem. To był hełm przerobiony na wikiński. Jak zaczynałem karierę wikinga, to miałem hełm wojskowy przerobiony na wikiński z takim okularem dospawanym. No i całkiem fajny był.
0: To mam newsa dla ciebie. Awantura na komunii w hełmie.
1: A propos.
0: Dosłownie czytam tytuł. Zaczęło się od roseł, a przy schabowych i na getcach wezwano policję. Pani Sylwia zorganizowała przyjęcie komunijne w restauracji Krokus w Chełmie. Zamiast udanej imprezy, ten ważny dla jej dziecka dzień zakończył się ogromną kłótnią. Stwierdziła, że podczas przyjęcia podany zepsuty rosół oraz nie zgadzała.
1: O, i tu służby zagłuszają. To był bardzo...
0: Zacząć się z nią szarpać na zapleczu i grozić jej, żeby tylko uniknąć zwrotu pieniędzy. Ale jak się później okazuje w wyjaśnieniu, w zeznaniach obu stron nie zgadza się m.in. liczba zamówionych kotletów schabowych i nuggetsów. Dodatkowym argumentem pani Sylwii miał być również robaczek na cieście, który odkrył jeden z biesiadników. Natomiast jak opowiada właściciel restauracji, przy wyjściu z lokalu pani Sylwia zażądała od jednej z barmanek zwrotu pieniędzy za nieobecnego na przyjęciu gościa. Kiedy nie otrzymała oczekiwanej kwoty, zaczęła grozić właścicielowi, obrażać go i rzuciła jego telefonem, gdy chciał wezwać policję. Do awantury dołączyła też siostra jej wynajmującej, pani Sylwii, i mąż z kolegą. Na miejscu interweniowała policja, obie strony zgłosiły sprawę na policję i do prokuratury, trwa postępowanie w sprawie. Kurde, jeżeli ktokolwiek kiedyś organizował, nie wiem, wesele, chrzciny, komunię czy cokolwiek, to płacisz za te talerzyki, które ci potwierdzili. Jeżeli ktoś nie przyjdzie, to po prostu płacisz za niego, bo nikt nie będzie gotował mniej tylko dlatego, że okej. Nikt nie przyszedł, no wygotować na tam 50 czy 100 osób, to nie w kij dmuchał. A tutaj jakaś kurde afera, no okres komunistyczny naprawdę nam się pięknie w tym roku układa.
1: W takich artykułach zwykle zmienia się nazwiska i imiona. Myślę, że to nie była pani Sylwia, tylko pani Grażyna raczej i pan Janusz. No właśnie, to takie częste zachowanie jest, nie? Że zapłaciłem co prawda tego, ale w rezultacie zjadłem mniej, to proszę mi odliczyć. No to...
0: Nie, ale sobie wyobraziłem, nie? To znaczy tak, ja pamiętam po moim weselu, gdzie faktycznie od cholery żarcie zostało. I wiesz, i tam sobie to popakowaliśmy w pojemniczki i tak dalej, te pojemniczki też były wliczone w cenę, nikt nas tutaj nie skasował i później pół rodziny wpierdzielało takie kiełbasy przez tydzień, dwa tygodnie, tak? Ale... Nawet do tego stopnia, że bo ciasta bardzo słabo schodziły, bo troszkę za dużo zamówiliśmy. I wielu gościom, którzy po prostu, wiesz, no, stwierdzili tam, nie wiem, druga w nocy, okej, no to my wracamy, bo coś tam musimy, no to tutaj wam zapakuję trochę ciasta, nie? I wyjeżdżali z tymi pojemniczkami. Ale nawet by mi do głowy nie przyszło, żeby zażądać zwrotu za niezjedzone jedzenie, no kurde. Wyobraź sobie, że przychodzisz do McDonalda, zamawiasz dużego Big Maca z frytkami, nie zjesz dwóch frytek i żądasz 14 groszy rekompensaty, no.
1: Adwokat tu narzeka, że takie tematy, ale to są, jak dla mnie, to są właśnie dosyć ważne tematy. Mówią trochę o mentalności rodaków. I,
2: taka jest Polska.
1: Taka jest Polska. To jest takie wieśniactwo w sumie, no, jak to się mówi. Tak.
0: No, przykre, bo przykre, no, ale takie są fakty.
1: Coś dużo awantur jest na polskich komuniach, weselach. Mam taką teorię, że to przez alkohol, men, może. Wiesz, jak człowiek jest podpity, to go bierze na tam, żeby wszystkich dookoła poustawiać i domagać się swoich praw, bo oni nas nie szanują. Ja nas tu załatwię. I wiesz, i była miła atmosfera, a tu nagle, wiesz, się ludzie kłócą, żrą, domagają się, żeby tu zwrotu. No i cała atmosfera psy w dupę.
0: Nie wiem, no alkohol jest, kurde.
1: Ja też się po alkoholu robię nieznośny.
0: To nawet na trzeźwo jesteś nieznośny.
1: A ja po alkoholu jestem jeszcze gorszy.
0: To wiem.
1: Znowu kurde, przez kamerę.

0: Bo doszły mi jakieś słuchy, że coś mają do wikingów, kurwa. Ja wtedy byłem wikingiem, chciałem ich bić. Po alkoholu taki się człowiek debilowaty robi. To nie była moja wina, tylko alkoholem mnie spoili. No tak, szlachta rozpija chłopów.
1: Szukaj winnego, tak, dokładnie. Szukaj wymówki, szukaj winnego, tak. Bądź prawdziwym Polakiem, to nie twoja wina, to alkohol przez ciebie mówił. Stary, kurwa, dorośnij.
0: Vino veritas, faktycznie się mówi. Tom Six, mówi ci coś? Taki pseudonim, czy tam nazwisko?
1: Ja to słyszę.
0: To jest autor jednego z najohydniejszych filmów wszechczasów, Ludzka stonoga. I teraz pracuje nad nowym dziełem, już od jakiegoś czasu, już nawet miało się ukazać to dzieło. Film The Onania Club. I... Ludzka stonoga była nawet w Wielkiej Brytanii, jak tu wyczytałem, uznana za film niebezpieczny dla psychiki ludzkiej. Onania Club ma być jeszcze bardziej obrzydliwy. I nie wiadomo do dzisiaj, o czym ma być ten film, a już na Filmwebie ma ocenę 4,7. Ale czy ten tytuł nam czegoś nie podpowiada? Onania Club.
1: Jak Onania myślisz? Kojarzy mi się z grecką boginią.
0: Onania. A czego to jest bogini?
1: Lewej ręki.
0: Onan barbarzyńca też mi się kojarzy. Który ma jedną rękę taką umięśnioną, a drugą taką normalną.
1: W sumie tutaj jeszcze warto wspomnieć w tym miejscu o grze Agony z polskiego studia, która miała wyjść bodajże właśnie na koniec maja. Która miała być bardzo taka obrazoburcza, że demony, seksy i tak dalej, ale pojawiła się niedawno informacja, że niestety wydawca Polski Anioł Biznesu stwierdził, że albo wytną sceny seksu, albo nie zasponsoruje tej gry. Jest teoria spiskowa, że się po prostu nie wyrobili z tymi wszystkimi scenami i nie do końca im się udało to wszystko przygotować, więc na szybko przygotowali wymówkę. Bo weźmy takiego Wieśka Trójkę, gdzie no chwilami seksem naprawdę mocno ocieka. I to była gra polska z polskiego studia. No nie wiem, no może z tą Onanią też jest trochę tak, że... Wszystko ładnie, pięknie, wszystko się układało, ale ciężko było znaleźć aktorów, którzy by na przykład, nie wiem, tak jak do filmów typu Salo, 120 dni, jak to się nazywało?
0: 120 dni Sodomy, tak?
1: Tak, dokładnie. No, dobór aktorski na pewno był tutaj dość trudny i być może ludzie zaczęli się odrobinkę szanować i nie chcieli brać w tym udziału.
0: Albo chodzi tutaj po prostu o względy takie, żeby gra była dozwolona od 16 lat, a nie od 18. No bo jakoś tak jest, że seks jak jest, to od razu jest od 18, a mogą se flaki wypruwać, mogą być demony, diabolo i nawet jak się szatan tą grą już interesuje, to i tak może być nawet dla 12-latka takie diablo jest. Ja nie wiem, czy na przykład diablo jest od 16 lat. No ale wiesz, tak wyczytałem opinię tego Agony, notabene tu zerżnęli z Amigi, bo na Amidze była gra Agony o sowie takiej, co latała i strzelała błyskawicami z dupy. No i ludzie naprawdę, wiesz, ci wierzący, dla nich ta gra jest mega demoniczna, bo tam, no jakby ktoś nie wiedział, to tam akcja się rozgrywa w piekle. Jesteśmy normalnie, centralnie w takim piekle, gdzie łażą demonice, które mają cyce jak donice i musimy stamtąd dać dyla z tego piekła. No i tam straszne, wszystko takie zgniłe, wypaczone jak to w piekle. Przynajmniej według katolików.
1: To nie jest pierwsza gra, która opowiada o piekle w dość brutalny i bezpośredni sposób. Na PlayStation 3 wyszła gra Dante's Inferno. Platformówka, nowoczesna platformówka, która właśnie opisywała przejście przez tych siedem kręgów piekieł Dantego. I w momencie, kiedy doszedłeś do nieumiarkowania w jedzeniu i piciu, to dosłownie tak jakbyś trafił do jelita grubego człowieka. To był najbardziej obrzydliwy punkt. Kurde, nawet niemowlęta z jakimiś tam protosowymi nożami na rękach i tak dalej, nic mnie tak nie poruszyło. jak właśnie zlądowanie w tej tkance jelita grubego w tym rozwoju.

0: dziale.
1: No bo ty żarłok jesteś, to dla ciebie to była taka wizja straszna, że z przeżarcia w piekle to zacząłeś się
0: tak,
1: bać.
0: Na Xboxie też było, tak, bardzo, bardzo przyjemnie, tak, schodowa gierka, platformówka, polecam, no bardzo obrazoburcza, jakoś tam były jakieś protesty, no ale wydano, tak, no i też było... Jest jakiś tam grzech z tych siedmiu grzechów głównych. Nie wiem, pamiętasz siedem grzechów głównych? Furiat, jakie jest siedem grzechów głównych?
1: Niesłuchanie nocnego radia, śmianie się z krawca.
0: Nie wpłacanie na nocne radio.
1: No, niesłuchanie audycji do końca, tylko do połowy.
0: Słuchanie, wspieranie dobrego wilka.
1: Nie promowanie audycji, nie wklejanie ich na swojego Facebooka.
0: Dzwonienie po 4 razy, jeżeli jesteś Jackiem Blachą.
1: Gniew, chciwość, tu pisze Furiat. No, ale to kiedyś się właśnie zastanawiałem, jakie to właściwie są chrześcijańskie gry i wyszło, że to takie najgorsze, najbardziej krapowate, bo one to takie są, jakieś takie czerstwe, strasznie przygodówki, źle zrobione, gdzie tam proboszcz podkładał głos jeszcze i tak dalej. No, ale może to są właśnie chrześcijańskie, czy takie Dante Inferno to nie jest przypadkiem chrześcijańskie God of War?
0: Nie wiem, ja w Boga Wora nie grałem jeszcze, więc nie wiem. A z gier, które chcę kupić, po prostu nie oglądam trailerów, nie oglądam spoilerów, więc nie wiem.
1: Lenistwo, o to ja pójdę do piekła, chyba, bo czasami mi się zdarza. A no właśnie, ale to jak w ogóle jaka straszna by była taka gra, jakbyś jeszcze hełm do rzeczywistości wirtualnej nałożył na łeb, w takim piekle łaziło tam jakieś demonice. Cię napastują, a ty uciekasz.
0: Nie, ale okazuje się, że akurat jesteś w kręgu lenistwej. O, nie chce mi się. Nie, ale... wiesz co, może jutro, nie? Weź, tutaj masz wizytówkę, zadzwoń jutro, nie? Ja tutaj dzisiaj sobie radia posłucham.
1: Spotykasz taką piękną kobietę, już tam dochodzi do tego i owego, a okazuje się, że ma fujarkę i taki dźwięk jak na horrorach. Ui, ui, ui, ui. I ty uciekasz i krzyczysz, nie, tylko nie w pupę.
0: Furiat wspomniał o moim ulubionym grzechu, pycha. Ja lubię sobie takiego steka, takiego pycha zjeść, naprawdę pycha.
1: No właśnie, to niby obżarstwo, grzech, a potem jest, że pycha. To ja nie rozumiem. Ale ty, to wychodziłoby, że te chrześcijańskie gry to mogą być takie najbardziej obrzydliwe właśnie, takie piekło spaczone, zgniłe, jak u Gigera. I to wiesz, wtedy może być tak, że wszyscy będą, tak wejdą do sklepu, a nie chcę, nie, to chrześcijańska gra, dziękuję, ja mam za słabe nerwy, ja potem mi się wymiotować chcę, za chrześcijańskie dziękuję, nie. Jakaś taka ateistyczna, zwykłe strzelanie, coś.
0: A właśnie, Battlefield 5, o którym się dużo mówi, ze względu na niedoskonałość historyczną, ze względu na to, że Battlefield 5 będzie opowiadał o II wojnie światowej. I nawet się z tym nie kryją, bo w poście na Facebooku powiedzieli, zapomnijcie o wszystkim, czego się nauczyliście w szkole na lekcjach historii. I będą mikropłatności, będzie pay to win. Co ciekawe, Cenega domaga się, żeby wprowadzić do Battlefielda Niedźwiedzia Wojtka. Co z jednej strony jest fajne, jeżeli to by robił, nie wiem, CD Projekt Red, ale z drugiej strony równie dobrze moglibyśmy sobie żądać, żeby wprowadzić do gry, nie wiem, Max Payne, żeby jeden z gangsterów był Polakiem. Bo tak. Bo żądamy i tego bardzo chcemy i to należy tak zrobić.
1: Masę. Gdzie ten... chcemy mieć w Max Payne, masę naszego.
0: O, w sumie tak. W sumie tak wiesz, i tylko takie napisy na dole idą.
1: No i tak cały czas coś je. Tam się śmiały straszne, straszne rzeczy. To była zorganizowana grupa. Puszczę.
0: No, także nie wiem, ten galopujący patriotyzm nie do końca do mnie przemawia. No skoro już jest to zawieszenie niewiary, no to trudno, no niech już sobie będzie. No trudno, no Battlefieldowi się to odbije, tak? Bo wprowadzanie mikropłatności do jakichkolwiek gier jest kompletną porażką. Pamiętam właśnie, jak Battlefront zrobił bardzo dużą robotę w związku z Star Wars Battlefront z mikropłatnościami, gdzie między innymi jeden z moich ulubionych komentarzy na Amazonie, recenzja gry na jedną gwiazdkę. Żeby zakupić kolejną gwiazdkę, proszę wpłacić 4,95 euro.
1: Ksiądz skazany na prace społeczne, bo poraził turystę paralizatorem. Wyobraź sobie, że człowiek, jakiś grzesznik, nieskruszony, wszedł do kościoła z psem i z paralizatora dostał, i to dwa razy od księdza.
0: A to był naprawdę paralizator, czy to była ręka boska?
1: Może to grom z jasnego nieba po prostu trafił tego grzesznika.
0: A no właśnie, bo to wiesz, bo to paralizator strzela, ale Pan Bóg pioruny nosi.
1: No właśnie. No prace społeczne, już widzę, na prace społeczne z dziećmi na przykład będzie skazany, taka kara.
0: No aż mi się przypomniał, też nie mam tego zapisanego, ale news, kojarzysz takie mugshoty z amerykańskich więzień, że zawsze masz taki numerek i stoisz na tle ze wzrostem, nie? Mhm. Koleś kompletnie taki, wiesz, uchachany, nie? Taki widać, aż normalnie chce się śmiać na jego widok, nie? Widać jego szczęście. I podpis. Mężczyzna, zwycięzca loterii, skazany na 6 miesięcy więzienia po tym, jak zrzucił 200 tysięcy, obornik za 200 tysięcy dolarów na ogródek swojego byłego szefa. I tak trzeba robić, pamiętajcie.
1: A propos jeszcze gier, ma się ukazać inna kontrowersyjna gra... Kursk. I to nie chodzi o Jacka Kurskiego, tylko o okręt podwodny Kursk, rosyjski.
0: Spoiler, umierają!
1: No właśnie, i Rosjanom się bardzo nie podoba ta gra. No, widzę na screenach, że całkiem tutaj znośnie. O, nawet ładnie to wygląda. Taką łódź podwodną można fajnie wymodelować, bo to nie jest cały otwarty świat, tylko można tylko taka mała plansza i to można z detalami ładnie wszystko zrobić. No więc będzie atmosferka. Fajnie, bo wszystkie te gry to jakieś są na stacjach kosmicznych. Ja już żygam stacjami kosmicznymi. To jest taka nuda. No, a tutaj mamy łódź podwodną. Coś nowego, fajnie.
0: Właśnie czytam. Fabuła gry koncentruje się na owianej tajemnicą katastrofie rosyjskiego okrętu podwodnego. Jakiej tajemnicy? Jaką tajemnicą? To jest wyjaśnione od początku do końca. God damn it, ludzie.
1: A co to było z tym Kurskiem? Możesz przypomnieć, co tam się stało?
0: Z tego co pamiętam, dupnęła im jakaś torpeda, która co prawda była treningowa. Wiesz co, nie, sprawdzę, bo muszę, nie jestem w 100% pewien i treningowa. Tutaj duża doza zawieszenia. To na pewno było podczas ćwiczeń, na pewno był jakiś związek z torpedami. I wydaje mi się, głowy za to nie dam, wydaje mi się, że jedna z tych torped im jakoś, nie wiem, spadła czy coś takiego, natomiast ta torpeda, mimo że nie ma głowicy, ma napęd. I przez to doszło do właśnie eksplozji, zalania i w efekcie zatopienia okrętu. Tak mi się wydaje, głowy za to nie dam.
1: Tutaj jest pytanie na czacie, czy Etam coś streamował. No kochani, macie jeszcze na stronie głównej audycję Etama, która ma chyba 12 godzin, czy jakoś tak w ogóle, bo Etam czasami robi takie kompilacje, zgrywa ze sobą różne swoje wejścia na antenę i macie tyle słuchania, że możecie sobie włączyć i zaśniecie i się obudzicie, a Etam dopiero się będzie rozkręcał i wy pójdziecie do pracy, przyjdziecie z pracy, a Etam będzie się dalej dopiero rozkręcał. 15 godzin pisze tu o Orzech, no to się słuchania, tylko w nocnym radio takie długie audycje są. Gdzie indziej to tam po 15 minut, po 5 minut, a u nas 15 godzin.
0: I już prostuję historię Kurska. Było to spowodowane przez uszkodzenie podczas... miał za zadanie odpalenie dwóch torped ćwiczebnych, natomiast te torpedy wybuchły, ze względu na wadę w miejscu, gdzie były pozostałe torpedy. No i mimo, że wszystkie, które tam były ćwiczebne, wystarczyło to do dostatecznych zniszczeń, żeby ten okręt zatonął.
1: A możliwe, że już niedługo na takich łodziach podwodnych takie torpedy się będzie nosiło pod pachą, będąc odzianym w pancerz wspomagany. I Amerykanie, i Rosjanie już pracują od lat i całkiem zaawansowane są prace, już prezentują nawet takie egzoszkielety. Amerykański się nazywa Talos, a rosyjski to nie wiem jak. Talos, czyli Tactical Assault Light Operator Suit, kombinezon zwany egzoszkieletem. No i fajne możliwości to ma, bo raz, że jesteś odporny na ogień, dwa, że na zimno, bo podgrzewane jest to, masz czujniki różne, które przekazują dane o pulsie serca, tam do bazy, o tym jak się czujesz, tak dalej, i tak dalej. Masz cały zestaw różnych noktowizorów i innych urządzeń do patrzenia w różnych tam warunkach, tu podczerwień, tu jakiś noktowizor. Masz dużą siłę w takim kombinezonie, no bo to wspomagane jest, możesz podnosić ciężary różne, jesteś kuloodporny. Kurczę, mówi się tylko o zastosowaniach w czasie wojny takich kombinezonów, ale normalnie też można ich używać do jakichś akcji, czy ratowniczych, czy...
0: przenoszenia palet w Biedronce.
1: No, mówi się też o osobach niepełnosprawnych, że może jakaś rehabilitacja, coś. No, dużo możliwości, wydaje mi się, jest. Nie tylko wojna. Swoją drogą, jak wojna nadejdzie jakaś globalna, to będzie faktycznie jak z filmu science fiction. Tu w jakichś egzoszkieletach Ironmeny, tu jakieś psy bez głowy biegają i zjadają trupy, żeby się zasilić. Wszyscy powyciągają jakieś niestworzone bronie, o których jeszcze nie wiemy. Jakieś UFO w ogóle lata, a my tacy uzbrojeni w patyk, Polacy, no, biedni, nieuzbrojeni, nic nie mamy.
0: No, czy jesteśmy głównym graczem na rynku wojennym? No, nie oszukujmy się. No, jesteśmy kwiatkiem do kożucha. Rosyjski kombinezon nazywa się Ratnik 3. Jakby ktoś chciał sobie poszukać, Ratnik 3, który bardzo przypomina coś pomiędzy Stormtrooperem ze Star Warsów a Falloutem.
1: Ten amerykański to wygląda jak bohater gry Crysis. Troszeczkę taki czarny, taki też. Ciekawe, czy kamuflaż jeszcze tam zamontują, że niewidzialny jeszcze będzie się robił.
0: Wiesz co, była taka historia bodajże sprzed 3 lat, gdzie do MIT zlecono wykonanie kamuflaża optycznego. Nie, i to jest ciekawe, bo wszystkie zlecenia, które idą do publicznych instytucji, takich jak MIT, one są publiczne, natomiast nie są publiczne wyniki tychże, nie wiem, czy zleconych badań, czy zleconych prac. Natomiast warto zauważyć na jedno istotne słowo, które tam padło. Zlecono wykonanie, a nie sprawdzenie, czy możliwości wykonania. Także coś takiego prawdopodobnie już biega w Iraku.
1: Byłbym sceptyczny co do tego, że to faktycznie będzie przypominało zbroję Ironmana, Starka, no bo myślę, że latanie jednak nigdy nie będzie możliwe chyba. A ty jak myślisz, czy da się w ogóle stworzyć taką zbroję, w której można latać za pomocą jakiegoś napędu, no może nie odrzutowego, ale jakiegoś tam, wiesz, fikcyjnego, impulsacyjnego, nie wiem.
0: I ono lotem sobie będziemy latali. Wiesz, problemem jest środek ciężkości. Jeżeli coś jest małego, no to kurde, już w tym momencie mamy coś takiego. To się nazywa skafandry kosmiczne, które mają pierdylion różnych silniczków i sobie ledwo radzą w przestrzeni. Słuchajcie, ja się będę powoli zwijał, bo mam jeszcze dzisiaj robotę do dokończenia. Także to będzie wszystko na dzisiaj, ale jeszcze tutaj jedno słowo na pozytywny news na sam koniec. W Estonii wprowadzono darmową komunikację w całym kraju. Wszystkie PKS-y, wszystkie tramwaje, wszystkie autobusy, wszystko w Estonii jest całkowicie darmowe, sponsorowane z budżetu państwa. I tym optymistycznym akcentem się z wami żegnam. Przepraszam was bardzo, ale po prostu mam coś do dokończenia i muszę! Także dzięki wielkie i do usłyszenia. Cześć.
1: Cześć, cześć. A tam musi to na Rusi albo w Estonii. gdzie mieszka Antoni. No, no, może nie mamy jedzenia, może nie mamy ubrań, może nie mamy samochodów, technologii i nic nie mamy, ale za to możemy sobie pojeździć za darmo autobusem w tę i z powrotem. Żyć, nie umierać. A widziałem takie... takie kombinezony, które się nakłada i jesteśmy przytwierdzeni jakąś rurą, to znaczy przywiązani, no to mamy tą rurę wszczepioną tam gdzieś w dupę, w okolicach dupy do plecaka i tam woda jest pompowana i unosimy się nad ziemią, ponieważ ta woda jest pod dużym ciśnieniem tam wystrzeliwana z tego plecaka, także następuje ten odrzut i można sobie w ten sposób polatać, no ale to trzeba być tak cały czas w zasięgu tej rury giętkiej, więc to taka słaba rzecz. Znaczy taka fajna, no fajna. Water jet, no dziękuję, nie wiedziałem, że to tak się nazywa. Water jet, wodny silnik, po polsku, jakby ktoś nie wiedział, ale ja mądry jestem. No, także, no takie do zabawy, to fajne, nie? Można sobie przeżyć parę przyjemnych chwil. To takie na wesołe miasteczko bardziej, nie? Atrakcja turystyczna bardziej. No właśnie, ja też już się będę z wami żegnał, bo w sumie nie wiem, co tak będę tu sam siedział. Nie ma takiej potrzeby, żebym tu sam siedział. Też teraz się okazuje, że poszły pieniądze. Jest jakiś fundusz dla osób pokrzywdzonych, nie wiem, tam przez los czy coś. I pieniądze z tego funduszu dostała oczywiście Fundacja Lux Veritatis. No i Rzecznik Praw Obywatelskich w końcu się zwrócił do ministerstwa odpowiedzialnego za przyznawanie tych pieniędzy z prośbą o wyjaśnienia. No i dostał odpowiedź, że ojciec Rydzyk robił to, on samo dobro robi i powinien dostać Nobla. No, taką dostał odpowiedź. No jak to u nas, no cóż, no. Też ciekawe, czy posłowie wszyscy już pooddawali swoje nagrody na Caritas. Widzicie, to jak kiedyś się mówiło, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu i w sumie trochę tak było, to dzisiaj wszystkie pieniądze prowadzą do kościoła. I pewnie niektórzy się ucieszą, bo to ojciec Rydzyk to nie zmarnotrawi przynajmniej, no, jak ci złodzieje z PO. No dobra. Ale niestety na niepełnosprawnych to nie ma pieniędzy. I jeszcze szamoczą się tam z nimi, jakaś tam ochrona się szamotała, pani Jola Masiniaki. Tak ją szarpali, bo chcieli powiesić transparent za oknem jakiś, no ale to nie ma, tu będą nam zły PR robić. No i przyszedł pan z ochrony, tam się szamotali z tymi niepełnosprawnymi. To dopiero bohater, przyszedł taki dwumetrowy goryl w garniturze i panią Zenobię tam chwycił i za włosy i na wózku i to dopiero bohater. Także widzicie, jak to jest. Nie wiem, tak... Te newsy z Polski to takie są przygnębiające trochę, nie? Sama defraudacja, wieśniactwo, niesprawiedliwość społeczna i w ogóle ogólnie niesprawiedliwość, afery pedofilskie i wojenki polityczne i dzielenie Polaków. Pamiętam, że kiedyś nie byliśmy tak podzieleni i... jakoś tak nie było, że ten jest za tymi, ten za tamtymi. Wszyscy ludzie jakoś byli bardziej zjednoczeni za tego PRL-u zapyziałego niż w ogóle, bo jednoczyła nas bieda i jednoczył nas wspólny los marny. Też tak Etam, słuchałem tej właśnie rekordowej, bardzo długiej audycji Etama. I tak troszkę Etam z taką nostalgią często wspomina te czasy PRL-u, jak to było fajnie i z takim zrumieńcem na twarzy opowiada, jak to stał w kolejce i jak fajnie się stało, po melona pół godziny i się tego melona nie kupiło, ale było wesoło, fajnie, tam pan nie dostał i tam chciał wyciągnąć tego melona siłą. I pomarańcza to się raz do roku widziało i to taki niedojrzały był, fajnie było. No, jak się buty zepsuły, to też fajnie trzeba było skleić, bo to nie było stać na nowe buty, to budżet domowy by zniszczyło w ogóle kupno nowych butów, których zresztą nie było, ale fajnie było. No, przepraszam bardzo, no to faktycznie fajnie. To nie wiem, czy bym chciał żyć znowu w tamtych czasach. No ja pamiętam te czasy, nie? Akurat ja nie miałem źle, no to nie mam co marudzić, ale... Dziękuję bardzo za PRL. Co, był okej, Lukacjusz, tak uważasz? A co było okej w tym PRL-u? Może zadzwonisz i powiesz. A jak nie chcesz, bo się wstydzisz, to przynajmniej napisz na czacie, czemu był taki fajny ten PRL. No oczywiście bez takich tekstów, że było fajnie, bo było wesoło i było i się w piłkę grało, no bo to wiadomo, że miło wspominamy czasy, jak byliśmy dziećmi i sobie leżeliśmy na plaży w Międzyzdrojach i żuliśmy gumę i to było nasze główne zmartwienie, czy mamy drugą gumę w kieszeni do rzucia. No to też miło wspominam, tak. Zapach wiosny, lata, zapach lata, no, plaża, guma do rzucia, żadnych problemów. Tak, miło wspominam, no. Ale to może było miłe bardziej, jak się było dzieckiem i nie trzeba było się martwić o to, co włożyć do gara, nie? A to rodzice się martwili, co? Włożyć do gara i jeździli gdzieś na wieś, na przykład, żeby od kogoś tam na wsi kupić jakieś mięso, w ogóle się jechało. Klimat miał i nie było internetu. No to takie fajne, że nie było internetu? Moim zdaniem internet całkiem dobry wynalazek. Teraz mieszkańcom jakiejś mieściny znikła telewizja, bo się okazało, że aresztowano właścicieli kablówki. O coś ich tam posądzono, aresztowano i znikła telewizja. Nie ma. I ludzie jacy zrozpaczeni mówią, panie, bez telewizora to się żyć nie da. To jakoś, rozbawił mnie ten nagłówek właśnie, to bez telewizji to się żyć nie da. Chociaż może to nie jest takie śmieszne, bo jakby nam wyłączyli internet, w sumie ja też mam jakąś taką mało znaną sieć internetową, to znaczy tego tam dystrybutora czy prowajdera internetowego, nie wiem jak to tak zwał, no w każdym razie dostarczyciela internetu też mam jakąś taką małą firemkę podpiętą, no to też mogą ich tam o coś aresztować i tak mówisz, żeby wrócić do PRL-u z backupu, tak? To co, zakładasz, że żyjemy w symulacji i można by odtworzyć backup. Kurczę, sobie jakąś teraz książkę, audiobooka sobie słucham o czarnych dziurach. Ludzie, ile tam jest jakiejś wiedzy w ogóle z dziedziny fizyki, astronomii. Tyle jest tej wiedzy, że ja nic nie rozumiem z tego. Ja nic nie rozumiem, ale fajnie się słucha, bo tak słucham sobie i się odprężam, bo nic nie rozumiem i głowa jest niezajęta. Ale wiecie co, jak my, taki przeciętny człowiek, taki jak ja, tak mało rozumie z tego, jakie tam zjawiska zachodzą w tym kosmosie, te horyzonty zdarzeń, to zakrzywienie czasoprzestrzeni, to jest małe pikuś, tam są w ogóle takie jakieś rzeczy skomplikowane, to trzeba mieć łeb jak sklep, żeby to chociaż odrobinę ogarniać. I doszedłem do takich wniosków, że skoro większość z nas, przeciętnych ludzi, w ogóle jest tak mało wiemy o tych zjawiskach kosmicznych, to co my sobie tu snujemy za teorię, jak powstał wszechświat, na jakich zasadach to wszystko działa, jaka jest nasza rola tutaj, jak nic nie wiemy. Może gdybyśmy się bardziej zainteresowali i postudiowali trochę, douczyli się, to by nam się faktycznie w głowach rozjaśniło i byłoby mniej takiego gdybania, filozofowania, opierania się na jakichś baśniach starożytnych, a byśmy faktycznie coś się dowiedzieli. W ogóle takie teorie, jakie dzisiaj sami naukowcy snują, to już się niczym nie różnią dla mnie, ignoranta i nieuka, od opowieści różnych baśniowych, no bo skoro mogą istnieć, może istnieć nieskończona liczba alternatywnych rzeczywistości i ta, w której my sobie teraz tutaj gadamy, może być jakąś ujednoliconą, zsumowaną, taką uśrednioną rzeczywistością, w której jakby zbierają się różne te wersje, nachodzą na siebie. Kurczę, jakie to są cuda niewidy, nie? Ale tu muszę was też zasmucić. Wszystkie te filmy science fiction, które opowiadają, że astronauta wpadł w czarną dziurę i się przeniósł, nie wiem, w czasie czy coś takiego, można chyba między bajki włożyć, bo tam właśnie było w tej książce, że w ułamku sekundy byście się zostali przerobieni, zmieleni na pyłek. I ten pyłek jeszcze byłby tak gnieciony, tak mielony, że byście się stali 2D w ogóle. I byście się zamienili w takiego płaszczaka zmielonego. Więc nie ma szans, żeby się przejść przez ten horyzont zdarzeń na drugą stronę tam. Zresztą nie wiadomo, czy tam coś jest po drugiej stronie. Ale w ogóle, jakie... No, strasznie mnie to zaciekawiło. Chyba będę starał się to ogarnąć, że może coś się dowie w końcu. I naukowcy nie mają że jakiegoś większego problemu z wyobrażeniem sobie tego, że wszechświat istniał od zawsze. I że to jest nieskończona liczba cykli, które się powtarzają. Zapadanie, wybuchanie, zapadanie, wybuchanie. A ja to już wiedziałem jeszcze jak żadnej książki nie przeczytałem nigdy jeszcze i to już miałem takie wizje właśnie i może warto zawierzyć intuicji, bo mi intuicja mówi, że to właśnie tak było, że od zawsze sobie jest. No ale trwają spory tam na temat tego, czy ilość materii we wszechświecie jest stała, czy ona się odtwarza na zasadzie takiego recyklingu, jakoś. No, takie są różne tajemnicze rzeczy. No, taki wielki oddech, dokładnie. Może się jeszcze okazać, że cały wszechświat to jest jedna komóreczka jakiegoś wszechbytu niesamowitego. I że zniknięcie, wyginięcie naszej rasy, zniszczenie naszej planetki, to tak bardzo wszystkich, tak bardzo się wszyscy tym przejmą we wszechświecie, te miliardy innych cywilizacji, to będzie takie wielkie wydarzenie, jak to, że gdzieś tam 100 metrów od mojego domu jakiś chrząszcz gnojak został zgnieciony przez pana Zenka butem. Kapitan Cewka o tym mówił, tak? No proszę. Aż mnie cewka zaczęła swędzić od tego. Ziemia to kształt, ma kształt kurzej twarzy. No dobra, dzięki, że byliście. Do usłyszenia się z wami w następnej audycji. Ze mną się spotkacie w piątek w czasach ostatecznych. Jeszcze nie wiem, jaki temat. Był tu podrzucony przez słuchacza temat, żeby było o tym, jak ludzie się zaczną do siebie odnosić, jak się będą zachowywać po wielkiej katastrofie w świecie może takim właśnie postnuklearnym. No ale w zasadzie już o tym było, nie? Więc chyba o tym gadałem. I to w sumie o czym tu jeszcze gadać? Wiadomo, że ludzie zaczną się, że wszystko będzie bardziej, nie? Że w ludziach się obudzą różne instynkty. Ktoś, kto miał do nauki żyłkę pierdzącą, będzie bardziej się skupi na poprawianiu losu innych, na odkryciach jakichś, będzie gimnastykował swój umysł, będzie starał się coś wynaleźć. Ktoś, kto miał w sobie trochę takiego bandytę, będzie jakimś rajderem, będzie napadał i znikną nim wszelkie hamulce. No, przede wszystkim każdy się będzie troszczył albo o siebie, albo o rodzinę swoją ewentualnie, więc tak to może być. No co, już. No, 2 godziny audycji zwyczajowo, no. Co mamy tu? 5 godzin siedzieć? Przypominam, że jeśli komuś się podoba radyjko, to zachęcam, zdecydowanie zachęcam, bardzo zachęcam, a żeby odwiedzić dział Wspieraj i tam już są różne informacje. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy o nas pamiętają i podsyłają donejciki czasami. To dla mnie wiele znaczy. Czy dzwonił blacha? Dzwonił. No, a co to za przychodzenie? O religii jeszcze nie było, tak, jasne. No, to zobaczymy, o czym będzie. Na pewno jakiś ciekawy temat wynajdę. No, z tego, co piszecie w komentarzach, to raczej wam się podoba audycja Czasy Ostateczne. No, też w sumie jestem zadowolony. Fajnie sobie pogawędzić z wami w tą piątkową noc, kiedy już normalni ludzie albo śpią, albo imprezują, a my sobie siedzimy tutaj i snujemy różne mroczne, ciekawe, mistyczne, spiskowe wizje. No, piszcie w komentarzach inne jakieś propozycje, bo raczej o tej, jak, co będzie z ludźmi po katastrofie. Nie było, to było chyba w odcinku Świat bez prądu. Czy Świat bez ropy? Ja już nie pamiętam. Trochę już było nawet tych odcinków Czasów Ostatecznych. No, na pewno przez jakiś czas poprowadzę jeszcze tą audycję. Może potem przejdę znowu do spoilera, jak mi się znudzi. Jak mi się znudzą Czasy Ostateczne. Tak chyba zrobimy. No, a jutro wpadnijcie, pewnie będzie Byte Eater ze swoim epicentrum lub względnie prostym zwierciadłem. W środę może będzie Błażej. Chyba będzie. Ze swoim lewym okiem. Lewe oko na Maroko. A w czwartek zbajruje was Max. A w piątek będzie wam nawijał makaron na uszy Potrzeba, który się pojawi w audycji albo będzie to Bez litości. No, ostatnia była fajna audycja o tej sekcie. Fajnie mi się słuchało. Takie audycje lubię, gdzie jest jakaś opowieść. Ciekawa. Jeszcze o prawdziwych wydarzeniach, to się fajnie słucha. A potem będę ja o godzinie 12 w nocy z Czasami Ostatecznymi. No, a weekend pewnie wolny. Ale może ktoś wejdzie na antenę. No to w sumie dobry czas antenowy, więc dobra okazja, żeby wpaść. I wy też wpadnijcie zobaczyć. To w sumie dużo czasu nie zabiera sprawdzić, czy ktoś coś daje, nie? Można sobie tam kliknąć i od razu wiadomo, czy jest na żywo, czy nie, bo też jak się na czacie coś dzieje, to wiadomo już, że jest na żywo. Także zostańcie z nami, słuchajcie Nocnego Radyjka. No, nie bójmy się tego powiedzieć, najlepszego gówno Radyjka w polskiej podcastosferze. O. Nie, no czemu gówno? To ja tutaj obrażam ludzi innych nadających. To mów o sobie, krawiec. Gówno. A innych szanuj. No. Także wódz zachęca was, żebyście wpadli na Discorda nocno-radiowego. Gdyby ktoś jeszcze nie znał tej platformy, na której często sobie właśnie spotykają się ludzie z Nocnego Radia i sobie gawędzą obyczajnie, to możecie tam się odezwać na czacie, co jakiś czas tam lukam, dostaniecie zaproszenie, taki link specjalny, który się klika i już tam potem prościutko. No i tam można sobie pogadać. Mam nadzieję, że nie będzie, z całym szacunkiem, ale mam nadzieję, że nie będzie o kryptowalutach. Jakoś mnie ten temat zmęczył, kryptowaluty. Może dlatego taka czysta, zwyczajna ludzka zawiść, bo nie mam tych kryptowalut. To jakbym miał, to bym chętnie sobie posłuchał. No, a jak ktoś chciałby to zmienić, to w dziale Wspieraj jest nasz portfel bitcoinowy, to tam można na przykład wpłacić chociaż parę tych bitcoinów dajcie, ja nie oczekuję wiele, przynajmniej parę tych bitcoinów. No nie przypominaj mi, że miałem, no. Jakieś bitcoiny miałem, ale wszystkie oddałem. No, ale to nie pierwszy raz mam okazję zostać bogaczem i nie wychodzi, albo wychodzi tylko przez chwilkę, a więc no, będą i następne okazje na pewno. Co to jest Bitcoin? Tu zapytał rezolutnie Karino. no. Dobra. Zmywam się, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.

Witaj ciemności, moja stara przyjaciółko. Dawni słuchacze Nocnego Radia na pewno pamiętają serię, od której tutaj zaczynałem. Zastanowiłem się jakiś czas temu, czy by może do niej nie powrócić, by troszkę stonować ze śmieszkowaniem, zostawić je tam, gdzie jego miejsce. Jednak w drugim sezonie, bo chyba tak można nazwać to, co planuję tutaj dzisiaj rozpocząć i prowadzić to przez najbliższy czas, troszkę zamiennie z przerwą techniczną, jest to, że nie będzie kolorowania, nie będzie ckliwych historii napędzanych troszkę fantazją, troszkę science fiction, troszkę różnymi dziwnymi, nie do końca potwierdzonymi relacjami. W tej części, w dalszej odsłonie bez litości, będę się skupiał na suchych faktach. Bo nie ma nic straszniejszego, nic bardziej brutalnego, niż właśnie suche fakty. O ile sam plan na to, co chcę wam przedstawić, będzie się kręcił wokół oczywiście ludzkiego okrucieństwa, wokół wykorzystywania ludzi, wokół budowania w nich psychozy przez szaleńców równie obłąkanych, co sami ludzie, którzy wpadali w ich pułapki, o ludziach, którzy początkowo nawet czasami mieli dobre intencje, jednakże nie do końca udało im się spełnić swoje założenia i sami żyjąc w psychozie i kłamstwie rozpoczynali przelewać to szaleństwo na umysły swoich wyznawców, umysły ludzi, którzy za nimi podążali, a także bardzo często umysły ludzi, którzy stawali się ich ofiarami. Materiału jest dużo. Będzie to, nie wiem, albo zamiennie, albo w ramach jakichś serii. Ciężkie historie o tym, jak bardzo okrutni dla siebie nawzajem potrafimy być. My, ludzie, jesteśmy przecież tylko ludźmi. Jednak zanim w ogóle pozwolimy sobie na opowiedzenie historii jakiegoś seryjnego mordercy, gwałciciela lub człowieka, który z dziką rozkoszą zmuszał innych do wykonywania tak obrzydliwych rzeczy, po których usłyszeniu nie będziecie mieli ochoty nawet zasnąć, będziecie się bali ciemnych pokoi i będziecie tylko wysłuchiwać i wyglądać, czy przypadkiem taki terror nie dzieje się tuż obok was, bo każda z tych historii działa się obok, każda z tych historii dotknęła kompletnie normalnego człowieka, który po prostu w pewnym momencie znalazł się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie. Ale dzisiaj zaczniemy małą rozgrzewką. Dzisiaj porozmawiamy sobie o śmierci, jej różnych obliczach. Jakby nie patrzeć, śmierć nas fascynuje, jest całkowicie pewna, jest czymś, co łączy każdego z każdym, jest... No właśnie, parę historii, które wam przygotowałem, w zasadzie jedna taka główna, którą zachowam na sam koniec dla odpowiedniego efektu, dla zbudowania napięcia, jest pewne wyjście z pewnej dyskusji, jaką niedawno temu miałem, kiedy to zastanawialiśmy się nad tym, jaką śmierć tak naprawdę sami wybralibyście dla siebie. Ponieważ jest to, jakby nie patrzeć, moment, w którym nasz organizm zawodzi. Jednoznacznie śmierć jest kojarzona z przerażającym bólem, ze świdrującymi uczuciami, których nigdy wcześniej nie doznaliście, z bólem naprawdę okrutnie długim i przeraźliwym. I człowiek, cała ludzka rasa od tysięcy lat specjalizował się w zadawaniu bólu do tego stopnia, że w ciągu ostatnich 100-150 lat zaczął zwracać uwagę nie tylko na to, w jaki sposób skutecznie zadawać ból, w jaki sposób skutecznie ukarać, przykładowo przestępców karanych śmiercią za swoje występki, tak żeby ich śmierć była publicznie wystawiona i pokazana, tak żeby była nauczką dla wszystkich,
wszystkich innych, żeby zastanowili się dwa razy, nim postąpią podobnie jak nasza ofiara. W ostatnich latach znacznie się to zmieniło i zaczęliśmy bardziej empatycznie do tego podchodzić, zaczęliśmy się zastanawiać, zaczęliśmy wdrażać, nawet w kwestii kary śmierci zaczęliśmy kombinować z metodą dłuższego sznura, o czym będę wam mówił za chwilkę, kiedy będziemy mówili o powieszeniu, jak również o trującym zastrzyku, który jest karą śmierci, który teoretycznie ma nas bardzo łatwo tego życia pozbawić. Jak się okazuje, im bardziej się staramy zapobiec cierpieniu, tym bardziej je zadajemy. Zabawnym jest nawet to, że po całej lekturze bardzo przeróżnych rodzajów śmierci, których może doznać człowiek i o których wiemy, a skąd wiemy? Wiemy z różnych rzeczy. Wiemy eksperymentując na myszach, wiemy eksperymentując na ludziach. W trakcie II wojny światowej nie możemy zaprzeczyć temu, że takie eksperymenty miały miejsce i wykorzystujemy ich efekty tu i teraz, wykorzystujemy je dzisiaj. Ale to nie tylko II wojna światowa przyniosła nam coś takiego. Wyobraźcie sobie, że podobna sytuacja miała miejsce pod koniec 1999 roku w całkiem cywilizowanym kraju, o którym wam powiem w dalszej części audycji. I mając pod ręką człowieka, który jest na skraju śmierci, współczesna technologia medyczna pozwala go podłączyć do maszyn w ten sposób, by odpowiednie urządzenia zastąpiły jego uszkodzone organy, żeby zachowały go przy życiu, żeby utrzymywały jego serce bijące, żeby zachowały jego mózg przy pracy i jednocześnie badając impulsy elektryczne przechodzące w jego ciele, jesteśmy w stanie stwierdzić bez jego relacji, czy go boli, czy się boi? Czasami jednak taka osoba będzie w stanie otworzyć oczy i spękanymi z bólu wargami powiedzieć: pozwólcie mi odejść. I to jest chyba forma właśnie tej najstraszniejszej śmierci, jaką tylko jestem w stanie sobie wyobrazić po tym wszystkim, co przeczytałem i usłyszałem w ramach przygotowania do dzisiaj. Dokładnie to, przerobienie na świnkę morską, w której, na królika doświadczalnego, dla którego aktem łaski byłoby finalne dobicie. Ale wszystko po kolei, przyjrzyjmy się dawnej, można powiedzieć, fabryce śmierci, jaką była Europa jeszcze kilkaset lat temu, słynnej gilotynie, która była, nie wiem, jakimś uprzemysłowieniem egzekucji. Okazuje się, że po odcięciu tym niesamowicie skutecznym przedmiotem, a dlaczego o tym za chwilkę, nawet wtedy zostajemy przez około 2,7 sekundy cały czas świadomi, ponieważ mniej więcej tyle potrzebuje mózg, by zużyć tlen, który ma dostępny, i te głowy spadające z wszelkich gilotyn zachowywały swoją świadomość przez te kilka sekund po odłączeniu od ciała. Mimo że pojawiają się relacje, które twierdzą, że można było dostrzec ruchy ust, warg, języka, policzków, mrugające powieki do 15 i nawet 30 minut po egzekucji, nie jest to nic innego jak impulsy przechodzące przez już martwe ciało. Każde zwłoki mogą w ten sposób się zachować w czasie, jak już nastąpiła śmierć mózgu, w czasie, gdy można tutaj nawet tak wyniośle powiedzieć, dusza opuściła martwe ciało. To ciało potrafiło niejednokrotnie zaskoczyć jeszcze ludzi, którzy je później obserwowali. Jadąc dalej w kwestii egzekucji, należałoby wspomnieć koniecznie o powieszeniu, ponieważ do roku 1868 w Wielkiej Brytanii egzekucje wszystkie były publiczne. Stosowano śmierć przez powieszenie na bardzo krótkim sznurze, który sprawiał, że
Nasza ofiara, zamiast łamać sobie kark, zwyczajnie dusiła się przez kilka minut, czując jak lina zaciska się na jej bezradnej szyi, bez jakichkolwiek szans na pomoc przy akompaniamencie krzyków swoich pobratymców, również wieszanych ramię w ramię z naszą ofiarą i przy chórze aplauzu ludzi spoglądających na nich. Nawet historia pokazuje, że zdarzały się sytuacje, ponieważ nie był to szczególnie bezpieczny politycznie okres, zdarzyły się sytuacje, gdzie wisielcy już po samym dokonaniu aktu egzekucji, de facto po zdjęciu zapadni, byli odcinani i byli ratowani. Historia pokazuje, że nawet po kwadransie udawało się takiego człowieka przywrócić do życia. Mimo że samo uduszenie to jest kwestia zaledwie kilku minut, to tylko świadczy o tym, jak bardzo niedoskonała i jak bardzo okrutna była to metoda. Zastąpiona później gilotyną, która z kolei była kontynuacją zwykłego, klasycznego ścięcia głowy. Gdy jednak trafiliśmy na kata, który miał nam ściąć głowę, musieliśmy naprawdę mieć niesamowity fart, żeby kat się nie zawahał, żeby mu się nie omsknęła ręka i przede wszystkim, żeby siekiera, żeby topór był dostatecznie ostry oraz my, żebyśmy się rozluźnili i nie ruszali. Ponieważ jeżeli nie zostanie przerwany rdzeń kręgowy, jeżeli nie zostanie ten cios wykonany wystarczająco dobrze, może się okazać, że jednak nie do końca się to sprawdzi. Podobnie w powieszeniu, metodzie, która po pożyczonym 1868 roku wykorzystywała dużo dłuższą linę, jaką mogliście zobaczyć, jak właśnie Trąba Słonia na czacie zauważył na filmie z powieszenia Saddama Husajna sprzed kilku lat, to nawet mimo tego przeprowadzona w 1992 roku analiza szczątków 32 skazańców dowiodła, że uraz rdzenia kręgowego był przyczyną śmierci tylko w mniej więcej połowie przypadków, zaś tylko i wyłącznie u 1/5 rdzeń kręgowy złamał się w tym miejscu, które było pożądane między drugim a trzecim kręgiem, zastosowując odpowiednie ciśnienie na nasz rdzeń kręgowy i niemal natychmiast go rozrywając. Niedoskonałość tej formy śmierci, no cóż, przeraża do dzisiaj. Jednak spójrzmy bardziej, zejdźmy na ziemię, ponieważ nikt z nas prawdopodobnie nigdy nie zdarzy mu się, że zostanie skazany na śmierć w wyniku, nie wiem czy uczciwego, czy nieuczciwego, lecz po prostu jakiegokolwiek procesu. To, co nam grozi, to wszelkiego rodzaju upadki, wypadki, utonięcia. Jeżeli spojrzymy na taką dość powszechną śmierć w wyniku wypadku losowego, czyli śmierć w wyniku wypadku drogowego, bardzo ciężko jest tutaj jednoznacznie stwierdzić, czy będzie to śmierć szybka, czy bolesna i długotrwała, ze względu na to, że mamy zbyt wiele czynników, które miażdżą nasze ciało w zupełnie szaleńczo różny sposób. Możemy się wykrwawić, nasze płuca mogą zostać połamane i nasze żebra mogą zostać połamane, przebijając płuca. Możemy sobie uszkodzić inne organy wewnętrzne, możemy doznać krwotoku wewnętrznego, wstrząśnienia mózgu, pęknięcia czaszki, czy nawet właśnie rzeczonej dekapitacji, o której kiedyś wam opowiadałem, jak podczas wyścigu Le Mans w 1954 roku maska samochodu oderwała się właśnie w wyniku kolizji drogowej i z prędkością około 160 km na godzinę przeleciała nad trybuną, dekapitując kilkadziesiąt osób, kilkudziesięciu kompletnie niespodziewających się absolutnie niczego widzów, którzy co więcej zapłacili, by oglądać show. Wykrwawienie, które towarzyszy wszelkiego rodzaju
tego typu wypadkom też może być różne w zależności od tego, w którym miejscu nasze ciało zostało uszkodzone, czy krwawienie będzie zewnętrzne, czy będzie się wylewało do naszych jam, powodując inne, zupełnie inne dziwne rzeczy, i zupełnie inne skutki wewnątrz naszego organizmu. Człowiek jest w stanie wytrzymać, pozbyć się około 800 ml krwi w ciągu jednego dnia, powiedzmy, czy jednego urazu, dlatego też krwiodawcy, gdy oddają krew, jest to 450 ml, dość bezpieczna wartość, która jednak też pokazuje, że powoduje to u nich pewnego rodzaju rozkojarzenie, pewnego rodzaju niepewność, omdlenia nawet. Już udało się połączyć? Mam nadzieję, dajcie znać na czacie, czy jestem, czy jest wszystko w porządku, ale powinno być wszystko w porządku. To się, tak, duchy wyegzekutowanych zerwały. Można tak powiedzieć, mówiłem wam o wykrwawieniu, które może przynosić zupełnie różne skutki w zależności od tego, gdzie i w jaki sposób się wykrwawiamy. Śmierć może skradać się bardzo długo, gdy zostanie naruszona mniejsza tętnica czy żyła. Nawet przez wiele godzin może się okazać, że osoba, która przed chwilą przeżyła na swój sposób łagodny wypadek samochodowy, czy jakikolwiek upadek, stłuczenie nawet, może zaowocować bardzo łagodnym krwotokiem wewnętrznym, który nie będzie widoczny od razu, który nie zostanie poprawnie zbadany, ponieważ osoba ta nie zgodzi się na to, żeby przewieźć ją do szpitala na dużo dokładniejsze badania, ponieważ przecież czuje się doskonale, przecież wyszła tylko z zadrapaniami i w efekcie później wraca do domu, czuje się zmęczona całym tym trudnym dniem, który właśnie się jej stał. No i na koniec jeszcze dodatkowy ból, dodatkowe cierpienie. Zmęczona położy się spać, a krew powoli będzie wypływać do jam jej ciała, pozbawiając ją przytomności coraz bardziej, coraz mocniej, i wydawać się może, że ta forma śmierci może być stosunkowo przyjemna i przyjazna, ponieważ sprawi, że faktycznie zostaniemy dużo szybciej pozbawieni świadomości i gdy faktycznie kostucha po nas przyjdzie, nasz mózg będzie już niedotleniony, nasze serce bez kontaktu z nim podda się. Tej historii niestety nie mamy w jaki sposób tego zweryfikować. Rzucam to bardziej jako ciekawostkę, ponieważ jeżeli byśmy się z drugiej strony przyjrzeli właśnie gwałtownemu upływowi krwi, wówczas też organizm działa na swój zupełnie inny sposób. Są liczne dowody, liczne przypadki sytuacji, w których ludzie uczestniczący w wypadkach, mimo bardzo poważnych ran, byli jeszcze w stanie wyciągnąć z wraku swoją rodzinę, swoje dzieci, swoich najbliższych, gdzie mózg, będąc w sytuacji walcz lub ucieka, i jednak wpuścił odpowiednią ilość adrenaliny do ich krwiobiegu i pozwolił na wykonanie pewnych niezbędnych ruchów, które później się opłaciły. Jednakże gdy człowiek straci już 1,5 litra krwi, bez względu na to, co to będzie za krwotok, zaczyna czuć osłabienie, zaczyna czuć zdenerwowanie, zaczyna czuć coś w pobliżu odwodnienia, jego oddech przyspiesza, organizm doskonale wie, że coś jest nie tak, jednak niedotleniony mózg nie jest w stanie zweryfikować bardzo często, co jest dokładnie problemem jego braków substancji, na których, dzięki którymi jest w stanie pracować. Po utraty 2 litrów krwi pojawiają się zawroty głowy, dezorientacja i w końcu utrata świadomości. Ludzie, którzy przeżyli taką sytuację, opisują przeróżne doznania w zależności od samego charakteru i ich nastawienia, czy byli sami pełni strachu i obaw, czy raczej właśnie byli gotowi na śmierć. Zgłaszali, że niektórzy właśnie albo strach, inni zgłaszali względne uspokojenie, zaś
bez względu na to, gdzie ta rana będzie miała miejsce, gdzie ta rana, dzięki której się wykrwawiamy, będzie się znajdowała, może się

śmierci, jakie tylko można sobie wyobrazić. Wiecie co, na sam koniec właśnie. Mam dla was historię chyba najbardziej okrutnej śmierci, jaką tylko jestem w stanie... Poza moim wyobrażeniem. No, to jest tak porąbane, że aż dziwne, że to była prawda. Ale do tej historii jeszcze przejdę. Natomiast w sytuacji, gdy mamy do czynienia z pożarem, mamy tutaj też bardzo wiele różnych czynników, bo z jednej strony, bez dwóch zdań, jak najbardziej jest to strasznie męczeńska śmierć. Gorący dym i płomienie wypalają brwi i włosy, parzą gardło, nasze drogi oddechowe utrudniają oddychanie, oparzenia wywołują natychmiastowy, bardzo silny ból naszych nerwów na skórze. Co więcej, co jest, można powiedzieć, odrobinkę zabawne, jeżeli już jesteśmy wystarczająco poparzeni i przechodzimy między drugim a trzecim stopniem poparzenia, to pod koniec naszego życia, kiedy nasze ciało będzie już się jedynie tlić, kiedy te poparzenia wejdą w kolejne stadium, będziemy odczuwali relatywnie dużo mniejszy ból niż przed chwilą, tylko i wyłącznie dlatego, że owe receptory, które powodowały ten ból na samym początku, drażnione bardzo wysoką temperaturą i ich uszkadzaniem, zostają w efekcie zniszczone. I nie ma nic, co mogłoby nas dalej boleć. Jednakże kolejne połączenia nerwowe zostają uszkodzone, coraz większe powierzchnie tkanki zostają uszkodzone, w końcu cała skóra zaczyna powoli odchodzić. Pamiętacie na pewno takie zdjęcie, bodajże to było z wojny w Wietnamie, takiej samotnej dziewczynki uciekającej, płaczącej z jakąś wioską w tle. Pamiętam wywiad z fotografem, który to zdjęcie wykonał, który w momencie wciśnięcia spustu migawki stwierdził, że jest ubrana w jakąś podartą sukieneczkę, w jakąś podartą koszulkę, czy coś takiego. Nic bardziej mylnego. Te wszystkie fatałaszki, które zwisały z jej rąk, z jej nóg, to była jej odklejająca się od poparzeń po napalmie skóra. Nie było tutaj absolutnie żadnego sztucznego materiału. To było tylko i wyłącznie jej ciało. Jednak w przypadku śmierci w wyniku pożaru, szczególnie pożaru, który dotyka nas w naszych domach, okazuje się, że na podstawie badania wykonanego w Norwegii w 1996 roku 75% z 286 śmiertelnych ofiar pożarów zmarło wskutek zatrucia tlenkiem węgla. Tlenek węgla to jest taki mały sukinsyn, który wdziera się do naszych płuc, który jest bezwonny, bezbarwny i nie da się w stanie go za bardzo wyczuć inaczej niż miernikiem, który łączy się z naszymi czerwonymi krwinkami i udaje tlen, ponieważ krwinki nasze nie do końca są w stanie skąsać różnicy między tlenem a tlenkiem węgla. Problem w tym, że kiedy już tlenek węgla się z naszą krwią zwiąże, to już nie do końca jest w stanie zostać stamtąd wypłukany. Więc kwestią czasu jest tutaj, kiedy tlenek węgla faktycznie przejmie większość naszego układu krwionośnego i tak naprawdę umieramy wskutek niedotlenienia. Nasz mózg przestaje dostawać tlen do działania, nasze serce przestaje dostawać tlen i zatrzymuje się, nie mając energii na dalszą pracę. Co ciekawe, i tutaj też wspominałem wam w jednym z odcinków, gdzie bardzo częstym objawem przy zatruciu tlenkiem węgla jest to, że w ostatnim tchnieniu świadomości, krótko przed tym jak stracimy przytomność, zaczynamy słyszeć dziwne rzeczy, zaczynamy widzieć dziwne rzeczy i można podejrzewać, że bardzo wiele relacji mówiących o zaklętych domach, o przeklętych domach, o poltergeistach i duchach bierze się właśnie z tak prozaicznej rzeczy jak nieszczelna instalacja czy jakiś inny problem, który właśnie powoduje stałą kondensację tlenku węgla, który z kolei powoduje, że nasz mózg nie pracuje tak jak powinniśmy i w efekcie powoduje nam zwidy.

0: Warto tutaj jednak spojrzeć na jednego z najpopularniejszych morderców, który tuż obok chorób nowotworowych ma niechlubny punkt na naszej hitliście, która nas zabija. Pospolity zawał serca, który w rzeczywistości bardzo rzadko wygląda tak, jak możemy zobaczyć na filmie, że nagle coś nas paraliżuje. Też może nie tyle między bajki można włożyć, jest taki odrobinkę... Nie wiem, jak to sam nazwać, bo to jest prawda. Natomiast jest to prawda, która tak naprawdę nam niewiele daje, że jeżeli czujemy ból, który właśnie promieniuje nam na rękę od serca, to wtedy wiemy, że to jest na pewno zawał. Tak, natomiast w tej sytuacji, jeżeli coś takiego się stanie, no to już jest najprawdopodobniej za późno, moi drodzy. Zawał zbiera swoje krwawe żniwo tylko i wyłącznie dlatego, że jego pierwsze objawy są całkowicie bagatelizowane i zawał mięśnia sercowego nie jest czymś, co trwa 5 minut, tylko bardziej 5-10 godzin. I o ile najpowszechniejszy objaw to właśnie ból w klatce piersiowej, to może oprócz tego to jest znak, że mięsień sercowy już praktycznie się jest bardzo bliski poddania się, walczy o tlen, a komórki jego zaczynają obumierać. Ból może promieniować nie tylko na ramię, ale też do szczęki, do gardła, na plecy, do brzucha i dopiero do ramion. Oprócz tego płytki oddech, mdłości i zimne poty, które są generalnym mechanizmem, który ma nam pokazać, że coś się dzieje i organizm nie do końca jest w stanie zrozumieć co. Gdy przyjrzymy się analizie wypadków śmiertelnych, ludzi, którzy stracili życie w wyniku zawału serca, po wystąpieniu pierwszych objawów czekali przeciętnie od 2 do 6 godzin. Co ciekawe, prym tutaj wiodą kobiety, które są prawdopodobnie przyzwyczajone do tego, że mogą mieć bardziej właśnie problemy fizyczne typu płytki oddech, bóle pleców i tłumaczyć sobie, że to jest związane z jakimiś mdłościami, niestrawnością czy z innymi tego typu rzeczami. Tutaj wygląda na to, że nasza samcza psychika, która w momencie, kiedy dostajemy kataru, już się boimy, że za chwilkę umrzemy, bardzo często pozwala nam uratować życie. Zawał serca to proces, w wyniku którego serce powoli obumiera, komórka po komórce. I jeżeli się to dzieje właśnie w formie procesu, to serce, które zostało już uszkodzone w bardzo dużej mierze, nawet jeżeli później nas podepną pod rurki, będzie miało dużo większe prawdopodobieństwo tego, że dużo szybciej przekroczy tę granicę krytyczną w pracy, która doprowadzi do kolejnego zawału serca, a jednocześnie nie będziemy w stanie ruszyć tych komórek, które zwyczajnie oberwały w wyniku wcześniejszego zawału i obumarły i nie są w stanie się dalej skurczyć i nie są w stanie dalej robić roboty, dzięki której żyjemy. Tutaj właśnie taka mała ciekawostka, jeżeli ktoś z was byłby kiedykolwiek związany, nie wiem, z kulturystyką, czy ogólnie z taką bardziej zaawansowaną kulturą fizyczną, powiedzmy, to każdy trener powie wam, że najbardziej istotnym mięśniem człowieka i najmocniejszym, to co ciekawe, najmocniejszym mięśniem człowieka jest właśnie serce, ponieważ to ono się poddaje, to ono się podda na samym końcu, niczym kapitan idący nas na dno ze swoim tonącym statkiem. I opóźnienia, które... na które ludzie sami sobie pozwalają pomiędzy wystąpieniem pierwszych objawów a wezwaniem pogotowia i w konsekwencji dotarciem do szpitala, ponieważ bardzo ciężko jest zapobiec poprawnie zawałowi serca w warunkach domowych. Nawet niewielki zawał może zakłócić sposób, w jaki pracuje nasze serce, powodując arytmię. Tym bardziej, jeżeli jesteśmy osobami chorymi na coś innego lub jeżeli jesteśmy osobą w podeszłym wieku, taka arytmia już może być bardzo śmiertelnie wręcz niebezpieczna, ponieważ nasz organizm już nie jest w stanie sobie wystarczająco dobrze poradzić z chwilowym brakiem tlenu, szczególnie w przypadku, gdy mówimy o mózgu, który potrzebuje cały czas bardzo dużych ilości tlenu. Jeżeli dobrze dobrze pamiętam, szacuje się, że mniej więcej połowę tlenu, który wdychamy do naszego organizmu, jest ona wykorzystywana tylko i wyłącznie przez nasz mózg. I tutaj jeszcze w międzyczasie gdzieś mi się pojawiła kwestia utonięcia, która dla mnie prywatnie wydaje się właśnie jedną z takich najbardziej śmierci, którą na pewno nie chciałbym sam w swoim życiu doświadczyć. Nie tylko dlatego, że boję się wody, co jest całkowicie zgodne z prawdą. Nie umiem pływać, nigdy nie umiałem i prawdopodobnie nigdy się nie nauczę i woda ma w sobie coś kompletnie przerażającego dla mnie. Nawet zwykłe zanurzenie się w basenie czy w jeziorze jest dla mnie czymś absolutnie przerażającym, na co nie jestem w stanie się zdecydować bez drżącego serca i bez pewności, że gdzieś pod koło siebie mam jakąś sztywną barierkę, której mógłbym się chwycić i wyciągnąć w akcie desperacji, jeżeli cokolwiek by choć troszkę poszło nie tak. I utonięcie jest na swój sposób, można powiedzieć, nie wiem, romantyczne, było bardzo często wykorzystywane w przeróżnej literaturze czy filmach, jednakże tutaj też mamy parę różnych czynników. Jednym z głównych czynników, które mogą uprzykrzyć nam troszkę śmierć w wyniku utonięcia, jest to temperatura wody, która w bardziej chłodnym okresie roku, czy nawet na wiosnę, gdzie pamiętajcie, że woda dużo wolniej się nagrzewa niż cała reszta, co może sprawić, że woda, do której trafimy, nie tylko utrudni nam oddychanie, ale też utrudni nam poruszanie się, gdzie będziemy mieli problem z mięśniami. Faktem jest, że większość topielców, którzy przykładowo byli nie w wyniku wypadku, tylko w wyniku świadomego wejścia do wody, większość z nich była przynajmniej półprofesjonalnymi pływakami lub ludźmi, którzy regularnie chodzili na basen, którzy nie mieli z tym problemów, którzy byli pewni swoich umiejętności, którzy nie mieli powodów, żeby w jakiś sposób się tutaj czaić. I prawdopodobnie z jednej strony ten słynny, no znaczy troszkę w tym jest, że jeżeli złapie nas ten skurcz, ten słynny skurcz w wodzie i nie uda nam się pomachać łapkami i nóżkami tak, żeby wydobyć swój łepek nad powierzchnię śmierci, nośnego zbiornika wody, no to właśnie z jednej strony, z drugiej strony paraliżujący strach, który również może nam zablokować mięśnie, uniemożliwić stosowną kontrolę, lub też właśnie dopływ adrenaliny, o którym już parę razy wspomnieliśmy. Mózg, wiedząc, że jesteśmy w sytuacji niebezpiecznej, zareaguje, zwiększając odrobinkę nasze możliwości. Nawet nie tak odrobinkę, i w efekcie my, będąc świadomi, ale w środowisku nienaturalnym dla człowieka pod wodą, nie jesteśmy w stanie tych umiejętności wykorzystać. Machamy łapami dużo szybciej, dużo gwałtowniej, nie jesteśmy w stanie się choć troszkę uspokoić i dać fizyce robić swoje, żebyśmy zostali przez wodę wyparci. I tutaj w momencie, kiedy wiemy, że znajdujemy się pod wodą i nie bardzo mamy perspektywy na to, żeby się z niej wydostać, oczywiście pierwszą reakcją będzie to, że będziemy próbowali wstrzymywać oddech. Przez pewien czas. W końcu poczujemy bardzo silny ból w piersiach, który zmusi nas na poziomie biologicznym do zrobienia choć minimalnego oddechu. Zaczynamy się krztusić, kaszleć, wdychamy kolejną i kolejną porcję. Woda blokuje wymianę gazową, a jej wdychanie sprawia, że drogi oddechowe zamykają się. Nasza krtań się kurczy. Wówczas zaczynamy odczuwać palący ból. Potem rzekomo, według historii ludzi odratowanych, ten palący ból przechodzi w uczucie spokoju i ukojenia. Sam jednak nie wiem, czy nie jest to jedna z reakcji przedśmiertnych mózgu, który już nie do końca ma pomysł, co zrobić, żeby wydostać się z niebezpiecznej sytuacji, i podkręca uwolnienie wszystkich możliwych neuroprzekaźników na sam szczyt, tylko po to, żeby może coś się z tym dało zrobić. Jak wielu przecież jest wiele relacji, doświadczeń związanych z okolicami śmierci, near-death experience i te słynne tunele, w których idzie się w stronę światła. Nie bez... Należy też wspomnieć o upadku jako czymś, co może nam się spotkać, co może nas spotkać nie tylko w konsekwencji jakiegoś nieudanej imprezy i wyskoczenia przez, czy spadnięcia przez balkon, czy też rzucenia się z mostu Golden Gate o wysokości 75 metrów, które jest bardzo popularnym sposobem na zabicie się. Graniczna prędkość dla średniej masy człowieka to będzie około 200 km na godzinę, które będzie mógł w stanie osiągnąć odpowiednio układając się, spadając nawet dajmy na to w wyniku katastrofy samolotu, ale o tym za chwilkę, bo gdy sobie spojrzymy troszkę bardziej w niebo, tam śmierć robi się dużo, dużo ciekawsza. Analiza 100 samobójczych skoków z mostu Golden Gate w San Francisco, właśnie z rzeczonej wysokości 75 metrów, ustaliła, że średnia prędkość przy uderzeniu w wodę wynosiła 120 km na godzinę, w wyniku czego śmierć ta nie miała żadnego związku z utonięciem, ponieważ przy takiej prędkości, jeżeli uderzymy w taflę wody, to równie dobrze moglibyśmy się rozbić o beton i na jedno by wyszło. A przyczyną śmierci były masowe stłuczenia, połamania, uszkodzenia naczyń krwionośnych, pęknięcia serca i płuc przez połamane żebra. Jednakże ci, którzy przeżyli taki upadek, bardzo często mówią o uczuciu spowolnionego czasu. Mimo że taki lot powinien trwać około 2-3 sekund, byli w stanie... Właśnie to kurczę słynne, całe życie przeleciało mi przed oczami. I właśnie tak się zastanawiam, że będąc tym właśnie samobójcą, który wychodzi sobie na most Golden Gate, który patrzy w dół, no co, 2 sekundy... A jednak jego mózg jest w stanie się wbić na takie wyżyny, że jest w stanie sobie przypomnieć absolutnie każdą rzecz ze swojego życia, doskonale ją przemyśleć, zanim dojdzie do faktycznie takiego uderzenia. I tutaj jeszcze z badań wynika, że jeżeli chcemy sobie zwiększyć prawdopodobieństwo przetrwania, powinniśmy się starać, by wylądować na nogach. O ile z tych nóg prawdopodobnie już nic nie zostanie, ponieważ będą pełniły swego rodzaju strefę zgniotu, jaką mamy przykładowo w samochodach, ale w najgorszym przypadku, to znaczy w najgorszym przypadku oczywiście umrzemy, jeżeli ta energia będzie zdecydowanie zbyt duża, ale mamy szansę, że złamania będą dotyczyły tylko i wyłącznie nóg. Od biedy, jeżeli oberwie miednica, to tutaj też na dwoje babka wróżyła, ponieważ połamana miednica może nie brzmi szczególnie strasznie, natomiast jeżeli połamana miednica w jakiś sposób uszkodzi pęcherz moczowy lub jelito grube, to zawartość tych dwóch organów może się dostać do naszego ciała, do wewnątrz naszego ciała, a że nie ma tam szczególnie przyjemnych substancji, z którymi byśmy chcieli obcować tak od wewnątrz, no to jednak ta miednica potrafi być dość złowroga. Oczywiście zaczyna się też tutaj rdzeń kręgowy i możemy go sobie odrobinkę uszkodzić, natomiast tak długo jak nie dojdzie to nasze uszkodzenie do bardziej witalnych organów, takich jak płuca czy serce, których za bardzo współcześnie nie jesteśmy w stanie zastąpić, mamy cały czas pewną szansę na przetrwanie. I tutaj, jeżeli chodzi o upadek z wysokości, chciałbym poruszyć dwa bardzo konkretne tematy. Mianowicie, jeden to jest sytuacja, w której dochodzi do tego, że na wysokości 10 km lecimy samolotem i w wyniku czegoś ten samolot ulega rozpadowi. Były takie sytuacje historycznie, były sytuacje w związku z dekompresją i wylatujemy na naszym przypięci do naszego fotela nawet i powoli zaczynamy spadać. rozrzedzenie tlenu na wysokości 10 km niemal natychmiast ulula nas do snu, ale nie będzie to trwało szczególnie długo, mniej więcej na wysokości 4 km ze względu na bardzo duży opór, który będzie cały czas targał nami, obudzimy się i będziemy mieli jeszcze przed sobą około 2 do 4 minut lotu. Niezbyt przyjemna perspektywa, gdzie wiemy już, że nawet kilkusekundowy upadek z mostu potrafi, to jest wystarczająco dużo czasu, by spokojnie przemyśleć swoje życie. Wyobraźcie sobie zatem, że spadacie przypięci do tego fotela i macie jeszcze 3 minuty, żeby zastanowić się nad tym, w jak bardzo nieuniknionej sytuacji się znajdujecie, jak bardzo beznadziejnie jest wasze najbliższe 5 minut. I oczywiście przy takiej wysokości śmierć jest praktycznie natychmiastowa, jednakże sam krótki okres oczekiwania to jest coś takiego, jak posadzić skazańca na krześle elektrycznym i powiedzieć mu, przypiąć go i powiedzieć mu, ale wiesz co, ja nie wiem, kiedy będzie egzekucja, wiesz co, może dzisiaj, może jutro, może za tydzień, może za miesiąc, ty tu na razie siedź. I siedzisz w tym fotelu i czekasz, nie mając za bardzo szansy, żeby obiektywnie ocenić odległość zbliżającej się Ziemi, w konsekwencji czas. Czekasz jak skazaniec na fotelu, aż ktoś przyjdzie i łaskawie przełoży wajchę, pozbawiając cię życia. Drugi zaś przykład, który, że tak powiem, sięga niebios, to jest, z tego co wiem, jedyny taki przykład w historii, gdzie w radzieckiej misji Sojus 11 w 1971 roku zawiodło uszczelnienie statku wchodzącego w ziemską atmosferę, gdzie oczywiście mieliśmy różnego rodzaju katastrofy, choćby katastrofę Columbii, która się rozpadła, natomiast pozostałe te śmiertelne wypadki, one uśmierciły ludzi w wyniku pożaru. Tutaj natomiast doszło do uduszenia. Gdy zewnętrzne ciśnienie powietrza nagle spada, powietrze zawarte w płucach rozpręża się, rozrywając tkanki, delikatne pęcherzyki płucne, które nie są w stanie wytrzymać przy tak dużej różnicy ciśnień. Można zredukować te szkody, jeżeli przed wystawieniem się na działanie próżni lub obszaru z obniżonym ciśnieniem uda nam się zdążyć dokonać wydechu i w zasadzie tyle. Naturalną naszą reakcją, jeżeli coś takiego miałoby się nam zdarzyć, to jest właśnie próba wzięcia hałstu powietrza, żeby nam na chwilkę wystarczyło. Tutaj spowoduje nam to przerobienie naszych płuc w marmoladę, a tlen wówczas zaczyna się przemieszczać z krwi do płuc, powodując dodatkowy krwotok wewnętrzny, co w konsekwencji całkowicie uniemożliwi nam oddychanie i spowoduje bardzo szybką, bardzo bolesną śmierć, nieco przypominającą tę od utopienia. Lecz zamiast dusić się wodą, będziemy dusić się własną krwią. W latach 50. XX wieku przeprowadzono również doświadczenia na zwierzętach, które pokazywały, w jaki sposób, w tym przypadku psy, zachowują się po spadku ciśnienia wokół nich. Ciała zaczęły puchnąć, ponieważ woda w ich tkankach parowała, ponieważ temperatura wrzenia jest zależna nie tylko od substancji, o której mówimy, ale również właśnie od ciśnienia, a skóra nie pozwalała się tej parującej wodzie wydostać na zewnątrz. We krwi pojawiają się bąbelki pary wodnej i docierają wraz z nią w różne części ciała, blokując krwiobieg. Po minucie rozpoczyna się zatrzymanie krążenia. I tutaj na sam koniec, bo Bez litości w tym sezonie będzie nieco krótsze, ale oczywiście zostańcie z nami, będzie after i będziemy sobie mogli porozmawiać o paru rzeczach. Chciałbym opowiedzieć wam bardzo konkretną historię. Chichotem losu jest to, że Osoba, o której będę mówił, jej nazwisko brzmi bardziej jak dźwięk, który mogłaby wydać dziewczynka z chińskiej bajki w momencie, kiedy się skaleczy w paluszek. Jest to historia Hisashiego Ouchi. Hisashi Ouchi. Kiedy mówimy sobie o katastrofach jądrowych, zazwyczaj przychodzi nam do głowy Czarnobyl, oczywiście. Zaraz potem Fukushima. Być może Three Mile Island. Nie każdy jednak wie o incydentach nuklearnych w prefekturze Tokaimura. Nie ma tam elektrowni jądrowej. Znajduje się tam fabryka tychże prętów paliwowych, które są wykorzystywane później przez elektrownie atomowe, jak również te fabryki przetwarzają zużyte pręty, wzbogacając je tak, żeby one wróciły później do normalnego użytku. Oczywiście poza Stanami Zjednoczonymi, ale mówimy o cywilizowanych krajach. Tokaimura miała w latach 90. dwa bardzo poważne wypadki, natomiast skupimy się na ostatnim, który zmienił historię i zmienił spojrzenie na pewne rzeczy w naprawdę ogromny sposób. 30 września 1999 roku doszło tam do wypadku, w trakcie którego przygotowywano paliwo jądrowe dla eksperymentalnego reaktora. Trzech pracowników, którzy wówczas pracowali i zajmowali się przygotowaniem tego paliwa, 35-letni Hisashi Ouchi oraz 39-letni Masato Shinohara oraz Yutaka Yokokawa, 54 lata, którzy, jak się okazuje, nie byli wystarczająco przeszkoleni, zabrakło im pewnej wiedzy, zwyczajnej wiedzy z fizyki, która sprawiła, że przygotowując miksturę, przekroczyli masę krytyczną i doszło do reakcji rozszczepienia. Hisashi Ouchi znajdował się najbliżej zbiornika, w którym to miało miejsce, i tutaj musimy sobie wprowadzić pojęcie siwerta. Siwert jest jednostką miary, która mówi nam, która zasadniczo się skupia o działaniu promieniowania na organizmy żywe. I przykładowo, prześwietlenie naszego zęba to jest mniej więcej 1/10000 siwerta. Prześwietlenie klatki piersiowej to jest 10 razy więcej, ale w dalszym ciągu 1/1000 siwerta. Natomiast szacuje się, że Ouchi przyjął od 17 do 20 siwertów promieniowania. Jest też pewna skala, która mniej więcej mówi, w jaki sposób zachowa się nasze ciało i czego się możemy spodziewać w momencie, w zależności od tego, jak dużo tego promieniowania właśnie wyrażanego w siwertach przyjmiemy. Jeżeli przyjmiemy od 2 do 6 siwertów i otrzymamy pomoc medyczną, no to prawdopodobieństwo naszej śmierci wynosi od 5 do 50% lub od 5 do 100%, jeżeli taka pomoc nie zostanie nam udzielona. Gdy osiągniemy 8 siwertów, bez względu na to, czy otrzymamy pomoc medyczną, czy nie, mamy 100% prawdopodobieństwo śmierci. Przy 6 siwertach mamy 100% prawdopodobieństwo śmierci w ciągu zaledwie jednego miesiąca. 10 siwertów już mówi o dniach, które dzielą nas od śmierci. Hisashi Ouchi jest prawdopodobnie najbardziej napromieniowanym w wyniku jednorazowego wypadku człowiekiem w całej historii świata. Efekty promieniowania, które przyjął na siebie, były całkowicie natychmiastowe. Nie był w stanie oddychać, zwymiotował do zbiornika, w którym przed chwilą zaszła reakcja łańcuchowa. Stracił przytomność, gdy próbowano go stamtąd odciągnąć. Jego skóra była czerwona i z licznymi oparzeniami. Ponieważ promieniowanie ma tę wredną cechę, że jest w stanie rozpieprzyć nas na poziomie DNA. Przeprowadzono badania chromosomów Ouchiego Jak to określił jeden z lekarzy, były popękane niczym zbite szkło. Co znaczy mniej więcej tyle, że komórki jego ciała nie były w stanie się dalej dzielić, nie były w stanie w jakikolwiek sensowny sposób zacząć regenerować poparzonej skóry. Jednakże w dalszym ciągu mieliśmy do czynienia z człowiekiem, który mógłby nauczyć nas bardzo wiele o tym, jak człowiek reaguje na promieniowanie. 6 dnia po katastrofie Ouchi został umieszczony w sterylnym pomieszczeniu w szpitalu Uniwersytetu w Tokio. Potrzebował transplantacji skóry, naskórka w zasadzie, która to była chyba wówczas pierwszą tego typu transplantacją, tak głęboko zakorzeniającą się w ciele. Jego siostra była dawcą. Po kolejnym tygodniu w szpitalu zaczął wykazywać pierwsze symptomy choroby popromiennej. Jego skóra zaczęła schodzić po całości, po całym ciele. Jego komórki nie były w stanie się regenerować, więc nowa skóra nie formowała się, by ją zastąpić. Miał potężne problemy z oddychaniem i to było jedno z ostatnich zdań, które wypowiedział. Zaledwie 13 dni po katastrofie. Nie wytrzymam dłużej. Nie jestem królikiem doświadczalnym. Mimo leczenia paliatywnego, mimo podawania dużych ilości środków przeciwbólowych, jego ból był ciężki do określenia. Jeżeli wpiszecie sobie jego nazwisko Hisashi Ouchi w Google, znajdziecie zdjęcia z tej tak zwanej terapii. Tylko po to, żeby nie szokować was nadmiernie, nie zamierzam wrzucać ich na czata. W opisie audycji pojawi się dokładnie sposób zapisu tego nazwiska, żebyście mogli sobie znaleźć, jeżeli oczywiście tylko będziecie chcieli. Po tym stwierdzeniu jednak Ouchi został poddany intubacji oraz poddany śpiączce farmakologicznej. Dopiero 18 dnia ilość białych ciałek krwi zaczynała powoli wracać do normy, a lekarze mogli ogłosić po części sukces i wyglądało na to, że jest jeszcze całkiem spora szansa na to, że uda się uratować tego biednego człowieka. Jednakże wymagało zaledwie kolejnych 7 dni, żeby stwierdzić, że promieniowanie, które przyjął Ouchi, było tak wielkie, że atakowało w dalszym ciągu, napromieniowywało świeżo przeszczepioną tkankę. 27 dnia od katastrofy Ouchi zaczął topnieć. Jego ciało, pozbawione niemalże całkowicie skóry, zaczęło coraz bardziej odpadać. Jego mięśnie oddzielały się od kości. Liczne krwotoki uniemożliwiały wręcz zachowanie choć pozorów czystości na jego łóżku. Zaczęto przeprowadzać transfuzje. Niektóre trwały po 10 do 12 godzin. Jednakże cały czas tracił bardzo dużo również płynów, jak również własnej tkanki. Szacuje się, że tracił około 10 litrów samych płynów każdego dnia. Krwawił z oczu. Jego żona stwierdziła, że wyglądał, jakby płakał krwią. Ouchi zaczął otrzymywać codzienne transplantacje skóry, ale niestety nie przyjęły się one, a gdy jego mięśnie zaczęły odpadać od reszty ciała. Pamiętacie, co wam mówiłem o sercu? O tym, że to jest ostatni organ, który się podda. I 59 dnia pobytu Ouchiego w szpitalu, jego serce się zatrzymało. Jednakże ponieważ wiemy, że serce potrafi zawodzić, nauczyliśmy się też przywracać jego rytm poprzez przesłanie bardzo silnego impulsu elektrycznego. Przywrócono działanie serca po raz pierwszy, zatrzymało się po raz kolejny. Przywrócono po raz drugi, zatrzymało się po raz kolejny i po raz trzeci uspokoiło się. Człowiek zmarł trzykrotnie w ciągu zaledwie 49 minut, a lekarze nie pozwolili mu odejść. Przywrócili go do życia tylko po to, żeby dalej studiować, w jaki sposób promieniowanie wpływa na ludzką tkankę. Natomiast te trzy zatrzymania serca sprawiły już nieodwracalną szkodę w jego mózgu oraz nerkach. I OG musiał być w 100% całkowicie podpięty do maszyn podtrzymujących życie. Próbowano cały czas ratować. Nie podoba mi się tutaj w ogóle słowo ratowania życia w tym kontekście. Natomiast OG zmarł w wyniku tego, że zawiodło wiele organów. Tak w zasadzie można to przetłumaczyć, po spędzeniu 83 dniach w szpitalu. I ta historia, która pokazuje, że jednego dnia spokojnie sobie... Dobrze, to może nie jest zbyt normalne, że jednego dnia sobie mieszamy szpadlem uran w wiadrze, a drugiego dnia stajemy się królikiem doświadczalnym, który jak najbardziej jest w stanie nauczyć nas bardzo wiele, całej naszej ludzkości, jak to się dzieje, ale bez względu na to, czy poprosimy o to, żebyśmy umarli, czy nie, nasze życie może być tak bardzo, tak niesamowicie potrzebne dla rozwoju nauki, dla rozwoju naszej cywilizacji, dla rozwoju naszej wiedzy, że nasze prośby zejdą na kompletnie drugi plan. I na tym optymistycznym akcencie zakończę ten fragment, a po chwili przerwy wrócę do was. Jeżeli będziecie mieli ochotę, to sobie porozmawiamy, a jeżeli nie, no to zobaczymy, co dalej z tego wyniknie. Zapraszam jeszcze o północy, będzie krawiec. Ja zaś się z wami żegnam, póki co, i wracam za 5 minut. A ja was witam w drugiej części. Nie wiem, zostawię chyba podkład, co prawda. No właśnie, to tutaj bardziej zależy od was, czy będziecie mieli ochotę. To był Psychon 9, już wam piszę na czacie, co to było. 9 Clinic. Bardzo, bardzo fajna, bardzo fajny industrial. Nagrali jedną fajną płytę, później się uzależnili od heroiny, potem wrócili, jak już im przeszło, no ale tak. I mamy już pierwszego chętnego, który ma ochotę porozmawiać z nami o dzisiejszych trudnych... Właśnie, jak ci się podoba w ogóle powrót bez litości? Jak go oceniasz?
1: Dobry wieczór. Bez przesadnej wazeliny powiem tak. Delicious.
0: Bardzo...
1: Aż poczułem w ustach smak krwi. Nie wiem czyjej, prawdopodobnie nie mojej. Dodam tylko, że nie pamiętam, co jadłem na kolację i jakoś dużo policji jest na mieście. Nie wiem czemu. Natomiast powiem tak. Nawiążę do dwóch kwestii. Tą drugą jeszcze muszę sobie, że tak powiem, poukładać w głowie. Podczas procesu norymberskiego, jak wieszano nazistów, to kiedyś nawet pamiętałem nazwisko. Wieszał ich Amerykanin, jakiś tam koleś z Teksasu. I to taka informacja do wszystkich słuchaczy, że byle kto nie może być katem w takim procesie. Ogólnie też przy wykonywaniu egzekucji, nawet dzisiaj w Stanach, to są bardzo precyzyjnie wybierani ludzie, którzy mogą dokonywać, że tak powiem, egzekucji. To nie jest tak, że byle kto może w tym uczestniczyć. No i oczywiście postać kata, jego dane osobowe i tak dalej, dane wrażliwe są absolutnie niejawne i są gdzieś tam pod ścisłą kontrolą i też często takich ludzi się zmienia ze względu na to, że no w którymś momencie takiemu człowiekowi może coś tam się stać dziwnego z psychiką i on może zacząć wyjść na ulicę i ludzi mordować, a to zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby, jak wiadomo, wyeliminować wrogi element ze społeczeństwa. To taką tajemnicą dotyczącą procesu norymberskiego jest to, że w momencie, jak oni byli wieszani, to szubienica stawiana przez tego Amerykanina z Teksasu była stawiana źle. Była stawiana źle i w normalnych warunkach on by stracił pracę, w ogóle odwołaliby go z tego stanowiska, ale ponieważ wszyscy, że tak powiem, jakby to powiedzieć, no alianci, tak, żyli w poczuciu ogromnej krzywdy, tak, wyrządzonej jakby całemu światu i w ogóle, no to na pewne rzeczy przymykano, że tak powiem, oko i on celowo konstruował te szubienice źle, żeby zbrodniarze wojenni dyndali jak najdłużej, tak? W sensie taka egzekucja przy użyciu szubienicy powinna odbyć się, tak jak to opisałeś, w tempie ekspresowym przez przerwanie rdzenia kręgowego, natomiast oni ewidentnie się dusili, tak? I to niektórzy dusili się po kilkanaście minut. Wiem, że stwierdzenie kilkanaście minut to może zabrzmieć, o, to tylko tyle się dusili, ale to ja nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, kilkanaście minut się dusić, mając związane za plecami ręce, tak?
0: Wiesz co, jako nastolatek pracując, kiedy sobie konserwowałem motocykl, w zasadzie go tam odrdzewiałem, miałem tam przeróżne środki chemiczne, które stosowałem do tego odrdzewiania. Jakoś, nie wiem, jakoś wziąłem oddech jakiegoś rozpuszczalnika czy czegoś i faktycznie sam poczułem na sobie to, że ci się płuca zamykają, że nie możesz, wiesz, ani w jedną, ani w drugą stronę. Trwało to może kilkanaście sekund, ale to było tak obrzydliwie przerażające. Od razu oczywiście upadłem. Po chwili udało mi się zebrać oddech do kupy i kiedy pobiegłem do domu z garażu, żeby po prostu, nie wiem, zobaczyć się w lustrze, moja twarz była cała czerwona, naczynka popękane, oczy też całe czerwone do tego stopnia, że właśnie w samych oczach miałem też popękane naczynia krwionośne i przez kilka dni chodziłem z takim czerwonym śladem, z takimi czerwonymi żyłkami dość i plamami krwi wręcz w oczach, a to było zaledwie, nie wiem, 30 sekund, góra minuta.
1: No, ja swego czasu miałem okazję poznać człowieka, który, to też taki mi się wydaje racjonalny wkład do tego, o czym mówiłeś, bo sam czegoś takiego doświadczyłem, ale miałem okazję poznać człowieka, któremu gdzieś w okolicach roku 2001, coś takiego, z tego co on mi opowiadał, wózek widłowy, i to wózek widłowy wysokiego składu. Dla tych, którzy się nie orientują, to wpiszcie sobie po prostu w Google'ach. Nie będę wam opisywać, na czym polega, jak działa wózek widłowy wysokiego składu. W każdym razie wózek widłowy pod obciążeniem przejechał mu po stopie. I to jest coś, co wydaje mi się, to co teraz powiem, to jest coś, co jest ważnym takim aneksem, że na całe szczęście, i to jest jakby troszeczkę takie zaprzeczenie co do tego, co ty mówiłeś ostatnio, czy może nie ty, ale ktoś to mówił, że natura jest taka brutalna, to chyba Wódz to mówił podczas rozmowy na Discordzie. No jak się okazuje, nie jest taka brutalna, ponieważ w takich momentach uruchamia nam się potężna ilość adrenaliny, na tyle potężna ilość, że my nie czujemy jeszcze przez jakiś czas bólu. W sensie, jeżeli to się zdarzy nagle, i w tym przypadku tak było, z tego co ten facet mi opowiadał, że właśnie jeszcze jakieś około 5 do 10 minut on po prostu nie czuł bólu, mimo tego, że stopę miał zmiażdżoną. Ze stopy został mu się naleźnik, więc to też gdzieś tam, można powiedzieć, że nasz organizm w jakiś sposób wykształcił sobie takie ostateczne funkcje obronne, tak? Tak jak ty mówiłeś o tym przedśmiertnym uspokojeniu, tak samo w przypadku adrenaliny też można mówić o tym, że no, to jest taka, powiedzmy, funkcja, nie wiem, naszego mózgu gdzieś tam mocno związanego z układem nerwowym, która no, przez pewien szok oszczędza nam tego, co normalnie byśmy odczuwali, na przykład będąc torturowani, tak? I będąc w pełni świadomi tego, że dajmy na to, ktoś przykłada nam palnik do głowy, a w momencie, kiedy to się zdarzy nagle, jakby kompletnie się tego nie spodziewamy, no to dzięki adrenalinie jeszcze przez jakiś czas, prawda, tak jakby to była taka funkcja, coś w rodzaju, żebyśmy byli w stanie jeszcze się zorientować, co się tak naprawdę stało, tak? Dlatego na przykład, nie wiem, bodajże z tego nawet są filmiki w sieci, że ludzie, którzy mają na przykład odciętą nogę, jeszcze przez jakiś czas w pełni świadomie próbują się poruszać na tej jednej nodze, ale tak jakby ta druga noga nadal jeszcze istniała. Nie wiem, bo nie widziałem nigdy takiego filmu, natomiast ponoć coś takiego istnieje. Ale to jeszcze za chwilę będę miał do ciebie pytanie.
0: Tak, tutaj jeżeli chodzi o ten adrenalin rush, to sam coś takiego przeżyłem, kiedy byłem małym chłopcem, bodajże 8 lat wtedy miałem. Chodząc sobie po lesie, po bliskim lesie, bo do lasu miałem, że tak powiem, bardzo blisko, jakieś 50 metrów od domu. Stąpnąłem na ukrytą w liściach deskę, z której wystawał gwóźdź. Od razu poczułem w lewej stopie, jak dosłownie to przeszło na wylot. 8-letni chłopiec, tak? Tutaj weźcie poprawkę na to. I nie, pamiętam dosłownie każdy krok, który zrobiłem. Pamiętam ten dźwięk w momencie, kiedy stąpnąłem. Pamiętam to uderzenie gorąca i takie, wiesz, nawet nie do końca świadomie panowałem nad tym, ale od razu powoli się skierowałem właśnie w stronę domu moich rodziców i dopiero, kiedy zauważyłem mojego ojca, który akurat był przed domem w ogródku, dopiero wtedy poczułem ból, rozpłakałem się, zacząłem wrzeszczeć, upadłem, bo ta stopa zaczęła mnie boleć, oni tam do mnie podbiegli, zabrali mnie na zastrzyk przeciwtężcowy i tak dalej. Natomiast wiesz, to jest o tyle ciekawe, że mimo, że ten adrenalin rush troszkę na tym takim naszym gadzim zwierzęcym mózgu operuje, to jednak on pozostaje w pełni świadomy, tak, bo nie wydaje mi się, żeby możliwe było wskutek przypadku to, że dokładnie w momencie, kiedy zobaczyłem ojca, że to wszystko, ten cały adrenalin raz zszedł i mózg stwierdził, że okej, w tym momencie możesz się poddać temu wszystkiemu, co tutaj się dzieje. Coś po prostu psychologicznie pozwoliło na odblokowanie, na właśnie powrót do normalnego, powrót do takiego zwykłego ludzkiego odczuwania, więc to jest dość zaskakujące i samo to, co miałem w głowie, tak, od momentu przebicia stopy gwoździem to od razu idź w stronę domu, absolutnie żadnej innej myśli, nie, że coś tam chrupnęło, różne myśli można mieć, ale jedyna, jaką miałem, to po prostu idź tam, nie zatrzymuj się, nie pozwól sobie na chwilę odpoczynku, bo tam się mocno pod górkę wchodziło, nieważne, no w każdym razie, no do dzisiaj jako pamiątkę mam skarpetkę przebitą z dwiema dziurami po tym i tak sobie jako takie, nie wiem, trofeum zachowałem, ale no, jak mówię, no jest to coś bardzo dziwnego, coś, co wiesz, coś, gdzie przerzucasz się na pewien taki, nie wiem, na pewien taki tryb właśnie maszyny, która cię zmusza
1: taki do... Taki survival mode ci się włącza.
0: Właśnie,
1: tak by to chyba było można nazwać.
0: Właśnie, nie wiem, trudno powiedzieć, bo wiesz, bo mimo wszystko, jeżeli idziesz po lesie, no to tam są różne inne zagrożenia, tak? Na przykład mogłem się zastanawiać, czy przypadkiem, że jeżeli tutaj nie było, że tutaj była jakaś deska, no to była dość duża deska, jak potem podnosiłem tę nogę, no to ona się uniosła i zauważyłem, że tam było parę tych desek, ktoś pewnie jakieś tam ileś tam naście lat temu je tutaj po prostu sobie wyrzucił, bo sobie rozbierał szopę, czy cholera wie co. Natomiast wiesz, natomiast jeżeli masz survival mode, to jednak bardziej obserwujesz otoczenie, zastanawiasz się nad tym, patrzysz, nie wiem, pod nogi i tak dalej. Nie, tutaj czegoś takiego nie było. Było tylko i wyłącznie, wiesz, spojrzenie poza granicę lasu i tak wchodzenie powoli na ten pagórek, wyjście z lasu i kierowanie się cały czas w stronę domu, jakby zupełnie,
1: nic innego nie było. Sorry, że ci przerwę, ale nie survival mode w tym sensie, jak my rozumiemy survival dzisiaj, tylko taki tryb przetrwania, tak? Że po prostu no, uruchomił się w twojej głowie tryb, żeby za wszelką cenę przetrwać, tak? W sensie ten taki impuls, wiesz, impuls jakiś, gdzieś on tam w bardzo wczesnym etapie załączył ci się ten impuls walki o życie, tak? Nie w sensie survivalu, tak jak my go rozumiemy dzisiaj, tej całej gry, biegania po lasach i tak dalej, tylko no takiego jasne, właśnie pierwszy etap takiego, wiesz, takiego teraz kurwa musisz przetrwać. Oj, sorry, że to powiedziałem. Mam nadzieję, że pan realizator to wytnie. Macham do reżyserki dłonią, także od tego momentu będzie cięcie.
0: Tak, delay lane poprosimy tutaj, tak? Nie, jak najbardziej to rozumiem. Nie jestem w stanie tego, to znaczy miałem jeszcze parę różnych dziwnych sytuacji, gdzie z kolei sam nie byłem ofiarą danego zdarzenia losowego, ale między innymi raz widziałem sytuację podczas pociągu powrotnego z Woodstocku, gdzie właśnie dwóch młodych ludzi wpadło sobie na pomysł, żeby sobie rozchylić drzwi i się przez nie załatwić, ponieważ oczywiście pociąg wypchany po brzegi, ciężko się było dobić do toalety. No i udało im się w jakiś sposób, nawet nie korzystając z tych takich machajek, którymi zdejmujesz blokadę, bo gdyby zdjęli blokadę, to prawdopodobnie nic by się nie stało. Natomiast drzwi się rozchyliły. Jeden z kolesi zaczął się odlewać i drzwi się bardzo szybko zatrzasnęły. No ten od razu uskoczył, natomiast złapało mu to nogę mniej więcej na wysokości kolana, a że to nie był szczególnie nowoczesny pociąg, bo takich się raczej na Woodstock
1: domyślam
0: nie daje,
1: się.
0: No to, że tak powiem, krwi nie brakowało. No i faktycznie udało się otworzyć te drzwi, zatrzymać pociąg, wysłać kogoś do konduktora, ty idź szukaj kogoś z obsługi pociągu, zrobić jakiś tam prowizoryczny bandaż, zapytać, czy ktoś tutaj się zna na czymkolwiek, bo no jakiejś tam pierwszej pomocy jestem w stanie udzielić, nie? A oprócz tego wrzeszczeć na wszystkich, na te wszystkie 20 czy 30 osób wokół, żeby się po prostu przez chwilę uspokoiły, bo mamy tutaj kogoś do uratowania. I tak wiesz, i tak potem pojawił się konduktor, czy tam ktoś z obsługi pociągu, z apteczką, tam się nim zaopiekowali. A tak się, wiesz, osunąłem, bo tam akurat sobie siedzieliśmy tak, jak właśnie były te drzwi, tylko w tej części nie gdzie jest toaleta, tylko gdzie są tam jakieś, nie wiem, no bo tam co jedne drzwi masz toaleta, a co inne masz tam, nie wiem, nie masz toalety, nie? I właśnie przy tych drugich siedzieliśmy. I tak się osunąłem, położyłem i pamiętam idealnie ten moment, jak oparłem plecy o ścianę pociągu. Momentalnie jakiś taki, wiesz, głęboki oddech i momentalnie cała moja koszulka spocona. I po prostu cały blady się zrobiłem, osunąłem się. Ktoś tam mi wodę podał, nie? I tak, wiesz, i tak już zostało jeszcze jakieś tam, nie wiem, tam przerwa chyba trwała koło godziny, bo tam musiało oczywiście pogotowie poziomka przyjechać, przesłuchania i tak dalej, no bo wiadomo, wypadek. Tak, i przez kolejne 3 godziny, no tak nie do końca pamiętam, co się tam dalej działo po drodze, nie do końca pamiętam drogi do domu, wiem, że wziąłem kąpiel i od razu potem poszedłem spać, nie wiem, z jakiegoś takiego wewnętrznego zmęczenia, bo to też jest chyba, nie wiem, czy was tutaj nie okłamie, tutaj jakiś lekarz mógłby mnie poprawić, ale z tego co wiem, to w naszych gruczołach znajduje się sporo więcej tych wszystkich neuroprzekaźników, których na co dzień potrzebujemy. I jeżeli Jeżeli nasz mózg stwierdzi, że właśnie potrzebuje tych supermocy, to nie jest tylko adrenalina, to jest mnóstwo różnych innych rzeczy, które zwyczajnie wypuszcza, tak jak sobie, wiesz, tak jakbyś podpiął dodatkowych kilka akumulatorów do jakiegoś układu elektrycznego. No i na przykład w ten sposób działają takie rzeczy jak amfetamina, które też w sztuczny sposób powodują uwolnienie serotoniny, dopaminy i adrenaliny, dzięki czemu właśnie można mieć takiego hajpa. No i też to powoduje wszystkie te problemy, bo jeżeli będziemy wystarczająco długo na takim dopalaczu, no to prędzej czy później te zapasy nam się skończą i wówczas... No i wówczas nam się wełbie poprzestawia, no ale to prawdopodobnie wielu z was ma takich ludzi w swoim otoczeniu i mniej więcej widzi, jak w nich się pojawia taka wręcz, nie wiem, obojętność. Myślę, że to jest najbardziej sensowne określenie, która jest też swego rodzaju formą depresji, ponieważ zaczyna ci brakować tych neuroprzekaźników do codziennej pracy, do tego, żeby... Wiesz, żeby wysłać maila do twojego żołądka, że słuchaj, coś zostało zjedzone, zacznij trawić, nie? Czy coś w tym stylu, to wszystko się wówczas wyłącza.
1: No to, że się wyłącza, to jest jeszcze, powiedzmy, jakiś tam problem do przepracowania, natomiast panny, które się speedują, no to już muszą zdecydowanie sobie innego księcia szukać, bo od białego szaleństwa się ząbki bardzo szybko sypią, więc z białych zębów, którymi można olśnić swojego lubego, wtedy już można zapomnieć. Natomiast ja troszeczkę, że tak powiem, chciałem zejść z takich obszarów pod tytułem tortury i tam stawianie szubienic i tego typu rzeczy. Chciałem zejść na takie bardziej przyziemne klimaty. Powiedz mi, czy ty ogólnie przypominasz sobie film Quentina Tarantino Wściekłe psy?
0: No oczywiście.
1: Tam jest taka scena, w której główny bohater... Matko, zapomniałem jego imienia, to źle o mnie świadczy. Będę się biczować po tej audycji, ale nie będziecie tego słyszeć, także spokojnie. Zdjęcia w Google'ach też się nie pojawią z tego.
0: Nie no, weź zrób live'a.
1: Tak, jak Etam, tak? Trochę tak.
0: No, to, ale oni ten, bo oni tam mieli ksywki, to mówisz o panu białym, tak?
1: Mówię o Mr. White, to był człowiek, który w tym samochodzie go ratował.
0: No, no.
1: W którym oni uciekali i przez tą historię, że gość został, że tak powiem, postrzelony w brzuch, tak? Mm-hmm. Nie wiem, czy sobie przypominasz tą scenę, gdzie Mr. White tam próbuje w tym samochodzie go pocieszać, tak? Say everything is gonna be okay, everything is gonna be okay. Mm-hmm. No i tam pada taka kwestia, w której w pewnym momencie on chyba nawet z dwa razy to powtarza, że właśnie rany w brzuch najbardziej bolą. I ja wiem, że po tym filmie szukałem informacji na ten temat i nie znalazłem żadnych informacji. Nawet tam jak zdarzało mi się bywać w różnych kwestiach w szpitalu, to najczęściej na jakichś takich drobniejszych zabiegach to pytałem się nawet lekarzy. Oni nie byli mi w stanie nic więcej powiedzieć, albo tam odsyłali mnie tam i wymieniali jakąś dziwną nazwę do jakiegoś tam specjalisty, który na temat bólu wie wszystko, tak? A sam chirurg to jest, no, któryś z lekarzy zresztą lata temu powiedział mi to tak wprost, że chirurdzy to są tak naprawdę tacy rzeźnicy, tak? Oni za bardzo psychiką ludzką, takimi rzeczami to oni specjalnie się nie interesują, chyba że ich specjalizacja ma bardzo mocno z tym związek. No na przykład taki ortopeda gdzieś tam w takim podstawowym zakresie. No tak, ale
2: ortopeda to nie chirurg. To faktycznie, no chirurg zazwyczaj bardzo nie ma za bardzo do czynienia z pacjentami świadomymi. No i bardziej musi tam, wiesz, zakrawcować takie. Ta specjalizacja, o której mówisz, to jest medycyna paliatywna, która się specjalizuje właśnie tylko i wyłącznie w bólu, leczeniu bólu, z którą na pewno się spotkamy w ostatnich dniach naszego życia, kiedy będziemy umierali na raka, i jedyne, co będzie nam mogło pomóc, to właśnie redukowanie tego bólu.
1: Tak, przy czym moje pytanie do ciebie było takie, czy masz na ten temat jakieś szersze informacje właśnie dotyczące tego, jakby czy rzeczywiście tak jest, bo to mnie bardzo, że tak powiem, gnębi już od momentu, jak poznałem twórczość Quentina Tarantino. Jak to jest właśnie z tymi ranami brzucha? Czy to rzeczywiście tak jest, że tak jak w tym filmie, że rany brzucha najbardziej bolą, ale gdzieś tam, jeżeli odpowiednio wcześnie, że tak powiem, służby medyczne takim człowiekiem się zajmą, to jest to, mówiąc krótko, do załatwienia i ten ból jest do uśmierzenia? Czy to jest jakiś mit, że rany brzucha najbardziej bolą?
2: Dobra, to powiem dwie historie autentyczne i jedno, co tam wynika z odmętów mojej wiedzy. Jedna historia autentyczna jest moja własna i dotyczy tego, że

0: i jakiekolwiek takie rozciągnięcie powodowało bardzo, bardzo duży ból. A oprócz tego pamiętaj też, że w brzuchu mamy bardzo dużo, bardzo różnych narządów. I tutaj druga autentyczna historia, która co prawda nie jest w wyniku urazu, który był w formie jakiegoś postrzelenia czy wypadku, tylko bardziej no dość starego i, że tak powiem, zmęczonego życiem organizmu. Moja babcia, która żyje do dzisiaj, która miała ponad 25 lat temu dość porąbaną sytuację, kiedy to pękło jej jelito grube. I to wszystko się po prostu, ten cały kał się rozlał do wnętrza jamy brzusznej, no i wtedy faktycznie ledwo co ją odratowali, no bo tak jak właśnie wspominałem, no nie przytaczając tej historii, no ale teraz można powiedzieć, mogę zagrać bardziej w otwarte karty, no że faktycznie ten narząd naruszony powoduje bardzo poważne konsekwencje, tak? Jeżeli dane postrzelenie trafi ci w woreczek żółciowy, to ci się żółć rozleje. Jeżeli trafi ci w żołądek, no to wtedy się ten kwas żołądkowy zacznie rozlewać, powodując dodatkowe postrzelenie. I faktycznie może się okazać, że jeżeli trafimy odpowiednio, no to ze względu na to, że tam pływają nam bardzo różne dziwne rzeczy, to nie jest ręka ani noga, gdzie mamy mięśnie i krew, więc faktycznie może to powodować aż tak bardzo potężne wrażenie bólu. Nie sama ta rana, że tak powiem primary, nie sama ta pierwotna rana, tylko konsekwencje uszkodzenia poszczególnych narządów, no i po samym sobie nie mogę pominąć kwestii rozciągania skóry, a tę skórę rozciągamy z każdym możliwym ruchem. Możemy sobie, wiesz, jeżeli nam coś przestrzeli dłoń, jeżeli się skaleczymy nożem w palca, no to nie będziemy za bardzo rozciągać tej skóry, no ale jeżeli to się trafi na plecach, czy na klatce piersiowej, czy na brzuchu właśnie, no to stary, już mamy kompletnie przerąbane. Jeszcze tutaj na boku Bajt do mnie pisze, że z obszarów ciała, w których rany postrzałowe są często najbardziej bolesne, to tak jest dokładnie pod brzusze. Wiedziano o tym zwłaszcza na Dzikim Zachodzie. Karl May opisuje na przykład, że pewien gość oferował pokonanemu, że go i tak zabije, ale strzałem w głowę, jeśli mu zdradzi pewną tajemnicę, a jeżeli nie, to w podbrzusze i zostawi go w szczerym polu, żeby przez kilka godzin zdychał w męczarniach.
1: No, to jest cenna uwaga, bezwzględnie, tak? To taki tips dla tych, którzy jednak zdecydowaliby się przyjąć moje zlecenie na Black Markecie, żeby zacząć torturować Janka Fiora. Myślę, że można to wykorzystać. Linka nie będę podsyłał, chętnie niech sobie znajdą, gdzie to jest.
0: Podejrzewam, że na Wall Street. Dobra, nieważne. Nie, bo widziałem podobne ogłoszenie, tylko nie pytałem o dokładnie, o kogo chodzi, ale wiem, że Polska i że coś tam, że radio i że w blachach będzie ten, w blaszanych bitcoin. Nieważne, dobra, zostawmy to. Nie, wiesz, próbuję zmiękczyć temat, natomiast właśnie wracając do samej tematyki tutaj jako miłośnika serii, chciałbym cię zapytać, może masz coś takiego, co najbardziej chciałbyś usłyszeć w drugim sezonie Bezlitości, czy, nie wiem, czy to, może nawet niekonkretny jakiś temat taki, że zrób audycję dajmy na to, o tym, co się stało w Waco, gdzie policja praktycznie rozstrzelała rodzinkę, która faktycznie miała tam swój arsenał, ale wiesz, wjechali dosłownie czołgami do domu biednej rodziny, która tam próbowała się bronić, która faktycznie była porąbana i tak trochę foliarska, ponieważ była, no, zbierała kupę broni, ale nie stanowiła żadnego zagrożenia, a oni później rozpoczęli wielodniowe, czy nawet wielotygodniowe oblężenie, gdzie dowożono ciężarówkami amunicję, gdzie w końcu wjechała Gwardia Narodowa, wjechały czołgi i zastali w piwnicy przerażoną rodzinę kobiety, dzieci, które tam próbowały się w schronie schować. Także jakie są twoje oczekiwania względem serii?
1: To nie są moje oczekiwania względem serii, bo gdyby to były oczekiwania, to by to musiało być poparte finansowo, więc jest to co najwyżej sugestia, tak więc jeżeli chodzi o sugestie, to mógłbym wymienić dwie takie rzeczy. Jedna rzecz to jest jednocześnie, gdybyś zrealizował, że tak powiem, założenia serii, a z drugiej strony, gdybyś zrobił poniekąd taką, że tak powiem, pożyteczną, społeczną robotę, to są wypadki przy pracy. To są wypadki przy pracy i wydaje mi się, że to jest temat, o którym warto mówić.

0: zważywszy na ich skalę. A jak ktoś kiedyś przechodził szkolenie z BHP-owcem, ja przechodziłem już niejedno, to za każdym razem słyszę o ilości wypadków w ogóle, ile ich jest w Polsce, o ilości ofiar śmiertelnych, ileś tam, ja już nie pamiętam dokładnie, ale ileś tam ich jest w ciągu miesiąca, które właśnie zdarzają się w Polsce. I też to by miało taki wymiar troszeczkę ku przestrodze, tak? W sensie, no po prostu, tak, żeby pracy w pewnych warunkach się nie podejmować, bo może nas to kosztować więcej niż nam się wydaje, tak? Mhm. Żeby jednak przestrzegać pewnych standardów. No i zwyczajnie, tak, no, żeby chronić swoją dupę, tak? Bo jakby to jest kwestia jakoś tam moich przekonań, tak? Ale to jest też kwestia, no, rzeczywistości, tak? Usługi NFZ-u wyglądają tak, jak wyglądają. Jeżeli ktoś myśli, że rozjechaną przez czołg nogę mu, że tak powiem, komórkowo odtworzą i przyczepią z powrotem do kolana, no to być może jak przeniesie się w czasie do cyberpunkowego świata, gdzie więcej będzie takich cyborgów jak ty, to być może tak, ale to nie będzie miało nic wspólnego z polskim NFZ-em.
1: No, w sumie tak. Tutaj historia jest o tyle ciekawa, że zazwyczaj bardzo rzadko możemy poznać takie, wiesz, indywidualne historie, ponieważ to fajnie, może nie tyle fajnie, ale to wygląda na statystykach, bo to jest rejestrowane, natomiast nawet jeżeli pojawi się jakiś dziennikarz, który postanowi zrobić śledztwo dziennikarskie, no to nie jest to temat na tyle chwytliwy, żeby pokazać tę całą tragedię. Będzie tutaj przy tym trochę kopania, ale brzmi całkiem sensownie, szczególnie, że sam bym się chętnie czegoś w temacie dowiedział. Jeszcze tutaj Byte zaznacza, że 97% śmierci w miejscu pracy przytrafia się mężczyznom i jest to dyskryminacja, także czekamy na front feministyczny i femen wbiegający pod wózki widłowe.
0: Ja myślę, że niektórzy to by się nawet ucieszyli z takiego obrotu sprawy.
1: Ale stary, po prostu wyobraziłem to sobie, gdzie jedzie taki wózek, nie wiem, z kontenerem nawet jakiś taki, wiesz, większy, nie? I wybiega ten femen, on oczywiście nic nie widzi i... Kurde, GTA albo Carmageddon, nie?
0: Nawet jestem w stanie sobie wyobrazić, kto by z ekipy radiowej Nocnego Radia, kto by mógł sterować takim wózkiem, podpowiem, że pseudonim na Z.
1: Natomiast tylko zaznaczę, że to wymaga jednego rozwiązania, najpierw jednego innego problemu. Przepraszam za wszystkie urożone uczucia, ale nie, sorry but not sorry. Feministki najpierw musiałyby się wziąć do uczciwej pracy.
0: A, to prawda. To rzeczywiście w jakiejś alternatywnej historii mogłoby się to wydarzyć. A druga kwestia, bo mówiłem, że są dwie, tak? Co do których miałbym jakieś tam sugestie, które mogłyby się pojawić, to pewnie przypominasz sobie sprawę obrzydliwego, nagłośnionego przez media Fritzla i jego piwnicy, tak? Mhm. Ja kiedyś czytałem kilka artykułów, zresztą gdzieś tam finalnie w newsach, co najwyżej w jednym, może w dwóch zdaniach, czasami też było to w ten sposób podsumowywane, że takich przypadków generalnie nie tylko w Europie, ale na całym świecie jest więcej. I że te przypadki są gdzieś tam opisywane, tylko po prostu no ta historia, wiesz, no czasami jest tak, że histeria mediów nie ma jakiejś szczególnej prostej ścieżki. No i akurat tak wyszło, że akurat ten Fritzl został, że tak powiem, napiętnowany, natomiast podobno takich patoli jak on na świecie jest więcej. Po pierwsze, mi się wydaje, że jest to temat warty odtworzenia z takiego, bym powiedział, gruntu psychologicznego, bo też widziałem chyba dwa filmy, które ze dwa filmy dokumentalne, które gdzieś tam opisują zachowania ofiar podobnych przypadków, po podobnej krzywdy, jaką on wyrządził. No i też myślę, że to takie jest, jakby to powiedzieć, no ty lubisz, że tak powiem, odczarowywać pewne sprawy, tak bym to nazwał, tak? No to też jest taki temat, który właśnie jest wart odczarowania, że może się okazać, drogi słuchaczu, że w tej piwnicy, w twoim bloku, z której dochodzą jakieś takie dziwne piski, jakieś takie dziwne zgrzyty, to nie jest skrzypiący rower twojego sąsiada, który w jakiejś dziwnej pozycji ze względu na brak miejsca został przymontowany do ściany, tylko to jest ta 13-letnia dziewczynka tudzież chłopiec, który zaginął w bardzo dziwnych okolicznościach dwa osiedla dalej.
1: Akurat w przypadku bloków to za bardzo nie ma szansy na to, żeby faktycznie kogoś żywego sobie tam przetrzymywać, ze względu na to, że te piwnice w blokach są, jakie każdy widzi, ale w domach jednorodzinnych wygląda to już zupełnie inaczej. Ale tutaj mogę ci powiedzieć, że jak najbardziej mam w planach, tylko nie historię Fritzla, o której tak naprawdę nie wiemy szczególnie dużo, tylko historię Nataszy Kambusz i jej porwania przez Wolfganga Prykopila, jeżeli dobrze zapamiętam nazwisko, która w latach 1998 do 2006 była przetrzymywana w piwnicy i gwałcona, wykorzystywana, gdzie ów porywacz po tym, jak zorientował się, że ona uciekła, faktycznie popełnił samobójstwo i nie spotkał się z należną rzeczywistością. Natomiast mamy bardzo konkretną rzecz, ponieważ Natasza Kambusz napisała autobiografię i mamy relację czegoś takiego z pierwszej ręki. I oczywiście mamy na pewno takich sytuacji jest bardzo, bardzo wiele i to zarówno rozciągniętych bardzo w czasie, jak i tych w czasie nierozciągniętych, ponieważ każda osoba, która została zgłoszona jako zaginiona i nigdy się nie odnalazła, ani nie odnaleziono jej ciała, albo mogła zostać, wiesz, albo mogła zginąć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, a jej ciało zostało porwane przez Wisłę i zostało wyplute i sobie gdzieś teraz pływa pod Bornholmem, ale ona równie dobrze może być w tym momencie przetrzymywana lub też mogła zostać przykładowo poćwiartowana przez kogoś w czyimś mieszkaniu. Przypomina mi się tutaj historia ze stycznia zeszłego roku, kiedy to w trakcie, kiedy robiłem audycję o kebabie w cienkim cieście i najostrzejszym kebabie w Polsce, czyli w Ełku, gdzie doszło do morderstwa po tym jak sprowokowany Algierczyk bodajże zamordował młodego chłopaka w Ełku i zamieszka, które się tam później działy. Była tam jako tło, ponieważ medialnie cała Polska żyła wówczas tym, co się stało w Ełku i całkowicie pominięto jedną obrzydliwą historię, kiedy to, nie wiem czy to był Włocławek, głowy za to nie dam, natomiast chodziło o to, że dwóch młodych mężczyzn zwabiło swojego niepełnosprawnego kolegę pod pozorem właśnie wspólnej imprezy sylwestrowej, zwabiło go do siebie, po czym przez 3 dni się nad nim znęcali, przypalali go, łamali mu ręce, palce i tak dalej i 3 dnia niestety organizm przestał tę katorgę wytrzymywać i młody upośledzony mężczyzna stracił życie zakatowany przez swoich kumpli. Chłopaki wpadli dość szybko, ponieważ oni się chyba znali z jakiegoś technikum czy czegoś takiego i było wiadome, gdzie mniej więcej go szukać, to znaczy u kogo, natomiast też nie udało się od razu znaleźć tych osób. Także jest to tak, jest to swego rodzaju dziwna codzienność. Też można się cofnąć z pamięcią do lat 90., kiedy to grupa pseudokibiców przygarnęła pod swoje skrzydełka jakąś młodą dziewczynę w pociągu, która podróżowała, jeździła z nimi tymi pociągami po Polsce przez kilka dni, bita, gwałcona i tak dalej, mimo że miała pod ręką ludzi, którym mogłaby się, wiesz, wyżalić, krzyknąć, słuchaj, potrzebuję pomocy, czy coś takiego. I to się nie stało. Natomiast problem z tymi historiami jest taki, że bardzo ciężko o relacje z pierwszej ręki. I właśnie jedna taka ciekawostka, taki można powiedzieć odrobinkę spoiler, natomiast historia, że tak powiem, mrożąca krew w żyłach, kiedy to Wolfgang Prykopil zabrał Nataszę na narty. Ponieważ całość działa w Wiedniu, no to nie trudno się wyrwać na narty. No i oczywiście, wiesz, oczywiście mnóstwo obostrzeń czasami pozwalał, z czasem coraz bardziej pozwalał jej wychodzić na zewnątrz. I w swojej biografii Natasza opisuje jedną historię, kiedy to poszła do toalety i zauważyła, że jakaś inna dziewczyna tam weszła, nie? I od razu wyszła, nie? Mówi, że się nazywa Natasza Kambur, że została porwana i tak dalej. Okazało się, że to jest Rosjanka, która ni cholery nie rozumie jej języka. I wyszła po chwili, nie zwracając na nic uwagi.
0: To jak, wiesz, ja zdaję sobie doskonale z tego sprawę, że w przypadku takich historii nie znamy szczegółów i też w twoim przypadku nie znamy aż takich detali, które ty, jak się domyślam, chciałbyś wiedzieć. Natomiast myślę, że o taki właśnie ogólny opis warto w oparciu, a wiem, że masz ku temu, że tak powiem, zdolności, podjąć się pewnej analizy, bo zauważ, że temat przechowywania, katowania jakiejś istoty ludzkiej w tej czy w innej piwnicy, to jest temat, który dotyka bardzo wielu płaszczyzn, tak? To jest temat tak naprawdę w jakimś sensie przywiązania ofiary do swojego kata. To jest temat, który dotyka tego, w jaki sposób w takim miejscu zachowuje się osoba dorosła, a w jaki sposób zachowuje się dziecko, tak? Jakie tutaj tak naprawdę są możliwe, realne metody zastraszenia i czy to są rzeczywiście takie metody, jak my sobie wyobrażamy, czy ten mechanizm jest dużo, dużo prostszy? Bo mi się wydaje, że ten mechanizm jest dużo, dużo prostszy i że ciężko by było takiemu Fritzlowi zrobić to z osobą, która jest dla niego kompletnie obca, tak? W sensie, kiedy nie zachodzi żadna relacja pomiędzy nimi. No to jest, wiesz, to jest szeroki tak naprawdę ocean do analizy takiej około psychologicznej. Tak mi się wydaje, że właśnie ta seria, którą robisz, może być, powiedzmy, w jakiejś tam sporej części takim znakomitym hardkorem, jaki udało ci się zaprezentować, ale w jakiejś też tam części może być twoją opinią, może być profilem skonstruowanym przez cyborga. No, znaczy, no, wiesz, sama nazwa już dumnie brzmi. Ja nie wiem, czy ty słyszałeś, co ja mówiłem przed chwilą, tak? Tak. Profiler w nocnym radiu, jeszcze na wpół robot. To znaczy... rzadko się takie rzeczy zdarzają. Myślę, że Klot nie może się pochwalić takimi ludźmi w swojej ekipie.
1: Znaczy, jakie ekipie, to po pierwsze. Natomiast, wiesz co, nie chciałbym do końca, wiesz... I to mniej więcej będzie oddzielało pierwszy i drugi sezon, ze względu na to, że faktycznie no to też jest kwestia pewnego obycia, pewnej pewności przed mikrofonem, której zwyczajnie mi te półtora roku temu mogło odrobinkę brakować i pewnych niedoskonałości, które faktycznie próbowałem odrobinkę zagadać, zaburzyć właśnie produkcjami własnych opinii czy profilowaniem. I oczywiście, o ile nie zamierzam się całkowicie wyzbywać swojego własnego podejścia, własnego spojrzenia i własnego zrozumienia, to jednak wydaje mi się, że i to jest, że tak powiem, też pewna konsekwencja całej historii, tak? Bo to odkąd się zacząłem, powiedzmy, bardziej zajmować tematycznie bardziej brutalnymi historiami, a nie tylko jako zwykły szary zjadacz horrorów i creepypast, tylko choćby właśnie tych konkretów, okazuje się, że rzeczywistość jest dużo bardziej obrzydliwa, niż została pokazana choćby w ludzkiej stonodze. I to jest, no i wiesz, i wolałbym się trzymać tego, być może kiedyś, bo to też się troszkę forma zmienia, to też zauważ, że no, rozmawiamy sobie po czasie, tak? Po tym, jak cała historia zostanie przedstawiona, no i tutaj faktycznie opiniami rzucam dużo swobodniej, więc być może to zostanie w ten sposób zachowane. Natomiast co do samej samych historii, które chcę wam przedstawiać, chciałbym, żeby one były jak najbardziej w 100% oparte na faktach, bo jesteście dorośli i możecie sobie wyrobić własne opinie. A co najwyżej, później, po tym jak się pierwsza godzina zakończy, no to sobie się zderzymy i zetrzemy i porozmawiamy na ten temat. Ja jeszcze tylko zaznaczę, że jeżeli chcielibyście dołączyć do naszej dyskusji, zapraszam Skype Nocne Radio.
0: Tak, jak najbardziej możecie się tutaj wdzwonić i zobaczyć swoje lustrzane odbicie w wyszlifowanym, blaszanym licu. Natomiast myślę, że adekwatnie wykazując ludzką głupotę podczas właśnie tych wypadków przy pracy, a jednocześnie nadziewając to takim hardkorem brutalności, tak to nazwijmy, adekwatnie w tej drugiej części, o której przed chwilą mówiłeś, do której gdzieś tam odrobinę staram się ciebie zachęcić, mógłbyś chociaż spróbować wcielić się w rolę takiego profilera. Pomyśl sobie, jakie to jest olbrzymie pole do niezgody w komentarzach, jakie pod taką audycją pojawią się komentarze, że bezczelny, że przemądrzały, że w ogóle ma kilka zawodów, że za chwilę zacznie blachę uczyć, jak ma spawać, tak? No nie, to oczywiście był żart, tak? Ale wiesz doskonale chyba, co mam na myśli, tak? No myślę, że któż inny może w tak doskonały sposób częstować ludzi w kurwem, jak nie zły wilk?
1: Wiesz, jest to w pewien sposób kuszące.
0: Takie ma być.
1: Ale wiesz, ale na zasadzie, ponieważ naprawdę bardzo nie chciałbym, żeby ktoś potem... Wiesz, przypomina mi się tutaj jedna taka prosta historia jeszcze z dawnych czasów, kiedy to o tych nieszczęsnych szczepionkach rozmawialiśmy, no i powiedziałem, że słuchajcie, ale występowanie autyzmu rośnie proporcjonalnie do sprzedaży organicznego jedzenia, tak? Gdzie chciałem wykazać, że jeżeli coś się koreluje, to nie znaczy, że jedno z drugiego wynika. A w komentarzu dwa miesiące później, pod jakąś moją audycją, a potrzeba kiedyś twierdził, że organiczne jedzenie powoduje autyzm, nie? Więc boję się trochę pewnych eksperymentów społecznych, od tamtego czasu przynajmniej, bo może się to bardzo szybko wymknąć spod kontroli i moje jakieś takie ludzkie podejście, tak? Może zostać całkowicie źle zinterpretowane, może zostać po prostu, podniesione do jakichś przedziwnych pierwiastków, z którymi nie chcę zostać się, nie chcę być identyfikowany i obawiam się, że jeżeli by to się przebrnęło do takiej głównej historii, no to wówczas zaszkodziłoby to tej historii. Tutaj mogę się podzielić, że jest jedna historia, którą chciałem wziąć sobie na drugi sezon Bez Litości, a która się tutaj nie znajdzie. Być może się pojawi w jakichś, nie wiem, w jakichś afterach czy w jakichś luźnych gadkach, mianowicie kwestia śmierci Kurta Cobaina, gdzie wychowywaliśmy się mniej więcej w tym samym czasie i wiemy, kim był Kurt Cobain i w jaki sposób wpłynął na naszą młodość, ale wokół tego jest po prostu tyle spisku, że World Trade Center się chowa i nie brakuje ludzi, którzy po prostu z uporem maniaka będą krzyczeli Country Love to zrobiła! Kto inny będzie krzyczał co innego? Kto inny będzie mówił, że teraz żyje sobie z Elvisem w Argentynie i tak dalej, natomiast jest tutaj naprawdę mnóstwo dziwnego, pokręconego spisku, natomiast nie ma absolutnie żadnych materiałów źródłowych, które by ten spisek nam rozwiązały, więc możemy sobie tylko pospekulować, ale to czyni całą historię całkowicie niekompletną, ponieważ te wszystkie dziury muszę zacząć łatać swoim widzimisię.
0: Okej, ja myślę, że z mojej strony to będzie już wszystko. Wpuszczę, że tak powiem, innych, bo być może moja postać tutaj sprawia, cyborg i blaszany człowiek na jednym terenie. No niektórzy mogą się poczuć zagrożeni, żeby wejść w taki ogródek, czy też żeby wejść na takie pole. Jeszcze raz, tym razem od siebie, zachęcam do dzwonienia. Z moich informacji wynika, że w dniu dzisiejszym cyborg swoje głowice rozbroił. Nie są to pełne informacje, bo ciężko się dostać do tych pełnych informacji, ale takie ogólne źródła mi mówią, że krzywda wam się nie stanie. Przynajmniej dzisiaj.
1: I tak właśnie masz mówić. I tak właśnie, jak się umawialiśmy poza anteną, dokładnie w ten sposób masz mówić. Dobra, dzięki ci wielkie, Jacku, za ten telefon. Do usłyszenia, trzymaj się, na razie, cześć. A ja was zapraszam do dzwonienia Skype Nocne Radio. Zrobimy sobie jeszcze jeden brutalny przerywnik muzyczny, po którym za 4 minutki do was wrócę. Jeżeli będziecie mieli ochotę, zadzwonić, to jak najbardziej spokojnie mogę z wami posiedzieć spokojnie do północy. Bo północy będzie Krawiec i Czasy Ostateczne. Mam nadzieję, że troszkę bardziej miękki klimat niż to, co wam dzisiaj serwuję. A tymczasem dalej przeglądamy niemiecki industrial Xotox Guardian Angel. A ja tymczasem do was wracam chyba w ostatniej dzisiaj odsłonie. Zobaczymy, słuchajcie, jeżeli macie ochotę jeszcze zadzwonić, zapraszam Skype Nocne Radio. Dzisiaj w temacie, no właśnie, zaczęliśmy dość ciężko, natomiast muszę przyznać, że reaktywacja bez litości z mojej strony też jest troszkę, że tak powiem, ambitnym projektem, więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Pamiętajcie, dajcie znać w komentarzach, jak to oceniacie, czego oczekujecie, czego się spodziewacie w przyszłości. Także no zobaczymy. Myślę, że to też będzie swego rodzaju pewna odskocznia, bo mamy klimaty lewe, mamy klimaty prawe, mamy klimaty wolnościowe, mamy klimaty konserwatywne, mamy śmieszkowanie, więc czemu by to tutaj od czasu do czasu nie zrobić się troszkę bardziej na poważnie i wtedy wchodzę ja cały na biało. No ale tutaj musimy się zgodzić jakoś tak w głębi duszy odrobinkę tego całego mroku. Cały czas we mnie pozostaje i wydaje mi się, że on może mieć swego rodzaju pozytywne aspekty. Tak tylko, no czasami wiecie, na zasadzie takiego dziwnego wrażenia, że lubimy się bać, lubimy, nie wiem, jakieś takie bardziej ekstremalne doznania, wyścigi samochodowe, skoki na bungee, coś, co jest kompletnie niezgodne z naszą codziennością, coś, co zupełnie nam się nie dodaje do tego, w jaki sposób chcielibyśmy żyć. Lubimy filmy sensacyjne, lubimy kryminały, w końcu lubimy jakieś projekty dokumentalne, które często właśnie pokazują nam, co tutaj się dziwnego mogło stać. Jest dość, można powiedzieć, niezdrowe zainteresowanie biografiami seryjnych morderców czy terrorystów. Natomiast powiem, że miałem ostatnio przez jakieś ostatnie pół roku taki mocny skręt biograficzny, który w zasadzie w prostej linii wyewoluował w to, co słyszycie w tym momencie. I całkiem jestem w stanie zrozumieć to, że ta ciekawość, nie wiem, czy można ją faktycznie nazwać niezdrową, ponieważ jeżeli dzieje się coś dziwnego, jeżeli dochodzi do zamachu w World Trade Center, jeżeli dochodzi do zamachu w Nicei czy gdziekolwiek indziej, naszym takim ludzkim odruchem jest zastanowić się, kurde, co tego człowieka pchnęło do tego, żeby zrobić coś tak absurdalnie głupiego. Coś tak absurdalnie bezsensownego, absolutnie szkodliwego i nie przynoszącego całkowicie nic w zamian, tak? I bardzo często okazuje się, że faktycznie ludzie, którzy w pewnym momencie postanowili przekroczyć pewną granicę przyzwoitości i zaangażowali się w różne dziwne ruchy i w różne dziwne akcje, zostają w nich tylko i wyłącznie dlatego, że nie znajdują sobie miejsca na świecie, ponieważ zostali przykładowo odrzuceni przez rodzinę ze względu na swoje jakieś radykalne poglądy, zostali wykluczeni społecznie z jakiegoś powodu i oni będą prędzej gotowi umierać w imię czegoś, w imię jakiejkolwiek idei, niż żeby, nie wiem, zostać księgowym i prowadzić gdzieś tam swoje życie, ale jako żywy człowiek. I w momencie, kiedy przekroczy się tę granicę, Zaczynamy szukać granic kolejnych i przekroczenie kolejnych granic jest dużo łatwiejsze, ale o tym będzie w zupełnie osobnym odcinku, który się pojawi, ponieważ będę wam też opowiadał w serii o... Będę się skupiał na trzech, można powiedzieć, w zasadzie dwóch osiach. W zasadzie jednej. ludzi toksycznych, ludzi szkodliwych. Gdzie do jednego worka odrobinkę wrzucam terrorystów i seryjnych morderców. Jedną z historii, którą dla was przygotuję, którą mam już odrobinkę tutaj na widelcach rozpisaną, jest to historia zamachu w Oklahomie i Timothy'ego McVeigha, który zaangażował się, który w pewnym momencie trafił w nieodpowiednie towarzystwo, które go to wykorzystało, w którym... On też nie bez winy pozostaje, natomiast jego ostatnie odruchy przed dokonaniem tego zamachu, gdzie przypomnijmy, w wyniku tego zamachu został złapany, skazany i uśmiercony, w ramach kary oczywiście, więc im bliżej tego zamachu, im bliżej takiej nieuchronności, tak? Takiej nieuchronności, którą jest, nie wiem, dzień spłaty kredytu, tylko tak podniesionym do 14 potęgi, podejmował coraz to bardziej absurdalne decyzje, których się nijak nie dało wytłumaczyć jego, nie wiem, misją polityczną, bo cały zamach oczywiście miał tło polityczne. Natomiast tracił kontakt z rzeczywistością. Troszkę właśnie to, co Jacek wcześniej zaznaczał, ten słynny syndrom sztokholmski, w którym to osoba poddana odpowiedniemu praniu mózgu przyzwyczaja się do swojego oprawcy. W tym przypadku oprawcą jest idea, jest pewna koncepcja, która zniewala naszego potencjalnego zamachowca czy osobę, która będzie podążała tą drogą i w efekcie... No właśnie. W efekcie nie będę dalej spoilerował. Dobra, jedną rzecz wam zdradzę, która mnie najbardziej zszokowała w całej historii zamachów w Oklahomie. Jest to, że w budynku, w którym dokonano tego zamachu, znajdował się, nie wiem, bo nie mam teraz tego przed oczami, ale albo przedszkole, albo żłobek. Podczas procesu Timothy McVeigh przyznawał, że wiedział o tym żłobku i starał się właśnie przeprowadzić ten zamach, żeby ten żłobek nie był przez niego doświadczony, żeby żadne dziecko nie zginęło w wyniku jego działalności, bo oczywiście się tłumaczył ze swoim całym namaszczeniem. Natomiast ja według relacji świadków kilka dni przed zamachem był w tym żłobku, dopytywał, gdzie, o której godzinie te dzieci są i uderzył dokładnie w to miejsce, które według jego znajomości architektury mogło spokojnie wywołać jak największe zniszczenia, jak największe szkody w ludziach właśnie tam, gdzie były małe dzieci, żeby ukarać, nie wiem, tak tutaj sobie spekuluję, jak mnie właśnie Jacek zachęcał, żeby właśnie być może ukarać tych ludzi, których chciał ukarać za swoje niepowodzenia życiowe i całą swoją misją, i całą swoją misję, którą przeprowadził, dokonując tego zamachu, żeby nie uderzyć konkretnie w osobę, ponieważ to jest tylko i wyłącznie prywatny ból, to jest tylko i wyłącznie... Cierpi ten, który zasłużył, tak? No, trudno. Ale jeżeli zabijesz jego dziecko... Oj? No to tutaj wchodzimy już na zupełnie inny poziom. I tutaj chyba możemy sobie postawić małą... kropkę. Postaram się jeszcze dzisiaj wrzucić audycję, muszę zmontować ją z tego, co tutaj nam się w trakcie porwało. Za tydzień pewnie będzie przerwa techniczna, zobaczymy. O północy krawiec i czasy ostateczne, a ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i uważajcie na siebie.

0: Witam szanowne towarzystwo wszystkich nocników i nocniczki. Audycja Nocny Marek, jak w każdy poniedziałek o 21:00 spotykamy się, żeby się trochę wyluzować i pośmiać trochę z otaczającej nas rzeczywistości. Niektórzy twierdzą, że ta konkretnie audycja jest plotkarska i taki, można by ją nazwać w sumie, nocniczek. Pasowałoby może do tej nowej formuły, bardzo luźnej, prześmiewczej i rozrywkowej. Z tej racji też przypominam, że oczywiście można dzwonić, a nawet trzeba, a nawet ten, kto nie zadzwoni, to może zostać tutaj wyklęty, ekskomunikowany z naszego grona. Muszę jakieś w krawczyźmie jakieś tutaj nowe zasady wprowadzić. No co, Kościół se wprowadzał różne nowe rzeczy, to ja nie mogę wprowadzić nowych zasad, że będzie na przykład za niedzwonienie, za niestawianie się w ogóle. Będę sprawdzał tutaj listę obecności, kto się nie stawi, tego wskaże palcem i zostanie tutaj wyklęty, przeklęty. Ale to lepsza by była jakaś taka, jak to się mówi, no takie odkupienie swoich grzechów, prawda? Można dar serca, można się wyzbyć jakby miłości do dóbr materialnych, własnych, tutaj na rzecz naszego radia, w którym to zostanie na pewno dobrze wykorzystane. No, jak słyszycie, nie ma potrzeby, bo już by dawno tutaj się wcinał i coś gadał, jakieś głupoty, a go nie ma, ale będzie, bo on wraca z kina. Co prawda tylko świnie siedzą w kinie. Takie hasło teraz jest popularne, wróciło, bo to jest stare hasełko. Jeszcze z czasów, kiedy byliśmy pod zaborami, u Ruska na pasku byliśmy, no to wtedy właśnie Rusek nam puszczał różne takie szmirowate, propagandowe gówna. No i nie za bardzo Polakom się chciało chodzić do tego kina, bo właśnie tylko świnie siedzą w kinie. No i teraz to hasło powraca, no bo mamy Claire. Film, który pobił już wszelkie rekordy, już to wiemy, tak. Prawie 1 000 000 Polaków poszło do kina. No ja mówię o PRL-u, Trombosłonia. Dla mnie PRL to były zabory, no. A co to było? Byliśmy pod okupacją, nie? To chyba jedno i to samo, nie? Zabory i okupacja. Tu Trombosłonia pisze nie pod zaborami, a pod okupacją. A to nie to samo. No to przepraszam, ja się nie znam, głupi jestem. Ale to taka głupia audycja, to się dobrze tutaj wpasowałem akurat. Pod zaborami nie było jeszcze kin. A to nie są zabory, jak po prostu jakiś kraj przejmuje władzę nad drugim, to się nie kwalifikuje jako zabory? No dobra, to może nie, może faktycznie. No, tak więc jak mówię, drugi prowadzący się zjawi z opóźnieniem. To dobrze, bo jest taki opóźniony trochę. Jak słyszałem, jak się wydzierał, chyba wczoraj był, tak? I się tutaj włączam sobie radio, a tu się ktoś wydziera, cieszy się, że tam ktoś piłką trafił w coś, tam się cieszy. Przerywa gościowi szanownemu, który zadzwonił i rechocze, cieszy się, że piłka gdzieś tam wpadła do dziury. No to jak można to skomentować, prawda? A to ja już może zacznę. Wiemy już, co ludzie mówią o lekarzach dzisiaj, jaki jest popularny trend. No mianowicie taki, że lekarze to jest mafia mordercza opłacona przez złych ludzi, którzy mają, ci lekarze mają nas zdepopulować, na hajs są tacy łasi, bo to są Żydzi ci lekarze i dlatego takim się te pazurzaste łapy aż trzęsą, jak o pieniążkach myślą i właśnie tacy są. A znalazłem ciekawy artykuł i trochę informacji o tym, co lekarze myślą o pacjentach. To może być też ciekawe, nie? Tak z drugiej trochę strony zobaczyć. No i co ci lekarze myślą? No, na przykład, no to był wywiad akurat z 20-letnim doświadczonym internistą, którzy twierdzi, że go denerwują ci pacjenci dosyć mocno. No, nie przedstawił się z imienia i nazwiska, bo by zaraz pewnie tam stracił pracę czy coś. Pierwsza sprawa to taka, że pacjenci kłamią na potęgę. Właściwie pan lekarz stwierdził, że łatwiej wskazać tych, co nie kłamią, można na palcach jednej ręki policzyć, a ci, co właśnie kłamią, to jest ich zdecydowana, przytłaczająca większość. Kłamią oczywiście na przykład na temat tego, czy sumiennie przyjmowali leki. Lekarz się pyta, to jest jego zadanie, czy sumiennie przyjmował pan leki w zalecanych dawkach, a wszystkie tableteczki zjedzone. A pacjent w tym momencie tak trochę infantylnie, jak dziecko właśnie, tak, wszystkie zjadłem, co do jednej, naprawdę. I już zaczyna kłamać. A to jest bardzo ważne właśnie, bo ile się tych tabletek zje, to tak nie bez powodu. Znaczy, wiem, ci lekarze dlatego przepisują na przykład 3 opakowania leku, żeby sprzedać wszystkie te tabletki, żeby Big Pharma zarobiła. No to wiadomo. Szwagier mnie mówił, a on zna kogoś, kto sprząta w tym, w gabinecie lekarskim i podsłuchał i jego kuzyn mówił szwagrowi, wszystko wiemy. No, tak więc nieładnie tak kłamać. Jak się takiego pacjenta upomni i mu się zaczyna tłumaczyć te oczywiste oczywistości, że to jest bardzo ważne, czy te leki wszystkie zjadł, czy tylko jedną tableteczkę sobie, no to się to zawsze ponoć strzela focha i się bardzo zły robi, bo co mu będzie tutaj jakiś konował w białym kitlu go tutaj strofował? Co to? Jakiś nauczyciel? Czy gdyby to był ksiądz, no to oczywiście, że miałby prawo, ale jakiś w białym kitlu konował wstrętny będzie tu pouczał? Dostaje pieniądze, jeszcze będzie tu pouczał? Co ja płacę i jeszcze mam wysłuchiwać? No, tak więc tak to jest. Często przychodzą też pacjenci, od których czuć alkohol i widać, że mają kaca i zmyślają sobie choroby, żeby dostać zwolnienie. To podobno dosyć częsty proceder. No i tutaj to lepiej chyba nie upominać takiego pacjenta, bo jeszcze w ryj dać może dać. Prawda? Jak Polak się napije, no to mu fantazja wzrasta. Co jeszcze? Na co jeszcze się skarży pan internista? No, że to już tak od dawna w sumie takie informacje gdzieś tam wypływają od środowiska lekarskiego. No niestety, trzeba sobie to powiedzieć wprost, że pacjent niestety często podśmierduje, gdyż się nie myje. Od razu mi się jakoś przypomniał Krzysztof Kononowicz, który jakby zasłynął już z tego, że się nie myje. Słuchałem sobie takiego wideobloga z jego mościem, który był tam na szkolnej u Majora i Konona i stwierdził, że w ogóle ciężko tam w tym domu wytrzymać, że nie mógł tam wejść do środka, gdyż pan Krzysztof niestety wali od niego, jak to się kiedyś mówiło, jak z murzyńskiej chaty, co dzisiaj jest chyba mocno niepoprawne. Skoro wierszyk o Murzynku Bambo jest już niepopularny. Znaczy niepoprawny. No i taki pacjent niestety tam się nie wymyje pod pachami, nie wymyje nóg, nie obetnie paznokci, nie umyje głowy, przyjdzie taki tłusty, śmierdzący. No majtek nie zmieni i tam się rozbiera jeszcze, jak to buchnie temu lekarzowi, no to tragedia, smród. Albo inna sytuacja. Zaczyna się sezon grypowy, przychodzi pacjent i mówi: ja tu znalazłem sobie wczoraj antybiotyki i sobie tak podjadam, no, bo to się sam się wyleczy się, nie? Trzeba mieć tuta i tu się pokazuje, gdzie trzeba mieć. O. Pip, pip, pip. W czółko się puka, trzeba mieć tuta. No i a to takie w sumie średnio sprytne i mądre, bo antybiotyków to się nie powinno tak traktować jak takie dropsy. Od antybiotyków się niszczy na przykład szkliwo zębów, trzeba brać jakieś tam leki osłonowe, to nie jest takie... Nie, do antybiotyków to chyba nie trzeba leków osłonowych, to na co innego tam są. No takie, które chronią żołądek, nie? W każdym razie to nie są dropsy. Ja w młodości się niestety byłem karmiony dużą ilością antybiotyków. A Jarosław pisze, że antybiotyki nie pomagają na grypę. No to tym głupsi są ci, co sobie się leczą antybiotykami. Swoją grypę. Ale może to tak działa, że po prostu te leki trzeba zużyć, żeby się nie zmarnowały te antybiotyki. One też mają swój okres ważności i jak się zmarnują, to co? Szkoda trochę, nie? Co to tak tu zamilkło? A, cicho sobie gra. Dobra, to niech sobie gra. No tak więc okazuje się też, że taki typowy Polak, to już od dawna też zwracam na to uwagę, że jest jakaś w tym narodzie niechęć do czytania różnych ulotek, instrukcji. Sam się też na tym pewnie przyłapałem wiele razy. Chociaż jakoś tak z czasem zacząłem więcej czytać właśnie, bo tam można naprawdę ciekawe rzeczy znaleźć, nie? I potem ten stolik, który sobie składamy, to nie jest taki krzywy i taki, że tu coś wepchnięte na siłę i tu się gibocze. Albo też dowiadujemy się różnych takich rzeczy, typu na przykład jak ładować telefon, żeby ta bateria nam dłużej służyła, czy laptopa. Albo się dowiadujemy, że nie wolno telewizora wrzucać do basenu z wodą, na przykład jak Amerykanie ponoć czasami robią. No swoją drogą kiedyś widziałem takie, czy to było nagranko, czy mem, gdzie grupa młodych ludzi sobie w basenie się pluskała, na jakichś kółeczkach, na jakichś materacach sobie tam pływają i na takim klapku Kubota pływa sobie przedłużacz tam, bo coś mieli podłączone do prądu i sobie ten przedłużacz tam pływa na klapeczku. No nie wiem, czy bym się zdecydował na taki śmiały krok. A propos tutaj elektroniki, urządzeń, zabawna sytuacja. No, zabawna jak zabawna. Podczas zabiegu, podczas badania pod narkozą, przepraszam, włączyła się automatyczna aktualizacja Windowsa 10 i zrestartowała komputer. No, znana sytuacja, prawda? Kiedy Windows wymusza na nas jakby zrestartowanie komputera i zaczynają się aktualizować aktualizacje, co potrafi dosyć długo trwać. Tutaj akurat na screenie załączonym do artykułu jest komunikat, że Windows się zrestartuje za 13 minut i 28 sekund. Aha. No i tu możemy sobie to, już nie można wydłużyć, bo pamiętam, że można było wydłużyć sobie o godzinę, czy tam o pół godziny, że on za pół godziny znowu nas poinformuje. No już można? Czy jeszcze nie? My wtedy, jeszcze nie. No to i masz wtedy do wyboru, że maksymalnie za pół godziny znowu się odezwie, przypomni. A tutaj widzę, że dokonali usprawnień i nie ma już, no jest niby zamknij, no to można dać zamknij, no to co? No to w czym problem? No to się pewnie się nie pyta teraz wprost, że, znaczy nie informuje, że się przypomni za pół godziny, tylko się po prostu przypomina. No ale skoro jest przycisk close, to nie rozumiem czemu lekarz nie wpadł na to, że można kliknąć zamknij i wydłużyć sobie jeszcze pracę tego systemu. No ale to jakoś w nas budzi taki niepokój, po prostu ten Windows, który może się zacząć aktualizować i restartować na przykład podczas wykonywania jakiejś misji kosmicznej. Cholera wie, czy mają Windowsy w rakietach. Mają czy nie mają? Witam cię, Potrzebo.
1: Na stacji kosmicznej ISIS mają na pewno Windowsy XP, z tego co wiem, dlatego, że to musi być oprogramowanie, wiesz, bardzo dobrze sprawdzone, zweryfikowane z jakimiś tam backupowymi systemami, ale to są raczej takie laptopy użytkowe, rzeczy, od których zależy, nie wiem, przetrwanie astronautów na pokładzie stacji, mają dedykowane systemy operacyjne, które mają, wiesz, w tle tam, nie wiem, 30 różnych systemów, które sprawią, że jeden przejmie działanie drugiego, jeżeli ten pierwszy zawiedzie i tak, wiesz, zakaskadowane. Natomiast, bo wiem, o czym mówisz, bo chciałbym już pytać, jak mnie słychać, jaki jest temat, ale się okazuje, że wiem, jaki jest temat. Co za idiota podłączył komputer niezbędny do wykonywania operacji do internetu? Przecież ktoś tam mógł się włamać i zainstalować koparkę bitcoinów. Nie wiem, może nocnego radia słuchali sobie przy tym. Zamiast pip, pip, pip, pip, to sobie słuchali, nie wiem, czasów ostatecznych.
0: No, a właśnie, po co to w ogóle podłączać do internetu, taki komputer w szpitalu, przecież on nie służy do oglądania pornoli, a może właśnie, może pacjenci sobie oglądają też i pornole, ale to pornoli też może nie, no to trzeba zaktualizować właśnie chyba i poinformować o trybie incognito i tak dalej. A propos właśnie tak szpitala i pornoli, u nas powinny być takie jak w Japonii, automaty takie z dziurką, że wkładasz
1: i opcji, podejrzewam, że jakiś zabawny praktykant by tam małą gilotynkę szybko położył.
0: No, a ciekawe, co by powiedział kapelan, jakby przyszedł poświęcić, bo u nas mamy inne zwyczaje, takie, że kapelan przychodzi i szpital święci i tak by przechodził koło tego takiego
2: kapela?
0: Automatu.
2: Kapela to na wesele, a nie do szpitala.
0: Kapelan.
1: Przychodzi kapela i gra, nie wiem, gra marsz pogrzebowy, jeżeli jak coś.
0: Kapelan, muzyka! No, kapelan to taki, co w kościele gra, tak? Nie, to chyba nie.
1: No, a tu... Nie, kapelan to jest jakiś tam funkcjonariusz. On jednocześnie może być kapelan wojska, policji. No, to jest taki, wiesz, oficer z takiej, nie wiem, z wyższej szkoły oficerskiej i kultury medialnej w Toruniu.
0: No to zbliżamy się tu do tematu. Ja tu właśnie przeglądam newsa, że arcybiskup Głódź miał być źródłem informacji nie tylko dla wywiadu wojskowego, ale też SB. I on tam się tłumaczył swego czasu, że to tam służby bezpieczeństwa czasami korumpowały nieświadomych kapłanów, wykorzystywały ich, oni nie wiedzieli, ale, co czynią.
1: Ale ja dokładnie rozumiem, co tam się stało, bo on był tak, wiesz, wiedział, że rozmawia z oficerem i chciał być tak jak wąż. Żeby się oficer nie zjarzył, że tutaj ten, a to podejrzewam, że dokładnie ten sam kazus.
0: No, znamy takich, co też są jak wąż i nie dali się złemu wilkowi na przykład, ale to zostawmy takie wężów. No tak więc, a w ogóle arcybiskup Głódź ponoć jest pierwowzorem tego arcybiskupa, którego gra Gajos, tak, w filmie Claire. Nawet widziałem takie zabawne memy, gdzie była pokazana praktycznie taka sama scenka, że ten Głódź jakiś tam ogląda złoty pucharek i dopisane było właśnie złote, a skromne.
1: To był pastorał, który otrzymał w prezencie. Przy czym ten film właśnie 40 minut temu wyszedłem z kina, byłem na Claire.
0: A tylko świnie siedzą w kinie. To jest wroga propaganda goebbelsowska, niczym nie różniąca się od goebbelsowskiej, mająca zszargać uczucia Polaków, patriotyczne i zniszczyć nas, opluć.
1: To znaczy tak, pierwsze wrażenie, którym chciałem się podzielić, to w momencie, kiedy film się skończył, i już było wiadomo, że się skończył, ludzie siedzieli. Nie dlatego, że czekali na jakieś, wiesz, wpadki zrobienia, czy że tam potem miał wyjść tam, wiesz, ktoś przez okienko zapukać w szybkę i powiedzieć coś śmiesznego, tylko ludzie byli faktycznie wbici w fotele, nie? No i tak chwilkę to zajęło, przy czym bardzo was wszystkich zachęcam do tego, żeby jednak ten film obejrzeć w kinie, ze względu na udźwiękowienie, ponieważ w wielu scenach muzyka jest robiona przy użyciu szpadla, który drapie o jakąś zardzewiałą rurę i jeżeli nie macie dobrego audio w domu, no to niestety nie uda się tego dobrze przenieść, a to niesamowicie buduje klimat. Sorry, że ja tutaj tak w proszku, ale dosłownie tylko nakarmiłem kota i już jestem tutaj z wami. I film, on w zasadzie nic za bardzo nie mówi o religii, tak, jako takiej. To nie jest atak na wiarę, to nie jest atak na tradycję, to jest nawet nie atak na księży, tylko pokazanie czegoś, co prawda w bardzo skondensowanym, w bardzo skondensowanej pigułce, tak? Ale czegoś, co od czasu do czasu się w mediach przejawia, tak? Że jedna taka rzecz, która mi się skojarzyła właśnie z dawnymi latami, kiedy na przykład mój proboszcz mówił, że on dzisiaj będzie miał uroczystą kolację z biskupem. I wtedy mi do głowy nie przyszło, że wiesz, że to może być wódka na przykład, że to będzie zwykła impreza. No i właśnie po takiej jednej z zakrapianych imprez właśnie jeden z takich proboszczów na małej wsi mówi, no, że był na kolacji z księdzem tutaj z parafii obok. No ale wiesz, ale to pokazuje bardzo ten ludzki aspekt osoby duchownej, bo nie tylko mówimy o księżach, mówimy też o zakonnicach, zakonnikach, tak, ludzi, którzy są z Kościołem związani, że oni sami żyją troszkę w takiej ułudzie, że my bardzo się staramy, żeby im namieszać w głowie. Że traktujemy ich jak, wiesz, jak ćwierć bogów, jak półbogów i jest zrozumiałe, że taki prosty człowiek, taki człowiek jak ty i ja, który być może nawet, wiesz, który może być nawet mniej rozgarnięty niż ty czy ja, ale wybrał taką ścieżkę, wybrał duchowieństwo, no i jeżeli będzie musiał tak, wiesz, kombinować, nie, i będzie cały czas atakowany tym, że no tak, no, no zdarza się, no tutaj ten, tutaj to normalne, tak, że tutaj co najmniej, co łaska nie mniej niż 400, nie, to taki człowiek w dalszym ciągu pozostaje też człowiekiem i też jeden z ważniejszych cytatów, który się pojawił w filmie, przynajmniej dla mnie, jest to: Kościół niby wspólnota, a jak jest problem, to nie ma nawet z kim pogadać.
0: Stoi przed państwem biskup polowy, ciężki, ogromny, znany z twardej głowy. Biskup trunkowy stoi i sapie, dyszy i dmucha, gorzała strasznie od niego bucha. Buch aqua vitae, uch aqua vitae. Już ledwo sapie, już ledwo zipie, a jeszcze wypić musi na stypie. Wszyscy do niego dziś przypijali, sam biedak nie wie, ile obalił. No taki wierszyk znalazłem, to dosyć długi jest, ale nie będę tutaj całego czytał, bo jest bardzo długi.
1: Ale skromny.
0: W ogóle mówi się, że trailer bardzo się różni od samego filmu, że jakby zwiastun zapowiada jakąś taką komedyjkę o pijanych księżach, a tak naprawdę to jest bardzo głęboki film i faktycznie to poruszenie, o którym mówisz wśród ludzi, no tak, nawet widziałem reportaż, w którym osoby starsze, po których byśmy się raczej spodziewali tego, że będą za tym klerem, tak, będą bronić go za wszelką cenę, no to też widać, że poruszył takie osoby ten film mocno.
1: No to znaczy, wiesz co, tutaj mi się bardzo przypomina Dom Zły. Podobna właśnie scena, że wszystko się zaczyna tak łagodnie, zabawnie. Zresztą sam przez pierwszych parę minut filmu to tak byłem troszkę zażenowany, bo tak do przodu na 15 minut można było spokojnie przewidzieć co do sekundy, co się wydarzy, jak to zostanie rozegrane, a potem zaczęło się zagęszczać i całość mógłbym porównać do takiej, nie wiem, gry w papier, kamień i nożyce, tych właśnie głównych aktorów, tylko że w tej grze każdy oszukuje, nie? I że w tej pierwszej scenie tak, wiesz, tak pijacko, nie? O kamień, a ja mam papier. A ja wcale nie mam kamienia, bo ja mam nożyce i tnę papier, nie? A koleś wyciąga kastet, a ja mam kastet i co, kolego? Ten drugi wyciąga nóż, no co, no to ten wyciąga pistolet, tamten wyciąga karabin, czołg wjeżdża, kurde, rozwala pół domu, koleś wyciąga spod sutanny walizkę nuklearną, otwiera, no to co? Może jednak załatwisz to coś dla mnie, to? I do końca, i, wiesz, jesteśmy nastawieni, tak? Podejrzewam, że to jest właśnie bardzo celowe, żeby tak nas odrobinkę wytrącić z równowagi, właśnie, nie wiem, może spodziewać się czegoś mniej, a potem się robi absolutne szaleństwo. I naprawdę to jest film, który nie zostawia całej historii domkniętej, wyjaśnionej od początku do końca, tak? Ponieważ w pewnym momencie widać, jak ci biedni księża zderzają się z rzeczywistością i nierzadko jest tak, że nie mają żadnego innego wyboru, jak właśnie zrobić coś złego tylko po to, żeby utrzymać swoją dupę w dalszym ciągu w zasięgu dupochronu i są zwyczajnie zmuszeni do tego, oczywiście przez sytuację, którą tam wcześniej powiedzmy sprowokowali, ale do tego, żeby utrzymać się właśnie w tym fałszu i tak... Jest to, wiesz, jest to produkcja, w której ciężko powiedzieć, żeby ktokolwiek wygrał, tak? Ale też jest mnóstwo takich niedopowiedzeń, że jeżeli komuś naprawdę peron odjeżdża i traci kontakt z rzeczywistością, to widz widzi to z jego perspektywy. Nie ma tutaj widoku z drona, który nam pokaże, gdzie jest złoczyńca, który będzie tutaj ten, który zostanie potem przykładnie ukarany. My towarzyszymy bohaterom w tym, w tej ich równi pochyłej do szaleństwa, tak? No i ci główni bohaterowie, każdy ma tam jakąś swoją agendę, każdy ma jakieś swoje cele i rozwiązują to jak mogą. Też mi się bardzo podobał zabieg,

0: możemy uznać, że mamy moralne prawo do skrzywdzenia drugiego człowieka, jeżeli ktoś skrzywdził nas dużo, dużo wcześniej i zwyczajnie nie mieliśmy jakiegoś tam normalniejszego wzorca. I co więcej, uczymy się, bohaterowie uczą się od swoich oprawców tego, w jaki sposób oprawiać jeszcze skuteczniej, plus dodają własne swoje metody. No i ogólnie też jedna rzecz, na którą tak może nie do końca zwracałem uwagę wcześniej, jeżeli chodzi o nawiązanie do takiego naszego normalnego, zwykłego polskiego kleru, do naszej struktury kościelnej, to jest to, że wiesz, że my tak patrzymy z perspektywy proboszcza, który tutaj nie da pogrzebu czy nie da ślubu, jeżeli nie zapłacisz 2000 zł. Ale okazuje się, że ta struktura, ta hierarchiczna struktura, która miała już tyle lat, że no, jeżeli jest bardzo dużo osób w czymś, no to prędzej czy później znajdzie się jakiś jełop, który zacznie robić coś złego, tak? I potem to zostanie uznawane za normę. I jest to przedstawione w ten sposób, że oni nie tylko muszą, powiedzmy muszą, czy tam są źli dla swoich parafian, czy tam ich wykorzystują, tylko z każdej strony oni też dostają po dupie, wiesz, a to od kurii, a to właśnie od biskupa, i tutaj coś z biskupem trzeba załatwić, no to wtedy to też tak od początku do końca żyjesz, tak, w kompletnym kłamstwie i w pewnym momencie się budzisz i tak, kurde, czy ja jestem w ogóle, no na czym mi tutaj zależy, czy ja chciałem być duszpasterzem, czy ja chciałem może być kimś innym, czy ja może chciałem zostać astronautą. No także zdecydowane mocne 8/10 i bardzo polecam wszystkim, produkcja mocna, naprawdę, naprawdę niezła. Oprócz tego wychodzą niedługo dwie komedie romantyczne, z których nic kuźwa nie zrozumiałem.
1: No to, co powiedziałeś o Smarzowskim, że on lubi zaskakiwać i robić takie zmyły, to jest trochę jego znak taki charakterystyczny jego filmów. Mi też się to bardzo podoba, że właśnie ty spodziewasz się czegoś, a dostajesz coś innego. Na początku większość jego filmów się zaczyna bardzo tak lekko i komediowo, a potem się robi coraz bardziej mrocznie. I coraz bardziej się robi cała intryga uwikłana, coraz większe hardkory są. Mi się to podoba. I widzisz, nawet ciebie zaskoczył trochę. No, przypuszczam, że takich ateistów, czy wręcz antyklerykałów jak ja, to ten film nie zaskoczy aż tak bardzo. Mimo to na pewno się przejdę niebawem. Czekam, aż troszeczkę się kolejki mniejsze zrobią. Nie lubię tłoku. Też już wiadomo, że Kler, jak mówiłem, pobił wszelkie rekordy. Prawie 1 000 000 Polaków się wybrało do kin. I tutaj też ciekawa rzecz, ponieważ do popularności tego filmu, na popularność filmu na pewno się złożyły głośne protesty tak. I pomstowanie środowisk prawicowych, różnych ciemnogrodzian, egzorcyzmy ONR-owców pod kinami. To niezłe hardkory, nie? Wyobrażamy sobie łysych panów tam i księdza i egzorcyzmują, ale też wyklinanie z ambon, afery w TVP też były tam z nadgorliwymi cenzorami, o tym wszystkim mówiliśmy. Ogólnie cały ten generowany szum tych, którzy są na nie, bardzo się przyczynił do tego, że film na pewno jest wielkim sukcesem finansowym już teraz, a paradoksalnie Smarzowski jak zwykle nie mógł zdobyć hajsu na produkcję, to znaczy nie on się tym zajmuje, tylko inne osoby, ale zawsze tak jest, że ludzie wszyscy tam klepią go po plecach. No bardzo lubię pana filmy, wie pan, i na pewno pójdę do kina, ale sam pan wie, jakie pan te filmy robi. Nie możemy tutaj dać pieniążków. Były też oczywiście próby niedopuszczenia filmu do kin. Ostrołęka, Grodzisk Mazowiecki, Ełk, Kraśnik. Tyle tutaj znalazłem, sobie zapisałem. SLD ogłaszało, że zorganizuje własną projekcję filmu. Na Facebooku organizowali się ludzie na wspólne oglądanie. Różne autorytety znane się, nasze autorytety, no jak dla kogo, prawda? Bo tutaj od Owsiaka do Urbana, przypuszczam, że jeden i drugi, także dla wielu z naszych słuchaczy czy słuchaczek, nie będą to autorytety, no ale znane osoby w każdym razie się też wypowiadają, są pytani, czy już byłeś. Można powiedzieć, że film się takim symbolem troszeczkę stał pewnego sprzeciwu, który no, jest słuszny. Co mnie bardzo cieszy, jest też

0: wielu katolików, którzy jakby załapali w końcu, że nie ma co stawać okoniem, nie ma co mówić, że czarne jest białe, a białe czarne, tylko należy się uderzyć w pierś, bo członkowie tej wspólnoty katolickiej też są trochę winni temu, że taka jest sytuacja, ponieważ nie krytykowali, tak? Ponieważ byli bezkrytyczni, ponieważ za dużo pozwalali temu klerowi. W wielu krajach jest tak, że księża muszą się pilnować bardziej. Mówi się, że z tym się akurat może nie zgodzę, ale niektórzy tak twierdzą, że za komuny ten kościół był w lepszej kondycji moralnej i tak dalej, no bo było mu ciężko. Musiał się pilnować, musiał uważać, żeby tam służby SB nie przyłapały jakiegoś klechy na czymś tam. No i ludzie bardzo wierzyli i byli za tym klerem i pokładali w nim jakieś tam nadzieje trochę innego typu niż dzisiaj to było, to była posługa. Ciekawy był też, ciekawa była akcja ze Związkiem Podhalan, który starał się zablokować wyświetlanie filmu w kinie Giewont pod Giewontem i to ze dobrodzieje nasze dziatecki ruchają ich nie łobrazo i to, że dobrodziej, bo na Podhalu się mówi właśnie o księdzu dobrodziej, tak jakby ktoś nie znał.
1: A wszędzie indziej mówi się złodziej.
0: Dobrodziej, złodziej.
1: Nie, jedną rzecz na pewno muszę sprostować, ponieważ jest to film zdecydowanie antyklerykalny, ale on nie jest ateistyczny. Nawet powiem więcej, widać w nim rękę Boga. Tak,
0: powiedzmy górnolotnie, tak.
1: Nawet jako ateista, no pewną symbolikę rozumiem i znam, tak. Zresztą to nie jest jakoś pewne rzeczy, ale to dopiero w finale, także nie będę zdradzał, bo finał jest absolutnym mistrzostwem. Może właśnie takim zbyt przerysowanym nawet, ale takim, że wiesz, że już otworzyłeś widzom głowy i teraz możesz nadawać prosto kuźwa do szyszynki, nie? Wiesz, i tak trudno powiedzieć, czy ten finał to jest właśnie taka alegoria, jakaś taka metafora, czy to jest właśnie takie, że po prostu, oczywiście w rzeczywistości filmowej, że Bóg zszedł na ziemię i pomógł pewnym rzeczom się zdarzyć tak, jak się zdarzyły i powiedzieć, ej, kurde, ale tutaj chodziło o mnie, a nie tutaj o złote tarasy.
0: Antylichwiarz pisze, że wszyscy szczęśliwi, katole się cieszą, że kościół będzie dzięki klerowi uzdrowiony, lewaki się cieszą, że kler obsmarowany, społeczeństwo podzielone, to jest to. No nie można tak czarno-biało widzieć wszystkiego, to jest chyba coś więcej niż dzielenie społeczeństwa i to nie to jest sedno całej sprawy, to a nie zależy ci, antylichwiarzu, na przykład, nie wiem, czy jesteś tam wierzący, czy nie, żeby ten kościół faktycznie twój, na przykład, twój, nie twój, uzdrowić, albo żeby była jakaś debata, która się wywiązała właśnie dzięki temu filmowi. Tylko tutaj dzielenie i lewaki, no to takie właśnie, takie no prostackie trochę widzenie tego wszystkiego, nie? Że tu lewactwo się cieszy. A nawet jak się cieszy, to czy to jest takie istotne w tym wszystkim, że jakiś lewak się cieszy? Ja nie jestem lewakiem, a dla mnie to jest ważny film i zgadzam się z tymi, którzy twierdzą, że jest to jeden z ważniejszych filmów ostatnich lat, które się w Polsce pokazały. Przypominam, że następny film Smarzowskiego ma być o Słowianach. To też szykuje się ciekawy temat, bo pewnie też wielu sobie nie zdaje sprawy, że Polska była jeszcze przed chrztem.
1: No zobaczymy, ale po Smarzowskim akurat się nie spodziewam, że Sanjaya zagra Gandalfa Turbolechite.
0: Ale to mogą być i jaja, bo znowu ci sami aktorzy, Jakubik, Braciak, tylko tak wiesz, długie włosy, jakieś tam miecze i oczywiście ten, musi być wódeczka i przypuszczam, że będzie kwestia tego, że będzie, wiesz, dżuma i Polacy dzięki tej wódeczce no, się ochronią przed epidemią dżumy.
1: Tutaj jeszcze mówiąc, że katole się cieszą, że dzięki klerowi będzie kościół uzdrowiony, lewaki się cieszą, że kler obsmarowany. Tu nie chodzi o to. Tu ważnym przesłaniem, które jest takie bardzo, bardzo, że tak powiem, oczywiste, jest to, że ten ksiądz nie jest taką świętą krową, że już jest to młode pokolenie, które nie będzie chroniło go za wszelką cenę i nie będzie ci robiło herbatki, kiedy faktycznie powinieneś dostać po ryju za to, co zrobiłeś, tak? I że nie wiem, że czeka sobie kolejka na ojomie i ksiądz chce się wpitolić w nią, no i nie jest obsłużony, tak? Poza kolejką. i pokazuje to bardzo dobitnie, że no, w dalszym ciągu to są ludzie. Oczywiście ludzie też mogą mieć swoje problemy. Problemy różnie można uzasadniać. Natomiast jeżeli ktoś jest pedofilem, to wiesz, to jest po prostu pedofilem, tak? A jeżeli to jest pedofil nauczyciel czy pedofil ksiądz, no to już jest troszkę mniej fajne, bo wpuszczasz lisa do kurnika i się dziwisz, że ci kury zadusił. Więc tutaj no właśnie, jak Jarosław wspomniał, że można równie dobrze zrobić nagonkę na naukę matematyki i dodawanie i odejmowanie. Ile spraw o matematykach pedofilach słyszałeś, tak? Bo to jest takie bardzo prosto linijne, tak? Natomiast struktura kościoła jest dużo bardziej skomplikowana, tak? Jest gosposia, która ma trudną relację z księdzem, tak? I z parafią. Jest ksiądz, który ma dziwne relacje z ministrantami, jest jakiś tam biskup, który ma dziwne relacje ze wszystkimi, jest naprawdę złamanym penisem, natomiast on też jest dymany, bo do niego ludzie przyjeżdżają i go traktują jak bankomat, a bo tutaj trzeba było dać łapóweczkę, a to tutaj ten, i on też ma swoje problemy, i on też wentuje te swoje problemy i później musi ukrywać te zwentowane problemy, no bo nie wypadałoby, żeby przyłapać biskupa na takich czynach. Każdy po prostu patrzy, jakby tutaj kogoś innego wydymać, bo wszystko jest jedną wielką zupą zrobioną tylko i wyłącznie z kłamstw. I ciężko tutaj się, bardzo ciężko się dopatrzeć, przynajmniej tak w początkowej części filmu, jakoś, nie wiem, zidentyfikować się z bohaterem, ponieważ oni sami się ze sobą nie identyfikują. Oni nie wiedzą, kim są, oni nie wiedzą, jakie mają cele.
0: No, a wszystkim katolikom to chciałbym tak delikutaśnie przypomnieć, że przede wszystkim jesteście chrześcijanami, tak? Więc wypadałoby się zastanowić na przykład, co Jezus by powiedział na tą całą sytuację, nie? Czy oczekiwałby na przykład, że będziecie sławić, wielbić księdza, modlić się tam do figurek i przymykać oko na zło różnego typu? I tak dalej, i tak dalej. No chyba raczej nie. Chyba nie. Chyba by był bardziej by ostro zareagował i w ogóle, no, pytanie, jakby się do tej całej instytucji odniósł. W ogóle przeglądając tutaj jeszcze sobie słownik gorolski, to wiesz, jak jest, oprócz tego, że ksiądz to jest dobrodziej, wiesz, jak jest dziewczyna po gorolsku?
1: Dziołcha?
0: Dziwka. Tylko, że pisane dziwka, czyli dziwka, dziwka. To można powiedzieć na przykład, a słyszałeś, że nasego dobrodzieja widziano z dziwką?
1: No, tutaj już się adwokat uruchomił, że przypominam, że to jest film fabularny, ale ja w ogóle nie twierdzę, że tutaj ktokolwiek będzie coś, że cokolwiek tutaj będzie ktoś coś uzdrawiał. Mnie to nie obchodzi, to nie jest moje poletko, ja nie daję na tace, ja nie przyjmuję księdza po kolędzie, ja jestem wyłączony, wypisałem się z tego klubu i mnie ten klub nie obchodzi. Natomiast ludzie, którzy z jakichś powodów cały czas widzą w księdzu pół Boga, a nie człowieka, może to im troszkę klapki na oczach z oczu zdejmie. Poza tym mówię, to jest film, to znaczy może i też, bo on pokazuje tak pewną patologię, którą widzimy po doniesieniach medialnych. To nie jest botoks, gdzie wzięto łódzkich łowców skór i podniesiono to do 10 potęgi, tylko coś, z czym się widujemy praktycznie, no może nie na co dzień, ale widujemy się przede wszystkim co jakiś czas, regularnie, tak, z pewną upokarzającą powtarzalnością. I to jest pewna interpretacja tego przekazu. Oczywiście, ale to jeszcze nie znaczy, że no okej, okay, no to w takim razie no tutaj ten ksiądz był pedofilem, ten był pijakiem, a ten miał coś tutaj innego za paznokciami. Okej, okay, ludzie, nic się nie stało, jedziemy dalej, idziemy do kościoła, nie? Opisuje pewną rzeczywistość.
0: Nie można mówić, że tak upraszczać, że to jest film fabularny, czyli nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, bo Smarzowski się przygotowywał do tego filmu, zbierał relacje od osób, które doświadczyły też tych wszystkich wypaczeń, tak? Od molestowania poprzez jeszcze rozmawiał z byłymi księżmi, którzy opowiadali co nieco, więc i różne wydarzenia z tego filmu, z tego co słyszałem, są oparte na faktach, więc to nie do końca tak, że film fabularny i wyssany z palca wszystko. Bez sensu tak mówić.
1: No to znaczy, może inaczej. Przede wszystkim on nie próbuje jakimiś napisami w stylu, czy nie wiem, bo nie widziałem zwiastunu, tak? Z tego, co pamiętam, w Botoxie było, że film oparty na faktach, nie? Więc tutaj już wiesz, już masz do głowy pewną narrację włożoną. Nie, on tylko siedzi i opowiada ci pewną historię. I to twoim zadaniem jest zobaczyć, czy to jest właśnie problem, który został tutaj zaobserwowany, czy to jest jego tylko i wyłącznie interpretacja, bo faktycznie jest to przerysowane i tutaj się całkowicie z tym zgadzam. Natomiast adwokat może na przykład obejrzeć film i wtedy zaczniemy o tym rozmawiać, bo to nie jest produkcja, która ma na celu odciągnięcie ludzi od kościoła, to po pierwsze. I powiem więcej, to jest produkcja, która nie ma na celu odciągnięcie człowieka od Boga. Nawet powiem więcej, ma na celu pokazanie Boga w kościele.
0: Tam ponoć w ogóle bardzo mało jest kwestii związanych z samą wiarą. To jest bardziej o instytucji i o samych księżach, a wiary za bardzo Smarzowski nie dotyka. Mimo że ja mówiłem wcześniej, że on jest jakimś protestantem czy ewangelistą, ale to chyba była mylna informacja, bo w jednym z wywiadów się przedstawił jako ateista jednak. Tak więc tutaj fake newsa jakiegoś chyba znalazłem.
1: Może to jest film dla prymitywów, żeby im namieszać w głowie. No, ja mówię, no każdy sobie wybierze własną interpretację, tak? No, ale widzimy, tak? Widzimy świątynię opatrzności Bożej, na którą ciągle idą miliony, miliony, miliony i nie widać, żeby coś tam się za bardzo ruszało, tak? Widzimy, nie wiem, mnóstwo jakichś dziwnych machlojek finansowych, tak? Jakieś rozbite samochody, jakieś przekręty, jakieś księża tajemniczo przesuwani od parafii do parafii na drugi koniec Polski, tak? I ktoś, kto po cichu tutaj być może coś zamiata, tak, że ten ksiądz nawet nie będzie miał wiedzy o tym, czy on faktycznie zrobił coś złego, czy on nie zrobił nic złego, bo się okazuje, że rano się budzi i ma jakieś tam urywki z poprzedniej imprezy i mu się wydaje, że odpieprzał, ale w międzyczasie przyszedł czyściciel, który to wszystko mu pozamiatał.
0: Dziwnym trafem tylko w przypadku kościoła, wszyscy tak jak z jajeczkiem, żeby tak nie krytykować, bo są i dobrzy księża i tak dalej, a gdyby to dotyczyło jakiejkolwiek innej instytucji, grupy społecznej, to już by się nikt nie pieścił, tylko by po prostu zrównali z ziemią. Tychże, spróbujmy tutaj dołączyć słuchacza, który Unique Orgasm starał się dodzwonić.
2: Szczęść Bo.
0: O, udało się chyba tym razem. Witamy, witamy.
1: Uszanowanko.
0: Szczęść Bo, no, uszanowanko. I pochwa, tak.
2: I pochwa, dokładnie. Co chciałem rzec? Bardzo mi się spodobało określenie ciemnogrodzian, którego Krawcze użyłeś w stosunku do oponentów tego filmu. Byłem wczoraj na nim w kinie, widziałem, zobaczyłem i darzę uznaniem. Dzieło naprawdę, no może wybitne to aż za duże słowo, ale bardzo, bardzo dobre. I co tu chciałem rzec? Przede wszystkim ten film, tak jak tutaj już też mówiliście o tym, on nie obraża uczuć religijnych. On obraża tylko, w zasadzie nie obraża, on tylko pokazuje pewną degrengoladę tego środowiska kościelnego, ale w żadnym wypadku nie obraża uczuć religijnych. Ja tam osobiście jestem katolikiem, tak, i chrześcijaninem. Nie poczułem się w żaden sposób urażony, widząc ten film. Natomiast faktycznie takie problemy, które są nam wszystkim znane. No wiemy, arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, jaką ma opinię. Opinię raczej takiego właśnie pijaczka, jakiegoś tam imprezowicza. No i nic przyjemnego raczej na jego temat do powiedzenia nie ma. I faktycznie też ta rola Gajosa skojarzyła mi się z tym człowiekiem właśnie, ze Sławojem Leszkiem Głódziem. Nie znam dokładnie sylwetki tego arcybiskupa, natomiast naczytałem się wiele na jego temat i faktycznie pierwsze skojarzenie roli tego Gajosa to właśnie z tym arcybiskupem. Co jeszcze pragnę dodać? Przede wszystkim dzisiaj spotkałem na YouTubie jakiś filmik księdza, który też chwalił ten film i polecał go. No teraz niestety nie jestem w stanie przytoczyć nazwy kanału tego księdza.
0: A też widziałem chyba to aha, samo. No i, i też się, to i też się zdziwiłem, ale to widzisz, już widać, że coś tu w dobrym kierunku idzie, bo samokrytyka i jeszcze w takim przypadku, kiedy się ma tyle za uszami i tyle na sumieniu, bo ja to naprawdę nie przekonuje mnie to, że ja nie znam żadnego księdza alkoholika czy pedofila, no to nie znaczy, że wszystko wiesz o księżach, którzy cię otaczają, a i to też nie znaczy, że takich nie ma, bo artykuły o molestowaniu przez Claire to jest praktycznie codzienność już dzisiaj i to nie jest nagonka, że Żydzi się zmówili, że masoni, tylko widocznie jest to problem, skoro ciągle takie przypadki są, no i tyle w temacie.
2: Otóż to, no księdza alkoholika akurat osobiście sam też poznałem, ja ponieważ jak jeszcze uczyłem się, w sensie nie uczyłem, bo to nie było uczenie się, ale musiałem takie karteczki tam zbierać, czy jakieś podpisy przed bierzmowaniem. Pamiętam, że zmuszano nas do chodzenia na jakieś roraty, czy nie wiem, jak to się nazywają, te obrządki. Natomiast na jakieś tam musiałem uczęszczać, zbierając właśnie te podpisy księdza. I pamiętam, że jak podawał nam ciało Chrystusa, to waniaje to od niego spirytusem.
1: I to... Ja jeszcze tutaj dwie rzeczy odnośnie czata chciałbym powiedzieć. Jarosław napisał, że dobrych księży jest 10 razy więcej niż złych. Kłamstwo! Dobrych księży jest 100 razy więcej niż złych. Ale to w dalszym ciągu są czarne owce i nie możemy udawać, że tych czarnych owiec nie ma. I Furiat, ty też tutaj nie ma generalizacji. To są trzy historie trzech konkretnych osób, z czego jedną spokojnie można nazwać dobrym człowiekiem. Dobrym, prostym człowiekiem, który się troszkę pogubił w swojej roli, ale to jest w dalszym ciągu dobry człowiek. Unik Orgazm się pewnie ze mną zgodzisz, ale więcej nie chcę tutaj zaspoilerować, tak? Który zwyczajnie pogubił się troszkę w swoim życiu, no ale tę drogę spokojnie odnalazł, zgodną z jego sercem, zgodną z jego duszą.
0: I docencie katolicy może to, że Smarzowski akurat przedstawił ten temat w takiej formie, gdzie widać, że nie chce jakoś obrzucać gównem, czy po prostu, czy jechać na kontrowersji. Zrobił mądry, wartościowy film. Ja jakbym zrobił taki film, to tam by były o wiele większe hardkory. Bym się tam nie szczypał. Byłoby to bardziej w stylu South Parka może.
1: Ty, ale to może być dobry pomysł na jakiś kanał na YouTube.
2: Przede wszystkim tak, nam wszystkim wiadomo, ksiądz też jest człowiekiem, ma prawo do błędów, ma obowiązek te błędy naprawiać, szczególny obowiązek, ponieważ no, ma świecić przykładem dla swoich owieczek. No ale każdemu zdarzy się jakieś potknięcie w życiu i nie uważam, żeby mówienie o tym było jakąś formą obrazy Kościoła katolickiego, czy szczególnie wiary. Może Kościoła jako instytucji, na pewno szpilkę tam to wbija w ten Kościół, a z samej wiary Pisma Świętego, które jest tym fundamentem naszej wiary katolickiej, chrześcijańskiej, nie obraża w żadnym wypadku. No i to by było w zasadzie tyle z mojej strony. Jeszcze ale to już całkiem zboczylibyśmy z tematu, natomiast...
1: No ale spokojnie, śmiało.
2: No myślę, że już pół godziny o Klerze wystarczy.
0: Nawet dłużej troszkę. No i też właśnie mieliśmy zbaczać, tu nomen omen zbaczać, zboczyć.
2: No to właśnie zboczmy może w takie rejony już całkiem niezwiązane z Kościołem, ale związane z sądami. Mianowicie na wyborcza24.pl czytam artykuł: prostytutka ugryzła w penisa sędziego dobrej zmiany. Nie wiem, czy czytaliście. Nie czytaliście tego, tak?
0: Nie.
2: Do kuriozalnej sytuacji doszło w Gdańsku. Pogotowie otrzymało anonimowe wezwanie pod jeden z prestiżowych adresów w mieście. Widok, który zastali ratownicy, był zatrważający. Na dachu jednego z apartamentowców przy basenie leżał zwijający się z bólu człowiek w towarzystwie dwóch pań. Okazał się to sędzia dobrej zmiany z apelacji krakowskiej. Co stało się na dachu, tam pytają. Ja tego linka oczywiście do artykułu podrzucę, ale to jest jakiś gościu, do którego podobno prominentni politycy z PiSu często jeżdżą, sąsiedzi o tym donoszą, on robi burdy straszne w okolicy, żyga z balkonu, jak policja przyjeżdża do niego, to krzyczy jemu, cytuję, jemutet i nic mu nie można zrobić. Jemutet zamiast immunitet to jemutet.
0: To jak z drogówki u Smarzowskiego, a nawet mam dżingla tutaj w odtworze. Cicho, cicho.
3: Ja jestem posłem i chroni mnie immunitet.
0: Ja jestem posłem i chroni mnie immunitet. No proszę, albo proszę, pyta, dojna czego to dowodzi. Zmiana ma wspaniałych reprezentantów, widać.
2: Tak, ja już adwokatowi chętnie odpowiem, czego to dowodzi. To dowodzi tego, że PiS ma w swoich szeregach tylko, no praktycznie no, tylko to może zbyt szeroko powiedziane, ale głównie partaczy biernych, miernych, ale wiernych, sługusów Kaczyńskiego, takich sędziów na telefon, prokuratorów na telefon, co już też nieraz mieliśmy przykłady na to. I tutaj sprawdza się to powiedzenie, zamienił strajk siekierkę na kijek, bo mieli niby jakiś tam sędziów pozbawić tych uprawnień, przenosić ich w stan spoczynku, bo oni powiedzmy wcześniej zdarzyły im się jakieś tam potknięcia i na ich miejsce mieli wprowadzić do sądów ludzi wybitnych, uczonych w piśmie i w prawie. No a mamy tutaj wyraźny przykład tego, że za PiSu, tak samo jak za Platformy i poprzednich rządów, zawsze znajdą się jakieś czarne owce w tym szeregu. No i tego się... I ja wcale nawet nie twierdzę, że to jest wina jakiejś danej formacji politycznej. To jest po prostu objaw naszej ludzkiej natury. Są ludzie, którzy zachowują się w ten sposób, są ludzie porządni, przyzwoici. No i tutaj jakieś regulacje prawne, takie jak mamy teraz za tej dobrej zmiany, nie są w stanie, prawda, każdego takiego sędziego jakoś postawić w szeregu, żeby był pokorny, był w sensie niepokorny wobec władzy, ale no wiadomo, o co mi chodzi, żeby po prostu świecił przykładem i był tak sędzią wybitnym. Nie ma czegoś takiego.
0: No dobra, może jeszcze zahaczymy o ten temat, bo mam inne newsy, które jakby są przykładem na to samo zjawisko, bardzo niskich standardów w wybieraniu osób na bardzo ważne stanowiska w zasadzie. I w PiSie to się staje normą chyba faktycznie, że bierze się byle kogo, jakiegoś kurwiarza, przekręciarza. A najgorsze, a przyczyny są znowu chyba takie jak z tym klerem, że wyborcy PiS będą dalej bronić, bo to są wściekłe ataki, nie? Na człowieka, który chce dobrze, bo tylko będą dlatego bronić, że on jest nasz, że on jest z PiSu i że nie kala się własnego gniazda. To jest taka mentalność jakaś taka wiejska, w złym tego słowa znaczeniu, nie mam nic tutaj do ludzi ze wsi, ale tak trochę jest, nie? Że prości ludzie to tak patrzą na świat, że nieważne co zrobił, ważne, że on jest nasz i z naszej bandy i trzeba go chronić. No dobra, dziękujemy ci za komentarzyk, trzymaj się.
2: Tak, dziękuję również, trzymajcie się, dobranoc.
0: Cześć, cześć.
1: Trzymaj się, do usłyszenia, cześć. A skoro jesteśmy w tematach politycznych, to chciałbym i chyba coraz więcej, im bliżej będzie wyrobów, tym więcej będę miał newsów właśnie z kampanii wyborczej. Pierwsze, co mnie bardzo przykuło moją uwagę, pan Włodzimierz Nowotniak, kandydat na burmistrza Sokołowa Podlaskiego, na Facebooku wrzucił plakat. Czy chcecie restauracji McDonald's w Sokołowie Podlaskim? Udostępnijcie ten post, proszę was o opinię. Jeśli zadecydujecie, że jesteście na tak, to obiecuję wam, że jeżeli zostanę burmistrzem naszego miasta, to będzie McDonald's w Sokołowie Podlaskim. I już to nie są kiełbasy wyborcze, to są normalne burgery wyborcze. To już jest coś.
0: No to ja się też czasami dziwuję, dlaczego dla ludzi takim rarytasem jest ten McDonald's. Pamiętam czasy jeszcze, jak za komuny pojawił się, chyba nie, to już było po 89.
1: Nie, w 90 chyba w Warszawie był pierwszy Mac.
0: No, w każdym razie jak we Wrocławiu się pojawił pierwszy Mac, to są nawet zdjęcia różne takie, że kolejka się ciągnie i ciągnie i ciągnie i tak jakby ci, co są gdzieś tam na końcu, to musieli chyba 5 dni stać po to, żeby dostać hamburgera i balonik z charakterystycznym żółtym M. A w Rosji jakie kolejki były, jak tam się pojawił pierwszy Max Racz, to w ogóle miasto zablokowane, bo ludzie się, ta kolejka się zawijała o kilka domów jeszcze i ulic i się ciągnęła hen aż po horyzont. Co takiego jest w tym fantastycznego? Ja nie wiem, że kolorowe, że powiew zachodu, tak? No ale czy ten powiew zachodu
1: nowe.
0: Jest,
1: to jest coś, czymś takim? To jest coś, czego jeszcze nie masz, tak? To jest jak, nie wiem, pierwszy raz jedziesz do Warszawy i musisz się przejechać metrem, bo to jest atrakcja turystyczna, bo tego u nas nie ma, tak? Że jeżeli jesteś, nie wiem, że jeżeli jesteś w Gdyni, no to koniecznie musisz iść do portu i zobaczyć statki, nie? No bo to jest atrakcja turystyczna. Tego nigdzie indziej nie ma. Jak jesteś w górach, no to musisz zjeść oscypka. No i tak samo, jeżeli się pojawi coś nowego, coś, co nie jest uważane za jakoś tam negatywne, no to możesz nawet, wiesz, błysnąć na imprezie. A byliście kiedyś w McDonaldzie? A bo ja byłem.
0: Wspaniałe przeżycie. Byłem w McDonaldzie, usiadłem sobie przy tym stoliczku malutkim i dostałem w pudełeczku kawałek wołowiny spłaszczonej w bułce. I mogę jeszcze już umrzeć teraz.
1: Jeszcze kontynuując kwestię wyborczą, nie wiem, czy Krawiec masz gdzieś pod ręką to zdjęcie, które mi wysyłałeś o wilku, bo akurat jego nie mam, ale może ci się uda. A nie, to będę je w stanie wygrzebać w międzyczasie. Natomiast zawsze można zrobić jak pan Piotr Kęsik, który na Facebooku wrzucił sobie zdjęcie z Jodą, kompletnie tak się nie przejmując takimi rzeczami jak prawa autorskie, z podpisem: oddać swój głos na kogo? Kęsika na liście znajdź, moc wyczuwam w nim.
0: Ale kreatywność, to całą noc chyba z dziateczkami swoimi i żonką Teresą wymyślali chyba. Ale to w ogóle to jest też ciekawe, że ci posłowie, oni się nigdy nie przyjmują czymś takim jak prawa autorskie i tak bardzo sobie lekceważą te rzeczy. A to była afera, że się poprzebierali za postaci z Matrixa, a to jakaś myszka Miki, a to jakiś Yoda. I tak cały czas biorą, no oczywiście to, co, o czym ostatnio było, że biorą sobie też i tapety z Battlefielda na przykład i sobie tam piszą na przykład Ministerstwo Obrony i już, strona to znaczy, taka, wiesz, że mucha nie siada.
1: To znaczy, to nie dotyczy już posłów, to kiedyś ich dotyczyło, a ja pamiętam jeszcze jak byłem mały, to najlepsze pasmo komediowe to właśnie były wybory samorządowe i takie, wiesz, godzinne pasmo tych wszystkich gównianych reklam, jak ktoś tam siłą od pługa oderwany się przesadza z Ursusa na nowy ciągnik John Deere'a i mówi, że jak on zostanie burmistrzem wypizdowa wielkiego, to on te będzie tutaj każdemu orał pole, bo on wie, jak się ora pole. Teraz już, jeżeli jesteś, dajmy na to, takim posłem, no to już masz wystarczająco, przynajmniej, nie wiem, kogoś, kto ci podpowie, żeby sobie zatrudnić specjalistę od wizerunku. Człowieka, który będzie myślał za ciebie, żeby nie popełnić tych gaf. Nie prowadzisz sam swojego Facebooka, nie robisz jak Donald Trump i nie. To znaczy, Donald Trump niby tam steruje swoim Twitterem, ale to przechodzi przez pewne filtry, bo jak się okazuje, ale to nie mam tej historii pod ręką, może wrzucę to w komentarzach pod odcinkiem. Natomiast właśnie, że było ryzyko, że jednym tweetem Donald Trump mógłby wywołać wojnę i ten tweet dalej nie przeszedł. Jeszcze ostatni punkt z wyrobów w tym odcinku Nocnego Marka. Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie, jeżeli dobrze widzę.
0: Tak, w Będzinie.
1: Tak, Arkadiusz Grabowski, kandydat na prezydenta Będzina, dobra zmiana dla Będzina, tam jakiś Jarosław Burzawa, no i przed Teatrem Dzieci Czerwony Kapturek, wyremontuje leśne dróżki, koalicja wiklinowego koszyczka, mała syrenka, port morski dla Przemszy, Stowarzyszenie Suchego Sushi i mój ulubiony kandydat, i Krawiec też na niego na pewno zagłosuje, ostre zęby, wielkie serce, straszny wilk z lasu, zjem wszystkie babcie, partia Prawo Wilka.
0: Tak, tak. My oczywiście za złym wilkiem zawsze i będziemy go bronić. Nawet jak wyjdą jakieś rzeczy, że oprócz babci zjadł kapturka, bo no właśnie, to taki kandydat dla ageistów troszeczkę, że wszystkie babcie zjem. Są tacy, którzy nie lubią starszych ludzi. No dla mnie kandydaci jak z bajki, powiem ci. I czekam na debatę kapturek kontra wilk. Kontra właśnie poseł Wilk i ciekawy jakby. A tak się zastanawiam, jakieś inne postacie, jakie mogłyby się pojawić, a czy na przykład czy Pinokio byłby dla ciebie wiarygodnym kandydatem?
1: No na pewno bardziej wiarygodnym niż większość innych polityków, bo przynajmniej widać, kiedy kłamie.
0: A po Morawieckim nie, na przykład nie widać, kiedy kłamie.
1: To znaczy nie, no, kłamie, kiedy porusza ustami, no ale to jest charakterystyczne, wiesz, dla polityków. Ja bym na przykład bardzo chętnie zobaczył, na Batmana bym zagłosował.
4: Jestem najlepszym kandydatem, bo nazywam się Batman.
0: To by był jego slogan wyborczy.
1: Albo nie wiem, albo Han Solo. Mam złe przeczucia co do tego.
0: Ham z pola. A ja bym chętnie zobaczył gumisie na przykład, bo tak przypuszczam, że mogłyby być za legalizacją różnych substancji, no bo przecież ten sok z gumi jagód się pojawiał. I wyobraź sobie, moglibyśmy się doczekać takiego kraju, gdzie gonią cię jacyś dresiarze w nocy przez park, a ty wyciągasz jakieś tajemnicze zawiniątko i... I bum, bum, i dostajesz takiego powera, speeda.
1: Po czym lądujesz na Ojomie i umierasz na zawał w wieku 24 lat. Albo no. Nie wiem, albo Buka by była dobrym kandydatem. Wiesz, jakie byłoby jej hasło wyborcze?
0: Nie.
1: Już mówię. To by było jej hasło wyborcze.
0: Taka małomówna była? Buka?
1: No. Ona chciała się tylko ogrzać. Ona nie była jakąś tam złą istotą. Wszyscy się jej bali, tak? Ale, bo ona roztaczała wokół siebie zimno. Ale ona tylko chciała się ogrzać. I tak troszkę właśnie jak taki zabłąkany, zły wilk, którego nikt nie rozumie. Myślę, że to by mogła być moja kandydatka.
0: A może wy, słuchacze i słuchaczki, macie jakieś propozycje? Jak tak tutaj cwaniakujecie, co po niektórzy na czacie, to może wysilcie teraz swoją tutaj kreatywność, wyobraźnię i może wysuńcie swoich tutaj kandydatów bajkowych. Kto by jeszcze mógł tutaj być?
1: Venom od Marvela.
0: To nie są bajki, Venom. To jest straszny film. Swoją drogą Tom Hardy, no, jako ten... jak się nazywał Venom? A, wyszło mi z głowy, jak się nazywał ten, co Parkera tak nie lubił i Venomem był.
1: Kurde,
0: no właśnie, też mam na końcu języka. Widzisz. No dobra, zamienił się w Venoma, go nie poznaliśmy.
1: Ta Buka, poprzednia pani potrzeba. oj nie. Ota to by... No dobra, nieważne. Nie będę tutaj robił prywatnego blogaska.
0: Ale fajnie byliby tacy bajkowi kandydaci. Oni by nie kłamali. Oni by... Nie, to nie Flash Thompson chyba. Może jakiś następny Venom, bo wcześniejszy to był kto inny. No, ale oni by nie kłamali, chcieliby dobrze. Dobro by zawsze wygrywało, a nie tak jak teraz, że zawsze wygrywa zło. I kiła, i syfilis, i tak dalej. I fajnie by było. Takie postacie z Disneya i poseł by wychodził, jak w bajce Disneya by śpiewał jakąś piosenkę na przykład. Czy widzicie ten kraj? Zmienię go już dziś. I ciasto by z piekarniczka wyciągał, poprawiałby sobie okularki, zielone drzewka i lo, lo, lo. Fajnie by było.
1: Rudy z Blok Ekipy, albo Czesio z Władców Much.
0: Była taka bajka Lis Vitalis, gdzie były właśnie wybory wśród zwierząt w lesie i Lis Vitalis wszystkich robił w konia cały czas. Na przykład kazał sobie przynieść ziemniaków na placki, potem te placki upiekł ze śniegu.
1: Śniegu, tak.
0: I one się roztopiły, a ten ich jeszcze tam... opierniczał, to ja się tak tu starałem, serce oddałem, a wy co mi przynosicie? Co to za śnieg? Przecież to jest zły śnieg, on się do niczego nie nadaje. Roztopiło się wszystko, nie mam już dla was cierpliwości, a zwierzęta takie smutne i przepraszamy cię, lisie, Vitalisie. Daliśmy dupy. Świetna bajka, polecam wszystkim. Taka, że i młody, i stary się uśmieje. Bardzo fajna bajka. Lis Vitalis, tak. Znajdziecie sobie na YouTubie. Kiedyś to puszczaliśmy zresztą w Nocnym Radio.
1: Tak? A, no to spoko.
0: Kiedyś, ale bardzo dawno, możemy kiedyś przypomnieć, bo to bardzo pouczająca bajka. Może się niektórzy nauczą czegoś właśnie, żeby rozpoznawać Lisa Vitalisa.
1: Tak, to ja mam jeszcze temat kotologiczny na dzisiaj. ponieważ brytyjska policja prowadziła śledztwo w sprawie mordercy kotów z Croydon. Przez 3 lata brytyjska policja prowadziła śledztwo w sprawie tego, że znajdowano bardzo często zwłoki zmasakrowanych kotów, około 400 zwierząt. No i stworzono cały, wiesz, profil psychologiczny, że za tym stoi człowiek, który zabija koty tępym narzędziem, a następnie porzuca ich ciała w miejscach publicznych. Próbowali ustalić jego tożsamość, wiesz, cały tam profil psychologiczny, że tam mężczyzna biały w wieku do 35 lat, a sierżant Andy Collin przekonywał, że sprawca ma problemy z kobietami, że postrzega koty jako związane z kobiecością i to właśnie one padały jego ofiarami. No i przeanalizowano tam ciała tych zwierząt i się okazało, że morderca z Croydon nigdy nie istniał, a te koty po prostu zostały potrącone przez samochody zazwyczaj.
0: No to się często chyba zdarza. Mój kot świętej pamięci Kostek, Konstanty Ildewons Miałczyński się nazywał, to jest jego pełne imię było. Też właśnie został.
1: A, potrącony. Miałczyński, to z babci Jadzi, mój brat. No, Miałczyński.
0: No to spokrewnieni jesteście, widzisz, jakoś.
1: Kurde, oczywiście, no. No, także tutaj, co prawda, był, kurde, jakiś taki serial na Netflixie, który opowiadał o początkach tego całego profilowania, gdzie właśnie tytułu, kurde, nie pomnę, może ktoś z słuchaczy poratuje, natomiast faktycznie opowiadano, jak tam właśnie gdzieś tam w latach zimnej wojny pojawił się jakiś taki młody agent FBI, który był po psychologii i stwierdził, że właśnie trzeba robić profile psychologiczne. No i on rozmawiał z jakimiś tam skazanymi mordercami, którzy, jak się okazuje, bardzo chętnie rozmawiają ze śledczymi, ponieważ jeżeli masz dożywocie, no to co lepszego możesz w życiu zrobić, tak? Już i tak nikomu nie zaszkodzisz, bo nie masz kontaktów. No i się okazało, że to faktycznie była niesamowita rewolucja i mnóstwo ludzi na podstawie tego, że dodano, nie wiem, choćby rasę, wiek, płeć do tego, jakoś właśnie próbowano zbudować na podstawie znanych już spraw taki profil psychologiczny, to się całkiem fajnie sprawdziło. Poszukam, może mi się uda znaleźć. A tymczasem mam jeszcze newsa ze świata nauki. Na Uniwersytecie w Tokio chciano stworzyć najsilniejszy magnes, najsilniejsze pole magnetyczne, jakie kiedykolwiek udało się zrobić. Miało być pole magnetyczne, natężenie pola magnetycznego mierzymy w teslach. Taki magnes na lodówce to jest 1/100 tesli. Natomiast urządzenie, które właśnie miało zapracować i wytworzyć pole o intensywności 700 tesli. Niestety, naukowcy się walnęli w obliczeniach, jak to naukowcy, i się okazało, że uzyskali natężenie niemalże 2 razy większe.
0: No i był taki plomby wyrywa, panie.
1: No i wiesz, Jest dostępne nagranie tutaj, które za chwilkę wam wrzucę, jeżeli mi się uda, albo mi się nie uda. Nie uda mi się tego wrzucić, ponieważ pomieszczenie testowe było naprawdę mądrze przygotowane, z tym problemem, że drzwi do niego były metalowe. I wessało drzwi i rozpieprzyło całe laboratorium.
0: Ale to dobre dla jakichś brygad antyterrorystycznych. Zamiast tam łomem walić jak neandertalczyk, to trzeba iść z duchem czasu i nauka, panie, i po prostu wyciągasz taki magnes i i nie ma drzwi.
1: Pach, i nie ma drzwi.
0: Ale tylko, że one się do ciebie przyciągną i cię zgniotą.
1: No nie, no, ale wiesz, stawiasz, bo to jest mniej więcej wielkości silnika spalinowego. Tokio, spróbuję jeszcze to znaleźć.
0: Samochód można by złapać też uciekający, na przykład, na magnes.
1: Znaczy się, to nie ma aż takiego zasięgu. Nie wiem, pamiętasz, w Lostach było coś takiego, że właśnie tam jakieś pole magnetyczne się tworzyło, no i samolot ściągnęło. No ale to niestety tak nie działa.
0: A tyle możliwości, jakby wydłużyć ten zasięg, to całkiem sprytne można tutaj wynalazki robić, takie, które by się przydały nam na co dzień. A lewitacja, jakbym sobie na przykład buty z metalu miał i by to na odpychanie ustawić, ten magnes, to by mnie wystrzeliło tak, w górę.
1: Bardzo, bardzo blisko tego działają pociągi maglev, tak? Gdzie masz zjawisko magnetycznej lewitacji, gdzie masz te...
0: Tak, pociągi Magraf.
1: Pociągi Magraf. Gdzie masz, wiesz, gdzie masz te super, te nadprzewodniki ochłodzone do temperatury tam kilku stopni Kelwina. No i faktycznie nie masz tutaj tarcia, tak? Więc bardzo możesz włożyć tę samą energię, którą ma nasza zwykła lokomotywa, tak? I się okazuje, że taką lokomotywą, jeżeli wyeliminujemy tarcie, możesz się rozpędzić do 400 czy tam 600 km na godzinę. I to działa.
0: Klein, Kelvin Klein, to takie majtki mam, to o to chodzi? Nie, no nie,
1: masz majtki od Kelvina Kleina?
0: Żartuję, nie mam, no co ty.
1: Cotton Wordy i to jeszcze zasikane, koniecznie. Ktoś tu sobie powtórzył ostatni sezon BB, nie wiem co to jest BB.
0: Ale Breaking Bad chyba.
1: A to nie wiem.
0: A nie widziałeś Breaking Bad?
1: Widziałem, ale nie kojarzę nic z tych historii, o których wam dzisiaj opowiadam, żeby to działało w ten sposób. No, raczej nie zasięg, tylko jakoś ukierunkować pole magnetyczne. No, nie do końca potrafimy ukierunkować pole magnetyczne. Musielibyśmy, nie wiem, na przykład dupnąć w niego takim wiatrem słonecznym, ale niestety wymaga to stworzenia fuzji jądrowej, a jedynym miejscem, gdzie jest to obecnie możliwe, to jest nasze kochane Słońce, nasze kochane źródło Free Energy.
0: W sumie, jakby zrobić taki odpowiedni skatepark wyłożony metalową podłogą, to może by się dało zrobić deskolotkę jak z Back to the Future za pomocą takich jakichś magnesów silnych, nie? Która by się unosiła nad powierzchnią podłogi.
1: Ty wiesz, że to nie byłoby takie głupie, bo co prawda to musiałyby być jakieś elektromagnesy, tak? Ale założyć jakąś taką bateryjkę, jak masz do, nie wiem, Segwaya na przykład, no to spokojnie mogłoby się to udać.
0: No, to mogłoby być przyjemne bardzo latanie sobie na takiej deskolotce. No bo kółeczka...
1: Szukamy inwestora.
0: A propos, bo wcześniej było o aferach kryminalnych, to ja się teraz przyłączę trochę na tryb tutaj jak z programu 997, może jak podkładzik troszeczkę tutaj podgłośnie. Do sklepu w Zielonce wchodzi 38-letni Konrad R. Mężczyzna spaceruje po sklepie, jego wzrok zatrzymuje się na fasolce po brytońsku z kiełbasą. Bez namysłu chwyta dwa słoiki i omijając kasę stara się opuścić sklep bez płacenia za towar. W tym momencie interweniuje ochroniarz sklepu, który stara się zatrzymać Konrada R. Wywiązuje się bójka. Ochroniarz zostaje dotkliwie pobity, a napastnik ucieka ze sklepu przez zaplecze, zabierając ze sobą skradzione dwa słoiki fasolki po bretońsku. Przybyłej na miejsce zdarzenia policji dzięki monitoringowi udaje się zidentyfikować, a następnie aresztować złodzieja, któremu obecnie grozi do 10 lat więzienia.
1: Jakich 10 lat więzienia? Z jakiego paragrafu?
0: No to tak.
1: Przecież za kradzież masz do 5 chyba, czy do 3.
0: No ale tu doszło jeszcze pobicie ochroniarza, oddalenie się z miejsca. Nie wiem, no to tak wyczytałem, że do 10 lat mu grozi. Do 10 na pewno dostanie mniej. Ale to zabawna trochę sytuacja w sumie, bo potem jak on wyląduje faktycznie w tym więzieniu, to będzie, wiesz, za co garujesz... Za fasolkę. Tak,
1: trochę... A ty, ale wiesz, ale to może być naprawdę dobre, bo może się okazać, że fasolka to był taki, wiesz, przywódca mafii poznańskiej, który zginął w niewyjaśnionych okolicznościach. I sobie wyobraź, wchodzisz taki wypłosz, nie? Podchodzi do ciebie taki dwumetrowy pod prysznicem, kładzie ci rękę na ramieniu. Za co garujesz? Za fasolkę. Jak ktoś ci załatwić jakiś telefon, panienkę czy coś, to wiesz, daj mi znać. Tylko, wiesz, no... Idę o zakład, że był jakiś mafiozo, który miał ksywkę fasolka.
0: Właśnie, może będzie miał taką ksywę, albo słoik, albo ten breton na przykład.
1: A tam breton.
0: Albo bo w slangu więziennym się tam mówi, że ten siedzi za głowę, ten za majty, a ten za słoiki. Nie? No, tak.
1: A jak to siedzi za głowę, za majty? Bo nie znam tematu aż tak dobrze.
0: Pan wybaczy, się nie tłumaczy. Z frajernią nie będę gadał o takich sprawach.
1: Się przypomina, jak ostatnio jak ostatnio, to co ostatnio, z miesiąc temu właśnie wracałem jakąś taką ciemną, ciemną nocą taksówką i coś tam taksówkarz zaczął nawijać, że była jakaś impreza tego samego dnia u mnie w mieście, no i tam wiózł jakiegoś tam kolesia, jakieś tam dwie dziewczyny i tam się wywiązała dyskusja, że on to jest taki cwaniak, bo siedział 3 miesiące w więzieniu, no i koleś zaczął go dopytywać, bo jak powiedział, jego ojciec też siedział w więzieniu i się okazało, że koleś tylko siedział w areszcie i tutaj jest taki kozak i zaczęli się kłócić, w końcu kazał mu wypieprzać z samochodu. Ja tak patrzę na ręce tego kolesia, nie? Tatuaże więzienne na przedramionach, nie? Kurwa, ja pierdolę, z kim ja jadę?
0: Ciekawa gra wyszła lub wychodzi za niedługo, symulator Menela. Wkleję wam trailera, możecie sobie włączyć tutaj na czacie, bez dźwięku oczywiście, ale gra zapowiada się bardzo ciekawie, bo gramy takim właśnie obszczymurem, który i mamy takie questy, że coś tam ze śmietnika powyciągać, nachlać się, żebrać, możemy sobie na kartonie coś szybko napisać, wystawić i z kubeczkiem tam czekać i żebrać. Fajne jest to, że ten Menel nasz cały czas coś tam mamrocze pod nosem, tak idziemy i cały czas słychać. I taki FPS po prostu, gdzie wcielamy się w Menela. Fajna gierka może być, zabawna. Możemy się też napić jakiegoś tam jabłcoka czy coś i chuchem swoim unieszkodliwić oponenta, innego żula napotkanego. Możemy rzucić na przykład pokruszonym chlebkiem w gliniarza, który nas ściga i gołębie go wtedy obsiadują, a my sobie spierdalamy mamrocząc pod nosem. Fajna gierka.
1: To mi przypomina z 10 lat temu, pamiętam, może troszkę mniej, był taki boom na gry przeglądarkowe tam, The Crims, O-Game, które z tego co wiem trzyma się całkiem dobrze, bo jeszcze z pół roku temu troszkę tam sobie pograłem, wyklikałem, rozwaliłem pół galaktyki i mi się znudziło. Nazywał się właśnie Menel Game. I tam to była taka typowa gra przeglądarkowa, że mogłeś sobie napadać na kogoś, mogłeś zbierać, wiesz, puszki, butelki, tak, wiesz, w takim starym przeglądarkowym stylu, napadać na innych maneli, napadać na staruszkę, właśnie karmić gołębie, jakieś, oczywiście mikropłatności, nie, że tutaj wyślesz SMS-a i dostaniesz na przykład 100 tysięcy puszek. No, z tego co widzę, ta gra, bo tutaj tak sobie patrzę, ta gra już nie istnieje, ale wrzucę wam obrazek, kopiuj adres obrazu, żebyście sobie mogli zobaczyć symulator krawca. No, krawiec gra w symulator krawca już 44 lata, więc no, tak łatwo nie jest.
0: No już mnie nudzi i męczy trochę ta gra, bo ciągle ten główny quest, jak przeżyć od pierwszego do pierwszego, to jest trochę, to już tak nie bawi jak kiedyś może.
1: A myślałeś o tym, żeby podrzeć kartę postaci i zagrać kimś innym?
0: Nie jest to głupi pomysł.
1: Masz toster i wannę?
0: Nie mam wanny i tostera też nie posiadam. A co?
1: Oj. Albo miałbym dla ciebie taką metodę, bo to jest taki hack w tej grze, że właśnie można sobie zresetować całą sytuację. Swoją drogą, według tego co wiem, nie można, ale nie próbujcie tego w domu. Natomiast z tego co wiem, urządzenia, które mamy, które są do kupienia normalnie w sklepach dla zwykłych cywili, to mają odpowiednie zabezpieczenia, że nawet jak sobie suszarkę wrzucisz do wanny, czy sobie toster wrzucisz do wanny, to wtedy nie ma ryzyka, że wtedy prąd cię porazi, bo to zostanie odcięte. Zresztą od czegoś też są bezpieczniki. Jakiś czas temu była dość głośna historia młodej dziewczynki z Rosji, nie wiem, tam ona miała chyba 14 czy 16 lat i używała telefonu w wannie. No i właśnie, że tam ją śmiertelnie poraziło. A okazało się, że w wyniku takiego troszkę głębszego śledztwa, no bo samo zanurzenie telefonu, ten zasilacz nie działa, tak? Zresztą to są za małe prądy, żeby nas coś tam popieściło. Wyglądało to tak, że tak, korzystała z telefonu w wannie, telefonu podpiętego do ładowarki i telefon jej wpadł do wanny. I wtedy co? Umoczonymi i całymi w mydle łapami sięgnęła do kontaktu, żeby, wiesz, żeby go wyciągnąć. Natomiast my mamy, wiesz, bo jeżeli sobie weźmiesz naszą taką wtyczkę zwykłą, to tam masz te bolce, tak? I one nie są całe takie równe, wszystko z metalu, tylko ten mały fragment jest z plastiku zazwyczaj. Chodzi o to, że jeżeli odrobinkę wyciągniesz taką wtyczkę, to tam może ci coś kapnąć, może coś po tobie przejść, ale to nie powinno dojść aż tak daleko. Natomiast w niektórych standardach, na przykład w kanadyjskim czy w amerykańskim, no to masz bolce po samą konstrukcję tejże wtyczki. Jest ryzyko, że jeżeli chcesz coś szybko wyciągnąć, to jeszcze tak, wiesz, masz wszystkie łapy, palec tam wsadzisz, żeby podważyć i co? I bzd.
0: No właśnie. A ostatnio się nawet zastanawiałem, czy jakby wpadł mi do wanny telefon, ale nie podłączony do gniazdka, tylko byłaby tam po prostu naładowana, powiedzmy, na maksa bateria, to czy moc takiej baterii potrafiłaby mnie jakoś zabić, czy porazić?
1: Nawet byś nie poczuł.
0: Tak?
1: Nie, nawet byś nie poczuł. To jest 3,7 V. Pamiętasz, jak się lizało te bateryjki takie płaskie, no. 4,5 V? Nie, no to tak troszkę piździło po języku, nie?
0: Lizałeś?
1: No, więc... No oczywiście, że lizałem, sprawdzałem, bo używałem do swoich pierwszych układów elektronicznych. I jeżeli mi coś nie działało, no to najpierw się lizało i... Nawet... Nie, 9-voltowe to już bardziej klepało. A jeżeli, wiesz, 4,5 V robi ci takie niezbyt przyjemne, takie gorzkie uczucie troszkę na języku, no to jeszcze sobie wyobraź, że to musi przejść przez jakąś odległość, tak? Więc no, co prawda ten obwód się zewrze, ale elektrony wykorzystają najkrótszą możliwą drogę przebiegu, czyli tam tuż obok siebie, bo te piny w baterii są bardzo blisko siebie, więc absolutnie nic ci nie grozi.
0: A jakbym na przykład wsadził widelec do kontaktu, a jednocześnie trzymałbym kolegę za rękę, no powiedzmy, że koleżankę, żeby nie było tak gejowsko, to czy ją by popieściło, a mnie nie? Tak jak się...
1: Koleżanka umrze, ty przeżyjesz. Zależy od twojego obuwia, bo jeżeli miałbyś jakieś izolatorskie obuwie, jakieś tam gumowe kroksy, no to wtedy faktycznie wszystko by przeszło do koleżanki, no i u koleżanki i koleżanka, powiedzmy, by się uziemiła, nie? A więc tutaj faktycznie, no podejrzewam, że serce by ci przyspieszyło, krew do oczu by napłynęła. Sam miałem kiedyś taką sytuację, gdzie mieliśmy taką starą pralkę w domu moich rodziców, pralkę Polar, na którą się wychodziłem z wanny i się oparłem o tę pralkę i prąd przepłynął przeze mnie, bo się okazało, że ta pralka była popsuta i tam na rogu była troszkę wytarta i był goły metal. Ten prąd przeszedł przeze mnie do wody, no i się uziemił do elementów metalowych przewodzących w wannie. No to nie było to miłe. Ciężko było się z tego wyrwać przede wszystkim, bo mięśnie się skurczyły, bo tak jest sterowany nasz układ ruchowy, tak, że my tam przesyłamy impulsy, mózg przesyła impulsy elektryczne, że ty tutaj bicepsie musisz się ścisnąć. No i wszystkie mięśnie ściśnięte, no ale byłem, wiesz, jedną nogą w wannie, drugą nogą na gumowej posadce i się po prostu pośliznąłem i przewróciłem na plecy. I dzięki temu prawdopodobnie mi się udało to jakoś tam przeżyć. Bo jeżeli ten prąd by mnie popieścił troszkę dłużej, no to faktycznie mógłby wyrządzić jakieś trwałe szkody. Pewnie i tak wyrządził, dlatego dzisiaj gadam w nocnym radiu, a nie w RMF FM. Ale to się jakoś w ten sposób... Skurcz łydki. Skurcz przez uło otwarte, błagam cię, Janie Pawle. Ty, Janie Pawle.
0: No właśnie, to tak, kurczę, faktycznie. Stąd ten ból, bo nam się tak kurczą, ale to jeśli to jest taki ból, jak ból łydki wspomniany, tylko że na całym ciele, to ja dziękuję za takie wczasy. Co prawda, kiedyś mnie kopnął prąd, bo podłączyłem mikrofon jako dzieciak do gniazdka, tak chciałem zobaczyć, co się stanie, jak miałem taki jakiś mikrofonik do gniazdka go podłączyłem, jak pierdyknęło w ogóle, dobrze, że żyję, bo to, wiesz, jakoś mnie odrzuciło po prostu, chyba, no, to dobrze, że tak się to skończyło. A nadawałbyś ze mną, gdybym był niepełnosprawny na przykład i tak, wiesz, tylko to nie wstydziłbyś się?
1: Czemu miałbym się wstydzić? Toczyłbym z ciebie bekę, jak ze wszystkiego.
0: Takie współprowadzący.
1: No właśnie, no, czyli dzisiaj rozmawiamy o teorii względności. Krawiec, powiedz mi, jaka jest twoja opinia na temat zastosowania równań Maxwella wobec szczególnej teorii względności, ale to już z poprawkami naniesionymi przez Bohra.
0: No właśnie myślałem o tym ostatnio. Te poprawki naniesione przez Bohra na, właśnie do, tam na Maxwella przy tej teorii względności, myślę, że to nie jest takie złe, wiesz? I że tak po prostu dobrze to zrobi tej teorii względności. No, bardziej właśnie Maxwell niż Bohr, ci powiem. Chociaż wiesz... Też myślę, że tutaj można różnie patrzeć na tą sprawę.
1: Kurde, ale stary, fantastycznie grasz upośledzonego. Naprawdę imponujące.
0: Mam to tak od małego. Chcieli mnie przenieść nawet do specjalnej klasy kiedyś takiej. Dla specjalnie uzdolnionej młodzieży. Dla specjalnie nieuzdolnionej. Dla takich niepełnosprytnych, bo się nie chciałem uczyć tak bardzo aż. No ale jakoś tam się skończyło na tym, że nie przenieśli.
1: No a widzisz, tak to przynajmniej nauczyłbyś się wiązać buty. Nie wiem, czy wiesz, ale dzisiaj to nie będzie długi news, ale myślę, że to będzie potężny atak nostalgii. 20 lat temu, równo, 1 października wyszedł Fallout 2.
0: O, wspaniała gra. Przypomnijmy, że niedawno wyszła samodzielnie działająca gra, nie trzeba mieć oryginalnego Fallouta,

0: pierwszy, no ale on wymagał też oryginalnego Fallouta. No, to czyli dla fanów tego, no dla tych, co właśnie tak myślą, że kiedyś to było, to na pewno warto sięgnąć. Dla wszystkich Januszy, dla wszystkich właśnie nosaczy, to sobie możecie sięgnąć. Mi się akurat bardzo spodobał Fallout w 3D w wykonaniu Bethesdy. I jakoś lepszą miałem i imersję, i wrażenia. Znaczy, no miał swoje plusy i swoją przewagę pod pewnymi względami stary Fallout. Były bardziej przemyślane questy, ciekawsze troszkę, ale no jednak to wrażenie uczestniczenia i bycia już obiema nogami i obiema ręcami w tym świecie postnuklearnym, no to było fajne.
1: No mi nie do końca, ale to też już kiedyś mówiłem, że po tym jak już Fallouta przeszedłem na kilka różnych sposobów, zacząłem kombinować, no i między innymi miałem takie podejście jak przejście Fallouta dwójki charyzmatyczną i inteligentną postacią, żeby nie oddać ani jednego strzału, żeby zawsze znaleźć sobie jakiegoś kogoś, kto będzie za ciebie robił czarną robotę, nie? To jest, to jest możliwe, tak? To jest, no to nie były czasy, gdzie istniał YouTube i można było sobie, jest trudno, bardzo długo się przechodzi, ale jest to możliwe, żeby Fallouta dwójkę przejść bez oddania żadnego strzału.
0: Nawet tego końcowego bossa, tego maszkarona można jakoś zagadać, to znaczy przegadać dzięki dużej inteligencji i charyzmie sprawić, że on się załamie tam i przestanie wierzyć w swój plan, coś takiego było.
1: Więc... To znaczy ja to zrobiłem używając, bo tam w tym miejscu na samym wejściu do tej lokalizacji byli tacy strażnicy w power armorach i z jakimiś tam browningami w rękach. I można ich było przekonać, żeby za ciebie zrobili czarną robotę.
0: O, w ten sposób. Popatrz, ile tu różnych opcji przewidzieli twórcy, nie? To fajne. Ja próbowałem New Vegas, przejść taką postacią a la Jesus i też nie oddać ani jednego strzału i tylko przemawiać coś, no ale słabo to jakoś wyszło, bo to ciągle jakieś spotkania losowe i co to za taki Jezus, który podwija kiece i spierdala co chwilę przed kimś, nie? I się kryje.
1: Oj tam. To nie jest takie złe.
0: Kto pierwszy z was jest, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy odda strzał i nie żyjesz. No. A Danielowi Magicalowi YouTube zablokował kolejne jego kanały. Kanał PZPZ już odszedł w niepamięć. Urzędnicza TV też zbanowana. Zbanowane zostało konto na matkę, na konkumenta. I sytuacja teraz zrobiła się zabawna, bo powstał kolejny kanał i przypomniała mi się historia z Korą Jackowską i feralną paczką z kanabisem, bo nowy kanał jest na psa, na Sonię, która no, zdaniem niektórych jest najinteligentniejszą postacią tam na urzędniczej i najbardziej empatyczną, taką fajną, sympatyczną. No ja to się zgodzę tutaj, bo Sonia w przeciwieństwie do pani Małgorzaty wie, że się sra poza domem na przykład, a nie pod siebie.
1: No niby tak. Powiedz mi, Sonia, tak?
0: Sonia, tak. Dzisiaj był stream, tam widziałem, ale jakoś już nie mogę tego oglądać od tej gochy po prostu.
1: Jakiś czas temu trafiłem na... Ja to mam straszny problem z YouTube'em, ponieważ YouTube'a zasadniczo nie lubię. Kanał się nazywa Kapitan Disillusion, gdzie w formie... Koleś w ogóle jest specjalistą od efektów specjalnych i on ma... Robi na przykład jakieś takie debanki filmików o jakichś tam nagrań UFO, jakiś wiesz, sytuacji, że piorun kogoś uderzył, czy uderzył komuś w samochód i bardzo pouczające. I między innymi właśnie podczas jednego z wideo debankujących powiedział bardzo mądrą rzecz, którą chciałbym tobie, Krawiec, zadedykować.
0: Że a nie za mądra oglądasz... dla mnie będzie ta rzecz?
1: Nie. Myślę, że zrozumiesz. Jeżeli zrozumiałeś, to zaszczekaj dwa razy. Jeżeli oglądasz na YouTubie jakiś gówniany content, to znaczy, że w tym samym czasie nie robisz czegoś bardziej pożytecznego. Na przykład się nie uczysz czegoś nowego, a można się też nauczyć przez oglądanie zabawnych kanałów, tylko zrobionych troszkę bardziej z głową. Kapitan Disillusion polecam. Ma też piękne motto, które powtarza co odcinek i powiem, że bardzo chciałem to ukraść, ale nie będę kradł, bo bardzo szanuję jego pracę. Kochaj swoim sercem. Do wszystkiego innego używaj mózgu.
0: O, bardzo fajne. Ja chyba

0: Ja się dam przekonać i zacznę używać.
1: Rychło kurwa w czas.
0: To nie jest takie głupie, ci powiem.
1: Ja tu jeszcze wrzucę i bardzo, bardzo polecam. Jest to, no jest to kanał bardzo na bogato. Tutaj muszę zdecydowanie powiedzieć, że, nie, że to nie jest poziom, który mamy u nas w Polsce, no ale na Patreonie pewnie ma swoje odpowiednie, prawda, dochody.
0: No to, a co byś powiedział na małą przerwę muzyczną?
1: Oczywiście.
0: Na złapanie oddechu?
1: No i oczywiście.
0: No to w takim razie lecimy. Taco Hemingway kontra Czesław Niemen. Sen o Warszawie.
2: Warszawa. Położona na 52 stopniu szerokości geograficznej północnej i 21 stopniu długości geograficznej wschodniej. Zapis kartograficzny. Od wieków niezmienny, nic jednak nie mówi o dziejach miasta i jego mieszkańców.
3: Prezenty rozdałam na każdym kroku. Dosłownie. W urzędach były koniaki. Kobietom rozdałam kwiaty.
4: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
3: W urzędach były koniaki.
4: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
3: Kobietom rozdałam kwiaty.
4: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory. Dzieciaki krążą po mieście, by skupić swoje ubiory. To miasto pachnie jak mięso smażone w piekle. 40-letni przechodnie wciąż węszą i patrzą wściekle. To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory. Dzieciaki tankują wódę, by upić swoje ubiory. Panie władzo, ja tu tylko tańczę. Pani władzo, to są tylko tańce. Moje płuca znów tygoczą i wirują walcem. Mleko miód w tej krainie, która zwykle płynie dymem i smalcem. Panie władzo. O, panie władzo.

Miasto betonu i pogubionych telefonów. Idę ścieżką usłaną szklanym szronem iPhone'ów. Znowu jej nie ma, więc kroczę do domu. Kroczę tu sam, więc wygadam się tobie, bo w sumie nie wiem komu. Palę mentole fajki, zieleń paczki tej podkreśla moje zielone Nike. Wszystkie plotki zwykłem wkładać między pieprzone bajki, ale teraz wiem już czemu on ci daje te lajki. Słuchaczu, poznaj Piotra, mnie i moją ex. Piotrek to dla wielu kobiet jest łakomy kąsek i mnie cała sytuacja wpędza w ostry kompleks. Jestem prawie pewien, że ten łotr uprawiał z nią i stąd tekst. Śledzę ich tak od 3, może 4 tygodni, no i szkicuję konspekt. Co za pech, Piotrek ma też całe stado gąsek. Idź do Piotra i zapytaj. Monogamy.

0: dosłownie. W urzędach były koniaki. Kobietom rozdawał kwiaty.
1: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
0: W urzędach były koniaki.
1: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
0: Kobietom rozdawał kwiaty.
1: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory. Dzieciaki krążą po mieście, by zgubić swoje ubiory. To miasto pachnie jak mięso smażone w piekle. 40-letni przechodnie wciąż węszą i patrzą wściekle. To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory. Dzieciaki tankują wódę, by upić swoje ubiory. Pani władza, ja tu tylko tańczę. Pani władza, to są tylko tańce. Pani władza. O, pani władza.

0: Czy Warszawa faktycznie pachnie jak szlugi i kalafiory? Może powie nam Jacek Blacha, który jeszcze nie dzwonił do tej pory. Może zadzwoni, a może nie, bo jest chory. Albo swędzą go wory. Nie ze mną te numery, jestem krawiec C44.
1: Witam. O rany, rany, biorę pieniądze od mamy.
0: No, to ciekawe, czy tam faktycznie Warszawa pachnie jak szlugi i kalafiory. Byłem tam na razie raz do tej pory i okazało się, że tam same potwory, bo jeden koleś, gdzie spotkałem w barze go, bo chociaż nie byłem
1: chory. Złapał cię za wory.
0: Nie, ale kapował na swoich ziomeczków swojemu szefowi i to mnie tak zdziwiło trochę. To była pierwsza sytuacja, z którą się spotkałem.
1: Dzisiaj mi się pojawiła na Facebooku reklama Business Software Alliance, czyli organizacji, która zajmuje się zwalczaniem piractwa w firmach, że możesz donieść na swojego pracodawcę, anonimowo dla pracodawcy, że korzysta się z nielegalnego oprogramowania i dostać nagrodę pieniężną od BSA.
0: O proszę, stare dobre tradycje z czasów słusznie minionych, bardzo dobrze, ja to pochwalam, porządek musi być. Uprzejmie donoszę, że mój tutaj współpracownik z firmy korzysta z nielegalnego oprogramowania.
1: A w ogóle tutaj muszę się podzielić pewną historią Plant Obsolescence. Jest na Macu, jest taki algorytm szyfrowania maili, który się nazywa PGP. No i on jest takim, można powiedzieć, standardem. Są różne wtyczki do Thunderbirda i do innych różnych dziwnych rzeczy. No i między innymi jest tak zwany GPG Suite, który możesz sobie zainstalować na Maca, który jest darmowy, który jest oparty na wolnym oprogramowaniu. Natomiast oni kilka miesięcy temu wypuścili wersję jakąś tam, nie wiem, 1.9.8 czy coś takiego, jakąś tam drobną modyfikację, w której wprowadzili bardzo istotną rzecz, że bodajże 22 września ta wersja przestanie działać. I 23 września wyszła wersja GPG Suite 2, która kosztuje, proszę ja ciebie, $19 za stanowisko, ale możesz sobie pokorzystać miesiąc z tej wersji i jeżeli miałeś poprzednią wersję, no to wtedy ona przestała działać, a te wszystkie buildy, które mieli wcześniej, już nie działają. Natomiast, ponieważ opierają się na technologii wolnego oprogramowania, można sobie wziąć ich źródła, zmienić odrobinkę tę funkcję, która sprawdza, czy masz licencję wykupioną, skompilować sobie na swoim Macu i działać. Jest to chyba najpiękniejszy przykład Plant Obsolescence, który w życiu widziałem. Życzę programiście jak najlepiej, natomiast no, ponieważ się oparł na wolnym oprogramowaniu, musiał udostępnić wszystkie źródła i prawdopodobnie zdaje sobie sprawę z tego, że ludzie spokojnie mogą sobie to zrobić jakoś tam po swojemu. Nie wiem, czy nie zrobię jakiegoś forka i nie założę jakiegoś Patreona, żeby ludzie korzystali za co łaska, a nie za naprawdę niebotyczne. No kurde, $19 to nie w kij dmuchał, tak? A to jest narzędzie, bez którego no, moja praca nie wygląda.
0: Jak ogólnie wygląda sytuacja wolnego oprogramowania na Macach? Czy to jest tak prężna gałąź rynku software'owego jak na PC?
1: Jest bardzo prężna, ponieważ jądro Maca to jest Darwin, to jest system POSIXowy, to jest system Unixowy, tak, który leży bardzo blisko Linuxa i wszystkie rzeczy, które chodzą na Linuxie, spokojnie możesz zainstalować na Macu, nawet nic nie modyfikując w zasadzie, może jakieś tam kwestie, jeżeli to ma interfejs graficzny, no to może, tak, może trzeba się tutaj spocić, natomiast z bardzo wielu rzeczy z otwartego oprogramowania korzystam i działa się przyjemnie.
0: No to miło. W ogóle dużo od tego Linuxa się wzięło, bo i Android, i ten, teraz mówisz ten iOS, tak?
1: To znaczy mówię o macOSie, który zawsze był oparty o Unixa, czyli nie Linuxa, czyli tak jak, czyli nie można powiedzieć, że macOS pochodzi od Linuxa, tak samo jak człowiek nie pochodzi od małpy, tylko małpa i człowiek oraz macOS i Linux mają wspólnego przodka.
0: Dokładnie, a ludzie tak często to mylą, nie?
1: Ty też pewnie.
0: Ja właśnie nigdy nie mówiłem, że człowiek pochodzi od małpy i zawsze nawet to prostowałem.
1: A co było pierwsze, jajko czy kura?
0: Fuck you.
1: jajko, ponieważ z jajka się wykluwały dinozaury na przykład i inne jaszczurki, a kura się pojawiła dość stosunkowo niedawno, więc jajka były dużo, dużo wcześniej. Ale ponieważ w Nocnym Maku znamy się na wszystkim i wchodzimy wszystkim w buty, dzisiaj chciałbym wam zaprezentować krótki kurs o tym, jak zostać jasnowidzem, a w zasadzie jak nim nie zostać. Jest na Twitterze konto, które się nazywa Prorok Maciek i to jest ten słynny wróż w różu, czyli wróżbita Maciej, który, no właśnie, jeżeli jesteście jasnowidzami, to lepiej właśnie być takim Jackowskim, który się tutaj po dupie podrapie, po głowie podrapie, zapali papierosy i mówi, tak tutaj... Zima będzie stosunkowo ciężka, ale tak nie do końca, bo w drugiej części zimy się zrobi troszkę cieplej, a potem będą przebiśniegi. I to są jakieś takie ogólniki, które wiesz, które nikomu nie zaszkodzą i które będą miały bardzo duży współczynnik sprawdzalności. Natomiast wróżbita Maciej 30 września napisał, że odnośnie meczu Polska-Brazylia, napisał, przykro mi to pisać, ale Polska przegra ten finał. Proszę się na mnie nie gniewać, piszę tylko jak będzie. 3-0, jesteśmy mistrzami świata.
0: Jaja, panie jaja. No ostatnio właśnie nagrałem, o jasnowidzach były czasy ostateczne. No ciekawa profesja, ale mówisz wróżbita Maciej, to największy wróg pana Popko, pana Jana Popko. Ile on ma w skali Bowisów?
1: Nie wiem, myślę, że ze 44 miliony. Ale to jest ten, ale to nie jest ten Popko, to nie jest Popek Monster, tylko taki Popko Monster. Nie, ty, a sobie jest... wyobraź, jakby był, bo teraz będzie kolejna gala KSW w ten weekend, gdzie właśnie Popek Monster będzie sobie walczył. Wyobraź sobie, jakby właśnie taki Popko, wróżbita Maciej, Jan Taratajcio wyszli, wiesz, na arenę, ale oni by się, wiesz, nie bili tak naprawdę, tylko na przykład jakiś tam James Randi podnosi kartę, nie? I co tutaj jest? No i się, wiesz, Popko tak mówi, to jest papier. O, brawo, brawo, piękny knockout i pierwsza runda dla pana Popko. Podnosi drugą kartę, co to jest? No, pewnie dziewiątka kier. No nie, wróżbita Maciej, to jest Ascaro, to w ogóle się na tym nie znasz. Wróżbita Maciej odpada przez knockout i został zmasakrowany. Już tutaj się pojawiły służby medyczne, które za chwilkę zabiorą go helikopterem do szpitala dla żurów. I wstrzykną mu witaminę C do odbytniczo w ilości 2 kg na sekundę.
0: Na konferencji by mogły też być jakieś takie zagrywki w tym stylu, jak są zwykle na konferencjach przed walkami, że nie muszę być wróżbitą, żeby przewidzieć, że przegrasz. Tak? A mam tu dla ciebie karty tarota, wyciągam, sprawdzamy. 9 pucharów. Już przegrałeś. I tak by się, wiesz, tak by sobie dogadywali. Był taki odcinek South Parka, dosyć zabawny, bo się nagle okazało, że Cartman ma jakieś moce nadprzyrodzone, czy tam prąd go popieścił, czy coś, i on faktycznie miał jakąś taką moc, że widział w ogóle jakieś niestworzone rzeczy i zaczęli się wokół niego zbierać takie różne wróże, Janusze i czaramarnicy, którzy byli przedstawieni jako takie towarzystwo takich zdzieciniałych trochę typków, którzy sami tam machają rękami, dużo krzyczą, coś, jakieś wojny między sobą mają, także jeden do drugiego tam piu, piu, porażam cię mocą orgonu, a ja ci poplątuję czakramy. Piu, piu.
1: Ty, ale to by było dobre, bo też przed takimi walkami jest coś takiego jak oficjalne ważenie, nie? No i sobie wyobraź, że wchodzi taki Popko, no i koleś zamiast ten tutaj jakiś taki oficjel, lekarz, który odczytuje ten wynik, mówi, no to ile pan waży? No 68 kg. No nie, niestety, przykro mi, nie zgadza się, odpada pan z zawodu. I co? I w końcu w dniu zawodów się okazuje, że nikt nie przeszedł ważenia.
0: Proszę państwa, Układ Planet sugeruje, że wygra pan Popko, jednakże wróżka Isis twierdzi, że wygra pan ten, wróż Mariusz.
1: Wróż Mariusz, wróż wróżu. No, wróżka Isis, stop islamizacji wróżbictwa.
0: No, także, no, albo mógłby uwięzić duszę jeden drugiego w jakimś kamyczku, na przykład na koniec takie fatality, że wysysa z niego duszę i do kamyczka.
1: Oj, ostatnio swojej drużynie od Warhammera opisałem historię pewnego artefaktu, którego im wymyśliłem, ale nie, to w sumie może nie będę zanudzał słuchaczy, bo musiałbym za dużo lore Warhammera wprowadzać.
0: No ale widzisz, to tutaj nie wszyscy mają jakieś super moce, niektórzy by się musieli technologią wspomagać, technologią cache, albo pan Taratajcio by na przykład przyszedł, powiedział, ja tu skonstruowałem takie buty, które mają w sobie układ plazmowy, i nimi zamierzam kopnąć przeciwnika.
1: Ja tutaj tak patrzę, ale mi się powoli już newsy kończą.
0: To ja polecę może z newsikiem takim, że no, słyszeliśmy jakiś czas temu wielkie zwycięstwo, medyczna marihuana zalegalizowana w Polsce, koniec horroru tutaj, koszmaru, no bo wiecie, rozumiecie, nie? Jakoś tam potrzeba nagrał, to sprawdzam, gdzie trochę odczarowuje niby tą medyczną marihuanę, ale ja z tego, co słyszę, to przydałaby się ona na pewno jako specyfik, który łagodzi różne dolegliwości związane tam ze stwardnieniem.
1: Który łagodzi obyczaje.
0: A to swoją drogą. Ale okazuje się, że to jak to u nas często bywa, martwe prawo. No i tak nadal nikt nie dostał zezwolenia na sprowadzanie, na hodowanie. Nadal nikt nie może tego posiadać. Nadal nikt nie może sobie wyhodować nawet jednego krzaczka na własny użytek. Nadal wszystko jest jak było. Więc to takie państwo teoretyczne, rzekłbym. Pełną gębą nawet.
1: To znaczy, wiesz, bo mamy prawo, które, bo wiesz, tutaj wchodzi coś takiego jak kolizja pewnych przepisów, tak, że powiedzmy, jak mamy jakiś projekt ustawy, który by powiedzmy wszedł, ale on, dajmy na to, nie jest zgodny z konstytucją, a konstytucja stoi nad tym prawem, no i niestety tutaj to się nie będzie za bardzo dobrze działało, bo mamy legalną medyczną marihuanę, ale w dalszym ciągu mamy ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, która mówi, że posiadanie jest nielegalne, no i pytanie, mamy dwie ustawy, które są równoważne prawnie i w tej ustawie o zwalczaniu narkomanii powinien być jakiś taki paragraf, że marihuana wypisana tam na receptę powinna być w pełni legalna. Natomiast w tym momencie tutaj też zależy, co to będzie, bo jeżeli to będzie olej CBD, no to spoko, tak, bo on nie ma tego psychoaktywnego składnika, ale jeżeli to będzie jakiś taki topik, tak, no to wtedy niestety nie będzie on legalny. Jeżeli bagiety ci wiadą, no to nawet jeżeli pokażesz recepty, no to nie wiadomo za bardzo, jak to wiesz, zinterpretować. No i takie niestety buble prawne zwyczajnie przechodzą, bo ktoś w biurze poselskim projektując ustawę stwierdził, że ma fajny pomysł, no i pomysł jest oczywiście fajny, natomiast wdrożenie koliduje z innymi prawami.
0: No, ta konstytucja to jakoś tak u nas jest używana, kiedy czasem się w ogóle jej nie bierze pod uwagę i prawo jest ważniejsze niż konstytucja, a czasem konstytucja ważniejsza, jak komu wygodnie. Tak mi się wydaje, że u nas jest.
1: Znaczy konstytucja jest w ogóle ważniejsza niż ustawy, tak? To jest toczka, tak?
0: Teoretycznie, ale w praktyce... Okazuje się, że no, ale często właśnie ludzie mają pretensje, że konstytucja nie jest brana pod uwagę, a brane jest pod uwagę sprzeczne z nią prawo.
1: No przede wszystkim to, że w ogóle takie prawo sprzeczne z konstytucją zostało dopuszczone do obiegu, świadczy o tym, że ludzie, którzy za tym głosowali, są idiotami. Są skrytyniałymi debilami, którzy nie powinni zasiadać w Sejmie. No bo nie może być, tak? No, jeżeli wiesz, jeżeli ustawa przejdzie przez Sejm, no to wtedy prezydent może podpisać, zawetować przez Sejm i Senat, to może podpisać, zawetować albo skierować do Trybunału Konstytucyjnego i jeżeli to jest sprzeczne z konstytucją, no to takim finalnym organem, który powinien stwierdzić, ej kurde, tutaj jest coś nie tak, niech się zajmą tym specjaliści i niech oni to ocenią. To znaczy po pierwsze, że debilami byli ludzie, którzy głosowali za tą ustawą i w konsekwencji skończonym idiotą był prezydent.
0: A jak się ma na przykład konstytucyjne prawo do rozdziału kościoła od państwa do konkordatu, nie? do religii w szkołach, do księży na wszelkich uroczystościach państwowych, do kapelanów, do treści katolickich, które wypełniają część ramówki telewizyjnej i tak dalej, i tak dalej. Jak to się
1: Concordat ma do rozdziału. Concordat jest swoją drogą całkiem fajnym projektem, który ułatwia nam pewne rzeczy proceduralne. Przykładowo, jeżeli bierzesz ślub, to przed podpisaniem Concordatu, to wtedy musiałeś mieć osobno ślub cywilny w urzędzie i osobno ślub kościelny. Po wprowadzeniu Concordatu okazuje się, że można te papiery urzędowe podpisać w kościele i nie musisz jeździć od miejsca do miejsca i tracić sobie mnóstwo czasu na to, żeby sobie pingnąć w jednym i w drugim miejscu. Rozdział kościoła od państwa, który też nie jest aż tak bardzo sensu stricte zdefiniowany w konstytucji, ale nie jesteśmy państwem wyznaniowym, tak? Przynajmniej według konstytucji, ale to, że biskup jest zaproszony na otwarcie sali gimnastycznej, czy święci jakieś tam wozy strażackie, czy komputery w pracowni szkolnej, to jest wybór włodarzy. Oni mają pewną, wiesz, wolność, tak? Mają, dyrektor szkoły ma prawo zadecydować, czy tego biskupa zaprosi, czy tego biskupa nie zaprosi. I to jest, wiesz, kwestia naszej kultury, tak? Która definiuje nam, czy takie rzeczy powinniśmy robić, czy nie powinniśmy. Mamy prawo tego nie robić. Nowy prezydent, który jest zaprzysiężany, ma prawo zrezygnować, bo jest taka formułka, że tam się przysięga i tak dalej przy zaprzysiężeniu. Tam na samym końcu jest: tak mi dopomóż Bóg. Prezydent ma pełne prawo nie powtórzyć tego i on będzie zaprzysiężony i to będzie okej. Więc my sami sobie robimy państwo katolickie, tak? I mimo, że mamy podstawy prawne, które mają nam ułatwić życie. Konkordat, polecam lekturę Konkordatu, bo to jest naprawdę bardzo fajny prawny dokument, który ułatwia życie ludziom wierzącym w tej właśnie naszej dominującej religii urzędowo. Ale on jeszcze nie znaczy, że ten domyślnie rozdział państwa i kościoła jest. My się staramy, żeby tego państwa, tego rozdziału nie było. My popełniamy ten błąd i my jesteśmy za to odpowiedzialni, a mówiąc my, mówię ci ludzie, na których zagłosowaliśmy w wyborach. I swoją drogą, bo tutaj się też pojawiło parę głosów, że za dużo mówimy o polityce i religii w nocnym Marku, to ja tym razem powiem bardzo krótko: Donald Trump to kretyn, a Boga nie ma.
0: A teraz stanie przed nami otworem Jacek Blacha i powie nam, czy Warszawa faktycznie pachnie szlugami i kalafiorem. Halo, halo? Chyba wywołałem blaszanego wilka z lasu. Jest przed nami Jacek Blacha. Witamy.
1: Czekaj, bo tutaj mam to urządzenie, które wiesz, ten super magnes, 1200 Tesli, jestem gotowy, odpalam jak coś.
2: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
2: Bardziej pachnie perfumami i zapachem takich przepalonych opon samochodowych czy czegoś takiego. To jest
1: sprzęgła.
2: Mniej więcej czegoś
1: spalonego
2: takiego.
1: Sprzęgła.
2: Tak, spalonego sprzęgła. Coś to no. Cyborg tutaj dobrze mówi. To jest taka bardzo specyficzna mieszanka, ale dzwonię troszeczkę, żeby cię potrzeba zaorać. Żeby cię zaorać, bo opowiadasz naprawdę niesamowite idiotyzmy. Znaczy, może nie tyle idiotyzmy, co hołubisz konstytucji. Wiesz, na czym polega problem polskiej konstytucji? Problem polskiej konstytucji polega na tym, że podczas tworzenia tej konstytucji my nie mieliśmy założycielskiego mitu dla tej konstytucji. W sensie, nie stało się jakieś takie wydarzenie, które by fundowało wizję przyszłego społeczeństwa. Z czymś takim mieliśmy do czynienia w Stanach, z czymś takim mieliśmy do czynienia we Francji, z czymś takim mieliśmy do czynienia w Niemczech zaraz po wojnie, kiedy kształtowała się, że tak powiem, wizja tego nowego społeczeństwa. W Polsce nigdy coś takiego nie nastało. I dlatego na przykład w tej konstytucji, którą tak hołubisz, mamy taki bardzo enigmatyczny zapis pod tytułem, że państwo polskie gwarantuje każdemu obywatelowi powszechny dostęp do służby zdrowia. I teraz mi wyjaśnij, co to tak naprawdę oznacza, tak? dla tych po tej lewej stronie będzie oznaczać coś zupełnie innego, dla tych po tej prawej stronie będzie oznaczać coś zupełnie innego. Dla libertarian będzie to oznaczać jeszcze coś kompletnie innego, tak? To będzie po prostu oznaczać to, że służbę zdrowia każdy sobie sam gwarantuje, a jej dostęp jest powszechny poprzez dostęp do dóbr, jakby które są gdzieś tam fundowane przez wolny rynek, tak? A nie redystrybuowane, tak, przez tą stronę. Już nie chcę tutaj mówić, że lewą, tak, ale powiedzmy, że bardziej nastawioną na dystrybucję. Także w tym momencie przykro mi, ale muszę się zgodzić z Krawcem. Konstytucja to jest bullshit i w tym kraju, kto chce się stosować do konstytucji, to się stosuje, a kto nie chce, to się nie stosuje. A w szczególności tutaj jakby tam zasadą są objęci parlamentarzyści i wszelkie możliwe ich przydupasy, tak? Bo oni gdzieś tam uczestniczą w tworzeniu tego burdelu. I to, o czym mówiłeś, ta taka zapadka, tak? Czyli że powstają dwa sprzeczne ze sobą przepisy, to ja myślę, że jakby dobrze poszukać nawet nie w ustawach, ale w przypisach do tych ustaw, to takich konfliktów znalazłbyś jakąś ogromną, ogromną ilość. To, co ja słyszałem w radiu, nie tylko w tym radiu, od momentu jak w ogóle jestem jakoś tam na tej takiej radiowej scenie w roli dzwoniącego, to słyszałem jedną fantastyczną rzecz na temat krajów anglosaskich, a w szczególności na temat Wielkiej Brytanii. Mianowicie kiedyś, i to było takim, powiedzmy, przełomem, jakim kiedyś się wydarzył w Stanach, Margaret Thatcher stwierdziła, i to, co ciekawe, jest kontynuowane do dnia dzisiejszego, że nadrzędne ustawy i w ogóle całe prawo w Wielkiej Brytanii ma być pisane tak, żeby było zrozumiałe dla przeciętnego Brytyjczyka. I to jest, że tak powiem, to ma swoją emanację dzisiaj. Bo otwarcie jakiejkolwiek firmy, poruszanie się w prawie w Wielkiej Brytanii, przynajmniej na tym takim poziomie prawa dla zwykłego obywatela, jest czymś zdecydowanie łatwiejszym niż poruszanie się w tym w Polsce, tak? I czymś zdecydowanie bardziej skierowanym w kierunku obywatela, chociażby to, jak późno u nas w kraju wprowadziliśmy coś takiego, jak to się nazywa, instytucja bankructwa personalnego, czy jakoś tak? Upadłość konsumencka.
1: Upadłość konsumencka.
2: Tak.
0: Bardzo fajna rzecz.
1: Tutaj Jacku ad vocem kompletnie się z tobą nie zgodzę, ponieważ taki przełomowy moment mieliśmy i to się nazywa upadek żelaznej kurtyny. W 1992 roku została uchwalona tak zwana mała konstytucja, która regulowała bajzel, która definiowała kwestie związane z samorządem, z trójpodziałem władzy, które w poprzedniej władzy zwyczajnie nie istniały, no bo ciężko, żeby istniały, jeżeli byliśmy wasalem Związku Radzieckiego, tak? I dopiero w 1997 roku zostało to, wiesz, jakoś tak ułagodnione i co istotne, to przeszło również przez referendum, więc to nie było takie, że oj, tutaj kurde sobie Kwaśniewski przejął władzę i sobie tutaj wszystko robi swojemu, nie? I w ogóle on by to normalnie 2 litry tej konstytucji napisał najchętniej. Natomiast był właśnie ten upadek żelaznej kurtyny, który zmusił nas do tego, żeby tę konstytucję zmodyfikować. Wiesz, konstytucja to nie jest coś, co sobie możesz zmieniać co 15 lat, tak? To jest ustawa zasadnicza. Choćby widzę konstytucja Stanów Zjednoczonych, która jest prosta, która jest sensowna i która się całkiem ładnie broni. My, jako ta wschodnia strona żelaznej kurtyny, jeszcze nie dorośliśmy do tego, żeby mieć nasz system partyjny na tyle dojrzały, zmiękczały, jaki mamy przykładowo właśnie w Wielkiej Brytanii. I dla nas ważniejsze, dla nas w sensie dla naszego rządu, ważniejsze jest takie, wiesz, przekrzykiwanie się, przerzucanie się pewnymi pierdołami, żeby przeforsować jakąś swoją ideę, zamiast żeby to było dobre dla obywateli, żeby ta działalność gospodarcza, która w takiej Wielkiej Brytanii czy Irlandii jest naprawdę zajebiście prosta, tak? Żeby to było przyjemne, wygodne dla obywateli. My do tego zwyczajnie jeszcze czasowo nie dorośliśmy i podejrzewam, że jeszcze za naszego życia, i to za naszego życia tak w przeciągu 10 lat, spodziewam się zmiany zarówno ustawy zasadniczej, jak i jakiejś rewolucji w prawie, że to prawo wreszcie będzie dla obywatela, a nie obywatel dla prawa.
2: No mówiąc szczerze, to ja też się spodziewam takowej zmiany i wiem nawet, czym ta zmiana będzie wywołana. Będzie wywołana potężnym impulsem inflacyjnym i tak naprawdę gdzieś tam takim wyjściem z takiej tezy, którą dawno temu usłyszałem w środowisku wolnościowym, że ludzie zachowują się racjonalnie dopiero wtedy, kiedy nie mają innego wyjścia. I myślę, że tutaj Polska będzie najlepszym tego przykładem, że my dopiero zaczniemy zachowywać się racjonalnie, jak już rzeczywiście nie będzie innego wyjścia.
1: Miałbym dla ciebie jeszcze tylko jedno pytanie, bo ten przykład, który podałeś, czyli równy dostęp do służby zdrowia. Jakbyś zaklasyfikował takie moje podejście, które ja tak to interpretuję, że żul, który leży nieprzytomny na ulicy, to do niego pojedzie karetka. Jeżeli ktoś nie szczepi swoich dzieci i dziecko zachoruje na odrę, to dziecko będzie leczone. Jeżeli ktoś pali papierosy i dostanie raka płuc, to on będzie leczony na tych samych zasadach jak moja choroba serca, tak? Więc na tym tak interpretuję, intuicyjnie co prawda, bo nie jestem prawnikiem ani konstytucjonalistą, na tym polega właśnie ten dostęp do służby, powszechny dostęp do służby zdrowia. Jak byś to zaklasyfikował? Czy jestem lewakiem?
2: Nie, bo to zależy jakby z jakiej pozycji się w tym momencie wypowiadasz. Bo jeżeli się wypowiadasz z takiej swojej, że tak powiem, personalnej wrażliwości, no to tutaj możemy sobie podać rękę. Tylko problem polega na tym, że personalna wrażliwość nie ma kompletnie nic do rzeczy z makroskalą. W makroskali pewne rzeczy się muszą spinać, bo inaczej, no i tutaj niestety muszę się posłużyć, prawda, Januszem Królem, tak? Jak to powiedział Janusz Korwin-Mikke, państwa nie dlatego upadają, że są złe, okrutne i niesprawiedliwe, ale dlatego, że bankrutują. No i taki będzie tego finał. Zawsze jest finał takich marzeń w taki właśnie sposób, tak?
1: No tak, Argentyna, Grecja.
2: Kiedy przekłada się, no to ostatnio na Discordzie podawałem taki przykład, gdzie krótko po tym, jak eksplodowała Grecja, to troszeczkę się tematem zainteresowałem i tam były całe wioski, wiesz, które hodowały ślepotę. Tylko ta ślepota była klasyfikowana pod inwalidztwo i oni za to dostawali benefity. I to nie takie benefity w postaci 500+. Tylko takie benefity, z których spokojnie mogli sobie żyć. Mogli sobie żyć całkiem komfortowo, nie wiem, jak taki junior developer w Polsce, tak? Jeszcze podejrzewam, będzie mógł żyć całkiem komfortowo za swoje wynagrodzenie. Tylko problem polegał na tym, że te hordy tych ślepych ludzi, tam tak naprawdę nikt, jak się potem okazało, nikt nie miał nawet wady wzroku. I oni wszyscy brali przez dekadę, rozumiesz? Przez dekadę, i to nie była jedna taka wioska, przez dekadę brali benefity. Oni po prostu żyli z jakiejś chmurki. No i chyba faktem jest, o czym ty doskonale wiesz, że Grecja notorycznie fałszowała statystyki budżetowe i wszelkie inne. To niektórzy twierdzą, że Rostowski przy swoich manipulacjach wzorował się na modelach greckich, tak? Że wcześniej zrobił jakąś wycieczkę do Grecji. No ale miało nie być za dużo tematów politycznych. To w zasadzie wszystko, co chciałem powiedzieć. I jeszcze chciałem powiedzieć, że
0: Że kochasz nocne
2: dzisiaj... radio. Nie, że dzisiaj, Big Pharma stała się moim wielkim sprzymierzeńcem i wielkim przyjacielem, a to z tego względu, że dzisiejszy telefon na waszą do waszego radia, dzisiejszy telefon na antenę sponsorował Ketonal. Dziękuję bardzo.
0: No proszę.
1: Tylko nie przesadzaj, bo to jest, bo to fakty. To jest piękne działanie Big Pharmy. I tutaj się w 100% zgodzę, że Big Pharma istnieje, ponieważ ketonal jest lekiem naprawdę zajebiście niebezpiecznym, zajebiście szkodliwym, a mimo to jest teraz dostępny bez recepty. Mimo tego, że rekomendacje PZH, rekomendacje Najwyższej Izby Lekarskiej mówiły, że nie, tego nie powinno się dawać ludziom do jedzenia jak cukierki, no ale pewne naciski sprawiły, że jest to dostępne. Tak samo homeopatia, no dobra, przynajmniej ketonal działa w odróżnieniu od homeopatii, no ale to jest piękny przykład lobbingu firm farmaceutycznych, także fajnie, ale nie nadużywaj. Nie można się od tego za bardzo uzależnić, ale można sobie bardzo na wątróbkę zaszkodzić i jedz dużo kefiru.
0: No albo leki osłonowe. Ja kiedyś, ketonal jest na opiatach, nie?
1: Nie, to jest niesteroidowy lek przeciwzapalny, to jest taki troszkę inny paracetamol, natomiast paracetamol te 50 lat temu był wydawany tylko na receptę i był taki projekt, tylko nie pamiętam po której stronie żelaznej kurtyny, że jeżeli byś komuś, jakiemuś takiego, takiemu wiesz, notablowi, politykowi, dodawał troszkę paracetamolu do codziennej diety, bo to nie jest za bardzo wykrywalne, nie ma smaku, aromatu, to wtedy jesteś go w stanie zabić w ciągu 2-3 lat.
0: Gdańska policja prowadziła śledztwo dłuższy czas w sprawie grupy przestępczej sprowadzającej z zagranicy znaczne ilości narkotyków i złapali teraz delikwentów na terenie Danii. Wyobraź sobie, że w chipsach, w kartonach po chipsach było ukryte 0,5 tony haszyszu. To nieźle, nie?
1: Ale to tak się śmiejemy, że ktoś na przykład znalazł prawo jazdy w chipsach, nie?
0: Ale to trochę głupie było, ponieważ na tych granicach mają często wagi po prostu, które sprawdzają, ile taki samochód, coś przewożący waży. No to przychodzi taki sierżant Mścisław Pięść z komendy rejonowej, nie, no celnik po prostu przychodzi i patrzy sobie, no tu chipsy, a tu samochód waży o 0,5 tony coś za dużo, nie?
1: To nie tak działa, bo jeżeli sobie organizujesz transport międzynarodowy, to musisz mieć pozwolenie i jeżeli to jest jakiś taki, nie wiem, na przykład specjalistyczny transport, to musisz mieć pozwolenie na każdy kraj i przykładowo wyrobienie sobie takiego pozwolenia w Niemczech jest strasznie czasochłonne i to jest weryfikowane, tak, od góry do dołu i musisz czekać 3-4 tygodnie, aż ci się pojawi możliwość, no taki glejt, tak, tylko wiele firm transportowych i to takich działających kompletnie legalnie wybiera drogę, że oni pojadą na ślepo bez tego pozwolenia w nadziei, że nikt ich nie zatrzyma po drodze, bo to, że są wagi, no to okej, no ale dajmy na to, że sobie w liście przewozowym zapiszesz, że przewozisz 24 tony chipsów, no to zapiszesz sobie w liście przewozowym, że masz 25 ton chipsów i masz tutaj 0,5 tony haszyszu i 0,5 tony marihuany na przykład. I jeżeli nikt na tę pakę nie wejdzie, bo nie mamy aż tak bardzo zaawansowanych urządzeń, które na przykład ci prześwietlą ten kontener, jak jest przykładowo na granicy Stanów Zjednoczonych i Meksyku, no to wtedy ci się po prostu uda. To musi jakiś Janusz otworzyć ten transport, wejść tam, poświecić latarką i zauważyć, otworzyć może jakąś paczkę chipsów, nie? I wtedy faktycznie to zjarzy. Także ten przemyt na terenie Europy jest stosunkowo bardzo łatwy.
0: 0,5 tony plasteliny to by nam starczyło na całe życie. A jakbym sobie na przykład został posłem i bym miał immunitet i sobie nawet napisał, że wiozę narkotyki, chuja mi zrobicie? I to co by było?
1: Wiesz co, to musiałbym dokładniej zbadać, ale to bardziej to znaczy tak, przesyłki dyplomatyczne, czyli jeżeli masz niebieską tablicę rejestracyjną, one nie podlegają jakiemukolwiek screeningowi. I nie mogą podlegać, że dyplomata, jeżeli ma niebieskie blachy, no to wtedy sobie może się kompletnie przestrzelić. Immunitet działa troszkę inaczej. Immunitet działa tak, że jeżeli że nie możesz zostać, kurde, nie, czekaj, bo muszę to sprawdzić, bo nie chcę za bardzo okłamać.
0: No na pewno nie możesz dostać mandatu za jazdę i po pijaku, nie mogą cię zatrzymać, jak sobie jedziesz, wesolutki. No i no nie wiem, chyba nic ci nie mogą w sumie zrobić, jak masz immunitet. Ale no masz problem potem taki, że partia cię wyrzuci, chyba że jesteś z PiS. To powiedzą, że to jest wściekły atak pewnych środowisk lewackich i proszę zostawić tego pana Krawca w spokoju.
1: Poseł oraz senator nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za działania wchodzące bezpośrednio w zakres sprawowania ich funkcji parlamentarnych. To jest immunitet materialny, czyli jeżeli masz, nie wiem, masz jakiś powód, żeby sobie się przejechać gdzieś tam, no to wtedy faktycznie jesteś taki immunizowany. Immunitet osobisty to jest ograniczenie odpowiedzialności prawnej, w szczególności odpowiedzialności karnej danej osoby ze względu na wpełnioną funkcję. Natomiast jeżeli jesteś posłem, i to był chyba taki przykład w sytuacji Andrzeja Lepera, któremu cofnięto immunitet, który był tam, powiedzmy, miał jakiś proces, tak, został posłem, no i wtedy jest mu kryta dupa, tak? No ale jeżeli się okaże, że to, o co jest oskarżony, nie wynikało z jego spełnionej funkcji, no to wtedy możesz wtedy mieć cofnięty ten immunitet, no i możesz ponieść odpowiedzialność karną. Bo...
0: No.
1: No, także wiesz, jeżeli jest to Andrzej Dupa, który sobie się spieszy na otwarcie parasola w dupie, i musi tutaj szybko coś bardzo podpisać i on jedzie 180 na autostradzie, no to wtedy faktycznie ten mandat zostanie anulowany, bo to wynika z pełnienia jego funkcji. Ale jeżeli by na przykład jechał sobie do kochanki, no to w tym momencie ten immunitet może zostać cofnięty.
0: Jarosław pisze, bzdura, PiS akurat wyrzuca, PO nie wyrzuca. No w sumie trochę racja, faktycznie często się zdarza, że z PiSu kogoś wykopują. Ale z drugiej strony jakoś tak idą często też i w zaparte, broniąc swoich, więc to tak ciężko powiedzieć tutaj, kto lepszy, kto gorszy, czy PO, czy PiS. Myślę, że oni są wszyscy siebie warci. Jeśli słuchacie Nocnego Radia, to chyba czujecie to, że nie jesteśmy tutaj po stronie ani jednych, ani drugich. I tak ogólnie raczej tutaj pogardzamy tymi posłami, tak generalnie. To znaczy, no powinienem tu mówić za siebie, tak, bo... Ale nie ma jakichś wielkich sympatii chyba tutaj. Ty masz jakąś swoją sympatię?
1: Oczywiście, partia Razem.
0: Razem. No dobra. No to my wam teraz razem powiemy do widzenia chyba już, bo będziemy się żegnali.
1: No, już jest tak troszkę późno.
0: A ja robotę jeszcze mam. Było pytanie, czemu audycje nie wrzucone. Biorę to na siebie, ale z drugiej strony mam też immunitet. Nic nie zrobicie. Ale potrzeba się zadeklarował, że pomoże tutaj. Pomożecie, towarzyszu?
1: Pierdol się.
0: Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. No, tak więc się zjawią te audycje zaległe niebawem. Tam trzeba z jednej jeszcze coś wyciąć, z drugiej coś i takie różne tam. No dobra. Nie przypominam.
1: Wycinki latają po internecie.
0: No, nie przypominam wam już, że jest taki dział Wspieraj, że tam można coś rzucić, bo i tak wszyscy to mają w dupie. Też to
1: no,
0: jest.
1: Wiesz, wtedy nam się bardziej chce, a tak aby było.
0: To nawet nie chodzi o to, że nam się chce, ja po prostu teraz chyba będzie mnie trochę mniej chwilowo, bo muszę bardzo mocno pracować. Wiecie, takie przyziemne sprawy tam takie, jak tam jedzenie, tam jakieś tam za prąd zapłacić. Takie...
1: No tak, no nagramy MP3, nagramy ją do, wrzucimy ją na pendrive'a i wrzucimy ją do garnka. I zrobimy sobie zupę z audycji, która jest wrzucona do garnka. No, z tego się chyba słabe zupy robią. Także zapraszam do działu Nocne Wsparcie.
0: Coś zabełkotał, coś na koniec zabełkotał. Nie wiem, o co mu chodzi, ale to fajnie, bo to tak no, śmiesznie nawet wyszło. No, dobra. No, to co? To żegnamy się w takim razie lewą nogą. Ja się
1: trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć. I pamiętajcie, ja się już oficjalnie przenoszę na niedzielny wieczór, także w piątki wieczorem mnie nie usłyszycie. Bardziej przerwy techniczne i bez litości będą dostępne w niedzielę o 21:00. Trzymajcie się. Cześć.
0: Cześć. No, to ja też wam mówię cześć. No i do usłyszenia się z wami w piątek. Ja się z wami spotkam w piątek w czasach ostatecznych o godzinie 12:00 w nocy. No i to chyba tyle. Do usłyszenia.

Dobry wieczór. Mam nadzieję, że tym razem się wystartowało wszystko na dwóch kanałach, czyli na miksie i na mi, znaczy fuj, na naszym nocno-radiowym serwerze oraz Właśnie się znowu ten. Nie wyłączyłem tutaj. Dobra. Zakładam słuchawki, muszę się w ogóle przenieść chyba na godzinę późniejszą. To już jest to 1:15 przynajmniej. Bo jakoś tak ostatnimi czasy, tak zanim wrócę do domu.

coś zjem. Jeszcze tam zawsze w środę czegoś brakuje, to tam się przejdę do marketu i tam coś kupię, także. No. Także zawsze ten czas zejdzie i się zrobi po 21. Zresztą ostatnio zauważyłem, że posiadanie wolnego czasu to jest przywilej tylko tych najbogatszych. No tak jest. W każdym bądź razie dzisiaj tak trochę przewrotnie. Kapitalizm jest dobry. No właśnie, na tym chciałbym się skupić, ale to może trochę później. Właściwie to tak, wiecie, tak jest z ekskomunizmem, nie? W założeniach jest dobry. Nie wiem, trzeba go trochę zmodyfikować. Zresztą w kapitalizmie to podobnie jak w komunizmie, czynnik ludzki jest tym czynnikiem, który zawodzi. Także weekend spędziłem sobie całkiem sympatycznie. Nie wiem, jak wy tam weekend spędzaliście. W każdym razie ja spędziłem bardzo sympatycznie. Byłem sobie nad rzeką, która się nazywa Mozela. Kiedyś sobie chcę wygooglować na Adrenii Palatynacie. Czyli można powiedzieć, że zrobiłem sobie wycieczkę, jakby to powiedzieć, za granicę. Bo przypominam, że Niemcy są krajem federalnym i Niemcy są krajem federalnym i dzielą się na właśnie landy, które mają mniej więcej takie same uprawnienia jak Stany w Stanach, także mamy takie mini Stany. Znaczy ja mieszkam, wy macie za swoją zachodnią granicą. No, byłem sobie, bo miałem z moją małżonką rocznicę ślubu, drugą już i no i się wybraliśmy z dzieckiem nad Mozele. Właściwie cała wyprawa miała polegać na przesuwaniu się od Marku, zaraz do tego dojdziemy. W każdym razie cała wyprawa miała polegać na przesuwaniu się pomiędzy jedną winnicą a drugą winnicą. No ale jak właśnie dziecko, to wiadomo, trzeba troszeczkę zrewidować swoje założenia i przesuwaliśmy się. No trochę mniej tych winnic odwiedziliśmy, jak mieliśmy odwiedzić, przywiozłem jakieś 20 butelek, udało mi się zebrać z różnych. Także dzisiaj tutaj sobie na antenie pozwolę trochę sobie smakować. Bardzo dobry Riesling zakupiony właśnie nad rzeką Mozelą. W ogóle polecam na wyprawę, bo to jest niedaleko jeszcze od granic Polski, no może niedaleko, drugi koniec Niemiec. W każdym razie samolotem lecieć nie trzeba. Można spokojnie sobie samochodem dojechać, a w czasach korona wirusa to wiadomo. W Niemczech sobie jakoś tam z tym radzimy. Nie jest najgorzej, także zapraszam do Niemiec, do Nadrenii Palatynatu, właśnie nad rzekę Mozele, gdzie można sobie przejechać 200-250 km taką szosą, która wije się właśnie w dolinie, która łagodnie opada ku tej rzece Mozeli, częściowo łagodnie, trochę bardziej na północy są bardziej ostre zbocza. W każdym razie na zboczach tej rzeki rozpościerają się winnice, gdzie uprawia się rieslingi, uprawia się Spätburgundery, chociaż Spätburgundery, czyli Pinot Noir, trochę bardziej na północ, z tego jest znana rzeka Ar i winnice nad nią rozpostarte. No to bardzo niedaleko, też polecam. Co jeszcze ciekawe? No i Elbinga oczywiście się uprawia. Ale to tak, to Elbing jest bardziej charakterystyczny dla bardziej zachodniej części Mozeli, gdzie ona stanowi granicę pomiędzy Luksemburgiem a Niemcami. Tam też piękna dolina, też przejechałem, też parę butelek zakupiłem właśnie w Luksemburgu. Luksemburskie wino jest w ogóle takie mało znane na świecie, z rozmiary samego kraju, a w ogóle w Luksemburgu uprawia się tą winorość tylko na jednym zboczu Mozeli, właśnie po stronie luksemburskiej i tylko wzdłuż Mozeli, także no, apelacja jest niewielka, aczkolwiek wino jest całkiem dobre. Też tam właśnie królują Elbingi, Pinot Gris, co tam jeszcze, Axeroua się uprawia, no i Rieslingi, oczywiście Rieslingi, które niewspółmiernie tutaj królują.
Och, ktoś się odezwał, że socjalizm jest niemoralny. Kapitalizm tak samo jest niemoralny. Zaraz do tego dojdziemy. Dzisiaj też nie chciałbym tak zanudzać. Bardzo chciałbym porozmawiać właśnie o rozwiązaniach, bo to jest chyba to, co powinno. Dzisiaj, jak to zawsze, nieprzygotowany. No bo wróciłem w niedzielę dosyć późno, także poniedziałek to troszeczkę odchorowywałem tą całą trasę. No właśnie, z dzieckiem to musieliśmy zajrzeć do parku dinozaurów, ukrytego gdzieś tam sobie w górach zwanych Eiffel. No, także park dinozaurów no, nie był za fajny. Nie był jakiś tam imponujący. Wejście kosztowało 12,5. W ogóle to jest takie właśnie kapitalistyczne, bo dzieci to wiadomo, jak dzieci przychodzą, to przychodzą z rodzicami. Dzieci tam chyba do 4. roku życia nie płacą, a jak już płacą, to trochę mniej. Aczkolwiek ci najmniej zainteresowani ludzie, czyli właśnie rodzice do tego parku płacą najwięcej za wejście, jakieś 12,50 chyba płaciliśmy i no, to wyszło 25 euro za wejście. Dzieci pełno, tutaj tak wirusem się chyba też nikt za bardzo nie przejmuje. No, to zobaczymy, bo to dopiero byłem w niedzielę tam. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Może za tydzień, już jak będę z wami rozmawiał, to będę już taki troszeczkę chory. No właśnie, a to, na co cierpię, to jest brak czasu. W kapitalizmie posiadanie czasu jest rzeczą bardzo, jakby to powiedzieć, rzeczą bardzo cenną. Jest to przywilej, raczej przywilej ludzi bogatych, przywilej kapitalistów, właśnie posiadanie czasu na swoje zainteresowania, właśnie na takie podróże, czy nagrywanie radia, czy samo nawet zajmowanie się dzieckiem, bo ja tak, gdy oboje rodziców pracuje, no i potem się wraca po tej pracy, to dziecko odbiera z tego przedszkola i tak dalej, to nawet nie ma za bardzo czasu, żeby z tym dzieckiem posiedzieć. Ja też tego czasu nie mam za wiele. No, widzicie, nawet się poświęcam swój czas z dzieckiem, żeby tutaj zejść do tej piwnicy i z wami posiedzieć i coś tam ponadawać. Także jeśli doceniacie chwilę moją tutaj pracę i, jakby powiedzieć, poświęcenie mojego wolnego czasu, to zapraszam do dzwonienia. Zawsze chętnie wysłuchuję słuchaczy. No właśnie, to czasobieda, nie? Biedna czasu. To po angielsku to się jakoś tak ładnie nazywa, a po polsku to zawsze te tłumaczenia tak wychodzą. W każdym razie time poverty, nie? Czyli bieda czasu. No właśnie, to nie jest tak, bo tak zawsze, jak to się spotka tą taką najbardziej prześladowaną i wykluczoną grupę ludzi w Polsce, czyli tak zwanych przedsiębiorców, zawsze jest, ja jestem 24 godziny w pracy i ja nie mam na nic czasu i w ogóle no, całe życie tylko w firmie będę tylko poświęcam, żeby dawać ludziom pracę i ja nie mam czasu. No, niby tak, ale jak zawsze nie do końca. Bo jednak za tą czasobiedę to powiem, że to to byśmy mogli dojść tutaj do badań. Mam nawet jakieś, bo ja się przyznam, jednak się troszeczkę przygotowałem. Te 40 stron dzisiaj w pracy wydrukowałem. Ja ten taki nierób. No. Nierób wydrukowałem sobie. No, zawsze zaczynam tym cytatem, bo tak już mam, się zawieszam. Z tym. Jeszcze nie mam tego flowu, ale wiecie, to wszystko właśnie przez ten brak czasu. Ale może jak przyjdzie jesień, teściowie się zwiną i dziecko też będzie mniej wymagające, to mam nadzieję, że z tym czasem będzie lepiej. A ja sobie tak, to może ten mikrofonik tak ustawię, żeby tak może lepiej będzie teraz. Ustawiony jest tak średnio. No, bieda czasu, nie? Bo tak było, że no, od czasu.

na tym się skończyło. Na tym się skończyło, nadal pomimo jednak wzrostu wydajności, pomimo robotyzacji, automatyzacji i tak dalej, cały czas odwalamy te 40 dupogodzin na tydzień. No i te, powiedzmy, te 40 dupogodzin na tydzień w pracy, czy więcej, bo jak sobie zobaczymy w statystyki OECD, to Polak statystyczny pracuje jakieś 1963 godziny, co wychodzi 41 godzin czystej pracy tygodniowo. No to jest coś ponad... ponad etat, podczas gdy w innych krajach się pracuje mniej. Taki Holender spędza raczej bliżej 30, czy Niemiec raczej bliżej 30 godzin tygodniowo w pracy niż taki statystyczny Polak. No bynajmniej to 40-41 godzin w pracy tygodniowo jest to... jest to czas, który jeszcze możemy sobie doliczyć do jazdy. Tutaj wiadomo, nie każdy ma taki luksus, że mieszka zaraz obok pracy. No teraz dzięki tej epidemii koronawirusa troszeczkę się upowszechniła praca zdalna, bo wiecie, to tak zawsze to w Polsce, tutaj w Niemczech trochę mniej, ale tak zawsze ta praca zdalna była niemile widziana, bo to tak mówiło się, że jak ktoś pracuje zdalnie, to nie pracuje, tak? To siedzi z dupą i nic nie robi. Okazało się, że tak do końca nie jest, także to przymuszeni ci pracodawcy do wysłania swoich pracowników do pracy zdalnej, okazało się, że jest to możliwe. No jest to niebagatelne dobrodziejstwo dla wielu pracowników, gdyż no na przykład, nie wiem, przepchać przez taką Warszawę, jak tam mieszkałem, no to zabierało mi 3-4 godziny dziennie z życia. Te dojazdy, no teraz jestem, mam trochę lepiej, pracuję na jednej wiosce, żyję na drugiej wiosce, jednak jest to 25 km, a zabiera mi to jakieś pół godziny dojechania, czyli to już jest jednak dodatkowa godzina, no to przy tych 40 godzinach tygodniowo wyrabiane dupogodzin w pracy, to dochodzi jeszcze 5 godzin dodatkowych. No, niby nie dużo, ale wiecie, to jeszcze po pracy tak się też nie wychodzi równo 5, to jest tam 5:30, bo to jest jakieś tam pierdoły, wiecie, jakieś tam spotkanie, no nie przy kawie, czy tylko tam się wychodzi, to zawsze ktoś tam jakieś zaczepi i jakieś tam głupoty potrzebuje, to się tam zrobi ta godzina 17:30, do 18:00 człowiek dojedzie i właściwie już na nic czasu nie ma. Nie ma czasu wyjść, no tu jak wyjdę z dzieckiem na spacer i coś zjem, to właściwie już należy iść spać. I gdzie tu mieć czas na, nie wiem, ja na przykład lubię pisać. Chciałbym w końcu skończyć tą moją trzecią, już taką najbardziej dojrzałą, przygotowaną do wydania książkę, już kończyć pisać. No niestety nie ma kiedy właśnie. Chciałby się człowiek zająć ogródkiem, chciałby człowiek z dzieckiem się pobawić, właśnie poczytać książkę, czy chociażby sobie ponawalać w gry. Klam, co lubi, modele sklejam. No ale zwyczajnie na to nie ma czasu w życiu. Jak już jeszcze trzeba wyrabiać nadgodziny, żeby przeżyć, to już jest to najgorzej. No właśnie, bo jest w ogóle taki panuje mit jakiś dziwnie powszechniony w Polsce. W ogóle pozdrawiam wszystkie 15 słuchaczy bardzo serdecznie. Widzę, że no, troszeczkę się odbiłem od tej czwórki, która była jakieś 2-3 tygodnie temu, także no, może idę w dobrym kierunku. No ale wracając, no to zapraszam do dzwonienia, jakby ktoś chciał się właśnie wypowiedzieć w tym temacie, jak sobie radzi z tym niedoborem wolnego czasu, z tym niedoborem właściwie niewolnego czasu, tylko czasu niezwiązanego z otoczeniem pracy zarobkowej. Jakby ktoś miał, chciał to, chciał się połączyć i opowiedzieć, jak sobie z tym radzi, to bardzo zapraszam na antenę. Także jeśli chodzi o właśnie brak czasu, to najbardziej cierpią ludzie najubożsi na to, gdyż właśnie oni muszą najbardziej kombinować i po to, by związać właśnie koniec z końcem, muszą najwięcej pracować, wyrabiać nadgodziny i tak dalej i

czy nawet na biedniejsze kraje, bo właśnie ten niedobór czasu niezwiązanego z pracą zarobkową występuje właśnie w najbiedniejszych krajach. No właśnie, przez minione 4 dekady, kiedy ta neoliberalna epoka panuje, gdy ta narracja panuje, no raczej nieprzyjaźnie się patrzy na to, by skracać czas pracy. Jednak jest to udowodnione wieloma badaniami, że właśnie skracanie czasu pracy powoduje nie tylko zwiększenie produktywności, gdyż człowiek wielokrotnie nie jest w stanie się skupić na pracy przez bite 8 godzin. Jest to niemożliwe. I tak jak tutaj, także zacytuję tą słynną regułę Pareta, gdzie to reguła Pareta, to tam najbardziej chyba ci tam, czy tam, jak się nazywają, ci, co seksu nie uprawiają. Incele, o właśnie. To oni zawsze tam mówią, że 20% facetów zgarnia 80% mężczyzn. No ale to jest też właśnie na tej zasadzie, że 80% się efektów osiąga w ciągu 20% czasu pracy. No i jest, ja powiem po sobie, jest to bardzo logiczne. Nie da się skupić na pracy przez bite 8 godzin i być produktywnym. Chyba, że stoimy na taśmie, ale to też jest zmęczenie i tak dalej. Także właściwie ten 8-godzinny dzień pracy to jest takie zabieranie. No bo przy dzisiejszej wydajności i robotyzacji i utrzymaniu pensji to by wynikało, że właściwie powinniśmy pracować mniej i resztę czasu poświęcać na inne aktywności. I wam powiem tak, gdybyśmy byli w stanie przy obecnych zarobkach pracować mniej, mielibyśmy, wydawalibyśmy więcej, ta gospodarka nawet by mogła odnieść na tym korzyści, że byśmy pracowali mniej, bo byśmy mieli czas właśnie na realizację swoich zainteresowań, pasji. Wiele ludzi odnalazłoby się może właśnie w innych rzeczach, odnalazło w sobie ukryte talenty i umiejętności. Kto wie, kto wie. No jednak nie jest to nam dane, cierpimy na ten niedobór czasu. No i wiele teraz się lobuje na tym właśnie, żeby mniej. Był sobie taki multimiliarder, który się nazywał Carlo Slim. On bodajże był najbogatszym człowiekiem świata przez jakiś czas. On jest Meksykaninem i ma jakieś tam imperium telekomunikacyjne. On rzucił właśnie pomysł wprowadzenia 3-dniowego tygodnia pracy w zamian za przedłużenie lat pracy do roku 75 roku życia. Ma to jakiś sens, gdy przy 3-dniowym tygodniu pracy na pewno człowiek by był mniej wypalony i miał więcej sił właśnie tam w wieku 60, 65 czy 70 lat. Chociaż to też nie jest za sympatycznie. Inni lobują za jakimiś 4 godzinami dziennymi. W szwedzkim Göteborgu się testuje wśród urzędników 6-godzinną dniówkę. Wzrosła wydajność pracy. W Finlandii też się skracało. Ja to sobie w ogóle wypisałem te dane na tych właśnie jak to wygląda w tych w badaniach. Ale wam powiem, wydrukowałem sobie notatki i tak ściągałem je z tej drukarki. Ściągałem i co z tego wyszło, pomieszałem. Pomieszałem 42 strony. No i teraz jest tragedia, no będzie troszeczkę chaos na antenie. No że tak, to jest właśnie nasz problem tutaj w kapitalizmie, brak czasu. To jest straszna rzecz, bo no jest to jak najbardziej możliwe i ekonomicznie nic się nie stało, bo już zapowiadano, że w ogóle świat się zawali i ekonomia świata, gdy skrócimy ten czas pracy do 8 godzin, gdy będą soboty niepracujące, gdzie dzieci nie będą pracować. No i zawsze bardziej proludzkie rozwiązania wprowadza, to zawsze gdzieś ten świat ma się kończyć.
On się nigdy nie skończył jeszcze, związany z takimi pomysłami, także polecam, walczmy wszyscy o skrócenie ilości dupogodzin. Było to piękne, no. Jakbyśmy weekendy mieli 3-dniowe, czy wracali sobie do domu po 5-godzinnym dniu pracy. Na pewno nie pracowalibyśmy mniej wydajnie, wręcz odwrotnie, moglibyśmy się skupić o wiele więcej. Nie bylibyśmy tak wypaleni. Ja rozumiem, że drodzy przedsiębiorcy, że no, macie tą, no to taki ten etos w Polsce tego zapierdolu bezsensownego, że no, pracownik ma siedzieć te 8 godzin bez sensu, o, jakieś czynności wykonywać, byleby zapierdzielał i było widać jego pot, krew i łzy. No i drogi Marku, głosowałem na Witkowskiego zresztą. No i drodzy pracodawcy, no, ale przez to pracownicy są mniej kreatywni i ogólnie mniej zadowoleni, szybciej się wypalają w pracy. Wiadomo, że sami byśmy byli w stanie sobie ten czas bez tych pracy za... Nie no, oczywiście, drogi słuchaczu, że ten etos zapierdolu jest dla pracowników, oczywiście, że nie dla nich. Oni czas spędzają prowadząc jakieś tam poważne negocjacje i biznesy na polach golfowych, tudzież w drogich restauracjach, albo spędzają czas po prostu z dziećmi, czego nam, pracownikom, nie jest tam za bardzo dane, żeby właśnie sobie być samemu być w stanie zorganizować sobie ten czas wolny. No, jest to bardzo smutne, gdyż mamy, no, mamy jedno życie, chcielibyśmy być szczęśliwi, jakoś tam w tym życiu wiele przeżyć. No niestety, z jednej strony albo można zostać żebrakiem w tym momencie, czyli tam organizować różne internetowe zrzutki na jakieś tam podróże po świecie, czy podróżować też z plecakiem i żebrać w Azji Południowo-Wschodniej, lub urodzić się dobrze i wtedy rodzice to nam zasponsorują realizację naszych pasji i marzeń, i właśnie czy to podróży, czy jakieś nauki, czy spędzanie czasu z bliskimi. Dodzwonił się do nas nasz tradycyjny słuchacz z miasta Paprykarza, za rzeki Odry, tej samej co ja zresztą jestem. Pozdrawiam, witam, dobry wieczór. Nie, narzekam na brak czasu, na biedę czasową.

Albo inaczej, myśmy, jesteśmy w stanie wytwarzać tyle dóbr w o wiele krótszym czasie, że nadal moglibyśmy posiadać te wszystkie dobra i wytwarzać, ale w krótszym czasie. Nie trzeba siedzieć 8 godzin w robocie, żeby mieć taką samą wydajność, tak? Bo nie kłamujmy się, nie pracujesz 8 godzin.

O tym już mówiłem właśnie, że ograniczenie tygodnia pracy do 30 godzin wcale nie spowoduje spadku wydajności, lecz wręcz podniesie ją.

0: Przepraszam cię, Etam, czy możesz coś powiedzieć? Nie, no właśnie, podobno cię nie słychać na tym. A czemu cię nie słychać na tym? Żeby się zwrotnica przełożyła, także nie słychać cię na YouTubie, cię nie słychać, bo to jest związane z OBS-em. Właśnie sobie włączam cię jeszcze na gdzie jest ten syfon i wezmę.
1: Mieć taki, jak na OBS-ie masz takie dwa wskaźniczki, jeden jest głośniczek i ten głośniczek musi się. No teraz. Już jestem, tak. Już jestem. I ty też byłeś przez chwilę, także. Także może to dla niektórych słuchaczy być szokiem. Wiesz, najgorsze jest, mnie najbardziej jedna rzecz przeraża, że jak my mówimy nawet. I słuchają nas pokrzywdzeni przez ten system, że pokrzywdzeni w tym cudzysłowie, tak? Bo to jest po części wybór, a po części przymus, to i tak u ludzi się włącza taki bunt. Jak to? To nie 8 godzin pracy, co oni pierdolą, nie? To jest na takiej zasadzie. Ja to zauważyłem u pracowników firm, w których miałem przyjemność być na kontraktach, a nawet na etacie, na półetacie właściwie. I widziałem właśnie to takie zdziwienie nad postulaty typu 6 godzin pracy, czy wręcz 4 godziny pracy, aczkolwiek ja bym się trzymał 6 godzin, żebyśmy też tu nie przesadzali.
0: Bo nie jesteśmy
1: Czterozmianowa
0: w
1: praca.
0: jakiś sposób tam, wiesz, przez te lata takiej 4 dekady takiej neoliberalnego dyskursu jesteśmy wytresowani, nie? Już jesteśmy wytresowani.
1: No niestety, to się zaczyna od szkoły. To się zaczyna od szkoły, bo ten rytuał takiego pójścia rano, siedzenia do 17, do 15, czasami jeszcze jakieś zajęcia dodatkowe, wrócenie, lekcje, chwila telewizji i spać, a pierwsze to samo, jest w nas wtłaczane i właśnie po to jest tyle lekcji. No, drugi powód to jest to, co wam kiedyś opowiadałem, że nauczyciele, nauczyciele produkowano jak bakterii kompost i szkoła po prostu musi w tej chwili mieć tak dużo lekcji, bo jest za dużo nauczycieli. A nie można ich zwolnić. No i po prostu my jesteśmy już po 8 latach, szczególnie tych najbardziej, że tak powiem, drastycznie nas kształtujących, czyli między 7 a 15 rokiem życia, przyzwyczajeni do takiego
0: Witamy
1: systemu.
0: Grzegorza na antenie.
1: Cześć, cześć.
2: Cześć Błażej, cześć tam. Zgodzę się z tymi nauczycielami. Tak, jest ich za dużo. Za dużo jest polonistów, za dużo jest tak ogólnych nauczycieli, nauczycieli języka angielskiego, chociaż ci akurat no po prostu umią sobie porównać oferty z zagranicy i z Polski i choćby nawet tą zdalną pracę w dzisiejszych, tym bardziej czasach, znaleźć niż z dzieciakami się
1: Ale angielski.
2: użerać. Tak, a brakuje na pewno nauczycieli od matematyki i nauk ścisłych, tak, i przedmiotów technicznych.
1: Zgłosiłeś, kurde, tutaj.
2: Tak, ale zgadzam się, że można by było obciąć dużą część, rozdać na płytach, pendrive'ach, dać dostęp online do tych 70% lekcji można by było tak przerobić, a te 30 się fajnie bawić w grupach, które chcą robić coś, cokolwiek, ale może nie o tym, bo Błażeju, jest błąd w założeniu w ogóle tego sporu, moim zdaniem, bo jest takie prawo starorzymskie, chcącemu nie dzieje się krzywda. Więc kto ci
0: Tak,
2: broni
0: panie
2: pracować
0: Januszu.
2: 4 dni w tygodniu?
0: Tak, panie
2: Powiedz
0: Januszu.
2: mi.
0: Tak, panie Januszu, no to broni pewien konsensus, nie? Bo zaraz powinniśmy do tego dojść. Prawo pracy zresztą, które jest tak skonstruowane, że etat to jest godzin 8. I od tego właściwie się zaczyna, nie? Od tych płac minimalnych i tak dalej. I to jest już taki konsensus, że te 8 godzin to można. Bo kapitalizm działa, gdy jest regulowany. Wtedy on działa. Inaczej sam siebie zje, co tam pogryzie się za ogon. Dlaczego chciałem zresztą dzisiaj dojść, mówiąc, że kapitalizm jest dobry, ale kontrolowany. Chociaż ja jestem socjalistą, ale tak chciałem to wrzucić kamyczek do grudka kapitalistów. W każdym razie, no, nikt nie każe mi pracować 4 godzin. Znaczy, pracować 8 godzin. Ja sam muszę, żeby z głodu nie umrzeć, gdyż no, taki jest konsensus, że dostanę wypłatę za cały etat za godzin 8, tak? Tak,
2: Jak
0: zostało wycelowane.
2: nasz premier powiedział, że jest niewidzialną ręką rynku, ale wspartą widzialną ręką państwa. Coś takiego kiedyś chlapnął.
0: Nie, no bo jednym na przykład z takich najbardziej zresztą to wiecie, Marks w ogóle nie był jakimś specjalnie człowiekiem, który kapitalizmu bał się, nie lubił go czytać dalej. On widział, że to jest. On, zresztą jak przeczytam jego dzieła, jest tam wielokrotnie pochwała w tego, jak kapitalizm doprowadził do szybkiego rozwoju, industrializacji i tak dalej, i tak dalej. Lecz Marks był chyba tym pierwszym, który zauważał właśnie jego wewnętrzne sprzeczności. No jedną z rzeczy, tych wewnętrznych sprzeczności jest to, że praca jest traktowana jak każdy inny towar. A tak nie jest, bo każdy inny towar ma jedną różnicę między człowiekiem, którego kupujemy na tym wolnym rynku, jego pracy. Towar nie jest konsumentem, a pracownik jest konsumentem. I to jest taka sprzeczność w kapitalizmie, że ten kapitalista pracę wycenia wedle rynkowych zasad. Czyli stara się, by tam ci kapitaliści starają się tam kupić pracę za najtańsze pieniądze jak najwięcej, tylko to prowadzi znowu do tego, że nie ma klientów na dobra, które produkują, czego nie zauważają. I to już musi wkroczyć jakaś odgórna regulacja. No, przynajmniej tak to
1: No,
0: widzę.
1: no to kredyt wymyślono
0: No,
1: konsumencki właśnie.
0: potem dopiero wymyślono kredyt, gdy zauważono, że właśnie brakuje popytu, a niekoniecznie chciano jakoś tam tego pracownika wynagradzać. No.
1: Ale ja jestem przekonany, że sytuacja jest dzisiaj podobna, jeżeli chodzi o te takie dobra, powiedzmy, trwałe, typu, nie wiem, telewizor, komputer, jakiś tam dron, aparat, to co w MediaMarku, przysłowiowym MediaMarku, bo mam na myśli te wszystkie RTV, AGD akurat, że po prostu jest taki sam problem, kiedy w 90 roku, czy tam 89, u mnie na osiedlu powstał sklepik taki warzywny, w którym pan miał nagle banany i wszyscy tam u niego te banany kupowali. O, cena tych bananów była na tamte czasy jakaś kosmiczna, to było jakieś tam 10 milionów, bo to jeszcze w tych milionach było wszystko, nie? I ja pamiętam, jak kiedyś, no rano, jeszcze wtedy rano wstawałem o 11, szedłem koło tego warzywniaka i patrzę, on połowę, dosłownie połowę tych bananów, bo mu pogniły, wziął, wywalił na śmietnik. Ja mówię, chłopie, ja byłem wtedy jeszcze gówniarzem, mówię, chłopie, nie trzeba ci było ich sprzedać za pół ceny. Wszystkie by się rozeszły przecież. Ludzie by chętnie kupili te banany, bo wtedy to był szał na te banany, bo przecież bananów nie było za komunę w ogóle praktycznie. Nie, on by to wszystko sprzedał, a tak połowę wywalił. No i co? Na śmietnik. No. I tak samo jest dzisiaj w MediaMarku. Myślę, że gdyby w sklepach RTV, AGD te wszystkie rzeczy, które tam są, obniżyć cenę o 50%, to one by zeszły, ale one nigdy nie zejdą. Ja się nieraz przyglądam tamtych telewizorów, laptopów w jakichś promocjach, co są pudełko na pudełku. Tego jest tak dużo, że choćby ktoś się wściekł i miał po 3 sztuki w domu dla siebie na swoją potrzebę, bo wiadomo, no, to jest dzisiaj to każdy w domu osobno ma komputer, tak? Ale nawet gdyby na 3 sztuki miał swoje, to po prostu to i tak nie sprzedadzą tego. Nie ma
0: No, to
1: szans. Nie,
0: była taka słynna afera z taką firmą odzieżową, słynną z tych takich płaszczy trenczy, jak ona się tam nazywa, Burberry, angielską, która gdzieś tam paliła te ubrania, byleby tylko nie robić przecen. A gdy zapytano czemu, no bo jak będą sprzedawali taniej, to się będą nie ten, nie będą tak ekskluzywne, więc lepiej to spalić w piecu.
2: Słyszałem, też nie pamiętam nazwy, spalili ileś torebek z takiej bardzo drogiej skóry. I tak ta firma dostała, ta marka dostała po głowie, że akcje spadły tam po chyba 10 razy, potem ledwo coś odbiły i żeby się ratować, powiedzieli, że już nic używanego nie będą sprzedawali, będą eko, nie będzie tkanin mieszanych, które nie można recyklingować, jest znacznie trudniej, czyli musieli całą swoją filozofię przerobić po tym eksperymencie z spaleniem tych torebek, chociaż oni nie byli pierwsi, nie ostatni, może ostatni, bo teraz już się nikt nie odważy.
0: To taki z mojego własnego doświadczenia. Mam trochę sprzętu w domu właśnie z jednej z wystaw targów. Nówki nieśmigane, nie, zapakowane nówki, prototypy, tak dalej, tak dalej. To wszystko z Chin tutaj idzie kontenerami na różne targi i tak dalej. No i co się robi z tym po targach? Utylizacja. Gdyż no, zawieźć z powrotem to się ekonomicznie nie opłaca. Sprzedać nie można, no bo to nie jest oclone. Także wszystko, nówki, telewizory, pralki, roboty, nieroboty. Wszystko idzie kompletnie nowe, idzie na przemian. O tak.
1: O tak. To mi się przypomina, sprawdzie nie na przemian nówki, że nówki to były, tylko pamiętam, to chyba była Szwajcaria czy Stany Zjednoczone, gdzie złapali kontener z Chin, pewnie jakiś AliExpress, coś podobnego, podróbek zegarków Rolexa czy czegoś takiego, jakaś znana marka. Swiss, Rolex, nie mam pojęcia. I sobie wyobraźcie, że oni ten cały kontener wysypali na beton i przy wiwacie tłumów ludzi rozjechali to walcem. No przecież jak można do takiego marnotrawstwa dopuścić?
0: No także...
1: Ja bym normalnie po prostu wyrok wydał na tych, którzy kazali to zrobić. Przecież to były dobre zegarki. Co z tego, że podróbki? Trzeba było je rozdać ludziom po prostu.
0: Także jak widać, zawsze zarzutem do socjalizmu jest to, że marnotrawi zasoby. Jak widzimy, kapitalizm te zasoby też potrafi bardzo i naszą pracę, bo jednak te telewizory, zegarki, czy to torebki, czy whatever, to wszystko było, to są godziny pracy ludzi, którzy to wyprodukowali.
2: Z tymi telewizorami to akurat nie zgodzę, bo mówiłeś, że brakuje cła i tak dalej, że może ten model nie jest dopuszczony do sprzedaży, musi mieć wszystkie certyfikaty, ale to państwo nakłada cła i certyfikaty, nie same firmy z siebie. One by wolały, żeby mi się pewnie koszt przesyłki, przewozu tego zwrócił i żeby sprzedać ludziom z tego targu na koniec, jeszcze dorobić jeden ostatni dzień targu w taką wyprzedaż.
0: Nie mogę tego zrobić z powodu regulacji państwa. Nie, przyjeżdżają na targi, to one są już homologowane, tylko że nie są odsłony i tak dalej. One by mogły równie dobrze iść na przykład, nie wiem, do domów dziecka, nie? Mogliby dać, czemu nie? No ale to jest za dużo kłopotu, logistyki i tak dalej. Łatwiej jest, jak się zamówi firmę utylizacyjną, która przyjedzie i to utylizuje. Także się przyznam, dorobiłem się 75 cali, 8K, QLED całkowicie za damkę.
1: To ja wam opowiem uczciwa cena. Historię taką, że tak powiem, ze swojego podwórka, gdzie kiedyś miałem do czynienia z firmą, administracją jedną do Szczecinie, gdzie po prostu wiem, że mieli bardzo stare komputery Amiga i Unipolbrit. To były jeszcze polskie komputery z lat 80. Współpraca brytyjsko-portugalsko-polska, klony ZX Spectrum. Wiem, że mieli to bardzo długo. To było schowane w szafie, no ale że im to wadziło i Amigi 500. Tych komputerów tam było może z 8, może z 10. Ja wpadłem na taki pomysł, mówię, kurde, zadzwonię, może mi dadzą, bo tak w tych wszystkich firmach stare graty wyrzucają, jeszcze muszą za to zapłacić. To ja wezmę i za darmo i powiem, że sam to zutylizuję na swój koszt. Nie? I słuchajcie, trzeba pecha, że zadzwoniłem o 2 tygodnie za późno. Po tylu latach mi się to przypomniało, a pani mówi, że wie pan co, 2 tygodnie temu żeśmy zapłacili i nam to zutylizowali. Bym panu dała wszystko za darmo. Kobieta nawet sobie nie zdawała sprawę, że te 8 czy 10, już w tej chwili nie pamiętam, komputerów, to było jakieś prawie 10 tysięcy złotych na dzisiaj na rynku. Szczególnie Unipolbrity, które są rzadkością w tej chwili w ogóle. To już jest po prostu, jak to się mówi, biały kruk wśród retrokomputerów, żeby je zdobyć. Nie? Oni nawet nie wiedzieli, co zniszczyli po prostu.
0: Wszystko trafia jeszcze gdzieś tam na wysypiska w jakiejś Nigerii i to tam truje, nie? Żeby było śmieszniej. No także to marnotrawstwo jest potężne w kapitalizmie. W ogóle najbardziej rzeczą, która mnie przeraża, jest te sklepy takie, nie wiem, w Polsce są, nie, wszystko za 1 euro, czyli ile tam w Polsce, wszystko za 5 zł, tak? z pierdołami takimi w Chinach produkowanymi. Są, macie takie sklepy?
1: Mamy tak. Takie sklepy. Niestety wszystko za 5 zł nie jest, bo jak się okazuje po wejściu do środka, na przykład chciałem kiedyś skarbonkę kupić, taką puszkę przerobioną na skarbonkę, pomalowaną w jakiegoś tam, nie wiem, to jakiś banknot taki był, czy coś takiego. Tak, takie malowanie, że a la pieniążek, nie? I to nie kosztowało 5, tylko 15. A najbardziej się uśmiałem, kiedy zobaczyłem ogłoszenie na drzwiach tego sklepu. Zatrudnię panią do sklepu za 5 zł. Nie? Brzmiało, jakby chciał za piątkę pani miała pracować. Nie?
0: Ktoś to pisze, mamy, że rozmówcy mamy. Nie słychać, ale no, wedle potencjometrów to jak najbardziej słychać. Także
1: teraz sprawdzimy znowu.
0: Nie, no na YouTubie, ale potencjometry wskazują, że was słychać. Także,
1: no raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Zaraz zobaczymy, czekajcie. Jest. No, według mnie jest. Tutaj no, mi pokazuje, że jest.
0: To jakiś fałszywy alarm.
2: Fałszywy alarm. Wracając może do tematu głównego, o którym zacząłeś. Gdyby tak rzeczywiście zmniejszenie liczby godzin pracy zwiększało tą sławetną produktywność, że człowiek, zgadzam się z tym, że nie może się skupić na więcej niż tam 4-6 godzin. Jednak czemu te firmy się na to nie decydują? Przynajmniej może część w ramach eksperymentu, jednak wciąż bardzo mało firm. Chyba nie po to, żeby sobie na złość zrobić, tylko jednak może to jest taka mrzonka, że krócej będziemy pracować, więcej zrobimy. No może nie, może trzeba faktycznie w wielu firmach siedzieć i coś przyjdzie do roboty w ostatniej chwili, coś się zrobi, coś na drugi dzień podrobi i tyle. Nie ma tam z takiego złotego środka, może to jest nasze życzeniowe myślenie tylko, że będziemy sobie mniej pracować i będzie tak samo.
1: Nie, no nam się tak zdaje.
0: Grzegorzu, dochodzimy do to właśnie tej jednej sprzeczności kapitalizmu wewnętrznej, do której chciałem dzisiaj właśnie poruszyć, jak to można zrobić lepiej, znaczy jak to trzeba kontrolować, bo inaczej kapitalizm sam siebie, no bo te cykle koniunkturalne w ogóle z tego wynikają. To jest właśnie to, że praca jest traktowana jak każdy inny towar na rynku i firmy będą dążyć, żeby tą pracę dostać jak najtaniej, jak najwięcej, tak jak każdego innego towaru. Nie biorąc pod uwagę takiej ważnej rzeczy, że konsekwencją tej pracy wykonywanej przez pracownika jest to, że on będzie konsumował i on będzie kupował te dobra na rynku. Gdy będzie, no można to rozwiązać kredytem, co się doprowadziło do wielkich baniek kredytowych i innych kryzysów. No ale właśnie jest to, jeśli za to same pieniądze będziemy pracowali krócej, i będziemy mogli wydawać, tak? I będziemy zwiększymy konsumpcję, ale no, to się do końca nie spina, przynajmniej w dzisiejszym kapitalizmie, gdzie firmy są własnością rozproszonego kapitału, gdzie zyski krótkotrwałe są najważniejsze, nie? Że ten krótkookresowy zysk, no tu nie będzie nigdy takiego spojrzenia, że właśnie nasz pracownik, tak jak kiedyś zresztą człowiek, który był faszystą zadeklarowanym, czyli niejaki Henry Ford, zdążył zauważyć, że jego pracownicy to są jego konsumenci zarazem. I oni muszą zarabiać tyle, żeby mogli sobie pozwolić na jego towary. Tego myślenia nie ma, w szczególności dzisiaj, gdy właścicielami jest rozproszony akcjonariat i właściwie trzeba, menedżerowie muszą zaspokajać tylko jego żądania.
1: No tak, w większości firm takich małych i średnich to można spojrzeć na firmę jako tak zwany tensor dwóch wektorów. Jest wejście i wyjście. Wejście to są wszystkie koszty, pracownicy, tamte surowce do wytworzenia, czy ewentualnie rzeczy do wytworzenia usług i tak dalej, a wyjście to jest to, co dostajemy, no i teraz jedno minus drugie daje tensor zysku, tak? Jeżeli teraz by była mądra głowa w firmie, zmniejszałaby pracownikom czas pracy i badała, jak w każdym miesiącu po zmianie tego czasu pracy, czy nadal zysk jest konstans, znalazłaby w końcu taki punkt, który będzie punktem równowagi. I okazałoby się, że myślę, że gdzieś przy 5 godzinach tak naprawdę byłoby to korzystne. Jeszcze nawet zrobiłbym jedną rzecz, bo ludzki mózg wbrew pozorom ma taką wbudowaną w sobie Znaczy lenistwo, no. My jesteśmy z natury leniami. No. Jedni mniejszymi, drudzy większymi oczywiście, ale jesteśmy. I gdybyśmy mieli w perspektywie wolną środę, taki mikro weekend w środku, to by to było nawet jeszcze lepiej wpływało niż skrócenie czasu pracy. Bo wtedy po 2 dniach tej ciężkiej pracy mielibyśmy tą świadomość, że a, dzisiaj, jutro już mam wieczór wolny, już nie muszę na to rano wstać, mogę sobie dłużej posiedzieć, jakiś film pooglądać. Potem znowu 2 dni i mam długi weekend, 2-dniowy, nie? Ja bym dążył raczej w tym kierunku, czyli zmniejszenia dni pracy z wolną środą w środku, jak gdyby, taki po 2 dni pracy 1 dzień, 2 dni pracy 2 dni, nie? Bo to w samej podświadomości czyniłoby człowieka bardziej wydajnym, bo miałby tą perspektywę bardzo szybkiego dnia odpoczynku, nie? Ale nie wiem, no pewnie to jest kwestia indywidualna.
0: A to jest jeszcze, to są kwestie techniczne już tego zmniejszenia wymiaru pracy. No ale jak zobaczymy sobie w historii, to przecież zmniejszenie tygodniowego wymiaru pracy wcale nie spowodowało zawalenia gospodarki, a wręcz odwrotnie, gospodarki cały czas rosną. Pomimo właśnie zmniejszenia.
1: No zgadza się, no bo na wolne dni trzeba przecież też je zaspokoić w jakiś sposób, tak? Ja już pomijam oczywiście wciskanie tych rzeczy, które nam są niepotrzebne, bo ja na przykład dostrzegłem, kiedyś byłem obserwatorem takiego kanału, gdzie chłopak kupował rzeczy z AliExpressu, podróbki markowych rzeczy, czyli powiedzmy iPhone 1:1, czyli to był iPhone z Androidem przerobionym tak, że wyglądał jak iPhone i zewnętrznie był 1:1 iPhone'em, czy Samsunga na przykład 1:1, i kupa ludzi do niego na kanał pisała, czy by mu nie sprzedał tego. Oczywiście za cenę 4 razy mniejszą niż oryginał, nie? I on to sprzedawał po prostu w ten sposób przez YouTube'a, bo co się okazuje? Nasz snobizm jest bardzo niedoceniany. Po prostu my nie chcemy mieć iPhone'a czy Samsunga, najnowszego Galaxy tam S, nie wiem, i teraz jest 10 czy 11, tylko po to, żeby mieć taki, bo tam w środku ten system, jak my go obsługujemy, to czy on będzie troszkę szybszy czy wolniejszy, to nie jest aż tak istotne, tylko chcemy mieć zewnętrzne znamiona posiadania tego gadżetu, tak? Czyli po prostu wyjąć, pokazać, że ja mam. To jest nawet silniejsze od tego, niż potrzeba technologiczne. Oczywiście są wyjątki pewnie, które zaraz by zadzwonią, powiedzą, nie, no jednak iPhone, bo system iOS. Nie?
2: No nie do końca.
0: Nie, no to jest związane po prostu z naszym tym ludzką potrzebą tam znajdowania się gdzieś u góry drabiny społecznej. No i to są różne wyznaczniki.
1: Przynajmniej pokazania się.
0: Tak, żeby chciało, to są różne wyznaczniki, nie, kiedyś były inne, dzisiaj są inne. I po prostu to jest takie, że chcielibyśmy zajmować wyższą pozycję niż zajmujemy, to najniższym kosztem możliwym. Także tak jest. No właśnie tu mówią o kapitalizmie, który goni własny ogon. No, to tak właśnie z kapitalizmem jest, że on no, faktycznie jest systemem produktywnym i tak jak już mówiłem, jeśli chodzi o produktywność, starcie socjalizmu z kapitalizmem, pomimo tego, że tam wiadomo, tam różni ludzie pomijają wszelakie konteksty historyczne i ekonomiczne, w jakich te systemy powstawały, że jednak socjalizm jednak powstawał w krajach najbiedniejszych, które no, nie tylko, że musiały gonić ten kapitalizm, ale jeszcze musiały się wydobyć z tej biedy, w której były wcześniej. No ale jest to system, który może być wydajny, jednak posiada w sobie wiele sprzeczności, właśnie na które zwracał uwagę Marx, który jest do dzisiaj bardzo aktualny. I Marksa krytyka kapitalizmu nie opierała na tym się stwierdzeniem, że ten system jest po prostu kompletnie do dupy i nie ma nic w nim dobrego, tylko to, że on posiada wiele wewnętrznych sprzeczności, które jeśli się nie rozwiąże, będzie prowadził do właśnie tych cyklicznych kryzysów koniunkturalnych. Nie? No i właśnie jednym z tych wewnętrznych sprzeczności jest to traktowanie pracy jako zwykłego towaru na rynku. Kapitalizm, jeśli chodzi o wycenę pracy, kapitalizm się sprawdza, jeśli chodzi o wycenę prostych dóbr, jak tam pietruszka, marchewka, czy jakieś nieskomplikowane maszyny. Tu jednak przy wycenie tak skomplikowanego produktu, jakim jest praca, umiejętności ludzkie i tak dalej, no okazuje się zawodny.
1: No, poza tym dochodzi u nas w tej chwili do paradoksu. Tak jak mówiłem, rozmawiałem z blogerem białoruskim Ruper.pl, możecie go obejrzeć. Bardzo, bardzo fajne filmy robi. On tutaj w Szczecinie zaczynał emigrację, teraz jest w Warszawie, załatwia już innym Białorusinom pracę. On mi napisał, bo ja tam z nim wymieniłem troszkę słów na tyle, na ile pamiętałem jeszcze cyrylicą, odnośnie właśnie paru spraw związanych z zarobkami. No i on właśnie mówi, że on jako dobry brukarz, no nie żarujmy się, nauczenie się brukowania to nie jest jakieś studia długotrwałe, tak? No trzeba troszkę praktyki, no i z rok po prostu jako pomocnik majstra porobić, nie? I można kłaść te 10 metrów kwadratowych. I on jako brukarz zarabia 2200 euro w Polsce. To znajdźcie mi, kurde, takie stanowisko informatyka w moim tutaj zapadłym Szczecinie, który by dostawał 2200 euro, nie mylić z programistą oczywiście, nie? No nie ma, po prostu nie ma. Tutaj za 200 ale złotych, to tak, to znajdziesz. No i to jeszcze fakturę musisz wystawić, nie? No także tutaj widzisz, jak to wycenić, kurde, człowiek się kształci przez ileś lat, musi mieć to doświadczenie jednak. Jednak nawet jeżeli to jest tylko taki informatyk, co tam poszkoli, poinstaluje, podłącza, zrobi sieć, tak, takie najprostsze czynności, powiedzmy, żeby obsłużyć tą firmę, żeby to wszystko działało, hulało, no to jednak jest to mimo wszystko praca o wiele wyższych lotów niż brukowanie kostki brukowej, tak?
0: No tak, ale widzisz, że w ogóle przypadek pandemii, jaki mamy obecnie, gdzie no wiele zawodów, czy nawet i wielkich CEO się okazuje, że są zupełnie zbędne nam do funkcjonowania jako społeczeństwo, jednak kapitalizm wycenia je o wiele więcej niż prace, które są dla nas niezbędne. Taki jakiś analityk finansowy wysłany na home office, czy właściwie z jednej strony wysłany na... Czekajcie, bo to nowy słuchacz wysłał zaproszenie na Skype'ie, także może będziemy mieli nowego słuchacza, który zadzwoni. Ale nie wiem, jak to ten się obsługuje.
2: To ja się odniosę może w międzyczasie, bo
0: dobrze.
2: Faktycznie bardzo fajny jest ten przykład z Fordem, który się opamiętał i jak cisnął z pracowników, potem okazało się, że to nie jest takie proste, że jeśli chodzi o linię produkcyjną, to jeszcze można cisnąć i będzie fajnie. Też pamiętajmy, że u niego pracowali ludzie, którzy schodzili prosto z statków, często z Europy i z biedoty, się brali często analfabeci, więc oni nie mieli dużej szansy na awans społeczny. Jednak ci, którzy... On zresztą tam edukował ludzi i to fajnie. Później doszło do takiej sprawy, że maszyny stawały się coraz bardziej skomplikowane i podaż na pracę taką bardziej wymagającą rosła i on musiał edukować ludzi i bardzo dobrze płacił. Były duże różnice między tą pracą podstawową, a tym, kiedy już ktoś bardziej coś umiał. Ale mimo wszystko dążył do tego, żeby właśnie ten pracownik najprostszy mógł sobie pozwolić na samochód, co w dzisiejszym świecie bardziej z technicznym dużo, no, mamy o 10 tysięcy razy większą technologię na wyższym poziomie. Jednak ten pracownik to tak sobie średnio może kupić samochód za kilka pensji, raczej nie. Ale jednak on dbał o tym, bo to była duża firma, ale jeszcze tam był człowiek, tak? Miał ręce, nogi, mózg, serce, duszę, nie wiem czy miał, to zależy jak kto tam patrzy. Jednak czytałem kiedyś w książce, że nie biznesowej takiej tam zwykłej, ale koleś pisał, że gdyby przeciętna korporacja poszła do psychologa, jakby spersonifikować korporację do człowieka, gdyby wysłać do psychologa, psychiatry, to diagnoza socjopata. Tam nie ma człowieka. Tam nikt o nikogo nie dba. To jest maszynka do mielenia, do której 20-parolatkowie zostają menadżerami, myślą, że Boga za nogi złapali, a w wieku 31-32 latach sami odchodzą albo mają takie ziazia, że wymieniają meble co rok na nowy model, bo nie mają co robić z pieniędzmi, nie mają przyjaciół, żeby im te meble pokazać. Więc
1: pamiętam, jak na ekonomii nam powiedzieli to, co, sorry, tak się wetnę.
2: No, ja spoko.
1: Pokazali nam filmik taki właśnie z taką młodą laseczką z uczelni z ostatniego roku ekonomii, ekonomiki akurat transportu w tym przypadku to było i ona mówiła, że trzeba być bezwzględnym na rynku, trzeba nie mieć sumienia, takie ostre, takie te, to jest walka jak lwy, nie? Po prostu taka motywacja, taki film motywacyjny, nie? Jakim trzeba być w tej robocie, nie? W tym takim korpo, jakby, nie wiem, to się dopiero tworzyło u nas, to korpo tam, bo ja przecież te studia kończyłem w latach 90.
0: Na studiach słyszałem, jak ktoś chciał zrzynać na egzaminie od drugiej osoby i mu powiedziałem, no sorry, ale ci nie dam, bo będziesz moją konkurencją na rynku.
1: A u nas to jeszcze rżnęli na tych egzaminach. Ja nigdy nie umiałem ściągać.
0: Ja też tego dla mnie nie rozumiałem. To było takie bardzo. Dla mnie to za dużym problemem było. Ściąganie wymagało ode mnie zawsze tyle wysiłku, stresu i tak dalej, że nauczenie się było łatwiejsze.
1: Ale robiłem ściągi dla wszystkich, bo miałem drukarkę atramentową. W tamtym czasie to była rzadkość. Robiłem takie 4 na 5 centymetrów ściągi ze spisem treści i stronami. I rozdawałem je potem, bo jak ja już zrobiłem te ściągi, to już umiałem, nie? No, także miałem swoje, że tak powiem, wkład w proceder ściągania na uczelni. I nawet dostałem kiedyś 5 od pani, to nie była profesor, to był asystent, bo ćwiczenia prowadzili asystenci i komuś wypadło i zadała pytanie, kto zrobił taką zajebistą ściągę? No ja się spuściłem, że ja, zresztą wszyscy pokazali na mnie, że to on. Nie, no i mówi, no piona, nie? Zajebista sprawa.
0: No i się pucowałeś przed nauczycielką.
1: No, to fakt z życia, no. Po prostu wiesz, no, ludzie zauważyli, no co, nie zrobiłbyś kolegom, jak grupa miała tam 18 osób czy coś, a
0: nie, no, kurde,
1: fajną robisz, no zrób nam też. No to porobiłem, no ile to zajęło. Jak to było czcionką pisane w wielkości chyba 6 pikseli czy 8, czy 5 pikseli, nawet takim drobnym maczkiem. I tak 2 strony, a 4 szły na to i tak 2 A4, 2 strony. No, że koszty żadne. Także robiłem, no co.
2: Będę teraz... Słuchajcie, tak jeszcze wracając, zamknąć ten wątek tak z mojej strony. Dobrowolność godzin pracy, o to powinniśmy walczyć, nie żeby wszyscy pracowali 5 godzin, czy czasami jest jak górnik jedzie 40 minut windą na dół, no to on nie chciałby pracować 5 godzin, bo by go szlak trafił, bo by w połowę życia w windzie spędził. Więc
0: nie, ale wiesz, kiedy będzie dobrowolność, Grzegorzu?
2: Na przykład jest 20-latek, chce zarobić na żonę, na dziewczynę na początku do 25, od 25 na przykład na żonę, dziecko i na dom i samochód, to on się będzie cieszył, że może i 12 robić, ale później patrzy, ogarnie się, oczepie się, tak, pójdzie do psychologa na kilka godzin, na psychoterapię, oddechoterapię i coś tam jeszcze, stanie się człowiekiem, pojedzie na wakacje, no to potem zacznie pracować i 5 godzin, jeśli mu wystarcza na życie, więc myślę, że dobrowolność jest tutaj kluczem, żeby to garnąć.
1: Dotkłeś tej ważnej sprawy, bardzo ważnej sprawy, bo wymieniłeś ten dom, żeby tam dobrze dla żony właśnie. I tutaj jest jedna rzecz, którą ja już zauważyłem bardzo, bardzo dawno temu, i chyba to pojąłem tak, jak to pojmują ci, jak to się mówi, stawiam się w sytuacji tych, którzy to regulują. Dlatego właśnie dom, bo dom nie jest drogi. Ja ostatnio oglądałem bardzo fajny materiał, gdzie facet zbudował dom na działce oczywiście takiej gospodarczej, według przepisów uproszczonych, czyli 35 metrów przy fundamencie, z pięterkiem takim, z możliwością lokalu, czy tam umiejscowieniem tych, jak to się nazywa, pomieszczeń socjalnych. I to kosztowało 12 tysięcy złotych, czyli nie tak wcale dużo, tak? I teraz jest taka sytuacja, że ceny, te wszystkie wymogi, te pozwolenia, one są tak obwarowane, bo ci, którzy to wszystko regulują, doskonale zdają sobie sprawę, że jak człowiek już ma tą norę zapewnioną, ja to zawsze tak nazywam nora, bo to jest w cudzysłowie, nie? To po prostu jego potrzeby drastycznie spadają. I dlatego właśnie te najbardziej podstawowe, fundamentalne życiowe potrzeby, które trzeba zapewnić, czyli jakaś nora i to wszystko wokół tego, jak gdyby, czyli te rachunki, co tam trzeba, pozwolenia i tak dalej, to jest właśnie najdroższe i najtrudniejsze do osiągnięcia i ciągnie się nieraz latami, żeby to wszystko zrobić. Bo oni dobrze wiedzą o tym, że my wtedy założymy sobie smycz, nie?
0: Nie, to też tak nie jest do końca. jeśli chodzi o prawo budowlane, prawo planowania i tak dalej, to też jest troszeczkę kaganiec narzucony, by kompletnie nie rozpieprzyć naszej przestrzeni. Nie jest tak, że jakieś państwo ci specjalnie się skumało z kapitalistami po to, żeby ci tylko nie dać miejsca do mieszkania. Niestety, no, problem jest taki, że widzisz, na przykład między Niemcami a Polską jest taki, że w Niemczech to polityka mieszkaniowa, chociaż jest ostatnio tragiczna. I, no i tak jest o niebo lepsza jak w Polsce, ale no, państwo też się zaczęło wycofywać przez ten dogmat neoliberalny, ale jednak tutaj państwo prowadzi i głównie samorządy politykę mieszkaniową bardzo aktywną. No i człowiek to właściwie nie ma problemu z tym, żeby sobie zapewnić jakieś miejsce do zamieszkania, niekoniecznie własność, bo kult własności mieszkań występuje głównie na wschodzie Europy, na przykład w takim bardzo bogatym kraju jak Szwajcaria. Nie ma dosyć dużo właścicieli mieszkań i domów. Mieszka się głównie w mieszkaniach komunalnych całe życie. To prawo do wynajmu się dziedziczy i nikt z tym nie widzi żadnego problemu, nawet w tak bogatych społeczeństwach jak Szwajcaria.
1: No to nie jest aż takie istotne, ale mówię, rozwiązanie tych problemów. Ja no, mieszkam na osiedlu, gdzie połowa powierzchni to są działki, tak? I po prostu no widzę, no pochodziłem, bo sam byłem przez długi czas zainteresowany kupnem takiej działki. I no, nie zrobiłem tego, może teraz trochę nawet żałuję, bo miałbym domek, wynajem na 99 lat, dzierżawę na 99 lat. Także to jeszcze pewnie dla wnuków by było. Jakiś domek by się postawiło, może nie ceglany, bo po co aż takie są super solidne u nas, ale i tornat nie ma. Ale z jakichś tam pustaków, z czegoś tam by się tanio zrobiło. Jeszcze do tego...
0: A wiecie, w ogóle taka ciekawostka, ta dzierżawa wieczysta na 99 lat, nie? To w Europie, to jest u nas w Polsce, to jest literalnie 99 lat, tak? Czy jak masz na 99 lat, to po 99 latach musisz podpisać nową umowę, nie? A w dawnej brytyjskiej kolonii Hongkong, gdy Brytyjczycy to przejmowali, to podpisali umowę dzierżawy na 99 lat. A wiecie, dlaczego na 99 lat?
1: No, to już przechodzi na własność.
0: Nie, nie, nie. 99 lat w Chinach znaczy wieczność. No tam, według ich rozumowania i według ich alfabetu i według ich pisma. To jest po prostu 99 lat znaczy na zawsze. No i oni z
2: Brytyjczykami.
0: Tak, oni z Brytyjczykami podpisali wieczystą dzierżawę, czyli na zawsze. No i dopiero jak się Chiny zmieniły w komunistyczne, ci urzędnicy już tam dalej Deng Xiaoping i inni zaczęli pojmować kulturę Zachodu i doszli do tych papierów, no zaczęli rozumieć, że dla Europejczyków 99 lat to jest literalnie 99 lat i wtedy dopiero przyszły pomysły, żeby odebrać ten Hongkong i w końcu go odebrano po 99 latach. Bo się umowa skończyła, ale gdy ją podpisywali, to miało być na zawsze. Przynajmniej w mniemaniu Chińczyków. No, to taka ciekawostka.
1: U nas właśnie słyszałem, że z 99 ten najem wieczysty, czy jak to tam się nazywa, ma tą swoją nazwę prawną, ponieważ jest jakiś jeszcze przepis, który został z czasów przedwojennych, znaczy się, nie? Który mówi, że jeżeli to by było 100 lat, to wtedy już jest na zawsze. Nie? Właśnie to, co ty mówisz. Gdzieś tam się jeszcze uchował jakiś niezmodyfikowany.
0: Dariusz, nasz słuchacz, mówi, że te regulacje przestrzenne nie zdają egzaminu, gdyż w Stuttgarcie działka na dom kosztuje 300 tysięcy euro. Ale ona nie kosztuje 300 tysięcy euro, dlatego że istnieją regulacje państwowe, tylko ona kosztuje tyle, bo właśnie kapitalizm na tyle ją wycenia, gdyż jest rzadkość tego dobra, co drodzy prawa strona powinna rozumieć pojęcie rzadkości dobra. No i po prostu miasto Stuttgart ma granice, jakie ma, mieszka tam ludzi, tyle je mieszka. No i ilość tych działek w całym Stuttgarcie jest ograniczona. Oczywiście można by zwiększyć podaż tych działek, przez zderegulowanie kompletnie planowania w mieście. No i się zabudujemy wtedy parki, place i tak dalej. No może ta wartość tej działki spadnie do 150 tysięcy euro na dom. Tylko pytanie, czy chcielibyśmy żyć w mieście, w którym nie ma ani kawałka zieleni, parku czy jakichś przestrzeni publicznych? No takie pytanie.
1: No tutaj by nie było z tym problemu, na przykład na moim tutaj podwórku, bo bardzo wiele z tych działek jest zabudowanych w ten sposób. To w tym momencie chyba większość, jak tak patrzę przez balkon, to chyba większość działek ma stałych mieszkańców.
0: O.
1: Mimo, że w Polsce jest to nielegalne i żeby ich wykurzyć, bo to jest też takie trochę wredne ze strony administracji, moim zdaniem. Żeby ich wykurzyć, to na tych działkach na ten czas, kiedy jest zima, wyłącza się prąd i wodę. Ale mimo wszystko i tam trwają.
0: Dobra, a tu znowu padło, że nie można w Stuttgarcie budować wyżej niż czwarte piętro i dlatego jest głód działek. No to teraz zapraszam tutaj Dariusza Nowaka, by sobie zobaczył, jak wyglądają miasta chińskie. I teraz jest pytanie, czy chcielibyśmy, żeby Stuttgart, w którym nie mieszkam, ale przynajmniej tutaj moje okoliczne miasto Aachen czy Kolonia wyglądało jak dzielnice mieszkaniowe. Guangzhou, gdzie buduje się po 50-60 pięter. Bloki mieszkalne. No chyba lepiej, że państwo nas czy samorząd broni. Chciałby się tam je w Szczecinie czy Grzegorzu u siebie bloki po 60-piętrowych bloków.
1: Znaczy u nas to by nie przeszło z tego względu, że u nas idą na łatwiznę. U nas w tej chwili się już nie buduje nawet bloków czteropiętrowych, jedynie trzypiętrowe, to znaczy trzypiętrowe w rozumieniu polskim, bo to są cztery levele, czyli jest parter i trzy piętra. A to dlatego, że w latach 90. wszedł przepis, który mówi, że w bloku czteropiętrowym, czyli pięciopoziomowym, musi być szyb windowy, nie? A
0: Drogi etamie, ja to przerabiałem, jako architektem niestety z zawodu jestem. Jest to 5 pięter, czyli 4 może być, od 5 już musi być winda i potem to kolejne kondygnacje, chyba do 10, do 11 jest jedna winda, do 22 jest druga winda i tak dalej, i tak dalej. Także się buduje
1: A to sprawdzi, wiesz, bo
0: krotności tego.
1: koło mnie ostatnio właśnie powstawał taki budynek i ponieważ na dźwigu wisiała sobie latarnia, o której zresztą opowiadałem, jak prowaliła nam po oknach tutaj, byłem na tej budowie i rozmawiałem właśnie na ten temat i między innymi właśnie zaczepiłem tą windę. Mówię, ile wy tutaj tych pięter budujecie? Ona mówiła, że to będzie trzypiętrowy. Mówi, a to prawda jest, że winda musi być, aby było czwarte piętro? Ona mówi, że tak. Czyli być może jest jakaś zmiana,
0: Może jaka
1: ale
0: zmiana
1: na
0: na za
1: pewno
0: moich
1: przy
0: czasów,
1: czwartym
0: to jeszcze
1: piętrze musi być już winda.
0: były
1: Ale
0: cztery.
2: tak czy siak, czy szyb windowy robi takie koszta, żeby zredukować budynek o jedno czy dwa
1: Wiesz
2: piętra?
1: co, o
2: To jest...
1: ile dobrze pamiętam, rozmawiałem z windziarzami, którzy wprawdzie w szybie na 12 poziomów, tak, zakładali, bo były wymieniane tutaj w większości budynków ten, to mówili, że to jest cena jest około 800 tysięcy złotych za windę. Nie wiem dlaczego tak drogo, ale
0: Ogólnie
1: tak.
0: jeszcze trzeba wydzielić, wiesz, to są straty na metrażu, bo jest szyba, jeszcze cała nadbudowa nad szybem windowym, maszynowni, no. No i jeszcze koszty eksploatacyjne, bo winda wymaga konserwacji.
1: Tak, no to trzeba dbać o to jeszcze, nie?
0: Tu w ogóle słuchacz tak idzie w zaparte, że fajnie by było, jakby takie były 60-piętrowe osiedla, ładny widok wokół, jakby ktoś kupował, to czemu nie? No właśnie, to jest kolejny sprzeczność kapitalizmu sama w sobie, że on nie za bardzo dba o nasz dobrostan jako społeczeństwa. Bo to wiecie, mikro i makroekonomia to są też dwie różne rzeczy. No i tak samo to, co jest dobre dla korporacji, nie do końca jest dobre dla Kowalskiego, a nie to, co dla Kowalskiego, dla naszych egoistycznych potrzeb jest dobre, niekoniecznie jest dobre dla dobra naszego wspólnego. Także jakby się znaleźli klienci na te mieszkania w tym 60-piętrowym bloku bez żadnych regulacji, no to jakby się

0: Bo inaczej będzie gryzł własny ogon.
1: Mark nie przewidział jednej rzeczy, że kapitaliści będą robili hierarchię nie taką, że płaską kapitalista i pod nim fabryki na tysiące ludzi, tylko będzie bardziej piramidowa, że awans będzie powszechny, będzie dostępny, co oczywiste, że nie wszyscy się na ten awans, może nie społeczny, tylko bardziej finansowy załapią. W jakimś sensie społeczny też, no ale nie, że tak, ale jednak, nie? Jest gdzieś w człowieku z tyłu świadomość, że będę pracował ciężko, to się tam prędzej czy później wybije i tak tym, co się wybiją
0: Taki
1: lub mają
0: mit.
1: szansę się wybić, oni już nie pójdą tego obalać, tak,
0: No to był
1: w
0: konsensus
1: pochodzie
0: ostatnich.
1: rządu.
0: To był konsensus, który zaraz po wojnie, taki miraż demokracji i kapitalizmu zapanował. No, został rozmontowany w latach 80. To tylko tak do słuchacza, który pod tytułem Dariusz Nowak. Jeśli chcesz wchodzić w polemikę, taką, bo piszesz bardzo dużo, zapraszam na antenę, zadzwoń. No ale to jest radio, ja tutaj mówię, rozmawiam z słuchaczami i nie za bardzo mam taką podzielność uwagi, żeby odpowiadać na to wszystko, co
1: Ja
0: jest na
1: tylko
0: czacie.
1: cytuję. Kamil pisze: cześć lewaki, ja sobie wypraszam bardzo. Ja mam książki Korwina z autografem po mojej prawej stronie, więc.
0: A ja mam Bartosiaka z autografem, także.
1: O, Bartosiaka, no widzisz też.
0: No, także
1: Raczej
0: przez też
1: jesteś
0: mój
1: po prawej
0: kojarzony z
1: stronie
0: prawą stroną, no.
1: Korwina.
0: Oczywiście, jak
1: Też mam
0: najbardziej.
1: Korwina z autografem. I z dedykacją osobistą, której niestety nie rozczytałem, co tam jest napisane. Poza tym, że dla kogo? Nic więcej nie jestem w stanie rozczytać. Tak na mazgał.
0: No, też
1: Ale
0: mamy
1: pisma
0: prawicowe
1: mają
0: książki, to
1: pisać.
0: wiecie, trzeba czytać dwie strony, nie? Kolega Kamil zawsze się przyczepił, że mówię dużo no może mówię dobrze i no. W każdym razie takich zaczeciwionych ostatnio ludzi coraz więcej gdzieś tam po jakiejś stronie barykady, nie? A my tu się staramy w radiu jakoś tak to połączyć, a nie żeby się
1: Tak,
0: tak.
1: tak. Ja będę uciekał. Ja mam wielką nadzieję, że się państwo nie weźmie za inżynierię społeczną i będzie nam mówiło, ile w domu mamy siedzieć, ile w pracy, ile na wypoczynku, tylko
0: No
1: że to
0: nie, no
1: jakoś
0: właśnie chciałem do
1: wyniknie
0: tego
1: tylko z tego
0: dojść.
1: naturalnie, że ludzie po prostu rozglądną się, zobaczą, że może chcę z wnukami spędzić więcej czasu, to ja chcę robić 6, a nie 10 godzin. I może, że z tej strony to wyjdzie oddolnie jakoś. Może to się ureguluje, nie wiem, mam taką, wiem, że głupio obrzmi, może głupio, naiwno, optymistyczną nadzieję, jeśli
0: Ja w
1: tak
0: ogóle
1: można
0: bym
1: powiedzieć, i
0: prosił,
1: przyłączam się na odsłuch, także na razie.
0: żeby przez ten czas, bo to jeszcze ważne, to do tego, co powiedziałeś,
1: No.
0: żeby przez cały czas w telewizji mówili, że dzieci się nie daje do przedszkola, tylko daje się do dziadków lub do wujków, cioć starszych, jeżeli jest taka możliwość, oczywiście, ich chęć. Gdyby to było tłumaczone, to przedszkola by znikły po prostu.
1: No, może nie wszyscy mają dziadków, ale tak, zgadzam się, że to by więzi rodzinne zacieśniło, bo dzieci musieliby do tych dziadków jechać, swoje wnuki zawieźć, to już się widzą 2 razy dziennie i nie raz na święta. Czemu nie? Ja jestem za, jak tylko ktoś się dogaduje z dziadkami, to pewnie, że tak.
0: Kiedyś
1: A
0: właśnie
1: przyznacie,
0: na
1: to
0: ten
1: przyjdę do pana.
0: kolega Kamil na czacie to czasem nie jest Kamil Cybulski, bo tak po tym, co pisze, to tak zaczyna podejrzewać, że to jest pan Cybulski. Także panie Cybulski, jak znajdzie pan chwilę tamtą w tym IZB, bo coś tam, zapraszamy na antenę. No.
1: Panie
0: Spoko, to
1: Cybulski, pan piechaciłeś internet najmłodszym milionerze w Polsce na kompaktach. Ja wiem, jak żeś się pan dorobił.
0: ty, to ten mi się ten
1: Zacieś pracę.
0: kapitan Bomba przypomina, co był ten. O, masz ten. O, masz internet. No, ale na CD wersję demo.
1: Tak, bo ty masz demo, ty masz na płycie, ja mam na dyskietkach. Od kiedy
0: No,
1: robisz
0: a
1: sobie
0: to
1: mieć na
0: no, no,
1: płycie?
0: no, no.
1: Dobra, i tym
0: Dobra.
1: optymistycznym akcentem ulatniam się na razie.
0: Ciao, miłej
1: Dobra.
0: nocy. No,
1: No, żyjemy.
0: w każdym razie, co się mówił kolega Grzegorz o dobrowolności godzin pracy. Oczywiście ta dobrowolność może istnieć, ale w momencie,

0: kiedy pracownik i kapitalista będą mieli podobną siłę, nie? Negocjacyjną. Co zresztą jest kolejnym paradygmatem kapitalizmu, który jest wewnętrzną sprzecznością. No, równość w sile głosu między posiadaczem kapitału a pracownikiem nie będzie istniała i oni muszą się zorganizować. Czyli po prostu uzwiązkowienie. No bo dzięki uzwiązkowieniu właśnie możemy pracować mniej, bo to związki nam wywalczyły i jeśli będziemy chcieli pracować jeszcze mniej, a nie zdychać z głodu, no to musimy mieć siłę negocjacyjną, ten pracownik, na tyle potężną, by móc sobie wynegocjować pensję taką, która pozwoli mu przeżyć. Nawet nie wegetować, ale przeżyć przy mniejszej ilości godzin pracy. No tu mamy albo związki, albo państwo może w tym pomóc, ale sam pracownik, no tak średnio.
1: Znaczy sam pracownik może, ale to muszą być warunki szczególne, takie jak ja na przykład kiedyś, które opowiadałem, że redakcja i dosyć specyficzny program, którego obsługa, żeby zrobić skład, wymagałaby minimum 2 miesięcy takiego solidnego szkolenia i to nie przez kogoś tam z firmy zewnętrznej, a przez osoby, które już na tym programie tą konkretną publikację składają i dziewczyny poszły walczyć o swoje i wróciły popłakane, nic nie zyskały. Ja mówię, no to musicie zrobić jedną rzecz. Po prostu jutro nie przyjdźcie wszystkie do pracy solidarnie. Dostaniecie razy dwa co najmniej, to od razu. Bo przez brak tytułu, przez miesiąc czy dwa na rynku to jest koniec tytułu, nie? W tamtych czasach przynajmniej, bo teraz to już gazeta papierowa czy tam czy coś takiego to już właściwie nie wychodzi, nie? No niestety, ale brak jednomyślności w tym przypadku i tam żadne związki nie byłyby potrzebne.
0: No nie, no ale właśnie związki powodują, organizują pracowników, żeby w siłę, nie? W jednomyślność. No zawsze musi
1: Tak,
0: być jakaś
1: to
0: organizacja, nie?
1: wiesz, jednak ja myślę, że bo związki też potem być przewodniczący związku, wiesz, to on potem załatwia swoje interesy. Ja jednak widzę, jak jest mała grupa, która może się spotkać, bo ja nie mówię tutaj o firmie jakiejś ogromnej,
0: No nie,
1: tak?
0: no związki się wiesz, związki zaczynają się od małych grup, one w końcu mają organizacje związkowe, pracownicze. No, w firmach są to mniejsze, potem są to większe, wiadomo. No, gdzieś tam na szczeblu państwowym ten duży związek negocjuje, ale on się składa z tych malutkich organizacji pracowniczych gdzieś tam.
1: Zatem zawsze pracownicy mogą zrobić jedną rzecz. Mogą zrobić strajk okupacyjny, nawet w prywatnej firmie, oflagować się, wezwać media, powiedzieć, że są nieludzko traktowani, że są dyskryminowani
0: No
1: względem
0: ale znowu
1: władzy za.
0: widzisz, prawo jest
1: Nie
0: takie,
1: wpuścić
0: że.
1: chuja jednego z drugim do firmy właściciela i tyle. I
0: A
1: co zrobić?
0: widzisz, a w takiej Korei Południowej, nie mówię o północnej, tylko południowej, jak taki strajk zrobisz, to ci wyjedzie policja i będzie strzelać do ciebie.
1: No to trzeba do nich też strzelać wtedy,
0: Z
1: no bo
0: ostrej amunicji. No ale to tak już poruszamy
1: to
0: się.
1: a co robili Rzymianie, słuchaj? Korporacja wysoka, nagotować ołowiu i lać. Nie ma wyjścia.
0: A widzisz,
1: Przemoc.
0: tam poruszasz się w takich tych absurdu, jednak no, w krajach, gdzie to
1: Jak? Przepraszam bardzo, jak to absurdu? Jak to policja strzela do strajkujących? W państwie cywilizowanym?
0: jak
1: Co oni?
0: najbardziej.
1: To są głupi? Oni są głupi?
0: Jak najbardziej strzela. Czasem z gumowych kul, a w takich państwach jak Korea Południowa, to jest ostrzał amunicji. Tudzież w takich krajach jak druga przenajświętsza Rzeczypospolita Polska.
1: To już wtedy nie jest policja, tylko to są bandyci. A do bandytów się strzela też po prostu.
0: No nie, no ja akurat widzisz, bo ja akurat jestem państwowcem i państwowcem, no jestem człowiekiem, który ma tam jakieś wyobrażenia na temat, jak państwo powinno funkcjonować, bo kiedyś my przejmiemy władzę w tym państwie. W każdym razie takie służby jak policja i wojsko uważam, że one raczej nie są stworzone do tego, by jakoś prawo interpretować, czy jakoś tam sobie po swojemu działać, tylko raczej by być.
1: Wykonywać.
0: No.
1: Zgadza się. Zgadza się, tylko widzisz, o co mi chodzi, bo
0: Bo to kiedyś
1: zawsze.
0: Zenon, kiedyś w ogóle z Zenonem, to mam taki problem, że On tam zawsze mi dużo rzeczy zarzuca, ale na przykład jedną rzecz, którą mi zarzucał, to było to, że ja nie miałem pretensji, gdy policja strzelała z gumowych kul do żółtych kamizelek. No ja mówię, no policja jest częścią władzy, aparatu władzy, władza się zmieni, ona może kiedyś być socjalistyczna, kapitalistyczna i tak dalej, ale policja została stworzona do tego, by egzekwować to prawo, tak jak zostało
1: No, ma
0: ustalone.
1: wykonać rozkaz i się nie zastanawiasz
0: Tak,
1: nad tym
0: o,
1: na
0: mówi, że od razu, no to policję to by trzeba podać do wiadomości publicznej, gdzie ci policjanci mieszkają, żeby ludzie tam z nimi zrobili porządek. No właśnie, kurwa, nie. Właśnie nie.
1: nie,
0: Policja
1: ale
0: ma.
1: jak widzicie, ja to tłumaczę, żeby nie stracić sensu, bo to nie jest wezwanie do tego, żeby tą ci biedny, tylko nie jest wezwanie Koreańczyków do stawienia oporu, bo ty masz rację, oczywiście, oni wykonują swoje. Tylko ci pracownicy przecież nie są debilami. Skoro wiedzą, że są takie przepisy, to oni mają prawo, naturalne prawo, które wynika z Deklaracji Praw Człowieka, się bronić.
0: Nie, no
1: A
0: tak, ale a to właśnie to jeszcze dozwolona taka wycieczka osobista, bo kiedyś tam coś rozmawialiśmy, on miał zawsze taki, nie wiem, czy ty zauważasz jakiś dysonans, że ludzie właśnie głównie z prawej strony tam krzyczeli, że tam właśnie policja do tych żółtych kamizelek strzela antysystemowych i że to jest złe, ale w Stanach Zjednoczonych, gdy ta policja strzela do tych czarnych protestujących, to już jest dobrze. I teraz nie wiem, skąd taki dysonans w ogóle wynika, nie?
1: Czy widzisz, akurat jeśli chodzi, czyli wiesz, to moja wiedza na temat USA jest czysto, że tak powiem, wideofoniczna z jakichś tam fragmentów, które sobie oglądałem, ale jest coś tam takiego rzeczywiście, że jak są jakieś rozruby, powiedzmy, które teraz na przykład miały miejsce, to do tej grupy, którzy rzeczywiście jakoś tam protestują z czystego
0: Nie, no
1: oczu,
0: zawsze to tam się dołącza.
1: dołącza się szabrownictwo straszne, nie?
0: Nie,
1: I to jest
0: to
1: problem.
0: zawsze. No to wiadomo, no, przy każdej okazji, nie? Tak jak. No tak jak mieliśmy na przykład Jedwabne w Polsce, nie? Gdzie tam w wyniku tej całej zawieruchy też się dołączyli ludzie, którzy tam Żydów nie lubili i ich tam gdzieś w stodole spalili. Nie, nawet wiesz, ja podejrzewam, że te wszystkie pogromy Żydów, które w Polsce następowały, gdy ta okupacja niemiecka była u nas, one nawet nie były powodowane jakimś tam bardzo ideologicznym antysemityzmem, jaki on był u Niemców, tylko to raczej było powodowane tym, że po prostu Żydzi byli bogaci i w ramach tej takiej zawieruchy chcieli przejmować ich majątki. No to dokładnie to samo, co w Ameryce, że tam
1: To
0: jacyś ludzie mieli ideologię, a drudzy szabrowali.
1: nie zmienia to faktu, że okupant jest odpowiedzialny za terytorium, które okupuje, i obciążanie to tym Polaków, tym bardziej, że to byli z tego, co. Znaczy, ja się nie wypowiadam na temat akurat,
0: Nie, no nie róbmy
1: bo
0: takiego
1: ja
0: chochoła,
1: nie wiem, za
0: że.
1: mało na ten temat wiem, tak, ale oni byli na pewno w jakiś sposób napuszczeni, tak? No to byli prości ludzie, jak podejrzewam,
0: Nie,
1: no na
0: tylko
1: przykład.
0: pamiętaj, Eta może mówić, że byli okupant jest odpowiedzialny za porządek na terenie okupowanym, ale gdyby te tereny były pod administracją polską cały czas i nastąpiłby pogrom Żydów, to pytanie, czy to są odpowiedzialne za ten pogrom władze polskie, czy ci ludzie, co to zrobili? No nie, no zawsze to są odpowiedzialni ci ludzie, co zrobili. Władze mogą być odpowiedzialne najwyżej za niewyciągnięcie konsekwencji, na przykład, nie? Już
1: No tak, ale
0: po tym.
1: mogli mieć też pistolet, dlatego trzeba byłoby tą sprawę bardzo dokładnie zbadać, a nie odwracać teraz kota ogonem i się tym nie zajmować, bo to tak samo ja mogę wyjść na mównicę i powiedzieć, że o, tutaj
0: Nie,
1: ten
0: no,
1: mnie jest
0: tam, jeśli chodzi
1: odpowiedzialny.
0: o antysemityzm w przedwojennej Polsce, no on jest bardzo dobrze udokumentowany, a już potem, jak Niemcy przyszli, to rok 40 na przykład i słynny pogrom wielkanocny, gdzie ONR, słynny ten taki, my nie jesteśmy faszystami, co dzisiaj w Polsce działa, no to właśnie przedwojenny ONR wtedy razem rękę z Niemcami doprowadził do pogromu w mieście Warszawa. Żydów, także no, ten antysemityzm istniał, ale to już na zupełnie osobną dyskusję. Zresztą ty, Adamie, mieszkasz na dawniejszych ziemiach niemieckich, tam to trochę inaczej wyglądało. Przed wojną, chociaż podejrzewam, że twoi rodzice nie tam się urodzili.
1: Znaczy ja szczerze, czy nie wiem, czy moja mama akurat ze Szczecinianką była,
0: No
1: ale
0: to.
1: tato jest Wielkopolaninem. Natomiast ja mam raczej bardziej takie wschodnie korzenie, aczkolwiek gdzieś tam w czwartym pokoleniu jest też nazwisko ewidentnie wskazujące na niemiecką stronę, więc bardzo możliwe, że tam gdzieś w jednej ósmej jestem. Jestem, jak to by pewnie Konrad powiedział,
0: Szczeciner.
1: jak to było, nazywa Germanię. Zapomniałem, on to tak fajnie mówi, takie
0: Nie, no
1: słowo.
0: moja babcia była Niemką. Właśnie z Nadrenii, Palatynatu. Także też to mam jakieś korzenie germańskie. No ale Bydgoszcz to było takie miasto polsko-niemieckie. Tam było mniej więcej pół na pół przemieszanie. No plus Żydzi, którzy tam jakoś w dziwny sposób wyparowali swego czasu. No niektórzy przetrwali, także pozdrawiam z anteny. No ale tak.
1: Całkowicie, wiesz co, obojętne, jak tak się chwilę sobie usiądę i refleksję jakąś mam taką wewnętrzną nad narodami, rasami i tak dalej. To znaczy, po pierwsze, dla mnie jest głupotą to, że się mówi, że nie ma ras tak ludzkich, że to wszystko jest równe i tak dalej. Nie, są rasy i one się dosyć radykalnie od siebie różnią. Inne predyspozycje mają osoby czarne, inne żółte, a inne tam białe, czy jeszcze jakieś tam kolorowe, tak? My po prostu się między sobą różnimy. I te
0: Nie,
1: cechy są.
0: różnimy się biologicznie, bo to była sprawa tych szczepionek słynnych, co Polska nie zakupiła, to tą poprzednią pandemię. Kupiła je z Korei, a te koreańskie nie działały na białych, bo takie mamy różnice biologiczne. No ale znowu wyciąganie jakichś wniosków, takich jak tamten słynny Szymon z Wojny Idei, że jest korelacja między rasą a IQ. No, IQ to jest taka bardzo trudno mierzalna rzecz i tu ma bardzo dużo wspólnego właśnie kulturowe uwarunkowania, odżywienie nawet, kapitał społeczny i tak dalej. No i no, tak się zdarzyło, że akurat rasa czarna była zdominowana przez białą i jakoś tam nie mieli zbytnich warunków, by się rozwijać i, no, i tak to wyszło. No, no ale
1: Mogę się
0: wiadomo.
1: wypowiedzieć, ja mogę się wypowiedzieć tylko przez taką jakby ekspozycję tego, co się dzieje, że wśród naukowców rzeczywiście jest bardzo mało, wśród fizyków, teoretyków, bo głównie tych mam na myśli naukowców, bo ja bardzo dużo wykładów słucham lub czytam książek z fizyki teoretycznej. No i wśród autorów jest tylko jeden. Jeden jest Japończyk, Michio Kaku, jest jeden, on jest chyba Japończykiem, no,
0: Michio Kaku,
1: jeden.
0: bardzo lubię jego książki, też czytam i on chyba w Stanach teraz mieszka.
1: Tak, on gdzieś tam się przeniósł, bo w ogóle on twierdził w 2011, że trzeba całą Japonię ewakuować po Fukushimie, nie? Jest taki wywiad, nie wiem, czy to nie zniknęło z YouTube'a, ale on powiedział, że trzeba natychmiast ewakuować całą Japonię, bo tam, o ile w Czarnobylu, no tam jakoś to obudowali, że to się podobno też już sypie, ten cały sarkofag nad reaktorem, numer chyba 3, to w Fukushimie nadal to wszystko wycieka, nie? Także do tej pory.
0: Chociaż jestem
1: Przynajmniej tak.
0: zdecydowanym zwolennikiem energii jądrowej. No a nie wiem, czy wiecie, ale ten słynny reaktor ITER właśnie wszedł w fazę montażu, która będzie trwała 5 lat i może za 5 lat będziemy mieli źródło energii termojądrowej. Duży projekt ludzkości. Także ten.
1: No już na pewno wiemy jedną rzecz, że paliwo do reaktorów będzie pochodziło nie ze wzbogaconego, zresztą ze wzbogacania uranu, tylko z Francji, taka padła wiadomość. A jak z Francji, no to wiadomo, że to będzie paliwo typu MOX, pisze się dużymi literami, sprawdźcie sobie, co to jest za świństwo. I to właśnie MOX wycieka z Fukushima, to konkretnie z Daiichi, bo tak to się nazywa, nie?
0: Tak, dobra. Przeszliśmy już do. W ogóle odeszliśmy bardzo daleko od tematu. Ale jest taka w ogóle teoria, jak to troszeczkę ucywilizować ten kapitalizm, czyli jakoś pogodzić jego wewnętrzne sprzeczności. Jest takie jedno rozwiązanie, mianowicie słyszałeś o gwarantowanym dochodzie, o którym się rozmawia, ale jest jeszcze coś innego, a mianowicie predystrybucja. Bo wiesz, jak to jest, tak się kapitał spotyka z pracą i potem tam coś wytwarza, ale chodzi o to, żeby tam wcześniej, jak się spotkają, jakaś redystrybucja następowała. A mianowicie chodzi o gwarantowany spadek. Słyszałeś o czymś takim?
1: Nie, szczerze mówiąc, nie.
0: Tak, istniał jakiś taki właśnie fundusz, głównie pochodzący właśnie z opodatkowania tych wielkich spadków, no bo to jest, jak tam powstaje ta akumulacja pierwotna i tak dalej, o której się rozmawia, no to ta akumulacja tego kapitału, poza tą pierwotną, już prowadzi do jakichś takich wielkich wielkich fortun niewyobrażalnych, jak mamy Bezosa i innych, gdzie to będzie dziedziczone. W ogóle to fortuny są większe niż produkt krajowy brutto niektórych krajów. No i chodzi o to, żeby te spadki opodatkować i z tego funduszu, z opodatkowania tych gigantycznych spadków, wypłacać gwarantowany spadek, czy coś takiego, że Twoje dzieci dostałyby pieniądze na start od państwa. Nie wiem, 50 tysięcy na przykład, 100 tysięcy złotych.
1: Znaczy pewnie byłoby to możliwe, no bo właśnie
0: Tak by
1: ja mam tak.
0: wyrównać gdzieś te szanse na starcie, nie?
1: Ja w ogóle mam taki pomysł zupełnie, znaczy podobny może w pewnym sensie do tego. Natomiast jak ja uzasadniam sobie te rzeczy, bo dywidendę narodową, czyli ten bezwarunkowy dochód podstawowy, bo to jest tak zwany odwrócony podatek, krótko mówiąc, to jest równoważne, tak? Czyli każdy go otrzymuje. Niezależnie ile jest, czy coś zarabia, czy nie zarabia, bo niektórzy ludzie czasami, jak tak zauważyłem, że nie rozumieją tego, że bezwarunkowy dochód podstawowy jest dla każdej jednostki, nie tylko dla pracującej czy niepracującej jako zasiłek,
0: No,
1: tylko dla
0: wprowadzono coś
1: każdej.
0: takiego w Polsce, możemy powiedzieć, poniekąd. Jest jakieś kryterium tego, no bo dochód bezwarunkowy ma być bez żadnych kryteriów, no tutaj mamy tylko jedno kryterium w Polsce, czyli posiadanie dzieci, ale poza tym jest to dochód uniwersalny. Czyli niezależnie od Twoich dochodów, niezależnie od tego, czy pracujesz, czy nie pracujesz i tak dalej, te pieniądze dostajesz. Czyli tak. Coś podobnego. Mamy tutaj w Niemczech też jest Kindergeld, mamy w Polsce słynne 500 plus. Wprowadzono to i no chyba nic się nie zawaliło, nie?
1: Nie zawaliło, no ale 500 plus jest bardzo niesprawiedliwe. Znaczy, ja jestem akurat tą jednostką, której to, że tak powiem, stało się to bardzo niesprawiedliwe dla mnie osobiście, ponieważ kiedy córa miała lat 17, obiecano to na każde dziecko, zresztą nagranie pani premier, która mówi, że na każde dziecko 500. A rok po tym, jak już i to nie przysługiwało, wprowadzono na każde, tak jak obiecywali. Także ja się nie
0: No,
1: załapałem
0: no.
1: problem, a te 500, no i mam pretensje o to, szczerze mówiąc, bo ja nie jestem osobiście zwolennikiem warunkowego, bo to jest warunkowe, to jest jednak uwarunkowanie posiadania dzieci. Natomiast jestem zwolennikiem bezwarunkowego, dlatego że wtedy nie ma żadnego warunku. A trzeba wiedzieć, że na terytorium państwa są różne bogactwa. Tu tutaj nie chodzi o jakieś korporacje i tak dalej, ale jest bardzo wiele bogactw, które są ograniczane. Chociażby polowanie na zająca jest. To takiego w cudzysłowie zająca, bo to może być jakikolwiek dziki zwierz, to jest nazywane kłusownictwem, jest przestępstwem. Zbieranie chrustu w lesie jest przestępstwem w Polsce. Nie możesz sobie zbierać tego chrustu, nawet jeżeli to jest
0: Chrust to
1: ten.
0: jeszcze okej, ale polowanie na zająca, no to jak
1: No.
0: najbardziej jestem, żeby to było przestępstwo.
1: Znaczy, wiesz co, ja ci powiem tak. Jeżeli nastąpi wielka smuta i wielki głód, co na jesieni zapowiadałem, znaczy ja nie sądzę, żeby tak było, nie? Ale gdyby tak się zdarzyło, to ludzie nie będą się oglądać za tym, czy to wolno, czy nie wolno. Będą gołębie ustrzeliwać, czy kto oczywiście się ubezpieczył w odpowiednią dubel, wielkiej giwery mieć, wystarczy zwykła wiatróweczka i to nawet taka 12-dżulowa, bez problemu sobie drobną zwierzynę upolujecie. Ci, którzy nie będą mieć, będą prosić sąsiadów, żeby, no będą, będzie się, wyspecjalizują się sąsiedzi. Jedni będą jakieś tam usługi wykonywać sąsiadom, którzy będą z kolei nosić na plecach sznurek z ptactwem, tak jak kiedyś się nosiło sznurek z papierem toaletowym, to sznurek z ptactwem polowanymi będą rozdzielać między, a któraś z sąsiadek bardziej zdolna będzie skubała, patroszyła i smażyła na przykład te cały tytuł. Poradzimy sobie jakoś. No. Chińczycy po wojnie, przecież pamiętasz nawet, no, jak było
0: Dobra, ale Etam,
1: na
0: no.
1: przerwę, wróble, jak na
0: Nie,
1: wróble.
0: też twoje rodzice, ale Etam, no. 21-wieczne społeczeństwo, nie? Nie mamy nieograniczonych zasobów ziemi, no trochę powinniśmy jednak jakoś się organizować, a nie zaraz tam myśleć, że wrócimy do średniowiecza i będziemy tam wtedy. No chyba aż tak źle nie będzie, nie?
1: Wiesz co, to się wydaje absurdalne, ale powiem ci szczerze, ja wczoraj poszedłem w zupełnie inne miejsce niż chodziłem zwykle. To znaczy pojechałem do jednego dużego marketu, który był bardzo duży. To znaczy taka wersja razy trzy mojego marketu, tej samej marki. No i zacząłem obserwować ceny, ponieważ mój koszyk potrzeb cotygodniowych jest mniej więcej taki sam. Lista się niewiele zmienia zakupów. Właściwie ja to mógłbym ją nosić w komórce cały czas tą samą. I obserwuję, jak w sposób po prostu okrutny, okrutny, te najbardziej podstawowe, a przecież ja nie jestem wymagający. Kupuję najtańszy makaron na spaghetti, najtańszy sos na spaghetti, jakiś tam najprostszy chlebek, jakiś tam najprostszy, nie wiem, dżemik. I to wszystko podróżało w tych właśnie przedziałach tych takich dla tych najbiedniejszych, osób takich właśnie oszczędnych jak ja, o 100, czasami 150%. I nie żartuję, wszystkie, absolutnie wszystkie produkty z tej najniższej półki, gdzie trzeba się schylać do podłogi, żeby je sięgnąć, bo tak oni to układają specjalnie, żeby te najdroższe były na wysokości naszego wzroku, to po prostu wszystko podróżało. No, przykładowy makaron na moje ulubione spaghetti ze złoty 15 na 2,99. No to jest przecież 100 kilkadziesiąt procent.
0: No
1: I to
0: widzisz, a
1: w 3 miesięcy, nie?
0: widzisz, a tutaj w Niemczech wszystko potaniało właśnie ostatnie dni. No to może dlatego, że VAT obniżono, ale wszędzie wszystko potaniało. Jakieś parę procent. No właśnie jeszcze taki ho-ho jest z tą hiperinflacją, nie? Bo zawsze tam ta prawa strona mówi, że inflacja, hiperinflacja występuje wtedy, kiedy rządy zaczną drukować pieniądze bez pokrycia, nie? No ale to tak, rządy tutaj na zachodzie drukują te pieniądze bez pokrycia już od dobrych 10 lat będzie, nie? No 10, 8 lat, coś takiego. Nie, 12, bo to 2008 to się zaczęło. Luzowanie ilościowe, to tak się nazywa. No i jakoś nawet w międzyczasie mieliśmy deflację, nie? Jakoś tam hiperinflacja nie nastąpiła pomimo rzucania
1: Bo
0: tych.
1: działa mechanizm Keynesa, szybkie puszczanie pieniędzy w obieg. To jest mechanizm, który, jeden z nielicznych mechanizmów, który zapamiętałem z klasówki, czy tam jak to się nazywa, kolokwium w uczelni, bo ja Keynesa oczywiście studiowałem, między innymi na magisterce z marketingu i finansów.
0: Kolega Leo
1: I właśnie.
0: Baron się pyta, nawet trzy znaki zapytania postawił, czy potaniało. No tak, w Niemczech potaniało, a w Polsce to nie
1: Tak,
0: wiem.
1: ja sprawdzałem i też mogę potwierdzić. Jest taki wykres sprzed kilku dni z jednego z głównych portali, gdzie, i to chyba było biznes, jak to się nazywa, biznes.pl, czy biznescenter.pl, czy money.pl, już teraz nie jestem pewien, który z nich. I tam jest ten właśnie wykres, i Polska jest na pierwszym miejscu wśród wszystkich państw Unii Europejskiej z inflacją oficjalną, 6,4%. Natomiast ta nieoficjalna, kochani, to na te produkty najtańsze, naprawdę już najtańsze dla takiej dziadowszczyzny jak ja, która kupuje najtaniej, żeby już po prostu jakoś tam nie być po prostu zbyt obłożonym tymi kosztami, podrożały o 100, 150, 200%. Taki chleb, takie makarony właśnie najtańsze, sosy.
0: Ja się odniosę tutaj tylko do tego kolegi Barona z czatu. No co staniało? Wszystko staniało. Jak pójdziesz tutaj do Lidla, no to nie wiem, nawet olej, który zawsze od wieków, jak się tylko przeprowadziłem do Niemiec, butelka oleju rzepakowego kosztowała 99 centów za litr. Od zawsze. No to jakieś miesiąca kosztuje 96 centów. Czyli no nie dużo, 3 centy, ale potaniało. No i jest dużo, bardzo dużo takich produktów. Abonamenty na telefony potaniały od czasu, jak się przeprowadziłem do Niemiec, dużo. Benzyna potaniała, dużo rzeczy potaniało w Niemczech. Także potaniało. No. Widzę, że kolega Dariusz mieszka w Niemczech, bo pisze o tym, że potaniało abonament na Netflixa. Nie wiem, nie mam Netflixa. Także...
1: Chciałbyś sobie kupić na przykład takiego do rzucenia na patelnię łososia. A taki tam płat łososia, no to 65 zł to jest normalna cena na kawałek. Taki nie wiem, ile to może być, 800 gram, 600 gram. Trudno mi ocenić, ja to bardziej oceniam wzrokowo niż wagowo, ale taki, żebyś na patelkę taką moją zmieścił, którą sobie kupiłem, nie? No to jest około 60 zł wydatek, nie? 65 zł. Tam zależy, ile na wadze wyjdzie i on jest jeszcze, pamiętajcie o tym, że on nie jest takim łososiem samym jak w Niemczech. To jest łosoś, który jest jeszcze napompowany solonkami, żeby był cięższy.
0: To będzie jakieś 15 euro.
1: No, tak mniej więcej. Ja już tam nie chcę nawet mówić o dziczyźnie, która kosztuje tam tu mówię, 150 zł za taką zafoliowaną dziczyznę. Czy na kiełbasę, byście chcieli sobie sami zmielić mięso, jest dzika, tylko z tego, z jelenia jest mięso, na kiełbasę z jelenia. Kiedyś można było kupić kiełbaski, a teraz jest kącik z mrożonym mięsem do samodzielnego zmielenia i napchania w kiszkę. To kosztuje to w granicach 100 zł, taki kawałeczek kilogramowy. Czyli macie z tego kilograma naprawdę kilogram mięsa. Nie?
0: Kupujesz takie luksusowe produkty?
1: Nie, ja tylko mówię o cenach, bo ja sobie patrzę przez... ja sobie patrzę tak, jak byłem dzieckiem, patrzyłem w Pewekcie przez szybę na czekoladki, których nie mogę kupić, jak teraz patrzę przez szybę na dziczyznę mrożoną, której nie mogę sobie kupić.
0: No to tak. Tak.
1: Ja sobie tego nie kupuję, nie, absolutnie. Miałem moment taki, że miałem kumbry z sarniny i z tego, ale po pierwsze nie umiem tego zrobić. To trzeba umieć zrobić. To musi być do tego po prostu przeszkolona kobieta w domu, która będzie się zajmie, że tak powiem. Ja wiem, że to niektórych tutaj drażni, ale ja tak uważam. A dwa, wkroiłem do jajecznicy, no i to nie jest to, usmażyłem. Zrobiłem twarde.
0: Nie, miasto się zrobiło. Tak się nie robi.
1: Smaczne. Ma swój urok, posmak taki bardzo specyficzny, dziki właśnie. Natomiast no nie jest to warte tej ceny, tak, żeby za tam, nie wiem, to nawet kilo nie było, chyba 600 gram, 156 zł. Ja nie wiem, kto to kupuje w ogóle, bo zrobiłem taki eksperyment. Ja podszedłem do tego regału takiego mrożonego, gdzie te wszystkie drogie rzeczy są. Na samym dole są króliki, które są najtańsze, a coraz wyżej są coraz bardziej dzikie i coraz bardziej jakieś takie dziwne nazwy, tak? I tam się kończy właśnie na tych kumbrach po 156 zł za około 600-700 gram. No i powiem tak, zrobiłem taki eksperyment. Wziąłem jeden z tych kumbrów i naklejkę, na której byłem, zaznaczyłem paznokciem róg tego, taki specyficzny znaczek zrobiłem. I wyobraźcie sobie, że od lutego ten kumber tam leży w tym znaczku. Także nikt tego nie kupuje. Oni to wyrzucą w końcu, bo to ma ważność tam 2 lata. Chyba coś koło tego, bo to w zamrażarce tam może w tych minus 20 stopniach leżeć dosyć długo. Ale w końcu to wywalą po prostu, bo tego nikt nie kupi.
0: No to w kapitalizmie marnotrawstwo zasobów jest... Zresztą konkurencja to jest marnotrawstwo zasobów. Nie, ale tak wracając do tych, bo tak Grześ mi nie pozwolił dokończyć do tych sklepów takich, co jest tam wszystko po 5 zł, czy tam po 1 euro. Nie wiem, czy byłeś w takim sklepie, ale tam jest naprawdę, one są zapchane jakimiś rzeczami, które są kompletnie do niczego nieprzydatne, nikomu niepotrzebne i tak dalej, i tak dalej. Tandetnej jakości w ogóle.
1: No wiesz co, czasami tam można coś kupić sensownego, na przykład świnkę skarbonkę jakąś, o takie wiesz, taki bibelocik, który gdzieś tam sobie możesz upatrzeć, czasem jakiś, nie wiem, kieliszek, kufel od piwa, o. Czasem się coś zdarzy, że się przyda, które normalnie by kosztowało na przykład 20 zł, nie? Ale to powiem prawdę, że jak ja raz czy dwa wchodziłem i obeszłem ten sklep, to